0: charytatywnie.
1: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
0: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie, ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc, i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
1: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów, a wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi. Carlos Alcaraz potwierdził udział w wielkoszlemowym turnieju US Open. Hiszpan, który w Nowym Jorku będzie bronił tytułu, ogłosił decyzję na swoim profilu na platformie X. Jedziemy, napisał Alcaraz, dodając amerykańską flagę. Hiszpan z powodu kontuzji nadgarstka nie grał od kwietnia. US Open, ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku, rozpocznie się 30 sierpnia. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 pokażą termometry w centrum. Najcieplej lokalnie do 28 stopni będzie na Podkarpaciu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: Jak się panu podobają zmiany w podatkach zaproponowane przez rząd?
5: W tym pakiecie podoba mi się przede wszystkim jedna rzecz. I
4: tylko
5: słuchałem,
4: jedna?
5: No, przede wszystkim jedna. I to jest powód, dla którego słuchałem wczorajszej konferencji z wielką taką satysfakcją. Chodzi o to, że zmiana, której wszyscy się spodziewaliśmy, polegająca na tym, że efektywna stawka podatku PIT została de facto obniżona, przyszła w pakiecie. W pakiecie, który od razu wskazuje, jak to zostanie sfinansowane. To jest coś, co naprawdę należy docenić i uważam, że to powinno stać się w debacie standardem. Nawiasem mówiąc, gdyby to było standardem od dawna, to wówczas pewnie nie bylibyśmy w tak trudnej sytuacji, jak jesteśmy, ale uważam, że to w pierwszej kolejności należy wymienić jako coś, co należałoby oczekiwać, że będzie się działo również w przyszłości. Jest propozycja, jest zasada złotówka za złotówkę, okej, damy wam tutaj, ale to będzie kosztować, nie wiem, zwiększymy dług, tego byśmy oczywiście sobie nie życzyli, albo podniesiemy podatek tu, albo obetniemy wydatki tam. I taki konkret padł bardzo dobrze.
4: Nie wiem, czy pan, bo my jako opinia publiczna nie, a w każdym razie ja nie jeszcze. Czy pan już widział projekt ustaw?
5: Nie.
4: Nie. Zastanawiałem się, bo pomyślałem, że skoro pan też z takim przekonaniem mówi o tym, że rząd wprowadza zmianę, która jest w tej narracji, przynajmniej w deklaracjach, neutralna, to że być może Rada Fiskalna była jakoś konsultowana w tej sprawie.
5: Nie byliśmy konsultowani w tej sprawie, ale nie wykluczam, że będziemy, bo ustawa o Radzie Fiskalnej przewiduje taki tryb, jeżeli minister finansów chce, ma taką wolę, zwróci się do Rady Fiskalnej. To jest 6 zadanie z tych 6, które są wymienione w ustawie Rady Fiskalnej, to my z przyjemnością zabierzemy głos w ustawowym terminie.
4: I rozumiem, że pan w tej chwili za całą Radę się nie wypowie, ale gdyby minister położył te projekty i zechciał poznać opinię, to pan, jeśli by w dokumentach uzyskał potwierdzenie, że zmiana jest neutralna dla finansów publicznych, to nie byłby na nie.
5: Rzeczywiście za całą Radę się nie wypowiem. W opinii, którą wyraziłem, chodzi mi przede wszystkim o standard debaty publicznej. To, że pojawia się propozycja i że sposób jej finansowania nie leży w sferze przemilczeń. Tylko albo, że nie jest to jakieś takie enigmatyczne stwierdzenie, pieniądze się znajdą, tak? bardzo dobrze, że jest konkret.
4: No tak, kiedyś było takie modne sformułowanie pieniędzy nie ma i nie będzie, to teraz są pokazane, jak miałoby to być. Dla Państwa przypomnienie, jeśli ktoś nie miał okazji wczoraj wsłuchiwać wystąpienie premiera i ministra finansów lub słuchać TOK FM i kolejnych wydań magazynu EKG, taką no, najbardziej zasadniczą zmianą jest podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Mówimy o tych podatnikach, którzy rozliczają się na skali podatkowej. Wprowadzenie nowej stawki 24% dla tych, którzy mają rocznie między 130 a 150 tysięcy, a ci, którzy powyżej 150 tysięcy, no to wpadną w dobrze znaną 32-procentową stawkę. Już czytałem taki zarzut przedstawiciela prezydenta. Nie wiem, czy to jest sugestia, że prezydent ostatecznie odmówi podpisania ustaw w tej sprawie, że to komplikacja systemu. No, być może właśnie chodziło o to, że jest kolejna stawka, ale mnie się wydaje, że ten rozdźwięk, który mamy dziś między stawką 12 a 32, ta przestrzeń 20-punktowa, to jest coś nienaturalnego. Jeżeli można w takich kategoriach w ogóle oceniać system podatkowy.
5: No mamy ten system progresywny i ta progresja jest tu rzeczywiście bardzo mocna w okolicach tego progu. Ja nie czytam tego jako znaczny wzrost skomplikowania. Znaczy po stronie PiT-u i tak trzeba byłoby to sobie poświęcić parę chwil, żeby policzyć, ale tak naprawdę jeśli składamy deklaracje podatkowe, to robimy to w większości przez internet, gdzie i tak kalkulatory robią to za nas, tak? To nie jest tak, że bardzo komplikujemy system po stronie PiT-u. Oczywiście można dyskutować o tym CIT-ie, tak? I to jest,
4: no, bo jest jeszcze
5: osobna sprawa.
4: Jest jeszcze ta druga strona, pan zresztą rozpoczął od tego, jeszcze nie weszliśmy w szczegóły, mówiąc o tej neutralności propozycji, bo żeby podatnik mógł zaoszczędzić, czyli do budżetu jakiś pieniądz nie wpłynie, bo ma zostać w kieszeni podatnika, to trzeba jakieś pieniądze zebrać i tu jest propozycja, aby podstawową stawkę CIT-u podnieść z 19 do 22% dla podmiotów osiągających przychody powyżej równowartości 50 milionów euro rocznie. Podatek CIT to jest ten od firm. I rozumiem, że to jest właśnie dla pana ten znak, że skoro jest ten złoty za złoty, to jest to akceptowalna propozycja.
5: To jest złoty za złoty, ale jeszcze trochę powiem jak...
4: Zresztą nie tylko to, bo jest jeszcze zmiana dla jednoosobowych działalności.
5: Tak, ale ten CIT jest najważniejszym takim ilościowo składnikiem, rozumiem, tego, co się wydarzy po stronie tych dochodowej na plus. Jedna rzecz mnie w tym rzeczywiście niepokoi, znaczy, bo jest złoty za złoty na poziomie deklaracji. Ja wyliczeń uzasadnienia do projektu ustawy jeszcze nie widziałem i z niecierpliwością na te wyliczenia czekam. Mam nadzieję, że zobaczymy je jak najszybciej. Natomiast
4: żebyśmy nie musieli odkręcić naszej rozmowy,
5: tak,
4: bo się okaże, że nie jest neutralna.
5: Tak, nie no, wierzę, że jeśli taka deklaracja padła, to tak jest. Natomiast z drugiej strony, to co mnie ewentualnie w tym wszystkim może niepokoić, to powiem trochę jak ekonometryk. Mam nadzieję, że pan redaktor wybaczy. My w ekonometrii mówimy o oszacowaniach, bo tutaj oszacowano tak naprawdę dodatkowe dochody i ubytki budżetu państwa. Oszacowaniach punktowych i oszacowaniach przedziałowych. Tak?
4: Te drugie, panie profesorze, to proszę tylko, żebym zrozumiał.
5: Pewien zakres niepewności, prawda? To jest ryzyko. To jest to jest obraz tego, na ile my się możemy mylić. Więc jeżeli z jednej strony mamy ubytek PiT-u, tak, to jest podatek, który jest łatwy do policzenia, powiedzmy sobie. Tak?
4: I te zmiany spowodują, że będzie jakiś ubytek dla państwa.
5: On jest dosyć też tak jednoznacznie egzekwowalny. Mhm. Natomiast to, co mamy na drugiej szali, czyli ten CIT, tak, generalnie dochody z CIT-u, to jest coś, co być może na poziomie tego oszacowania punktowego jest porównywalne. Waży tyle samo, ale tam moim osobiście zdaniem, bo z kolegami z Rady nie miałem jeszcze okazji tego wydyskutować, tam jest dużo większa niepewność.
4: Tak? Rozchodzi się o to, szanowni państwo, tak jak rozumiem słowa pana profesora, że po stronie przedsiębiorców jest dużo większa możliwość optymalizacji. Tak?
5: Między innymi to, znaczy począwszy od tego,
4: której
5: że
4: my jako podatnicy nie mamy,
5: są trudniej prognozowalne. Być może po części właśnie dlatego, że firmy, zwłaszcza duże firmy, bo tu mówimy o tych największych.
4: Absolutnie.
5: Zapewne już wraz ze swoimi kancelariami doradztwa podatkowego pracują nad tematem, tak zgaduję. I w związku z tym tutaj przed Ministerstwem Finansów będzie naprawdę trudne wyzwanie, jak napisać tę ustawę w taki sposób, żeby odpowiednio wszystko uszczelnić.
4: Panie profesorze, no ja mam nadzieję, że oni już ją napisali. Przekonamy się w poniedziałek. Minister Finansów będzie gościem poranka to kafem. Panie profesorze, ale to rozumiem, że podsumowując, jest pewny, jeżeli tak miałoby to wyglądać, jest pewny ubytek dla budżetu i niepewny ten dodatkowy dopływ pieniędzy.
5: Znaczy może nie określiłbym go jako niepewny, ale obarczony większym ryzykiem.
4: Jasne. Gościem magazynu EKG jest pan profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej. Panie profesorze, a może po prostu jest tak, że pan dosyć neutralnie wypowiada się o tych zmianach, nie krytykuje ich i przyjmuje, że być może są okej dla finansów publicznych, jeśli będą neutralne. Może po prostu jest tak, że Rada Fiskalna chciałaby, żebyśmy gdzieś jakieś podatki konkretnie podnieśli w taki sposób, który by już nie neutralizował przez obniżkę w innym miejscu, żeby więcej pieniędzy wpłynęło do budżetu. To proszę to powiedzieć, to jest dobre miejsce, dobry czas.
5: To rzeczywiście może umiejscowimy to wszystko w kontekście, tak? Bo te zmiany, o których wczoraj mówili pan minister finansów razem z panem premierem, to są zmiany rzędu 10 miliardów złotych, tak? 10 miliardów w jedną, 10 miliardów w drugą.
4: Niby niewiele, ale u nas w naszej sytuacji każdy miliard się liczy.
5: Tak, natomiast deficyt budżetu państwa zaplanowany na rok 2026 to jest około 270 miliardów złotych. 27 razy tyle. I z tego deficytu to mniej więcej tak, więcej niż połowa powinna zniknąć. Tak, to znaczy to wyzwanie konsolidacyjne, tutaj przejdę na sektor, bo to jest ważniejsze, sektor instytucji rządowych, samorządowych, który w tej chwili ma deficyt rzędu 7,3% PKB, to są dane za zeszły rok. Dla ustabilizowania długu, takie są dosyć powszechnie otrzymywane wyliczenia, powinien zmaleć o 4 punkty procentowe PKB.
4: Przewodniczący Rady Fiskalnej napisał na portalu X taki komentarz do tych zmian. Ja rozumiem, że to nie jest stanowisko całej Rady, tylko zastrzegł, że to jest chyba jego pogląd. Pamiętajmy, źródłem finansowania nie muszą być wyłącznie podatki. Mogą nim być również trwałe oszczędności po stronie wydatkowej. To czy Rada by chciała wyższych podatków albo cięcia wydatków?
5: Czy to będzie konsolidacja po stronie podatkowej czy wydatkowej? To jest decyzja polityczna, to jest decyzja ministra finansów. Tak nawiasem mówiąc, tutaj mój osobisty komentarz. Ja bardzo bym chciał, żeby ta kampania wyborcza, która teraz nadchodzi, była właśnie o tym.
4: Jestem z panem, też bym chciał, żeby była w końcu o podatkach, gospodarce i stanie finansów.
5: Prawda? I w tym momencie ja nie czuję się też uprawniony, patrząc na to, jaki mandat ma Rada Fiskalna, do tego, żeby tutaj konkretny kierunek wskazywać. Powinna się odbyć debata. Powinniśmy my jako wyborcy ukształtować w tej debacie swoje preferencje, potem pójść i zagłosować.
4: Rozumiem, że od pana jako wiceprzewodniczącego Rady Fiskalnej nie usłyszę dobrego słowa o programie CPN2, który obowiązuje.
5: Panie redaktorze...
4: Chociaż ja się cieszę, że zapłaciłem mniej za benzynę.
5: Ja mam w sobie dylemat, tak? Bo ja też się cieszę, że wczoraj zatankowałem taniej. Natomiast nie cieszę się oczywiście z tych powodów, które już w komunikacie kwietniowym wyraziliśmy. No, CPN2 to jest nazwa umowna, teraz to już nie jest CPN, teraz to jest po prostu, jak rozumiem, obniżka VAT, tak? Czy tymczasowo, no tak. Tymczasowe przesunięcie stawki VAT, ale to właśnie słowo tymczasowe jest tutaj kluczem, bo przypomnę o tych środkach wsparcia fiskalnych dla kierowców, dla generalnie konsumentów energii. OECD pisze tak, że to powinna być polityka, która podlega zasadom potrójnego T, tak, to z angielskiego. Timely, czyli szybko, i to było.
4: To już zostawmy tylko na polskim, bo mało czasu.
5: Tak. Temporary, czyli przejściowe. I to właśnie się okazuje, że z tym bardzo różnie. No i targeted, czyli takie ukierunkowane na konkretne grupy potrzebujące wsparcia. Tego nie ma w ogóle.
4: Agencja ratingowa Fitch jutro obniży nam rating, w pana opinii? czyli ocenę naszej wiarygodności?
5: No tutaj trzeba być bardzo ostrożnym z takimi opiniami. Uważam, że bardzo bym chciał, aby tak się nie stało.
4: I Rada by jeszcze nie obniżała nam ratingu, gdyby decydowała o takim.
5: Na szczęście decydują o tym agencje na podstawie wielkiego aparatu analitycznego.
4: Pan profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, był gościem.
6: Mamy porę południowego wydania magazynu EKG. Dzień dobry, Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną w studio jest pan Adam Antoniak, ekonomista banku ING. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
6: Nie tak dawno tutaj w EKG rozmawialiśmy o wynikach gospodarki za drugi kwartał, kiedy to okazało się, że mimo zawirowania na Bliskim Wschodzie tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyło do 3,8%. Co w takim razie możemy sądzić o tym, o tej drugiej połowie roku? Dzisiaj GUS podał pierwsze dane z trzeciego kwartału. Zastanówmy się, czy ta passa jest do utrzymania.
7: Tak, wchodzimy w ten trzeci kwartał z takimi trochę, bym powiedział, mieszanymi uczuciami, to znaczy bardzo dobre wyniki cały czas przemysłu. Ten wzrost w ujęciu rocznym nie był już tak dynamiczny jak w czerwcu, kiedy mieliśmy splot korzystny układu dni roboczych. Natomiast cały czas ten przemysł wygląda dosyć solidnie. Wzrost jest szeroko zakrojony. Cieszy w szczególności wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych, dóbr zaopatrzeniowych, więc to by sugerowało, że aktywność inwestycyjna nabiera rumieńców. Z drugiej strony mieliśmy rozczarowanie, jeżeli chodzi o dane z sektora budowlanego. Tam mieliśmy z kolei spadek, więc tak jak mówię, trochę mieszany wydźwięk tych danych i trochę chyba słabszy początek trzeciego kwartału niż końcówka bardzo dobra tego kwartału drugiego.
6: Porozmawiajmy zatem chwilkę jeszcze o tym przemyśle. Przemysł jest takim sercem gospodarki, można by powiedzieć. Te dane, które opublikował GUS, pokazują, że wzrosty wystąpiły w większości branż, czyli to nie jest tak, że jest jakaś jednorazowa koniunktura. Raczej wydaje się, że gospodarka ma się nieźle i jest to bardziej produkcja zorientowana na rynek krajowy czy na eksport?
7: Myślę, że jedno i drugie. To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o ten popyt krajowy, ta sytuacja wydaje się, że zaczęła nam się poprawiać wyraźnie od drugiego kwartału po tych zimowych zawirowaniach, kiedy mieliśmy trudną sytuację pogodową. To zwłaszcza było widoczne w budownictwie, ale także w przemyśle. Natomiast oczywiście też widzimy sygnały ożywienia w Europie. Ono może nie jest dynamiczne, ale rzeczywiście gospodarka europejska odnotowała w drugim kwartale wzrost, więc liczymy, że on zostanie utrzymany. Więc z punktu widzenia takiej sytuacji popytowej, zarówno eksport, jak i produkcja na potrzeby krajowe wydaje się, że mają się dobrze. Natomiast oczywiście zawsze możemy znaleźć branże, czy też takie działy przemysłu, które są w trudniejszej sytuacji. Tu w szczególności one się borykają z konkurencją ze strony azjatyckich produktów, więc jak popatrzymy na chociażby produkcję tekstyliów czy mebli, widzimy, że te branże są pod presją.
6: Z kolei bardzo dobrze wypada produkcja tak zwanego pozostałego sprzętu transportowego. Proszę wytłumaczyć, co się kryje za tym enigmatycznym hasłem i z czym możemy to powiązać?
7: To jest bardzo obszerna kategoria, tak? Bo tam mamy zarówno tak duże obiekty, jak chociażby statki, które przy oddaniu do użytkowania bardzo, bardzo mocno podbijają. Tam mamy też branżę lotniczą, mamy też sprzęt wojskowy, mamy także tabor kolejowy. Na przykład w czerwcu mieliśmy bardzo dużą produkcję wagonów, więc ten obszar związany z inwestycjami na przykład w kolejnictwie także może być odzwierciedleniem tego, co widzimy. Natomiast też widzimy dużą aktywność, jeżeli chodzi o naprawy pozostałego sprzętu transportowego. I to może być z kolei związane z obsługą części czy serwisowanie może sprzętu militarnego z Ukrainy.
6: Bo już przemysł motoryzacyjny, ten właściwy, mimo że może nie niedawno, ale jakiś czas temu był jakimś takim kołem zamachowym, dzisiaj raczej zdarza nam się częściej narzekać na kondycję tej części przemysłu, jak wypadł w lipcu?
7: Akurat lipiec był nie najgorszy pod tym względem dla tej branży, natomiast ona rzeczywiście nie tylko w Polsce, ale w zasadzie w całej Europie jest pod presją tego czynnika, o którym wspomniałem, czyli tej konkurencji ze strony azjatyckich producentów, chociażby w Polsce. Widzimy w tej chwili przy rejestracjach nowych aut blisko 15% to są pojazdy z Chin, więc tu Europa trochę przespała tą rewolucję, jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne i my jako ważny dostawca czy kooperant dużych producentów europejskich także odczuwamy negatywne tego skutki.
6: Powiedział pan o tej rosnącej produkcji dóbr inwestycyjnych. Dobra inwestycyjne to na przykład co to jest?
7: To mogą być oczywiście maszyny i urządzenia, czyli wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do zwiększenia możliwości produkcyjnych w gospodarce. Oczywiście mogą być to też budynki, hale produkcyjne, wszelkiego tego rodzaju. Oczywiście rzeczy też dosyć pojemna kategoria, natomiast wspominam o tym w kontekście tych inwestycji, na które bardzo liczymy w tym roku, że to będzie ważny element wzrostu gospodarczego. Wynik za pierwszy kwartał był dosyć słaby. Szczegółów struktury wzrostu gospodarczego w drugim kwartale jeszcze nie znamy. Poznamy je pod koniec miesiąca. Natomiast liczymy na to, że w kontekście nieco słabszej konsumpcji to właśnie ten wzrost inwestycji pozwoli nam na osiągnięcie wzrostu gospodarczego w tempie ponad 3% w tym roku.
6: I wydawałoby się, że warunki ku wzrostowi inwestycji są, bo mamy programy rządowe, mamy tę produkcję, która się rozwija i wydawałoby się też, że producenci na zaspokojenie popytu też mogliby inwestować. Powiedział pan o tych rozczarowujących wynikach budownictwa, bo teraz spróbujmy powiązać ze sobą te dwa sznurki. Z jednej strony dobra inwestycyjne rosną bardzo szybko, sprzedaż ich, produkcja i sprzedaż, powyżej 10%, dobrze pamiętam?
7: Solidnie, tak.
6: A z drugiej budownictwo jednak nie. Czyli co, firmy, jeśli inwestują, to raczej w maszyny, a nie w nowe fabryki, nowe hale?
7: Znaczy, jeżeli patrzymy na wyniki budownictwa w takim horyzoncie, powiedzmy od początku roku, to pierwsze miesiące były bardzo słabe ze względu na trudne warunki pogodowe. Tam mieliśmy głębokie spadki. W drugim kwartale przyszło ożywienie, ale ono było takie dosyć nierówne, bo jak popatrzymy na główne komponenty w produkcji budowlanej, to tam jest rzeczywiście z jednej strony wznoszenie budynków, ale z drugiej strony wszystkie też obiekty infrastruktury i tam mieliśmy na przykład już chociażby w czerwcu bardzo solidne wyniki i mamy też tak zwane roboty specjalistyczne, znowu bardzo pojemna kategoria od niwelacji gruntów i wyburzania obiektów po wyposażenie w wszelkiego rodzaju instalacje, od elektrycznych po hydrauliczne, więc pomimo tej poprawy w budownictwie, którą widzieliśmy w drugim kwartale, cały czas wznoszenie budynków akurat najbardziej kulało.
6: Wznoszenie budynków to też to rozpakujmy ten termin, to jest budowa osiedli, bloków?
7: Tam są budynki i budowle, tak możemy to nazwać, tak? Czyli budynki mieszkalne, ale również wszelkiego rodzaju hale przemysłowe, czyli budynki przemysłowe. I tą słabość budownictwa w dużej mierze wiążemy z tą częścią mieszkaniową, bo tam jednak jest duża podaż w tej chwili, duży nawiz niesprzedanych jeszcze mieszkań, więc to oczywiście w sposób naturalny hamuje nam oddawanie do użytku kolejnych mieszkań, jeżeli cały czas mamy duży zasób tych mieszkań niesprzedanych. Natomiast w tych danych lipcowych widzieliśmy słabość w zasadzie w całej tej aktywności budowlanej, zarówno w budownictwie, jeżeli chodzi o budynki, ale także w infrastrukturze, co trochę jest zaskakujące w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, że inne dane sugerują, że aktywność inwestycyjna prawdopodobnie nam się rozpędza. Więc możemy trochę zwrócić uwagę na to, co wspomniał GUS w komentarzu do tych danych, że tam są pewne zaburzenia, jeżeli chodzi o rozliczenia pewnych etapów tych projektów budowlanych, więc być może rzeczywiście
6: czyli
7: mamy
6: jakieś przesunięcia. Coś się dzieje, a potem zobaczymy owoce tego gdzieś na końcu drogi.
7: To znaczy te inwestycje, czy też działalność budowlana, ona powinna być rejestrowana statystycznie etapami, kiedy są oddawane poszczególne etapy danego projektu, natomiast no, to się wiąże z pewnymi formalnymi też działaniami, więc ktoś musi ten etap budowlany odebrać, odpowiednie dokumenty muszą być przygotowane, więc być może tutaj są jakieś zaburzenia, więc no, po jednym miesiącu nie wyciągajmy jeszcze daleko inne
6: odcinki. Dobrze, nie wyciągajmy i wytłumaczmy, dlaczego tak chuchamy i dmuchamy na inwestycje, ponieważ to nie jest pierwszy raz, kiedy o tym rozmawiamy oczywiście. Inwestycje dla gospodarki mają znaczenie o tyle istotne, że na dłużej są w stanie podtrzymać wzrost gospodarczy i świadczą o rosnącym potencjale tej gospodarki.
7: Tak, jest to tyle ważne, że inwestycje niejako budują nam ten potencjał produkcyjny w średnim okresie, natomiast w krótkim terminie, patrząc na ten rok, no, widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy. Widzimy spowalniające tempo wzrostu wynagrodzeń. Widzimy trochę podwyższoną inflację, więc też to się przekłada na mniej dynamiczny wzrost konsumpcji. To widzieliśmy w pierwszym kwartale, prawdopodobnie także w drugim, więc jeżeli chcemy utrzymać wzrost gospodarczy w tempie powyżej 3%, no to coś musi nam skompensować i tu liczymy na te inwestycje, zwłaszcza, że mamy dużo funduszy do wydania w tym roku ze środków europejskich, między innymi Krajowy Program Odbudowy, który de facto formalnie rzecz biorąc w tym roku musi być zakończony i
6: rozliczony. No właśnie, to jest coś takiego, co wisi, taki prezent trochę nad nami, albo jakiś taki rodzaj, nie wiem jak to nazwać, no ale w sumie to jest jakaś taka duża zapowiedź czegoś, co ma nastąpić. Jesteśmy w połowie roku, no i ciągle jednak nie mówimy, że o proszę, wydarzyło się. Ciągle chyba z KPO jakoś tak z pewnym, ciągle myślimy, że ono się opóźnia.
7: Tak, to znaczy sam start programu był opóźniony oczywiście o 2 lata i wydaje się, że dosyć sprawnie sobie rząd radzi, jeżeli chodzi o uruchamianie kolejnych płatności z funduszy, czyli te przelewy z Brukseli do Polski trafiają. Natomiast trudniejszy wydaje się jest kolejny etap, czyli wydatkowanie już tych środków na finansowanie konkretnych projektów w gospodarce. Także o ile te środki z Brukseli do Warszawy trafiają, o tyle jeżeli chodzi o te fundusze, które są wydatkowane, to nam się trochę wolniej rozkręca, chociaż też ostatnie miesiące tutaj sugerowały, że jest trochę lepiej.
6: Zawieszamy ten temat na chwilkę. Wspomniał pan już o jeszcze jednym wątku, który mamy do omówienia, czyli o płacach. Bo GUS podał też wyniki zatrudnienia i wynagrodzeń w lipcu i one też okazały się nie najgorsze.
7: Tu akurat lipiec, jeżeli chodzi o płace, przyniósł zaskoczenie. Bardzo dynamiczny wzrost płac. Tak jak wspominałem, od początku roku w zasadzie widzimy taki trend hamowania tempa wzrostu płac. Natomiast no, lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są między innymi premie i nagrody wszelkiego rodzaju. I lipiec to była taka kumulacja tego typu płatności, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo, więc te elementy nam podbiły wzrost płac w samym lipcu. Natomiast jak popatrzymy na przykład na przetwórstwo przemysłowe, to tam mieliśmy mniejszą dynamikę, co jest spójne z tym, co widzieliśmy w produkcji przemysłowej, że ta produkcja przemysłowa, tak jak mówiliśmy, bardzo solidnie rosła, natomiast w czerwcu mieliśmy trochę lepszy układ dni roboczych, to też się przełożyło na wysokość wynagrodzeń w tym sektorze. Z kolei jak popatrzymy na sektor usługowy, to tam ten wzrost jest też dosyć solidny w lipcu, też 6-7% i powiedziałbym, że gdzieś tam to odzwierciedla, że płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
6: Zmniejsza się, bo była dosyć znaczna, jeśli tak można powiedzieć. Dzisiejszy wynik 6,8% rok do roku jest to jest szybciej niż w poprzednich miesiącach. Myślę, że dla słuchaczy może mieć znaczenie to, że realny wzrost wyniósł 3,7, czyli to jest coś ponad to, co w tym samym czasie wzrosły ceny. Jak to może nam zapowiadać wyniki konsumpcji? Bo nasze pensje potem wydajemy w sklepie i to też jest wpływa na gospodarkę i na tempo wzrostu PKB.
7: Dokładnie tak. Dlatego też, tak jak wspomniałem, to tempo wzrostu konsumpcji w takim, jeżeli popatrzymy na ten trend średnioterminowy, to trochę nam się zmniejsza, dlatego że właśnie płace nie rosną już w dwucyfrowym tempie, tak jak w poprzednich latach to widzieliśmy. Jednocześnie inflacja jest trochę wyższa niż się spodziewaliśmy. W szczególności widzimy oczywiście w tej chwili wysokie wzrosty cen paliw, więc jeżeli wydajemy więcej na paliwa, a z danych, które widzimy, jakoś nie zniechęca nas to do zakupu tych paliw, więc wydajemy, inaczej kupujemy tyle samo lub nawet więcej tych paliw, ale wydajemy na ten cel więcej.
6: Zostaje mniej na przyjemności.
7: Co oznacza, że w naszych budżetach dokładnie mamy trochę mniej funduszy na inne wydatki i dlatego też spodziewamy się, że to tempo wzrostu konsumpcji będzie trochę mniej dynamiczne niż w roku ubiegłym.
6: To kto teraz będzie, czy to która strona będzie miała większy wpływ na wzrost PKB? Ta gruba, duża inwestycje, przemysł, czy ta nasze drobne kieszenie, które w całej masie przykładają się do PKB?
7: Znaczy, musimy pamiętać, że konsumpcja ma największy udział w PKB, więc cały czas, mimo że to tempo wzrostu będzie niższe prawdopodobnie w tym roku, to jest wciąż główny motor napędowy gospodarki. Natomiast liczymy, że to spowolnienie konsumpcji będzie zrekompensowane przyspieszeniem z kolei inwestycji, które ma szansę wzrosnąć o blisko 8%. Czyli liczymy na wzrost inwestycji o około 8% w tym roku. Cały czas mamy nadzieję, że te fundusze z KPO napędzą nam wzrost inwestycji w kolejnych kwartałach. No i to jest warunek, że tak powiem, tego, żebyśmy widzieli cały czas solidny wzrost gospodarczy w tym roku.
6: To skoro już pan tak prognozy przedstawia na resztę roku, to zapytam też o prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego w tym kwartale, w którym jesteśmy, i w całym roku.
7: Może zacznijmy od całego roku, bo to jest ważne. Liczymy, że w tym roku ten wzrost wyniesie 3,4%, więc będzie trochę niższy niż w roku ubiegłym. Tam mieliśmy wzrost o 3,7%. I tak patrząc znowu w takim trendzie średnioterminowym, wydaje się, że szczyt koniunktury jest raczej za nami, czyli ten drugi kwartał, kiedy mieliśmy wzrost 3,8% w ujęciu rocznym, paradoksalnie może się okazać, że był najmocniejszy w tym roku i ta druga połowa roku to będzie wzrost pewnie trochę bliżej 3%, więc jeżeli mieliśmy wzrost 3,5% w pierwszym kwartale, 3,8% w drugim kwartale, a mówię o wzroście w całym roku rzędu 3,4%, no to ta druga połowa roku prawdopodobnie będzie miała niższą dynamikę aktywności.
6: Muszę powiedzieć, że są też ekonomiści, którzy zakładają, że to tempo uda się utrzymać na takim podwyższonym poziomie i w całym roku powyżej 3,5. Pan uważa, że to jest nadmierny optymizm?
7: To znaczy, my tu mamy pewną ostrożność, jeżeli chodzi o bank ING, tak? Czyli zrewidowaliśmy nasze prognozy z początku roku nieznacznie w dół do tych 3,4% i na razie w związku z tymi wszystkimi ryzykami pozostajemy przy tej prognozie. Pewnie są szanse na lepszy wynik, ale pozostajemy ostrożni.
6: A my czekamy na kolejne dane, będziemy Państwa informować, co z nich wynika. Dziękuję serdecznie. Pan Adam Antoniak, bank ING, był naszym gościem. Patrycja Maciejewicz z tej strony. Ze mną w studiu jest pan Marek Wielgo, ekspert serwisu rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa.
6: Rozmawialiśmy o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy w poprzednim programie przed EKG. A chciałam pana zapytać o to, jak wygląda nasza zdolność do kupowania mieszkań. Bo jeszcze wielu Polaków ubiega się o kredyt hipoteczny. To, na co ich stać, zależy od ich zdolności kredytowej. Serwis rynekpierwotny.pl sprawdza tę zdolność kredytową. Na jakich podstawiach ich kryteriów? Jak to wygląda?
8: Tak, sprawdzamy tę zdolność kredytową, ale może nie my, tylko Rankomat, z którym współpracujemy, Rankomat.pl, bierze pod uwagę oferty 10 największych banków, no ale przyjęliśmy subiektywnie pewne założenia, czyli w przypadku singli to jest dochód na rękę 6 tysięcy złotych, w przypadku gospodarstw dwuosobowych 8 tysięcy, a rodzin z dzieckiem 10 tysięcy złotych netto. No po prostu wyszliśmy z założenia, że jeżeli ktoś zarabia mniej, no to raczej o kredyt się nie powinien ubiegać, biorąc pod uwagę koszty utrzymania. No to już by wymagało naprawdę jakichś niewyobrażalnych wyrzeczeń, żeby taki kredyt móc spłacać. No ale okazuje się, że banki pożyczają takim osobom pieniądze na zakup mieszkania. I co jest istotne, to ta zdolność kredytowa w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyraźnie wzrosła, czyli można powiedzieć, że jest lepiej. Owszem, w połowie roku mniej więcej mieliśmy taką zadyszkę, był lekki spadek, teraz od 3 miesięcy w przypadku singli i gospodarstw dwuosobowych banki trochę poluzowały warunki kredytowe, dzięki czemu ta zdolność nieco wzrosła, a my do tej zdolności, do tego budżetu, którym dysponują te gospodarstwa domowe, bo jeszcze też trzeba przyjąć założenie, że dysponują 20% wkładem własnym. Sprawdzamy, jaka jest pula mieszkań mieszcząca się w budżecie takich gospodarstw domowych. Więc możemy powiedzieć, że w przypadku zwłaszcza singli i gospodarstw dwuosobowych sytuacja się poprawiła zdecydowanie w ostatnim czasie. Z rodzinami, z dzieckiem jest niestety gorzej. To znaczy tutaj banki
6: krytycznie patrzą?
8: Trochę krytycznie patrzą, restrykcyjnie. Natomiast też trzeba zauważyć, że nie wszystkie banki poluzowały kryteria dochodowe. No, tu mówimy o pewnej średniej, tak? Tych 10 banków. Były takie, które lekko poluzowały i takie, które tego nie zrobiły. W związku z czym też trzeba pamiętać o tym, że taka rozrzut tych kredytów, które są banki skłonne udzielać, jest całkiem duży. W przypadku singli to jest od 370 do ponad 500 tysięcy złotych.
6: Z tym samym dochodem, tak?
8: Z tym samym dochodem. Zwykle jest tak, że te banki, które chcą pożyczać więcej, są droższe. To trzeba wziąć pod uwagę, no bo muszą sobie to ryzyko jakoś tam wycenić. Więc ta średnia, no mniej więcej mówi nam, na jaki kredyt taka rodzina, czy taki kredytobiorca może liczyć. I dzięki temu też wiemy, jaka jest pula mieszkań na rynku na kieszeń takiego kredytobiorcy.
6: I co z tych szacunków wynika? Bo rozumiem, że pieniądze to jest jedno. Potem się to musi zderzyć z sytuacją rynkową i z tym, czy rzeczywiście na rynku są mieszkania, jest ich nadmiar albo niedobór w tym zakresie finansowym. Co z tego zestawienia wynika?
8: Wynika z tego zestawienia, że każdy z tych gospodarstw domowych, nazwijmy to przeciętnych dochodach, chociaż może ktoś powiedzieć, że może to są nieco ponadprzeciętne, no bo 6 tysięcy na rękę dla singla to wydaje się całkiem sporo, ma spory wybór mieszkań, a nawet czasami żartuję, że w przypadku singli taką ziemią obiecaną dla nich jest Łódź. Łódź i Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia, czyli nie tylko Katowice, ale również inne miasta Śląska i Zagłębia. Więc tam ten wybór jest naprawdę ogromny. To są tysiące mieszkań, które czekają na nabywców, którzy mają taką właśnie zdolność kredytową. No oczywiście trzeba mieć taki dochód i trzeba mieć taką zdolność kredytową, więc mieszkania są i nie można powiedzieć, że mieszkania nie są dostępne. Wydaje mi się, że problem tkwi gdzie indziej, to znaczy szczególnie dla młodych ludzi w tej chwili sytuacja jest o tyle niesprzyjająca, że no, wszyscy się martwimy, co będzie dalej z rynkiem pracy. To jest chyba takim największym hamulcem w tej chwili. To są obawy o pracę, po prostu. Dużo osób pracuje na umowach cywilnoprawnych, czyli ma tę pracę taką, powiedzmy, niezbyt stabilną i to powoduje, że nawet jeżeli kogoś stać na mieszkanie, może sobie pozwolić na kredyt, no to ma obawy, czy się zadłużać, czy zaciągać takie długoterminowe zobowiązania.
6: Zastanawia mnie to, co pan powiedział na temat tej dostępności mieszkań. Z czego zależy, że akurat te dwie lokalizacje, tak powiedzmy Łódź i Katowice z przyległościami, tak mocno oferują tak dużo szerszy zakres tych mieszkań? Czy to jest wynik bieżącej podaży, czy to jest wynik bieżącego popytu, że akurat tam te mieszkania się nie sprzedawały tak szybko jak w innych miejscach, czy jeszcze jakichś innych czynników?
8: No tak, oczywiście to są te wszystkie czynniki, to znaczy podaż niewątpliwie tak. Tak się składa, że akurat w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii w Łodzi mamy w tej chwili nadpodaż mieszkań, czyli deweloperzy oferują ich tak dużo przy no, niezbyt dużym popycie, że tam wyprzedaż tego, co jest, zajęłaby im ponad 2 lata, więc o takiej sytuacji mówimy, że mamy rynek kupującego, co oznacza, że deweloperzy nie mogą za bardzo windować cen, muszą być bardzo elastyczni w negocjacjach z klientami. No i na drugim biegunie mamy takie miasta jak Warszawa czy Trójmiasto, gdzie ten wskaźnik wyprzedaży jest stosunkowo niski. Oczywiście to nie jest jeszcze rynek dewelopera. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w czasie obowiązywania kredytu, bezpieczny kredyt 2%, tego programu słynnego rządowego, który spowodował, że rynek został wyczyszczony po prostu z mieszkań w bardzo krótkim czasie, co spowodowało wzrost średniej ceny metra kwadratowego, taki dwucyfrowy, ponad 20%. Więc mamy w tej chwili bardzo dużą ofertę, w wielu miastach wręcz rekordową, co powoduje, że deweloperzy po pierwsze rzadko kiedy podnoszą ceny, natomiast zawsze można liczyć na jakieś opusty w negocjacjach z deweloperami. Ja chciałbym to też wyraźnie podkreślić, bo często my oczywiście w tych naszych analizach podajemy średnią cenę metra kwadratowego i na przykład lipiec był takim miesiącem dość niespodziewanym, dlatego że on przyniósł w Warszawie spadek średniej ceny metra kwadratowego 1%, za to w Łodzi, o której wspomniałem, że mamy nadpodaż, wzrost o 3%, a we Wrocławiu wręcz 4-procentowy wzrost. Ja zawsze tłumaczę, że to nie wynika ze zmian w cennikach firm deweloperskich. Znaczy, akurat w Łodzi wynika, tak? Ale zwykle
6: może wynikać.
8: Może wynikać, ale zwykle jest tak, że zmienia się struktura cenowa. No i przykład Warszawy i Wrocławia tutaj użyję tych dwóch miast. W Warszawie akurat w lipcu na rynku pojawiła się duża pula mieszkań w cenie około 15 tysięcy za metr kwadratowy.
6: Czyli tych tańszych.
8: Tych tańszych. W związku z czym zmieniła się struktura oferty. Cena metra kwadratowego spadła z 19,9 na 19,8 tysiąca złotych za metr kwadratowy. A jeszcze przypomnę, że 3 miesiące temu się zbliżała do 20, więc ten dopływ stosunkowo czy relatywnie tani jak na rynek warszawski mieszkań spowodował ten spadek średniej ceny metra kwadratowego. Z kolei we Wrocławiu mieliśmy sytuację odwrotną. W W lipcu na rynek weszły bardzo drogie, jak na ten rynek, mieszkania za ponad 18 tysięcy za metr kwadratowy, przy średniej niespełna 16, co spowodowało ten wzrost. Akurat Łódź i ten 3-procentowy wzrost to taka sytuacja, można powiedzieć, dość nietypowa chyba, bo jeden z dużych deweloperów, który tam buduje mieszkania, akurat w czerwcu obniżył ceny w swoich cennikach. Domyślam się, że pewnie chodziło o to, żeby zakończyć drugi kwartał czy pierwsze półrocze, poprawić sobie wyniki sprzedażowe, po czym w lipcu wrócił do tych cen z maja, czyli je podniósł. Efekt był taki, że w czerwcu raportowaliśmy spadek 2%, a w lipcu wzrost 3%. Więc czasami również to wynika ze zmian cennikowych, ale na ogół te zmiany cen mieszkań wynikają po prostu ze zmiany struktury cenowej. I to, co też chyba często podkreślam, szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy mówimy o tej stabilizacji na rynku mieszkaniowym, że te ceny się tam niewiele rosną, trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo wzrósł udział mieszkań bardzo drogich, czyli powyżej 20 tysięcy za metr kwadratowy. Na przykład w Warszawie to w ciągu roku tylko, zaledwie w ciągu roku, oferta takich mieszkań z cenami powyżej 20 tysięcy złotych wzrosła, to było 3600 rok temu, teraz jest to już ponad 5 tysięcy, czyli udział tak drogich mieszkań wzrósł z 23 do 32%. To właśnie spowodowało, że patrząc na zmianę rok do roku, mamy wzrost średniej ceny metra kwadratowego aż o 11%. I można powiedzieć, że w zasadzie we wszystkich metropoliach, no z wyjątkiem Łodzi i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, mamy wzrost udziału, liczby udziału tych mieszkań bardzo drogich, natomiast kurczy się oferta tych mieszkań najtańszych, czyli w przypadku Warszawy, czy Trójmiasta, czy Krakowa poniżej 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, a w przypadku Łodzi, czy Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii poniżej 12 tysięcy, no bo tutaj trzeba też, te rynki są takie trochę
6: nie do końca porównywalne. Nie mają tego samego poziomu
8: tak
6: cen.
8: Więc jeżeli komuś zależy na, czy liczy się z każdą złotówką, to można powiedzieć, że zwlekanie z decyzją zakupową no, nie za bardzo ma sens. Znaczy, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na kredyt, to powinien mieć na uwadze, że takich mieszkań do 12 tysięcy, których jeszcze można kupić nawet w Warszawie, za kilka miesięcy taka oferta się będzie kurczyła, bo już te nowo wprowadzane na rynek są coraz droższe, co wynika z rosnących kosztów budowy, z rosnących cen działek. Oczywiście, jeżeli ktoś może sobie pozwolić w Warszawie na przykład na zakup mieszkania za 16-17 tysięcy złotych, to on nie ma specjalnie powodu do pośpiechu, bo oferta takich mieszkań może wręcz wzrosnąć, jeżeli deweloperzy uruchomią kolejne inwestycje na przykład na Białęce czy w Wawrze i tutaj akurat oferta takich mieszkań jest stosunkowo duża i może teoretycznie wzrosnąć, co właśnie powoduje tę stabilizację średniej ceny metra kwadratowego.
6: A co jak na ceny i ofertę wpływa metraż mieszkań? Bo piszecie, że oferta przesuwa się w stronę mieszkań większych.
8: Tak.
6: Od czego to zależy?
8: To zależy po pierwsze od tego, że dużą grupą kupujących są w tej chwili osoby, no nie tylko ci majętni Polacy, ale również osoby, które poprawiają swoje warunki mieszkaniowe, które mogą sobie pozwolić na kupno mieszkania w lepszej lokalizacji, w lepszym standardzie, a przede wszystkim większe. Czyli sprzedając dwupokojowe mogą sobie kupić, dopożyczając jeszcze w banku pieniądze, na przykład czteropokojowe. Zresztą takich dużych mieszkań jest na rynku relatywnie niewiele. Najwięcej jest dwupokojowych, zresztą dwójki też cieszą się największą popularnością. To są mniej więcej 4 na 10 kupujących decyduje się na mieszkanie dwupokojowe. Natomiast kawalerki, raz, że ich na rynku jest stosunkowo niewiele, ale dwa, że one są relatywnie drogie. W przeliczeniu na metr kwadratowy są bardzo drogie.
6: Czyli lepiej kupić to dwupokojowe?
8: Zdecydowanie, bo dopłata czasami nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych daje nam dodatkowy pokój, więc nawet tak podchodząc do tego czysto ekonomicznie, lepszym rozwiązaniem nawet dla singla jest kupno mieszkania dwupokojowego niż kawalerki, która w przeliczeniu na metr kwadratowy jest zdecydowanie najdroższa, a najtańsza z kolei jest opcja zakupu mieszkania trzypokojowego.
6: To na koniec jeszcze zapytam pana o spodziewane zmiany w ocenie zdolności kredytowej przez banki w przyszłości, ponieważ 2 tygodnie temu Narodowy Bank Polski przyniósł taką informację, że te kryteria będą zaostrzane. Co to oznacza dla kredytobiorców w takim... Znaczy oczywiście to też nie jest tak, że wszystkie banki zrobią tak samo, tylko oczywiście. Jest to pewna jakaś średnia.
8: Pamiętajmy, że na rynku kredytów hipotecznych mamy sporą konkurencję. To swoją drogą Biuro Informacji Kredytowej też niedawno poinformowało o dosyć dużym zainteresowaniu kredytami. Osób ubiegających się o kredyty jest całkiem dużo. Też pamiętajmy o tym, że duża część z nich, był taki moment, że te osoby stanowiły nawet 35%, to są osoby, które się refinansują, czyli spłacają nowym kredytem stary kredyt, dlatego że dzięki zamianie, szczególnie mówimy o kredytach o przejściowo stałym oprocentowaniu, czyli jeżeli ktoś na przykład 2-3 lata temu zaciągnął kredyt, którego oprocentowanie nie zmienia się przez 5 lat, to teraz opłaca mu się wziąć w innym banku na przykład tańszy kredyt o 2 punkty procentowe nawet, bo to oznacza nawet kilkaset złotych mniej w miesięcznej racie. Więc duży odsetek stanowią oczywiście osoby refinansujące się, natomiast jeśli chodzi o perspektywy, no tutaj mamy ciekawą sytuację, dlatego że przez długi czas kredyty o okresowo stałej stopie procentowej były tańsze od tych zmiennoprocentowych. Teraz od jakiegoś czasu to się odwróciło. Niemniej w ostatnim czasie te widełki znowu się zwarły, to znaczy te kredyty bezpieczniejsze, bo to trzeba wyraźnie podkreślać. Kredyty o okresowo stałej stopie procentowej są bezsprzecznie bezpieczniejsze.
6: Niczym nas nie zaskoczy zmiana stóp procentowych
8: tak,
6: przez Radę
8: Polityki Pieniężnej. Biorąc pod uwagę wojny za naszą wschodnią granicą, konflikt na Bliskim Wschodzie, ciągle są jakieś zagrożenia, jakieś ryzyka, które mogą przynieść niekorzystne zmiany makroekonomiczne przede wszystkim, skutki dla naszej gospodarki. Owszem, jeżeli kredyt zmiennoprocentowy jest w tej chwili o mniej więcej tam, nie wiem, 0,6 punktu procentowego tańszy, to moim zdaniem nie warto ryzykować i lepiej jednak wziąć ten bezpieczniejszy kredyt, który pewnie w tym roku nie należy się spodziewać jakichś większych zmian, bo raczej nie zobaczymy w tym roku obniżenia stóp procentowych. Natomiast wiele wskazuje na to, że będziemy mieli raczej do czynienia ze stabilizacją.
6: Dziękuję serdecznie. Marek Wielko, ekspert serwisu Rynek Pierwotny.pl był naszym gościem.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Znów zagęszcza się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zapowiadają izolację gospodarczą Iranu. Ten oskarża USA o terroryzm ekonomiczny. Na Lubelszczyźnie powstał ośrodek, dzięki któremu dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają zyskać łatwiejszy dostęp do specjalistów. W lipcu wzrost pensji Polaków przyspieszył. Jak jednak twierdzą ekonomiści, trend ten będzie wyhamowywał. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Stany Zjednoczone o terroryzm ekonomiczny, podkreślając, że sankcje nałożone przez USA uderzają w zwykłych Irańczyków. W oświadczeniu irańskiego MSZ przytoczonym przez agencję IRNA podkreślono, że ogłoszone przez USA kolejne sankcje i ograniczenia pokazują nie tylko wrogość i niechęć amerykańskich polityków do narodu irańskiego, ale również antyludzką, bezprawną i hegemoniczną naturę amerykańskiej klasy politycznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w środę objęcie Iranu izolacją ekonomiczną i wojną gospodarczą. Amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział, że ogłoszone przez Trumpa operacja ma doprowadzić do upadku reżimu w Teheranie. Bessent ogłosił też, że w ramach presji gospodarczej na Iran USA zwracają się do wszystkich sojuszników, by doprowadzić do największej skoordynowanej izolacji gospodarczej w historii świata. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy. W wyniku upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne, przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. W stolicy Ukrainy tylko w czwartek 6 razy ogłaszano alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia ze strony dronów odrzutowych. Państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy podała, że w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, przeprowadzonego w nocy ze środy na czwartek, zginęło co najmniej 15 osób, a 39 zostało rannych. W nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej, potwierdził minister obrony narodowej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w platformach społecznościowych sami mieszkańcy. Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
5: Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. W Lublinie otwarto Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki nowej placówce dostępność psychiatry czy terapeuty dla młodych w kryzysie ma się zwiększyć. Co ważne, kluczową rolę ma odgrywać opieka środowiskowa w domu i w szkole pacjenta, mówi psycholożka Katarzyna Brzozowiec.
7: Celem jest to, żeby pacjent dostał opiekę w środowisku, więc bardzo dużą rolę będą odgrywali terapeuci środowiskowi, którzy będą udzielać wsparcia w domach.
8: Czyli pracując też, rozumiem, z rodziną.
7: Dokładnie, nie da się pracować tylko z małoletnim. Bierzemy pod uwagę cały system rodziców, opiekunów prawnych.
5: To pierwsze takie centrum dla młodzieży na Lubelszczyźnie, wzorowane w pewnym stopniu na centrach zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. Jak mówi psychiatrka dr Marta Pakuła-Landman, przybywa m.in. pacjentów z myślami samobójczymi.
9: Jeżeli chodzi o spiętrzenie myśli samobójczych, to zdarzają się takie sytuacje, że dzieci proszą o swoich rodziców, jedziemy na izbę przyjęcia, a my na izbie przyjęć słyszymy: albo tu zostanę, albo mnie nie będzie.
5: A my przypominamy, że młode osoby w kryzysie wsparcie mogą uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. W lipcu przyspieszył wzrost pensji. Te poszły w górę o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo ich dotyczą te dane, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, mówił w TOK FM Adam Antoniak, ekonomista ING Banku.
10: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są między innymi premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo. Płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
5: Zmniejsza się też siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja. Sytuacja na razie jest stabilna, mówią specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW o pojawiających się w ostatnim czasie internetowych wpisach ostrzegających przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że jeden z kluczowych czynników powodujących zjawisko jest spełniony, a mowa o wyjątkowo gorącym w tym roku Morzu Śródziemnym. Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z TOK FM przyznał jednak, że takie komunikaty na ten moment są przesadzone.
11: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Zazwyczaj to są prognozy deterministyczne, czyli jest to tylko jeden członek prognozy wiązkowej i tak naprawdę cechują się ograniczoną sprawdzalnością w tym zakresie. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
5: Obecnie z prognoz wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale jak pokazują modele pogodowe, nie będą to rekordowe ulewy. Jaka pogoda czeka nas w nadchodzącym dniu? O tym już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą wystąpić również burze. Temperatura maksymalna w piątek od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 pokażą termometry w centrum, a najcieplej, lokalnie do 28 stopni Celsjusza, będzie na Podkarpaciu.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
12: Koszty tegorocznej suszy w Europie szacowane są przez wiele instytucji, ale wyniki potrafią się od siebie bardzo różnić i mieszczą się w przedziale od 50 do 180 miliardów euro. Poczujemy to oczywiście w naszych kieszeniach na wiele sposobów. Przez droższą żywność, ale też pośrednio przez utrzymywanie wysokich stóp procentowych przez banki. W tym sensie wszystkich nas zaczyna kosztować zmiana klimatu. Tegoroczny obrazek suszy w Europie jest rzeczywiście porażający. Niskie stany wód notują największe europejskie rzeki. Dunaj, Ren, Loara, ale też Spad i Łaba. Wszyscy słyszeli o rumuńskiej elektrowni Czernowoda, której ratowanie oznaczało dość radykalne i rozpaczliwe gesty oznaczające wysadzanie skał i spiętrzanie wody przez zatapianie barek. Niskie stany notowano także na Rodanie, od którego zależą francuskie elektrownie, także ich funkcjonowanie trzeba było ograniczyć. Tymczasem początek roku należał do wilgotnych i bogatych w opady. To zwykle chroniło Europę przed przesadnym wysuszeniem w okresie letnim. Najwyraźniej ten mechanizm już nie działa. Jesteśmy w nowej rzeczywistości. Straty oznaczają konieczną i przyspieszoną adaptację i to też będzie kosztowało. Jeśli nie da się żeglować po Renie, trzeba będzie zwiększyć przepustowość innych szlaków handlowych. Jeśli nie da się schładzać infrastruktury dotychczas stosowanymi systemami, trzeba będzie zastosować nowe. Tyle, że to też nie jest takie proste. Bo pewnie można produkować energię z atomu nawet tam, gdzie jest bardzo gorąco, skoro buduje się elektrownie nawet w Arabii Saudyjskiej. Ale trzeba to zrobić inaczej niż zrobiono to parę dekad temu w Europie. I teraz pytanie, czy to, co zostało postawione w Europie te parę dekad temu, da się szybko zaadaptować do nowych warunków. Ale to jest tylko jeden przykład. Pozostaje pytanie o rolnictwo, które obrywa jako pierwsze. I tu też jest ten sam mechanizm. Będzie drożej, będzie inaczej, ale też będzie mniej różnorodnie. Bo mało kto będzie chciał się pakować w sadownictwo, jeśli pogoda zrobiła się tak kapryśna, że nie wiadomo, co przyniesie początek sezonu wegetacyjnego. I tak dalej, i tak dalej. Wniosek jest jednak jeden. Nie ma co mówić o tym, że klimat się zmienia. On już się zmienił. I musimy się adaptować, bo co jeśli fala ciepła z temperaturami przekraczającymi 40 stopni potrwa nie 2 tygodnie, tylko równy miesiąc? a to nie musi być wcale odległa przyszłość. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jedna z takich osób, które jako pierwsze właśnie zaczęły mówić o zmianach klimatycznych w Polsce, ekspert Koalicji Klimatycznej, a także wykładowca akademicki oczywiście. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
12: A będziemy rozmawiali o sytuacji w Europie, która z pewnością niepokoiła już wcześniej, ale teraz zaczyna budzić grozę właściwie chyba po tym bardzo ciepłym lecie, które się jeszcze nie skończyło. Jednym z takich elementów, który mocno zmienia, może zmienić funkcjonowanie kontynentu, jest bardzo niski stan rzek. I ten stan jest o tyle niepokojący i zastanawiający, że on jest niski po dość obfitych deszczach wiosennych i opadach zimowych, więc powinno być inaczej. Wydawałoby się, że to, co nas zwykle chroniło przed suszą, już nas nie chroni. I teraz to jest może o tyle zaskakujące też, tak sądzę, że jeżeli popatrzymy na naszą Wisłę, to trochę przywykliśmy, że ona miewa niskie stany, ale kiedy słyszymy, że bardzo niskie stany ma Dunaj, który jest też rzeką, od której zależą na przykład elektrownie atomowe, że bardzo niskie stany ma Ren, po którym już nie daje się pływać, no to znaczy, że to dotyczy już w zasadzie wszystkich rzek.
13: To, co najgorsze może powiedzieć naukowiec, to że takie zdanie, ani mówiliśmy, czy zobaczcie, ostrzegaliśmy, że tak będzie. Bo to trochę tak jest, bo to, że tak się może zdarzyć, naukowcy zajmujący się skutkami zmian klimatu i zmianą klimatu ostrzegali od dłuższego czasu. Choć co prawda, i tutaj trzeba dodać, myśmy nie przewidzieli te 10-15 lat temu, że te skutki pojawią się tak szybko. Znaczy, to co nas zaskoczyło jako naukę, to jest to, że skutki zmian klimatu przyspieszają i to co myśmy jakby szacowali czy prognozowali, że wystąpi w połowie tego wieku czy pod koniec tego wieku, już dzisiaj z tym mamy coraz częściej do czynienia. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to dotyczy całej Europy? To jest spowodowane tym, że Europa jest drugim co do regionów na świecie po Arktyce, jeśli chodzi o szybkość ogrzewania się, czyli szybkość wzrostu średniej temperatury. Szacuje się, że ona jest mniej więcej dwukrotnie większa niż tych regionów czy kontynentów pozostałych. To zmienia tak naprawdę cyrkulację atmosferyczną w Europie, to zmienia tak naprawdę tą stabilność klimatu, którą my znamy i do której my jako ludzie byliśmy przyzwyczajeni. I to między innymi wpływa na ilość deszczu, na rozkład opadów i na te wszystkie procesy, które powodują to, o czym pan redaktor mówił na początku, czyli to wysychanie Europy, bo to nie tylko jest wysychanie rzek, ale to jest, proszę spojrzeć na mapę Wielkiej Brytanii, na to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jest w tej chwili jednym wielkim obszarem suszy.
12: Czy z tym w ogóle da się coś robić? To znaczy, czy to jest tak, że w momencie, kiedy już mamy takie zjawiska, to właściwie trochę jest pozamiatane. To znaczy, ten klimat rzeczywiście zmienia się tak szybko, że te okresy suszy będą coraz bardziej intensywne. Czy to jest tak, że to jest właściwie taka droga w jednym i dość ponurym kierunku?
13: Zrobić się cały czas da. To znaczy, to w którym kierunku pójdziemy i jak to się skończy, to nie jest jeszcze przesądzone. I zawsze trzeba mieć nadzieję i podejmować wysiłki, żeby ten najgorszy scenariusz się rzeczywiście nie ujawnił. Ja myślę, że tak, że pierwszą rzeczą, którą tak naprawdę powinniśmy przyjąć do wiadomości, to, że skutki zmiany klimatu czy zmiana klimatu rzeczywiście występuje i co jest istotne, że zmiana klimatu jest spowodowana przez naszą działalność, przez działalność człowieka. Bo to jest tak naprawdę warunek konieczny, żebyśmy chcieli i widzieli sens podejmowania działań na rzecz powstrzymania zmiany klimatu i na rzecz tak naprawdę zwiększenia odporności na te skutki, które zachodzą. Czyli pierwsze, rzeczywiście przyjmujemy do wiadomości wyniki badań naukowych, że zmiana klimatu jest spowodowana przez człowieka i że występuje. Drugie, musimy sobie uświadomić, i myślę, że to w tej chwili, myślę, że dla większości słuchaczy nie ulega wątpliwości, że skutki zmian klimatu są niebezpieczne i to, co jest istotne, że one dotkną tak naprawdę każdego z nas, każdy sektor gospodarki, każde państwo na świecie. W związku z tym te działania, które będą powstrzymywały zmiany klimatu i zwiększały odporność, są racjonalne i są niezbędne, są potrzebne. I trzecie, to są działania w dwóch kierunkach. Po pierwsze, my nie możemy ustać wysiłka, jeśli chodzi o zmniejszanie, czyli redukowanie emisji gazów cieplarnianych, bo my musimy zatrzymać wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, bo inaczej będziemy ciągle gonić królika. To znaczy ciągle te działania adaptacyjne, które będziemy podejmowali, ta budowa odporności systemu cywilizacyjnego, można powiedzieć, na skutki zmian klimatu, nie będzie nadążała na tym, za tymi zmianami. I ostatnia, zacząć budować i wdrażać w praktyce plan adaptacji, czy działania adaptacyjne, które będą zwiększały odporność systemu przyrodniczego, systemu społecznego i systemu gospodarczego na skutki, które już następują, które prognozujemy.
12: Ale no, bo to są takie rzeczy, o których mówimy od dawna, znaczy dość dawna. Czy z jakim skutkiem, to inna sprawa, ale zastanawiam się teraz nad tym, jak radzić sobie teraz. To znaczy taka sytuacja, kiedy rzeki zaczynają mieć bardzo, bardzo niskie stany. Spróbujmy to opisać, co się wtedy dzieje. Może zacznijmy w ogóle od samego początku. Dlaczego te stany są tak niskie? Dlaczego tak szybko Europa wyschła?
13: To jest związane z tym, co powiedziałem na początku, znaczy tym bardzo szybkim ocieplaniem się naszego kontynentu, bo z jednej strony wyższe temperatury to wyższe parowanie, jak wyższe parowanie, no to wyższe straty wilgoci, więc ta wilgoć nam bardziej ucieka do atmosfery. Ale to jest związane także z tworzeniem się z czegoś, co nazywamy tak zwanymi kopułami ciepła nad Europą, która blokuje wejście do nad kontynent, nad nasz region zimnych mas powietrza i tych mas powietrza, które niosą wody. Jeżeli przebijają się tak naprawdę nad kontynent tylko bardzo silne niże, takim dobrym przykładem jest 2024 rok, niż genueński, który doszedł aż do Polski i spowodował wtedy katastrofalną powódź, bo niósł za sobą ogromne masy wody, ale to był potężny niż, który przebił się tak naprawdę przez wyże, przez układy wyżowe, które wtedy były i mógł dotrzeć tak daleko. I to jest trochę, to trochę na tym polega, że to te wyże, które się takie dosyć potężne nad Europą formują, nie dopuszczają tych mas powietrza niosących wodę. I to powoduje, że opady, jeżeli już są, to są rzadsze, czyli to bardzo dobrze widać także w Polsce, że my nie mamy już w tej chwili takich długich okresów kilkudniowych czy kilkunastodniowych, kiedy codziennie spadałaby średnia ilość deszczu, czyli 10-20 mm w ciągu doby. Czy zmienia się ten układ opadów na bardzo krótkie, ale bardzo dynamiczne i gwałtowne, niosące ogromne ilości wody, opady nawalne i opady katastrofalne. Kiedy w ciągu kilkunastu minut spada 70 czy 100 mm wody na metr kwadratowy, 100 litrów wody na metr kwadratowy. I to powoduje tak naprawdę, że ta woda, że system jest tak nieregularnie zasilając, z jednej strony wyschnięta ziemia nie jest w stanie przyjąć tej wody, która opada z opadem i ona nam po prostu z tego systemu ucieka. Jeżeli nie mamy zbudowanego systemu przyrodniczego, takiej retencji krajobrazowej, no to ta woda nam bardzo szybko ucieka do morza, bo w obiegu zostaje jej cały czas tyle samo, tylko ona jest albo w morzu, albo w powietrzu, a nie w glebie i nie w rzekach, tak gdzie powinna być i gdzie zawsze była.
12: Ale czy przy tych upałach i przy tych kopułach ciepła, o których pan mówi, takie systemy retencji, taka dbałość o to, żeby rzeczywiście ta woda, żeby ta ziemia była jak najbardziej nawodniona, to utrzymywanie tej wilgoci jest w ogóle jeszcze możliwe? To znaczy, czy to rzeczywiście jeszcze zadziała? Takie wysiłki, o których mówiło się w Polsce parę lat temu, wszyscy chyba się trochę kpili z oczek wodnych i z prezydenta Dudy, który zaczął o tych tematach mówić.
13: I ja myślę, że to ciągle ma szansę zadziałać, dlatego że jeżeli spojrzymy na taki długookresowy analizy dotyczące wielkości opadów, czy to w Polsce, czy w Europie, to te opady, jeśli chodzi o całoroczny przebieg, nie są znacząco mniejsze. Co prawda rzeczywiście mieliśmy, bo pan redaktor powiedział na początku, że mieliśmy takie i śnieg, i opady zimą i wiosną. Natomiast jeżeli się spojrzy na takie dane już rzeczywiście bardzo ilościowe w naszym kraju, to się okazuje, że na przykład między grudniem a marcem wielkość tych opadów mimo śniegu to wynosiła mniej więcej 40% normy średniorocznej. Ale jeżeli spojrzymy na długoterminowe trendy, to ilość opadów, ta roczna suma opadów, na przykład w Polsce nie tylko nie maleje, ale niewielki sposób nawet wzrasta. Czyli wody dostajemy tyle samo, tylko my tej wody nie zatrzymujemy w krajobrazie, bo mamy ciągle system gospodarki wodnej, który budowaliśmy po II wojnie światowej, który polegał na budowie systemu osuszającego, który miał jak najprędzej odprowadzić wodę z miejsca tam, gdzie ona spadła, do rzek, a później do morza. I to, co my jako naukowcy powtarzamy od pewnego czasu, to znaczy nasza wiedza, nasze doświadczenia sprzed kilkunastu lat nie są odpowiednie, żeby projektować działania na obecne czasy. My musimy zmienić podejście do gospodarki wodnej, oczywiście być przygotowani na błyskawiczne powodzie, bo one będą coraz częściej występować i musimy zabezpieczyć zarówno mieszkańców, jak i system przyrodniczy przed nimi, ale także nauczyć się zatrzymywać wodę w krajobrazie i nauczyć się zatrzymywać ją przez tak zwane nature-based solution, czyli takie rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli na planowaniu przestrzennym całego krajobrazu, a nie na tym, co nasi politycy i nasi część hydrologów najbardziej lubi, czyli na budowaniu zbiorników retencyjnych, bo to nie jest rozwiązanie skuteczne.
12: A jeżeli mówimy już o jakby niskim stanie rzek, to jakby w Polsce praktycznie tego problemu, o którym teraz powiem, nie mamy, ale to, co dzieje się, co wydarzyło się na Węgrzech i to, co wydarzyło się w Rumunii, zwłaszcza w Rumunii, czyli elektrownia atomowa, którą trzeba było prawie wyłączyć, może nie całkowicie, ponieważ nagle zabrakło wody do chłodzenia reaktora. I rzeka, która nagle tak właśnie tak potężna i wykorzystywana do takich celów, rzeka jak Dunaj, co wtedy można zrobić? Znaczy, czy rzeczywiście można w tej sytuacji takiej dynamiki zmian klimatycznych, czy można tą wodę, nie wiem jak to powiedzieć, tą rzekę rzeczywiście utrzymywać na wysokim stanie? Czy to się da zrobić w kontrze do tego, co się dzieje w pogodzie, w kontrze do tych kopuł ciepła, do tej bardzo, bardzo, bardzo, bardzo gorących mas powietrza?
13: Ja bym powiedział, że to także w Polsce mamy z tym problem, bo proszę pamiętać, o czym się mało mówi tak naprawdę tego w przestrzeni publicznej. Ta świadomość jest dosyć mała, ale proszę pamiętać, że dwie nasze elektrownie węglowe, czyli Kozienice i Połaniec, musiały zmniejszyć moc produkcji w trakcie tych bardzo niskich przepływów wód w rzekach, dlatego że także im zaczęło brakować wody do chłodzenia. I to jest też trochę odpowiedź na takie pomysły, które się pojawiają, że w Bełchatowie, jak zakończymy eksploatację węgla brunatnego, to tam postawimy elektrownię atomową. Nie postawimy, dlatego że nie będziemy mieli wody do chłodzenia, a to jest w tej chwili warunek tak naprawdę konieczny. Dlatego buduje się w tej chwili coraz częściej elektrownie atomowe nad morzem, bo tam tej wody domniemuje się, że do chłodzenia nie powinno zabraknąć. Natomiast jeżeli mamy, odpowiadając już bezpośrednio na pana pytanie, to znaczy jeżeli mamy suszę hydrologiczną, niskie stany wód, to w krótkim terminie niewiele można zrobić. To znaczy to można próbować robić to, co rzeczywiście robili Rumunii, to znaczy wysadzać skały, które trochę zagradzały, czy nie umożliwiały dopływ wody w pobliżu elektrowni, czy też zatapiać barki po to, żeby spiętrzyć trochę tą wodę, która przepływa przez rzekę, ale to spowoduje, że w jednym miejscu może tej wody spiętrzymy trochę więcej, ale może się okazać, że zaraz po tym trochę niżej tej wody na przykład zacznie brakować dla mieszkańców, bo tam będzie ujęcie wody pitnej, więc w krótkiej perspektywie czasowej takiej możliwości reagowania szybkiego no raczej nie ma, albo są bardzo ograniczone.
12: No zresztą o tym przypadku rumuńskim to ja czytałem, że to jest taki gest rozpaczy. To znaczy, że to, co oni zrobili, tak jak pan właśnie teraz tłumaczy, nie tylko jakby nie rozwiąże problemu, może zaszkodzić, ale no daje raczej takie poczucie, że coś zdziałaliśmy, czy próbowaliśmy przynajmniej. Ale teraz jakby, bo to znaczy, że w pewnym sensie my musimy przemodelować gospodarkę bardzo głęboko, żeby jakby sprostać temu, co tu się zaczyna dziać, co się zaczyna dziać w Europie. I jeszcze pana zapytam może, zanim do tego wątku przejdziemy, o rolnictwo, bo to jest taki temat, który w kontekście, to jest o tyle też ciekawe, że w kontekście dyskusji europejskiej o, jak rozumiem, pewnym bezpieczeństwie przemysłowym, pewnym bezpieczeństwie technologicznym kontynentu, pewnej niezależności od dostaw przeróżnych dóbr, na przykład z Chin, jak właściwie wygląda nasze bezpieczeństwo żywnościowe, tak mówię o Unii Europejskiej, czy w ogóle o kontynencie. Czy tutaj, w sytuacji, kiedy mamy takie susze i takie problemy ze stanem wód, czy tutaj nie zajdą jakieś bardzo, bardzo potężne zmiany, które, no nie wiem, może zmienią nasze funkcjonowanie, może zmienią nasze podejście do rzeczy, do których byśmy przekonani, że na pewno będą?
13: To zaczynając po kolei, rzeczywiście kwestia bezpieczeństwa żywnościowego jest kwestią kluczową. Znaczy rolnictwo jest takim sektorem, który jest najbardziej narażony na skutki zmiany klimatu, dlatego że wszystkie czynniki produkcji rolnej, od długości okresu wegetacyjnego, maksymalnych, minimalnych temperatur, ilości i rozkładu opadów, no te wszystkie czynniki to są czynniki wpływające na możliwość i na powodzenie tej produkcji rolnej, zarówno jeśli chodzi o uprawy, jak i hodowlę chów zwierząt. W związku z tym rzeczywiście to jest sektor, który jest najmocniej w tej chwili dotknięty tymi skutkami zmian klimatu, bo to nie jest tylko susza, do której już się częściowo zaczynamy przyzwyczajać, bo od 12 lat mamy tak naprawdę, czy nawet od 14 lat mamy w Polsce permanentną suszę letnią i mamy permanentnie występujące susze rolnicze o różnym natężeniu w różnych regionach naszego kraju i to jest podobnie w całej Europie, ale to jest także kwestia na przykład wydłużenia okresu wegetacyjnego, który z jednej strony fantastycznie, dlatego że wydaje nam się, że możemy na przykład wprowadzać ponowne uprawy, tak? No tylko nie mówi się, że w warunkach Polski to powoduje znacznie większe narażenie na przykład owoców i warzyw gruntowych na późnowiosenne przymrozki, bo one wtedy występują w takiej fazie, kiedy roślina jest w zasadzie bezbronna wobec stresu zimna. Nie mówimy tak naprawdę o problemie nawalnych deszczów, o gradzie, o naprawdę wielu czynnikach, które ograniczają tą wielkość produkcji. No, bardzo dobrze było w tym roku w Polsce to widać, kiedy pierwsza fala upałów praktycznie ugotowała dla wielu sadowników ich plony na krzewach. To myślę tutaj przede wszystkim o czarnej jagodzie, ale także agresie i wielu innych roślin, po prostu się ugotowały, bo było dla nich za gorąco. Więc rzeczywiście rolnictwo potrzebuje wsparcia w takim myśleniu, jak ono mogło i może i powinno adaptować się do skutków zmian klimatu, czyli jak budować tą odporność. Ja bym powiedział tak, że jak się popatrzy na całą Europę, to ta wrażliwość będzie dosyć różna. Znaczy, bo my jesteśmy, mówię tutaj o Polsce, o Niemczech, o krajach północy, jesteśmy w dosyć szczęśliwym położeniu, bo ten wzrost temperatury, on pewnie spowoduje zmianę kierunków upraw i kierunków produkcji rolnej w Polsce, ale niekoniecznie zabierze taką możliwość tego, prowadzenia w ogóle rolnictwa. Natomiast ja się obawiam o te właśnie cieplejsze rejony, Europę Południową, kiedy to połączenie suszy i tych różnych innych czynników, które zaczynają wpływać na tą produkcję, może, przepraszam za słowo, zabić rolnictwo w tamtym regionie. No takim dobrym przykładem, może to nie jest podstawowa produkcja rolna, ale to pokazuje takie pośrednie oddziaływania. Mieliśmy ogromne pożary we Francji i w Hiszpanii. I te pożary często występowały w sąsiedztwie regionów winiarskich. I mówi się o tym, że wino tegoroczne z tych regionów będzie bardzo złej jakości, dlatego że sadza, która się osadza na owocach, na winogronach, ją można co prawda zmyć, natomiast przechodzą do samego owocu substancje, które później znacząco pogarszają smak tego wina, które z nich jest produkowane. Więc to są takie oddziaływania, których my czasami w ogóle nie wiemy, że one mogą występować. Natomiast jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, to znaczy ja bym powiedział tak, że w tym podstawowym ujęciu to na pewno będzie negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, choćby na taką dostępność ekonomiczną, dlatego że każdy negatywny wpływ na rolnictwo powoduje tak naprawdę mniejsze plony, mniejsza produkcja, to wpływa na cenę produktów na rynku, więc możemy się spodziewać wzrostu cen żywności w Europie. Natomiast Europa jest wielkim, i tutaj Polska także jest wielkim producentem żywności. I ja nie sądzę, żeby w takim tym podstawowym ujęciu bezpieczeństwa, czyli braku żywności, to była perspektywa najbliższych kilkunastu lat. Tej żywności powinno nam wystarczyć. Natomiast myślę, że to, czego musimy się spodziewać, to jest to, że będzie ona droższa i że być może ten zakres różnorodności dostępnych produktów może ulec redukcji, bo część produkcji po prostu będzie trzeba w Europie zakończyć.
12: A co jest najbardziej zagrożone? Jeżeli mówimy, bo to może za chwilę, ale bardzo mnie zaciekawił ten przykład francuski, który pan podał, bo w ogóle Francja jest ciekawym przypadkiem, jeżeli się popatrzy tak z punktu widzenia rolnictwa, bo to zdaje się jest największe rolnictwo chyba na kontynencie europejskim, którego oczywiście udział w PKB jest niewielki, jak to zwykle, ale to jest ważne i dla bezpieczeństwa żywnościowego i z wielu innych punktów widzenia też, no polityczne znaczenie dla eksportu ogromne i tak dalej.
13: Znaczy, ja bym powiedział tak, że znaczy nie potrafię powiedzieć dokładnie, bo tak dokładnie nie badam, nie znam rolnictwa francuskiego. Mogę powiedzieć na przykładzie naszych rolników, bo tym regionem się bardziej i tym rolnictwem się zajmuję. My mamy bardzo jasne informacje w Polsce, że na przykład susza powoduje spadek dochodów rolniczych o mniej więcej 20%. I te straty są szczególnie dotkliwe dla tych rolników, którzy produkują na glebach słabej jakości, a w Polsce to jest mniej więcej 70% naszych gleb, to są gleby średniej albo słabej jakości, więc dotyczy to niemalże 3/4 rolników. Mamy też takie dane, które opracował Instytut Ochrony Środowiska, to jest taki instytut resortowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które wskazują, że mniej więcej połowa strat generowanych w wyniku zmian klimatu w Polsce dotyczy produkcji rolnej. I to, co pan powiedział, że tak naprawdę wydaje się, że to dotyka sektor o takim małym wpływie na PKB, bo to rzeczywiście w Europie to jest te 2% powiedzmy wpływu na PKB. W Polsce to też nie jest znacząco większy udział w wytwarzaniu PKB. Ale zapomina się o tym, że rolnictwo krajowe wytwarza surowce dla sektora przetwórstwa spożywczego, który jest jednym z największych eksporterów Polski, które wytwarza, nadwyżkę eksportową na poziomie 60 miliardów euro rocznie, więc to są ogromne rzeczy. I teraz, jeżeli rolnictwo cierpi, jeżeli spada produkcja, albo rolnictwo zmienia kierunki swojej produkcji, to także to bardzo bezpośrednio wpływa na cały sektor przetwórstwa spożywczego, rolno-spożywczego, na wielkość eksportu, na te rynki, do której, które do tej pory zajmowaliśmy i z których możemy wypaść. Więc to także warto tą zależność i wpływ na ekonomiczną bezpieczeństwo także dostrzegać.
12: To przejdźmy do tego właśnie, co, z czym być może będziemy musieli się rozstać.
13: W Polsce mówi się tak naprawdę, że taką roślinną uprawną, która prawdopodobnie albo zniknie, albo będzie radykalnie w mniejszym stopniu uprawiana w Polsce, to są ziemniaki. Dlatego, że one są z jednej strony zimnolubne, ale one też mają bardzo taki wyraźne preferencje dotyczące temperatury opadów i możliwości dojrzewania, bo to nie jest tylko woda, to znaczy to, bo ja bym powiedział też na przykład i wskazał to sadownictwo i produkcję warzyw gruntowych, które staje się coraz bardziej jakby ryzykowna i pozbawiona takiej pewności uzyskania odpowiedniego plonu. Ja kilka lat temu z moimi kolegami z Wydziału Socjologii na SGGW, z Katedry Socjologii, prowadziłem takie badania wśród sadowników w Polsce, które wykazują, że właśnie ta niepewność osiągnięcia odpowiedniego plonu, powodowana i przez suszę, i przez przymrozki, i przez grad, powoduje, że oni coraz częściej zastanawiają się nad tym, czy się nie poddać i nie odejść od produkcji sadowniczej, dlatego że ona jest po prostu, nie daje im pewności uzyskania zysków, dochodów, które zapewnią bezpieczeństwo im samym i ich rodzinom. Bo to są przecież przedsiębiorstwa, ale to przedsiębiorstwa, które w tych 90% zależą od warunków właśnie klimatycznych. Więc ja bym powiedział, że na pewno musimy być przygotowani na zmiany, jeśli chodzi o to, jakie warzywa, jakie owoce w Polsce będą produkowane. Bardzo dynamicznie zmienia się wielkość produkcji zbóż w Polsce. Proszę pamiętać, to bardzo też dobrze widać, że ten wpływ zmian klimatu, bo jeszcze 50 lat temu w Polsce kukurydza była rzadkością, znaczy to było kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy hektarów. Dzisiaj kukurydza jest drugim co do powierzchni zbożem uprawianym w Polsce. Tylko pszenica ma większy areał. Więc to są też takie zmiany, które następują. Zaczynamy w Polsce widzieć, że wprowadzana jest uprawa soi, jest uprawiana i rośnie dosyć dynamicznie ta uprawa. Wprowadzana jest uprawa sorgo, także i próby uprawy sorgo, więc być może ten taki typowy zestaw tych roślin i upraw, które były w Polsce, będzie się zmieniał. Natomiast mówimy tutaj tylko o uprawach, ale proszę pamiętać, że cierpi również produkcja zwierzęca, dlatego że zwierzęta, podobnie jak człowiek, są wrażliwe na stres ciepła, stres gorąca. I zwłaszcza jeżeli mieliśmy takie fale upałów z nocami tropikalnymi, gdzie temperatura w dzień przekraczała 30 stopni, a w nocy nie spadała poniżej 20, to także następują bardzo duże spadki opłacalności produkcji zwierzęcej.
12: To już widać w takich, że tak powiem, obrotach rolniczych. Znaczy pan powiedział trochę o tym, że to jest te 20%, które zabiera susza i które zabierają takie okresy jak ten niedawny, ale zastanawiam się, czy na przykład tak długofalowo już można powiedzieć, że no choćby ta produkcja zwierzęca, która jest, myślę, dość rozwinięta w Polsce, też zaczyna się kurczyć.
13: Ja myślę, że tego jeszcze, na pewno widać to na strukturze upraw i strukturze produkcji, bo widać, że rolnicy jednak zaczynają szukać takich metod właśnie adaptowania się, wbrew pozorom oni bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, że klimat się zmienia i klimat wpływa w tej chwili na ich produkcję i starają się do tego dostosować, bo to jest między innymi na przykład wzrost popularności tak zwanego rolnictwa regeneratywnego i upraw bezorkowych czy z redukowaną orką, która jest taką metodą zwiększenia retencji glebowej, czyli zatrzymywania wilgoci w glebie. Czyli rolnicy zaczynają szukać takich metod, które będą ich zwiększały odporność ich gospodarstw na te niekorzystne warunki klimatyczne i na te zmiany klimatu, które następują. Natomiast ja bym powiedział tak, że bez aktywnej roli państwa i bez aktywnej roli instytucji odpowiedzialnej za produkcję rolną, rolnictwo sobie nie poradzi i będzie cierpieć, bo już dzisiaj na przykład ubezpieczenie takie, jeśli chodzi o rynkowe ubezpieczenie, na przykład od przymrozku albo od suszy, jest praktycznie niemożliwe, dlatego że prawdopodobieństwo wystąpienia strat rolniczych tym spowodowanych jest tak duże, że stawka ubezpieczeniowa byłaby tak wysoka, że po prostu rolnicy by się na to nie decydowali, tak? W związku z tym my musimy mieć tutaj aktywną rolę instytucji publicznych i państwa, żeby opracowała taki program, w jaki sposób rolnictwo powinno i może się adaptować do tych skutków, które zachodzą i gdzie jest potrzebna pomoc państwa, a jakie metody rolnicy mogą sami wdrażać adaptacji, bo to im przynosi korzyści i to jakby buduje ich bezpieczeństwo.
12: A jeżeli mówi pan o tej roli państwa, no to okej, jakby być może ubezpieczenia są jakąś kwestią do regulacji, być może rzeczywiście da się to jakoś zmienić, ale na co jeszcze powinniśmy wpływać, jeżeli chcemy, żeby ten sektor rolniczy przetrwał z przyczyn oczywistych?
13: Znaczy ja od dłuższego czasu mówię o tym i niestety do tej pory mam mały oddźwięk ze strony resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Ja mówię o tym, że tak naprawdę powinniśmy przygotować w Polsce taką krzywą kosztów wdrażania polityki klimatycznej. To znaczy powinniśmy tak naprawdę zobaczyć, jakie mogą być efekty i koszty działań służących zarówno redukcji emisji gazów cieplarnianych, bo rolnictwo jest takim dosyć specyficznym sektorem, bo on z jednej strony jest dużym źródłem emisji gazów cieplarnianych, z drugiej strony jest, tak jak mówiłem, najbardziej narażone na te skutki zmian klimatu. W związku z tym ono musi, jego udział w polityce klimatycznej polega zarówno na mitygacji, czyli ochronie klimatu, jak i adaptowaniu się do tych skutków. I my powinniśmy wiedzieć, które z działań przynoszą jakie korzyści z punktu widzenia zarówno ochrony klimatu, jak i zwiększania odporności systemu rolnego na te następujące skutki, ile to kosztuje i czy rolnicy mogą to robić samodzielnie, czy jest potrzebne wsparcie państwa. I my tego tak naprawdę do tej pory w Polsce nie wiemy. Nie wiemy, jaki jest potencjał rolnictwa, jeśli chodzi o możliwość redukcji emisji bez utraty efektywności, opłacalności i wielkości produkcji. Nie wiemy, jakie działania są i ile będą kosztowały działania adaptowania się, czyli zwiększania odporności gospodarstw na skutki zmian klimatu i jakie będą niosły za sobą skutki. I wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz, którą Ministerstwo Rolnictwa powinno podjąć we współpracy z instytucjami naukowymi, bo jakby potencjał jest. Mamy i instytucje akademickie, którą między innymi jest GGW jest taką, ale mamy i instytuty naukowe, ma Ministerstwo Rolnictwa swoje instytuty resortowe, które mogłyby takie działania także we współpracy z innymi robić. I jeżeli będziemy to wiedzieli, to możemy wtedy mieć wpływ na przykład na wspólną politykę rolną, żeby w ramach wspólnej polityki rolnej rolnicy dostawali dopłaty za te działania, które uznajemy za konieczne, ale które nie są do udźwignięcia przez samych rolników bez dopłat. I wtedy budujemy ten system bardziej odporny, bardziej bezpieczny na te zmiany, które zachodzą.
12: A pan widzi w ogóle modyfikację europejskiej wspólnej polityki rolnej właśnie w kontekście zmian klimatycznych, czy tego raczej nie ma?
13: To następuje i to taka chęć była, bo ten europejski Zielony Ład był bardzo mocno nakierowany, żeby właśnie budować taką odporność rolnictwa wobec tych zmian, które następują. Mamy tą strategię od pola do stołu, która jest też była nakierowana właśnie na sam sektor rolniczy. Natomiast to, co stało się złego, to jest to, że te strategie były wdrażane w okresie pandemii. I one z jednej strony były słabo jakby skonsultowane i wynegocjonowane z rolnikami, z instytucjami rolniczymi, ale także z rolnikami w poszczególnych państwach europejskich. Z drugiej strony one stały się też zakładnikiem takiej polaryzacji politycznej. To znaczy ja myślę, że nieszczęściem tak naprawdę kwestii zmiany klimatu, ochrony klimatu jest to, że ona stała się tematem politycznym. Znaczy nie widzimy tego często jako kwestię bezpieczeństwa nas wszystkich, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa zdrowotnego, tylko patrzymy na to, czy to jest lewicowe, czy prawicowe podejście. Ja myślę, że to, czego musimy się nauczyć i co jest też naszą rolą jako naukowców, jest mówienie o tym, że zmiana klimatu nie jest ani lewicowa, ani prawicowa, tylko jest pewnym procesem spowodowanym przez człowieka, procesem, który wpływa na bezpieczeństwo. I ja się trochę boję w tej chwili tych zmian, które komisja chce wprowadzić w wyniku tych protestów rolniczych, które miały miejsce w 2024 roku i odchodzenia od pewnych wymogów i regulacji w tym zakresie. Natomiast to, co bym powiedział, jest dobrym takim kierunkiem myślenia o WPR-ze, jest to, że być może ta polityka nie powinna być we wszystkich aspektach horyzontalna, czyli nie we wszystkich aspektach powinna wprowadzać do wszystkich krajów Unii Europejskiej takie same regulacje, takie same rozwiązania, tylko powinna być bardziej zróżnicowana regionalnie. I kraje w zależności od tego, jakie są ich główne potrzeby, jakie są ich główne priorytety i problemy, powinny mieć możliwość dostosowywania WPR-u do własnych warunków i własnego sektora rolniczego. Bo proszę pamiętać, że sektor rolniczy w Polsce z dominacją jednak ciągle średnich i niewielkich gospodarstw, tej średniej wielkości około 15 hektarów, jest kompletnie odmienny niż na przykład słowacki, gdzie średnia wielkość gospodarstwa rolne to jest kilkaset hektarów. I potrzebujemy do tego trochę innych instrumentów, żeby zapewnić im odporność i bezpieczeństwo.
12: A to na koniec zapytam, dlaczego dla was, dla ekspertów jest takie ważne podkreślanie tego, że zmiany klimatyczne są wywołane przez człowieka? Ja wiem, że to jest w ogóle troszeczkę inny temat, na inną pewnie też długą rozmowę, ale dlaczego to jest takie istotne? Bo być może gdyby nie były, to i tak musielibyśmy próbować przynajmniej się jakoś chronić, więc pewnie te działania byłyby podobne.
13: Znaczy, z mego punktu widzenia są istotne z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze dlatego, że to jest fakt naukowy. Ten fakt naukowy, czyli fakty naukowe trzeba komunikować i mówić, że Ziemia jest okrągła, nie płaska i Ziemia krąży dookoła Słońca, a nie Słońce dookoła Ziemi. Więc pewne fakty naukowe musimy jakby komunikować, o nich musimy mówić jako naukowcy, ale z punktu widzenia tej pragmatyki działań, to wydaje mi się, że to też ma kolosalne znaczenie, dlatego że jeżeli byśmy uznali, czy przyjęli, że zmiany klimatu są procesem naturalnym, to na pewno wtedy nie ma sensu podejmować żadnych działań na rzecz mitygacji, czyli na rzecz powstrzymania tej zmiany klimatu, no bo to nie od nas zależy. Jeżeli to jest aktywność Słońca, no to nic nie my na to aktywność Słońca nie możemy wpłynąć. Jeżeli to są jakieś procesy, nie wiem, dotyczące procesów geologicznych i zmian w jądrze Ziemi, no to my na to nie mamy wpływu jako ludzie. Natomiast jeżeli przyjmujemy, że to jednak jest spowodowane i wzrost stężenia gazów cieplarnianych jest spowodowany naszą działalnością, spalaniem paliw kopalnych i tą nadmierną emisją, to w tym zakresie my możemy podjąć wysiłki, żeby powstrzymać te zmiany klimatu, żeby powstrzymać wzrost stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze. I to jest to, co też powiedziałem przed kilkoma minutami, że my oczywiście musimy w tej chwili się adoptować i wzmacniać odporność systemu przyrodniczego, społecznego i gospodarczego na skutki zmian klimatu, ale nie możemy zapominać, że mitygacja, czyli powstrzymanie tej zmiany także jest niezbędne. Bo ja jako przyrodnik, jako człowiek, który ma wykształcenie przyrodnicze, wiem jedno, że system przyrodniczy, a takim jest system klimatyczny, nie zmienia się w sposób liniowy. To znaczy, że jeżeli będzie cieplej, to nie tylko będzie trochę gorzej, ale może być zupełnie inaczej, bo system przyrodniczy zmienia się skokowo. Jeżeli przechodzimy przez tak zwaną ładunek krytyczny, taką krytyczną barierę stabilności systemu przyrodniczego, to on znajduje równowagę na zupełnie innym poziomie. I to tak naprawdę, czego my naukowcy nie wiemy, ale czego się bardzo obawiamy, to jest to, jaki ten nowy system stabilności systemu klimatycznego będzie. Czy my jako cywilizacja, czy my jako gatunek będziemy się w stanie do niego dostosować. Bo przyroda sobie poradzi, biosfera sobie poradzi. Natomiast czy my jako Homo sapiens i nasza cywilizacja sobie z tym poradzi, tego już nie wiemy.
12: Dziękuję bardzo. Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był Państwa i moim gościem.
13: Dziękuję bardzo. I tak naprawdę na koniec chciałem powiedzieć, miejmy nadzieję i podejmujmy działania zarówno na rzecz powstrzymania zmiany klimatu, jak i zwiększania odporności własnych rodzin, własnej społeczności na skutki tych zmian, które następują.
12: Dziękuję bardzo.
4: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40.

0: to nie ma takiej reakcji.
1: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Pacjenci muszą jeszcze poczekać na zmiany w przepisach. Decyzją prezydenta tak zwana ustawa Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Dzieła polskich twórców polecą w kosmos. Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją Carlos Alcaraz zapowiedział powrót na kort. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. To decyzja prezydenta w sprawie Lex Szarlatan. Karol Nawrocki, uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie, ocenił, że ustawa w obecnym kształcie jest nieprecyzyjna.
4: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
3: Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką ze strony niektórych lekarzy, bo to oznacza, że przyjdzie jeszcze poczekać na przepisy chroniące najbardziej poszkodowanych, czyli pacjentów. Mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
5: No szarlatani i altmetowcy dostali sygnał, że mogą działać dalej.
3: Decyzja prezydenta zdaniem lekarzy może się odbić na zdrowiu osób chorych onkologicznie, psychiatrycznie oraz dzieci, bo to te osoby najczęściej trafiają w ręce pseudomedyków. To była długo przygotowywana ustawa, która miała chronić pacjentów. To, o czym mówi prezydent, jest uproszczeniem, manipulacją i kłamstwem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
6: No powiedzmy wprost, no, zapisał się do ciemnogrodu, sklebia antynaukowym poglądom, sklebia takim zjawiskom, które powinny w cywilizacji Zachodu być tępione i jest człowiekiem, który świetnie się czuje w środowisku zabobonów. Boję się, że może nawet nie tyle schlebia, co może sam taki jest.
3: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy. Według zapowiedzi przygotowywane przez niego przepisy mają skutecznie chronić pacjentów, a z drugiej strony surowo i bezwzględnie karać szarlatanów. Dzięki zmianom podatkowym, które zostały zapowiedziane, Narodowy Fundusz Zdrowia zyska dodatkowe 2 miliardy złotych, zapowiedział w TVP Info minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jak doprecyzował, dodatkowe środki dla NFZ mają wynikać ze sposobu rozliczania przez osoby na ryczałcie składki zdrowotnej, które wyglądają w tym przypadku inaczej niż dla osób, które rozliczają się na etacie, doprecyzował minister. Domański podkreślił też, że wprowadzenie nowej stawki i nowego progu nie oznacza komplikacji systemu podatkowego. Obniżenie efektywnej stawki podatku PIT jest w pakiecie, który od razu wskazuje, jak to zostanie sfinansowane, co jest zdaniem profesora Andrzeja Toruja, wiceprzewodniczącego Rady Fiskalnej, najważniejszą zmianą zaproponowaną przez rząd, którą należy docenić. Zdaniem eksperta takie działanie powinno być standardem.
7: Gdyby to było standardem od dawna, to wówczas pewnie nie bylibyśmy w tak trudnej sytuacji, jak jesteśmy, ale uważam, że to w pierwszej kolejności należy wymienić jako coś, co należałoby oczekiwać, że będzie się działo również w przyszłości. Jest propozycja, jest zasada złotówka za złotówkę, okej, damy wam tutaj, ale to będzie kosztować, podniesiemy podatek tu albo obetniemy wydatki tam. I taki konkret padł bardzo dobrze.
3: Propozycja rządu polega na podniesieniu progu podatkowego ze 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzeniu 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Z drugiej strony rząd przewiduje podwyżkę podatków dla najlepiej zarabiających, w tym wyższy CIT dla największych firm. To ma być jak list w butelce, ale nie wrzucony do wody, a wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. A co ma z tym wszystkim wspólnego kontrowersyjny amerykański milioner Elon Musk? O tym reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
8: Po pierwsze, pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
9: To jest wspaniały człowiek, to nie jest taki człowiek jak Elon Musk. To jest milioner z duszą, z sercem, bardzo wspierający ludzi, działający charytatywnie.
8: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
9: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
8: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów, a wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi. Carlos Alcaraz potwierdził udział w wielkoszlemowym turnieju US Open. Hiszpan, który w Nowym Jorku będzie bronił tytułu, ogłosił decyzję na swoim profilu na platformie X. Jedziemy, napisał Alcaraz, dodając amerykańską flagę. Hiszpan z powodu kontuzji nadgarstka nie grał od kwietnia. US Open, ostatni turniej wielkoszlemowy w tym roku, rozpocznie się 30 sierpnia. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 pokażą termometry w centrum. Najcieplej lokalnie do 28 stopni będzie na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Gościem jest pani dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Dzień dobry, pani profesor.
11: Albo dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry.
10: Lato w pełni prawie, chociaż już jesteśmy po połowie sierpnia i powoli czujemy w powietrzu jakiś taki chłód nadchodzący, zima nadchodzi i pewnie to też widać w różnych miejscach, które na przykład zajmują się sprzedażą pelletu. Już zanim się rozpocznie okres grzewczy, ceny pelletu wzrastają, bo Polacy mówią, lepiej na czarną godzinę zgromadzić teraz, jest drożej, a pewnie będzie jeszcze drożej. Ale myślę, że dla przeciętnego użytkownika energii, czy nie myślimy o tym, co tam jest za kulisami, tak? Chcemy, żeby było światło, żeby był prąd. Chcemy, że jeżeli ktoś ma klimatyzację w domu, to żeby ona funkcjonowała, kiedy jest gorąco. No i chcemy też, żeby było ciepło, jak na dworze jest zimno. I dostajemy jakieś rachunki, faktury za tę energię. Przyglądamy się, wzruszamy ramionami i właściwie niczego nie rozumiemy. Patrzymy na przykład pozycja, która nazywa się, co może być ciekawego, no na przykład
11: opłata przesyłowa jakościowa, taka bardzo fajna, tak. Opłata jakościowa, co ona znaczy właściwie, jakość czego tu jest mierzona? Opłata kogeneracyjna. No tak, jest ich bardzo dużo, tych składników ceny.
10: Ale mnie najbardziej interesuje na przykład opłata mocowa.
11: Aha. No jest to bardzo ważny. Ona wzrosła. I w zasadzie w tej chwili staje się takim, no, jednym z największych elementów rachunku za energię. Nawet gdyby porównać, to opłata mocowa w tej chwili to jest 10 razy więcej niż opłata OZE.
10: Co to jest ta opłata mocowa?
11: Opłata mocowa to jest taka płatność, która znajduje się w naszym rachunku dla elektrowni konwencjonalnych, głównie węglowych, ale teraz w coraz większym stopniu elektrowni gazowych, po to, żeby one, po pierwsze, te gazowe powstawały, a te stare elektrownie węglowe 10 lat temu one przestały na siebie zarabiać. Pojawił się taki sektor energetyczny zaczął mówić o problemie brakujących przychodów. Zresztą to takie ciekawe właśnie, że się mówi o tym, no brakuje mi pieniędzy, no musicie mi dopłacić. I w związku z tym został wprowadzony tak zwany rynek mocy, chociaż nie jest to tak naprawdę rynek, to jest taki system wsparcia, który z jednej strony właśnie dorzuca pieniędzy elektrowniom węglowym i tak jak mówię teraz tym nowym gazowym, które się intensywnie budują po to, żeby one zapewniały moc. No bo w systemie energetycznym jest tak, że elektrownie wiatrowe albo słoneczne, one nie za bardzo gwarantują moc. To znaczy operator systemu nie może ich przywołać wtedy, kiedy chce. Elektrownie słoneczne, wiatrowe produkują wtedy, kiedy wieje i kiedy słońce świeci w nocy. Elektrownia fotowoltaiczna, słoneczna, no nie będzie produkować energii, no ona też jest potrzebna.
10: Potrzebujemy księżycowych, elektrowni księżycowych.
11: Księżycowych może w przyszłości, czarna materia, fuzja, są różne pomysły na nowe formy energii. Ja wierzę, że któregoś dnia nastąpi przełom i będziemy mieli absolutnie energię z wszystkiego, ale mówię tylko o tym, że właśnie te elektrownie słoneczne i wiatrowe, one nie gwarantują mocy, więc tutaj chodzi o to, żeby po prostu ta moc była zawsze, żeby operator systemu mógł nacisnąć guzik i wtedy przywołać te elektrownie.
10: Czyli krótko mówiąc, ta opłata mocowa to jest opłata, jaką płacimy elektrowniom za to, że mogą dostarczyć, czyli za samą gotowość.
11: Za samą gotowość. To jest taka opłata za gotowość. My akurat w Forum Energii temu tematowi towarzyszyliśmy od samego początku, 10 lat temu, jak ta dyskusja się zaczęła. Pamiętam i jednocześnie wtedy, że wytwórcy energii, PGE głównie, bo bardzo mocno brali udział w tej dyskusji, Tauron, mówili o tym, że jest to mechanizm niezbędny. On będzie kosztował rocznie nas 2,5-3 miliarda złotych i że dzięki temu będzie taniej, w ogóle, że ceny hurtowe będą spadać. No i to jest bardzo ciekawe, bo po 10 latach możemy zweryfikować tą tezę. W tej chwili mechanizm mocy kosztuje nas rocznie około 10 miliardów złotych. Ta opłata mocowa w ciągu ostatniego roku bardzo wzrosła z 6 właśnie ponad miliardów do blisko 10. No i właściwie widzimy, że ceny hurtowe, no oczywiście na to wpływa wiele czynników, ale wtedy strasznie ta propaganda była taka dosyć dominująca. No to się właśnie tak nie do końca sprawdza. I teraz, bo tutaj są tak zdania podzielone, czy ta opłata mocowa się należy, czy się nie należy. Pewnie rzeczywiście opłata za moc jest potrzebna, natomiast bardzo dużo można zrobić po stronie tego, żeby ona była jednak jak najniższa, żeby była konkurencja na rynku, planowanie i żeby wytwórcy mogli jednak gwarantować niższe ceny w dostawie.
10: Pewnie gdybyśmy spojrzeli trochę jak gdyby w innym kierunku, to ta opłata za gotowość to pewnie osoby, które na przykład dostarczają nam jedzenie, mogą to zrozumieć w takim sensie, że jeżeli dostawca żywności chce, żebym czuwał w razie jak będzie taka potrzeba, no to musi mi za ten mój czas zapłacić. Ja nie muszę w tym czasie dowozić, ale muszę być gotowy. I to, co opłata mocowa mówi, elektrownia może sobie stać i nie produkować prądu, ale w momencie, kiedy ja, końcowy użytkownik, będę potrzebował tego prądu w dowolnym momencie o 3:12 w nocy, to pyk, proszę bardzo, i za to płacę.
11: No tak, właśnie, bo to pyk, to ma znaczenie, w jakim czasie, to tak jak trochę właśnie, nie wiem, ze strażakami, strażą pożarną, jest pożar, no i ile czasu strażak potrzebuje, żeby dojechać na miejsce pożaru. No i oczywiście niektóre elektrownie, to nie jest też takie proste, nie wszystkie się odpalą w ciągu, niektóre są potrzebne w ciągu 15 minut, godziny, czasami 6 godzin, a czasami wręcz potrzebne potrzebują takie starsze elektrownie węglowe nawet kilku dni, żeby doszło do rozruchu. To też w zależności od tego, w jakim one jakby stanie się znajdują, to raz, a dwa, czy właśnie one są całkowicie wygaszone, czy mimo wszystko w takim lekkim trybie są utrzymywane. No i to wszystko kosztuje, to ma wszystko znaczenie, bo nasz system energetyczny w związku z tym, że udział odnawialnych źródeł bardzo szybko rośnie, wbrew całej tej otoczce OZE, SROZE i po prostu też jakiejś takiej nagonce na odnawialne źródła, no my mamy w tej chwili 52% węgla w miksie, w produkcji energii elektrycznej, to jeszcze 10 lat temu było 82%, a odnawialnych źródeł energii mamy ponad 30%, 31%, no to wtedy to było 12%, więc tutaj są duże zmiany, ale i oczywiście to jest bardzo ważne, że jeżeli ten system nasz, i to są źródła bardzo pożądane, za wiatr, za słońce nie płacimy, żaden kryzys energetyczny, żaden autokrata nie będzie dyktował ceny wiatru i słońca. To jest przewaga źródeł odnawialnych. No i oczywiście po pierwsze, że nie musimy importować tego źródła słońca, wiatru, a po drugie, że nie musimy za niego płacić. No ale oczywiście każde źródło, nie ma takich źródeł idealnych. Właśnie może ta czarna materia, fuzja, nie wiem, kiedyś będzie źródłem idealnym. To źródło nie pracuje w sposób ciągły, co oznacza, że żeby system nasz energetyczny działał bezpiecznie, to on musi się zmienić w kilku punktach. Musi mieć magazyny energii, sieci i musi mieć takie źródła, które trochę uwzględnią tą specyfikę właśnie źródeł odnawialnych. Bo kiedyś te elektrownie wielkie, węglowe, które dominują nadal w naszym systemie energetycznym, one pracowały pod sznurek. Właściwie jak się tworzył 30 lat temu, 20 lat temu, nawet ja jeszcze to trochę pamiętam, że odbiorca miał więcej obowiązków. Był obowiązek wręcz odbioru energii elektrycznej, a w tej chwili to mamy coraz większe prawa, chcemy, właściwie też pojawiają się prosumenci, którzy nie dosyć, że konsumują, to jeszcze produkują, czyli wstrzykują tą energię dla systemu i rzeczywiście operator systemu, no ma ogólnie, obiektywnie, no świat się po prostu zmienia. I do tego my się musimy po prostu dostosowywać, no i regulacje i polityka energetyczna musi to uwzględniać.
10: I co, ten rynek mocy trzeba jakoś przebudować? Rząd mówi, może powinniśmy go oprzeć na gazie?
11: No to jest w ogóle historia taka wieloletnia. No, na pewno pewnie rynek mocy w wielu punktach zostanie z nami, natomiast bardzo istotne jest, jakie jednostki będą z tego rynku mocy powstawać. Czy one będą właśnie dostosowane do tej pracy elastycznej źródeł odnawialnych. Największym wyzwaniem tego rynku mocy, który działał w ostatnich latach w Polsce, jest to, że powstały te elektrownie gazowe, które powstają, wcale nie są, owszem, są nowe, ale nie są najbardziej elastyczne. I w ogóle też to, co jest wyzwaniem, to, że elastyczność systemu energetycznego jest niewystarczająca. I nie wiem, czy Państwo tutaj też znają takie hasło tajemnicze, redysponowanie. Czyli właśnie odnawialne źródła energii właśnie czasami w weekendy, kiedy jest dużo słońca, a mało zużywamy energii, to te źródła odnawialne właśnie trzeba awaryjnie wyłączać, bo jest chwilowo za dużo energii. No i to jest koszt też dla nas, którego powinniśmy unikać.
10: O mocy i energii, której potrzebujemy, rozmawiam z panią dr Joanną Panderą, szefową Forum Energii, profesorką na Uniwersytecie we Florencji. I o różnych opłatach, które pojawiają się na naszych rachunkach za prąd. Co one oznaczają? Co się dzieje w tle? Za co właściwie płacimy? Na przykład opłata mocowa, czyli opłata za gotowość. Tutaj pojawił się ten wątek strażaka, czyli trochę tak, jakbyśmy płacili strażakom za to, że są gotowi gasić pożar, jeżeli taki wybuchnie, a nie płacimy od pożaru, no bo tego byśmy nie chcieli. No dobrze, i co się zmienia? No bo z jednej strony jesteśmy my i z tym takim naszym energetycznym miksem. Właściwie się zastanawiamy tylko, czy rachunki będą wyższe. Tak, pewnie będą wyższe. A zakulisowo mamy cały ten rynek mocy i negocjacje, pomysły, negocjacje z Brukselą i pomysły na to, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I teraz, czy przeciętnego użytkownika te pomysły, negocjacje, mechanizmy, które są w rozmowie z Brukselą, powinny być ważne, nieważne? Czy to rząd się tym powinien interesować, a my tylko płacić rachunki? Czy w jakiś sposób nas to też powinno obchodzić, interesować i co powinniśmy o tym wiedzieć?
11: No to jest bardzo dobre pytanie. Mi się wydaje, że to trudno, żeby obywatelka, obywatel naszego kraju śledził różne wątki negocjacyjne i rozmowy w zakresie opłaty mocowej. Ja myślę, że to jest naprawdę dla pasjonatów, ekspertów zadanie. Natomiast na pewno to, co jest bardzo potrzebne w tej dużej transformacji, bo Polska moim zdaniem, znaczy no nie moim zdaniem, tylko to widać, że jest jednym z najszybciej zmieniających się rynków w tej chwili, być może nawet na świecie, ale na pewno w Unii Europejskiej. Na przykład taka instytucja finansowa, doradcza Bloomberg New Energy Finance pokazywała niedawno dane, że wartość inwestycji w Polsce wzrosła najwięcej w całej Unii Europejskiej o 165%, więc u nas się naprawdę dużo dzieje. Inwestowane są bardzo duże pieniądze. Ten rynek energetyczny jest... Polska jest naprawdę ważnym krajem. My też działamy międzynarodowo, ja działam międzynarodowo i widzę, że naprawdę jesteśmy, te zmiany tutaj są dostrzegane. Wartość tego rynku energetycznego, czyli ile płacimy za energię elektryczną, cieplną, to jest ponad 200 miliardów złotych rocznie, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Pokazał się też, rząd opracował taki dokument, który mówi Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, z którego wynika, że wartość tych zmian w energetyce do 40 roku, czyli w następnych powiedzmy 14 latach, to jest ponad bilion złotych. I to, czego mnie osobiście bardzo brakuje i na co wszyscy powinniśmy naciskać, to żeby powstało takie centrum informacyjne, które będzie publikowało dane, będzie nam mówiło, w co my tak naprawdę mamy inwestować. Jaka jest polityka rządu? No zaczął pan od peletu, prawda? No, czy my mamy tak, właśnie ale... w pelet, w energię elektryczną inwestować? W co mamy tak naprawdę inwestować?
10: No dobrze, ale pani profesor, proszę sobie wyobrazić, że ja jako użytkownik przychodzę z takim rachunkiem za prąd do takiego centrum informacyjnego i przesympatyczna osoba pracująca mówi mi na przykład tak, bo my mamy taki pomysł na te trzy nóżki. Pierwsza nóżka to będzie nowy rynek mocy z długimi kontraktami dla źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Druga nóżka to będzie mechanizm elastyczności non-fossil flexibility, a trzecia to może mechanizm dekarbonizacji. A ja mówię, a dzień dobry, mogę tam z tego dystrybutora wody się napić trochę, bo mi głowa pali.
11: No tak, nie, ja myślę, że po prostu idąc do takiego centrum, a może nawet nie idąc, tylko klikając na stronę takiego centrum, tam powinny się znaleźć dane, jak będą się kształtowały na przykład ceny energii elektrycznej, bo tak naprawdę priorytetem w tej chwili jest elektryfikacja. I to jest też strategia tak naprawdę na jak po wojnie, dokładnie, bo rzeczywiście nawet znalazłam ostatnio takie ciekawe plakaty, właśnie elektryfikacja polskiej wsi. Przecież to był wielki projekt. No i właściwie ponownie elektryfikacja. Teraz Komisja Europejska opublikowała taki dokument na początku lipca, który mówi o tym, że będziemy się elektryfikować, bo jest to strategia w oparciu oczywiście o lokalne źródła odnawialne. Jest to strategia zwiększania naszej odporności, no bo w tej chwili, gdy spojrzymy na to, co się dzieje w Zatoce Perskiej i ceny gazu znowu o 100% wzrosły w stosunku do ubiegłego roku tylko, to jest po prostu coś, co nas naprawdę dojeżdża w rozumieniu takim, że rząd ponownie, zresztą nie rozumiem tego, dopłaca do cen paliw przez 2 tygodnie, to kosztuje 500 000 000 zł. No gdybyśmy mieli w takim świecie idealnym i naszym celem powinna być produkcja, zaopatrzenie nas w energię ze źródeł odnawialnych głównie. Oczywiście nie da się zbudować pewnie na razie systemu w 100% opartego na źródłach odnawialnych.
10: Ale Polak patrzy na cenę litra na stacji, a nie na źródła odnawialne.
11: No na razie patrzy na ceny litra, a powinien patrzeć na cenę energii elektrycznej i takie centrum właśnie analityczne, no, które też powinno wspierać właśnie rząd w zakresie tego, jak najmniej wydać właśnie na tą opłatę mocową, bo dla mnie opłata mocowa jest drugą nogą tego mechanizmu. To jest właśnie opłata za elastyczność albo kwestie elastyczności i jakby no, bilansowanie interesu odbiorcy, bo w tej chwili w Polsce jest tak, że właśnie są bardzo silną rolę odgrywają wytwórcy, którzy w dużym stopniu narzucają swoje cele. Jest oczywiście branża górnicza, która w tej chwili też dopłaty do górnictwa to jest ponad 5 miliardów złotych. Później jest operator systemu, który ma bardzo ważne zadanie do wykonania, bo on musi na końcu spiąć te wszystkie źródła w całość i zapewnić, że tego prądu w gniazdku nie zabraknie. No, jest wielu uczestników rynku, no i ktoś na samym środku powinien tak naprawdę zapewnić, że ci odbiorcy na końcu będą w stanie zapłacić za tą energię elektryczną. I mnie tego osobiście brakuje, bo przez wiele lat, jak się zajmuję energetyką tyle lat, to właśnie to jest interes odbiorców, interes wytwórców i operatora systemu, który jest realizowany. A właśnie ci odbiorcy to gdzieś tam później muszą płacić i płakać i nie mają za dużo do powiedzenia. No nie biorą udziału w formie zorganizowanej. Nie ma organizacji konsumenckich, które by uczestniczyły w tych negocjacjach, bo to nie musi cały naród uczestniczyć w negocjacjach z Brukselą.
10: Nie, jasne.
11: Ale niech tam będzie 3 przedstawicieli, którzy na końcu powiedzą, to w którą stronę to zmierza i czy nasz interes tutaj jest zapewniony. A może można trochę mniej płacić za ten moc.
10: Tak, to trochę tak, nie, przypomina mi się, jak, nie wiem, banki przechodziły na bankowość elektroniczną. Jednym z argumentów, który się pojawiał, było to, że ta opłata za rachunek to jest ta opłata, bo musimy zatrudniać osoby, które są w banku i do takiej osoby można przyjść. Ale już jak będziemy mieli elektroniczność, to będzie taniej. No, elektroniczna jest, opłaty wciąż są, więc można zadać pytanie, to teraz za co płacę? No i tutaj podobnie, skoro płacę za gotowość elektrowni do tego, że jak będę potrzebował, to dostanę energię, no to dlaczego ta gotowość nagle jest droższa? Co takiego wydarzyło się, że muszę więcej płacić za gotowość? Przecież to nie jest grupa ludzi, rozumiem, która w przedbiegach w bloku startowym, tylko jakieś elektrownie, które trzeba włączyć albo wyłączyć.
11: Dokładnie i w przypadku akurat elektrowni węglowych, gazowych dużym składnikiem tej gotowości jest też cena paliwa i ona, czyli cena węgla, cena gazu i właśnie to, co jest w tej chwili takim dużym stresem też dla odbiorców, a pewnie i dla decydentów jest to, że po prostu my nie mamy wpływu te ceny się na ceny, a one się kształtują właśnie przez to, że jakiś jeden osobnik zaatakuje drugiego, teraz ma miejsce w Zatoce Perskiej i my możemy tylko się temu przyglądać. A w tej chwili widać, jak na przykład w Zatoce Ormus po pierwsze ceny ropy najpierw zareagowały na to, za tym idą ceny gazu, bo te rynki są ze sobą powiązane, no i tam też w Zatoce, w Cieśninie Ormus przepływa 20 mniej więcej procent tych globalnych dostaw ropy i gazu, więc no i po prostu cały świat za to płaci. No głównie Azja w tej chwili odczuwa skutki, ale my również, bo właśnie te ceny gazu są o 100% wyższe niż w zeszłym roku. No to chyba lepiej jest budować elektrownie odnawialne, wiedzieć w momencie, kiedy ta elektrownia powstaje, wiatrowa, słoneczna, to my dokładnie wiemy, ile zapłaciliśmy za technologię, za urządzenie, za inwestycje. I później tak naprawdę już nie obchodzi nas cena paliwa, no bo ono jest za darmo. Więc w tym kontekście to jest ta koncepcja, która w tej chwili jest dominująca w Unii Europejskiej, bo my nie mamy tych zasobów energetycznych, nie mamy ropy, mamy bardzo mało gazu i malejące zasoby węgla w Polsce również, bo on jest bardzo głęboko pod ziemią, też kopalnie odkrywkowe mają ograniczone zasoby i też ludzie nie chcą nowych odkrywek. I to wszystko razem, to jest taki megatrend, do którego my pewnie właśnie powinniśmy się dostosowywać, uwzględniać to w naszych planach też takich gospodarstw domowych, co chcemy, jak zmierzamy. Ale nie ma lepszej metody niż oszczędzanie energii, więc jeżeli ktoś może, to na pewno robić wszystko, żeby jakby najbardziej efektywne energetycznie technologie u siebie instalować, wymieniać okna, ocieplać ściany, to wtedy żaden autokrata też nam nie będzie tutaj dyktował warunków.
10: No i swetry jakieś, myślę, że grube trzeba zawsze na siebie rzucić. Wspomnieliśmy o pelecie, to nie chcę już teraz otwierać nowego frontu, ale to też jest ciekawy wątek, no bo przecież wojna w peletowie nie trwa, nie ma wojny, więc dlaczego pelet, czyli paliwo, które miało być tanim ratunkiem, nagle w sierpniu znacznie podrożało?
11: No bo tutaj działamy, nasz kraj nie ma akurat strategii takiej dotyczącej ogrzewania budynków indywidualnych. To jest coś, co mnie też bardzo dziwi, bo mamy 5 milionów gospodarstw domowych i właściwie ten obszar zawsze pozostawał poza sferą zainteresowania. Uznawaliśmy, że tu jest absolutna wolność każdego. No i zresztą to doprowadziło do tego, że my dalej mamy tyle milionów kopciuchów i stan powietrza zimą, jaki mamy. No i to jest jakby efekt braku tej strategii. Niewiele się zmieniło w tym zakresie. No wprawdzie ministerstwo zaproponowało jakąś strategię dla ciepłowni, pierwszą w historii w czerwcu, więc tutaj to szacunek za to. Natomiast po prostu ten rynek, on reaguje bardzo emocjonalnie. Na przykład w 2022 roku, jak pojawił się, Rosja zaatakowała Ukrainę i było wiadomo, że jest ogromny kryzys gazowy, wszyscy zaczęli iść w pompy ciepła. Robili to czasami na rympał. Nie każdy właśnie miał dom, który jest dostosowany do pompy ciepła, bo parę warunków musi być spełnionych, ale sprzedało się rekordowo dużo tych urządzeń, no i niektórzy się na tym sparzyli. Teraz wszyscy się rzucają na pelet, bo wydaje się, że bo ktoś pójdzie fama, że to jest to rozwiązanie. No i po prostu miotamy się trochę od ściany do ściany, a ten rynek jest po prostu malutki.
10: Mówi pani doktor Joanna Pandera, szefowa Forum Energii, profesorka na Uniwersytecie we Florencji. Bardzo, bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: A dzisiaj w programie Owczarek magiczny gość, pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Pewnie gdybyśmy naszym babciom, albo jeżeli ktoś miał okazję, prababciom, powiedzieli o różnych rzeczach, które są dla nas chlebem codziennym, czyli że na przykład sobie kręcimy filmiki, wysyłamy je, rozmawiamy przez jakieś wideokonferencje, i tak dalej, to byśmy usłyszeli, to jakaś magia przecież jest. Czyli wniosek jest taki, że wraz z rozwojem pewnych rzeczy coś, co kiedyś wydawało się magią, coś, co kiedyś wydawało się nie z tego świata, coś, co kiedyś wydawało się no może czynnością, za którą stoją jakieś nadprzyrodzone moce, po kilkudziesięciu, kilkuset albo kilku tysiącach lat jest zupełnie czymś innym. I tym sposobem postanowiłem, że przyjrzymy się magii antycznej, bo mówimy magia, no ale właściwie mówiąc magia albo magia antyczna, magia grecko-rzymska, co właściwie mamy na myśli? Co to jest magia? Jakby antyczny Grek czy Rzymianin zdefiniował magię?
13: No, to jest bardzo skomplikowane zagadnienie i starożytnicy, obawiam się, cały czas z tym zagadnieniem próbują się jakoś uporać. Już sama nazwa, tak jak pan redaktor ją przytoczył, grecko-rzymska magia, no czyli chodzi o magię, która była uprawiana no, nie tyle w Grecji i w Rzymie, co zwłaszcza, jeśli mamy na myśli świadectwa, zachowane świadectwa tej magii, no w epoce tak zwanej grecko-rzymskiej, czyli to jest epoka no generalnie czasów cesarstwa rzymskiego, w ramach którego przenikały się te kultury, obie kultury grecka i rzymska, ale korzenie tej magii sięgają dużo wcześniej, oczywiście do klasycznej czy wcześniej archaicznej Grecji, a tak naprawdę w ramach tej magii mamy też elementy też blisko wschodnie, prawda? Czyli te korzenie sięgają jeszcze wcześniej. I tych elementów bliskowschodnich, jakichś aramejskich, hebrajskich i tak dalej, jest ich wiele. Więc tak naprawdę, no, to jest taka trochę zagadka. Skąd się to wzięło? Skąd się to wzięła taka dziwna, taka multikulturowa tradycja tej magii, którą my no, nazywamy, bardzo upraszczając, magią antyczną.
10: No właśnie, tym bardziej, że jeżeli ktoś dziś by nam powiedział, że zajmuje się magią, to albo byśmy pomyśleli, że to jest taki jakiś program rozrywkowy, pewnie sztuczki z kartami, gołębie wyłaniające się z rękawa, ale byśmy raczej traktowali taką osobę z przymrużeniem oka, pewnie, że naciąga i oszukuje ludzi. A jaki był status magii i też w kontekście, no nie wiem, czarownika, czarownik, mag i religia, czy też religia, tak? Bo mówimy o świecie Rzymu i Grecji, czyli o takim też multireligijnym krajobrazie. Jak ówcześni Rzymianie, ówcześni Grecy, ale też wcześniej właśnie na wschodzie, myślano o magii? Cóż to była za dziedzina życia?
13: To była dziedzina, no właśnie, znowu, trudno nam to zrozumieć, bo ona była praktycznie zrośnięta z religią. Te dwa światy religii, magii, no niesamowicie się przenikały i ja myślę, że wielu Greków i wielu Rzymian by po prostu no, nie zrozumiało takiego naszego pytania, nie? Co to jest magia, bo no na przykład wielu Greków, wielu Rzymian na co dzień nosiło ze sobą amulet magiczny. I to było coś oczywistego. I oni pewnie by uznawali to no, za rzecz, no, tak jak my, no nie wiem, wielu z nas wierzących chrześcijan nosi krzyżyki. Byłaby to dla nich rzecz zupełnie oczywista. No na tej zasadzie moglibyśmy pytać chrześcijan, czy to, co noszą na sobie, to jest jakaś magia. No nie, to jest element ich jakoś pobożności i religii, więc pod pewnymi względami była to po prostu zwykła część religii, prawda? Takie amulety nosili na sobie, takie amulety zresztą zakładali, zwłaszcza przede wszystkim swoim dzieciom, żeby je chronić. No ale też na drugim biegunie mamy no, świadectwa, że było jednak coś takiego odrębnego, jak rzeczywiście no, magowie, znawcy magii, wielka sfera, no tak, zaklęć, tak jak je znamy i była to, i pod pewnymi względami magia było coś osobnego. Także znowu, bardzo trudno rzecz zrozumieć, ten paradoksalny taki trochę status magii jako części religii, a jednocześnie pod wieloma względami, pod pewnymi względami, to było jednak coś osobnego, nie?
10: No właśnie, też nawet dla osób, które się może nie aż tak bardzo Rzymem interesują, czy Grecją, z pewnością magowie kojarzą nam się z wizytą no właśnie magów ze wschodu, którzy przyszli pokłonić się dzieciątku. No i teraz mówią, co to są ci magowie? Kto to jest? Cóż, czym oni się zajmowali? Czy byli właśnie mądrzy, bo raczej się z mądrością kojarzą? No, czy byli co, czarownikami? Czy byli sztukmistrzami? Czy byli czarnoksiężnikami?
13: Pewnie po trochu tymi rzeczami byli. Tak generalnie strażnicy definiują, no próbując jakiegoś znaleźć, jakąś definicję, jakieś określenie tych no powiedzmy, magów, jeśli można ich jakoś tam identyfikować, no jako takich ekspertów od rytuałów, tak, prawda, znawców rytuałów, w tym sensie, że to byli, uchodzili, uważali siebie za no jakichś takich, powiedzmy, specjalnych kapłanów, znawców formuł religijnych, nawet liturgicznych, które gwarantowały im jakiś specjalny dostęp do sfery bogów i możliwość wpływania na decyzje tych bogów, demonów, no zwłaszcza demonów, bo to oni operowali zwłaszcza w tej domenie takiej, no jakby tych pośredników między ludźmi a najwyższymi bóstwami, prawda? Więc jakby, no jak bierzemy te świadectwa zachowane magii starożytnej, no to tam przede wszystkim demony, wypełnia mnóstwo demonów o wielu różnych imionach i jakby, no powiedzmy, magowie uważali się za ekspertów od kontaktu z tymi demonami, jak i o takimi pośrednikami między światem ludzi, a światem bogów. No tak chyba można by ich określić. Czyli byli po prostu profesjonalnymi znawcami specjalnych formuł i rytuałów dających im po prostu wyjątkową jakby możliwość wpływania na rzeczywistość.
10: To jest w ogóle bardzo ciekawe, co pan powiedział, i bardzo ważne w tym kontekście, że kiedy pojawił się monoteizm, to czego chyba jak gdyby większość osób nie docenia, czy nie zdaje sobie sprawy, to była ta konstrukcja monoteizmu, bo właśnie magia, czy taki, powiedziałbym, kontakt kogoś, nie wiem, kapłana, specjalnego człowieka z mocami, z bogami i z demonami, oznaczał, że jest jakieś źródło mocy, z którego czerpią bogowie i demony, ale człowiek ma jakiś wpływ też na to źródło mocy i może w pewnym sensie, nie wiem, osłabiać działalność bogów albo demonów, albo wzmacniać. W każdym razie jest jakieś pole negocjacyjne. A monoteizm teoretycznie sprawił, że jak gdyby ta struktura przestała istnieć, że to ten jeden Bóg był źródłem mocy, sprawcą i decydentem. I człowiek jak gdyby mógł prosić, ale nie mógł wpływać.
13: Tak, do pewnego stopnia pewnie tak, ale znowu starożytnicy, którzy zajmują się historią tej magii grecko-rzymskiej, coraz lepiej rozumieją, że właściwie to nie ma takiej wielkiej przepaści między magią grecko-rzymską, pogańską, magią grecko-rzymską, a magią, która kształtuje się w czasach późnego antyku wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa i to się określa jako chrześcijańskie. Magię chrześcijańską, starożytną magię chrześcijańską, gdzie po prostu zamiast imion, źle powiedziałem, bo imiona demonów dalej były cytowane, tyle że po prostu wstawiali chrześcijanie do tekstów zaklęć, wstawiali po prostu imiona Chrystusa i świętych, więc ta tradycja dalej trwała.
10: Jakie były najpopularniejsze demony?
13: No, chyba, ja wiem, chyba...
10: Pytam dlatego, że też czasami rodzice mają problemy z wymyślaniem imion dla swoich dzieci, więc możemy też podpowiedzieć.
13: Oj nie, to nie są ładne imiona, więc... na przykład z amuletów najczęściej znamy imię Brasax. Bardzo rozpowszechniona była też wariant imienia, różne warianty imienia Boga Żydów, Jahwe. Na różne sposoby to imię było zapisywane, transkrybowane w tekstach, więc jakbym miał szukać właśnie jakichś najpopularniejszych imion, no to są takie imiona właśnie blisko wschodnie, wśród demonów. I generalnie one są po prostu, chyba taka była ich funkcja, generalnie one są takie dosyć złowrogo brzmiące i przerażające, więc obawiam się, żeby się nie nadawały się do nadawania dzieciom, więc potem nie próbował za bardzo.
10: Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że no, dzisiaj ktoś na przykład nosi krzyżyk na szyi, albo różaniec, albo taki pierścionek różaniec i nie dziwi nas, to jest jakiś tam symbol, manifestacja wyznawanej przez tę osobę religii, czy też jakiejś wiary. Czy takim starożytnym odpowiednikiem byłyby magiczne papirusy, ale... Z odpowiedzią, panie profesorze, poczekajmy. Dzisiaj magiczna audycja i magiczny gość, pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. A magiczna dlatego, że rozmawiamy o magii antycznej, o magii grecko-rzymskiej. Przed informacjami pytałem o magiczne papirusy, panie profesorze.
13: No, może wypadałoby zacząć od takiego... Zobaczmy trochę kontekstu, jeśli chodzi o papirusy, bo to mówimy w takim razie o jednym ze źródeł, któremu zawdzięczamy wiedzę w ogóle o tej magii, o zaklęciach. To są papirusy. Drugim ważnym źródłem są takie tabliczki, metalowe tabliczki, na których zapisywano zaklęcia. A trzecie źródło to są amulety, zwykle na kamieniach szlachetnych czy półszlachetnych, gemmy, prawda, które noszono jako amulety. Czyli we wszystkich tych trzech wypadkach my zawdzięczamy to przetrwanie tej wiedzy, tych tekstów, takiemu zbiegowi okoliczności. Papirusy dlatego, że one przetrwały w Egipcie. Tylko w Egipcie, mimo że były używane w całym świecie starożytnym, ale po prostu dzięki specyficznemu klimatowi. Tabliczki metalowe, ponieważ zapisywano je zwykle na... były to tabliczki ołowiane, a ołów nie koroduje, więc one po prostu czasami w idealnym stanie przetrwały, nawet wrzucone, nie wiem, do źródła, do wody. No i to samo oczywiście dotyczy amuletów na kamieniach szlachetnych i półszlachetnych, tych gem. Więc papirusy mamy dwojakiego rodzaju. To są albo długie, zwykle długie zbiory, teksty takich receptur magicznych, czyli to są dosłownie to są instruktaże, jak wykonywać zaklęcia, prawda? One się zaczynają normalnie od takich wskazówek. Bierzemy to i to. Takie wykonania, nie inne działania i zapisujemy taki, a tak, nie inny tekst i wtedy ten czar będzie działał. Także to jest jeden rodzaj, takie księgi magii dla fachowców, takie instruktaże. Ale mamy też krótkie teksty, zaklęć, tak jak one już były używane przez ludzi. Zapisane, czyli ludzie zapisywali, klienci, powiedzmy, takich magów zawodowych, zapisywali te zaklęcia. No i właśnie, co oni z nimi robili? Zazwyczaj, standardowo, tekst zapisanego zaklęcia na skrawku papirusu zwijało się w taki rulonik, umieszczało się w specjalnym pojemniczku i ten pojemniczek noszono ze sobą po prostu jako amulet. Także takie papirusy, takie zaklęcia po prostu noszono jako amulety, tak jak my nosimy krzyżyki i tak dalej, i tak dalej. Więc taka była funkcja takich papirusów.
10: Co ciekawe, niektóre z tych przepisów, o których pan powiedział, dotyczyły powodzenia, jakby to powiedzieć, w sprawach sercowych, a pewnie bardziej albo mniej ogólnie seksu.
13: No tak, to jest odrębna kategoria zaklęć, bo te zaklęcia dotyczyły różnych sfer życia, nie? Dlatego one są dla nas ciekawe, bo to jest, no jakby to powiedzieć, magia antyczna nie jest, znaczy ona jest dla religioznawców i tak dalej, ciekawa sama w sobie, prawda? Jako forma tam jakoś religijności, ale dla takich starożytników jak ja, powiedzmy, to ta magia jest interesująca dlatego, że dzięki niej posiadamy po prostu ciekawe teksty, bardzo interesujące teksty na różne tematy. No i rzeczywiście wielka część, to różnie się szacuje, ale tak tego co pamiętam, to nawet 1/3 wszystkich zachowanych zaklęć, nie? 1/3 mniej więcej, może trochę więcej, dotyczy spraw właśnie erotyki i seksualności. Więc dla nas to jest niezwykłe źródło, bo my nie mamy takich tekstów. No co mamy na temat erotyki i seksualności ze starożytności? Mamy dużo ikonografii oczywiście, bo w sztuce to było, wiadomo, bardzo ważny wymiar. Mamy poezję, mamy dużo poezji miłosnej, nie wiem, od Safony poczynając. Ale nie mamy jakby... Czyli to są, mówimy o świadectwach takich, jakby to powiedzieć, wysoce, takich konwencjonalnych. To są produkty, to są dzieła sztuki albo dzieła literatury. Bardzo konwencjonalne, że tak powiem, takie sztuczne, nie bezpośrednie. Więc zaklęcia dają nam wgląd w to, co ludzie naprawdę... Jak wyglądał ich prywatny, taki, abym powiedział, wręcz intymny świat od tej strony, nie? Jakie były ich pragnienia, fantazje seksualne, i to jest bardzo interesujące, bardzo. Także rzeczywiście ma pan redaktor absolutną reakcję.
10: Ciekawe jest to, już pan trochę o tym wspomniał, że na tych papirusach na przykład jest cała galeria bogów z różnych rodzajów, byśmy powiedzieli, tak? Czyli zdaje się, że tu nie dyskryminowano pomiędzy czy przeciwko jakimś konkretnym bogom, bo pojawiały się pewnie, tak jak pan wspomniał, różne formy imienia Boga Żydów, ale też Jezus Chrystus się pojawia, ale też pojawiają się jacyś, jak rozumiem, bogowie egipscy. Więc jest jakiś taki miks i sięganie właściwie po niedyskryminowanie przeciwko żadnym bogom czy bożkom.
13: Tak, to jest rzeczywiście niezwykła cecha tych zaklęć i w ogóle tego jakby modus operandi tych magów starożytnych. To chyba chodziło po prostu o... Oni się chcieli upewnić, że skorzystali z wszystkich możliwych źródeł mocy, prawda? I na przykład absolutnie zaskakujący jest fakt, że Jezus Chrystus pojawia się w panteonie bóstw magicznych już, myślę, że spokojnie te świadectwa można dodawać na przełom drugiego i trzeciego wieku. Widzimy imię Chrystusa na gemmach magicznych i imię Chrystusa pojawia się na tabliczkach magicznych. Czyli po prostu to widzimy, jak magowie, i teraz co o tym myślisz, nie? Czy to byli pogańscy magowie, którzy usłyszeli gdzieś o jakimś nowym bóstwie, powiedzmy w cudzysłowie, o imieniu Jezus Chrystus, to sobie pomyśleli, okej, spróbujemy, to jest jakieś, o tym bóstwie nie widzieliśmy. Ale jest też druga możliwość, o której już wspominaliśmy, że to są po prostu przejawy samych początków, czegoś, co potem będzie osiągnie już status wielkiej tradycji, tej chrystianizowanej, czy wręcz chrześcijańskiej magii. Sam nie jestem pewny, jak to interpretować. Obie możliwości są prawdopodobne.
10: Ma pan jakieś swoje ulubione bóstwa, panie profesorze? Bo ja muszę przyznać się, że jestem fanem Akefalosa, czyli bezgłowego, który ma rozpostarte ramiona, w lewej ręce gałązkę wawrzynu, całe ciało pokryte magicznymi formułami, a zamiast głowy 5 znaków w kształcie sztandarów, które reprezentują krew tryskającą z rany. Taki mi przypadł do gustu Bóg.
13: No tak, ten Akefalos to faktycznie robi wrażenie. On nie, pod tym względem tej takiej ikonografii sadystycznej, to on nie jest wyjątkiem. W ogóle, znowu spróbujmy kontekst zarysować. Na papirusach magicznych, tych, które zawierają te takie wskazówki, instruktaże, one są też wyposażone, one były też wzbogacane ikonografią, rysunkami dosłownie. Tam były wskazówki, jak ma wyglądać dane zaklęcie, jaki kształt ma mieć tabliczka i tak dalej, i tak dalej. I jakimi rysunkami ma być to zaklęcie jakby wzbogacone, o jakie rysunki. Więc na przykład właśnie podawano wygląd takiego akafelosa, żeby to zaklęcie działało. Ale tych rysunków z przedstawieniami tych demonów no jest mnóstwo. I rzeczywiście rzuca się w oczy, że no, tak jak pan redaktor powiedział, to jest taka trochę niepokojąca ikonografia, taka trochę sadystyczna. Tam jest dużo rzeczywiście takich elementów niepokojących. Więc ja nie mam swoich ulubionych jakoś. Akurat w tej dziedzinie nie.
10: No, myślę, panie profesorze, że jeżeli chodzi o tekst, o zaklęcia, to tutaj świetnie nawet wychodziły te formułki. No właśnie gorzej z tą warstwą ilustracyjną. Na przykład przyglądałem się kiedyś rysunkowi towarzyszącemu jednemu z koptyjskich zaklęć i to trochę wygląda jak biedronka trzymająca banjo narysowana przez dziecko albo przeze mnie, bo to podobny jest stopień zaawansowania, ale okazało się, że to był Dawid grający na harfie.
13: No tak, czyli no właśnie, to jest dobry przykład na to, jak ta chrześcijańska magia, chrześcijańska tradycja, oni przejęli wszystko, nie tylko imiona demonów.
10: No to chyba jeszcze hebrajska nawet.
13: Hebrajska, tak, no to tym bardziej łatwo było o ciągłość, prawda? Dla chrześcijan była to część ich naturalnego jakby dziedzictwa, świata, w którym operowali. Czyli przyjęli żywcem imiona demonów i ikonografię tych demonów i ją po prostu kopiowali, naśladowali.
10: A co wiemy o rytuałach, panie profesorze?
13: O rytuałach wiemy bardzo dużo, właśnie dzięki tym instruktażom. I to jest też niezwykłe, że powiedzmy, to jest taki paradoks, o rytuałach kultów pogańskich i greckich i rzymskich wiemy niewiele, no bo ani Grecy, ani Rzymianie nie mieli ciąg takich rytualnych, prawda? Znaczy prawie nie mieli. Coś tam mamy, jakieś tam garstkę tekstów mamy na ten temat, ale nie znamy przebiegu rytuałów pogańskich, w tym najważniejszym, wiadomo, takim centralnym aktem, centralnym, najważniejszym rytuałem było składanie ofiar. Nie wiemy dokładnie, jak to

0: one miały charakter naprawdę, czasami to po prostu aż się łapiemy za głowę, jako ofiary starano się odebrać możliwie egzotyczne zwierzęta, jak najbardziej egzotyczne zwierzęta, które ciała tych zwierząt były na różne sposoby traktowane, kaleczone, ćwiartowane, do tego dochodziły jakieś egzotyczne mikstury z całego świata, więc te rytuały, niektórzy starożytni się zastanawiają, czy to były naprawdę rytuały możliwe, czy to rzeczywiście, bo to przecież nawet składniki tych rytuałów są zbyt kosztowne, zbyt egzotyczne, więc może to chodzi po prostu o taką trochę jakąś taką fikcję, bardziej epatowanie odbiorców, tak jak z demonami. Oni chcieli robić wrażenie na klientach, na odbiorcach, więc może te rytuały też miały takie zadanie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem. Magia antyczna, ale do tematu będziemy jeszcze powracać w najbliższych tygodniach, bo jest niezwykle ciekawy, a tylko się leciutko wgryźliśmy.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tą różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Znów zagęszcza się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone zapowiadają izolację gospodarczą Iranu.

0: Ten oskarża USA o terroryzm ekonomiczny. Na Lubelszczyźnie powstał ośrodek, dzięki któremu dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mają zyskać łatwiejszy dostęp do specjalistów. W lipcu wzrost pensji Polaków przyspieszył, jak jednak twierdzą ekonomiści, trend ten będzie wyhamowywał. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Stany Zjednoczone o terroryzm ekonomiczny, podkreślając, że sankcje nałożone przez USA uderzają w zwykłych Irańczyków. W oświadczeniu irańskiego MSZ przytoczonym przez agencję IRNA podkreślono, że ogłoszone przez USA kolejne sankcje i ograniczenia pokazują nie tylko wrogość i niechęć amerykańskich polityków do narodu irańskiego, ale również antyludzką, bezprawną i hegemoniczną naturę amerykańskiej klasy politycznej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w środę objęcie Iranu izolacją ekonomiczną i wojną gospodarczą. Amerykański minister finansów Scott Bessent zapowiedział, że ogłoszone przez Trumpa operacja ma doprowadzić do upadku reżimu w Teheranie. Bessent ogłosił też, że w ramach presji gospodarczej na Iran USA zwracają się do wszystkich sojuszników, by doprowadzić do największej skoordynowanej izolacji gospodarczej w historii świata. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy. W wyniku upadku szczątków bezzałogowego statku powietrznego zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne, przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko. W stolicy Ukrainy tylko w czwartek 6 razy ogłaszano alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia ze strony dronów odrzutowych. Państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy podała, że w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, przeprowadzonego w nocy ze środy na czwartek, zginęło co najmniej 15 osób, a 39 zostało rannych. W nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej, potwierdził minister obrony narodowej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w platformach społecznościowych sami mieszkańcy. Mówi jej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. To wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
0: Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. W Lublinie otwarto Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Dzięki nowej placówce dostępność psychiatry czy terapeuty dla młodych w kryzysie ma się zwiększyć. Co ważne, kluczową rolę ma odgrywać opieka środowiskowa w domu i w szkole pacjenta, mówi psycholożka Katarzyna Brzozowiec.
2: Celem jest to, żeby pacjent dostał opiekę w środowisku, więc bardzo dużą rolę będą odgrywali terapeuci środowiskowi, którzy będą udzielać wsparcia w domach.
3: Czyli pracując też, rozumiem, z rodziną.
2: Dokładnie, nie da się pracować tylko z małoletnim. Bierzemy pod uwagę cały system rodziców, opiekunów prawnych.
0: To pierwsze takie centrum dla młodzieży na Lubelszczyźnie, wzorowane w pewnym stopniu na centrach zdrowia psychicznego dla osób dorosłych. Jak mówi psychiatrka dr Marta Pakuła-Landman, przybywa m.in. pacjentów z myślami samobójczymi.
4: Jeżeli chodzi o spiętrzenie myśli samobójczych, to zdarzają się takie sytuacje, że dzieci proszą o swoich rodziców, jedziemy na izbę przyjęcia, a my na izbie przyjęć słyszymy, albo tu zostanę, albo mnie nie będzie.
0: A my przypominamy, że młode osoby w kryzysie wsparcie mogą uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. W lipcu przyspieszył wzrost pensji. Te poszły w górę o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo ich dotyczą te dane, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, mówił w TOK FM Adam Antoniak, ekonomista ING Banku.
5: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo. Płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
0: Zmniejsza się też siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja. Sytuacja na razie jest stabilna, mówią specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW o pojawiających się w ostatnim czasie internetowych wpisach ostrzegających przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że jeden z kluczowych czynników powodujących zjawisko jest spełniony, a mowa o wyjątkowo gorącym w tym roku Morzu Śródziemnym. Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z TOK FM przyznał jednak, że takie komunikaty na ten moment są przesadzone.
6: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Zazwyczaj to są prognozy deterministyczne, czyli jest to tylko jeden członek prognozy wiązkowej i tak naprawdę cechują się ograniczoną sprawdzalnością w tym zakresie. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji o tej, która wystąpiła w 2024 roku.
0: Obecnie z prognoz wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale jak pokazują modele pogodowe, nie będą to rekordowe ulewy. Jaka pogoda czeka nas w nadchodzącym dniu? O tym już za moment, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami mogą wystąpić również burze. Temperatura maksymalna w piątek od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 pokażą termometry w centrum, a najcieplej, lokalnie do 28 stopni Celsjusza, będzie na Podkarpaciu.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Zaczynamy piątkowy, pierwszy program TOK FM. 6 minut po godzinie 5. 21 sierpnia mija rok od śmierci Stanisława Sojki. To wokalista, pianista, skrzypek i kompozytor, który zmarł w wieku 66 lat w Sopocie, w dniu, w którym miał wystąpić na festiwalu w Operze Leśnej. Do koncertu nigdy nie doszło, a artyści zgromadzeni na scenie oddali mu hołd, wspólnie wykonując jego utwór. Przez ponad 4 dekady kariery Sojki tutaj mogliśmy obserwować łączenie jazzu, popu i soulu. To był jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej sceny muzycznej. Cud niepamięci. Od tego utworu zaczynamy i witamy Państwa tym utworem w pierwszym programie TOK FM. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję. Jakub Żebrowski czuwa nad zawartością programu. Ten program przygotowała Karolina Kłaczyńska, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry Państwu.

0: Mamy piątek, 21 sierpnia. To jest 234 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.26, a zajdzie o 19.51. Imieniny obchodzą dzisiaj Paulina, Wiktoria, Anastazy, Bernard, Franciszek i Maksymilian. Najlepsze życzenia dla Państwa. 215 lat temu w Reszlu, wchodzącym wtedy w skład Prus, wyrokiem sądu w Królewcu, spalono na stosie Barbarę z Dunk, oskarżoną o podpalenia i czary. Była to ostatnia tego rodzaju egzekucja w Europie. 81 lat temu zmarła Irena Kosmowska, jedna z pierwszych polskich parlamentarzystek. Została skazana w 1930 roku na pół roku więzienia za wystąpienie przeciwko Piłsudskiemu. W 1942 roku aresztowana przez gestapo, więziona na Pawiaku, a następnie do końca wojny w Berlinie. W 1980 roku zaczął się strajk w hucie imienia Lenina w Krakowie. A 26 lat temu w Warszawie zmarł Andrzej Zawada, himalaista, który w 1980 roku był kierownikiem polskiej wyprawy na Mount Everest, zakończonej pierwszym w historii zdobyciem tego szczytu zimą. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek o planach prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych. A ustawa przyjęta przez parlament nie została przez niego podpisana. Ta ustawa właśnie w tej samej sprawie i została wysłana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Taka była ta decyzja w sprawie ustawy, która nazywana jest Lex Szarlatan. Prezydent naraził się na krytykę ze strony części polityków oraz niektórych lekarzy, bo to oznacza to właśnie weto. Jedno, prędko nie będzie przepisów chroniących tych najbardziej poszkodowanych, czyli pacjentów. O tym właśnie teraz Błażej Kulesza.
1: Prezydent uznał, że ustawa w tym kształcie jest nieprecyzyjna.
2: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
1: Tak uzasadniał Karol Nawrocki swoją decyzję o skierowaniu Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego.
3: W obecnej sytuacji śmiem wątpić w sprawczość Trybunału.
1: Ale decyzję prezydenta krytykują lekarze, mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
3: No szarlatani i altmetowcy dostali sygnał, że mogą działać dalej.
1: Decyzja prezydenta zdaniem lekarzy może się odbić na zdrowiu osób chorych onkologicznie, psychiatrycznie, a także dzieci, bo to te osoby najczęściej trafiają w ręce pseudomedyków. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Było wiele pytań, są teraz odpowiedzi. Po tym jak pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się nieoficjalne informacje o przerzuceniu części sprzętu wojskowego pod Lublin i Płock, minister obrony narodowej postanowił przeciąć wszelkie spekulacje. Potwierdził, tak, chronimy polskie niebo. Tak, przerzuciliśmy część sprzętu. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla.
4: Ochrona infrastruktury krytycznej wpisuje się w zasady i polskiego, i sojuszniczego bezpieczeństwa. Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę. Sojusznicze systemy są rozłożone, rozstawione już od wielu miesięcy. Tym razem to są holenderskie baterie Patriot, chronią Rzeszowa i lotniska w Jasionce. Mamy ochronę ściany wschodniej, ochronę Warszawy w zintegrowany sposób, ochronę Płocka.
0: Wicepremier podkreślił, że wszystkie możliwe do użycia polskie systemy obrony powietrznej są rozmieszczone według wskazań wojska. To m.in. ochrona właśnie rafinerii w Płocku i lotniska pod Lublinem, ale także lotniska w Rzeszowie. Jak dodał, w bezpieczeństwo polskiego nieba inwestuje, w tej chwili nasz kraj cały inwestuje 200 miliardów złotych. Część sprzętu już jest, a na część jeszcze trzeba poczekać. Decyzja w sprawie włączenia szkła jednorazowego do systemu kaucyjnego zapadnie we wrześniu, zapowiada wiceszefowa Ministerstwa Klimatu Anita Sowińska. Chociaż resort chwali się rosnącą liczbą automatów kaucyjnych i wynikami zbiórek i tych zarówno butelek, jak i puszek, to dyskusja wokół działania systemu narasta, a wątpliwości zgłaszają nawet przedstawiciele rządzącej koalicji. Tym tematem zajmuje się Tomasz Fęskę, który o tym powie i odpowie na pytanie, czego dotyczą najczęstsze zarzuty i jak odpowiada na nie resort.
5: No, lista skargi zażaleń jest długa, zależy kogo zapytać. Paweł Pomian z Ekounii wskazuje, że system kaucyjny szybko się rozwija. Przybywa automatów, które można znaleźć w przeszło 17 tysiącach punktów, no ale wciąż problemem jest szkło.
6: W lasach, w parkach, w górach, nad morzem opakowania, które są objęte systemem kaucyjnym, w zasadzie zniknęły. A rzucają się w oczy nie tylko słynne już małpki.
5: Regularnie powracają narzekania na kolejki przed automatami, na to, że urządzenia bywają niesprawne, na to, że druk na bonach wydawanych przez automaty za zwrócenie opakowania łatwo się wyciera, albo że skończyła się ważność bonu, zwykle 30-dniowa, zanim ktoś zdążył go wykorzystać. Resort Klimatu i Środowiska proponuje zmiany.
7: Żeby te bony były dłużej ważne,
5: mówi wiceszefowa Ministerstwa Klimatu Anita Sowińska. Jeśli chodzi o szkło, w tym niesławne małpki, decyzje w resorcie mają zapadać w przyszłym miesiącu, ale zmiany w samym systemie nie nastąpią szybko.
7: Na pewno nie będzie to koniec roku. My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis.
5: Najcięższe działa przeciwko systemowi kaucyjnemu wytacza Konfederacja, która chce po prostu jego likwidacji. To jej poseł Witold Tumanowicz.
8: Platforma oraz PiS zrobili z Polaków śmieciarzy.
5: A posłowie rządzącej koalicji zaznaczają, że o likwidacji systemu kaucyjnego nie ma mowy, ale Robert Dowhan z KO w interpelacji poselskiej wyraził się identycznie. Co więcej, dodał, że system kaucyjny to, tu cytat, upokorzenie naszego społeczeństwa. Minister Sowińska komentować tego nie chce.
7: Nie komentuje przede wszystkim słownictwa.
5: System kaucyjny nie ma dobrej prasy także wśród samorządów, które wskazują na brak ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta, która ma na celu przenieść koszty zagospodarowania opakowań na producentów właśnie. Na razie rosnące koszty ponoszą gminy, czyli my wszyscy w opłatach za wywóz śmieci. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Pierwszy program TOK FM, w którym już teraz o tym, że Donald Tusk angażuje się w kampanii walczącej o fotel prezydenta miasta Moniki Piątkowskiej. No i składa obietnice dotyczące dwóch spraw, o których w mieście mówi się od lat, zarówno o tej pierwszej, jak i drugiej sprawie, czyli o metrze i o podatku turystycznym. Premier zapowiada, że w programie finansowania metra przygotowanym przez resort infrastruktury Kraków jest pierwszy w kolejce.
9: Mówimy o montażu finansowym, czyli o środkach europejskich, akcjach kredytowych i pożyczkowych z instytucji państwowych, takich jak Bank Gospodarki Krajowej.
0: A w całej sprawie zabrał głos również szef resortu infrastruktury. Dariusz Klimczak przekazał, że w nowej perspektywie finansowej Unii na lata 2028-34, nad którą obecnie trwają prace, resort zarezerwował 10 miliardów euro, które mają być przeznaczone na współfinansowanie metra w poszczególnych miastach na poziomie Unii Europejskiej. Właśnie taka kwota została zarezerwowana. Donald Trump liczy, że jeszcze w tym roku spotka się z północno-koreańskim dyktatorem Kim Jong-unem. Niedługo po tej deklaracji reżim w Pjongjangu wystrzelił ponad 10 rakiet krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. Tomasz Orchowski.
10: Trump łaknie sukcesu na arenie międzynarodowej. Chciałby odciągnąć uwagę od niezaprzeczalnej porażki, jaką stał się przeciągający się konflikt z Iranem. Najwyraźniej stwierdził teraz, że sukces uda mu się osiągnąć na Półwyspie Koreańskim. Wyciągnął do dyktatora Kim Jong-una dłoń. Skrócił amerykańsko-południowo-koreańskie manewry wojskowe z 10 do 4 dni. Ćwiczenia mają się zakończyć, co nie podoba się wielu mieszkańcom Seulu. Dla zapewnienia stabilnej sytuacji na Półwyspie Koreańskim lepiej byłoby nie zmierzać w kierunku ograniczenia wspólnych ćwiczeń. Osobiście mam też nadzieję, że Stany Zjednoczone we współpracy z Koreą Południową będą odgrywać bardziej aktywną rolę w działaniach na rzecz stabilności na Półwyspie. Wpływowa siostra północno-koreańskiego dyktatora Kim Yo-jong przekazała, że skrócenie manewrów to zasłużona kara dla Seulu. Według południa północ dysponuje nawet 120 głowicami atomowymi. Trump przekazał, że reżim Kima ma ich o ponad połowę mniej. Korea Południowa to kolejny sojusznik Stanów, od którego Waszyngton odwraca się podczas prezydentury Donalda Trumpa. Obecny prezydent USA nie oszczędza najbliższych partnerów w swoich wojnach handlowych, wygrażał też Kanadzie czy Danii, od której chce przejąć Grenlandię. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
0: Rząd ma dzisiaj spotkać się na nieformalnym roboczym posiedzeniu, które będzie poświęcone pracom nad przyszłorocznym budżetem państwa. Jak podaje premier Tusk, w środę o tym informował, projekt ustawy budżetowej trafi do parlamentu zgodnie z ustawowymi terminami. Kolejne posiedzenie w sprawie budżetu ma się odbyć 28 sierpnia. Szef MON-u natomiast, Władysław Kosiniak-Kamysz, razem ze swoim zastępcą Cezarym Tomczykiem i generałem Stanisławem Czosnkiem wezmą udział w Giżycku w spotkaniu podsumowującym 2 lata programu Tarcza Wschód. Czy zadawanie prac domowych ma sens? Jak szkoła powinna przygotowywać młodych ludzi do życia? To są pytania, które dzisiaj mamy do Państwa. Czekamy na odpowiedzi pod numerem 2244044. A to w związku z tym, że minister edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w resortu edukacji, które zmienia zasady zadawania pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych w podstawówce oraz doprecyzowuje obszary oceny zachowania. No i proszę Państwa, jak tam przed nowym rokiem szkolnym? Już zaczęło się bieganie po sklepach, poszukiwanie różnych rzeczy niezbędnych po 1 września. 2244044. Czekamy na Państwa telefony.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. W Sopocie rozpoczęło się wyjątkowe spotkanie z literaturą portugalskojęzyczną. To ona jest główną bohaterką 15. edycji festiwalu Literacki Sopot, mówiła w Kulturze Osobistej dyrektorka festiwalu Marta Czarnecka.
13: Myślę, że w tej literaturze też odnajdujemy pewne wartości, pewne odpowiedzi na nurtujące nas pytania. I to też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę nie tylko polską, ale też z innych zakątków świata, poznawać świat, poznawać siebie.
12: W programie jak co roku mnóstwo spotkań z pisarkami i pisarzami, także polskimi oczywiście, literackie premiery, ale także powroty do nieco starszych książek, debaty i targi książki. Wystartował Festiwal Rzeki Literatury. To okazja do wzięcia udziału w wielu wydarzeniach, zachęca wiceprezydent Zielonej Góry Marek Kamiński.
14: Kolejne potem wydarzenia, które w dużej mierze będą się odbywały tutaj w naszym mieście, w naszych instytucjach, BWA, w kinie Newa, no i koncerty wszystkie w naszym parku w Zatoniu. To jest naprawdę wymiar tego wydarzenia, myślę, że niepoliczalny. I bardzo zapraszamy wszystkich, którzy chętnie będą brali udział w różnych wydarzeniach, bo one mają bardzo różnorodny charakter, od spotkań literackich, od spotkań na tematy polityczne, społeczne.
12: Festiwal Rzeki Literatury potrwa do niedzieli 23 sierpnia. Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. 250 tysięcy prac malarskich, literackich, architektonicznych w ramach projektu Lunar Codex stworzy na Srebrnym Globie trwałe archiwum ludzkiej kultury.
15: Projekt milionera Samuela Peralty, który jest również pisarzem i jest doktorem fizyki, postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc, ale stwierdził, że przy okazji wyśle sztukę.
12: Jaki obraz Darii Solar trafi do kosmicznej galerii?
15: Obraz, który przedstawia dziecko, młodą dziewczynę z koniem. Przedstawia relację cudownej młodej dziewczyny z klaczą, taką, którą ona się opiekowała. Tam widać miłość, widać między nimi relacje.
12: Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w Polsce Południowej, także na wschodzie i w centrum, miejscami mogą pojawić się burze. Na termometrach dzisiaj od 21 stopni na wybrzeżu, przez około 26 stopni w centrum, do 28 stopni lokalnie na Podkarpaciu. Zatem całkiem ciepły, może nawet gorący w niektórych regionach będzie ten piątek.
11: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. Mamy 26 minut po godzinie 5. O prace domowe dzisiaj Państwa pytamy, o to jak powinna szkoła przygotowywać do życia i jak wygląda ten ostatni przed nowym rokiem szkolnym okres dla Państwa i dla Państwa dzieci. Agnieszka z Krakowa jako pierwsza dodzwoniła się do nas. Dzień dobry Pani Agnieszko, słuchamy.
16: Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem matką trójki dzieci i uważam, że prace domowe powinny być, ale powinny być w ramach rozsądku. Czyli po prostu dzieci powinny mieć na przykład takie pół godzinki do 40 minut. Ja wiem, że to ciężko ocenić, ale coś powinny w tym domu zrobić albo sobie utrwalić to, co robiły w szkole. Moje dziecko to najmłodsze, akurat trafiło na super nauczycielkę i ona tak fantastycznie do tego podchodzi. Daje im tak fajne zadania, które ich nie zniechęcają. Są to zadania takie rozwijające moim zdaniem. Nie stricte trzyma się tematu, czyli jest to takie cztery kartki, proszę przepisać z książki do zeszytu albo do ćwiczeń do zeszytu, po prostu takie bezsensowne zadania, tylko są to zadania naprawdę rozwijające. Jeżeli chodzi o zadania domowe, takie mam zdanie. Powinny być niedużo, dzieci powinny mieć jakieś obowiązki od małego, bo te dzieci obowiązków mają mało. Bo albo ich wyręczamy, albo po prostu mamy takie już te domy, że te dzieci obowiązków mają mało. Jeżeli chodzi o szkołę, no to wiadomo, wszyscy mamy dużo zażaleń co do edukacji takich owych śmakich. Ja tylko uważam skromnie, że więcej powinno się uczyć dzieci praktycznych rzeczy. Na przykład w naszej szkole są organizowane kursy pierwszej pomocy, wyjazdy na warsztaty, geografia potrafi być w lesie, biologia pod drzewem, nawet religia pod drzewem, słuchajcie, to jest coś fantastycznego, granie na gitarze. To są takie małe kroczki, które zmierzają do tego, że do tej szkoły to dziecko chce iść. Jest fajnie, jest przyjemnie. Oczywiście komórki w szafkach, nie ma takiego, że sobie dzieci siedzą na przerwach i cały czas na tych komórkach. One ze sobą rozmawiają, mają całe ściany i to jest szkoła państwowa. Całe ściany są wyklejone różnymi napisami. Przede wszystkim takimi motywującymi, że co dzisiaj nie umiem, nauczę się, będę wiedział jutro. Że dzisiaj jestem mądrzejszy o to, co wczoraj nie wiedziałem. Że jeżeli się pomyliłem, mam prawo do pomyłek, bo jestem młody. Uczę się. To jest budujące, to jest rozwijające. Uważam, że tak powinny nasze szkoły wyglądać. I nie chodzi o ekrany multimedialne, nie chodzi o tą elektronikę, całe wszystko, bo tego to dzieci mają mnóstwo. Chodzi o takie zwykłe podejście dzieci od przedszkola, żeby wychodziły na spacery, żeby miały dużo zajęć na dworze. No tłumaczymy się pogodą, smogiem, wiatrem, ale ludzie kochani, no przecież zawsze ludzie chodzili na te spacery. To jest kwestia ubioru, kwestia zorganizowania rodziców, zostawienia tych rzeczy w szafy, założenia dziecku jakiejś cienkiej kurtki. No jeżeli ta pogoda pozwala, uważam, że te dzieci powinny wychodzić, przerwy powinny mieć na dworze. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Takie jest moje skromne zdanie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pani Agnieszko, ma pani syna, córkę? Być może to padło na początku.
16: Mam córkę i dwóch synów w bardzo różnym wieku.
0: Czyli to do której klasy chodzą córka, synowie?
16: Najmłodszy teraz chodzi do klasy, pójdzie do klasy trzeciej. I u niego jest po prostu tak naprawdę super, super. Nie będę tutaj personifikować, jest to mała szkoła pod Krakowem, ale naprawdę no chylę czoła i naprawdę super. I dla pań, w ogóle dla tego grona pedagogicznego, to jest tak tam super zrobione, że naprawdę no da się współpracować. I niewielkim naprawdę kosztem czasem. Tak jak mówię, wyjść na dwór. Nie muszą te dzieci się cały czas kisić w tej klasie. One są do siebie nastawione fajnie, fajne mają projekty, muszą się, nie często, bo rodzice też nie mają na to czasu, ale spotkać, zrobić jakiś projekt, coś się pośmieją. No tak, po prostu tak po ludzku, jak dawniej było. I ja uważam, że tego w dzisiejszych szkołach brakuje, jest po prostu zadanie od tej do tej, na przerwie niech dziecko robi to chce, później do domu tych zajęć dodatkowych, dzieci mają przebodźcowani, są na różne strony z tego, z angielskiego na balet, z baletu na gimnastykę, z gimnastyki na coś tam. No moje dzieci też chodzą na przykład na zajęcia dodatkowe, ale uważam, że taki dzień, dwa dni w tygodniu powinny mieć wolne, trochę niech się ponucą, coś niech pomogą w domu. I tak po prostu ja tak uważam.
0: To była pani Agnieszka z Krakowa, pozdrawiamy, proszę do nas częściej dzwonić. Pan Łukasz z Będzina teraz. Jeszcze przypomnę numer telefonu 22 44 044. Słuchamy.
17: Dzień dobry, witam serdecznie. No powiem szczerze, nie muszę się zgodzić z panią, bo wszystko chyba ujęła w tej swojej odpowiedzi. Proszę państwa, oczywiście, że tak. Tak jak pani tutaj wspomniała, powinny być te zadania dla dzieci. Pamiętam jedną rzecz. Dawniej nasze umysły kształtowały właśnie gdzieś jakieś zabawy, gdzieś wyjścia z rówieśnikami. Całymi dniami nas nie było w domu. Naprawdę rodzicom było ciężko nas zdawać na przysłowiowy obiad, już nie mówiąc o kolację. Przychodziliśmy ucioplani, mówiąc kolokwialnie, ale gdzieś te nasze głowy się kształtowały, żeby sobie radzić z problemami. Dzisiaj, jak wiemy, dzieci, młodzież siedzi w telefonach. Ja naprawdę z przerażeniem patrzę na te place zabaw, na nasze osiedla, które naprawdę są spustoszałe. Ja rozumiem, że mamy problem z urodzeniami, że tak powiem, naszych małych Polaków, którzy będą kiedyś budować ten nasz piękny kraj, ale naprawdę te jednak telefony spowodowały, że dzisiaj nie ma tej relacji między ludźmi, między dziećmi twarzą w twarz, które tak jak mówię, czy to były jakieś kłótnie, czy to były zabawy, ale gdzieś tam próbowały kształtować głowę, żeby radzić sobie z tymi problemami. I tak jak mówię, dzisiaj w szkole powinny być gdzieś nakładane coraz większe obowiązki na dzieci, a nie tylko, proszę państwa, prawa. Ja naprawdę nieraz tak z przekąsem mówię, kto będzie naprawdę pracował na te nasze emerytury w przyszłości. Proszę mi źle nie odebrać, ale naprawdę dużo osób chyba się zgodzi, że ta młodzież dzisiaj jest mniej nieporadna niż naprawdę my, młodzi ludzie, którzy... Ja już pamiętam swoje pierwsze prace w wakacje podejmowałem w wieku 13-14, gdzieś pomagałem, starałem się na wakacje jeden miesiąc pracować, drugi miesiąc gdzieś odpoczywać, ale wiadomo, że to spowodowało jakiś tam... no, niezamożność na moich rodziców. Ale gdzieś ten człowiek próbował wybijać się ponad innego rówieśnika. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj ta młodzież jest taka zleniwiała, jakaś ospała. Nie wiem, czy ja to dobrze odbieram, ale widzę, że posiedzenie w głowach, w telefonach powoduje, że no, ta młodzież dzisiaj no, nie ma dużej perspektywy. Dlatego ta szkoła powinna pokazywać i nakładać coraz więcej obowiązków. I tak jak mówię, i pani wspomniała, nie przepisujmy, nie wiem, 3-4 kartki, żeby dziecko siedziało tylko i pisało od A do Z. Ale jakieś kreatywne te zadania, które naprawdę będą pobudzały umysły tych młodych ludzi, bo oni kiedyś będą budować tą naszą Polskę, a z tego, co ja widzę na ulicach, no naprawdę ciężko będzie kiedykolwiek...
0: Tutaj coś stanęło na przeszkodzie, ale myślę, że pan Łukasz przekazał nam wszystko to, co chciał wyrazić, chciał powiedzieć na antenie. Jeszcze tylko powiedzmy, co się zmienia w związku z tym rozporządzeniem minister edukacji. Otóż zniesiono możliwość w klasach 6-8 zadawania praktyczno-technicznych prac domowych, które by miały być w czasie wolnym od zajęć wykonywane. Tutaj są też takie zapisy, które mówią o tym, że właśnie w klasach 4-8 zadawanie prac domowych służy utrwalaniu czy też rozwijaniu treści, która jest treści nauczania, która jest przekazywana, ta wiedza jest przekazywana w czasie zajęć edukacyjnych. I to, jak rozumiem, oznacza, że czegoś uczymy na lekcji, a w domu to utrwalamy, a nie zlecamy nauczenie się samemu czegoś. Tak, ja to rozumiem. Pan Witold z Krakowa telefonuje, słuchamy.
18: Dzień dobry. Ja podobnie jak przedmówcy przez większą część życia uważałem, że szkoła jest po to, żeby poszerzyć swoją wiedzę, zrozumieć świat. No i na bazie tego zrobić jakąś karierę zawodową czy inną. No ale okazuje się, że wszyscy byliśmy w głębokim błędzie, ponieważ nie rząd koalicji 13 grudnia pokazuje, że istoty nie posiadające żadnej wiedzy, czasami żadnego wykształcenia, a czasami wykształcenie formalne, zajmują najwyższe stanowiska w państwie. I tak na przykład poprzedni marszałek Sejmu nie miał wyższych studiów, obecny ma szkołę komsomolu. Marszałkica Senatu.
0: Bardzo dziękuję. To był pan Witold z Krakowa. Takich określeń obraźliwych w stosunku do drugiego człowieka nie tolerujemy w tym programie. Teraz pan Bernard ze Zdzieszowic. Słuchamy.
19: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że pani Agnieszka dzisiaj jako pierwsza zadzwoniła, bo taki optymistyczny głos na temat szkoły. Ja też w 100% ją popieram. powinny być prace domowe, ale powinno być to, że tak powiem, z rozsądkiem zadawane. Właśnie taka szkoła, do jakiej dzieci chodzą, czy ten najmłodszy, o którym opowiadała, tak aby się marzyła. No ja, jak już wspominałem na antenie, jestem już poza tym etapem, teraz na wnuków czekam, ale też różne doświadczenia miałem w Niemczech, tu z Polski mam doświadczenia znajomych, rodziny, swoje z dawnych czasów jeszcze też, ale tego nie można porównywać tak do końca, tak mi się wydaje. Chociaż jak pamiętam, było tych prac domowych trochę, ale wtedy jeszcze się i w domu pomagało, i rodzicom przy żniwach, i gdzieś tam w gospodarstwie się pomagało i wszystko się dało rady. Także nie chcę być taki nostalgiczny, żeby mówić, że tak jak wcześniej wszystko było lepiej. Tak nie było, na pewno. Każdy okres historii, czy tam nawet w własnym życiu, ma jakieś dodatnie strony i ujemne. Natomiast z wyważeniem i z rozsądkiem, no i tak szkoła prowadzona, jak pani Agnieszka tu właśnie wspominała, żeby zrównoważone było wychodzenie na dwór, przerwy jakieś, żeby były sensowne, żeby nie, te dzieci nie były pozostawiane samym sobie, żeby jakieś były formy też animowania tych przerw. Chociaż czy tego można wymagać od nauczycieli? Od nauczycieli bym tego nie wymagał, ale może tutaj też trzeba coś zreformować w naszej szkole, żeby tak tu podejść do tego. No i przede wszystkim te nieszczęsne telefony, żeby z tego zrezygnować całkowicie. Tych młodszych klas, do czwartej klasy, z tego zrezygnował całkowicie. Natomiast później to już jest kwestia do rozważenia. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam serdecznie.
0: To był pan Bernard z Dzieszowic. A zatem na wakacjach, bo pan Bernard z Niemiec do nas telefonuje, tak w ciągu roku szkolnego, powiedzmy. O, 22 44 044, to jest nasz numer telefonu, adres mailowy pierwszy@tok.fm. Dzisiaj pytamy państwa o zadawanie prac domowych, bo tutaj są pewne zmiany. Otóż każda taka praca musi być przez nauczyciela sprawdzona i musi dostać uczeń informację, czy dobrze odrobił tę pracę. Kolejny z zapisów, które są nowe w rozporządzeniu minister edukacji. Prosimy państwa o kolejne telefony. Proszę do nas dzwonić, pisać. Teraz pan Zdzisław z Warszawy. Słuchamy.
20: Dzień dobry. No ja mam doświadczenia z ostatniego roku przedwakacyjnego z moimi najmłodszymi wnukami, które chodzą do najwyższych klas szkoły podstawowej, do klasy 7 i 8. W tym roku to będzie 7 i 8. No i stwierdzam, że poziom nauczania w szkole podstawowej w stosunku do tego, co ja pamiętam ze swoich młodych lat, no się bardzo obniżył i nie widzę naprawdę działań obecnego kierownictwa resortu edukacji, aby tą sytuację poprawić, bo jest bardzo źle. Nie mówię tylko o poziomie nauczania w przedmiotach tak zwanych humanistycznych, języku polskim tam i innych, bo to trudno jest mi oceniać jako inżynierowi budownictwa, ale matematyka czy fizyka, no jest naprawdę z tym bardzo, bardzo źle. I ta sytuacja powinna być, no na tym się powinien resort skupić, bo w końcu jest to przyszłość i tutaj trzeba coś z tym zrobić. No. Zamiast zajmować się jakimiś tam rzeczami, uważam, nieistotnymi, to powinno się kierownictwo resortu skupić na tym, aby ten poziom nauczania w szkołach po prostu wzrósł i tyle.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Zdzisław z Warszawy. Prosimy państwa o kolejne telefony. Nasz numer to 22 44 i 044. Prosimy także o maile na adres pierwszy@tok.fm. Pytamy państwa o prace domowe, o sens ich zadawania, o to, jaka powinna być szkoła i jaki jest dla państwa ten okres przed 1 września. Czy już wszystko do szkoły kupione? Proszę do nas dzwonić.
21: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
11: FM. Każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10:00 zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południu, na wschodzie i w centrum także burze. Temperatura na dzisiaj to od 21 stopni na wybrzeżu, przez około 26 stopni w centrum, do 28 stopni lokalnie na Podkarpaciu.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 19 minut 6:00. To jest pierwszy program Tok FM. O zadawanie prac domowych, o nowy rok szkolny dzisiaj Państwa pytamy. 22 44 044. Telefonuje pan Wojciech z Warszawy. Jak Kuba mi przekazuje, nauczyciel matematyki, fizyki i chemii. Zgadza się panie Wojtku?
2: Tak, dzień dobry. Jestem potworem dyżurnym, jak wiadomo. I najpierw jak ja to robię? Zadaję takie zadania, które są później na sprawdzianach. Jeżeli uczeń nie chce, żeby je sprawdzić, to ich nie sprawdzam. Bo jakby założenie jest takie, że jeżeli sprawdzam, czy ktoś zrobił pracę domową, to dowiem się, czy on przepisał, czy nie. Jeżeli bardzo podobne zadanie jest na sprawdzianie, a te kartkówki w tej chwili staram się robić już prawie co tydzień, to ten, kto zrobił sam i się nauczył, to umie. Ten, kto nie zrobił sam, to nie umie. Natomiast chciałbym się odnieść do paru rzeczy, które usłyszałem. To znaczy, co możemy zrobić z poziomem nauczania. Wbrew pozorom, jedną bardzo ważną rzecz MEN zrobił w tym roku, to jest to rozporządzenie z jedzeniem. W Wielkiej Brytanii w pewnym momencie poziom nauczania bardzo wyraźnie podskoczył do góry, kiedy uczniowie zaczęli dostawać w szkole dwa dobrze zbilansowane posiłki. To, jak człowiek je, wpływa też na to, jak się uczy. Także to, że w tej chwili dzieciaki będą lepiej jadły i nie będą miały śmieci w szkole, to wpłynie już pozytywnie na ich nauczanie. Bardzo ważne jest, żeby mieli czas, kiedy nie jest to organizowane, bo to ich rozwija i etycznie, i buduje kreatywność. Także ten czas, kiedy mogą sami sobie różne rzeczy organizować, to jest dla nich bezcenne absolutnie. I prawdą jest, że obniżył nam się poziom, że dzieciaki w tej chwili po ósmej klasie wiedzą mniej więcej z matematyki o rok mniej niż było w latach 90. Natomiast to się bierze stąd, że mają problemy z zapamiętywaniem, z skupieniem się na dłuższą metę i z wieloma rzeczami. Nie mają też poczucia obowiązku. To znaczy, jest bardzo trudno dzieci przekonać, że są pewne rzeczy, które my musimy zrobić sami po prostu z siebie, bo to jest mój obowiązek, nie? Mnie się przypomina mój nauczyciel ze złej komunistycznej szkoły, który od matematyki zresztą, który powtarzał, że najważniejsze w szkole jest, żebyście nauczyli się żyć w sposób wolny, uczciwy, godziwy i szczęśliwy. A jeśli was przy okazji nauczę trochę matematyki, to super. I ja trochę tak mam, nie? To znaczy ja uważam, że jest to świetna okazja szkoła, żeby nauczyć się różnych rzeczy emocjonalnych, społecznych i takich różnych. Na przykład, żeby radzić sobie z lękiem, żeby radzić sobie z porażką. Matematyka świetnie tego uczy i sport. A to, czy ktoś będzie pamiętał wzory skróconego mnożenia, czy nie, to nie jest takie ważne, bo jakby to jest dodatek. No i to, żeby pokazać dzieciakom świat i taki, jaki jest, i że można się zachwycać tym, jaki on jest fantastyczny. A prace domowe, ja ósmoklasistom mówię, róbcie zdanie codziennie przez 15 minut i to wam wystarczy. I mam takie doświadczenie z tego roku moje osobiste, że moi uczniowie, ci, którzy nie mieli korepetycji, lepiej napisali egzamin niż ci, którzy chodzili na kursy i korepetycje poza szkołą. Dzięki temu, że pracowali samodzielnie, więcej się nauczyli.
0: Panie Wojtku,
2: bo ja strasznie zalewam.
0: Wie pan, jest to pan nauczycielem. Też jestem z nauczycielskiej rodziny, więc wiem, jak to potrafią zdominować dyskusję nauczyciele. Z całym szacunkiem i sympatią. Panie Wojtku, krótko proszę jeszcze powiedzieć, jak panu się podobają te wytyczne ministra edukacji? Teraz wspominałem już o nich, trochę zaktualizowane.
2: To znaczy, ja uważam, że praca domowa to powinno być ćwiczenie dla ucznia, że są tacy uczniowie, którzy potrzebują tego więcej, są tacy uczniowie, którzy potrzebują tego mniej. Zdarzało mi się tak, że w ogóle nie zadawałem, uczniowie sami sobie znajdowali prace domowe. Mhm. Brak prac domowych dla prac ręcznych to jest świetny pomysł, dlatego że jest szczególnie oceniany, dlatego że chcemy ocenić ucznia, a nie tatę.
0: Przepraszam, właśnie praktyczno-techniczne, ja chciałem to wyjaśnić tak. Państwu, to jest coś na przykład, nie wiem, jak coś trzeba zbudować, wystrugać, tak? To tego rodzaju rzeczy.
2: Tak, ja pamiętam, jak w szkole robiłem kolec do zbierania śmieci, no i też sąsiad mi w tym bardzo pomógł.
0: Zbieranie jakichś kasztanów, czegoś, co rodzice i tak później zrobią w przypadku, ale czy ci rodzice, którzy się poczuwają do tego, w innych sytuacjach pewnie dzieci będą gdzieś biegały, szukały materiałów. No. Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Idziemy w dobrą stronę. Wbrew pozorom, idziemy w dobrą stronę.
0: To był pan Wojciech z Warszawy. Teraz pan Krzysztof z Milanówka. Słuchamy.
1: Halo?
0: Dzień dobry, panie Krzysztofie, jest pan na antenie.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Moim zdaniem, a mam, można powiedzieć, duże doświadczenie, bo wychowałem czwórkę dzieci, mam teraz wnuki, i przez jakiś czas miałem incydent oświatowy, czyli byłem nauczycielem. Moim zdaniem bardzo ważne są takie rzeczy, a mianowicie to, że szkoła nie składa się tylko z uczniów i nauczycieli, ale także i rodziców. A oni bardzo często podrywają autorytet nauczycielom i niszczą to, co oni wypracują, to rodzice mówią, nie, to oni nie mają, to my jesteśmy najmądrzejsi, bo w TikToku to zobaczyliśmy. I to jest przerażające. Dwie rzeczy, czyli niszczenie autorytetów nauczycieli i nadopiekuńczość dzieci. I kilka lat temu odwiedziłem Politechnikę Warszawską, bo tam coś córce zawoziłem do dziekanatu, a patrzę, na drzwiach dziekanatu jest kartka: rodzicom studentów informacji nie udzielamy. To o czym to świadczy? O tym, że rodzice opiekują się tymi dziećmi do 100 lat. To tak, także później dorośli ludzie są zagubieni w świecie.
0: Zaczęło się, panie Krzysztofie, zaczęło się od milenialsów, którzy w mocno dojrzałym wieku jeszcze na przykład właśnie są zależni od rodziców w jakimś stopniu. Teraz chyba to się tylko pogłębia w przypadku niektórych, niektórych rodziców, którzy chcieliby pod kloszem trzymać to swoje dziecko. Dziękuję. To był pan Krzysztof, teraz pan Bartłomiej z Częstochowy. Słuchamy. Panie Bartłomieju, jest pan na antenie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry. Co do tej wspaniałej dyskusji, która się toczy, to mam takie dwa doświadczenia. Pierwsze doświadczenie moje jest takie, że niezadawanie tych prac chyba się obróciło odwrotnie niż był zamysł. Wydaje mi się, że tutaj ministerstwo popełnia pewien błąd merytoryczny, ponieważ dajemy bardzo dużo przestrzeni, dbając o nieprzeładowanie młodych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to odbija się negatywnie na ich wiedzy, dyscyplinie, konsekwencji. To jest pierwszy temat. Drugi temat, który mnie się wydaje, że jest jak gdyby ważny do poruszenia, to to, że jest coraz mniej fantastycznych nauczycieli, którym się chce z młodymi ludźmi pracować poza systemem. Czyli nie sztampowo uczyć ich tak, jak to mówią od linijki, tylko dawać im przestrzeń do rozwoju i dawać im przestrzeń do tego, żeby mogli rozwijać swoje talenty. Bo szkoła niestety wtłacza wszystkich do jednego worka, idąc jakimś tam torem nauczania. Oczywiście, ja nie mówię, że to jest jakby złe, no bo pewnie nie da się z każdego zrobić Einsteina. Natomiast pamiętam za moich czasów, że było tak, że myśmy chodzili na 3-4 kółka, były zajęcia dodatkowe, chętnie żeśmy brali w tym udział. A dzisiaj, jak patrzę na moje dzieci, mojego syna, no to jak już nie musi czegoś zrobić, to już tego nie robi, prawda? Jakby tłumaczę, rozmawiam, Staram się przekazać, że to jest ważne dla jego rozwoju, dlatego żeby mu się chciało, żeby pokazał, żeby był ambitny. Natomiast wydaje mi się, że szkoła straciła w ogóle, po pierwsze straciła autorytet i jak ostatnio w zeszłym roku byłem na zebraniu u syna, byłem zszokowany, że nauczyciele boją się rodziców i uczniów. Dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego. Szkoła straciła tą swoją rolę autorytetu, tego, że jednak ten nauczyciel, abstrahując od jak gdyby jego mniejszego, większego zaangażowania, ale był osobą, która była autorytetem dla dzieci, a dzisiaj nie jest. I to myślę, że jest główny powód tego, że szkoła straciła na swoim znaczeniu, a tylko i wyłącznie idziemy w stronę tego, że dzieciom odbieramy, czyli mniej prac domowych, mniej nauczania, mniej tej podstawy programowej. I jedyne, co ja uważam, że na przykład powinniśmy zaczerpnąć z Zachodu, to to, że tam dwunastolatkowie już jakoś są kształtowani, mają jakieś predyspozycje, są kształtowani w jakieś, powiedzmy sobie, działy, czyli nie wiem, nadajesz się do, chcesz być lekarzem, dobrze, no to zobaczmy, czy masz predyspozycje do tego, żeby być lekarzem, czy architektem, czy bo dzisiaj wszyscy w polskiej szkole zrobiliśmy magistrów, a nie ma dzisiaj, zarzuciliśmy szkoły zawodowe, zarzuciliśmy szkoły takie, gdzie naprawdę ludzie uczyli się fachu, dostawali umiejętności. Dzisiaj tego nie ma i dzisiaj cierpimy na to, że hydraulików nie ma, że nie ma ludzi, mechaników, etc., etc. Więc myślę, że to jest główny... Poruszyłem tak może chaotycznie kilka tematów, natomiast wydaje mi się, że to jest główny problem, który toczy nasz system edukacji, że dawniej te zawodówki były, jak to mówią w cudzysłowie, opluwane i likwidowane, a dzisiaj to wszyscy by chcieli do tych zawodówek, żeby one wróciły, bo nie ma fachowców.
0: To był pan Bartłomiej z Częstochowy. Jeszcze 3 minuty dyskusji przed nami. Teraz łączymy się z panem Piotrem z Pruszkowa. Słuchamy. I bardzo prosimy o wyłączenie radioodbiornika, jak państwo do nas dzwonią, bo inaczej tutaj mamy sprzężenie zwrotne, tak to się chyba nazywa. Słuchamy.
4: Wyłączyłem całkowicie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana, co do szkoły mam jedno wielkie zastrzeżenie z jednego powodu. Dlaczego młodych ludzi nie uczy się przedsiębiorczości? Czyli jakiejś ekonomii, podstaw ekonomii, nawet w szkole. Tworzymy rynek pracownika, nie ucząc ludzi tego, żeby otwierali własne firmy, żeby z czasem, żeby w tym kierunku, żeby to szło, bo gospodarkę polską utrzymują przedsiębiorcy praktycznie rzecz biorąc. A na siłę kształcimy ludzi pod kątem tego, żeby byli pracownikami, niewolnikami. Ja tego nie bardzo rozumiem, bo gdyby od młodych lat uczyć ludzi przedsiębiorczości, tego powiedzmy sobie, jak można firmy zakładać, jak to wygląda, nawet podstawowe rzeczy, żeby nie tylko ludzi kształtować pod kątem tego, że on ma gdzieś kiedyś szukać dobrej pracy. No to znaczy dobra praca. No, jeżeli chcesz pracować na czyjeś marzenia, no to pracuj, ale jeżeli chcesz pracować na własne marzenia, no to wtedy musisz niestety otworzyć własną firmę, bo tu sky in the limit. No, jako pracownik jesteś limitowany pensją, jako przedsiębiorca od twojej kreatywności zależy, kim ty będziesz i jak daleko zajdziesz. Więc mnie się wydaje, że od młodych lat powinno się ludzi kształtować pod kątem tego, żeby sami też coś, oczywiście nie wszyscy, pójdą tą drogą. Ale w tym momencie ja nigdy nie widziałem takiej szansy, żeby ktoś, szkoła kształtowała młodego człowieka pod kątem tego, żeby coś samemu chciał robić. I to jest, w moim mniemaniu, to jest bardzo zły ruch. To nawet podstaw ekonomii, jakichś podatków, czy czegoś, jak się płaci. To takie rzeczy można na zasadzie takiej, że od dziecka można tłumaczyć ludziom po kolei. To klasa, to wyższy poziom. Ale generalnie pod takim kątem, żeby kiedyś miał alternatywę, żeby wiedział, że oprócz tego, że może być, jak to się mówi, robotnikiem, to może też być przedsiębiorcą.
0: Dziękuję bardzo.
4: Nie musi skończyć do tego studia.
0: Pytaliśmy dzisiaj państwa o prace domowe, a państwo tutaj nakreślili trochę obraz takiej szkoły marzeń. Ale to prawda, tak niestety było i jak słyszymy od państwa, tak w dalszym ciągu jest, że szkoła nie daje tej takiej... tej praktycznej wiedzy możliwej do wykorzystania. Na zasadzie, jaki zawód

0: nie powinny dzieci mieć zadawanych prac żadnych do domu. I za tym bym wszędzie optował. Ja jestem z okresu, kiedy było tych prac domowych bardzo dużo. I jeden tylko aspekt tych prac domowych widziałem, że to pozwalało w jakiś sposób, to było jednym z elementów jakiegoś takiego zacieśniania kontaktu między dziećmi a rodzicami. I tutaj cały czas będę patrzył tak w tym kierunku. Dziękuję bardzo, nie chcę przedłużać. Życzę udanego nowego roku wszystkim. Dziękuję
1: dobrego bardzo. Dnia. Pan Karol z Katowic był z nami w pierwszym programie TOK FM. Prosiłem, aby państwo również pisali do nas maile jak co dzień i tutaj mam przed sobą maila od pana Marka, który prosi mnie, aby poinformował słuchaczy o miejscowości, której dotyczy czas wschodu słońca. Zaczynamy od tego zawsze audycję. Otóż, no nie podam tej miejscowości. To jest taki, powiedziałbym, uśredniony czas wschodu słońca, bo to, jak rozumiem, co pan Marek ma na myśli, to różna godzina od wschodu do zachodu to jest, nawet tutaj sprawdziłem teraz, to jest tak, że na przykład w okolicach Suwałk mamy dzisiaj o 5.17 wschód, a w Zielonej Górze 5.52, czyli dopiero od kilku minut słońce. No i tutaj pan Marek ma rację, ale no nie zmienia to faktu, że chyba możemy umówić się na taki średni czas dla Polski i No bo jak inaczej, do czego tutaj się odnosić? Dziękuję bardzo za tego maila, wszystkim państwu za telefony dzisiaj. Czas na pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek i tekst, który dotyczy działań byłego premiera. Jak Morawiecki chce walczyć o wygraną? Kaczyński i Morawiecki konkurują na antyimigranckich hasłach, by przed wyborami w 2027 roku nabić punktów w prawicowym elektoracie. Ale ze swoją opowieścią na to pole wszedł już wcześniej Tusk. Mimo podziału na dwa środowiska, jedno to PiS, drugie to Rozwój Plus, myśl jest jedna: zbić kapitał polityczny na lękach przed nielegalną imigracją. Pierwszy był PiS, który ten temat wyciąga w kolejnych wyborach. W ostatnich było trudniej, bo rządy Morawieckiego zakończyły się fatalną wpadką, aferą wizową. Wątki korupcyjne przy handlu wizami pokazały, że pisowska administracja nie poradziła sobie ze skalą imigracji. Tematem dnia w Gazecie Wyborczej jest dzisiaj Państwowa Inspekcja Pracy i kwestia kontraktów B2B informatyków, czyli temat, który już od dawna w różnych odsłonach pojawia się w prasie. Cała branża czekała na pierwszą interpretację głównego inspektora pracy w sprawie umów B2B wśród informatyków, programistów czy testerów. No i właśnie się doczekała. To przełomowe stanowisko, mówią eksperci. Otóż tutaj na łamach wyborczych dzisiaj są przedstawione dwa przykłady osoby, która w ten sposób właśnie pracuje dla firmy. Po przedstawieniu opisu dwóch sytuacji spółka zapytała inspekcję, czy te dwa modele nie stanowią ukrytego etatu. I tutaj sytuacja opisana jako Y, wynika z niej, że wszystko jest w porządku i że tego samego zdania będą inspektorzy, taką nadzieję ma pracodawca, czyli że wszystko jest okej. I rzeczywiście, główny inspektor pracy uznał, że nie ma w firmie nic do zarzucenia. Inspekcja uznała, że warunki współpracy nie spełniają definicji etatu. Tutaj chodzi o zatrudnienie pracowników w ramach właśnie w współpracy firma-firma, a jeśli chodzi o więcej szczegółów, to odsyłam państwa już do tego tekstu, bo za dużo czasu by nam zajęło przeanalizowanie tych konkretnych sytuacji. Rzeczpospolita i tekst z pierwszej strony o tym, czy Bolt albo Uber powinny zatrudniać na etat, czyli właściwie pokrewna tematyka, bardzo ciekawe to jest. Łącznie 69% uczestników badania przeprowadzonego przez IBRIS dla Rzeczpospolitej uważa, że kierowcy, kurierzy czy też dostawcy jedzenia przyjmujący zlecenia za pośrednictwem platform internetowych powinni być zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Informacje o 6 przed nami, a po informacjach o konsekwencjach weta wobec ustawy Lex Szarlatan.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. MSZ domaga się od Izraela wyjaśnień i dokumentów w sprawie śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Organizacje społeczne apelują o wycofanie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To może być początek rewolucji w

0: zakończeniu raka, mówią eksperci o przechodzącej pozytywne testy szczepionce na czerniaka. Piątek, 21 sierpnia, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, do MSZ-u wezwano ambasadora Izraela. Polska oczekuje też od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie, przekazało w oświadczeniu zamieszczonym na X Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Damian Sobul i 6 innych osób zginęło 1 kwietnia 2024 roku w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Konwój dostarczający żywność w Strefie Gazy ostrzelało z powietrza wojsko izraelskie. Według resortu okoliczności, w których doszło do tej tragedii, powinny być wyjaśnione do końca. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. Jak również podkreślono we wpisie, rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie. Po tym, jak pod koniec zeszłego tygodnia pojawiły się nieoficjalne informacje o przerzuceniu części wojsk i sprzętu wojskowego pod Lublin i Płock, potwierdził to minister obrony narodowej. Tak chronimy polskie niebo, tak przerzuciliśmy część sprzętu, mówi wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ochrona infrastruktury krytycznej wpisuje się w zasady i polskiego, i sojuszniczego bezpieczeństwa. Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań.
0: Wicepremier podkreślił, że wszystkie możliwe do użycia polskie systemy obrony powietrznej są rozmieszczone według wskazań wojska. Jak dodał Kosiniak-Kamysz, w bezpieczeństwo polskiego nieba Polska inwestuje 200 miliardów złotych. Część sprzętu już jest, na pozostały trzeba jeszcze poczekać. Szarlatani dostali sygnał, że mogą działać dalej. Tak o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego mówią lekarze. Prezydent skierował ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywaną Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Brak przepisów dotyczących działalności pseudomedyków jest niebezpieczny dla osób chorych oraz dla całego systemu służby zdrowia, mówiła w TOK FM profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu w Lublinie.
2: Nie jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla pacjentów, dlatego że w obecnej sytuacji śmiem wątpić w sprawczość Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, że przykład taki niechlubny mamy jeszcze za czasów pana prezydenta Andrzeja Dudy, który skierował pismo dotyczące także pacjentów i kompetencji Rzecznika Praw Pacjentów do Trybunału w ubiegłym roku. Do tej pory nie została wyznaczona nawet data rozprawy, więc tu może się stać podobnie i tym samym ustawa zostanie zamrożona, nie będzie można z niej korzystać, a wszystkie procedury będą trwały w najlepsze. Szarlatani i altmetowcy dostali sygnał, że mogą działać dalej.
0: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy ustawodawczej, która według zapowiedzi ma skutecznie chronić pacjentów, a z drugiej strony surowo i bezwzględnie karać szarlatanów. 9 fundacji zajmujących się m.in. praworządnością zaapelowało we wspólnym oświadczeniu do Macieja Berka, żeby wycofał swoją kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zwróciły się także do Sejmu, by wybrał kandydata, który daje rękojmię niezależności i apolityczności. Pod krytycznym stanowiskiem w sprawie kandydatury byłego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka podpisały się m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja imienia Stefana Batorego czy Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Organizacje te podkreśliły, że od 2015 roku Trybunał znajduje się w kryzysie, a jego naprawa powinna obejmować nie tylko usunięcie nieprawidłowości, ale także odbudowę społecznego zaufania do tej instytucji. Sygnatariusze zwracają uwagę, że do niedawna Berek był ministrem w rządzie, a sam premier określał go mianem swojej prawej ręki, co może sprawić, że jego wybór będzie odbierany jako polityczny, niezależnie od jego kwalifikacji prawniczych i osobistej uczciwości. Sądzimy, że to przełom w onkologii. Tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są obiecujące. A o ich szczegółach w TOK FM opowiadała dr Paulina Jagodzińska-Mucha, onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii.
3: Po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana personalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii. Mamy wyniki badania fazy 2b, które są bardzo obiecujące i tak naprawdę one pokazały, że po około 5 latach obserwacji ryzyko nawrotu choroby lub zgonu było o około 49% niższe, a ryzyko odległych przerzutów lub zgonu około 60% niższe w grupie, która właśnie otrzymywała tą szczepionkę. Dlatego sądzimy, że jest to absolutnie przełom w onkologii.
0: Preparat może być także skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Trwają badania, jak działa w przypadku raka płuc.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Najcieplej miejscami do 28 stopni będzie dziś na Podkarpaciu. Około 26 stopni pokażą termometry w centrum, a najmniej 21 będzie na wybrzeżu. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami może też zagrzmieć.
4: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: 6:07. Gościem pierwszego programu TOK FM jest teraz lekarz Karol Stępniewski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, reprezentujący Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Ustawa zwana Lex Szarlatan została przez prezydenta w praktyce właściwie zawetowana, chociaż pan prezydent odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie może utknąć na wieki nawet. Oczywiście na taki żart sobie na wstępie pozwalam. To dobrze czy źle, że prezydent odmówił podpisu pod ustawą?
7: Myślę, że bardzo źle. My jako środowisko czujemy takie rozczarowanie i smutek, gdyż już byliśmy naprawdę blisko uporządkowania kwestii pseudomedycyny i dezinformacji w zakresie leczenia i ochrony pacjentów. Tych przepisów potrzebują nawet nie tylko sami pacjenci, ale i całe społeczeństwo. No i wtedy będziemy musieli chyba na te przepisy jeszcze poczekać. Natomiast dobrze, że w ogóle ten problem został dostrzeżony przez państwo polskie.
6: A kogo, jak pan sądzi, kogo broni prezydent? Bo prezydent nie podważa sensu w ogóle takiej ustawy, chociaż oczywiście tutaj twierdzi, że jest źle napisana. To jest pod adresem rządzących zarzut. Prezydent chce własną tutaj zaproponować ustawę i mówi, że na mocy tej, gdyby ją podpisał, to by ludzie, którzy nie są szarlatanami, mogli być pokrzywdzeni. Jak na przykład ktoś od ziołolecznictwa.
7: Trudno mi wskazać, kogo broni pan prezydent, natomiast ta ustawa nie kwestionowała ziołolecznictwa jako wspomagania leczenia, natomiast zabraniała stosowania metod, które są nieuznane jako metod potwierdzonych w leczeniu. No, słyszymy tutaj właśnie od pana prezydenta i zapowiada własną inicjatywę ustawodawczą, która ma chronić zgodnie z konstytucją pacjentów przed właśnie praktykami takimi. No, mamy nadzieję, że ta ustawa będzie skonsultowana ze środowiskiem medycznym, będzie przeprowadzona szybko i konkretnie. My jako środowisko medyczne oferujemy gotowość na wsparcie tutaj w pracach nad tym projektem. No, natomiast my się już nie potrzebujemy tam kolejnych miesięcy debaty, tylko po prostu skutecznych, dobrych narzędzi prawnych.
6: Czy w środowisku lekarskim są różne zdania na temat tej ustawy niepodpisanej przez prezydenta? Czy państwo stanowią tutaj jeden front?
7: Tutaj wiadomo, jako lekarze, bo każda grupa społeczna jesteśmy różni, Natomiast tutaj faktycznie wszyscy mówimy jednym głosem. Naprawdę potrzebujemy tych przepisów. Potrzebujemy jasnego odgraniczenia medycyny od pseudomedycyny, czyli stosowania takich metod leczenia, diagnozowania, które nie mają swojego oparcia w rzetelnej nauce, w dowodach medycznych. W naszej opinii to naprawdę stanowi ogromne zagrożenie dla społeczeństwa. Ta ucieczka właśnie od konwencjonalnej, akademickiej medycyny opartej na aktualnej wiedzy medycznej po prostu niejednokrotnie kończy się tragicznie dla pacjenta i co rusz słyszymy o przerwanym leczeniu onkologicznym na rzecz jakichś, nie wiem, cudownych terapii czy zaniechania na przykład szczepień.
6: Czy pan widzi przykłady tej pseudomedycyny aktualnie?
7: Tak, nawet mogę z własnej praktyki podać przykład pacjentki, która miała stadium nowotworu we wczesnym, w pełni praktycznie uleczalnym stopniu. Natomiast nie podjęła się prób leczenia, nie podjęła się prób dalszej diagnostyki, trafiła finalnie do mnie po około 2 latach, gdzieś taka czarowana przez osoby, które oferowały jej własnej produkcji specyfiki, które miały jej pomóc. No niestety zakończyło się to dalszą progresją choroby, w tym momencie do takiego stanu, gdzie no już wiemy, że powrót do pełnego zdrowia no nie będzie możliwy i to chociażby jest taki przykład, taki, który sam znam.
6: Pan aktualnie zajmuje się leczeniem tej pacjentki?
7: W tym momencie pacjentka została przekazana pod opiekę już kolegów z chirurgii onkologicznej. Także osobiście już się nie zajmuję, natomiast mam
6: krwawalka o jej zdrowie i życie.
7: O jej zdrowie i życie, natomiast no wiemy, że straciła ona przede wszystkim mnóstwo czasu, niestety mnóstwo zdrowia tym samym, no i walczymy naprawdę o nią z całych sił.
6: A czy pan miał okazję się dowiedzieć, skąd wzięła tego pseudolekarza? Jak znalazła tę ofertę? Co jej obiecywał?
7: To nie był właśnie pseudolekarz, to była właśnie gdzieś osoba znaleziona w internecie, która oferowała no takie właśnie cudowne środki pozwalające jej na szybki i pewny powrót do zdrowia i to właśnie często kusi pacjentów chorych, takie właśnie obiecywanie, iż choroba zostanie w pełni wyleczona szybko, bezboleśnie i nie są wymagane żadne leczenie w szpitalach przez lekarzy, tylko tutaj są łatwe i szybkie środki i można pójść na skróty. No niestety to nie działa.
6: Jak często pan spotyka się z podważaniem wiedzy medycznej?
7: Oj, niestety coraz częściej spotykamy się z informacjami przede wszystkim w internecie, które są niestety rozpowszechniane w sposób niekontrolowany. To jest naprawdę rosnący problem już od wielu lat. Zresztą w ogóle myślę, że dezinformacja w naszym społeczeństwie przybiera na sile i niestety zaczęła to dotykać bardzo takiej wrażliwej tkanki, jaką jest zdrowie i życie ludzkie. I my tutaj jako lekarze, jako samorząd lekarski jesteśmy właśnie jednym frontem w walce z tego typu praktykami i chcemy iść ręka w rękę właśnie z pacjentem ku jemu zdrowiu i życiu.
6: Jak pan odbiera, jeszcze wróćmy do tego, niepodpisanie przez prezydenta ustawy Lex Szarlatan. Czy intencje pana prezydenta są tutaj dla pana czytelne, zrozumiałe?
7: Trudno mi tutaj jakoś wczuć się w intencje pana prezydenta. No, cieszy mnie to, że dostrzega problem, który jest z pseudomedycyną, z oferowaniem niesprawdzonych metod, nawet nie chcę powiedzieć leczenia, no bo to z leczeniem ma nic wspólnego. No, miejmy nadzieję, że pomysł, projekt, który on przedstawi, no, będzie konsumował, będzie wyczerpywał potrzeby społeczne faktycznie, a tutaj są naprawdę potrzeby olbrzymie. Potrzebujemy jasnych narzędzi, które wspomogą nas wszystkich w walce o pacjenta, ale też o wiedzę na temat medycyny w całym społeczeństwie.
6: Mm-hmm. Rzecznik Praw Pacjenta według tego projektu, który poszedł do szuflady, został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, miał mieć no, zdecydowanie silniejsze narzędzia, takie jak wydawanie publicznych ostrzeżeń przed takimi szarlatanami, jak to się tutaj kolokwialnie określa w publicystycznie na temat tej ustawy. Chodzi o to, żeby... Nie chodzi o zakazywanie na przykład zielarstwa, jak wynikałoby z tej oceny pana prezydenta, czy też kancelarii prezydenta, tylko w sytuacji, gdy ktoś jakąś pseudomedycynę promuje, tutaj rzecznik miałby możliwość wydania ostrzeżenia, nałożenia kary nawet do 1 000 000 złotych. Co powinno się znaleźć w tym prezydenckim projekcie? Znaczy, czego by pan tutaj najbardziej bronił z tych zapisów?
7: Wydaje się, że bym chyba najbardziej bronił zapisów, iż praktyka medyczna powinna być wykonywana jedynie w zarejestrowanych podmiotach, która jest w ogólnopolskim rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Do tej pory tutaj te przepisy są no, trochę kulawe i wiele osób para się próbą leczenia, stawiania diagnoz, nie mając do tego żadnych kwalifikacji merytorycznych, nie mając wykształcenia. Ten chyba przepis o obowiązku rejestracji w podmiotach jest chyba takim jednym z podstawowych, fundamentalnych. Tym po prostu, żeby leczeniem zajmowali się lekarze, profesjonaliści, żeby porad udzielały osoby, które zwyczajnie mają wykształcenie na ten temat. I podają tą wiedzę sprawdzoną, opartą na faktach, na dowodach medycznych.
6: Lekarz Karol Stępniewski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej.
7: Jeszcze z sytuacji, z możliwości chciałbym serdecznie tutaj zaprosić właśnie Państwa na konferencję, jaką organizujemy w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Konferencję właśnie Zero Tolerancji dla Dezinformacji w Medycynie. Będzie ona właśnie poświęcona rosnącemu problemowi działalności i osób, podmiotów.
6: Kiedy ta konferencja?
7: Treści naukowe. 25 sierpnia, czyli w najbliższy wtorek o godzinie 10 w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii na WUM-ie, czyli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Trzy bardzo ciekawe panele merytoryczne będziemy rozmawiać właśnie też na pewno o tej sytuacji, która miała miejsce wczoraj.
6: Lekarz Karol Stępniewski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Dziękuję i do usłyszenia. Już za kilka minut po informacjach o 6.20 będziemy mówili o rekordowym zakwicie złotej algi w kanale Gliwickim.
8: Autopromocja.
9: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
10: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, sobie zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać no, bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
11: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
8: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Burze przeszły wczoraj nad Polską. Do późnego wieczora strażacy interweniowali ponad 180 razy w Małopolsce i blisko 70 na Podkarpaciu. W Małopolsce jeden dach został zerwany, a 9 innych uszkodzonych. Na Podkarpaciu strażacy usuwali głównie połamane konary, gałęzie i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach i posesjach. Bez prądu w nocy było ponad 1600 odbiorców w okolicach Leżajska i Łańcuta. Dziś alerty burzowe obowiązują jeszcze do 8 rano, a dotyczą Świętokrzyskiego, Śląskiego oraz części województwa opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. W związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul, do MSZ-u wezwano ambasadora Izraela. Polska oczekuje od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. Przekazało MSZ w specjalnym oświadczeniu. Damian Sobul zginął 1 kwietnia 2024 roku w ataku izraelskiego wojska na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen dostarczającej żywność w Strefie Gazy. W piątek wzrosły, czyli dziś, maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,33 zł, a oleju napędowego 7,56 zł. Rozpoczyna się jubileuszowa 30. edycja zlotu Baltic Sail Gdańsk. W wydarzeniu weźmie udział 14 tradycyjnych żaglowców z Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec, Finlandii, Estonii i Holandii.
18: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek melduje się w półfinale w Cincinnati. Spotkanie broniącej tytułu polskiej tenisistki z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną skończyło się dramatycznie po około pół godzinie. Kazaszka doznała kontuzji i przystanie 4-1 dla Polki poddała mecz. Rybakina prawdopodobnie miała problemy ze ścięgnem Achillesa, a jak przyznała Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club, jej rywalka w Cincinnati grała już od kilku spotkań z opatrunkiem na nodze.
19: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie komfortu.
18: A stawka pojedynku była wysoka, bo Rybakina miała szansę w tym turnieju zostać liderką rankingu tenisistek. W sobotnim półfinale Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą, a dziś wieczorem w Cincinnati kolejne dwa ćwierćfinały. To był wyjątkowy wieczór dla polskiego kwartetu w europejskich pucharach. Okazałe zwycięstwa odniosły Jaga i Kolejosz. Poznaniacy aż 7-0 pokonali mistrzów Szwajcarii FC Thun, zaś Jagiellonia rozprawiła się z mistrzem Gruzji Iberią Tbilisi, pakując rywalom do siatki aż 4 bramki. Kropkę na i trzeba będzie jednak postawić w rewanżu i tu entuzjazm studzi trener Jagi Adrian Siemieniec.
20: Przy swoich kibicach, na swoim terenie, w momencie kiedy mówiliśmy przed meczem, że ten przeciwnik nie ma nic do stracenia, to teraz już kompletnie będzie miał nic do stracenia, więc na pewno będą chcieli zrobić wszystko, żeby zagrać intensywny, dobry, otwarty, ofensywny mecz.
18: W lidze konferencji za to Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem na wyjeździe. Górnik w Zabrzu musiał uznać wyższość swojego rywala, którym było słynne AS Monaco. Mimo że meeting diamentowej ligi dopiero dziś o 20, to już rozegrano pierwszą konkurencję. Co prawda nie na stadionie, a w centrum miasta walczyli tyczkarze. Wygrał nie kto inny jak Szwed Armand Duplantis, ale po pasjonującej walce z Grekiem Emanuelem Karalisem. Szwed ustanowił rekord meetingu na wysokości 6 metrów i 21 centymetrów. Dziś na bieżni wystąpi troje Polaków na czele z Piją Skrzyszowską. Więcej o sporcie za godzinę. Teraz w TOK FM już czas na pogodę.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: O poranku jeszcze burzowo na południu, wschodzie i w centrum. Zachmurzenie w ciągu dnia będzie umiarkowane i duże, ale wszędzie możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez około 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
21: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Gościem pierwszego programu Tok FM jest Krzysztof Smolnicki, hydrogeolog reprezentujący Fundację Ekorozwoju i Koalicję Czas na Odrę. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, dzień dobry.
6: Od soboty wyłowiono ponad 3 tony martwych ryb z kanału Kliwickiego w związku z zakwitem złotej algi. Jak pan to skomentuje?
16: No, never ending story. To znaczy mamy tą sytuację, która się powtarza od lat. 3 tony, ponad 3 tony, ale ja bym to przeliczył na ryby. No to jest kilkadziesiąt tysięcy zabitych ryb i to nie jest śnięcie, co często powtarzane jest przez władze, że mamy jakieś śnięcie, tylko to jest po prostu zagłada tych ryb. To jest zagłada. Mamy 2 odcinki kanału, które są w tej chwili zamknięte, to jest 5 i 6. No, tam stężenie alg jest olbrzymie. Władze próbują powstrzymać przemieszczanie się tych alg do rzeki Kłodnicy, do jeziora Dzierżno, ale przede wszystkim do Odry, bo moglibyśmy mieć powtórkę katastrofy z 2022 roku. Natomiast no, problem polega na tym, że wojewoda w swoim komunikacie bardzo precyzyjnie ocenił sytuację, nawet wskazał na przyczyny. Tą przyczyną jest połączone z sobą wysokie temperatury, niski stan wód, właśnie bardzo słaby przepływ w rzekach, nie tylko w kanale, ale przede wszystkim to, co jest tym czynnikiem katalizatorem, czyli sól trafiająca do rzek, do Odry. No to gigantyczna ilość soli i ta ilość soli nie zmalała od 2022 roku, a obietnica działań właściwie, żadnych działań konkretnych w tej chwili nie ma. No, można powiedzieć, to co można byłoby zrobić najbardziej oczywistego, to podnieść opłaty za zrzut soli przez kopalnie i to nie tylko kopalnie węgla kamiennego, ale też KGHM tutaj na Dolnym Śląsku, skąd właśnie w tej chwili mówię, z nad Odry. Natomiast no, opłata wynosi 5 groszy za kilogram soli, 5 groszy od 2016 roku, czyli po 10 latach to już nie jest te same 5 groszy, można powiedzieć inflacja i tak dalej, czy ta opłata spada. Specustawa odrzańska, która została przygotowana przez poprzedni rząd, mówiła o podwyżce, ale dopiero w 2030. W tej chwili nowelizacja, która gdzieś leży w szufladzie tej specustawy, miała poprawić specustawę, ale nawet w tej nowelizacji nic nie mówiono o podwyżce opłaty za sol. Jeśli nie będzie realnego czynnika finansowego mobilizującego kopalnię do tego, żeby tą sól usunąć, no to po prostu będziemy dalej w kanale. No to jest kanał po prostu.
6: Mm-hmm. Nomen omen. Kanał Gliwicki, gdzie znów mamy, no nie wiem, katastrofę. Jaka to jest skala w ogóle? Bo te, myślę, że naszym słuchaczom te tony, czy też tysiące, te liczby mogą niewiele mówić.
16: Tak, no, powiem tak, to nie jest ta skala oczywiście katastrofy, co w 2022 roku i pewnie nawet nie to samo, co było w zeszłym roku z jeziorem Dzierżno. Natomiast no, ja bym tu połączył jednak te kropki, bo to jest dosyć istotne. My tu w tej chwili się koncentrujemy na kanale, na zagładzie ryb, ale przed chwilą mieliśmy suszę, mieliśmy powodzie, to jest to samo, to jest po prostu, to są te same objawy, to są naczynia połączone tego samego kryzysu, który wynika oczywiście ze zmian klimatu, którego jesteśmy jako ludzie powodem, no ale też braku działań naprawczych, zapobiegawczych i w związku z tym sytuacja jest rozwojowa. No, jeszcze parę dni temu mieliśmy, władze przeliczały to na kilogramy, w tej chwili na tony. Można powiedzieć, że nie podjęto działań, bo tak, zasolenie trafia. Oczywiście są jakieś obietnice, są jakieś programy ogłoszone, że no, pilotaże mają być jakieś robione. Podobnie z renaturyzacją rzek, bo można powiedzieć, złota alga bardzo dobrze się ma w sztucznych zbiornikach, zniszczonych ekosystemach. Również w miejscach uregulowanych, takich jak ostrogi na rzekach, na Odrze, no, badania wskazują bardzo wyraźnie, że tam, gdzie woda stagnuje, gdzie nie ma naturalnego ekosystemu, ona ma się świetnie. Więc jedno to jest usunięcie soli, 2 to są działania renaturyzacyjne. One nie są w tej chwili podejmowane. To co jest na plus jednak, to jest to, że władza już trochę się nauczyła, co z tym zrobić. I to, że zabroniono śluzowania na kanale Gliwickim, czy tam nie ma żadnego transportu, on tam jeszcze był znikomy, ale nie ma tam żadnego transportu.
6: Czyli jakieś wnioski zostały wyciągnięte, władze coś robią.
16: No tak, tak. No, trochę zmądrzyliśmy, ale na poziomie takim reagowania na sytuację z pogranicza katastrofy, tak? A nie jej zapobiegania. I to jest kluczowe. No, najważniejsze jest zapobieganie. To jest tak jakby... No,
6: a co tutaj się wydarzyło?
16: Bo jącącej się rany.
6: Mamy kopalnie działają cały czas. I tylko w określonych sytuacjach dochodzi do takiego stopnia zasolenia wykwitu tej złotej algi, że ryby padają, zdychają. Nie wiem, jak to najlepiej nazwać. Tutaj też niskie stany pewnie się przyczyniły do tego.
16: Tak, oczywiście. Znaczy, tu mamy też raport NIK-u z zeszłego roku, który bardzo wyraźnie mówi. Kopalnie zrzucają, pozwolenia wodnoprawne w 84% nie określają górnego limitu zrzutów. Zasolona woda jest bardziej
6: słona. A gdyby określały, to mamy narzędzia, żeby to skontrolować w ogóle, bo to papier wszystko przyjmie, prawda?
16: No tak, ale tu ten papier łączy się, to prawo łączy się z finansami i tu za kontrolą powinno się opłaty. Ale natomiast odpowiadając jeszcze na pytanie, co powoduje, że mamy z tą sytuacją praktycznie do czynienia co roku, to jest tak, niskie stany wód, no proszę przypomnieć, że susza, więc to jakby to te solanki nie są rozrzedzane wodą, co one się koncentrują. Złota alga to jest organizm, który żyje w morzach, a nie w rzekach. Więc jeśli mamy zasolenie, to jest ten ciepło, powoduje, że również te glony się po prostu namnażają. No i te czynniki ze sobą skomasowane powodują, że mamy zagrożenie. Myśmy porównali w tej chwili dane dla Odry tutaj we Wrocławiu. Można powiedzieć, przepływy na Odrze w 2022 roku były na poziomie 60 metrów sześciennych na sekundę. Bardzo mało. W tej chwili są 30, czy dwukrotnie mniejsze. Czyli można powiedzieć, że gdyby władza tam nie zareagowała na tym kanale Gliwickim, to byśmy mieli trochę powtórkę katastrofy, ale tylko trochę, dlatego że no, można powiedzieć, że ten ekosystem się jeszcze nie odbudował, więc być może ilości takich ryb byśmy nie mieli. Chociaż jak patrzymy na ryby, z badań naukowców wynika, że populacje ryb się na Odrze się powoli odtwarzają, gorzej z małżami, czyli małże zostały zniszczone w 80% ponad, a małże są naturalnymi filtratorami. Małże dlatego zginęły i się nie odtwarzają, że one nie mogły uciekać. Ryby tam, gdzie miały możliwość ucieczki na przykład do dopływów rzeki, tam one do żywej, płynącej i niezasolonej wody, tam one uciekały. I dlatego tak ważna jest renaturyzacja rzek, tak ważne jest to, żebyśmy te bariery na rzekach usuwali. Myśmy przygotowali taki plan jako fundacja i koalicja dla kilkuset kilometrów rzek, żeby odtworzyć je. No to jest też ważne dla wędkarzy, coś może słuchać się z wędkarzami. Naturalne rzeki to też naturalne populacje ryb i to jest potrzebne. No i oczywiście mamy też oprócz tych uwarunkowań takich negatywnych jak zmiany klimatu, mamy pozytywne, no bo w Unii Europejskiej jest mowa w tej chwili o planie odtwarzania przyrody. No i w tym planie jednym z kluczowych elementów jest to, żeby oprócz odtwarzania mokradeł, które zapewniają nam retencję i zapobiegają suszy i powodziom, jest właśnie renaturyzacja rzek. 25 tysięcy kilometrów rzek ma być odtworzonych w ciągu kilku lat. No i Polska ma obowiązek przygotowania planu. I uwaga, termin jest 1 września. Nie było jeszcze żadnych konsultacji społecznych tego elementu związanego z rzekami. 1 września jest raptem za parę dni. No to w ogóle wygląda bardzo, bardzo niepoważnie. Oczywiście to nie jest problem jednego resortu, bo można powiedzieć, te kwestie środowiskowe, to część osób to spycha na Ministerstwo Klimatu i Środowiska. No i słusznie, bo jest za to odpowiedzialny, ale niestety w naszym kraju rzeki podlegają Ministerstwu Infrastruktury. Czyli tak jakby były autostradami, kolejami, czy są traktowane po prostu jak kanały żeglugowe, no i oczywiście kanały ściekowe. I to podejście, takie traktowanie rzek jako kanały powoduje, no, że jesteśmy w dalszym ciągu w tym symbolicznym kanale. My nawet mówimy o czterech jeźdźcach apokalipsy, to znaczy mamy suszę, mamy powódź, mamy zagładę, pomór organizmów, no i czwartym to najprawdopodobniej jest jednak bieda, no bo to wszystko ze sobą jest połączone.
6: Dziękuję bardzo, Krzysztof Smolnicki, hydrogeolog z Fundacji Ekorozwoju i Koalicji Czas na Odrę był z nami. Do usłyszenia. Na pierwszy program gospodarczy.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
6: Takiego wzrostu pensji nikt się nie spodziewał. Przeczytamy o tym w Gazecie Wyborczej dzisiaj. Średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw przebiła poziom 9500 zł brutto. Wzrost rok do roku okazał się dużo wyższy niż przewidywali ekonomiści i wyniósł aż 6,8%. Rynek pracy ma jednak problem. Ekonomiści przepytani przez PAP szacowali, że wzrost wynagrodzeń w lipcu dojdzie do 6,2%. Rynek przebił te szacunki i to znacznie po ubiegłomiesięcznym wzroście 5,9, teraz to jest 6,8. To świetne informacje dla pracowników. Średnia pensja zbliża się do psychologicznej granicy 10 tysięcy. W sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach zatrudniających powyżej 9 osób, wynosi ona teraz dokładnie 9509. Problem, który wyłania się z danych GUS-u, to kwestia liczby pracowników. Rok do roku znacząco ono spadło. W 26 roku przeciętnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,1% niż w czerwcu bieżącego roku. Natomiast w porównaniu z lipcem o 0,8% niższe, pisze Główny Urząd Statystyczny. Teraz jeszcze Rzeczpospolita. Kontrole w pyszne.pl mogą przynieść pozwy i efekt domina. Wspierany przez Rafała Brzoskę i Michała Sołowowa, think tank zarzuca inspekcji instrumentalne wykorzystanie narzędzi nadzoru. Ostrzega przed śmiercią cywilną platform internetowych i potężnymi roszczeniami wobec Polski. W najbliższy poniedziałek miała zakończyć się kontrola inspekcji w pyszne.pl, ale jak ustaliła Rzeczpospolita, została ona przedłużona. To jest m.in. efekt odwołania platformy, która złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na działania inspekcji. Część ekspertów uważa, że to tylko odwlekanie politycznego wyroku, który już zapadł. Nieoficjalnie się mówi, że finał ma być taki, by tysiące kurierów, z którymi platforma oferująca dowóz jedzenia rozwiązała umowy, zostało przywróconych i to na umowę o pracę. I tutaj padają takie ostrzeżenia przed tym, że może to zaowocować konfliktem, batalią, wzrostem cen usług właśnie tych firm kurierskich. Jeszcze rzut oka na dzisiejszy magazyn, weekendowy magazyn Dziennik Gazeta Prawna. Kraj, który tutaj za sprawą Krajowego Planu Odbudowy się zmienia. No i pytanie. Wzrost dzięki KPO zostanie z nami na dłużej. Koalicja rządząca nie ma na koncie wielkiego projektu, którym mogłaby się pochwalić. Polityczno-gospodarczym kołem ratunkowym stała się dla niej realizacja KPO. Jak w szczegółach te inwestycje z KPO wyglądają? O tym dzisiaj przeczytamy.
2: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Autopromocja.
4: Jak zawsze, ciekawe tematy we wspólnej sobocie.
22: Czego nie wiemy o Cyprze?
4: Dobry szef to jaki szef?
22: Trącimy także 5 groszy do dyskusji o lalce Prusa.
4: Anna Sobańda i Rafał Turowski, wspólna sobota o 10:00.
22: Do usłyszenia.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
25: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
24: Travisto Fast i Travisto.
25: Aflofarm.
26: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
27: No.
26: A tamta to jest mega.
27: Mega, mega.
28: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Są kolejne ostrzeżenia przed deszczem i burzami dla czterech województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Alerty drugiego stopnia dotyczą części kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Zaczną obowiązywać około 17.00 i potrwają najpóźniej do 11.00 w sobotę. Nie zmieniam zdania w sprawie Ukraińca podejrzanego w sprawie wysadzenia rosyjskiego gazociągu Nord Stream w 2022 roku. Nie powinien za to odpowiadać, stwierdził premier Donald Tusk. A chodzi o Wołodymyra Żurawlowa, który został zatrzymany przez policję w Chorwacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.
13: Na pewno Niemcy nie powinny ścigać tych, którzy w sytuacji, kiedy ich kraj został napadnięty, Rosja okazała się agresorem, którzy podejmują takie czy inne działania. Nie, ja tu zdania nie zmienię i uważam, że wstydzić się powinni nie ci, którzy unieruchomili ten Nord Stream 2, tylko ci, którzy go budowali.
0: Wołodymyr Żurawlow jakiś czas temu został zatrzymany w Polsce i sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy, ale w drugiej instancji odrzucił niemiecki wniosek ekstradycyjny i uchylił mu tymczasowy areszt, a Ukrainiec wyszedł na wolność. To może być początek rewolucji w leczeniu raka. Tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są obiecujące. Doniesienia medialne cieszą, ale lekarze czekają na konkretne wyniki, a te mają być dopiero opublikowane. Jak mówił w TOK FM profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dopiero wtedy będzie jasne, w jaki sposób szczepionka może pomagać w leczeniu.
23: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
0: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania 1100 osób, wśród nich także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Najcieplej do 28 stopni będzie dziś miejscami na Podkarpaciu. Około 26 stopni pokażą termometry w centrum, a najmniej 21 będzie na wybrzeżu. Przez cały dzień mogą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu. Zagrzmi na południu, wschodzie i w centrum.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Za 17 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. A skoro właśnie jest ta godzina i mamy piątek i słuchają Państwo pierwszego programu TOK FM, to pora, abym przywitał w programie dr Ewę Pietrzyk-Zieniewicz, politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
27: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Mamy odesłanie ustawy, która dotyczy takich pseudomedyków, pseudopraktyk medycznych do Trybunału Konstytucyjnego. Czyli to równie dobrze można byłoby, jak pani sądzi, wyrzucić do kosza tę ustawę.
27: No niestety równie dobrze. Trybunał Konstytucyjny, jak wiadomo, nie proceduje. Z różnych powodów, różnie o tym mówią, ale faktem jest, że nie proceduje i coś się za to w dodatku nie zanosi. Mhm. Więc ona tam sobie poleży tak da capo al finem i nic z tego nie będzie. Także to jako żywo salomonowy. Wyrok salomonowe wyjście.
6: Mhm. No chyba, że minister Maciej Berek już w todze gdzieś tam przyspieszy działanie Trybunału. Ja oczywiście trochę
27: żartem. Redaktorze, to musi potrwać, więc potrwa. Nawet przy założeniu, że pan Berek bardzo szybko wdroży się w nową funkcję, którą zakładamy dostanie, ale to musi potrwać, więc potrwa po prostu. Mhm.
6: Do tej kandydatury na stanowisko sędziego Trybunału jeszcze przejdziemy za chwilę, ale jak pani odbiera w ogóle decyzję prezydenta? Bo prezydent twierdzi, że kogoś broni, nie podpisując tej ustawy, że broni na przykład ludzi, którzy zajmują się ziołolecznictwem.
27: Zielarstwem, tak.
6: Zielarstwem, ale chyba nic im nie groziło w związku z wejściem w życie tej ustawy.
27: Nie, naprawdę nic im nie groziło. Zielarze nikomu nie wadzą i to nie o nich tutaj przecież chodziło w tym wszystkim, którzy chcieli takiej ustawy. To chodziło raczej o takie pójście w poprzek medycynie, nazwijmy to, oficjalnej i naukowej, i różnego rodzaju humbugi, które po prostu ewidentnie szkodziły ludziom i doprowadzały do różnych zejść. Ja nigdy nie zapomnę tego, jak umarł niemowlak, którego zamorzyli głodem właśnie rodzice, bo jakiś szarlatan nie pozwalał tam nic innego jak jakieś, nie wiem, owoce chyba, winogronach, nie pamiętam co. No w każdym razie tylko tym czymś tego dzieciaka odżywiano, no i on po prostu odszedł był, no. To raczej o takie sprawy chodzi, czy też na przykład o przekonywanie, że powiedzmy, na raka nie leczymy niczym innym jak tym czymś, co tam jakiś szarlatan zaleca. I tutaj to naprawdę przydałoby się, bo internet powoduje, a nie bardzo wielu jednak ludzi wierzy internetowi, internet powoduje niekiedy faktycznie szkody zdrowotne bardzo głębokie, aż do zejścia śmiertelnego. No.
6: Przykładów nie trzeba daleko szukać, bo po godzinie 6 był z nami lekarz Karol Stępniewski, który podawał przykład swojej pacjentki, która komuś uwierzyła i teraz ma poważne problemy ze zdrowiem. To już kończąc ten wątek, z punktu widzenia obserwowania polityki, strategii politycznej, dlaczego prezydent tej ustawy nie podpisał?
27: Panie redaktorze, tak naprawdę nie umiem tak do końca odpowiedzieć.
6: No tak, ale dlatego, że rządowa, dlatego, że...
27: Tak, bo nie chcę wierzyć w to, że po prostu pan prezydent tak trochę na złość, a trochę na wszelki wypadek niczego, co Tuskowe, nie podpisze. Chociaż no niestety tak to wygląda. Ale nie chcę takiej małostkowości zakładać. Więc tutaj byłoby bardzo dobrze, gdyby jakoś sensownie wypowiedzieli się ludzie pana prezydenta. Bardzo dużo mówią po różnych mediach o różnych rzeczach, więc akurat w tej sprawie też by się zdało. No ale chyba nie doczekamy.
6: A dlaczego premier Tusk wysyła Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego, czyli polityka. Nawet nawet gdybyśmy przyjęli, że to jest kompetentny, mądry człowiek, to jednak polityk.
27: Tak. Panie redaktorze, dość skomplikowana sprawa, jak to u nas bywa. Bo to jest kompetentny, mądry człowiek i jednocześnie, tak jak go wprowadzono do, jak gdyby na ścieżkę zdobycia tego stanowiska, no już tak to nazywam, to był pocałunek śmierci jednak. Jak to u nas bywa, miało być bardzo dobrze, a wyszło jak zwykle. Pan premier w tym entuzjazmie najwyraźniej lubi i ceni pana sędziego, no jeszcze nie sędziego, no ale sędziego, już prawie, że pan premier wykazał tyle entuzjazmu, że wyszło, że to jest człowiek pana premierowy, no a skoro pana premierowy to i polityk, i już wiadomo, której opcji, i już niektórzy, bo to często tak bywa, nie wiedząc jeszcze o kogo chodzi, o co, jaki tam jest ten życiorys, jakie kompetencje, już wiedzą, że on nie powinien tego stanowiska dostać. No niedobrze się stało.
6: Do tej pory wysyłanie właśnie polityków, tak jak pani Pawłowicz czy też pana Piotrowicza, było jednoznacznie źle oceniane, bo to są politycy. To znaczy oni, skoro są politykami jakiejś opcji, to nie będą gwarantowali bezstronnej oceny jakichś
27: takiej niepolitycznej. Nawet niekiedy tego nie kryli, przypominam.
6: Teraz premier wysyła swojego ministra do Trybunału. Czy tutaj PiS od Koalicji Obywatelskiej się różni czymkolwiek?
27: No akurat przy tej konkretnej sprawie niestety nie. Ten pocałunek śmierci był, bo panie redaktorze, tutaj od razu protestuję, bo porównywanie pani Pawłowicz z panem Werkiem jest dla niego krzywdzące. Nawet powiedziałabym bardzo krzywdzące, bo tam zajrzałam sobie w różne annały, żeby zobaczyć kto i co. No ale no niestety jak gdyby na jednym łóżku w tej chwili jadą, a wszyscyśmy protestowali wtedy, kiedy do Trybunału wchodziły osoby, takie jak wymieniona, które oficjalnie mówiły, że ja wiem, że to jest niezgodne z konstytucją, ale ponieważ mój klub tak będzie głosował, to ja też. Co było? Przepraszam, ale haniebne. No, ale tak się stało, więc już będzie miał ten nowy pan trudno na wejściu. No i oczywiście krzyk opozycji, że to jest człowiek Tuska, będzie zakłócał wszystkie inne wieści, które o osiągnięciach tego pana dostaniemy. Nie wątpię, że pan premier chciał dobrze, ale naprawdę wyszło jak zwykle. To jest polityka i tutaj należało wprowadzać tego pana jednak, poczynając od kompetencji i jakichś tam zasług, w tym merytorycznych, a nie od tego, że to jest mój
6: A może człowiek. Powinniśmy się trzymać zasad i po prostu no nie wybierać czynnych polityków do Trybunału, tylko ludzi, którzy są wyłącznie sędziami. Może to jest naiwność z mojej strony. Natomiast wie pani, jeśli chodzi o potrzebę niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, to też jest inny wątek z tego tygodnia dotyczący Mateusza Morawieckiego, który z rozbrajającą szczerością przyznał, że decyzja TK Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji była wynikiem politycznej kalkulacji PiSu.
27: No to kolejna sprawa, że to jednak wtedy głosuje się tak jak formacja polityczna, nawet jeżeli wie się, że głosuje się źle, nieprawidłowo i no i tak jak się głosować nie powinno. No pan Morawiecki przyznał, bo co mu tam? Dzisiaj jest już w zupełnie innej i roli, i w innym miejscu na scenie politycznej. No to sobie nie ostatnia rzecz.
6: Ale ta granica się gdzieś przesuwa. Czy to nie jest przejaw jakiegoś takiego, nie wiem, deptania konstytucji w takim razie, skoro mówimy otwarcie, że to jest kwestia politycznych decyzji, to co orzeka Trybunał?
27: I pan redaktor to wie, i ja to wiem, że tak, ta granica się przesuwa i że to się tak dziać nie powinno. Ale co z tego, że my to sobie powiemy? Istnieją te racje polityczne, które dla bardzo wielu, tutaj gdzieś jest ten ból, ten wrzut, dla bardzo wielu są ważniejsze od tych racji konstytucyjnych, takich właśnie racji zwykłej przyzwoitości. To kiedyś uczono, może ta pierwsza stawka, która weszła do czynnej polityki po wielkiej przemianie, to wtedy mówiono, że jak nie wiesz jak, to zachowuj się przyzwoicie i tak to trzeba robić. Ale tamta ekipa Gremka, Kuronia, Karola Modzelewskiego, tamta ekipa po prostu odeszła, już jej nie ma. I to ja wymieniłam celowo tych, którzy odeszli na zawsze i ci już wrócić nie mogą. Bardzo wszystkich trzech szanowałam i zresztą nie tylko ich. No a potem te standardy się obniżały, no niekiedy w taki sposób, że właśnie dochodziło do oświadczeń. Wiem, że to jest niekonstytucyjne, ale tak będę głosować. Przecież proszę zobaczyć, jakiejś chucpy wymaga takie oświadczenie Polakom przez media, czyli oświadczenie społeczeństwu. A my na to nic.
6: Sprawa Marcina Romanowskiego, który teraz ma być w Tyraspolu. To swoją drogą trochę niewiarygodny scenariusz, ale się realizuje. Czy ona służy rządowi, bo Romanowski ucieka i oni go tutaj gonią i mamy igrzyska, czy też obciąża rząd, bo nie umie go złapać?
27: Wie pan, redaktor...
6: Znaczy organy ścigania nie umieją
27: tak,
6: złapać.
27: To jest właśnie taka polska specyfika, bo jakby pan sprawy nie stawiał, ma pan rację. Jedni mówią, zobaczcie, ha, ha, ha, co to za rząd, co go nie umie złapać. I to jest dzisiejsza opozycja, która broni pana Romanowskiego. Acz Bóg jeden wie, dlaczego. No i jest ta druga opcja rządowa. On ucieka, czyli ma powody, żeby się bać. A przyznam się panu, no tutaj u was można, że ja mam wrażenie, że bardzo mocne związki z Kościołem katolickim, przypominam, to jest członek Opus Dei i bardzo zaangażowany katolicko, bywszy już, mam nadzieję, polityk, że te związki też pomagają. To wcale nie jest wykluczone, że w pewnych kołach świetnie wiedzą, gdzie właściwie ten pan jest. A przyznam się, że mnie to niespecjalnie interesuje, gdzie on jest. Wiem, że gdzieś tam chowa się za nogawką Putina i ludzi Putina, co już samo w sobie jest haniebne. I wydawać by się mogło, że to jest niemożliwe u nas, ale jak się okazuje, wiele jest możliwe. No i wielu go broni, co też wydawać by się mogło, jest niemożliwe. Twierdząc, że dobrze robi, że ucieka, bo tu go tam to czeka, trudno powiedzieć, a jednocześnie ostatnie zdanie. Ja mam wrażenie, panie redaktorze, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, że w tej chwili tym, którzy go bronią,

0: która zaprosi Państwa na dzisiejszy piątkowy poranek TOK FM. Już w tej chwili w gotowości przed programem,
1: tak, i
0: przed rozmowami. O czym dzisiaj u Ciebie?
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj po 7.20 gościem TOK FM będzie Michał Nieznański, Konfederacja z Ruchu Narodowego. I tu porozmawiamy o wielu kwestiach, ostatnich decyzjach prezydenta w sprawie Lex Szarlatan, ale nie tylko. Po 7.40 Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej. No, Koalicja Obywatelska ostatnio i rząd mierzą się z rozmaitymi zarzutami i omówimy je właśnie. Po godzinie 8.00 Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, no niegdyś Solidarna, Suwerenna Polska. Więc tutaj porozmawiamy także o Marcinie Romanowskim, ale nie tylko. Po 8.20 Roman Imielski, Agnieszka Wiśniewska.
0: Bardzo dziękuję. Dominika Wielowiejska z Państwem w poranku TOK FM. A pierwszy program TOK FM przygotowała Karolina Kłaczyńska. Tę audycję wydawał Jakub Żebrowski, zrealizowała ją Liwia Prądzyńska. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 2.
4: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten masakryczny, ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
3: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Po ostatnich rosyjskich atakach na Kijów Wołodymyr Zełenski apeluje do krajów Zachodu o pilne dostarczanie Ukrainie pocisków przechwytujących Patriot. Szarlatani dostali sygnał, że mogą działać dalej, tak o decyzji prezydenta mówią lekarze. Warszawiacy nie załatwią dziś żadnych spraw w urzędach, bo dziś urzędnicy odbierają wolne. Jest piątek, 21 sierpnia, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Prezydent Ukrainy zapowiada odpowiedź na wczorajszy rosyjski atak, w którym w Kijowie i okolicach zginęło co najmniej 16 osób. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował do krajów Zachodu o pilne dostarczenie pocisków przechwytujących Patriot. Grzegorz Kozioł.
8: Prezydent Ukrainy wyjaśnia, że Rosjanie użyli pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Ukraińcom udało się przechwycić 90% pocisków manewrujących, natomiast sytuacja z pociskami balistycznymi jest znacznie gorsza. Potrzebujemy pocisków do Patriotów, czegoś, co mogą nam zapewnić tylko nasi partnerzy. Na każdym poziomie dajemy im to jasno do zrozumienia i wiemy, że oni są w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Nie mówimy o prezentach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu broni. Kluczowe jest, aby odpowiednie decyzje polityczne

0: krytyczne zostały podjęte przez naszych partnerów, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Jak informuje Zełenski, w czasie rosyjskiego ataku zginęło 16 osób, a prawie 50 zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów. 86 z nich to budynki mieszkalne. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
1: Ta decyzja może się odbić na zdrowiu pacjentów. Tak ustawia Lex Szalatan, mówią specjaliści. Prezydent Karol Nawrocki skierował jej przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, czyli na razie nie wejdą one w życie. Co nie spodobało się prezydentowi w ustawie, która miała ograniczyć działalność osób oferujących usługi pseudomedyczne?
2: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną.
1: Środowisko medyczne jest zdziwione zarówno argumentacją, jak i zapowiedzią nowej ustawy, mówiła w TOK FM profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Uniwersytetu w Lublinie.
3: Muszą być zmiany tak przeprowadzone, aby bronić uczciwych przedsiębiorców branży zielarskiej, kosmetycznej i medycyny alternatywnej. I to jest dosłowny cytat ze strony kancelarii. To jednoznacznie sugeruje, że nie chodzi o medycynę opartą o dowody, o EBM.
1: Prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów. Tak decyzję Karola Nawrockiego na platformie X skomentował premier Donald Tusk. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o terroryzm ekonomiczny, podkreślając, że sankcje tego kraju uderzają w zwykłych Irańczyków. Prezydent Donald Trump ogłosił w środę objęcie Iranu izolacją ekonomiczną i wojną gospodarczą. Amerykański przywódca oświadczył, że będzie to najbardziej dotkliwa operacja gospodarcza, jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Zagroził także konsekwencjami wobec państw, które będą pomagać Teheranowi w omijaniu restrykcji. Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati, ale najlepsza polska tenisistka i jej kibice inaczej wyobrażali sobie starcie z urodzoną w Moskwie, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, mająca szansę na zostanie pierwszy raz w karierze numerem 1 kobiecego tenisa. Kazaszka po 30 minutach z powodu kontuzji łydki musiała zejść z kortu. Błażej Kulesza.
4: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema. W jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
5: Łydkę miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
4: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
5: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
4: W sobotę Świątek zagrał finał, a jej rywalką będzie gospodyni Jessica Pegula. W tym sezonie panie zagrały ze sobą w Rzymie. Wygrała wówczas Świątek. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Warszawskie urzędy będą dziś zamknięte. Godziny pracy stołecznych placówek były ostatnio wydłużone, bo w stolicy padł rekord chętnych do zablokowania PESEL-u. Nie wykluczamy wydłużonych godzin pracy w przyszłym tygodniu, ale dziś urzędy nie pracują, mówi Monika Bojt ze stołecznego ratusza.
6: Ponieważ jest to odbiór dnia wolnego za święto narodowe, które w tym roku wypadało 15 sierpnia w sobotę. Także jeżeli zauważymy, że ta liczba chętnych zainteresowanych jest dalej duża, no to oczywiście rozważymy jakby kolejne działania w tym obszarze.
1: Numer PESEL można zastrzec w każdym urzędzie gminy w kraju przez aplikację mObywatel lub na stronie gov.pl. O poranku jeszcze burzowo na południowschodzie i w centrum, a po południu zagrzmi na północnym i południowym zachodzie. W większości regionów możliwy dziś przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez około 26 w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych, a także platform społecznościowych, bo chciałam ten przegląd rozpocząć od sprawy Lex Szarlatan. Łukasz Warzecha napisał na platformie X: nieważne, że brakowało realnej możliwości odwołania, nieważne, że mianowany przez premiera urzędnik mógł jedną z nikim niekonsultowaną decyzją zniszczyć praktycznie dowolny podmiot. Chodzi oczywiście Łukaszowi o to, iż Rzecznik Praw Pacjenta mógł nałożyć karę na jakiś podmiot za to, że próbował wmówić pacjentom, iż raka da się wyleczyć witaminą C. I teraz jak należy potraktować ten zarzut? Przypomnę Państwu, że każda decyzja administracyjna może być zakwestionowana przez sąd. Takie odwołanie do sądu jest oczywistością. I teraz jeśli chodzi właśnie o tę decyzję prezydenta, który odesłał Lex Szarlatan do Trybunału Bogdana Święczkowskiego, to sytuacja wygląda mniej więcej tak, że już raz pewna ustawa dotycząca pacjentów wylądowała w tym Trybunale i przez rok oczywiście nic się z nią nie stało. Już nie wspomnę o tym, że Trybunał generalnie jest zablokowany, o czym Karol Nawrocki wie, więc tak naprawdę wygląda to tak, jakby tę ustawę zawetował. I jakie to będzie mieć konsekwencje? Uważam, że najciekawszym komentarzem w tej sprawie jest komentarz Patryka Słowika, który znajdą Państwo na portalu 0.pl. Otóż Słowik pisze: brak podpisu głowy państwa pod ustawą potocznie nazywaną Lex Szarlatan to moim zdaniem zła decyzja. Bo choć uchwalone przez parlament przepisy uważam za nieidealne, to ustawa i tak pomogłaby ograniczyć patologię, a głosy o niebezpieczeństwie dla biznesu miały się nijak do rzeczywistości. Patryk Słowik zwraca uwagę na wielką pracę dziennikarsko-śledczą Michała Janczury, dziennikarza Wirtualnej Polski, niegdyś TOK FM. Od lat opisuje on patologię tak zwanych szarlatanów i to, w jaki sposób spryciarze zarabiają na pseudomedycynie. Budują sobie wille i kupują samochody, sprzedając ciężko chorym ludziom nadzieję. W efekcie zdrowie nie wraca, pieniądze trafiają od chorych do kombinatorów, a często cała pseudoterapia okupiona jest dodatkową krzywdą. Oto dziś Janczura na łamach Wirtualnej Polski opisał kolejne patologiczne przypadki. Na przykład nakłuwał igłami macice kobiet walczących z bezpłodnością. Raka diagnozował biorezonansem i leczył tamponami. Na jego trop trafiliśmy dzięki Ani, która przed śmiercią opowiedziała nam, przez co przeszła. W gabinecie naturopaty z Bielska-Białej znaleźliśmy fotel ginekologiczny. Prokuratura w trakcie przeszukania odkryła dane blisko 900 osób, które mogły korzystać z jego usług. Zaczął swój kolejny materiał Michał Janczura. Ja chcę dorzucić tutaj jedną rzecz, bo zwracam Państwu uwagę, iż Karol Nawrocki ogłosił, iż on zgłasza sam swoją nowelizację. Ona dotyczy kodeksu karnego. I na Platformie X właśnie Michał Janczura słusznie zwrócił uwagę, że to jest ciągle ten sam pomysł. To znaczy, państwo będzie reagować, jak dana osoba już straciła pieniądze i zdrowie, a nawet życie. I dopiero jak ta osoba umrze, to wkracza państwo. No, chyba jednak jest to trochę za późno, cokolwiek by o tym nie sądzić. Wracam do komentarza Patryka Słowika, który pisze tak: ustawa nazwana Lex Szarlatan nie jest idealna. Jej krytycy mają w niektórych argumentach trochę racji, ale przynajmniej moim zdaniem korzyści zdecydowanie przeważały nad ryzykami. Główny argument krytyków sprowadza się do tego, że państwo nie powinno powierzać tak wielkiej władzy jednemu urzędnikowi, czyli Rzecznikowi Praw Pacjenta. Ustawa przewiduje bowiem wprowadzenie zakazu stosowania praktyk pseudomedycznych zdefiniowanych jako udzielenie świadczeń zdrowotnych, które stwarzają ryzyko uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. Do tego doszedłby zakaz oferowania lub stosowania metod diagnostycznych lub leczniczych niebędących świadczeniem zdrowotnym, w przypadku których wprowadza się pacjenta w błąd, że posiadają one właściwości świadczenia zdrowotnego. Ktoś musiałby to oceniać i byłby to właśnie Rzecznik Praw Pacjenta. Krytycy mówią, że to źle, ale czy przypadkiem? Generalnie funkcjonowanie państwa nie opiera się na tym, że organy administracji publicznej odpowiadają za stosowanie prawa, a nie wszystko da się kazuistycznie określić w przepisach, więc interpretacja w stosowaniu prawa jest naturalna. Wątpliwości Karola Nawrockiego wzbudziło zapisanie w ustawie szerokich kompetencji Rzecznikowi Praw Pacjenta, który mógłby poprzez decyzję administracyjną bez kontroli sądu zdecydować na przykład o wyłączeniu jakichś stron internetowych, które proponują produkty zielarskie, a w żaden sposób nie manipulują czy nie oszukują pacjentów. Nawrocki mówi, kluczowy musi być wyrok sądu. Nie może być tak, że przed wyrokiem ktoś zostanie pozbawiony możliwości świadczenia usług, choćby polegało ono na leczeniu ludzi. To wadliwa argumentacja, zwraca uwagę Patryk Słowik. Zakłada bowiem, że urząd będzie interpretował przepisy niezgodnie z celem ustawy. I oczywiście jest to możliwe, ale na takiej samej zasadzie źle przepisy może interpretować Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urzędy skarbowe, a nie odbieramy im prawa do wydawania decyzji. No ja myślę, że pan Karol Nawrocki do spółki z Bogdanem Święczkowskim zaraz się wezmą za ZUS czy urzędy skarbowe i uznają po prostu na życzenie Konfederacji, że nie mogą wydawać żadnych decyzji, bo zaszkodzą biznesmenom. Zresztą oczywiście prawda jest taka, że i w tych przypadkach mieliśmy sytuację, kiedy jakiś przedsiębiorca został zniszczony przez decyzję urzędu skarbowego i dochodził swoich roszczeń i praw w urzędzie skarbowym. Takie rzeczy się zdarzają, oczywiście one są patologiczne. Wielu z tych przedsiębiorców wygrało po prostu odszkodowania od Skarbu Państwa, jeżeli racja była po ich stronie. Natomiast demontowanie całego systemu i wyrzucanie do kosza przepisów, które chroniłyby ludzi przed oszustami, wydaje mi się niezwykle szkodliwe, więc absolutnie podpisuję się pod tym, o czym pisze Patryk Słowik. Dodajmy jeszcze raz bardzo wyraźnie. Nie jest prawdą, że zostaną zamknięte firmy, które prowadzą działalność zielarską. Chodzi o to, żeby po prostu właściciele tych firm, i wtedy będą bezpieczni, nic się nie będzie działo, nie głosili bredni pod tytułem, że jakieś zioło wyleczy raka i że należy odstąpić od chemioterapii, bo stosowanie tego zioła wystarczy. I o to chodzi w tej ustawie, a nie o to, że ktoś sprzedaje zioła i przedstawia jakieś zalety stosowania tych ziół. Naprawdę, już nie sprowadzajmy rzeczy do absurdu. Co Państwo jeszcze mogą znaleźć? Ja znalazłam ciekawy tekst w Wirtualnej Polsce. Autorem jest Szymon Jadczak. Groźby, spisek, ustawiona kontrola, sfabrykowane dowody. Tak Jacek Żalek opisywał to, co spotkało go w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Prokuratura Regionalna w Warszawie zbadała te wątki i wszystkie umorzyła. Śledczy przypomnieli, że poważne zarzuty w sprawie afery NCBR ma sam Żalek i jego kolega Piotr M. I to jest historia afery w NCBR, która to afera była. To znaczy, doszło do gigantycznej kradzieży pieniędzy i z tego powodu Jacek Żalek ma postawione zarzuty. Natomiast wspierany przez lobbystę, obecnie posła, swojego kolegę, Żalek zrobił obchód po mediach i zarzucał swoim oponentom politycznym wewnątrz PiSu, czyli między nimi Adamowi Bielanowi i braciom Kuchom, rozmaite przestępstwa. Ja od początku Państwu mówiłam, że jeśli chodzi o NCBR, to jest afera, jest wielkie złodziejstwo, ale zarzuty Żalka i opowieści Żalka nie są wiele warte. I to mówiłam, byłam atakowana, że ja tu kogoś bronię. Nie, nikogo nie bronię, dlatego że cała ta ekipa Adama Bielana jest politycznie odpowiedzialna za ten chaos i za złodziejstwo, natomiast nie w wymiarze kodeksu karnego. I to mówiłam na podstawie swojej wiedzy na temat afery NCBR i mówiłam także, co prokuratura w tej chwili potwierdziła, jak Państwo widzą, że naprawdę, wierzyć Żalkowi nie należy z różnych powodów, zastrzegając oczywiście, że być może są akta sprawy, których nie znam. Ale była tam cała grupa przestępców, ten proces się już toczy, są postawione zarzuty. Jedną z postaci jest pani Hanna S., która notabene, zanim miała postawione zarzuty, to naprawdę potwornie napsuła mi krwi. Zorganizowano całą akcję wysyłania do mnie wezwań przedsądowych i tak dalej, ale kiedy czytam ten tekst, że te śledztwa zostały umorzone z tych opowieści Żalka, to powiem tak. To przewidziałam. Co jeszcze chcę Państwu zareklamować? Bardzo ciekawy tekst na stronie OKO.press. Chodzi o pismo naukowe Metryka. Na czworo pochodzących z Rosji członków Rady Naukowej Pisma Metryka, trzech jest wysoko postawionymi urzędnikami państwowymi, zasiadającymi w najwyższych gremiach bezpośrednio przy Putinie. Lub rosyjskim rządzie. Ustaliło OKO.press. To jest artykuł Anny Mierzyńskiej i Angeliki Pitoń. Resort nauki zapewnia, od nowego roku metryka zniknie z listy punktowanych czasopism. No tutaj muszę Państwu powiedzieć, że sprawa jest o tyle ciekawa, że właśnie to pismo, jak rozumiem, OKO.press zresztą tutaj ujawniło, że przygotowuje ono szkolenia dla urzędników stanu cywilnego i uczy, jak odmawiać transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. W Gazecie Wyborczej znajdą Państwo artykuł Agaty Kondzińskiej, Iwony Szpali, Kaczyński i Morawiecki konkurują na antyimigranckich hasłach, by przed wyborami 27 roku nabić punktów w prawicowym elektoracie. Polecam Państwu ten tekst i też ciekawy tekst Leszka Kostrzewskiego, dla wielu na pewno bardzo cenny. Cała branża IT czekała na pierwszą interpretację głównego inspektora pracy w sprawie umów B2B. Wśród informatyków, programistów czy testerów. I właśnie się doczekała. To przełomowe stanowisko, mówią eksperci. Czas na przegląd prasy już minął. Zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Michał Nieznański, Konfederacja. Po 7.40 Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska. Po godzinie 8.00 Jacek Ozdoba, Prawo i Sprawiedliwość, niegdyś suwerenna Polska.
7: Autopromocja.
9: Kiedy przyroda stała się groźna dla dzieci?
10: Dlaczego tak rzadko wychodzimy z dziećmi na dwór i dlaczego wystarczy lekki deszcz i chłód, żeby mieć wymówkę, by zostać w domu?
9: O tym, co dzieciom i rodzicom daje spędzanie czasu w plenerze, porozmawiamy z outdoorową mamą Karoliną Szymańską w czasie rodziców.
10: W sobotę o 13 w TOK FM.
9: Zapraszamy.
10: Ula Malko
9: i Krzysztof Horwat.
7: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Koniec lata. Nie.
15: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
16: Teraz Emzum o najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
15: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
17: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
18: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
22: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
23: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w Kijowie dzień żałoby, to po dramatycznych skutkach rosyjskich atakach. Wczoraj drony nadlatywały nad ukraińską stolicę 6 razy. Zginęło blisko 20 osób, a około 50 zostało rannych. Ziemia zatrzęsła się w Peru. Są doniesienia o rannych i o uszkodzonych budynkach. Było to trzecie w ostatnich miesiącach trzęsienie ziemi w północno-zachodniej części Ameryki Południowej. 24 czerwca dwa wstrząsy dotknęły Wenezuelę, zabijając według oficjalnych danych co najmniej 6 000 osób. 10 sierpnia trzęsienie nawiedziło zachodnią Kolumbię, w wyniku czego zginęło ponad 300 osób. Nie będzie można używać telefonów komórkowych w portugalskich gimnazjach. Zasada zostanie wprowadzona już w tym roku szkolnym. Wszystkie gimnazja będą miały ponad 3 miesiące na wdrożenie nowego przepisu. Ekstremalne upały i długotrwała susza sprawiły, że francuscy hodowcy ślimaków obawiają się drastycznego spadku zbiorów. Część populacji wyschła w muszlach z powodu wysokich temperatur lub padła łupem poszukujących pożywienia drapieżników.
4: Pora na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie kluby jedną nogą w Lidze Europy. W pierwszych meczach walki o fazę ligową tych rozgrywek Jagiellonia pokonała gruzińską Iberię Tbilisi 4-0, a Lech Poznań rozbił szwajcarski FC Thun aż 7-0. Mimo imponującego zwycięstwa kolejorza, jego trener Nils Frederiksen na konferencji prasowej z lekką kurtuazją przekonywał dziennikarzy, że poznaniaków czeka jeszcze mecz wyjazdowy. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz twierdził, że gra już jest skończona. Naturalnie nieczęsto zdarza się przegrywać 0-7 albo wyżej, ale też w futbolu niczego nie można być pewnym. Pod znakiem zapytania stoi start z polskich zespołów w Lidze Konferencji. Górnik walczył w Zabrzu, ale ostatecznie musiał uznać wyższość AS Monaco. Drużyna z Księstwa wygrała 3-2. Remis na wyjeździe uratował za to Raków z Hajdukiem Split, zdobywając gola na 2-2 w ostatniej akcji meczu. W Stambule, Brnie, Baku oraz Göteborgu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarek. 24 zespoły powalczą o miano najlepszych na starym kontynencie. Polki do gry wejdą jutro, a ich pierwszymi rywalkami będą Węgierki. Pia Skrzyszowska wystąpi już dziś w diamentowej lidze w Lozannie. Obok niej m.in. jej wielka rywalka Nadine Wieser. Polka i Holenderka powalczą w biegu na 100 metrów przez płotki. Pierwsze starcie już dziś, a kolejne w niedzielę w Chorzowie. To tam Pia zapowiadała rewanż za ostatnie Mistrzostwa Europy.
0: Wiem, że to będzie jeden bieg, więc jestem w formie. Mogę powiedzieć bardzo szybko. I biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
4: W Lozannie wystąpi jeszcze dwójka Polaków. Agnieszka Chorzępa zaprezentuje się w biegu na 3000 metrów z przeszkodami, zaś Patryk Sieracki będzie nadawał tempo w biegu na 800 metrów. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę. W tym sezonie Holender zajmuje 6 miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. W TOK FM teraz czas na pogodę.
1: O poranku jeszcze burzowo na południu, wschodzie i w centrum, a po południu zagrzmi na północnym i południowym zachodzie. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Nieznański z Konfederacji. Dzień dobry, witam.
3: Witam panie doktor.
8: Reprezentuje pan Ruch Narodowy, jak rozumiem.
3: Cały czas.
8: Rozumiem też, że Konfederacja jest bardzo zadowolona, że prezydent zablokował ustawę Lex Szarlatan. No, dzięki temu osoby, które proponują leczenie witaminą C raka, będą mogły działać spokojnie. Dopiero do momentu, kiedy ktoś umrze albo straci zdrowie, to prokuratura się tym zainteresuje. Taki mamy stan prawny dzisiaj.
3: Stan prawny taki mamy dzisiaj, natomiast wręcz przeciwnie, że nie jesteśmy zainteresowani takimi osobami. My jak najbardziej chcemy walczyć z prawdziwym szarlataństwem. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast ustawa, która była bardzo niedokładna, mówiąca o tym, że można zastosować takie praktyki również do zielarstwa czy fizjoterapii, co niektóre opinie mówiły, że tak nie będzie, co niektóre opinie mówiły, że będzie, ale nie jest to wypisane wprost. Jest to stwierdzenie dość otwarte w tej ustawie. Powodowały, że takiej ustawy nie można przyjąć i myślę, że pan prezydent, zgłaszając tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, dokładnie miał te same wątpliwości, podobnie jak miał wątpliwości co do roli Rzecznika Praw Pacjentów, który miał naprawdę duże kompetencje i byłby sędzią we własnej sprawie.
8: No, ale wie pan, ZUS też ma kompetencje, Urząd Skarbowy też ma kompetencje, od każdej decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do sądu. Bo moja wątpliwość polega na tym, że ja przeczytałam te przepisy i nie ma tam mowy o tym, że ktoś może zamknąć firmę zielarską. Chodzi o tutaj zapobieganie sytuacji, kiedy są udzielane świadczenia zdrowotne, które stwarzają ryzyko uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawód medyczny. I co więcej, chodzi także o przypisywanie fałszywych właściwości leczniczych produktom, które tych właściwości nie mają.
3: Ale jest coś takiego też jak praktyka zagrażająca zdrowiu. Kto ma to ocenić, czy ona zagroziła zdrowiu, czy nie? Wystarczyło w tej ustawie konkretnie wypisać te przypadki. Co jest dobre, bo kierunek tej ustawy, to żebyście państwo też wiedzieli, kierunek tej ustawy, który chroni Polaków, jest dobry. Tylko że nie możemy przyjmować ustaw, które są niejednoznaczne i mogą powodować potem dość duże niesnaski.
8: Trudno jest zakładać, że urzędnik będzie łamał prawo, no bo wtedy to wszystko, ale
3: to nie będzie, pani doktor, łamanie prawa, tylko jego interpretacja. Interpretacja nie jest łamaniem prawa.
8: Nie, to nie jest interpretacja, bo jeżeli ktoś stwierdza, że ziołami leczy się raka, no to po prostu wtedy rzecznik ingeruje w taką sytuację i żąda wycofania tej informacji. Nie musi zamykać od razu strony, ani nakładać kary, tylko pierwszym krokiem jest zażądanie od danego podmiotu, żeby przestał rozprzestrzeniać takie informacje.
3: Bardzo podobnie jak urzędnicy KAS, którzy mogą dać pouczenie, a nie wlepiać duże mandaty za sprzedaną poza otwarciem butelkę wody. No to się dzieje, panie redaktor, niestety i urzędnicy potrafią wykorzystywać swoje
8: kompetencje.
3: Czyli co,
8: następnym krokiem będzie wysłanie przepisów o urzędach skarbowych i ZUS-ie do Trybunału,
3: niekoniecznie,
8: tak?
3: Tylko że dajemy pole do interpretacji tych przepisów i dajemy chociażby nawet policjantom, to jest normalne, to nie ma w tym nic złego, tylko są przypadki, kiedy jest to nadużywane. Chociażby karą od policjanta za popełnione wykroczenie może być pouczenie. To jest kara. Pouczenie jest karą. Mało kto o tym wie, że samo to, że policjant nas pouczy, jest formą kary.
8: Co jest złego w pouczeniu człowieka,
3: nic nie jest złego, tylko zobaczcie państwo interpretację. Za ten samo przewinienie możemy dostać pouczenie, możemy dostać mandat. Jest wybór policjanta. Tak samo jak przy KAS. Mogli dać pouczenie, mogli dać mandat. Zwyczajowo niestety urzędnicy wybierają mandaty, bo słyszeliśmy również od ważnych urzędników KAS, że mają obowiązek nakładania mandatów. Budżet państwa się mocno nie spina, więc się nie dziwię. I ja jestem naprawdę ostrożny co do dodawania kolejnych kompetencji urzędnikom, bo te przepisy powinny być po prostu spójne, jednoznaczne, spójne.
8: Ja chcę tylko przypomnieć, że była taka dyskusja między przedstawicielką KAS Związków Zawodowych, a Krzysztofem Stanowskim i ona stwierdziła jednoznacznie, że jednak praktyka jest taka, że bardzo często urzędnicy najpierw dają upomnienie, a jeżeli ktoś rażąco łamie dalej prawo, to wówczas...
3: No to te ostatnie głośne przypadki tego nie potwierdziły, bo zakup wody podobno jest bardzo częstym przykładem próby takiej manipulacji urzędniczej.
8: Ja myślę, że po prostu warto się trzymać przepisów
3: od której
8: i prawa
3: też jestem
8: i nie będzie...
3: Bardzo daleko. No tak, panie, ale to jest takie ludzkie, dać komuś butelkę wody, jak było 35 stopnia, się jeszcze nie otworzyło, a potem za to dostać mandat.
8: Pana nie dziwi,
3: czytanie
8: że pan Jerzy Zięba, że pan Jerzy Zięba, który głosi, że można wyleczyć raka witaminą C i nie należy stosować chemioterapii, znalazł się w Pałacu Prezydenckim i doradzał właśnie ludziom prezydenta, jak powinna taka ustawa wyglądać. Co prawda pan rzecznik mówi, że to był błąd, no ale jaki błąd? No pan Zięba był w Pałacu Prezydenckim.
3: Czy wysłuchanie...
8: Widać, jego stanowisko zostało przyjęte.
3: No myślę, że nie. Pan Zięba raczej był z absolutnym zawetowaniem tej ustawy, a nie skierowaniem jej do Trybunału.
8: Nie twórzmy fikcji. Wysłanie do Trybunału to jest tak, jakby weto.
3: Ta ustawa trochę tworzyła fikcję.
8: Wszystko jak do głębokiej studni się wrzuca. Więc to jest tak jak weto. No już nie róbmy z
3: natomiast,
8: naszych słuchaczy... Nie wiem, wiadomo.
3: Jeśli chodzi o pana Ziębę, ja gdzieś widziałem jego twórczość, z którą się absolutnie nie zgadzam. Natomiast jeśli ktoś chce się u niego leczyć i podejmuje taką decyzję i jest świadomy swojej decyzji, że odrzuca medycynę konwencjonalną na rzecz takiej, którą proponuje pan Zięba, to jeśli jest dorosłym człowiekiem, to ma do tego też prawo i nie jest to nic dziwnego, aczkolwiek ja przestrzegam, żeby jednak trzymać się normalnych zasad medycyny.
8: Czyli ja widzę taką sprzeczność w tym, co pan mówi, bo z jednej strony mówi pan, jestem za tym, żeby hamować działalność szarlatanów, a teraz pan mówi, no jak ludzie są tacy głupi, że idą i wierzą w to, to jest problem.
3: Nie powiedziałem, że ludzie są głupi.
8: Wiem, ale tak to zabrzmiało,
3: co niektórzy po prostu wierzą w taką medycynę, co niektórzy wierzą w akupunkturę.
8: Zakłada, że państwo w żaden sposób nie powinno chronić przed szarlatanami, tylko natomiast po prostu reagować pytanie, po fakcie, jak pytanie, już się straci zdrowie i życie.
3: Bo mówię pani, że jestem niekonsekwentny. Pytanie, co określimy jako szarlatana? Człowieka, który szkodzi drugiej osobie. Natomiast czy pan Zięba szkodzi? To trzeba byłoby zapytać lekarzy, że takie przypadki widzieli. Ja nie znam, bo nie śledziłem tak mocno pana Zięby. Dowiedziałem też się o nim, znaczy dowiedziałem się o nim wcześniej, natomiast to, że był pan z prezydenta, przypomniało mi jego twórczość. Pytanie, czy on komukolwiek zaszkodził. I to nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Natomiast jeśli ktoś jawnie mówi, że wyleczy jakąś chorobę poprzez jakieś dziwne specyfiki, a nie takie ogólnodostępne, no to wtedy już szarlatanem zostaje. Pytanie, czy ludzie chcą w to wierzyć, czy też nie. Ja bym te przepisy udoskonalił i myślę, że prezydent Karol Nawrocki też wypisał, co dokładnie jest tym szarlataństwem. Nie dał otwartego pola manewru dla urzędników, żeby nie było pola na nadużycia.
8: No ale jak wypisał? Bo ja nie za bardzo wiem. To znaczy, że trzeba wszystkie przypadki wymienić, że jak ktoś mówi, że raka się wyleczy witaminą C, tak, to pan chce, żeby takie 1000 przypadków było wypisane. No to jest jednak fikcja.
3: Czy 1000 przypadków? To nie, ale możemy naprawdę te przepisy wpisać tak, żeby były jednoznaczne i nie dawały powodów do interpretacji. Natomiast polskie prawo jest często tak tworzone, że przepisy do interpretacji daje zbyt duże. Jesteśmy właśnie przyzwyczajeni do takiego prawa, które jest zbyt ogólnikowe i nie wypisuje pewnych norm, które nie powinny
8: następować. To jest ogólnikowe i zakłada generalnie, że urzędnik będzie chciał łamać prawo i przegrywać sprawy w sądzie. No ja bym takiego założenia nie robiła.
3: Nie zakładać,
8: a przede wszystkim
3: nie zakładać,
8: to, co
3: pani
8: pan
3: redaktor,
8: prezydent
3: proponuje,
8: to zmianę w kodeksie karnym, czyli znowu mamy taką sytuację. Jak ktoś już straci zdrowie, to dopiero wtedy wkracza prokuratura. No to jest jednak trochę za późno.
3: No ale to w tej ustawie mogłoby być podobnie, dopóki ktoś tego nie wykryje, więc te przepisy naprawdę trzeba napisać tak, żeby powodowały wcześniejszą reakcję.
8: Ale jak
3: państwa.
8: Nie wiadomo. Dobra, to jeszcze mam takie pytanie, bo Jarosław Kaczyński apeluje o wspólną listę prawicy przed wyborami, i to do Sejmu, przed wyborami w 2027 roku. Czy Konfederacja chciałaby być na wspólnej liście prawicowej pod patronatem Karola Nawrockiego?
3: Jeśli chodzi o pakt senacki, to Sławomir Mentzen mówił o tym już dawno.
8: A ja mówię o Sejmie.
3: Jakbym mógł odpowiedzieć to. To oczywiście tak, dokładnie wiemy, jak wygląda wybór senatorów, że są to jednomandatowe okręgi wyborcze i faktycznie powinna tam nastąpić taka demokratyczna walka dwóch bloków, tego lewicowego i tego prawicowego, i wtedy jest szansa, żeby Senat również był bardziej w stronę prawą, aniżeli obecnie. Natomiast jeśli chodzi o listę do Sejmu, to absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby nasi wyborcy głosowali na jedną listę, na której będzie pan Mateusz Morawiecki czy Jarosław Kaczyński. No my nie po to zakładaliśmy Konfederację w 2018 roku, pod koniec 2018 roku, i wystartowaliśmy w wyborach parlamentarnych, a wcześniej w eurowyborach w 2019 roku, żeby teraz się z PiS-em łączyć, bo tak naprawdę to zjednoczenie sił prawicowych powstało na bazie buntu do rządów Mateusza Morawieckiego.
8: A może z Grzegorzem Braunem się połączycie?
3: Absolutnie nie. Jak widać, to rozłączenie pomogło jednej i drugiej stronie otworzyć się na nowych wyborców, i ci wyborcy chcą głosować na dwie oddzielne partie i chcą widzieć różnicę. My również chcemy, żeby wyborcy, pokazując tą różnicę, dali znak przyszłemu rządowi, które ustawy i który program danej partii chcą wprowadzać w życie.
8: Czy w Konfederacji partia Sławomira Mentzena z Ruchem Narodowym już podzielili się jedynkami w 41 okręgach, że 20 jedynek dla Ruchu Narodowego, 20 dla Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, a ostatni okręg dla pana Zapałowskiego, który jest związany z Braunem, że taki podział nastąpił.
3: To od końca zacznę. Pan Andrzej Zapałowski jest związany z Konfederacją Wolność i Niepodległość, a nie z Grzegorzem Braunem. W momencie naszego rozstawania się z koroną Grzegorza Brauna, Andrzej Zapałowski stwierdził, że jednak swoją przyszłość
8: tak,
3: widzi.
8: Tak, chodzi mi o to, że już się dogadaliście co do podziału jedynek.
3: Natomiast co do podziału jedynek, proszę być spokojnym. Będzie to podział, który zadowoli jedną i drugą stronę.
8: A jak Konfederacja będzie głosować, gdy przyjdzie wybierać nowego wicemarszałka Sejmu, bo tutaj PiS może konkurować z Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
3: Znaczy też, żeby nasi słuchacze wiedzieli, najpierw to musi być zmiana regulaminu Sejmu, żeby było dwóch kolejnych.
8: Nie, ale właśnie będzie jeden, będzie jedno stanowisko. A ja
3: to może ujawniam małą tajemnicę, która dziś krąży po holu sejmowym, że są prowadzone prace w kierunku zrobienia dodatkowych dwóch miejsc.
8: Znaczy marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział, że tak nie będzie, że jest jedno miejsce w prezydium
3: marszałek
8: i koniec.
3: Marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział to zapytany oficjalnie, natomiast ja mówię o takich ploteczkach kuluarowych, które usłyszałem, no to będą od dziennikarzy, więc skądś te plotki musiały się wziąć, że będzie dodatkowe miejsce w prezydium, natomiast tu by trzeba było naprawdę zmienić regulamin Sejmu. PiS, jakby nie patrzeć na obecny regulamin, ma prawo do posiedzenia wicemarszałka. Strasznie opierali się przy pani Elżbiecie Witek, której nawet ja nie byłem fanem, pamiętając czasy jej marszałkowania w Sejmie nie do końca udanego, ale jak widać na rok przed wyborami chyba PiS poszedł po rozum do głowy. Jeśli przedstawi kandydaturę, to oczywiście się nad nią pochylimy i pewnie zagłosujemy za taką kandydaturą, no bo dlaczego komuś odbierać prawo, które musi jakby nie patrzeć, wynikając z regulaminu Sejmu należy.
8: Michał Nieznański, Konfederacja, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za chwilę informacja, a po informacjach Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska.
5: Autopromocja.
6: Habsburgowie trwali w Wiedniu ponad 6 wieków. Ale gdy już doszło do rozkładu tej monarchii, był on błyskawiczny. W ciągu dosłownie paru dni upadły Austro-Węgry, jedno z największych państw, uważane zresztą za europejskie mocarstwo. Ziemię rozparcelowano. Republice Austriackiej przypadła z tego 1/10.
10: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
24: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
25: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: żyć.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Koniec lata? Nie!
12: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
13: Teraz Emzum o najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
12: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert,
14: dalej masz. Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To bardzo zła decyzja. Środowisko lekarskie odczuwa rozczarowanie i smutek. Tak o decyzji prezydenta, który odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Szarlatan, mówił w TOK FM Karol Stępniewski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
17: Już byliśmy naprawdę blisko uporządkowania kwestii pseudomedycyny i dezinformacji w zakresie leczenia i ochrony pacjentów. Tych przepisów potrzebują nawet nie tylko sami pacjenci, ale i całe społeczeństwo. No i wtedy będziemy musieli chyba na te przepisy jeszcze poczekać. Natomiast dobrze, że w ogóle ten problem został dostrzeżony przez państwo polskie.
16: Prezydent, kierując ustawę Lex Szarlatan do Trybunału, miał te same wątpliwości, co my, stwierdził kolejny gość TOK FM, gość poranka Michał Nieznański z Konfederacji Ruchu Narodowego.
18: Jak najbardziej chcemy walczyć z prawdziwym szarlataństwem. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast ustawa, która była bardzo niedokładna, mówiąca o tym, że można zastosować takie praktyki również do zielarstwa czy fizjoterapii, co niektóre opinie mówiły, że tak nie będzie, co niektóre opinie mówiły, że będzie, ale nie jest to wypisane wprost. Jest to stwierdzenie dość otwarte w tej ustawie. Powodowały, że takiej ustawy nie można przyjąć.
16: Prezydent zapowiedział własną inicjatywę, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom z rzecznikiem praw pacjenta włączonym do postępowania. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny bezpośrednio przy dystrybutorach, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Uszula zostawiacie ślad?
0: Za benzynę płacimy około, średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
16: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś maksymalne ceny poszły w górę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,52 zł. Benzyny 98 7,33 zł, a oleju napędowego 7,56 zł. Tymczasem rząd proponuje podwyżkę stawki CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Tak wynika z założeń do projektu ustawy opublikowanych na stronach kancelarii premiera. Stawka CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 milionów euro w przyszłym roku ma wzrosnąć do 30% z 19% obecnie. Są kolejne ostrzeżenia przed deszczem i burzami. Popołudniowe alerty dotyczą części kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Przelotny deszcz będzie nam towarzyszył dziś w większości regionów. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu przez około 26 w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Minister finansów Andrzej Domański przedstawił propozycję zmian w systemie podatkowym. Chodzi m.in. o podwyższenie progu podatkowego, ale też wprowadzenie nowej stawki. No i generalny zarzut wobec tych zmian jest taki, że Koalicja Obywatelska obiecywała kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych, nie zrealizowała tej obietnicy, a za to takim boczną furtką wprowadza jeszcze jeden próg podatkowy. No i zarzut też jest taki, że osoby najmniej zarabiające w ogóle nie skorzystają na tych zmianach.
4: No rosną wynagrodzenia nominalne i realne. Muszą rosnąć też progi, bo coraz więcej Polek i Polaków, mimo że nie są przesadnie bogaci, wpada w ten drugi próg. Szacunki mówią, że w przyszłym roku byłoby to ponad 14% w ogóle wszystkich podatników, więc widzimy, że ten próg, który nie był zmieniany od kilku lat, no musi zostać zmodyfikowany. Stąd konkretna propozycja, taka odpowiedzialna z punktu widzenia też neutralności budżetowej. Przypomnijmy, dzisiaj mamy próg 120 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli ktoś zarabia więcej, od tej kwoty zaczyna płacić 32%. My proponujemy zwiększenie tego progu do 130 tysięcy i wprowadzamy taką stawkę, która między 130 tysięcy a 150, 24% podatku będzie w taki sposób płynny kierowała nas do tego progu, który dzisiaj jest, czyli 32%, który będzie zaczynał się od 150 tysięcy złotych wynagrodzenia w skali roku. Szacujemy też, że to jest 3,5 miliona Polek i Polaków, którzy skorzystają na tym, nawet do 3600 złotych może zostać więcej w portfelu w tych gospodarstwach domowych.
2: Czyli to jest taki klientelizm polityczny, bo w gruncie rzeczy Koalicja Obywatelska po prostu chce ulżyć tym grupom, których pewnie jest najwięcej wyborców tej partii. Bo najmniej zarabiający, powtórzę jeszcze raz, nic nie zyskują.
4: Powiem tak, jeżeli chodzi o klasę średnią i o to, że nie chcemy finansować głównie z portfeli klasy średniej. No jednak ten przeskok i to wszyscy, którzy tego doświadczają, no mają takie poczucie, że gdzieś tak we wrześniu, październiku, być może w listopadzie nagle ich dochody netto, czyli ten przelew, który widzą na swoim koncie, nagle radykalnie się pomniejsza właśnie o podatek. No tutaj chcemy trochę odwrócić filozofię. Zresztą to jest ważny postulat ze strony nie tylko społecznej, ale ekspertów, ekonomistów i też różnych stronnictw politycznych, że gdzieś musimy wspierać też rozwój klasy średniej i ten ciężar wydatków państwowych, budżetowych przy tych zmianach podatkowych przenosimy na najbogatsze firmy i grupy kapitałowe, dając trochę ulgę właśnie klasie średniej. Ten próg 32% zostaje po prostu, będzie usadowiony na poziomie 150 tysięcy złotych.
2: A jakby pan odpowiedział na taki zarzut bodajże Mateusza Morawieckiego, najpierw dali państwowe zamówienia z zagranicznym koncernom, teraz podnoszą CIT największym polskim firmom, za granicę wspierają Polskę, dociskają.
4: Znaczy Mateusz Morawiecki chyba jest ostatnią osobą, która powinna wypowiadać się na temat polskich przedsiębiorców i polskich podatników, no to on był autorem Polskiego Ładu, który zdewastował polską przedsiębiorczość i spowodował, że w pewnym momencie żyliśmy w trzech systemach podatkowych w kraju. To był jeden wielki chaos, bałagan i zamieszanie. Skutkiem tego była rekordowa liczba przedsiębiorstw, które zamknęły swoją działalność bądź ją zawiesiły. No i też patrząc na te propozycje stronnictwa Prawa i Sprawiedliwości.
2: Teraz
4: przed,
2: też uderzycie w te firmy, no bo są zmiany dotyczące ryczałtu, bardzo takie gwałtowne obniżenie progu.
4: Przede wszystkim, więc... i to też trzeba uczciwie powiedzieć, chcemy właśnie ten ciężar z klasy średniej, z tych, którzy ciężko pracują i szybko wpadali w ten drugi próg, czyli 120 tysięcy złotych, przekraczali tę kwotę i ten i osiągali ten próg i płacili 32% podatku. Jednak trochę rozłożyć i zaakcentować w stronę dużych podmiotów gospodarczych, grup kapitałowych, ale również te postulaty dotyczące ryczałtu, gdzie wydaje się ograniczenie do kwoty 250 tysięcy rocznie przychodu są logiczne i wskazane. Patrząc na te obciążenia podatkowe i porównując tych ryczałtowców do tych, którzy pracują na etacie, no jednak nadal, nawet po takich zmianach, te obciążenia podatkowe będą korzystne z punktu widzenia ryczałtowców, jeżeli porównamy ich z tymi, którzy są zatrudnieni na etacie. Te obciążenia etatowców nadal są największe.
2: Tutaj Koalicja Obywatelska i rząd Donalda Tuska mierzą się z innymi zarzutami. No, przedziwna historia o jakimś raporcie o Polakach. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało przekazać 200 tysięcy na raport o marce Polska, który podpisała pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń. No i po prostu ten raport jest dosyć kuriozalny w tym sensie, że widać, iż pisała go sztuczna inteligencja. Jest tam bardzo dużo błędów. Jakaś prezentacja była podobno na uczelni Koźmińskiego. No, o co tutaj wszystko chodzi? Ja mam wrażenie, że pani Barbara nagle musi chyba zadbać o swój wizerunek, bo z wizerunkiem Polski jakoś nie za bardzo.
4: Przede wszystkim
2: się udało.
4: I jest oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, że ten raport nie był przedmiotem zamówienia, natomiast to, o czym pani redaktor mówi i wczoraj szczególnie w internecie toczyła się daleko idąca i szeroko zakrojona debata i dyskusja na ten temat, no musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze, bo jednak wczoraj już pani pełnomocnik zabrała głos, ale szersze wyjaśnienia dotyczące raportu i dotyczące w ogóle dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac związanych z tą fundacją. I tu jasno i wyraźnie trzeba wyjaśnić, krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne. Rzeczywiście ta praca jest daleka od ideału, mówiąc eufemistycznie.
2: To jakiś chyba strzał w płot personalny Donalda Tuska.
4: No, mamy do czynienia z panią profesor, która zajmowała się kwestiami marki Polska właśnie w ramach fundacji i no, myślę, że przede wszystkim po jej stronie jest kwestia takiego rzetelnego wyjaśnienia kwestii tego raportu i tego, co się w nim
2: znajduje. No też wątpliwości budzi ten spot, który kosztował aż 7 milionów złotych, spot promujący Polskę z udziałem Roberta Lewandowskiego, jak rozumiem.
4: Myślę, że wszyscy zgadzamy się, że
2: to Polska, aż 7 milionów złotych
4: Polska
2: kosztować?
4: Dokonała ogromnego skoku, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, też naszą pozycję geopolityczną, polityczną w Unii Europejskiej i na świecie. No i w ślad za tym powinna iść promocja marki i też Polski jako miejsce, do którego warto wracać, warto się przeprowadzać, warto odwiedzić w charakterze turystycznym, ale też biznesowym, rozważyć tutaj inwestycje, więc brakuje takiego uwspólnionego zarządzania marką i te wszystkie działania w tym stronę miały nas kierować. Natomiast jeżeli chodzi o spot, no to promocja Polski jest takim naturalnym działaniem, które realizuje rząd. Można oczywiście oceniać, czy ten spot jest lepszy, czy gorszy. Każdy może sobie wyrobić zdanie. Natomiast tutaj akurat nie doszukiwałbym się specjalnie jakichś wątpliwości. Oczywiście krytyka co do samego spotu. Absolutnie tak, bo szczególnie ci, którzy się tym zajmują, muszą być otwarci na konstruktywną krytykę i na wyciąganie wniosków w przyszłości.
2: Mam wrażenie, zła pasa, no bo weźmy chociażby wyciek informacji na temat 19 milionów obywateli. Chodzi oczywiście o dane medyczne. No jak mogło do tego dojść?
4: Tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo i poziom zabezpieczeń, to jest taki obszar, który musi być tak naprawdę w sposób permanentny wzmacniany. Niedawno przyjęliśmy ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i te dane wrażliwe też w obszarze ochrony zdrowia i medycznej muszą być w sposób właściwy zabezpieczane. Zresztą na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tak powinno być. Natomiast tak jak mówię, ten obszar ciągle musi być modyfikowany. Cały czas musimy podnosić nasze kompetencje i poziom zabezpieczeń w tym obszarze i też rozwiązania systemowe. No one, jeżeli są tylko na papierze, no to nie działają, dlatego bardzo silny nacisk stawiamy w ramach Komisji też do spraw cyfryzacji, podkomisji do spraw cyberbezpieczeństwa, ale również minister Olszewski, który w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za ten obszar, stawiamy na autentyczne wdrażanie nie tylko w instytucjach państwowych, ale też prywatnych, ponieważ no, musimy mieć takie poczucie bezpieczeństwa wobec państwa.
2: Zapowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji nie będzie można sprawdzić na stronie, czy no, nasze dane konkretnego obywatela są wśród tych danych, które wyciekły.
4: Myślę, że to jest kwestia bardzo wrażliwych danych, które w mojej ocenie przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zminimalizować skutki tego wycieku. To jest po pierwsze. A po drugie pytanie, że kolejne przetwarzanie tych danych nie będzie budowało pewnych ryzyk i nie wiem, czy jest możliwe z punktu widzenia przede wszystkim prymatu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ten obszar. Więc jestem i stoję na stanowisku, i musimy też sobie o tym uczciwie powiedzieć, że państwo polskie, przepisy prawa i też to, co robimy wszyscy w tym obszarze, no, ma zmniejszyć ryzyko zaistnienia pewnych incydentów. No, takie incydenty mogą się zdarzać, natomiast też kwestią i bardzo istotną jest później, w jaki sposób, jeżeli już niestety dojdzie do takiej sytuacji, tą sprawą zarządzamy, czyli podmioty, które są za to odpowiedzialne, w jaki sposób reagują, jaki jest przepływ informacji. I myślę, że tutaj też jest taka nauka z tego płynąca, że musimy jednak stawiać też na podnoszenie świadomości w tym obszarze i edukowanie Polki i Polaków, ale również tych, którzy odpowiadają.
2: Świadomością, ale
4: odpowiadają za to i jakby kontrolowanie i sprawdzanie systemu.
2: Nie miał wpływu na to, że z bazy tego wyciekają dane. No,
4: ja myślę, że oczywiście, że wiele osób miało styk z różnego rodzaju medycyną i czy też umawianie nawet wizyt poprzez portale, które nie są we władztwie instytucji publicznych. Więc tutaj też ważnym obszarem jest kwestia kontrolowania tego, w jaki sposób są bazy danych zabezpieczone.
2: Panie pośle, mam przed sobą takie stanowisko organizacji społecznych w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i oczywiście te organizacje boleją nad tym, że do Trybunału ma być wysłany Maciej Berek, który przed chwilą był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Apelujemy do doktora Berka, aby w trosce o niezależność sądownictwa wycofał swoją kandydaturę. Tutaj wśród sygnatariuszy jest między innymi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Panoptykon i inne organizacje.
4: Ja z ogromnym szacunkiem odnoszę się do dorobku i do również tego stanowiska organizacji, o których pani redaktor wspomniała. Myślę, że dobrym miejscem też do dyskusji, do debaty będzie po prostu posiedzenie Sejmu, gdzie będziemy rozmawiać na
2: Lewica
4: temat tej kandydatury i wysłuchania.
2: Pytanie, czy Maciej Berek będzie miał większość?
4: Z tego,

0: Nie merytoryczne.
1: Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie pośle.
0: Dziękuję, dobrego
1: za
0: dnia.
1: Za chwilę informacja, po informacjach europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mamo! Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
9: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
10: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
12: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. To propozycja odpowiedzialna z punktu widzenia neutralności budżetu państwa. Tak Paweł Bliźniuk, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych z Koalicji Obywatelskiej, ocenił propozycję zmian podatkowych przedstawioną ostatnio przez premiera i ministra finansów. Głównym założeniem jest podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowego progu dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych ze stawką na poziomie 24%. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Izraela. To w związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału konwoju z żywnością w Strefie Gazy, podczas którego zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Według resortu okoliczności tragedii z 2024 roku powinno się wyjaśnić do końca. MSZ nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. 9 fundacji zajmujących się m.in. praworządnością zaapelowało we wspólnym oświadczeniu do Macieja Berka, żeby wycofał swoją kandydaturę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zwróciły się też do Sejmu, by wybrał kandydata, który daje rękojmię niezależności i apolityczności. Pod krytycznym stanowiskiem w sprawie kandydatury byłego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka podpisały się m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja imienia Stefana Batorego czy Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

0: podkreśliły, że od 2015 roku Trybunał znajduje się w kryzysie, a jego naprawa powinna obejmować nie tylko usunięcie nieprawidłowości, ale także odbudowę społecznego zaufania do tej instytucji. Po południu zagrzmi. Na północnym i południowym zachodzie w większości regionów możliwy przelotny deszcz. A na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu przez 26 w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, niegdyś suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
2: Wspominam o suwerennej Polsce, ponieważ pański kolega Marcin Romanowski znalazł się w Naddniestrzu. W każdym razie on tak deklaruje. To jest region kontrolowany przez Kreml. No i wiele wskazuje na to, że wszedł w jakieś relacje ze służbami rosyjskimi, no bo nie da się po prostu załatwić jakiegoś dokumentu właśnie w Naddniestrzu bez wiedzy rosyjskich służb. No to jednak jest kompromitacja.
3: Znaczy, nie wiem, czy to jest prawda, że on tam przebywa. No dzisiaj czytałem rano Rzeczpospolitą.
2: Ale on tak deklaruje, że tam przebywa.
3: No to może być tak zwany red herring, czyli próbę zmylenia służb. Ja bardziej patrzę na to pod innym kątem. Jeżeli chodzi o w ogóle informacje, które w Donald Tusk, po pierwsze, to nie jest dla mnie osoba wiarygodna, ale chciałbym zwrócić uwagę, że...
2: Marcin Romanowski też dla pana nie jest wiarygodny, bo powtórzę jeszcze raz, to on twierdzi, że jest w Naddniestrzu i dostał tam dokument.
3: No nie słyszałem jego oficjalnej wypowiedzi.
2: No
3: więc...
2: jest jego list, którego autentyczność potwierdził mecenas Bartosz Lewandowski, którego
3: rozumiem,
2: reprezentuje.
3: Tylko, że to może być w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest bardzo ciekawy
2: Lewandowski
3: wątek.
2: Lewandowski też oszukuje nas, tak?
3: No to jest mecenas, nie musi oszukiwać. No to tak jak mecenas Dibła twierdzi, że nie wie, gdzie jest pan doktor Katrzyk. Ja nie mam kontaktu z panem ministrem Romanowskim, więc mogę powiedzieć, że nie wydaje mi się, żeby tam był, dlatego, że sądzę, że dla wszystkich prawicowych polityków, jakiekolwiek związki akurat z terenami kontrolowanymi przez Federację Rosyjską są delikatnie mówiąc groźne, jeżeli chodzi o w ogóle o funkcjonowanie czy życie, więc wydaje mi się, że to nie jest prawda. Gdyby tak było, no to ja tego kompletnie nie rozumiem i nie chcę też wchodzić w taki wątek odpowiedzi
2: tylko
3: na ten temat.
2: Tylko podkreślę jeszcze raz, to znaczy sam Marcin Romanowski deklaruje, że tam jest. Wiadomo, że jest to region kontrolowany przez Rosjan. Romanowski mówi, że ma dokument wydany, no to musiał mieć dokument wydany przez rosyjskie służby. I ja się zastanawiam, jak to możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze takiej osoby nie wykluczyło ze swoich szeregów, no bo wyklucza PiS takie osoby, które, dajmy na to, no założyły stowarzyszenie, takie przewinienie, albo coś powiedziały nie tak, a jak człowiek sam mówi, że właściwie jest w rękach Rosjan, to jest dalej członkiem PiS-u i nie ma żadnego problemu.
3: Pani redaktor, tylko czy na pewno Marcin Romanowski tam przebywa?
2: Znaczy, powtarzam jeszcze raz, on deklaruje, że tam przebywa i to wystarczy.
3: Pani redaktor...
2: On sugeruje, że współpracuje z rosyjskimi służbami.
3: Nie wiem, czy współpracuje, czy po prostu gra na nosie służbom. Nie mam takiej informacji, ale mogę powiedzieć jedno, że na przykład wiem, że jego zatrzymanie, które było nielegalne, skończyło się tym, że ci prokuratorzy dalej prowadzą postępowania, a doszło do jawnego popełnienia przestępstwa w postaci zatrzymania osoby, która posiadała immunitet. W tej sprawie jest tyle...
2: No i sąd to orzekł i wtedy Romanowski wyszedł na wolność i uciekł na
3: Węgry. A co z tym prokuratorami? Co go zatrzymał? Przecież to było nielegalne.
2: Ja rozumiem, że pan uważa, że za każdym razem, jak sąd podejmie decyzję, która jest niezgodna z wnioskiem prokuratury, to ten prokurator co?
3: Nie,
2: ma być odsunięty
3: Nie. Chociażby w tej sprawie są dwa wątki. Pierwsze to jest to, że zamówiono niezgodnie z prawem opinię do Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie możliwości zatrzymania osoby,
2: takie
3: która ma...
2: Takie interpretacje były różne na ten temat.
3: Ale dlaczego akurat to Ministerstwo Sprawiedliwości? Ale ci, którzy go zatrzymali,
2: że w Polsce Romanowski miałby szansę na sprawiedliwy proces. Po prostu sędzia, jak widzi, że są wątpliwości co do immunitetu, to orzekł na korzyść Romanowskiego i umożliwi mu ucieczkę na Węgry.
3: Ja w ogóle uważam, że
2: Węgry.
3: Cała ta
2: no,
3: sprawa
2: tak
3: jest
2: wyglądało.
3: Elementem politycznej nagonki, zresztą nikt tego nie ukrywa. No jeżeli po drugiej stronie jest pełnomocnik, który raz jest bohater wielu mediów, raz jest pełnomocnikiem, później szefem zespołu do spraw rozliczeń rzekomo PiS-u, później jest prawą ręką Donalda Tuska, no i ten mecenas tak sobie biega i się czuje bezkarny, a tymczasem jego sprawa jest bardzo interesująca.
2: Panie pośle, wiem, że jest taki przekaz z klubu PiSu o Romanowskim, to zmienić temat, rozumiem, ale teraz chcę tylko powiedzieć, że media pokazały, jak Romanowski
3: nie, nie
2: siedzi...
3: Tego przekazu,
2: tak?
3: Pani...
2: Aha. Media donosiły, że taki przekaz z PiSu jest, że zmienić temat, główne zalecenie. Ja czytam, że w Pańskie Budapeszcie w, Romanowski siedział przy stoliku z rosyjską dyplomatką, panią Iriną Serkową, która najprawdopodobniej, no jednak pracuje dla wywiadu rosyjskiego. To jest, wszystko składa się w jedną całość, biorąc pod uwagę to, że Viktor Orban też bardzo bliskie relacje z Kremlem utrzymywał. No więc naprawdę, to jest bardzo poważny zarzut pod adresem Romanowskiego i PiS nic z tym nie robi. Powtórzę
3: jeszcze
2: raz.
3: No to, że siedział na zasadzie, że co, że jakieś spotkanie było i jakoś spotkano, w Polsce była taka sytuacja, że jeden z tłumaczy była to osoba, która jest w bliskich relacjach,
2: no
3: jest żoną. Ale nie, no ja mówię,
2: bo to jest... Realizacji przekazu.
3: Nie, ale to akurat nie wiem, czy tam jest. No to pani wie lepiej, co jest w PiSie niż ja. No,
2: nie, ja mówię o tym, co sam deklaruje Romanowski.
3: No dobrze, ale pani mi teraz daje przykład, że ktoś z kimś usiadł i to jest rzekomy dowód na to, że ktoś współpracuje z Federacją Rosyjską. No proszę ode mnie, od człowieka, który ma wręcz obsesyjne podejście na Federacji Rosyjskiej. Uważam, że to jest gigantyczne zagrożenie. Nie oczekiwać, że ja będę bronił kogokolwiek o jakichkolwiek relacjach prorosyjskich. Nie będę bronił też Donalda Tuska, który jest człowiekiem Putina w Polsce według prasy z 2000 któregoś tam roku. Nie mówię teraz, bo teraz zmienił zdanie, już nie chce resetu z Rosją. Ale naprawdę, zejdźmy na ziemię. Co to ma za znaczenie dla naszych słuchaczy, dla Polaków.
2: Resetu z Rosją chciał Lech Kaczyński, bo miał stać na Placu Czerwonym obok Putina, żeby świętować zwycięstwo.
3: No nie. I powiedział, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, następnie kraje bałtyckie. Tak,
2: ale nie ulega wątpliwości, że miał jechać na Plac Czerwony, więc prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o reset, 2010. Więc jeśli chodzi o reset, to muszę powiedzieć, że, każdemu można coś zarzucać. Ale panie pośle, chciałem
3: zmienić temat. No ale nie Lechowi Kaczyńskiemu, no na litość.
2: No, ale zwracam uwagę, że miał jechać z generałem Jaruzelskim na Plac Czerwony i stanąć obok Władimira Putina. To jest fakt, bo Jarosław Kaczyński to później potwierdził. Panie
3: z bandytą
2: pośle,
3: Jaruzelskim nigdzie bym nie pojechał. Wątpię, to może była jakaś wypowiedź, która dotyczyła szerszego tła politycznego, ale prawda jest taka, że był autorem gigantycznego ruchu, który spowodował, że Federacja Rosyjska, zresztą sam pisał Jarosław Kaczyński o tym, że no, imperialne drogi...
2: Oczywiście ruch taktyczny, chodziło o pozyskanie post-PRL-owskiego takiego elektoratu SLD. Ale panie pośle, zostawmy to, bo chciałam zapytać, podobno w PiS się pokłóciliście, kto ma być szefem EKR, skoro Mateusz Morawiecki ustąpił.
3: No, żeby pani...
2: Jedni pchają Patryka Jakiego, to pewnie pan, a inni wolą Adama Bielana.
3: No to być może też ja, no to dlaczego pani zakłada, że nie, ale...
2: No bo zakładam, że pan jest akurat w przeciwnej frakcji niż Mateusz Morawiecki niegdyś, gdy byliście obaj w PiSie.
3: A to pani Adama Bielana zapisała do frakcji Mateusza Morawieckiego teraz?
2: Tak, uważam, że on bardziej sprzyja Morawieckiemu niż Patrykowi Jakiemu na pewno.
3: No, a ja sprzyjam prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i to on zdecyduje.
2: On zdecyduje, kto będzie szefem EKR.
3: No, mam nadzieję,
2: tak?
3: Że tak. No,
2: a kiedy?
3: A nie wiem, no to z prezesem o tym szczerze mówiąc akurat nie rozmawiałem, inne wątki poruszałem, ale na pewno będzie to dobra kandydatura. Dwóch tych kandydatów wymienionych przez panią redaktor jest bardzo dobrymi kandydatami. Być może jeszcze na przykład pan europoseł Tobiasz Bochański, o którym się media rozpisują, więc uważam, że to by były dobre kandydatury. Mamy naprawdę dobry zespół, może pani premier Szydło. No, pan premier Mateusz Morawiecki zrezygnował z szefa EKR-u. Akurat uważam, to jest jego dobry ruch. Tu mogę powiedzieć, że po tym, jak nasze drogi się rozeszły, to w tej chwili będzie decyzja, która będzie zapadała. Na pewno byłoby nieeleganckie, gdybyśmy mówili to przed tym, jak będzie to uzgodnione z naszymi przyjaciółmi z Włoch.
2: Mateusz Morawiecki proponuje zaostrzenie polityki migracyjnej. Każdy imigrant ma mieć konto, alert deportacyjny, ma wejść w życie, służby deportacyjne mają powstać jakieś specjalne.
3: To jest, można powiedzieć, to wchodzimy trochę w sens w ogóle tego rozstania politycznego, no bo to bardziej przypomina kopiowanie pewnych założeń, które inaczej może ubudowane, inaczej może ubrane, ale na przykład kwestie początkowych tych projektów czy programów, no to był projekt, który sam kiedyś prezentowałem na grafice Suwerennej Polski, Solidarnej jeszcze wtedy i te punkty się dzisiaj powielają. Więc pewna suwpolizacja Rozwoju Plus następuje.
2: Mateusz Morawiecki zarzuca PiSowi, że następuje.
3: Ale sam prezentuje. Ale pani redaktor, ja patrzę z pewnym uśmiechem, czy właściwie z takim podejściem. Drogi się rozeszły, My zajmujemy swoje stanowiska, mamy znakomitego lidera, gigantyczna praca przed nami, naprawdę świetny kandydat na premiera, który prezentuje między innymi...
2: A wspólna lista pod patronatem Karola Nawrockiego, wspólna lista prawicy powstanie do Sejmu, mówię o wyborach do Sejmu.
3: No tak, bo do Senatu już jest jakiś temat, który gdzieś tam pojawił się w przestrzeni medialnej. Tego nie wiem, to jest decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No to nie jest takie
2: Prezes
3: proste.
2: Prezes Kaczyński apelował do prezydenta, żeby się wziął do pracy w tej sprawie.
3: Później się okaże, że tak nie było, no to nie pamiętam, żeby aż tak było, ale dobrze.
2: No była wypowiedź przy okazji miesięcznicy smoleńskiej prezesa Kaczyńskiego. Powiedział, pewno... że apeluje do prezydenta, żeby się zabrał z energią.
3: Pan prezydent jest z energią
2: projektu.
3: Taką, że nie ma tutaj rzeczywiście bez dwóch zdań obawy, że pan prezydent nie będzie zaangażowany w propolskie działania. Ja sądzę, że jest to jakaś idea, która mogłaby powstać, ale pamiętajmy o tym, że najważniejszy jest tutaj program, najważniejszy jest tutaj idea, bycia w polityce, więc jakby w kontekście realizacji pewnych celów. Jeżeli te cele będą wspólne, to być może taka rozmowa w szerszym gronie, w jakim to mogłoby być, no to już będzie określone przez grono decyzyjne, ale byłoby to ciekawa na pewno koncepcja. Wszystko, co służy do tego, żeby odsunąć Donalda Tuska od władzy, uważam, że jest dobrym
2: A jak prezydent nie podoła, to znaczy, że jest nieudacznikiem, nie potrafił zjednoczyć prawicy.
3: I koniec PiSu, nie? I tak już od 20 lat.
2: Ale ja mówię o czymś innym. Mówię o tym, że jak się wzywa Karola Nawrockiego...
3: Daj Boże każdemu w polityce być takim nieudacznikiem jak Karol Nawrocki gdzieś.
2: No ale jak się wzywa Karola Nawrockiego, żeby zjednoczył prawicę, a jemu się nie uda, no to znaczy, że klęska.
3: Ach, ale spokojnie.
2: Tak troszeczkę Jarosław Kaczyński na minę wsadził prezydenta.
3: Nie wsadził. Ja uważam, że prezydent na razie pokazuje jedno, że w każdej sprawie jest bardzo skutecznym prezydentem i jeżeli by tak podjął takie działania, jestem przekonany, że doszło do sukcesu, ale uważam, że tutaj doświadczenie osoby takiej jak prezes Jarosław Kaczyński, pamiętajmy, że stworzenie wspólnych list, sam wiem, bo to jest naprawdę gigantyczne wyzwanie, to nie jest takie proste, jakby się wydawało.
2: Mateusz Morawiecki powiedział, że Jarosław Kaczyński był za obowiązkowymi szczepieniami na COVID-19.
3: Nie znam takiej wypowiedzi bezpośrednio pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli pamiętajmy, że sytuacja z COVID-em była bardzo trudna, czy był, czy nie, jaka była opinia wtedy ekspertów, takie zrzucanie, rozumiem, pewnej odpowiedzialności, bo dzisiaj trochę jest inna ocena niż jeszcze kilka lat temu. Wtedy przypomnijmy, że nawet pan Bosak mówił o tym, że sytuacja z pandemią jest bardzo poważna. Dzisiaj jest każdy mądry po szkodzie. To skąd, ale wolałbym, żebyśmy jednak nie przerzucali się, co było pan prezes...
2: No, Mateusz Morawiecki też ujawnił inną rzecz, wreszcie powiedział to pod nazwiskiem, że zmiana ustawy antyaborcyjnej dokonana za pomocą Trybunału Julii Przyłębskiej, no to była zaplanowana akcja Jarosława Kaczyńskiego i próba ratowania sytuacji w partii, ponieważ konserwatyści byli wściekli za piątkę dla zwierząt i żeby partia się nie rozpadła, to Jarosław Kaczyński odpalił sprawę aborcji. No to właściwie powiedział Mateusz Morawiecki
3: Uważam,
2: w jednym
3: że...
2: z internetowych wywiadów.
3: Uważam, że próbuję zrzucić czy wrzucić na boisko inną piłkę, żeby każdy o tym komentował i to grał. Uważam, że to nie jest informacja prawdziwa, ale ja nie chciałbym się zajmować panem premierem Mateuszem Morawieckim.
2: No ale siłą rzeczy...
3: Ja rozumiem, tylko że to nie ma znaczenia dla Polaków.
2: On jest osobą z wewnątrz.
3: Ja rozumiem, tylko że dzisiaj Polacy,
2: PiSu,
3: którzy nas słuchają, pani redaktor, zastanawiają się na przykład, ile będzie wynosił podatek CIT, ile będzie realne rozwiązania, które proponuje pan premier Tusk. Wychodzi na to, że 7 miliardów korzyści, a 13 na minusie, więc że takie propozycje, że przedsiębiorcy za chwilę będą mówili o tym, że jest sytuacja bardzo
2: ważna. Wtedy Donald Tusk powie, jeżeli prezydent zawetuje tę zmianę, że prezydent staje w obronie wielkich korporacji, wielkich koncernów.
3: A 250 tysięcy przychodów w ciągu roku to jest duży...
2: klasy średniej.
3: A 250 tysięcy to jest taki wielka korporacja według pani? 250 tysięcy euro, no 1 000 000 złotych przychodów w ciągu roku, no to są przedsiębiorcy, którzy funkcjonują i jeżeli
2: mogą
3: obniżamy
2: na podatek liniowy zamiast ryczałtu.
3: Pani redaktor, ale też patrzmy na to, że ten drugi próg jest pewnym utrudnieniem. Podatki powinny być proste, dlatego propozycja, którą przedstawia profesor Czarnek, zakłada 180 tysięcy wejście drugi
2: ale
3: próg.
2: Ale Mateusz Morawiecki już powiedział 200 tysięcy.
3: No, ja
2: to
3: powiem,
2: ja liczę na to, że teraz
3: pani
2: wy rzucicie 220 tysięcy.
3: Ile powie pani redaktor? 300 tysięcy. Ja powiem 400, sprzedane. No ale pani redaktor, no nie przerzucajmy się.
2: Ja nie startuję w wyborach, tylko
3: no dobrze,
2: mówię.
3: Ale dlatego nie róbmy sobie żartów, że po prostu z tego, że powiedział 200 tysięcy, a ja mówię 180, tyle co mamy policzone, tyle co przedyskutowane i mamy to na stole i to proponuje kandydat największej partii opozycyjnej Przemysław
2: Profesor Twardy. Z czego to sfinansować?
3: Chociażby uszczelnienia systemu luki VAT i dodatkowo jest jeszcze kwestia związana z sektorem bankowym, który te swoje dochody, które ma ponadmiarowe, tam chyba to jest ponad 40 miliardów, to będzie ponad 20 miliardów. Te kwoty zostały zaprezentowane, one są w konferencji pana profesora Przemysława Twardego.
2: Prezydent zawetował ustawy, tak, co prawda podpisał ten podatek bankowy, ale zawetował wyższą akcyzę, zawetował podatek cukrowy.
3: Na co wyższą akcyzę?
2: Na alkohol. I zawetował także podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A pan mi mówi, że uszczelnianie luki. Ja chcę panu powiedzieć, że w 2022 roku ale panie pośle, trzymajmy się faktów. Luka VAT-owska w 2022 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości była bardzo wysoka i zaczęła spadać. Także wszystkie te źródła, które pan wskazuje, są raczej mityczne. Problem jest taki...
3: Taki mityczny, że nie ma luki? No jest luka.
2: Luka się zmniejszyła od czasów PiS-u, natomiast problem jest taki, że dług publiczny narasta tak czy owak.
3: Na skutek
2: wydatków socjalnych.
3: Czyli można obniżać podatki, tak jak to proponuje premier Tusk.
2: Nie, proponuje opodatkować duże koncerny.
3: Takie jak 250 tysięcy euro przychodów.
2: Nie, to akurat dotyczy ryczałtu, ale on mówi o CIT, także to są dwie różne sprawy.
3: Ale po co ten drugi próg?
2: Ale
3: pani
2: dyrektor
3: też tutaj mi rzuca inne wątki, przypomina czasy prehistoryczne. To jest teraz.
2: Próbuję sprostować to, co pan mówi, bo może słuchacze nie wiedzą.
3: W obronie Donalda Tuska, no ale pani dyrektor, no a gdzie jest kwota wolna od podatku?
2: Niech pan mi nie mówi o obronie Donalda Tuska, bo po prostu pokazuje panu fakty, ale nie.
3: A gdzie jest kwota wolna od podatku? Znalazła pani ją?
2: Ma pan rację, obiecywali i nie
3: wprowadzili. A co powiedział, że jeżeli w polityce jest ktoś, kto obiecuje i tego nie spełnia, to jest osobą niewiarygodną i Donald
2: Absolutnie.
3: Tusk jest niewiarygodny.
2: Opozycja ma prawo.
3: Zgodziliśmy się, że Donald Tusk jest osobą niewiarygodną i pozdrawiamy słuchaczy Radia Tok FM.
2: Tak jest. Tak samo zresztą jak PiS składał rozmaite obietnice i nie zrealizował.
3: Ale dotrzymywanie słowa akurat, że Prawo i Sprawiedliwość to naprawdę.
2: Musimy kończyć. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo. Teraz już informacje Tok FM po informacjach Roman Imielski i Agnieszka Wiśniewska.
1: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: HR Days w RTV Euro AGD. Telewizor HR 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki HR za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach HR Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.22. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nie wydaje mi się, żeby Marcin Romanowski był w kontrolowanym przez Rosjan Naddniestrzu. Gdyby tak było, to ja tego kompletnie nie rozumiem. Tak mówił przed chwilą w poranku TOK FM Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Kilka dni temu do warszawskiego sądu wpłynął wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Dokument został nadany z Naddniestrza, separatystycznego regionu będącego pod kontrolą Rosji. Były wiceminister sprawiedliwości jest jednym z głównych podejrzanych w aferze wokół Funduszu Sprawiedliwości. Sam przedstawia się jako ofiarę politycznych represji. Młodego mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Namierzyli go na grupie internetowej o broni palnej funkcjonariusze z Krakowa. 23-latkowi grozi do 20 lat więzienia. W najbliższą niedzielę wejdą w życie przepisy w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Od opublikowania rozporządzenia miną wtedy 3 miesiące. Transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej będzie można dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Teraz czas na sport w TOK FM.
18: Błażej Kulesza. Zapraszam. Do obrony tytułu w Cincinnati zostały już tylko 2 kroki. Iga Świątek zagra o finał tysięcznika. Jej rywalką tym razem będzie reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Polka w półfinale znalazła się po tym, jak Jelena Rybakina z Kazachstanu przerwała mecz z powodu kontuzji łydki. Przystanie 4-1 dla Polki. To efekt wyczerpujących spotkań, mówiła Świątek w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
19: Na pewno też jej kalendarz był trochę bardziej wymagający pod względem tego, że ona gra więcej wieczorem, gra więcej 3 setówek, więc w sumie ja mogę sobie podziękować za to, że te moje mecze były bardziej, no były krótsze po prostu i czasami mniej wymagające.
18: Ostatnio dobra gra Polki sprawiła, że ma też szansę na awans do turnieju mistrzyń kończącego sezon, ale jak mówi Iga, nie patrzy w tym momencie na ranking.
19: Nie, na serio nie zerkam, więc nie mówcie mi jak coś, bo myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odcięłam.
18: A dziś kolejne ćwierćfinały w Cincinnati. Amerykanka Coco Gauff zagra z Ukrainką Martą Kostiuk, a pogromczyni Sabalenki Czeszka Sara Bejlek zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Wielkie zwycięstwa, remis i porażka. Tak wyglądał pucharowy czwartek w wykonaniu polskich drużyn. Lech Poznań zdemolował szwajcarski FC Thun aż 7-0 w walce o Ligę Europy. W tych samych rozgrywkach Jagiellonia wygrała 4-0 z Iberią Tbilisi. W Lidze Konferencji nie było jednak już tak różowo. Górnik u siebie przegrał z AS Monaco 2-3, a remis w ostatnich minutach meczu uratował w Splicie Raków. A na krajowym podwórku rusza 5. kolejka piłkarskiej ekstraklasy, a w niej derby, jakich jeszcze nie było. Krakowia po raz pierwszy zagra z Wieczystą. Ten mecz o 20.30. Polska reprezentacja koszykarzy gra ostatnie spotkania kontrolne przed decydującymi eliminacjami do Mistrzostw Świata w Katarze. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 60-69. Bój o mistrzostwa zacznie się w czwartek w Rydze. Tam Polacy zagrają z Izraelem. W TOK FM czas na pogodę.
0: Piątek będzie na ogół pochmurny i deszczowy. Na południu, wschodzie i w centrum miejscami możliwe również burze. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 na Podkarpaciu.
17: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna.
16: Dzień dobry.
2: Oraz Roman Imielski, wicenaczelny Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zaczniemy może od ostatnich decyzji Karola Nawrockiego. Tutaj muszę wam powiedzieć, że tak, wszyscy się skoncentrowali na Lex Szarlatan, ale zawetowana została ustawa o wykluczeniu komunikacyjnym. No i to jest dosyć bolesne, bo tam były przeznaczone pieniądze na nowe połączenia, dotowane przez samorządy, ale też wspomagane przez państwo. Główny zarzut, to tak państwu powiem tylko, bo zaraz przejdziemy do Lex Szarlatan, ale może potem też zajmiecie się tym, bo tam główny zarzut prezydenta był taki, że umowy z przewoźnikami byłyby zawierane tylko na 5 lat, a nie na 10 lat. Zresztą tutaj rząd się posunął, bo wcześniej była mowa o 3 latach, przesunął na 5, ale i tak Nawrocki to zawetował. Ja uważam, że to jest bardzo duża strata. Uważam, że należało dać samorządom swobodę w zawieraniu tych umów, bo one wiedzą najlepiej, gdzie te połączenia są potrzebne, kiedy trzeba je przedłużyć, a kiedy nie. Więc uważam, że to jest duża strata i powiem tak od razu, że to była decyzja czysto partyjna. Po prostu się obawiali, że może coś tej Koalicji Obywatelskiej wzrośnie w tych małych...
20: Właśnie ja chciałem o tym powiedzieć, dlatego że to wykluczenie komunikacyjne jest ogromnym problemem dużej części cały czas naszego kraju. Bardzo dużym problemem. I ja często jeżdżę po takich właśnie terenach, w których kiedyś dobrze funkcjonował jeszcze transport publiczny, a dzisiaj są problemy. I na przykład takim terenem jest Warmia i Mazury. Tam jest bardzo duży problem. Nawet połączenia między głównymi miejscowościami są albo nieliczne, albo czasami nie ma ich wcale. I ja bardzo zdziwiłem się, prawdę mówiąc, że Karol Nawrocki akurat tę ustawę zawetował. I ja tylko mogę ją zrozumieć, tą decyzję, jako działanie absolutnie polityczne w okresie już wyborczym.
2: Tak.
20: Dlatego, że tam odpowiedzialność za ten transport publiczny w tej ustawie, za jego organizację, bardzo szczegółową zresztą, spadał na samorząd województwa. De facto. Więc obawiano się prawdopodobnie, że przy poprawie dosyć szybkiej, bo ta ustawa narzucała dosyć szybkie tempo, takich i pieniądze za tym były duże, tak. Poprawie też pod tym względem życia mieszkańców w takich regionach właśnie, szczególnie ściany wschodniej, która jest jednak głównie propisowska, to się może odbić na właśnie też słupkach poparcia. Ja nie znajduję żadnego innego wytłumaczenia, dlatego że tam były bardzo szczegółowe zapisy w tej ustawie, na przykład takie, że musi być zapewniony transport między miastem wojewódzkim, a wszystkimi miastami, które są siedzibami powiatów.
16: No chyba taki był też pomysł tej ustawy, że jeżeli koordynacja przechodzi trochę wyżej, to po to, żeby nie było też tylko tak, że każda gmina jakby organizuje swój transport, ale one nie są, bo to jest główne wyzwanie w transporcie publicznym, znaczy żeby to było skorelowane. Kto jechał pociągiem, który nie jest skorelowany, wie, jakim problemem jest to, że trzeba czekać z jednego transportu na inny transport. I teraz wydaje mi się, że jest jakiś taki wspólny mianownik, bo oczywiście, że to są decyzje polityczne, ale w tym, jak Karol Nawrocki tłumaczy, czemu wetuje tę ustawę, jest jakiś wspólny mianownik może między tą ustawą a Lex Szarlatan, który mówi, że czemu na przykład, że tak duża, bo też były takie wyjaśnienia, że jakaś duża decyzyjność idzie na poziom właśnie wojewódzki i samorządowy, a przy Lex Szarlatan, że jakaś decyzyjność idzie na poziom znowu na poziom urzędniczy. To wygląda jak taki w tej narracji Karola Nawrockiego, jak taki kompletny brak zaufania do urzędników. Znaczy, że wszystko powinno być jakoś zupełnie szczegółowo opisane. O tym też dzisiaj wspominałaś, jak mówiłaś o Lex Szarlatan. Znaczy, że czy muszą być wszystkie te przypadki w ustawie wyliczone, czy rzeczywiście ufamy, że jeżeli jest państwo i to państwo działa, i w tym państwie są urzędnicy, którzy mają prawo, ale też rozsądnie to prawo, z tego prawa korzystają, to oni wiedzą, co robić. I tutaj to te kolejne weta, jakby ta opowieść o tym, czemu one są wprowadzane, wygląda jak taka próba powiedzenia, no ale tu jest za mało szczegółowa, albo właśnie tutaj nie 5 lat, nie 10 lat, a 5 lat. Znaczy taka próba paradoksalna odgórnego kontrolowania albo takiego wymyślenia, że to wszystko musi być tak zapisane, jak sobie wymyśli w zasadzie prezydent. czemu miałoby tak być? Znaczy to podważanie zaufania do państwa, to jest podważanie zaufania do państwa.
20: Ja bym wrócił jednak do czystej polityki, bo proszę też, popatrzmy na to, jak też obecny koalicja rządząca próbuje przedstawiać swoje sukcesy. Jednym z tych największych sukcesów ma być na przykład rozwój sieci kolejowej i też docierania do tych miast, które zostały albo zlikwidowane te połączenia, albo nie było ich wcale. No, była taka niedawno duża feta, prawda, nawet premier Donald Tusk pojechał, kiedy pociąg znowu dojechał do Łomży. No bo to jest miasto duże, ponad około 100 tysięczne i też rzeczywiście nie było, kiedyś ten pociąg był, później go zlikwidowano, więc oczywiście to jest też bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju naszego kraju, znaczy regiony, w których nie można łatwo dojechać, chociażby do szkoły, do swojej pracy, no to jest duży problem. My też narzekamy na to, że mamy bardzo dużo, w dużym uproszczeniu mówię, starych diesli, 20-letnich, które tam jeżdżą. No dobrze, ale jak ci mieszkańcy, którzy nie mają możliwości skorzystania z jakiegokolwiek transportu publicznego, mają dotrzeć do sklepu, właśnie podwieźć czasami dzieci do szkoły, chociaż tutaj są zapewnione częściowo, ale już na różnych poziomach to wygląda różnie, i do swojego miejsca pracy. No to jest problem też, tak? Także ja to jednak skłaniam się ku temu, że to jest to decyzja absolutnie czysta polityczna, żeby, jak to Karol Nawrocki ma zapisane pewnie w jakimś tam swoim dekalogu na tę prezydenturę, jak najbardziej szkodzić rządowi nawet w takich sprawach, które są korzystne dla obywateli.
2: Jeśli chodzi o Lex Szarlatan, no to wydaje mi się, że to jest ukłon w stronę Konfederacji jednej i drugiej, ponieważ tam jest silne lobby antyszczepionkowców. Oczywiście częściowo tam Konfederacja Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka trochę się od nich odcięła, bo tam była taka pani działaczka antyszczepionkowa. Natomiast to jest absolutnie Sosze, tak? Tak, ukłon w tę stronę i no taka, ponieważ Konfederacja też się boi utraty tych antyszczepionkowców, Nawrocki też się boi utraty ich głosów oczywiście, więc to jest spowodowane przede wszystkim właśnie tymi naciskami tej grupy. Natomiast sądzę, że tutaj ten zarzut związany z tym, że jest za duża uznaniowość urzędników, jest o tyle nietrafiony, że kiedy ja tutaj pytałam Michała Nieznańskiego, no ale jakby chciał doprecyzować te przepisy.
20: Dokładnie.
16: No wymienić
2: kilka tysięcy sformułowań, które ewentualnie...
20: Ale to, że pojawiają się nowe cały reklam, czas, to można cały czas ominąć
16: to
20: przecież.
16: To trochę przypomina, pamiętacie, walkę z dopalaczami. To mniej więcej trochę taka byłaby sytuacja.
2: Na tej zasadzie. No, tutaj musi być... Ja zgadzam się, że są patologie też, jeśli chodzi o ZUS, jeśli chodzi o Urząd Skarbowy, że były niesłuszne decyzje tych urzędów wydane.
20: Zawsze zdarzały się złe decyzje urzędnicze. Po prostu tak to funkcjonuje. Złe decyzje urzędnicze zawsze się zdarzały.
2: Bardziej odpowiedzią powinno być szybkie postępowanie sądowe niż wykluczanie takich ustaw jak Lex Szarlatan.
20: A ja prawdę mówiąc dorzuciłbym jeszcze do tego jeden wątek i uważam, że on może też mieć miał wpływ na decyzję prezydenta. No nie ma co ukrywać, Karol Nawrocki bardzo nazwałbym to stylizuje się na Donalda Trumpa. Jak wiadomo, Donald Trump różne rzeczy mówił o tym.
2: Mianował
20: Roberta F. Kennedy'ego sekretarzem zdrowia, faceta, który mówił, że w ogóle szczepionki trzeba wyrzucić do kosza, a tak najlepiej to tam różne inne metody stosować. Też była słynna historia ta, która mówi, że prawda, można pić tam wybielacz, żeby się wyleczyć z COVID-u i tak dalej. Więc no... To jakiś być może tam nieduży, ale również odegrało również rolę w tej decyzji, ale absolutnie zgadzam się z tobą. Uważam, że to jest przede wszystkim ukłon w kierunku Konfederacji i tych środowisk, które z tą formacją polityczną są związane. Konfederacji, co dziwi mnie, no bo jednak z drugiej strony przedstawiam się jako państwowcy, ludzie odpowiedzialni za...
16: No niektórzy, wiesz, ja nie wiem...
2: Nie, w głębi duszy to oni uważają, jak ktoś jest tak głupi, że chce się
20: żeglaczyć
2: ranka witaminą C, to jest jego problem.
20: Tak, byle na nas głosował.
2: Albo byle na nas głosował.
20: Byle na nas głosował, dokładnie.
16: To jest jakby... Może rzeczywiście w Konfederacji są mocni państwowcy, chociaż bardziej wydaje mi się, że to jest jednak formacja, która mówi, no niech każdy sobie sam decyduje, zdecyduje. Nie każdy sobie jakby, jak głupio zdecyduje, no to po prostu głupio zrobił, jego problem, widać, był głupi. I teraz, żeby ludzie mogli sami decydować, potrzebują mieć informacji, potrzebują mieć właśnie jakby silnego państwa, potrzebują
2: dostępu do państwa w danej sprawie.
16: Tak, i teraz i nie jest przypadkiem, że wszystkie takie działania typu właśnie ruchy antyszczepionkowe, to też nie jest przypadek, jak się przygląda ruchom antyszczepionkowym, czy ludziom, którzy protesty antyszczepionkowe, pamiętamy, też w czasie COVID-u organizowali, to część z tych środowisk to są osoby, które się jakoś pokrywają z tymi, którzy też podważali, nie wiem, kwestie ataku Rosji na Ukrainę, to są takie...
20: Bardzo często też środowiska to są te same środowiska.
2: Antyszczepionkowcy
16: to są też, tak, lobby prorosyjskie. Więc to jest podważanie po prostu zaufania do wiedzy i informacji.
2: Przerwiemy naszą dyskusję. Czas na informacje TOK FM.
5: Autopromocja.
21: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
22: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
23: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
21: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
23: Co piątek o 17:00.
21: Dzieje się.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2+2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
25: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Castorama.
28: Teoria
27: i praktyka.
28: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
27: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
29: Koniec lata. Nie.
30: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
31: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
30: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
32: Barbara, łatwa kasa?
33: Marian, zawsze.
32: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
33: Sprytnie.
32: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
34: Bo w Media Expert taniej masz.
35: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
36: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie milkną kontrowersje wokół raportu Polaków Portret Własny, który opublikowała Fundacja Marka Polska. Padają oskarżenia, że dokument został wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji. Zawiera błędy, a Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie blisko 200 tysięcy złotych. Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, tłumaczył w poranku TOK FM, że wszystkie wątpliwości trzeba wyjaśnić.
5: Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne. Rzeczywiście ta praca jest daleka od ideału, mówiąc eufemistycznie.
6: To jakiś chyba strzał w płot personalny Donalda Tuska.
5: Mamy do czynienia z panią, z profesor, która zajmowała się kwestiami marki Polska właśnie w ramach fundacji i no, myślę, że przede wszystkim po jej stronie jest kwestia takiego rzetelnego wyjaśnienia.
4: W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o 5 polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Lubelska policja pod nadzorem prokuratury bada sprawę tajemniczych przewodów znalezionych wczoraj po południu na torach kolejowych w okolicach Łęcznej na Lubelszczyźnie. W tym samym miejscu już wcześniej maszynista jednego z pociągów zauważył coś niepokojącego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Policja informuje, że ze zgłoszenia wynikało, że maszynista podczas przejazdu 2 lokomotyw bez składu miał usłyszeć odgłos wybuchu, który wstępnie zidentyfikował jako uszkodzenie silników. Oględziny silników nie ujawniły jednak żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu zauważono jakieś światło. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu byli policyjni kryminalni, kontrterroryści, a także ABW. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie zauważono również uszkodzeń torowiska. To jednak dopiero początek śledztwa. Jest prowadzone w kierunku bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogło być powszechnie niebezpieczne. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Do tej sprawy będziemy wracać w informacjach w TOK FM. We wrześniu resort klimatu zdecyduje, czy włączyć jednorazowe szkło opakowaniowe, więc m.in. tak zwane małpki, do systemu kaucyjnego. Wiceministra klimatu Anita Sowińska poinformowała także, że jej resort pracuje nad wydłużeniem terminu ważności bonów otrzymywanych za zwrócone puszki i butelki. Więcej w informacjach o 9. Teraz jeszcze prognoza pogody. Po południu zagrzmi, na północnym i południowym zachodzie w większości regionów możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez około 26 stopni w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, i Roman Miejski, Gazeta Wyborcza. I pytanie do Agnieszki, bo chciałam zmienić temat. Minister finansów Andrzej Domański oraz premier Donald Tusk przedstawili nowe pomysły podatkowe. I właściwie idą w tym kierunku, żeby trochę ulżyć klasie średniej, która przeskakiwała z 12% na 32%. Ale tak boczkiem wprowadzić jeszcze jeden próg. No i chciałam zapytać, jak ty oceniasz te zmiany? No to, propozycje, że... bo prawdopodobnie Karol Nawrocki to zawetuje, moim zdaniem, ale...
9: Wyślę jako kontrolę prewencyjną do Trybunału Konstytucyjnego.
8: Tak, no i właśnie.
10: Pamiętam, że Karol Nawrocki chyba obiecywał Mencenowi, że żadnych podwyżek podatków nie będzie, a ten pakiet, bo jest to przedstawiane jako pakiet, właściwie zawiera ten element właśnie podniesienia progu dla... I to ciekawe, bo teraz w jakimś sensie politycy definiują, czym jest klasa średnia. No klasa średnia to 12 brutto. Tak. Więc sprawdźcie państwo.
9: 11900.
10: Więc sprawdźcie państwo, czy należycie do klasy średniej, czy nie należycie do klasy średniej. Tutaj bardzo łatwo jest to teraz już sprawdzić. I to że mieliśmy ten próg i mamy ten próg 12,30, no to rzeczywiście jest ten moment przeskoku. No i to, że i ta propozycja wprowadzenia, to ciekawe, bo tam jest dosyć wąsko, od 130 do 150 tysięcy chyba tam rocznych rocznych zarobków, tego progu przejściowego takiego pomiędzy 24%, no to jest jakby krok w stronę powiedzenia, że może ma sens jakaś progresja podatkowa. To nie jest jakiś wynalazek, którego nie ma na świecie, jakby jest często stosowany. Znaczy podatki tak wyglądają progi podatkowe, że do pewnego momentu płacisz tam X, potem X więcej, X więcej, X więcej. Znaczy i tak wygląda. Tak to wygląda w wielu i wyglądało w wielu systemach. U nas to rzeczywiście było bardzo uproszczone. Nie oglądaj TikToka, Roman.
9: Nie, przypadkowo włączyło mi się, no. Chciałem zobaczyć, co się dzieje w polityce, no.
10: Przepraszam. Więc to jest rzeczywiście trochę ukłon w stronę wyborców, ale też trochę chyba próba wyjścia naprzeciw takim dyskusjom, które się toczyły wewnątrz tego środowiska rządowego. Pamiętam, że nie wiem, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dużo mówiła na temat tego, że są to osoby, ta właśnie ta klasa średnia, które wpadają nagle w ten drugi próg i to bardzo, bardzo na tym tracą. I na sprawę, że znaczy rzeczywiście przyjrzyjmy się, o jakich też pieniądzach mówimy i to jest tak, że naprawdę to nie jest tak, że jak się zaczyna zarabiać więcej i wpada w drugi próg, to nagle po prostu się zaczyna zarabiać mniej. To jakby to, ten system podatkowy nie tak wygląda, te podatki są wyższe od pewnego momentu. Więc to też taka narracja o tym, że tutaj nie warto się starać, bo jak się dostanie podwyżkę, to de facto to po prostu się nagle obniżkę wynagrodzenia otrzymuje. Znaczy to tak to nie działa, że jakby podwyżka oznacza, że od następnego dnia po podwyżce nagle po prostu mniejsza pensja wpływa na konto. I wydaje się, że Donald Tusk też próbował wyjść naprzeciw i zaproponować coś, ale też w taki sposób, który byłby propozycją nie wpływającą, to też bardzo ważna jest tutaj oczywiście rola ministra finansów, pana Domańskiego, nie wpływającą na budżet państwa i stąd ta propozycja, że to z jednej strony zmiany i ten dodatkowy próg podatkowy, a z drugiej strony jednak też zmiany, ta propozycja zmian czy w CIT-cie i propozycja zmian dla tych, którzy zarabiają, dla tych firm, które zarabiają najwięcej. Jakaś próba takiego, taka bardziej solidarnościowa, takiego, oczywiście jest zbilansowania budżetu, ale też no właśnie, czy jakiejś progresji, czy jakiegoś pokazania tak nieśmiało, że tak tak powinno być, że ci, którzy zarabiają najmniej proporcjonalnie, nie mogą się najwięcej dokładać do tego budżetu, bo to tak po prostu działa. Znaczy, że czym innym jest naprawdę 1000 zł dla osoby, która zarabia 5000, a czym innym jest dla osoby, która zarabia 105000. Po prostu to jest inny 1000 zł. I to jest... No i to jest ciekawe teraz, czy to rzeczywiście, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście Karol Nawrocki, największą chyba tragedią byłoby to, gdyby ten Karol Nawrocki powiedział, no ja tu się nie zgadzam na te elementy tej ustawy, które zawierają podwyżkę podatków, ale te, które tutaj tej klasie średniej z 12000 ulżą, no to okej. I na koniec zostanie z tego taka ustawa, która nie bilansuje budżetu, czyli nie robi tego, co chciałby Tusk i
6: no nie, Domański. Ale myślę, że tutaj zamysł rządu jest taki, że to jest jednolity pakiet i że się
10: dlatego
6: tego
10: to jest
6: nie
10: przedstawione
6: oddziela.
10: Razem.
6: Tak. To właśnie na ten pomysł. Romek, jak ty patrzysz na te propozycje?
9: Ja patrzę na nie jednak dosyć pozytywnie, aczkolwiek bym zaczął od czegoś innego. Obecna koalicja rządząca ma jeden problem, szczególnie ma ten problem Koalicja Obywatelska, że ciągle nie spełniła jednego ze swoich kluczowych obietnic wyborczych, czyli podniesienia progu kwoty wolnej podatku do 60000 zł. I to jest często wypominane i Donaldowi Tuskowi, i obecnemu rządowi. Wiemy, że minister Domański ogłosił, że no myślimy o tym, ale to jest możliwe dopiero tam w roku pewnie 2027, czy od 28 pewnie mogłoby ewentualnie wejść i tak dalej. Pamiętajmy, że w tym roku mamy rekordową dziurę budżetową, mamy najwyższy deficyt budżetowy w całej Unii Europejskiej, to też jest problem, jest to zbilansowanie akurat tych wydatków, które budżet, znaczy przychodów, których budżet nie dostanie, jeśli wejdą te przepisy w życie poprzez podniesienie właśnie tego progu CIT-u do, dobrze pamiętam, 22% dla firm, których przychody są co najmniej 200 milionów złotych rocznie, no to jest oczywiście sensowne. Dlatego chcę powiedzieć jednej rzeczy, bo tutaj Agnieszka mówiła o tym, że 11 900 zł to jest bardzo dużo i na pewno dla wielu osób w Polsce to jest bardzo dużo. Chociaż średnia, przy czym średnia pensja, znaczy Średnie wynagrodzenie.
6: Teraz przyszły dane,
9: no właśnie, to jest 9200 prawie.
6: Generalnie ponad oczekiwania, tak. Także pensje rosną. To jest
9: tak, więc już nie ma takiego dużego rozwarcia. Ja wiem, że to jest, nie lubię się posługiwać tą średnim wynagrodzeniem, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, bo wiem też, ile zarabia się w wielu regionach Polski. To są jednak pensje niewiele większe.
6: Różnice
9: powyżej minimalnych.
10: Średnia jest marną rzeczywiście. Tak,
9: mediana, trzeba by policzyć. Ja teraz nie pamiętam, ile wynosi mediana w Polsce, informacji. Ale na pewno dużo niżej niż ten, pewnie 7 tysięcy brutto, prawda, czy tam 7 trochę, więc, ale jednak ulżenie części tej grupy, to dotknie około chyba 3,5 miliona z wyliczeń tak podawanych przez ministra Domańskiego osób w Polsce. Uważam za generalnie słuszne, bo pensje rosną, a te progi podatkowe były sztywne, dwa, prawda, bo to jest 12,32% i coraz więcej osób te 32% płaciło. Ja oczywiście wolałbym, żeby nasz budżet był zbilansowany, żeby ta dziura budżetowa, jeśli już jest, to oczywiście nie była tak ogromna. Ja się obawiam czegoś innego, że za chwilę już naprawdę ruszymy z kopyta z kampanią wyborczą i wtedy festiwal różnych obietnic i różnych...
6: tak jak mówiłam.
9: Będzie PiS naprawdę jak lawina. Tak, bo już mamy Mateusza Morawieckiego.
6: 180 tysięcy, tak. Nie, przepraszam, to PiS zaproponował 180 tysięcy, tak. A Morawiecki już rzucił 200 tysięcy.
9: No i tak będzie to trwało. Najbardziej mnie też rozbawiło...
6: Mówimy oczywiście o progu tak, pomiędzy 12 a 30.
9: Bardzo mi się podobało też wypowiedzi niektórych polityków Rozwoju Plus, czyli powiedzmy ugrupowania Morawieckiego, jeszcze to nie jest partia polityczna, ale na razie...
6: Ale będzie.
9: Mhm. Które mówią, że to strasznie skomplikuje nasz system ten podatkowy. No, jeśli ktoś przypomina sobie, z jaką pompą wprowadzano przełomowe rozwiązania dla nas, obywatelek i obywateli, nazwanych Polskim Ładem i jakie to wywołało skomplikowanie i w ogóle załamania psychiczne, księgowych, właścicieli firm różnych i nie tylko, no to naprawdę szacun za ten. No ale wiem, że Mateusz Morawiecki jest w stanie powiedzieć wszystko, zaprzeczyć samemu sobie i tak dalej. Wiem już, że wszystkie złe decyzje podejmowane za jego premierostwa nie były jego autorstwa i on zawsze był przeciwny i przecież to...
6: Nie, znaczy
9: mówi.
6: Mateusz Morawiecki dokonuje takiej operacji, że wspomina o tym, iż obniżył podatek do 12%, tak. Ale zapomina dodać, że składkę zdrowotną podniósł, tak. I to się jej nie odlicza.
9: To akurat w przypadku składki zdrowotnej to tu mam też swoje zdanie takie, które mówi, że jednak ona powinna być podniesiona, bo jednak wydatki nasze na służbę zdrowia są niskie. Oczywiście też powinny być zupełnie inaczej wydawane, bo wiemy, jak...
6: Została wprowadzona zasada, że się nie odliczają od podatku. Agnieszka, ale zmierzamy do końca.
10: Tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo w tym całym pakiecie nie ma takiego pomysłu i możliwe, że on politycznie jest po prostu bardzo trudny. Co zrobić z tym, co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, czyli to, że młode osoby nie płacą podatków.
9: Do 26 roku życia nie ma w ogóle podatku dochodowego.
10: Tak. No i to jest taki ciekawy próg podatkowy, bo większość progów podatkowych na świecie zależy od tego, ile się zarabia. To jest taki próg podatkowy, który zależy od daty urodzenia.
6: Ale wycofałabyś tę zasadę?
10: Tak, wycofałabym tę zasadę.
9: On jest bardzo sprytny zresztą z punktu widzenia demograficznego, bo ta grupa do 26 lat życia będzie się zmniejszać kosztem tych, którzy są starsi.
10: Tak, ale to...
9: U nas dosyć drastycznie nawet.
10: Tego, żeby jasno powiedzieć, że podatki zależą od tego, ile zarabiasz, a nie od tego, w jakim jesteś wieku. Do tego, że to jest rzeczywiście, dopiero jest to szok, jak kończysz 27 lat i okazuje się, że masz jakieś podatki płacić. Jakby w ogóle o co chodzi? Wiesz, do tej pory wszystko miałeś, jakby też nie mówimy o tym, że szkoła była za free, jakby liceum, wszystko, po prostu państwo ci dawało, a teraz jeszcze będziesz musiał się do tego dorzucać. To jest według mnie też, to jest oczywiście próba i była próba zdobywania młodych wyborców, ale wydaje mi się, że to jest też... To jest i oczywiście bardzo trudne, wiadomo, jak coś się dało, to bardzo trudno jest to zabrać, ale naprawdę podatki powinny zależeć od tego, ile kto zarabia.
6: No ale wiesz, że Mateusz Morawiecki wprowadził też inną zasadę dla młodych i dla starszych, dlatego że jeżeli nie zrezygnujesz z pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego, to też jesteś zwolniona z podatku. Czyli w przypadku kobiet to jest 60 lat, jeżeli
9: pracują
6: dalej, nie płacą podatku
9: dochodowego. No bo oczywiście nikt nie jest na tyle odważny w Polsce, żeby wprowadzić wyższy wiek emerytalny.
10: A to jest kolejna zmiana,
9: ludzi, żeby pracowali jak najdłużej, bo za chwilę dalej, ZUS w ogóle padnie. No.
10: Tak. Wiek emerytalny powinien zostać podniesiony w Polsce.
9: Tak, i tu się zgadzamy.
6: Ale zamiast tego mamy zwolnienie.
9: Ale jedną chcę jeszcze wrócić sytuację do tego właśnie podatku do 26 roku. Bo to było celowane w młodych, żeby zagłosowali w wyborach na PiS. Okazało się, że nie za bardzo.
6: Zagłosowali na Konfederację.
9: No właśnie.
10: Podoba im się niepłacenie podatków i chcieliby. I teraz Konfederacja nie zaproponuje, że do 30 roku, a może do 35. I tak będziemy sobie to przeciągać.
6: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Roman Miejski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję, Agnieszka Wiśniewska, Krytyka Polityczna. Dziękuję. Piątkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9 już czekają na państwa informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. I jest już z nami Cezary Łasiczka. Dzień dobry, Czarku. O czym będziesz dzisiaj rozmawiał w swoim programie?
2: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry państwu. Rozpoczniemy od polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, czyli prezydent Donald Trump.
6: Mój ulubiony temat.
2: Tak. Kierunek koreański, czyli jakaś dziwna, odgrzewana po latach miłość do lidera, przywódcy Korei Północnej i pewien chłód w stosunku do sojusznika, czyli Korei Południowej. O co w tym wszystkim chodzi? Za chwileczkę wyjaśnimy po informacjach.
6: Bardzo dziękuję za tę zapowiedź. Ja państwa zapraszam na wybory w toku jutro o godzinie 9 i oczywiście na poniedziałkowy poranek. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
11: Autopromocja. Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie. Korki. To nie problem. W aplikacji TOK FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację TOK FM i nie martw się zasięgiem.
12: Autopromocja. Reklama.
13: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Za

0: Szczyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Strażacy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły przez Małopolskę. Cybersłużby zatrzymały mężczyznę, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. We wrześniu resort klimatu zdecyduje, czy włączyć tzw. małpki do systemu kaucyjnego. Jest 9:00, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jednak polityka i sprawa wiceministra sprawiedliwości z rządu Zjednoczonej Prawicy. Nie wydaje mi się, żeby Marcin Romanowski przebywał w Naddniestrzu, stwierdził w poranku TOK FM Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, ale w rozmowie z Dominiką Wielowiejską przyznał, że jakiekolwiek związki polityka prawicy z terenami kontrolowanymi przez Federację Rosyjską są groźne.
3: Czy na pewno Marcin Romanowski tam przebywa?
4: Znaczy, powtarzam jeszcze raz, on deklaruje, że tam przebywa i to wystarczy.
3: Pani redaktor.
4: On sugeruje, że współpracuje z rosyjskimi służbami.
3: Nie wiem, czy współpracuje, czy po prostu gra na nosie służbom. Nie mam takiej informacji, ale mogę powiedzieć jedno, że na przykład wiem, że jego zatrzymanie, które było nielegalne, skończyło się tym, że ci prokuratorzy dalej prowadzą postępowania, a doszło do jawnego popełnienia przestępstwa w postaci zatrzymania osoby, która posiadała immunitet. W tej sprawie jest
4: no i stąd
3: tyle...
4: to orzekł i wtedy no Romanowski wyszedł na wolność i uciekł
3: na Węgry. A co z tymi prokuratorami?
2: Marcin Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości w czasach, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Prokuratura Krajowa zarzuca mu udział w aferze związanej z przekrętami w Funduszu Sprawiedliwości. Poseł uciekł z Polski, gdy śledczy chcieli go zatrzymać i przesłuchać jako podejrzanego. Dostał azyl polityczny na Węgrzech. Przepadł po zmianie władzy w tym kraju. Połamane drzewa, zerwane linie energetyczne, uszkodzone dachy i lokalne podtopienia. Strażacy usuwają skutki gwałtownych burz, które przeszły przez Małopolskę. Najmocniej żywioł uderzył w powiat myślenicki.
5: Tylko tam strażacy do zdarzeń wyjeżdżali ponad 100 razy w całej Małopolsce. Do późnego wieczora mieli ponad 200 zgłoszeń. Wiatr łamał drzewa i zrywał dachy, mówi Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
5: Uszkodzonych zostało też kolejnych 11 dachów, między innymi szkoły i budynków gospodarczych. W powiatach wadowickim i krakowskim strażacy usuwali drzewa z dróg, zabezpieczali zerwane linie energetyczne i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
2: Monitorujemy sytuację. Na razie jest stabilnie, zapewniają w rozmowie z TOK FM specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. A chodzi o pojawiające się w ostatnim czasie w mediach społecznościowych ostrzeżenia przed powstaniem Niżu Genueńskiego i ryzykiem

0: rekordowych ulew na południu Polski. Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o rekordowych możliwych ulewach, które są na razie przesadzone.
1: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Zazwyczaj to są prognozy deterministyczne, czyli jest to tylko jeden członek prognozy wiązkowej i tak naprawdę cechują się ograniczoną sprawdzalnością w tym zakresie. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
0: Z modeli pogodowych wynika natomiast, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa. W rękach cybersłużb jest już 23-latek, który planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. Młodego mężczyznę namierzył na grupie internetowej Obroni Palnej funkcjonariusz z Krakowa. Funkcjonariusze zobaczyli wpis mieszkańca województwa lubelskiego z apelem o wyeliminowanie wielu osób oraz pytaniem o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. We wrześniu resort klimatu zdecyduje, czy włączyć jednorazowe szkło opakowaniowe, a więc m.in. tzw. małpki, do systemu kaucyjnego. Poinformowała o tym wiceminister klimatu Anita Sowińska, zastrzegając, że samo rozszerzenie systemu nie nastąpi szybko. Dodała też, że jej resort pracuje nad wydłużeniem terminu ważności bonów otrzymywanych za zwrócone puszki i butelki. Tomasz Węska.
2: Minister Sowińska zapewnia, że jej resort planuje pewne zmiany.
3: Żeby te bony były dłużej ważne.
2: Włączenie małpek do systemu kaucyjnego nie nastąpi szybko.
3: Na pewno nie będzie to koniec roku.
2: Paweł Pomian z EkoUnii wskazuje.
4: W lasach, w parkach, w górach, nad morzem rzucają się w oczy nie tylko słynne już małpki, ale cały olbrzymi sektor szkła jednorazowego.
2: Polityczna dyskusja wokół systemu kaucyjnego, między innymi kolejek do automatów i awarii i systemu bonów, narosła do tego stopnia, że Konfederacja, między innymi jej poseł Witold Tumanowicz, domaga się jego likwidacji.
5: Platforma oraz PiS zrobili z Polaków śmieciarzy.
2: Identycznych słów użył też poseł KO Robert Dowhan, czego minister Sowińska komentować nie chce.
3: Nie komentuje przede wszystkim słownictwa.
2: Rządząca koalicja zaznacza, że system wymaga poprawek, ale o rezygnacji z niego nie ma mowy. Tomasz Fęskę, TOK FM.
0: Władze Peru szacują straty po poważnym trzęsieniu ziemi, które wieczorem czasu polskiego dotknęło południowo-zachodnią część kraju. To trzecie w ostatnich tygodniach silne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
6: Jak wynika ze wstępnego bilansu, żywioł uszkodził ponad 20 budynków. Jest mowa o kilku osobach rannych. To już trzecie poważne trzęsienie ziemi w tym regionie świata. Pod koniec czerwca nawiedziło w Wenezuelę, według oficjalnych danych, zabijające co najmniej 6 tysięcy osób. Na początku sierpnia ziemia zatrzęsła się w Kolumbii, gdzie zginęło ponad 300 osób. Niepokój budzą oceny niektórych peruwiańskich naukowców, którzy ostrzegają, że w tym kraju może dojść do kolejnego, jeszcze poważniejszego kataklizmu. Według sejsmologa pracującego na Uniwersytecie Świętego Marka w Limie, energia sejsmiczna nagromadzona w regionie potężnego trzęsienia ziemi z 1747 roku może doprowadzić do wstrząsu o magnitudzie nawet 8,8. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Są kolejne ostrzeżenia przed deszczem i burzami. Popołudniowe alerty dotyczą części kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, a także w całości województwa dolnośląskiego. Przelotny deszcz będzie nam towarzyszył dziś w większości regionów, bez opadów na północy i północnym wschodzie. 24 stopnie pokażą maksymalnie termometry w Lublinie, 25 w Krakowie i Katowicach, 26 w Warszawie, Gdańsku i Łodzi, 27 we Wrocławiu i Poznaniu.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Rozpoczynamy od prezydenta Donalda Trumpa i jego może nieoczywistych reakcjach w stosunku do Korei Północnej i Południowej. Przypominam, że jedno z tych państw, Korea Południowa, jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a drugie, no właśnie, to jest pytanie, w jaki sposób prezydent Trump myśli dziś o Korei Północnej. Gościem jest pan profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
8: Co się właściwie wydarzyło? Bo oto pan prezydent Stanów Zjednoczonych w ciągu 72 godzin skrócił manewry z sojusznikiem, nazwał je obraźliwymi dla dyktatora Korei Północnej i jednocześnie zapowiedział spotkanie z nim. Pytany przez dziennikarzy o to, co z denuklearyzacją Półwyspu, powiedział, że nie bardzo chce o tym mówić, ale za to ma świetne relacje z Kim Jong-unem. To też dość interesująco brzmi w kontekście Iranu, bo jednym z powodów, które powtarzają się w wypowiedziach prezydenta Trumpa dotyczącymi Iranu, jest to, że nie chce, żeby Iran kiedykolwiek miał broń jądrową. Z jakiegoś powodu posiadanie tejże przez Koreę Północną nie przeszkadza mu. Jak to czytać? To jest jakiś nowy rozdział? Co możemy wyciągnąć z tego zwrotu? No właśnie, nieoczekiwanego, oczekiwanego?
9: Ja bym powiedział, że to jest problem taki, jak w ogóle mamy z Donaldem Trumpem, zwłaszcza w czasie drugiej kadencji, że pewne racjonalne, pogłębione analizy, one kompletnie się nie sprawdzają, jeżeli chcemy przewidywać albo oceniać sposób działania Donalda Trumpa i jego administracji. To jakby rozbijając na poszczególne elementy, prawda? Pierwsza rzecz to są coroczne manewry wojskowe amerykańsko-południowo-koreańskie, które służą sprawdzeniu gotowości wojsk zarówno stacjonujących tam amerykańskich, jak i przede wszystkim południowo-koreańskich do obrony Korei Południowej przed ewentualnym atakiem ze strony północy. Mając nasze doświadczenia ciągłe, prawda, też sąsiadowania z Federacją Rosyjską, jest to chyba zrozumiałe, że takiego rodzaju ćwiczenia wojskowe powinny się odbywać. Co więcej, jeden z byłych dowódców wojsk amerykańskich w Korei Południowej, on mówi, komentując decyzję o skróceniu tych manewrów, mówi, że jednorazowe skrócenie to nie jest żaden problem. Jeżeli to się utrzyma, to jest rzeczywiście duży problem dla zarówno wojsk amerykańskich, jak i przede wszystkim południowo-koreańskich, bo jednak możliwość uczestniczenia w manewrach, w których wykorzystywana jest amunicja, nie tylko ćwiczebna, ale i bojowa, gdzie po prostu, tak się, jak to się mówi, żołnierze mogą się ostrzelać, jest naprawdę niezbędnym elementem do rzeczywistego, realnego przygotowania się na konflikt, który, znając, jak wygląda sytuacja na Półwyspie Koreańskim, no, wisi tam i grozi i jest nieustająca obecność, prawda? Czyli to jest jeden element. Skrócenie, zmniejszenie rangi tych ćwiczeń jest czymś, co pokazuje, jak myśli Donald Trump o Korei Południowej. Dlaczego też dokonał takiej zmiany? To jeden z kluczowych powodów to jest to, że Korea Południowa w sposób jednoznaczny, wyraźny i entuzjastyczny nie poparła działań Stanów Zjednoczonych w czasie konfliktu z Iranem. Prawda? I to jest wytłumaczenie, takie pararacjonalne wytłumaczenie, dlaczego Donald Trump tak zareagował w odniesieniu do tych ćwiczeń, które miały się, to będą się odbywać, ale ich ranga i długość została zdecydowanie skrócona.
8: A czy to złagodzenie? No właśnie, żeby to jeszcze połączyć, panie profesorze, dodam dodatkowe pytanie. Czy te rzeczy są ze sobą połączone, czyli to złagodzenie kursu wobec Korei Północnej i pretensje do Południowej, to są dwa osobne wątki, czy to jest jeden i ten sam?
9: Ja myślę, że i znowu to jest tak jak z Donaldem Trumpem. My byśmy chcieli, żeby to się nam łączyło, żeby to było jedno powiązane z drugim, żeby to było jakieś racjonalne wytłumaczenie, dlaczego jedno wynika z drugiego. W przypadku, i to naprawdę widać w tej drugiej kadencji Donalda Trumpa, to wcale tak nie musi być, że to po prostu, to jest moje osobiste zdanie. Oczywiście dopiero za ileś tam lat, jak zostaną odtajnione dokumenty Biblioteki Prezydenckiej Donalda Trumpa, to będzie to można sprawdzić. Ale moje wrażenie jest takie, że Donald Trump, który osiągnął wiek dosyć taki, powiedziałbym, zaawansowany, czyli, prawda, jest w wieku, który strasznie wyśmiewał sam Donald Trump w czasie kampanii prezydenckiej, kiedy Joe Biden jeszcze był traktowany jako kandydat Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich, czyli jest już wiekowy po prostu człowiekiem. Donald Trump się po prostu znudził wojną w Iranie. Donald Trump lubi, jak odnosi szybko sukces, przynajmniej tak, że on jest w stanie powiedzieć, że odniósł sukces. Natomiast wojna w Iranie się ciągnie, ślimaczy. Wielokrotnie powtarzane było, że tam już jest wszystko zniszczone, że program nuklearny został kompletnie zmiażdżony w pył, a najwyżej wyśle się tam jakiś żołnierzy z odkurzaczem, żeby ten pył nuklearny pozbierać i posprzątać. Okazuje się, że nic z tego. Stany Zjednoczone, okej, chcą blokować. Przecież był pomysł, że będzie to terytorium Stanów Zjednoczonych, cieśnina Ormuz i tak dalej. Co się okazuje, no Iran ciągle jest siłą bardzo mocno sprawczą. I Stany Zjednoczone, Donald Trump, nic z tego nie osiągnął. No jemu się to po prostu znudziło. A jak się znudziło, no to szukał takiego miejsca, które mógłby pokazać, a bez rzeczywistego i realnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, że jakoś ma siłę sprawczą w świecie. No i przypomniał sobie Kim Jong-unie i Korei Północnej. Nazywa go jakimś odpowiedzialnym człowiekiem, mówi, że to właśnie taki człowiek, że miał z nim dobre relacje i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie to jest właśnie tak, jak pan redaktor powiedział w samym wstępie, taktownie pomija milczeniem kwestię posiadania przez Koreę Północną rakiet balistycznych oraz broni nuklearnej, której eksperci szacują, że oni mają około 60 głowic nuklearnych. To sprawia, że Stany Zjednoczone i Korea Południowa naprawdę są odstraszane przez Koreę Południową.
8: No, północną, dzisiaj też, tak, dzisiaj pojawiły się też informacje z południowo-koreańskiej agencji informacyjnej, że Korea Południowa obawia się, że Donald Trump wkrótce zrezygnuje po pierwsze z postulatu całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, no i że zaakceptuje tym samym północno-koreański program atomowy, co oczywiście oznaczałoby jakąś kompletną też zmianę strategii bezpieczeństwa narodowego dla Korei Południowej i dla regionu.
9: Tak, i to jest, jak tutaj chwycił tu zwłaszcza końcówkę wypowiedzi pana redaktora, to nie jest tylko i wyłącznie problem samej Korei Południowej, bo pamiętajmy, że w tym rejonie krajami albo prowincjami traktowanymi jako kraje, czyli mamy do czynienia z trzema podmiotami, Koreą Południową, Japonią i Tajwanem, które w znacznej mierze swoje bezpieczeństwo opierają na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. I jeżeli Stany Zjednoczone dopuszczą do tego, żeby problem posiadania broni nuklearnej przez Koreę Północną został, że tak powiem, już przyklepany i uznany, no trudno mają, to zagrożenie jest nie tylko i wyłącznie dla Korei Południowej, ale jest dla Japonii. Widać było w testach rakiet balistycznych, że oni spokojnie mogą sięgnąć Japonię swoją bronią. I na pewno nie bezpośrednie to jest zagrożenie ze strony Korei Północnej, no ale dla Tajwańczyków będzie to oczywisty sygnał, że Stany Zjednoczone tak naprawdę w sytuacji jakiejś być może osobistej niechęci akurat urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych palcem nie kiwną, żeby bronić Tajwan w sytuacji zagrożenia ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, prawda, czyli kontynentalnych Chin.
8: Tak.
9: I tak naprawdę to, co tutaj się dzieje w Korei Południowej, czy w tej Korei, w relacji Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Korea Północna, ma ogromne znaczenie dla całego tego regionu Azji. I znowu przekładając na szerszy kontekst, tak naprawdę pokazuje nam w sposób, powiedziałbym, coraz bardziej jasny i Europa coraz bardziej to rozumie i dostrzega, że o ile dawniej myśleliśmy, że gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych są gwarancjami bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, to okazuje się, że to są gwarancje bezpieczeństwa ze strony akurat urzędującego prezydenta. Wtedy może mieć inne zdanie na temat tego, jak Stany Zjednoczone powinny działać i jak powinny się angażować.
8: To jest też bardzo ciekawy wątek, panie profesorze. Mam nadzieję, że powrócimy do niego w drugiej części, no bo też pytanie brzmi, kto to w Waszyngtonie firmuje? Pentagon nie komentuje, Departament Stanu właściwie nie ogłosił żadnej zmiany doktryny, czyli mamy tu trochę politykę administracji amerykańskiej kontra politykę jednego człowieka, do której reszta ma się dostosować. To dość dziwny model, ale powrócimy do rozmowy po informacjach. Informacje o 9.20. Gościem jest pan profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Autopromocja.
11: Kiedy przyroda stała się groźna dla dzieci?
12: Dlaczego tak rzadko wychodzimy z dziećmi na dwór i dlaczego wystarczy lekki deszcz i chłód, żeby mieć wymówkę, by zostać w domu?
11: O tym, co dzieciom i rodzicom daje spędzanie czasu w plenerze, porozmawiamy z outdoorową mamą Karoliną Szymańską w czasie rodziców.
12: W sobotę o 13 w TOK FM.
11: Zapraszamy.
12: Ula Malko
11: i Krzysztof Horwat.
7: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
16: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. 23-latek zatrzymany za wpis nawołujący do przygotowywania zamachu na czołowych polskich polityków miał wyrażać niezadowolenie z wieloletnich rządów politycznego duopolu. Tak wynika z ustaleń prokuratury okręgowej w Krakowie. Mężczyzna przyznał się do wpisu, wyjaśniał, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a wpisu w internecie dokonał z głupoty. Rząd chce podnieść podatek CIT wielkim koncernom paliwowym i energetycznym. Zamiast obowiązujących dziś 19% zapłaciliby 30. Założenia propozycji zostały opublikowane na stronach kancelarii premiera z jasnym zapisem, by pakiet zaczął obowiązywać już od nowego roku. Za nami pierwsze dni obowiązywania pakietu CPN 2.0, czyli obniżonej stawki VAT-u na paliwa. Jak to wpłynęło na ceny? Mówi analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
3: Za benzynę płacimy średnio około 75 groszy mniej, natomiast za olej napędowy około 60 groszy na litrze mniej.
2: Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw. Dziś maksymalne ceny paliw poszły w górę. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,52 zł. Benzyny 98 7,33 zł, a oleju napędowego 7,56 zł. W najbliższą niedzielę wejdą w życie przepisy w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Od opublikowania rozporządzenia miną wtedy 3 miesiące. Transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary jednopłciowej będzie można dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Warszawskie urzędy będą dziś zamknięte. Godziny pracy stołecznych placówek były ostatnio wydłużone, bo w stolicy padł rekord chętnych do zablokowania PESEL-u. Nie wykluczamy wydłużonych godzin pracy w przyszłym tygodniu, ale dziś urzędy nie pracują, mówi Monika Bojt ze stołecznego ratusza.
4: Ponieważ jest to odbiór dnia wolnego za święto narodowe, które w tym roku wypadało 15 sierpnia w sobotę. Także jeżeli zauważymy, że ta liczba chętnych, zainteresowanych jest dalej duża, no to oczywiście rozważymy jakby kolejne działania w tym obszarze.
2: Numer PESEL można zastrzec w każdym urzędzie gminy w kraju przez aplikację mObywatel lub na stronie gov.pl. Piątek będzie i już jest na ogół pochmurny i deszczowy. Zagrzmi na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Kujawach. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, przez 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu. Na zielono świeci mapa smogowa Polski. Nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone. Powietrze w większości regionów jest bardzo dobrej jakości.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Gościem jest pan profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staramy się zrozumieć politykę zagraniczną prezydenta Donalda Trumpa na Bliskim i Dalekim Wschodzie, czyli Azja Południowo-Wschodnia, Korea Północna, Korea Południowa, Japonia, też różne regiony w tamtej okolicy. Pytałem przed informacjami, panie profesorze, czy ktoś oprócz prezydenta firmuje w Waszyngtonie tę zmianę, albo może ten nieoczekiwany obrót czy zwrot, no bo Pentagon nie komentował tych decyzji czy wypowiedzi prezydenta Trumpa. Departament Stanu nie ogłaszał żadnej zmiany doktryny, czyli mamy takie trochę zderzenie, albo może politykę dwóch prędkości. Z jednej strony politykę administracji, a z drugiej strony politykę, jeśli tak można powiedzieć, jednego człowieka, i do tej polityki reszta ma się dostosować. Więc jak to rozumieć w kontekście funkcjonowania państwa?
6: To jest bardzo dobre pytanie, a jednocześnie ta sytuacja, która w tym momencie się dzieje, jest świetną ilustracją odmienności funkcjonowania amerykańskiego sposobu sprawowania władzy wykonawczej, czyli rządu Stanów Zjednoczonych. Według konstytucji rządem Stanów Zjednoczonych jest prezydent i dlatego też, jak rozmawialiśmy, prawda, w poprzedniej części, jak teraz mówimy, nie mówimy o rządzie w Stanach Zjednoczonych, mówimy o administracji. Czemu? Bo prezydent jest rządem, reszta mu pomaga. prawda? I nawet w odniesieniu do tych właśnie działań chociażby w Korei Południowej, to jest tak, że Departament Obrony, czy też wojny, jakby chciał go nazywać Donald Trump, przygotowywał się do normalnie do tych ćwiczeń, które były planowane, one są planowane z dużym wyprzedzeniem, to nie jest tak, że tydzień wcześniej ktoś sobie wymyśli, a to może byśmy sobie postrzelali na poligonie i poćwiczyli, prawda? Nie, to jest gigantyczne, przecież tam są tysiące żołnierzy, setki jednostek sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest planowane z gigantycznym wyprzedzeniem, to jest wielkie wyzwanie logistyczne. Tak, ale główny dowodzący wojsk amerykańskich, a jest nim prezydent i on jest na, nie jest to takie, powiedziałbym, rytualno-nomenklaturowe określenie. On jest głównodowodzącym. On może powiedzieć nie i tyle, prawda? Pentagon może coś przygotować, a ostatecznie głównodowodzący, czyli taki hiper, super nadmarszałek powie, sorry, nie, dziękuję bardzo i do widzenia, i oni muszą się podporządkować. I nie mają tutaj, jakby w ramach porządku konstytucyjnego, nie mają żadnej możliwości nie wiem, negocjowania, dyskutowania z podjętą decyzją, no bo w wojsku się z dowódcą nie dyskutuje, tylko wykonuje rozkazy, a to jest po prostu rozkaz tego najwyższego głównodowodzącego armii amerykańskiej. I to też jest problem, jeżeli na to spojrzymy z myśleniem o bezpieczeństwie NATO tutaj u nas w Europie. I że tak, że są, przyjęta została ustawa w momencie, kiedy spodziewano się, że Donald Trump może wygrać wybory, która nie pozwala tak łatwo wycofać się z NATO, ale jako głównodowodzący wojsk amerykański on może powiedzieć, okej, jesteśmy w NATO, tylko nic nie robimy.
5: No właśnie, można by też czasem zlekceważyć wypowiedzi Donalda Trumpa, gdyby nie to, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i tak jak pan powiedział, jest rządem, a inni mu pomagają. I też w tym kontekście można by zastanowić się, czy to, co mówi, opiera się na jakiejś wiedzy, czy on te wypowiedzi tworzy. Bo w kontekście Korei Północnej powiedział, że Kim Jong-un ma 57 bardzo potężnych głowic i to zdaje się chyba po raz pierwszy urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych podał publicznie konkretną liczbę, chociaż wcześniej właściwie chyba w kwietniu mówił o 45, więc pytanie, czy zdradza nam jakieś informacje, czy to oznacza, że w tym krótkim czasie liczba głowic się aż tak bardzo zwiększyła, czy po prostu te liczby należy zupełnie zlekceważyć i powiedzieć, no dobrze, dzisiaj 57, wczoraj 45, a jutro nie wiemy, obstawiajmy.
6: Ja bym powiedział, ostatnio, obstawiajmy, prawda? Czyli, że tak jak popełnia najróżniejszego rodzaju lapsusy językowe, chociaż był, nie wiem, co mi przyszło do głowy, jak używał, próbował powiedzieć nazwę państwa Azerbejdżan i mu to kompletnie nie wychodziło, prawda? Być może to jest to, że dla niego 54, 47, 68, czy zasadniczo tylko zestaw dwóch cyferek i to nie ma większego znaczenia. Ja bym powiedział tak, z perspektywy Korei Południowej, Japonii, i sytuacji tam, czy to nie ma znaczenia, czy to jest 20, czy to jest 48. Jedna to już jest za dużo dla bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego, prawda? Zwłaszcza jedna w rękach tak autorytarnego, nieobliczalnego i niesterowalnego reżimu, jaki jest w Korei Północnej, prawda? Więc, ale wracając też do tego jakby wyjściowego pytania, to jest problem w ogóle z tym administracją Donalda Trumpa, z Donaldem Trumpem, zwłaszcza w drugiej kadencji, że jedynym autorytetem, któremu naprawdę Donald Trump wierzy, jest on sam, prawda? I on ma przekonanie, że nie wiem, chociażby tak jak w odniesieniu do polityki gospodarczej, czy wprowadzenie ceł, że jeżeli on uzna, że to jest najlepsze rozwiązanie, to on je będzie stosował, bo po prostu też właśnie w tym porządku, a zwłaszcza to trzeba powiedzieć, że w tym momencie zdominowany przez Republikanów Kongres, jakby nieustająco nie wykorzystuje swoich możliwości do tego, żeby nie tyle zwrócić uwagę prezydentowi, że być może należy działać inaczej, tylko wykorzystać możliwości, które posiada do tego, żeby nie pozwolić prezydentowi działać w taki sposób, w jaki on w tym momencie działa. bo kongres może przyjmować różnego rodzaju ustawy, okej. Sam ten prezydent ma możliwość wetowania, ale jedna z najważniejszych możliwości, które ma kongres, która może zmusić prezydenta do działania zgodnie z tym, jak kongres chciałby, żeby działać, to po prostu kongres nie da pieniędzy. Jeżeli nie da pieniędzy, to prezydent nic nie może zrobić, niezależnie od tego, co by chciał, bo po prostu nie będzie miał pieniędzy na swoje działania.
5: No dobrze, załóżmy, że denuklearyzacja wypada z agendy i Korea Północna od teraz tej będzie liczona jako mocarstwo atomowe, co to oznacza dla regionu, ale też trochę pan o tym już mówił, ale też co to oznacza dla naszej części świata, bo też nie możemy zapominać o tym, że żołnierze Armii Północno-Koreańskiej walczą po stronie Rosji, przeciwko Ukrainie. Także myślę, że to podejście, takie trochę ocieplanie wizerunku Korei Północnej przez prezydenta Trumpa nie tylko dotyczy regionu, o którym rozmawiamy, ale też naszej strony, czyli wojny rosyjsko-ukraińskiej.
6: Nie, no zdecydowanie tak. To jest, że bym powiedział, to co Donald Trump wypisuje, robi, mówi, jakby jest taką powolną erozją naszej niechęci wobec, czy generowania takiej erozji, niechęci wobec sposobu działania Korei Północnej. Bo jeżeli tak, wiemy, że ma głowice nuklearne, że ma rakiety balistyczne, wiem, że wysyła dziesiątki tysięcy żołnierzy na wojnę przeciwko Ukrainie i pomimo tego mówimy, że tam rządzi człowiek, który jest rozsądny i z którym prezydent Stanów Zjednoczonych ma całkiem dobre relacje, to ja bym powiedział, przede wszystkim to źle świadczy o tym prezydencie, który uważa, że z tego rodzaju autorytarnym autokratą można mieć dobre relacje, prawda? I to jest kluczowe niebezpieczeństwo jakby w tym kontekście i tamtego regionu, czyli Azji tej południowo-wschodniej, czy Dalekiego Wschodu, i w kontekście całego globalnego systemu bezpieczeństwa, który przez wiele lat był traktowany jako coś, co jest oczywiste i że to będzie funkcjonować, i że Stany Zjednoczone mają, wiedzą, jakie są zobowiązania sojusznicze i tych zobowiązań sojuszniczych przestrzegają. A teraz okazuje się, że tak jak mówiłem wcześniej, że okazuje się, że wiele zależy od tego, jakie jest osobiste, personalne spojrzenie na problemy prezydenta Stanów Zjednoczonych, i tak naprawdę to rodzi pewną nieobliczalność, nie tylko w momencie tej obecnej prezydentury Donalda Trumpa, tylko w ogóle w myśleniu o przyszłości relacji Stany Zjednoczone versus reszta świata.
5: Tak, ciekawe są też powody, dla których, wracając na chwilę do skróconych ćwiczeń, manewrów wojskowych, prezydent Trump wspomniał, że chodzi o to, że one mogą być obraźliwe dla Kim Jong-una. No, pytanie, cóż by to miało oznaczać dla wschodniej flanki NATO, że też jakieś działania na tym odcinku potencjalnie mogą być obraźliwe, nie wiem, dla Władimira Putina i z tego powodu w jakiś sposób osłabione, zmniejszone, zamrożone, tak? No bo trochę mamy strategię i potem takie jednoosobowe modyfikacje tej strategii.
6: Tak, no to oczywiście jestem Amerykanistą i bardziej mnie interesują Stany Zjednoczone niż... Nie powiem, że nie interesuje mnie reszta świata, zwłaszcza ten najbliższy świat, w którym żyję, ale ja myślę, że od początku tej kadencji, może nie od samego początku, ale kilka miesięcy od rozpoczęcia kadencji tej drugiej Donalda Trumpa, Europa coraz lepiej rozumie, że naprawdę musi zacząć myśleć samodzielnie o swoim bezpieczeństwie. I te programy unijne różnego rodzaju, to nie jest łatwo stworzyć system bezpieczeństwa paralelny poniekąd w stosunku do istniejącego NATO, ale tak, że politycy Europejscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja, która jest obecnie, czyli za prezydentury Donalda Trumpa, to nie jest tak, że to jest jeden wyjątkowy wypadek przy pracy, tylko to może się powtarzać w przyszłości. I tak naprawdę nasze myślenie o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo, no, członkom Paktu Północnoatlantyckiego, ale także po prostu bezpieczeństwo Europie, wymaga jednak wzięcia pod uwagę tego, że Stany Zjednoczone tak naprawdę nie będą zaangażowane tutaj.
5: Panie profesorze, bardzo dziękuję za te obszerne wyjaśnienia i rzucenie snopu światła na ostatnie działania i wypowiedzi prezydenta Trumpa. Pan profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
5: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 9.40. Po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Polska gospodarka dziś zostanie wywołana do tablicy i dostanie ocenę. Jedna z trzech dużych agencji ratingowych ma w planach pokazanie naszej oceny wiarygodności kredytowej, czyli mówiąc wprost ratingu. A już ostatnio dwie z tych agencji groziły nam palcem, więc co może wydarzyć się tym razem? Jaką ocenę polskiej gospodarki możemy zobaczyć? W naszym studiu jest już gość i porozmawiamy po 9.40.
5: Po 9.40 po informacjach EKG i Wojciech Kowalik.
1: Autopromocja.
7: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
8: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
7: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
9: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
10: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy zapowiada odpowiedź na wczorajszy rosyjski atak, w którym w Kijowie i okolicach zginęło co najmniej 16 osób, a około 50 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny zaapelował też do krajów Zachodu o pilne dostarczanie pocisków przechwytujących Patriot.
14: Potrzebujemy pocisków do Patriotów, czegoś, co mogą nam zapewnić tylko nasi partnerzy. Na każdym poziomie dajemy im to jasno do zrozumienia i wiemy, że oni są w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Nie mówimy o prezentach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu broni. Kluczowe jest, aby odpowiednie decyzje polityczne zostały podjęte przez naszych partnerów, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone.
13: Po wczorajszych atakach w Kijowie dzień żałoby, a dziś władze poinformowały o ofiarach ostatnich rosyjskich ataków na obwody charkowski, chersoński, zaporoski i sumski. 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne. W wyniku ataku, do którego doszło minionej nocy, uszkodzone zostało przejście graniczne na granicy Ukrainy z Mołdawią. W związku z tym ruch osób i pojazdów przez ten punkt został wstrzymany. Iran oskarżył Stany Zjednoczone o terroryzm ekonomiczny, podkreślając, że sankcje tego kraju uderzają w zwykłych Irańczyków. Prezydent Donald Trump ogłosił w środę objęcie Iranu izolacją ekonomiczną i wojną gospodarczą. Amerykański przywódca oświadczył, że będzie to najbardziej dotkliwa operacja gospodarcza, jaką kiedykolwiek przeprowadzono przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Zagroził też konsekwencjami wobec państw, które będą pomagać Teheranowi w omijaniu restrykcji. Nie będzie można używać telefonów komórkowych w portugalskich gimnazjach. Zasada zostanie wprowadzona już w tym roku szkolnym. Wszystkie gimnazja będą miały ponad 3 miesiące na wdrożenie nowego przepisu. Do obrony tytułu w Cincinnati zostały jej już tylko 2 kroki. Iga Świątek zagra o finał tysięcznika. Jej Jej rywalką tym razem będzie reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula. Polka w półfinale znalazła się po tym, jak Jelena Rybakina przerwała mecz z powodu kontuzji łydki przy stanie 4-1 dla Polki. A dziś kolejne ćwierćfinały w Cincinnati. Amerykanka Coco Gauff zagra z Ukrainką Amartą Kostiuk, a pogromczyni sabalenki czeszka Sara Bejlek zmierzy się z Amerykanką Madison Keys. Od rana mówimy o kolejnych ostrzeżeniach przed deszczem i burzami. Dotyczą części kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Przelotny deszcz będzie nam towarzyszył dziś w większości regionów bez opadów na północy i północnym wschodzie. Na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu przez 26 w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Dziewiąta 43, Wojciech Kowalik, to jest piątkowe poranne EKG, a w naszym studiu dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Wieczorem naszego czasu agencja ratingowa Fitch ma zaplanowany przegląd naszego ratingu, czyli oceny wiarygodności kredytowej Polski. No i jak pan sądzi, co Fitch zrobi?
5: No myślę, że emocje będą jak na rybach, bo Fitch nic nie zrobi. I wydaje mi się, że to można wywieźć co najmniej kilku przesłanek. Przede wszystkim z takiej, że Fitch od dłuższego czasu widzi, jaka jest trajektoria długu publicznego w Polsce, jakie jest prawdopodobieństwo wprowadzenia reform podatkowych, które zwiększyłyby dochody.
1: I niewielkie.
5: Niewielkie. I nic się w tej sprawie nie zmieniło tak naprawdę, więc żadnej nowej informacji tutaj nie ma. I jeszcze dodatkowo warto też wspomnieć, że to są jakby ludzie bywali, którzy oceniają wiele krajów, które mają bardzo różne systemy instytucjonalne, systemy polityczne. I Fitch doskonale sobie zdaje sprawę, że w tak zwanym roku wyborczym lub przed roku wyborczym prawdopodobieństwo jakiejkolwiek zmiany polityki fiskalnej na takiej, która by warunkowała lepszy rating, jest w zasadzie zerowe, więc wydaje mi się, że Fitch po prostu spokojnie czeka, co się wyłoni po wyborach i jakie będą wtedy decyzje rządu.
1: Nie mamy jeszcze projektu budżetu na przyszły rok, więc to pewnie też ekonomiści Fitcha biorą pod uwagę?
5: No biorą w tym sensie, że to jest ten obszar niepewności, który się jakby nie rozwiązał, tak? Więc w tym sensie informacja jest dokładnie taka sama jak podczas poprzedniego przeglądu, więc to jest jakby kolejny element, który sprawia, że no nie za bardzo jest podstawa, aby cokolwiek robić.
1: Poprzednie rundy ratingowe przyniosły dwie obniżki perspektywy naszej oceny do negatywnej, dwóch tych dużych agencji, czyli Fitcha i Moody's. No i były wtedy takie głosy, że teraz w tej jesiennej rundzie całkiem, może nie niewykluczone, może nieprawdopodobne, ale no pojawiało się gdzieś takie ziarno, że no może dojść do jednak cięcia samego ratingu.
5: I to jest jak najbardziej racjonalne, moim zdaniem, bo w momencie, kiedy myślimy o ratingach i w momencie, kiedy myślimy o gospodarce, która powiedzmy, że niezbyt się reformuje, czyli nie mówię o gospodarce, tylko mówię o powiedzmy, że systemie instytucjonalnym i tym, co produkuje rząd jako polityka fiskalna, ten system on nie zmienia się jakoś znacząco, więc nie zmieniając niczego, nie zmieniając warunków gospodarczych, otoczenia, no tak naprawdę ta sytuacja sama z siebie się nie będzie poprawiała. Więc jakby zupełnie racjonalne jest, żeby oczekiwać, że jakieś prawdopodobieństwo cięcia tego ratingu jest. Ja się oczywiście z tym zgadzam, tylko trzeba podyskutować, jakie ono jest. Czy to jest 5, 10, 50%, może 80%. I wydaje mi się, że tutaj jakoś specjalnie od zera nie odbiegamy, właśnie dlatego, że wszyscy zdają sobie sprawę, że nie ma nowej informacji. Bo gdyby, wyobraźmy sobie, że Fitch teraz podejmuje decyzję, że tnie rating. A teraz prawdopodobnie wiele osób zada pytanie, no słuchajcie, ale przecież nic się nie zmieniło. Dlaczego nie zrobiliście tego wcześniej, a robicie to teraz, nawet gdy rząd pokazał, że w zasadzie podchodzi do tych finansów publicznych, no tak, nawet w sposób ostrożny, bo proponuje z jednej strony obniżki podatków, ale z drugiej strony od razu przedstawia finansowanie do tego, też z tej samej strony, więc automatycznie jest to podejście, które jest raczej chyba lepsze niż to, którego byśmy się spodziewali. Więc wydaje mi się, że agencje doskonale sobie zdają sprawę, że lepiej na takie pytanie nie odpowiadać, bo takie pytanie, te odpowiedzi zwykle są niezbyt dobre, więc myślę, że spokojnie można obejrzeć sobie dobry film lub serial.
1: To na co Fitch może zwrócić uwagę?
5: Myślę, że na to samo, tak naprawdę na to, że trajektoria długu jest rosnąca, że tak naprawdę w najbliższym czasie konieczne będą jakieś działania, które spowodują zmianę tej trajektorii na chociażby mniej rosnącą. No i zwrócił uwagę pewnie na to, że jest rok wyborczy i że tak naprawdę pan prezydent jasno komunikuje, że będzie wetował wszelkie próby podniesienia podatków. No i tak pewnie też będzie z tym projektem zmian podatkowych, który zobaczyliśmy w środę.
1: A co przemawia na naszą korzyść? Bo na razie to przyjrzeliśmy się minusom, to teraz spójrzmy na plusy.
5: To jest bardzo dobre pytanie, bo wydaje mi się, są dwa elementy, które przemawiają na naszą korzyść. Pierwszy jest taki, że od jakiegoś czasu wszyscy uwierzyli, że Polska jest regionalną gwiazdą, nową lokomotywą Unii Europejskiej. Być może w przyszłości kiedyś, no to oczywiście żart, strefy euro. No do strefy euro myślę, że nieprędko wejdziemy. Ale wszyscy jakby zanotowali sobie w głowach, że to faktycznie jest prawda, tak? Jest taka gospodarka polska, która rośnie nieźle i to jest naprawdę kotwica, która nas trzyma. I tutaj Fitch w zasadzie ma prognozy, które są takie dość konserwatywne. I te konserwatywne prognozy, czyli wzrost w okolicach 3% realnie, no to one wystarczają zupełnie, żeby Polska utrzymywała ten poziom deficytu, który teraz jest. Tylko tu jest ważna zagwozdka. To znaczy, Fitch doskonale zdaje sobie sprawę i myślę, że będzie to w komunikacie, że co innego jest utrzymywać poziom takiego deficytu w warunkach zupełnie takich bezpiecznych, spokojnych, a co innego jest utrzymać go, gdy coś się wydarzy. I myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, że gdy coś się wydarzy, gdy na przykład wzrost nagle siądzie, to tego bufora nie ma. Deficyt rośnie, nie ma jakiejś przestrzeni fiskalnej, żeby wspierać gospodarkę. Jest jeszcze druga rzecz. Polska gospodarka jest oceniana jak to rating. Rating jest względny, względem innych gospodarek. I teraz jak patrzymy sobie na grupę rówieśniczą Polski, no to za chwilę dojdziemy do wniosku, że gdyby Fitch zdecydował się obniżyć nam rating do BBB+, no to wtedy znaleźlibyśmy się w takiej grupie krajów jak Węgry. I wtedy nagle wszyscy zaczęliby się drapać po głowie, czy na pewno Polska jest w identycznej pozycji fiskalnej jak Węgry, czy to na pewno taki rating odpowiada gospodarce, która jest gwiazdą europejską. No prawdopodobnie większość osób odpowiedziała, że nie. Więc to jest też taki element, że raczej tego cięcia ratingu nie będzie. No bo kolejny krok jest naprawdę nieprzyjemny. Wydaje mi się, że wymagałoby to głębokich przemyśleń co do tego, w jaki sposób Fitch konstruuje koszyki. A to na pewno to nie jest temat na coś, co można zrobić między marcem a wrześniem czy październikiem.
1: Fitch zacznie, później we wrześniu kolejna agencja, bodajże w listopadzie kolejna. Wszystkie trzy będą, jak to pan nazwał w tym przypadku, emocje jak na rybach?
5: Nie wiem. Fitch jest taką agencją, która relatywnie łagodnie zawsze traktowała polską gospodarkę. Być może Moody's będzie tutaj bardziej agresywny, być może S&P też. Natomiast no, tutaj niestety mogę się powołać tylko na wyniki z naszych modeli, które pokazują, jakie jest prawdopodobieństwo cięcia ratingu. I względem tego, co już wiemy, względem tego, jakie są oceny ratingowe innych agencji, my robimy sobie model na Moody'sie dokładnie, to naprawdę musiałoby się pogorszyć sporo, żeby de facto to prawdopodobieństwo cięcia istotnie wzrosło. Więc no ja tutaj powiedzmy, że skupiam się na tym, co pokazuje nam model.
1: Wieczorem możemy poznać ocenę polskiego ratingu agencji Fitch. Możemy, ale nie musimy, bo też agencja to, że ma to w planach, to nie oznacza, że to opublikuje. A ja proponuję w drugiej części naszej rozmowy, żebyśmy jeszcze zerknęli w dane z gospodarki, które poznaliśmy wczoraj, dane o przeciętnym wynagrodzeniu i kondycji przemysłu. No i tak, tempo wzrostu płac miało hamować, a lipiec przyniósł nieoczekiwane przyspieszenie do prawie 7% w skali roku, to jednorazowy wyskok i jednak widać, że ta presja płacowa słabnie?
5: I to jest właśnie moment, w którym emocje mogą się pojawić. Bo tak, na pewno w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia ewidentnie z procesem wygasania presji płacowej. I to, przyznam szczerze, że z jednej strony było dość oczywiste, bo chociażby obniżyła się inflacja, oczekiwania inflacyjne, tak naprawdę trochę rozluźnił się rynek pracy. Natomiast z drugiej strony było trochę nieoczywiste, bo jednak presja płacowa zaczęła opadać w momencie, kiedy gospodarka jednak zaczęła trochę przyspieszać. Więc stosując takie, powiedzmy, że stare metody wnioskowania na starej polskiej gospodarce, raczej powinniśmy się spodziewać, że te płace mogą w pewnym momencie trochę przyspieszyć. No i teraz do tego czasu stworzyliśmy sobie mnóstwo różnych chochołów, że że to tym razem będzie inaczej, że w tym razem to już na pewno płace będą tylko i wyłącznie spadać. Być może teraz mamy taki trochę dzwonek ostrzegawczy, że jednak nie do końca wszystko to, co sobie wymyśliliśmy, będzie powodowało tylko i wyłącznie opadanie dynamik płacowych. Zresztą, jak patrzy się na to przez lat 20, to patrząc na wykres można dostrzec, że w pewnych momentach, jak patrzy się na przykład na jakieś szeregi czasowe, czyli na jakieś dane makroekonomiczne, no to bardzo trudno jest odróżnić, kiedy dane wysyłają sygnał, że one się stabilizują, a kiedy one wysyłają sygnał, że w zasadzie tam jest jakiś punkt zwrotny, czyli nagle zmienia się trend ze spadkowego na wzrostowy. I w tym momencie trudno dociec, natomiast jest postawiony bardzo fajny znak zapytania. Niestety będziemy musieli poczekać miesiąc, żeby sprawdzić, czy to faktycznie jest istotny znak zapytania.
1: Co to może oznaczać, że pracownicy jednak jeszcze jakieś karty przetargowe w negocjacjach płacowych mają?
5: Tak, to właśnie może to oznaczać.
1: A pracodawcy im jeszcze ulegają?
5: To jest jeden z elementów. Być może mogą odgrywać tam znaczenie jakieś oczekiwania inflacyjne, które na przykład ostatnio wzrosły. Ja tutaj spekuluję, może ostatnio wzrosły, bo my nie mierzymy oczekiwań inflacyjnych w Polsce. Te metody są bardzo, bardzo chrome. Ale to też może oznaczać, że jednak mimo tego, że myśleliśmy, że demografia nie ma aż takiego znaczenia, mimo tego, że zrzuciliśmy wszystko, że automatyzacja to wszystko załatwi, no to być może jednak w takim krótkim odcinku czasu to nie jest prawda i być może te płace będą rosły troszeczkę szybciej. Natomiast plus jest na pewno taki, że teraz nawet jeśli płace miałyby się stabilizować na poziomie 6%, może 7%, to nie jest jeszcze dramat. To nie są jakby wskaźniki dwucyfrowe. Mówię dramat w kontekście inflacji. W przypadku Polski, biorąc pod uwagę, że produktywność rośnie około 3% rocznie, cel inflacyjny jest 2,5%, tempo wzrostu płac, takie do udźwignięcia bez jakiejś dużej potrzeby korekty polityki pieniężnej, to jest około 6%. Tak więc 6-8, nawet gdyby miało się utrzymać, to naprawdę nie jest dramat.
1: Poznaliśmy jeszcze dane z przemysłu. Dobre dane. Przemysł wychodzi z dołka?
5: Dobre, bardzo dobre. Pytanie, czy on był w tym dołku tak naprawdę? Bo to zależy, jak na to patrzeć. Bo jeżeli patrzymy sobie na tak zwany cykl gospodarczy, czyli patrzymy sobie, w jaki sposób przemysł odchyla się od swojego trendu, no to wtedy tam możemy zobaczyć, tam są jakieś dołki, górki. Natomiast jak znowu wróćmy do wykresu, patrzymy na wykres, no to przemysł rośnie w zasadzie tak szybko, jak rósł przed pandemią. To jest ten sam trend, jakby. Także wtedy za bardzo nie narzekaliśmy. Teraz też nie mamy podstaw, żeby narzekać. A jak coś rośnie równo, powiedzmy, że z trendem, to jest ani jakieś duże ożywienie, ani nie ma dramatu. Natomiast tu się, moim zdaniem, nic nie zmienia. My po prostu ta gospodarka pokazuje, że jest w stanie generować całkiem niezłe wyniki przemysłu. I teraz jeszcze taki na koniec śmieszek, gdzie ta dezindustrializacja, gdzie są te problemy z energią i tak dalej. Ewidentnie nawet małe ożywienie w Niemczech, czy małe ożywienie w Europie, bo ożywienie w Europie i w Niemczech to jest fakt, naszemu przemysłowi pomaga, bo to nie o to chodzi, żeby mieć jakieś super wielkie ożywienie. Wystarczy, że te gospodarki, w którym jesteśmy silnie powiązani, są w stanie nas troszeczkę pchnąć. I tyle, to wystarcza.
1: Zapytam jeszcze o trochę dalszą przyszłość, bo to jeszcze 3 tygodnie niecałe do posiedzenia powakacyjnego Rady Polityki Pieniężnej. Jak pan sądzi, prezes NBP nie wykluczał, że jeżeli nic się nie zmieni, to może położyć na stole wniosek o obniżkę stóp procentowych we wrześniu. Wykluczony już raczej ten wniosek?
5: Moim zdaniem tak. Wydaje mi się, że jednak obniżanie stóp procentowych możemy włożyć do szuflady na wiele miesięcy, ale na pewno ten wniosek profesora Glapińskiego, o którym wspominał na poprzednim posiedzeniu, i inne wypowiedzi Rady sugerują, że Rada jest skłonna obniżać stopy procentowe. Natomiast ta skłonność musi się jeszcze spotkać z danymi makro. O ile jeszcze w czerwcu, lipcu to spotkanie byłoby, powiedzmy, że bardzo korzystne, to znaczy inflacja w celu, gospodarka, która jakoś specjalnie pewnie szybko nie rośnie, płace bardzo niskie, no to teraz w sierpniu i we wrześniu będziemy mieli więcej znaków zapytania, więc zanim znowu te gołębie nastroje wyfruną, to myślę, że poczekamy sobie do 2027, kiedy gospodarka faktycznie zwolni cyklicznie i inflacja zacznie jednak znów wracać do celu, bo teraz perspektywa dla inflacji to raczej bym powiedział między 3 a 3,5 plus, a nie 2,5.
1: Doktor Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku. Wielkie dzięki za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę w TOK FM informacje, a po nich wraca Cezary Łasiczka. Czarku, co u ciebie?
15: Za chwileczkę startuje Popczarek i będzie świat gier, świat muzyki i świat filmu. Także proszę przygotować się na pop

0: 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 2 na osobę. Kaufland.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Podejrzane znalezisko na torach na Lubelszczyźnie. Sprawdzają je teraz specjaliści. Nie ustają komentarze po niepodpisaniu przez prezydenta Lex Charlatan. Rozczarowani są też lekarze. Kuba z kolejnymi amerykańskimi sankcjami i bez tego wyspa przeżywa poważny kryzys. Minęła 10:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Policja i prokuratura sprawdzają podejrzane znalezisko przy torach kolejowych w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wczoraj po południu znaleziono tam elementy kabli. Wcześniej w tym samym miejscu maszynista słyszał wybuch. Wczoraj do późnego wieczora na miejscu trwały oględziny i analizy z udziałem policji, wojska i ABW, mówi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
11: Te wstępne wykonane oględziny nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów. Obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku artykułu, który dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego.
10: Prokuratura powołała biegłego, który ma zbadać stan lokomotywy. Na zabezpieczonym w niej monitoringu widać wyraźnie jakiś rozbłysk. Śledczy mają ustalić, czy to awaria bezpośrednio w pojeździe, czy coś innego. 3 osoby zginęły, a 42 zostały ranne w rosyjskich atakach w Ukrainie. Rosja zaatakowała, wykorzystując 135 dronów bojowych, podały ukraińskie siły powietrzne. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 107 bezzałogowców, ale odnotowano też trafienia 27 dronów w 16 lokalizacjach. To bardzo zła decyzja, a środowisko lekarskie odczuwa rozczarowanie i smutek. Tak o decyzji prezydenta, który odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę Lex Charlatan, mówił w TOK FM wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Karol Stępniewski. Karol Nawrocki ustawy nie podpisał, co oznacza, że na razie przepisy nie wejdą w życie.
12: Już byliśmy naprawdę blisko uporządkowania kwestii pseudomedycyny i dezinformacji w zakresie leczenia i ochrony pacjentów. Tych przepisów potrzebują nawet nie tylko sami pacjenci, ale i całe społeczeństwo. No i wtedy będziemy musieli chyba na te przepisy jeszcze poczekać. Natomiast dobrze, że w ogóle ten problem został dostrzeżony przez państwo polskie.
10: Prezydent w sprawie Lex Charlatan ma takie same wątpliwości jak my, mówił w poranku do GFM Michał Nieznański z Konfederacji Ruchu Narodowego.
13: My jak najbardziej chcemy walczyć z prawdziwym szarlataństwem. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast ustawa, która była bardzo niedokładna, mówiąca o tym, że można zastosować takie praktyki również do zielarstwa czy fizjoterapii, co niektóre opinie mówiły, że tak nie będzie, co niektóre opinie mówiły, że będzie, ale nie jest to wypisane wprost. Jest to stwierdzenie dość otwarte w tej ustawie. Powodowały, że takiej ustawy nie można przyjąć.
10: Prezydent zapowiedział własną inicjatywę.

0: nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom z rzecznikiem praw pacjenta włączonym do postępowania. Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje na Kubę. Pakiet obejmuje między innymi kubańskie Ministerstwo Budownictwa. To kolejna odsłona amerykańskiego nacisku na Hawanę, która i tak jest już pogrążona w głębokim kryzysie. Cezary Jaszczyk.
1: O nowym pakiecie sankcji poinformował sekretarz stanu Marco Rubio. Obejmuje między innymi 9 instytucji oskarżanych przez Waszyngton o utrzymywanie aparatu represji reżimu. Oprócz Ministerstwa Budownictwa na liście znalazły się przedsiębiorstwa górnicze i metalurgiczne. To kolejny cios w gospodarkę wyspy, która i tak jest już w fatalnym stanie. Na Kubie nie ma już turystyki, nie ma niczego, więc każdy żyje jak może. Nie jest kolorowo. Inflacja galopuje. Dziś można kupić coś za 500 peso, jutro to samo będzie kosztować 1000. Jak żyć w takim kraju? Mówią mieszkańcy starej Hawany. Wyspa zmaga się nie tylko z galopującą inflacją, ale i brakiem podstawowych produktów, a nawet prądu. Wpływ na to ma m.in. blokada naftowa, wprowadzona w styczniu przez Donalda Trumpa. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Tylko krok do awansu naszych drużyn do Ligi Europy. Nieco dalej jest za to Liga Konferencji. Tak najkrócej można by podsumować występy naszych zespołów w ostatniej fazie eliminacji do europejskich pucharów. Wysoko wygrali Lech oraz Jagiellonia. Raków zremisował w ostatnich minutach meczu, a Górnik przegrał u siebie i ma małe szanse na awans do fazy ligowej. Jak wygląda status polskich drużyn przed rewanżem, opowie Błażej Kulesza.
2: Wielkie strzelanie urządzili sobie piłkarze Lecha, pokonując aż 7-0 mistrza Szwajcarii FC Thun. Czy to kwestia awansu przesądza? Nie. Zdaniem trenera Lechitów, Nilsa Fredriksena. To byłoby głupie z mojej strony, gdybym teraz twierdził, że gra już jest skończona. Naturalnie nieczęsto zdarza się przegrywać 0-7 albo wyżej, ale też w futbolu niczego nie można być pewnym. Inne nastroje w Zabrzu. Tam AS Monaco okazało się zbyt mocne dla Górnika, który przegrał 2-3. Mamy jeszcze do rozegrania mecz w Księstwie, przekonywał trener Zabrzan Michał Gaszparik.
3: Ano, tak, mamy szansę. Mamy szansę jeszcze w drugim meczu, a jest to otwarte.
2: Walczyć o Ligę Konferencji też będzie musiał jeszcze Raków. W Splicie w meczu z Hajdukiem na sam koniec wyrównał na 2-2. Za to Jagiellonia po zwycięstwie aż 4-0 nad Iberią ze spokojem w przyszłym tygodniu poleci do Tbilisi. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: W informacjach TOK FM słyszymy się ponownie o 10.20. Nawet 26 stopni dziś na termometrach w wielu miejscach w Polsce i to najwyższa możliwa temperatura. Sporo przelotnego deszczu w prognozach.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Gościem jest pani doktor Justyna Janik, groznawczyni Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Wracamy do gry Disco Elysium. Rozmawialiśmy o niej jakiś czas temu. Dla tych z Państwa, którzy gry nie znają, to jest bardzo ciekawy przykład takiej kategorii, gatunku gier. No, bo oto to jest gra, w której nie chodzi o to, żeby zabijać potwory, strzelać, a pewnie opis fabuły też niewiele nam da. No ale wyobraźmy sobie sytuację, że budzimy się w zdemolowanym pokoju hotelowym, nie pamiętamy, jak się nazywamy, nie pamiętamy, kim jesteśmy, a za oknem na drzewie wisi trup. Pierwsze, co próbujemy zrobić, to zdjąć swój krawat z wentylatora pod sufitem. I tak się zaczyna ta opowieść. Gra wyprodukowana przez estońskie studio ukazała się 7 lat temu, w 2019 roku. Bardzo dużo różnego rodzaju nagród, pozytywnych ocen. Potem, żeby było śmieszniej, twórcy się pokłócili, poszli chyba do sądu i rozstali się na 4 różne studia. Każde z tych studiów mówi, to my jesteśmy duchowym następcą tego kultowego studio, które grę stworzyło. No i to tak, to jest gra, w której nie można strzelać, nie ma właściwie żadnej walki, a jedynie można rozmawiać z własną wątrobą, albo przegrać grę z własną wątrobą, ale dlaczego taki rodzaj gry stał się jakimś punktem odniesienia dla groznawców, czyli dla pani?
6: Dla mnie, dla mnie, dlatego, że jest to gra, która w ogóle eksperymentuje bardzo mocno z tym, jak wygląda narracja, w ogóle doświadczenie takie cyfrowe, ludyczne. Tak? To jest gra, która tak naprawdę dekonstruuje trochę głównego bohatera, trochę idąc za tradycją kina noir. Nie wiem, czy się pan redaktor ze mną zgodzi, tak? Że to jest taki trochę...
5: Ja się zaraz podzielę, bo już grałem i obiecałem, że zagram.
6: Dobrze, to bardzo, bardzo, bardzo chętnie wysłucham. Natomiast właśnie ta narracja, która jest taka bardzo demokratyzująca, tak? Ponieważ nie musimy mieć żadnych umiejętności jako gracz, tak? Nie musimy mieć zręczności, nie musimy znać bardzo dobrze mechanik, wiedzieć, jak budować swoją postać, tak? Tylko po prostu doświadczamy jak gdyby pewnej postaci w bardzo dystopijnym świecie i nawet nasz cel, tak, gdyby zdjęcie tego wisielca, rozwiązanie gdyby sprawy morderstwa jest drugorzędne, tak? Pierwszorzędne, gdyby jest tak naprawdę eksploracja siebie i eksploracja tego świata, w którym jesteśmy. I dzięki temu też jak gdyby każda osoba w tą grę może zagrać i doświadczyć bardzo interesujących rzeczy.
5: No tu pewnie można by rzec, że porażka jest raczej treścią tej gry, a nie karą. Zwykle, nie uda nam się coś, to mówimy o to, spróbuję jeszcze raz, a tutaj porażka staje się treścią. No, spróbowałem, obiecałem, że spróbuję i no i cóż. Tak, to, że porażka jest treścią, to podpisuje się wszystkimi łapkami pod tym zdaniem, bo próbowałem się zorientować w ogóle, o co chodzi, faktycznie, kim jestem. Jakoś staram się znaleźć miejsca, na których można kliknąć o osobach, podchodzę do nich, często mają jakieś pretensje i do wyboru mam różne pytania, które mogę zadać, albo różne ruchy, które mogę wykonać. Nie rozumiem, co ci ludzie do mnie mówią. Wiem, że tam jest w tej grze bardzo dużo słów zaklętych w zdania, wypowiedzi. Na razie one mi się w nic nie układają i osoba przyzwyczajona do tego, że przechodzimy do jakiegoś nowego levelu, że coś tam odkrywamy, zdobywamy, chociaż tam też są jakieś przedmioty, które niby trafiają do naszego zasobu, ale w ogóle jestem zagubiony. Nie wiem, czy to dobrze, że jestem zagubiony, czy to o to chodzi, że jestem zagubiony i nie daję sobie rady, czy źle.
6: Myślę, że tak, bo główny bohater jest tak samo zagubiony, nie? Właściwie dochodzimy do takiego momentu, w którym no, po pierwsze my nie wiemy, kim jesteśmy, możemy właściwie kształtować naszego bohatera tak, jak chcemy, ale właściwie to właśnie ten element porażki tego, że no właśnie, gramy trochę takim smutnym, żenującym klaunem, tak? Jest tutaj tą centralną rzeczą i to, że my możemy właściwie dokonywać absurdalnych wyborów, jeśli chodzi o dialogi i właśnie tworzyć tego policjanta, który może być albo przepraszający, albo autorytarny, tak, albo disco, tak, jak to sama nazwa wskazuje, to właśnie jest tak jak gdyby rodzaj wolności, który właśnie ta gra daje, tak, co też odróżnia ją trochę od takiego doświadczenia linearnego literatury, tak, że my mamy bohatera, którego tak naprawdę współtworzymy, natomiast co jest tutaj jeszcze ciekawe, to jest to, że nie tylko gdy wybieramy opcje, one nas gdzieś prowadzą, ale ciągle gdy mamy ten taki mechanizm trochę dystansujący nas, ponieważ mamy kości, tak, jak gdyby nie każdy test, nie każdą wypowiedź wypowiemy tak, jak chcemy wypowiedzieć, ponieważ nie jesteśmy w stanie w 100% kontrolować naszego bohatera, tak, i kontrolować jego myśli w głowie, które się tam pokazują.
5: Tak, polskie tłumaczenie zdaje się, użyto w polskim tłumaczeniu, mówię tutaj o jak gdyby kwestiach, które są wypowiadane, które pojawiają się, ponad 1 200 000 słów. Więc tak, to jest jak gdyby zasób, z którym się tutaj mierzymy, czyli 1 200 000 słów, które pojawiają się, padają, które mają nam coś powiedzieć, odpowiedzieć, wypowiedzieć, poinformować, przerazić, przestraszyć. No więc jesteśmy w jakimś, pewnie nawet nie książce, tylko jakimś po prostu księgozbiorze, być może nawet bibliotece, tak nawiązując do Umberto Eco.
6: trochę właśnie jak gdyby rodzaj sieci, tak, którą ta ze słów się tworzy. Tak? To jest właściwie gra, która w bardzo dobry sposób też emuluje to, jak wyglądają narracyjne gry fabularne, tak? Czyli te, które nie gra się przy komputerze, tylko gra się przy stole ze swoimi znajomymi, tak, i opowiada się historia. Więc tutaj wiadomo, że te wybory nie są tak nieskończone jak w tradycyjnych grach narracyjnych, ale jak gdyby jednak to doświadczenie właśnie wielości jak gdyby nam tutaj to daje. Co ciekawe, to doświadczenie również będzie się różnić w zależności od tego, kto gra i co wybierze, tak? Ponieważ nasz bohater, może powiedzieć też odbiorcą, tak? W naszym bohaterze toczy się wewnętrzna walka, tak? Ma ze sobą właściwie 24 głosy, tak? Różnych jak gdyby elementów swojej osobowości, które próbują wpłynąć tak na jego wybory. I w zależności od tego, za którymi głosami pójdziemy, taką osobą nasz bohater w końcu się okaże, tak? Na końcu gry.
5: Zastanawiam się, czy ten rodzaj gier, bo to przecież nie jest jedyna gra. Pojawiają się też przecież inne, nie wiem, Kentucky Route Zero, Pentiment, Citizen Sleeper. Czy to jest tak, że teraz jest pewna moda, jest jakiś dobry moment na tego rodzaju gry? Czy to jest nisza, która przetrwa? Czy to już jak gdyby jest na stałe pewna kategoria, która zostanie?
6: Myślę, że to jest taka, już to będzie kategoria na stałe, tak? Przede wszystkim dlatego, że to są gry, które pozwalają na dużą dozę ekspresji artystycznej i są w miarę też tanie do zrobienia tak naprawdę. Więc małe studia, które chcą poeksperymentować trochę z łatwiejszą mechaniką, która może nie jest dynamiczna, nie polega na strzelaniu, ale jednocześnie właśnie oferuje trochę gdyby inne doświadczenie, właśnie w ten sposób mogą się spełnić, tak? I jest dużo odbiorców też tego typu treści, bo no nie każdy oczekuje od gry, że właśnie będzie tym superherosem, który przynosi jak gdyby światu przetrwanie i sobie zwycięstwo, strzelając do hordy wrogów, tak? Jak gdyby nie dla każdego, jak gdyby jest to właśnie ten rodzaj relaksu.
5: Ja tak połowicznie się poddałem, ale dla tych słuchaczy, którzy chcieliby się na grę Disco Elysium załapać, ile czasu powinni sobie zarezerwować, pani doktor?
6: O, bardzo długo, muszę powiedzieć. To nie jest krótka gra, w szczególności jeśli chce się dojść do wszystkich możliwych jakby takich tutaj sekretów. Więc powiedziałabym, że to jest kilkanaście, kilkadziesiąt godzin grania. Więc też jest to długa batalia, ale wydaje mi się, że satysfakcjonująca batalia.
5: Disco Elysium, ja spróbowałem, na razie mam mieszane uczucia, ale się nie poddaję. Czy ktoś z Państwa próbował? Proszę pisać na adres popcharek@tok.fm. Gościem była pani dr Justyna Janik, groznawczyni z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję, pani doktor.
6: Również dziękuję.
5: Rozmawialiśmy o grze Disco Elysium. Informacje Tok FM już za kilka minut o godzinie 10:20. Po informacjach, no cóż, były gry, to teraz może film. Bogini Partenope z roku 2024 w reżyserii Paolo Sorrentino. O tym filmie porozmawiamy po informacjach Tok FM.
7: Autopromocja.
8: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
9: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
8: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
9: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
10: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
9: Narzekajcie.
10: Chwalcie.
11: Znowu nic nie wymyśliłam.
10: Bądźcie z nami.
7: Autopromocja.
12: Reklama.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2+2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofa.
16: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
17: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
18: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 23-latek zatrzymany za wpis nawołujący do przygotowywania zamachu na czołowych polskich polityków przyznał się do winy. Jak sam twierdzi, był niezadowolony z wieloletnich rządów politycznego duopolu. Wynika z ustaleń prokuratury okręgowej w Krakowie. 23-latek miał zamieścić na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Po rosyjskim ataku uszkodzone jest ukraińskie przejście graniczne z Mołdawią. Ruch osób i pojazdów na przejściu Tabaki Mirne został wstrzymany. Podróżni kierowani są do innych przejść granicznych. Mężczyzna zatrzymany w Australii usłyszał zarzuty związane z przekazywaniem Rosji informacji o Ukrainie. 27-latek ma podwójne obywatelstwo, australijskie i rosyjskie. W Rosji odbył szkolenie wojskowe i wstąpił do ukraińskiego wojska. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
21: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. W kinach nowa fala, film w reżyserii Richarda Linklatera, który przybliża kulisy powstawania Do utraty tchu, debiutanckiego filmu Jean-Luc'a Godarda. W rolę reżysera wcielił się Guillaume Marbeck. Już jutro wrocławskie osiedle Borek zamieni się w miejsce wyjątkowych literackich przeżyć. Przed nami jubileuszowa, 15. edycja Europejskiej Nocy Literatury, która skupia się wokół hasła wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. Jak co roku w każdej z 10 lokalizacji będzie można usłyszeć fragment jednej z 10 książek wskazanych przez kuratora wrocławskiego artystę i pisarza Filipa Zawadę. Czytać będą m.in. Olaf Lubaszenko, Sebastian Stanki-Stankiewicz, Małgorzata Potocka i Justyna Wasilewska. Jubileuszowa 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omasz a Kieślowski rozpocznie się 27 sierpnia w Sokołowsku na Dolnym Śląsku. Tegoroczna odsłona zbiega się z 30. rocznicą śmierci Krzysztofa Kieślowskiego i została objęta honorowym patronatem Europejskiej Akademii Filmowej. Hasłem tej edycji festiwalu jest Człowiek na granicy, a wśród gości m.in. bracia Kłej, Krystyna Janda, Katarzyna Figura i Cezary Pazura. Znakomici instrumentaliści z Polski i z zagranicy zagrają w Gnieźnie na festiwalu Eventi. To festiwal muzyki klasycznej dedykowany instrumentom dętym. Pierwsze koncerty już dziś i w niedzielę w Miejskim Ośrodku Kultury.
1: Pierwszego wieczoru wystąpią profesorowie Akademii Muzycznej w Poznaniu, pani Ewa Murawska, pan Wiesław Surło i młody trębacz, solista Filharmonii Poznańskiej Damian Kurek. Kolejny wieczór, ten 23 sierpnia, to recital naszych gości z zagranicy, pani Kateliny Fassbender i Sara Rumer. To są topowe flecistki europejskie i światowe. Ta pierwsza związana ze środowiskiem berlińskim, ta druga ze środowiskiem szwajcarskim.
21: Opowiadał dyrektor festiwalu Piotr Niewidział. Ostatni koncert 26 sierpnia. Wstęp jest wolny.
0: Sporo deszczu dziś może pojawić się w wielu miejscach w Polsce. Przeważnie na termometrach między 25 a 26 stopni. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim 22.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest program Pop Czarek, a gościem jest pan dr Janusz Bochdziewicz, Instytut Filologii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Dzień dobry, panie doktorze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło.
5: Bogini Partenope w reżyserii Paola Sorrentino. Film, który chyba podzielił widzów, bo kiedy spojrzymy sobie na różnego rodzaju takie serwisy, które zajmują się krytyką czy też opiniami, na przykład Rotten Tomatoes, no to tam mamy ponad 44%, czy te okolice. Główny zarzut jest taki, że no piękne, ale puste. W Polsce chyba dużo lepiej, dużo cieplej przyjęte. Bohaterka nosi imię Syreny, z której ciała według mitu powstał Neapol. Rodzi się, nie wiem, dorasta, poznaje ludzi. Właściwie trudno jest tutaj powiedzieć, bo pewnie fabuła nie jest aż tak bardzo interesująca, jeżeli albo kiedy ją opowiadamy, niż samo wejście w ten film, a przez cały film bohaterka pyta swojego profesora antropologii, czym właściwie jest ta antropologia. A on dopiero na koniec mówi, że to patrzeć jest najtrudniej, bo widzi się dobrze dopiero wtedy, kiedy wszystko inne zaczyna znikać. No właśnie, jak to jest z tym patrzeniem, szczególnie z patrzeniem na film, w którym patrzenie jest wątkiem? Jak pan odebrał, czy podziela pan raczej zachwyt polskiej widowni, która chyba dużo lepiej podeszła niż niepolska widownia?
12: Tak, no to po kolei. Ja podzielam zachwyt i dla mnie to było jedno z największych przeżyć subiektywnie kinowych, jakiego doświadczyłem w życiu. I tak po kolei do tego, co pan redaktor mówił, ja myślę, że ten film rzeczywiście dzieli publiczność, dlatego że no, jest nieporozumienie na samym początku. To znaczy, jeżeli ktoś chce potraktować ten film jako typowy film fabularny, no to może się zawieść. Bo nie ma tutaj tradycyjnej narracji, nie ma tradycyjnego budowania postaci. Ten film to jest raczej właśnie opowieść mitologiczna, a ja bym powiedział, że ten film, pan redaktor bardzo lubi poezję, że to jest wiersz. To jest wiersz, a może nawet powiedziałbym ballada, czyli taki utwór, w którym jest jakaś opowieść, ale to nie opowieść jest najważniejsza. Najważniejszy jest pewien rytm, najważniejszy jest jakiś świat cudowności, który się objawia, najważniejsza jest jakaś lekcja o miłości i śmierci. Muzyka, która tutaj w tym filmie odgrywa również wspaniałą rolę. I jeśli podejdziemy do tego filmu jak do wiersza, jak do ballady, to nagle zmienia nam się cały sposób doświadczania i myślenia o tym filmie. I to jest pierwsza sprawa. Jeśli już pan redaktor powiedział o tym widzeniu, to prawda. Ja w ogóle powiem, dlaczego, ja zrozumiałem niedawno, dlaczego ja lubię Sorrentino. Otóż melancholia i piękno, albo jeszcze inaczej, to są filmy bardzo piękne. To są filmy, które pokazują wspaniałe piękno, wielkie piękno, by użyć tytułu filmu Sorrentino. A jednocześnie mówią o tym, że rzeczywiście w tym pięknie objawia się jakaś pustka. To nie Sorrentino wprowadza tę pustkę do piękna, tylko ta pustka w tym maksymalnym pięknie jest gdzieś obecna. Jest jakieś nieszczęście. Jeden z bohaterów, bogini Partenope, Raimondo, mówi, że w raju nie można być szczęśliwym. I Sorrentino wyprowadza nas, można powiedzieć, z tego piękna. To, za co ja lubię Sorrentino, to to, że on pokazuje, że jest coś więcej niż widzialne piękno.
5: I no to właśnie,
12: jest właśnie to, co profesor Moroto mówi.
5: No to jest też ciekawe, że właśnie w filmie wszyscy na bohaterkę patrzą, jest przepiękną kobietą, ale właściwie nikt jej nie widzi. A można by rzec, że dwie postaci, które tutaj są w jakiś sposób na jej urodę odporne, to zgorzkniały profesor i pijany pisarz. Więc trochę tu mamy taki wykład Sorrentino o różnicy między spojrzeniem a widzeniem, patrzeniem a widzeniem.
12: Tak, i ja się zastanawiam, no bo to rzeczywiście zacytował pan już to. Ten film doprowadza, kilkakrotnie zadawane pytanie, czym jest antropologia, doprowadza do finału, w którym padają te słowa, które pan przytoczył, ale tam padają te takie słowa, kiedy zabraknie całej reszty. Ta cała reszta pojawia się jeszcze w jednym dialogu z kardynałem, który zupełnie inaczej wykłada, co to jest cała reszta, po czym się z tego wycofuje. Ja tutaj krótką dygresję, bo ten film nie ma sensu go interpretować. Dlatego, że w tym filmie pojawiają się niejednoznaczności, wieloznaczności, sprzeczności. Ten film wyprowadza nas... Rozum sobie z tym nie radzi. Znaczy rozum zawsze chce albo tak, albo nie. Albo prawda, albo fałsz. Albo oszustwo, albo tajemnica i cud. To czym możemy sobie poradzić ze sprzecznościami rozumu, to jest uczucie. Ja się dowiedziałem od neurobiologów, że uczucie jest wyższym rodzajem poznania niż rozum. Tam, gdzie rozum zawodzi, tam, gdzie rozum popada w sprzeczności, zostaje uczucie, zostaje głębia na przykład empatii. I w tym sensie to jest wiersz, o którym warto myśleć, ale nigdy się nie da go zinterpretować. I wracam do tego widzenia. Bo może być, no dobrze, to tak pięknie brzmi, zabraknie całej reszty, co jest cała reszta? On to wymienia, miłość, młodość, pożądanie, przyjemność. No ale co to znaczy widzieć? I teraz pomyślmy o tym też, czego doświadczyła ta bohaterka, że wszyscy patrzą na nią i mówią, że jest piękna. Ale ostatecznie ona zostaje samotna. Nikt się jej nie oświadczył, jak powiada. Nikt jej nie wyznał miłości, wszyscy ją adorowali. Profesor Marotta jest jedyną osobą, która patrząc na Partenopę, rozumiała Partenopę. On nie musiał wiedzieć, on po prostu wyczytał, na przykład wyczytał, że ojciec panią nie obejmuje. On to wiedział. Skąd to wiedział? Widział coś więcej. Znaczy nie podpowiesz. Ja bym podał taki przykład, jeśli mogę. Co my widzimy, kiedy patrzymy komuś w oczy? Co my widzimy? Widzimy
5: gałki.
12: Co? Źrenice?
5: Własne źrenice, siatkówkę. Źrenice?
12: No właśnie. My widzimy coś w istocie niewidzialnego.
5: Nie, to sobie wymyślamy, dopowiadamy.
12: Nie. No okej, dobra. Wierzymy. Wierzymy, że w tych oczach jest głęboko ukryty drugi człowiek, dusza, jakkolwiek zwał. I profesor Marotta widział, również Partenop, pan zauważył, że ona ma pewne skłonności. Ona na przykład, jak jakaś tam dziewczyna zdawała egzamin, dziewczyna w ciąży, to nie jest trudne odkryć, że dziewczyna jest w ciąży, a zatem jej życie jest trochę inne niż innych studentów. Ale Partenopy wyciągnęła z tego wnioski, może nawet pochopne, przesadne. Jeśli będziemy oceniać ten film jako film fabularny, jedna z krytyczek słusznie zauważyła, że ten film pokazuje koszmarną sytuację na uniwersytecie. Jeśli będziemy brali ją dosłownie, No to tak, to jest nepotyzm, to są oceny znikąd, to są profesorowie, którzy się nie przygotowują do zajęć. A jeśli będziemy patrzeć na ten film jako wiersz, który chce nam powiedzieć coś innego zupełnie, to pomyślimy, że to jest film no właśnie o antropologii, która w ogóle nie jest nauką, dyskursem, definicjami, tylko jest głębokim widzeniem, które zostawia za sobą to wszystko, co widać, żeby iść dalej, żeby szukać czegoś, co jest ponad tym.
5: A czy w tym filmie to piękno, to wszechobecne piękno, o którym tam pan wspomniał, to bardziej nam coś odsłania, czy raczej zasłania?
12: Cóż, piękno jest dobre. Znaczy, ono jest dla niektórych ludzi, być może to zasłania, ale zauważmy, ja przy okazji tego filmu mnie zmusił do różnych poszukiwań. Na przykład doszukałem się, że słowo glamour ma coś wspólnego z rzuceniem uroku, ma coś wspólnego z cudem, że jest pewien rodzaj, że w pięknie jest pewna siła. I teraz tak, Rilke mówił, że piękne jest tylko przerażenie początku. Że jest właśnie czymś, co ostatecznie zostawia nas z niczym. Owszem, zostawia nas z niczym, jeśli szukamy tylko piękna. To piękno, ja bym nie gardził pięknym, nie gardziłbym pięknymi strojami, nie gardziłbym urodą, nie gardziłbym modelkami, tylko pozwolę sobie na taką kontekstualizację tego filmu. W naszych czasach wszyscy muszą robić zdjęcia. Jest bardzo wiele osób młodych, które uważają, że ich piękno i ich atrakcyjność jest wystarczająca do tego, żeby odnieść sukces. Publikują swoje zdjęcia, stylizują swoją urodę i czekają na spojrzenia, być może takie, które zamienią się też w pieniądze. I ten film w tym kontekście jest pewnym rodzajem przestrogi. Tak, możecie odnieść sukces, możecie być adorowani. Tylko właśnie w tej adoracji nikt was nie zauważy. Nikt was może nie zauważyć nawet w seksie. Ta bohaterka szuka miłości, ale jej kochankowie ją zostawiają. I ona zostaje ostatecznie sama. Partenope, można powiedzieć, że to, no nie chcę może za daleko pójść, bo ten film naprawdę chętnie poprowadził o nim wykład przez cały semestr, gdybym mógł. Partenope to jest dziewicze spojrzenie. Można się zastanawiać, co ma Partenope do dziewictwa, ta bohaterka. Otóż pewną czystość widzenia i dziewictwo rozumiane jako czystość widzenia można uzyskać po, można uzyskać na starość, można uzyskać w odwrotnej kolejności. W chrześcijaństwie jest tak, że ktoś najpierw umarł, a potem zmartwychwstał. Chrześcijaństwo może też opowiedzieć o tym, że ktoś najpierw jest uwikłany w różne relacje miłosne, ale ostatecznie zachowuje, czy dojrzewa do czystości. Ja wiem, że to
5: dobrze, płynął,
12: ale taki film jest.
5: Nie,
12: taki
5: film. To piękne słowa. I płynąłbym z panem tym prądem, ale już czas pozostawić słuchaczki i słuchaczy z lekkim poczuciem niedosytu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan dr Janusz Bochciewicz z Instytutu Filologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku był gościem. Rozmawialiśmy o filmie Bogini Partenope w reżyserii Paolo Sorrentino. Dziękuję bardzo.
12: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim słuchaczkom i słuchaczom pływania w tym filmie, jak wiesz.
5: Dziękuję. Informacje TOK FM już za chwilę o 10.40. Po informacjach Pop Czarek i Ostra Buza.
2: Autopromocja.
3: Jak zawsze, ciekawe tematy we wspólnej sobocie.
22: Czego nie wiemy o Cyprze?
3: Dobry szef to jaki szef?
22: Trącimy także 5 groszy do dyskusji o lalce Prusa.
3: Anna Sobańda i Rafał Turowski, wspólna sobota o 10.
22: Do usłyszenia.
20: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
4: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
23: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
24: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
23: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
24: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
23: Aflofarm.
25: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
26: No.
11: A tamta to jest mega.
26: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
27: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
28: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
29: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
28: Pamiętałem o wszystkim.
29: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
28: Dokładnie, kochanie.
29: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
28: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
29: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
30: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
31: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. Już teraz w Biedronce czeka na Ciebie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Od czwartku do soboty wybrane artykuły szkolne 2

0: oferty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 10.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech, informuje prokuratura okręgowa w Krośnie. Następnie w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok. Prokuratura dysponuje też listą pasażerów, którzy zginęli w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich. Na 4 lata więzienia sąd skazał 40-latka, który w ubiegłym roku odczepił wagon z pociągu towarowego w Katowicach, pozostawiając go na szlaku kolejowym. Odpowiadał on za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, a także kradzieże infrastruktury kolejowej. We wrześniu ubiegłego roku doszło do włamania do skrzynki z oprzyrządowaniem wieży obserwacyjnej wideo na remontowanym torowisku. Sprawca skradł z niej elementy urządzeń zasilających system monitoringu wizyjnego. W ciągu kolejnych kilkudziesięciu godzin doszło do odczepienia ostatniego wagonu pociągu towarowego i pozostawienia go na torach. Kontrolerzy ruchu lotniczego w Norwegii strajkują. Żądają wyższych pensji i lepszych warunków pracy. Ich strajk oznacza możliwe opóźnienia na lotniskach. Utrudnienia mają narastać się przez cały weekend i choć strajk dotyczy tylko 3 lotnisk, jego skutki mogą być odczuwalne w całym kraju. Najpoważniejsze zakłócenia zapowiedziano na niedzielę. Strajkujący twierdzą, że w poniedziałek wrócą do pracy. Prezydent USA Donald Trump może zaakceptować północno-koreański program nuklearny w zamian za szybkie porozumienie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem, twierdzi dziś południowo-koreańska agencja Yonhap. Seul obawia się, że Waszyngton wkrótce zrezygnuje z postulatu całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Obawy o ewentualne ustępstwa Waszyngtonu wzrosły po tym, jak Trump we wtorek unikał jasnej odpowiedzi na pytanie, czy celem spotkania z Kimem będzie rozbrojenie nuklearne reżimu w Pjongjangu. Amerykański prezydent zapowiedział, że może spotkać się z północno-koreańskim przywódcą jeszcze w tym roku. Zaniepokojenie południowo-koreańskiej prasy budzi również skłonność Donalda Trumpa do podejmowania działań bez konsultacji z sojusznikami, czego przykładem była jednostronna decyzja o ograniczeniu i skróceniu wspólnych ćwiczeń wojskowych z Koreą Południową. Z powodu zmian klimatu obszar dotknięty pożarami lasów w Europie może się w przyszłości niemal potroić, informuje pismo Global Change Biology. Nowe badania przeprowadził Poczdamski Instytut Badań nad Wpływem Klimatu. Wynika z nich, że coraz gęstsze, coraz gorętsze, bardziej suche i wietrzne warunki mogą znacznie zwiększyć obszar dotknięty pożarami lasów w Europie. Naukowcy obliczyli, że przyjmując scenariusz niskiej emisji, do końca stulecia spalany rocznie obszar będzie o około 39% większy niż obecnie. W scenariuszu wysokiej emisji odsetek ten wyniesie 192%. -26 stopni to maksymalna dzisiejsza temperatura. Tyle pokażą termometry w wielu miejscach. Może dziś się przelotnie padać właściwie w całym kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: prawne ucho naszych słuchaczek i słuchaczy z pewnością rozpoznało utwór zatytułowany Blinded by Fear zespołu At the Gates, a wielkim fanem tego zespołu, a szczególnie jednego z jego muzyków, jest pan dr Mateusz Wilk z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Czyli mowa będzie dzisiaj o zmarłym w zeszłym roku Tomasie Lindbergu, który grał w wielu różnych zespołach, między innymi At the Gates.
1: Tak, to najsłynniejszy jego zespół. No, zmarłym w zeszłym roku rzeczywiście. I wielka postać w ogóle muzyki, powiedziałbym, nie tylko metalowej, tylko w ogóle muzyki, którą często się określa jako muzykę ekstremalną. Rzeczywiście The Gates jest jego najsłynniejszym zespołem. Ten zespół powstał w 91, zdaje się, roku, w 92 była pierwsza duża płyta. Natomiast ogólnie i Thomas Lindberg, i ten zespół są... jakby wpisują się w bardzo szczególny okres w dziejach muzyki metalowej, bo wtedy się kilka lat wcześniej się zaczyna rodzić taki nurt, który później przechodzi do historii jako tak zwany szwedzki death metal. Ze bardzo charakterystycznym brzmieniem gitar, specyficzną konstrukcją utworów. No i Lindberg jest jedną z centralnych postaci. Ja tutaj oczywiście nie będę miał teraz czasu rozwijać całej historii.
0: Ależ proszę rozwinąć, panie doktorze.
1: Jest dobra bibliografia, czy dobra jak dobra, ale jest cała książka na ten temat, Swedish Death Metal, wydana także po polsku jako szwedzki death metal, Daniela Ekerota. Ja mam sporo zastrzeżeń jako historyk. Jakbym miał pisać rzeczywiście naukową recenzję, to nie byłaby w pełni pozytywna, ale korzenie zjawiska i ten taki ferment, który tam wtedy wybucha, Ekerot opisuje bardzo dobrze. Oczywiście Lindberg tam się wielokrotnie wypowiada. Moim zarzutem by było to, że to jest pisane z pozycji fana i to jest bardziej list miłosny do jego gustu z epoki niż rzeczywista charakterystyka zjawiska. No ale jest bezspornym to, że wtedy rzeczywiście zaczyna się dziać na scenie metalowej coś nowego, no bo death metal oczywiście się rodzi trochę wcześniej, głównie na Florydzie, ale to brzmi i działa zupełnie inaczej.
0: A co jest takiego unikatowego, jeżeli chodzi o szwedzki death metal?
1: Na przełomie lat 80. i 90. rodzi się taki jego odmiana, która wypływa, powiedziałbym, że z dwóch źródeł, czego Ekerot nie do końca, mam wrażenie, chce zaakceptować, bo jednym z tych źródeł milczy przez całą książkę konsekwentnie. Jedno źródło to jest heavy metal i takie bardziej klasyczne formy, no bo tutaj zaprezentowaliśmy najbardziej znany kawałek At the Gates, właśnie Blinded by Fear, i tu widać jednak taki dość chwytliwy, nie wiem jak dla większości słuchaczy, ale dość chwytliwy, melodyjny riff, który tutaj dominuje. Zresztą to jest już z albumu Slaughter of the Soul, który już pokazuje taką bardziej dojrzałą formę. To jest kilka lat później, a to wtedy wszystko ewoluowało bardzo szybko. No ale mają klasyczną taką formę utworów, powiedzmy heavy metalową, z takim sznytem, powiedziałbym, melodyjnym w porównaniu z tym, co się dzieje w Ameryce. Ale też, i tego Ekerot nie chce zauważyć, punk i hardcore, tak zwany crust punk, D-beat i tak dalej. I Lindberg był również bardzo aktywnym uczestnikiem tych scen. Miał co najmniej, bo ja nie podejmuję się tutaj wszystkich jego projektów wymienić, na pewno nie wszystkie słyszałem, bo to był człowiek instytucja. Natomiast miał co najmniej dwa ważne zespoły hardkorowe, w których grał przez lata i się udzielał, Skid System i The Sphere. I ta taka pulsacja właśnie punkowo-hardkorowa, bym powiedział, też była słyszalna w tym fragmencie, który zaprezentowaliśmy. Ten taki bezlitosny rytm perkusji właśnie, który niektórzy ortodoksi by powiedzieli, że on nie jest metalowy, tylko właśnie bardziej punkowy.
0: Sam Thomas Lindberg jest uważany za jednego z najlepszych heavy metalowych frontmenów wszechczasów. Oczywiście różne czasopisma, różne media mają swoje rankingi, więc tutaj można...
1: W ogóle jest ten termin heavy metal, niektórzy to uważają, że to jest metal w ogóle. Natomiast heavy metal, jak ktoś bardziej w tym siedzi, powiedziałbym, to jest bardziej taka klasyczna forma typu Iron Maiden, Judas Priest i tak dalej. To, dla mnie instynktownie takie jest znaczenie terminu heavy metal. No i tu zwłaszcza Iron Maiden, powiedziałbym, jest ważny dla tego nurtu, właśnie ta energia. Natomiast ogólnie metalowym, jeśli chodzi o metalowych frontmenów, już bez heavy, to rzeczywiście jest to na pewno jeden z frontmenów wszechczasów.
0: A co jest w Lindbergu takiego wyjątkowego? Czy, no nie, ma wyjątkowy głos, czy to, że miał tyle różnych projektów, no ale rozumiem, że tu liczba projektów nie może być...
1: No chociaż ja, owszem, dla mnie to był ważny artysta od młodości, czyli od wczesnych lat 90. bym powiedział, no od pierwszej połowy, więc może jestem nieobiektywny, ale jest trochę takich omnibusów, którzy mają masę projektów i myślę, że na ich tle jednak Lindberg się wyróżniał, że większość tych projektów miała bardzo wysoki poziom. The Lurking Fear na przykład też, albo jego wcześniejszy zespół, który się szybko rozpadł i który poprzedził At The Gates, ale dzisiaj to jest znany, właściwie trzeba głęboko siedzieć, żeby go znać, czyli Grotesk. No on jakby sporo, mam wrażenie, że prezentował generalnie równy poziom, a jednocześnie wydaje się, że był jednym z głównych animatorów tak zwanej sceny göteborskiej. Bo jeśli chcemy dalej wejść w historię szwedzkiego death metalu, to szybko zobaczymy, że są dwa na początku konkurujące ośrodki, sztokholmski i göteborski. W Sztokholmie się zaczęło, Göteborg trochę później doszlusował. I tam jest na początku zespół Nihilist, który później ewoluuje w Entombed. I debiutancki album Entomb, czyli Left Hand Path, przez niektórych jest uważany w ogóle za początek całego tego boomu na szwedzki death metal. No, mamy tam jeszcze na przykład zespół Nirvana, który po tym, jak wypłynęła Nirvana ze Seattle, się natychmiast przemianował na Nirvana 2002, ale to też nie zrobił wielkiej kariery, natomiast...
0: A pierwszym zespołem nie był Europe?
1: O, właśnie, to jest... Dla mnie Europe to jest sentyment w ogóle już z wczesnego dzieciństwa, natomiast Ekerot zaczyna książkę, o której wspominałem, że wcześniej nie było nic, tylko jakiś plastik właśnie Europe i tak dalej. A ja od razu się wtedy nastroszyłem, że przecież Final Countdown wcale nie takie złe. Ale tak, no to faktycznie jest tak, już żarty żartami, że w Szwecji na początku to eksploduje trochę z niczego, że nawet ci muzycy, którzy no, stanowią pierwszą falę tego szwedzkiego death metalu, mówią, że to była trochę orka na ugorze właśnie, że tam nie było nic, że w Norwegii było więcej i tak dalej, i tak dalej. Na przykład zinów było więcej w Norwegii, a tam nic. To jest trochę tak wszystko rzeczywiście na surowym korzeniu, chociaż można oczywiście różnych takich prekursorów właśnie wymieniać, ale faktem jest, że no Entomb to jest w ogóle temat na osobną audycję, więc na tym się nie będę skupiał, ale Göteborg jest bardziej wpływowy, no bo później At The Gates z Lindbergiem jest na początku tego nurtu i to później już w skrócie, bo nie mamy czasu, ewoluuje w taki no już późniejszy nurt melodyjnego death metalu, tak zwanego melo death metal. Mnie to już trochę mniej interesuje i mniej się podoba niż samo At The Gates, ale to, ta estetyka jest bardzo wpływowa.
0: Gościem był pan dr Mateusz Wilk z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy właściwie dzisiaj bardziej o wokaliście, który nazywa się Thomas Lindberg. Słuchaliśmy utworu Blinded by Fear zespołu At The Gates, a na koniec proponuję jeszcze ze wspomnianego przez pana zespołu The Sphere utwór Get It Off. Po tym utworze informacje Tok FM o godzinie 11, a po nich poetycki

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Polaków portret własny trafi pod oględziny śledczych. Raport budzi sporo wątpliwości. Lato trwa, Polacy kupują opał na zimę. Powodów jest kilka i o nich za chwilę. Dziś w warszawskim urzędzie nie załatwimy nic, a to dlatego, że dziś urzędnicy mają wolne. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. PiS zawiadamia CBA i prokuraturę w sprawie raportu Polaków portret własny. Raport przygotowała Fundacja Marka Polska w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a podpisuje się pod nim Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocniczka rządu do spraw promocji. Użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, aby tę sprawę wyjaśnić, mówiła dziś posłanka PiSu Anna Krupka.
6: Takiego partactwa dawno nie widziałam. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu. Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis: ups, ta strona nie istnieje.
5: Padają oskarżenia, że dokument został wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji. Zawiera błędy, a Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na opracowanie dokumentu blisko 200 tysięcy złotych. Wszelkie wątpliwości dotyczące tego raportu i jego finansowania wymagają wyjaśnienia, mówił w poranku TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej i członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Paweł Bliźniuk.
7: Krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne. Rzeczywiście ta praca jest daleka od ideału, mówiąc eufemistycznie.
8: To jakiś chyba strzał w płot personalny Donalda Tuska.
7: Mamy do czynienia z panią profesor, która zajmowała się kwestiami Marki Polska właśnie w ramach fundacji i no, myślę, że przede wszystkim po jej stronie jest kwestia takiego rzetelnego wyjaśnienia.
5: W raporcie czytamy na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Znalazły się tam również m.in. informacje o 5 polskich noblistach, choć Polacy otrzymali 8 nagród Nobla. Unia Europejska opracowała pakiet sankcji, który może nałożyć na Izrael. Donoszą o tym izraelskie media, powołując się na źródła w unijnej dyplomacji. Sankcje mają zostać nałożone, jeśli władze w Jerozolimie zdecydują się na budowę kontrowersyjnego osiedla na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Cezar Jaszczyk.
9: Pakiet pełni na razie rolę straszaka na Izrael. Zakłada ograniczenie współpracy akademickiej i niektórych działań w zakresie bezpieczeństwa i dyplomacji. Ponadto Bruksela mogłaby nakazać specjalne oznaczanie produktów pochodzących z Izraela. Byłaby to reakcja na rozpoczęcie budowy izraelskiego osiedla na terenach należących do Palestyńczyków, na zachodnim brzegu, nieopodal Jerozolimy. Izrael w tym tygodniu ogłosił przetarg na budowę kompleksu ponad 1200 mieszkań dla osadników. Ruch wywołał oburzenie szeregu europejskich państw. Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy wezwały Jerozolimę do natychmiastowego wstrzymania prac nad projektem. Przywódcy podkreślili we wspólnym oświadczeniu, że budowa podważy perspektywę rozwiązania dwupaństwowego, wbijając klin w palestyńskie terytorium. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Mimo wakacji Polacy już kupują opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Powodami tych działań są m.in. bardzo mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie. Telefony się urywają, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
10: My mamy bardzo różnych klientów, to są klienci indywidualni, ale mamy też pizzerie, firmy, mamy hale magazynowe. No moim zdaniem jest dużo większy ruch, a w tej chwili widzę, że przybywa klientów, którzy też wolą mieć jakąś alternatywę na wypadek, nie wiem, awarii lub innych jakichś tam nieprzewidywanych zdarzeń.

0: No i po prostu chcą mieć w głowie taki spokój, że jak się coś stanie, to zawsze mogą sobie jakoś domogrzać.
1: Za metr sześcienny drewno trzeba zapłacić do 800 zł. Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Warszawskie urzędy są dziś zamknięte. To informacja dla tych, którzy zamierzają załatwić jakąkolwiek sprawę albo zastrzec numer PESEL. Godziny pracy stołecznych placówek były ostatnio wydłużone, bo w stolicy padł rekord chętnych do zablokowania numeru PESEL. Nie wykluczamy wydłużonych godzin pracy w przyszłym tygodniu. Dziś jednak urzędy nie pracują, mówi Monika Bojt ze stołecznego ratusza.
2: Ponieważ jest to odbiór dnia wolnego za święto narodowe, które w tym roku wypadało 15 sierpnia w sobotę. Także jeżeli zauważymy, że ta liczba chętnych, zainteresowanych jest dalej duża, no to oczywiście rozważymy jakby kolejne działania w tym obszarze.
1: Numer PESEL można zastrzec w każdym urzędzie gminy w kraju przez aplikację mObywatel lub na stronie gov.pl. Eksperci podsumowują pierwsze dni obowiązywania drugiej odsłony rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Dzięki obniżonej stawce VAT benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy niż przy normalnych, nieregulowanych cenach. Jeszcze tydzień temu cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
1: Podwyżki na rynku hurtowym to wina ciągłej niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Na termometrach dziś maksymalnie 26 stopni. Warto mieć pod ręką parasol, bo może padać właściwie w całej Polsce.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Czas na poetycki piątek. Trwają obchody 500-lecia urodzin poety, którego Portugalczycy stawiają tam, gdzie my stawiamy Kochanowskiego i Mickiewicza naraz.
6: I Norwida i Jasnyka.
5: I Norwida i Jasnyka. A skoro ten tajemniczy głos, który zaraz przedstawię, wymienił Norwida, to tego poetę mogą Państwo znać właśnie za pośrednictwem Cypriana Kamila Norwida. Albowiem w wierszu Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, coś ty uczynił swoim Kamoensie, że po raz drugi grób twój grabasz trzęsie, zgłodziwszy pierwej. I tenże Kamoensz, Kamoesz, Kamuś, zaraz się dowiemy o wszystkie prawidłowe wymowy, jest bohaterem poetyckiego piątku, a gościem jest pan doktor habilitowany Wojciech Harhalis, tłumacz, Zakład Portugalistyki, Instytut Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: 500 lat, chociaż data chyba urodzin jest niepewna. Tam jest rozbieżność, zdaje się, o rok. Postać ciekawa, chociaż chyba największa ciekawość tego wszystkiego jest taka, które z tych utworów, które dzisiaj uchodzą jako poezja Kamoesza, została przez niego napisana, bo za życia poety nie ukazał się żaden wiersz, więc wszystkie wydania są późniejsze.
6: Znaczy trzy się pojawiły jego wiersze w jakichś almanachach, no i wielki poemat Luzytanie, tak, są takie cztery warianty w języku polskim, Usz Luzyjadasz po portugalsku, to się pojawiło na pewno w 1572 roku. Natomiast jeżeli chodzi o lirykę, Kamoensz miał taki przypadek, pewnie więcej o jego życiu powiemy, no w pewnym momencie w każdym razie wracał z Indii, z wicekrólestwa, z siedzibą w Goa do Lizbony, przez wyspę Mozambik i tam jakiś niecny typ ukradł mu cały zbiór jego poezji. On przyjechał do Lizbony, gdzie chciał odtworzyć te wiersze, ale okazało się, że trochę nie ma to większego sensu, bo akurat święta inkwizycja dosyć mocno urosła w siłę. Król młodociany, 15-16-letni, Sebastian, znana postać w historii Portugalii, bardzo był wielkim miłośnikiem inkwizycji oraz nawracania Maurów. W związku z tym erotyki, które głównie pisał Camões, nie bardzo się sprawdziły w druku, więc tego nie zrobił, a później umarł rzekomo na malarię, chociaż podają też źródła, że na jakąś tam niedobrą zarazę, na cholerę czy inną dżumę. Zresztą to nie są tej żarty w tym momencie, naprawdę chodzi albo o dżumę, albo o cholerę. W 1580 roku i nie zostawił tych wierszy po sobie. One później 15 lat po jego śmierci, kiedy sława wynikająca z tych Luzytan, których on wydał, się ugruntowała, były zbierane po krewnych i znajomych, którzy mieli je w odpisach i wydana w całości. Wtedy prawdopodobnie wszystkie te wiersze były jego wierszami, natomiast każda kolejna antologia zawierała rzeczywiście jakieś wiersze, które mogły nie być jego autorstwa. No, on pisał w taki sposób dosyć tradycyjny, typowy dla renesansu, więc wszyscy pisali w podobny sposób. Można było się tam podszyć pod niego bardzo łatwo, chociaż Portugalczycy twierdzą, że wyjątkowy kunszt jego jest tak wielki, że jest to raczej niemożliwe.
5: Mamy 3 polskie przekłady Luzjad.
6: 4.
5: 4.
6: Najnowsza z 1995 roku.
5: Ireneusz Kania.
6: Tak.
5: Wcześniej Zofia Trzeszczkowska.
6: Tak.
5: I Przybylski 1790.
6: Oraz Dionizy Piotrowski. To jest bardzo ciekawy przypadek. To jest facet, który był powstańcem listopadowym, później mieszkał we Francji i w Boulogne-sur-Mer opublikował...
5: Czyli w Bolonii nad morzem?
6: W Bolonii nad morzem, tak. Opublikował w liczbie około 50 egzemplarzy techniką litograwiury swój przekład. Taki fanfic na dzisiejsze czasy. Zrobił to tłumaczenie, ponieważ bardzo mu się podobało, bardzo prawdopodobnie odnajdywał się w nim jako emigrant. I wysłał do najważniejszych instytucji europejskich, czyli do ten swój tekst, czyli do archiwum w Lizbonie, do Biblioteki Narodowej Lizbońskiej, ale również do UJ-u. I w UJ-cie zachował się jeden egzemplarz tej książeczki. To jest zupełnie nieznany tekst, nigdy u nas nie publikowany. Leży w bibliotece jeden egzemplarz. Trudno się to czyta, dlatego że to jest odręcznie napisany tekst, odbity później taką techniką, jak się gazety w tamtym czasie robiło, dosyć skomplikowaną, ale tańszą niż zwykłe zecerstwo. No i ten tekst istnieje. Natomiast rzeczywiście są cztery teksty. A jakie było pytanie? O co? Który jest najlepszy? Który należy czytać?
5: Nie, bo tutaj z okazji, rozumiem, 500-lecia sięgamy po to najstarsze, czyli po Jacka Przybylskiego. Mhm. Z 1790 roku.
6: Tak jest.
5: Żeby było, rozumiem, łatwiej czytać i rozumieć.
6: No łatwiej czytać i rozumieć nie. Znaczy tutaj jest taki ton żartobliwy się wdarł i rzeczywiście chyba trochę słusznie. Może nie. Sytuacja jest tego rodzaju, że z okazji 500-lecia urodzin autora oraz 450-lecia mniej więcej wydania tej książki w języku portugalskim postanowiliśmy w Zakładzie Portugalistyki ją odświeżyć i udało się znaleźć egzemplarz tego tekstu. On nie jest jakoś tam trudno dostępny. Jest kilka egzemplarzy w Polsce tego tekstu i przepisać go na nowo, wydać z ładnymi ilustracjami Pio Kalińskiego z wydawnictwa Lokator. I wydawnictwo Lokator przy udziale Banku Millennium ten tekst wydało w zeszłym roku. Piękna książka, proszę Państwa, polecam. A dlaczego ten tekst akurat? Ano dlatego, że to jest zabytek literatury portugalskiej z jednej strony, a z drugiej strony zabytek literatury polskiej, ponieważ jest to najprawdopodobniej pierwszy przekład z języka portugalskiego na język polski. Przekład literacki oczywiście.
5: Przekład, który zjechał Franciszek Ksawery Dmochowski.
6: O, oni wzajemnie się tam panowie bardzo mocno się nie lubili, ale to wynika nie tyle z jakości przekładu, co z tego, że Przybylski został bibliotekarzem Szkoły Głównej Koronnej, czyli UJ-u, na co sposobił się też Ksawery Dmochowski. Panowie zresztą zresztą wcześniej się w Warszawie kiedyś poznali, nie przypadli sobie do gustu. Jeżeli ktoś z Państwa ma trochę więcej czasu i lubi tropić dziwne historie biblioteczne, to polecam w Polonie, bibliotece internetowej, poszukać tekstów, które panowie wzajemnie do siebie pisali, drukowali, obrzucając się inwektywami bardzo wyszukanymi, naprawdę. Bardzo, bardzo to jest pouczające. Okazuje się, że konflikt warszawsko-krakowski to nie jest rzecz nowa. Od dawna się tłukli między sobą strasznie, między innymi ci panowie.
5: A na czym polega to odświeżenie?
6: Odświeżenie polega na tym, że możemy to dostać drukiem do ręki. Myśmy nie poprawiali ortografii. Układ tekstu został zmieniony. Składacz, czyli Pio Kaliński, dał trochę więcej światła, żeby to ładnie wyglądało. Chodzi o to, żeby ten tekst w ogóle się pojawił na rynku, żeby można go było czytać. A dlaczego on jest ważny? Dlatego, że to jest, mówiłem, że jest to zabytek literatury portugalskiej, ale też literatury polskiej, z tego względu, że to jest ten przekład, który czytali wielcy polscy romantycy. Wspomina o nim Mickiewicz, wspomina Słowacki. Wiadomo, że w Liceum Krzemienieckim studiowano ten tekst. Także piętno, które on odcisnął na romantyzmie polskim, może nie jest jakoś szczególnie mocne, ale z całą pewnością jest wyraźne. Choćby do tego stopnia, że później nawet Norwid się powoływał na tę książkę i powstały dwa następne tłumaczenia, także wydawało nam się, że jest to dosyć ważny tekst, a ponieważ rocznica okrągła, dobra, to taki tekst przygotowaliśmy. Ja szczerze Państwa zachęcam do kupienia, bo to jest przede wszystkim bardzo ładna książka, taka satynowa okładka, czarna, z ładnymi grafikami.
5: No i poeta, który jest, jak rozumiem, jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym poetą portugalskim. Zresztą bardzo ciekawy życiorys, mówię, urodzony około 1524-1525. No, uboga gałąź szlachty, potem Ceuta, która powraca teraz w zupełnie innym kontekście. Tam stracił oko, potem Indie, Goa, Macao. Wygnanie?
6: Bitwa pod Ormuzem, znane miejsce również.
5: No właśnie, czyli staram się ładnie. Bitwa pod Ormuzem, wygnanie, długi powrót do Lizbony i śmierć w 1580 roku, czyli wtedy, kiedy Portugalia utraciła niepodległość.
6: No, 81 mniej więcej. Nie doczekał szczęśliwie.
5: Także wszystko tutaj doskonale ma się na jakąś taką opowieść mityczną, ale do tej opowieści i do poezji powrócimy po informacjach. Te już za kilka minut o godzinie 11:20. Gościem jest pan doktor habilitowany Wojciech Harhalis, Zakład Portugalistyki, Instytut Języków i Literatur Romańskich, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
7: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych, ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
8: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
9: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
11: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
10: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
4: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
16: dalej masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
17: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
18: Castorama!
19: W teorii okazje na ogród się skończyły.
18: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun, usłyszał w prokuraturze okręgowej w Warszawie zarzuty popełnienia 4 przestępstw. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Są to przestępstwa dotyczące zdarzeń z wiosny ubiegłego roku, dotyczące kradzieży flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej, kradzieży też flagi Unii Europejskiej, zniszczenia wystawy poświęconej LGBT w Sejmie, a także pomówienia Muzeum Żydów Polskich za słowa związane z Żonkilami. Przedstawienie zarzutów europosłowi było możliwe po tym, jak pod koniec marca Parlament Europejski opowiedział się za wnioskiem o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi za te konkretne sprawy. Rząd rozpoczął nieformalne robocze posiedzenie poświęcone pracom nad budżetem państwa na przyszły rok. Kolejne posiedzenie Rady Ministrów, na którym ma podjąć się decyzję w tej sprawie, ma odbyć się za tydzień, 28 sierpnia. Z przyszłorocznym budżetem wiążą się też zmiany podatkowe, które w środę zapowiedział szef rządu. Wozacy obsługujący transport konny do Morskiego Oka zaapelowali do policji o zapewnienie bezpieczeństwa podczas zapowiedzianego na jutro protestu organizacji prozwierzęcych. W opublikowanym apelu zwrócili się także do turystów, ostrzegając przed, jak napisali, próbami płoszenia koni przez aktywistów. Na drodze do Morskiego Oka ma odbyć się kolejna pikieta aktywistów, którzy domagają się likwidacji transportu konnego. Aktywiści domagali się również zamknięcia na ten dzień szlaku. Starosta tatrzański informował jednak, że droga nie zostanie zamknięta, a zaprzęgi będą jutro normalnie wozić turystów. W Polsce nieubłaganie pogoda coraz bardziej staje się jesienna. Dlatego z badań wynika, że Polacy planują teraz coraz więcej wyjazdów. Takie wakacje jesienią mają sporo zalet, wylicza Mateusz Dul z Sky.pl.
21: Mniej turystów w popularnych kurortach, niższe ceny, łagodniejsze, choć nadal wysokie temperatury i możliwość przedłużenia lata.
1: Po sezonie najczęściej szukamy lata w Turcji, Egipcie, na Rodos, Malcie czy Wyspach Kanaryjskich. Jutro wieczorem lepiej nie ruszać autem na warszawskie ulice. 6 dzielnicami przejadą rolkarze. Trasa przejazdu prowadzi między innymi ulicami Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Pragi Północ, Targówka i Białołęki. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Przejazdy będą dwa i oba zaczną się przed pomnikiem Kopernika na krakowskim Przedmieściu. Nawet 26 stopni dziś na termometrach w wielu miejscach w Polsce i to najwyższa możliwa temperatura. Sporo przelotnego deszczu w prognozach.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W studio pan doktor habilitowany Wojciech Harhalis, tłumacz. Tłumaczy fantastycznie literaturę portugalską, zresztą rozmawialiśmy już wcześniej, a bohaterem naszego spotkania jest Camões.
6: No, różne źródła różnie podają. Portugalczycy mówią Camões.
0: Camões.
6: Ale już na przykład Brazylijczyk powie Camões. Ja myślę, że możemy nie popadać w zbytni puryzm portugalskojęzyczny. Możemy sobie po polsku powiedzieć Camões po prostu. Chociaż tu później pojawia się problem z odmianą, czy o Camõesie. Ale to tam redaktorom zostawmy te problemy. Camões, Camões, Camões. Jak powiemy, tak będzie dobrze. Znakomity poeta. Proszę Państwa, proszę czytać jego poezję, bo wydaje mi się, że warto. On jest u nas znany bardziej jako epik. Mówiliśmy o tych czterech tłumaczeniach jego wielkiego poematu, który zresztą opiewa największe chyba wydarzenie w dziejach Portugalii, to znaczy podróż Vasco da Gamy do Indii, ale nie tylko, bo również przedstawia całą historię Portugalii, wcześniejszą, późniejszą, a nawet w pewnym momencie jest pewna nimfa, która opowiada przyszłość Portugalii. Portugalczycy bardzo, bardzo ten poemat lubią. Studiuje się go do dzisiaj, on zresztą był bazą i romantyzmu portugalskiego, zresztą w romantyzmie bardzo, bardzo popularny tekst w całej Europie. Anglicy go odkryli, później Niemcy się nim zachwycili, w ten sposób dotarł i do nas. Także postać bardzo, bardzo ważna, poemat bardzo ważny, ale też w Portugalii jest ceniony jako liryk. U nas trochę mniej, z tego względu, że przekładów tego poety mamy bardzo niewiele. Tak naprawdę wyszła jeden zbiór jego liryk zorganizowany przez Józefa Waczkowa. Pospołu z Krystyną Rodowską tłumaczyli tam różne rodzaje liryk jego, przede wszystkim sonety, które są chyba najlepszymi wierszami. To oczywiście Portugaliści mogą dyskutować ze mną, się nie zgodzić.
5: To chyba nieobecne w obiegu, to jest 84 rok?
6: Później zostało to raz wznowione przez jakieś prywatne wydawnictwo, już nie pamiętam które. Rzeczywiście tego nie ma, jest na Allegro. Przepraszam, nie wiem, czy można tak... Na pewnym portalu sprzedającym książki również można sobie kupić za kilka złotych. No nie jest to poeta u nas bardzo popularny, chociaż, jak twierdzą uczeni w piśmie, to z niego, na nim wzorował się Torquato Tasso, pisząc Jerozolimę Wyzwoloną na przykład. No ale to nie wiem, czy nas to jakoś szczególnie interesuje, to jest temat... takiego tradycyjnego portugalskiego gadania. No w każdym razie liryka jest, tłumaczenia całkiem, całkiem zgrabne. Ja nawet się zastanawiałem nad tym, czy nie przygotować takiego zestawu wierszy Camoesa na okoliczność tego 500-lecia urodzin. No ale poczytałem te wiersze i one są całkiem, całkiem dobre. Poza tym wybór jest taki, jakiego sam bym pewnie dokonał, więc Józef Waczków zrobił książkę, którą chciałem zrobić. No.
5: To wskakujmy w takim razie w Camoesa.
6: Rozumiem, że poczytać, tak? Dobrze, ja poczytam, ale powiem jeszcze, o czym on pisze. Ponieważ on jest poetą renesansowym, to bardzo mocno ucieka się do mitologii. Bardziej niż być może inni wielcy pisarze tego okresu. Głównie pisze o miłości. Był rycerzem, poetą, w związku z tym miłość, tęsknota, nieszczęście, przemijanie. Ja najbardziej lubię te wiersze o przemijaniu, to może...
5: może no tak, taki świat wytrącony z porządku.
6: No, tak, tak. Świat wytrącony z porządku, bardzo ładnie. Może dlatego, że one są najbardziej uniwersalne i najbardziej może do nas przemawiają. Może taki tutaj wiersz, proszę Państwa, Józef Waczków przetłumaczył, bez tytułu. Mienią się czasy, mienią się i chęci. Mieni się żywot, mieni smak żywota. Świat to kołowrót zmian, więc nie dziwota, że wciąż nowymi przymiotami nęci. W tę grę nowości bezwolnie wprzęgnięci, nigdy nie wiemy, co się z niej wymota. Gdy dobro, po nim zostaje tęsknota. Gdy zło, zostaje po nim ból w pamięci. Czas przyodzieje pola w płaszcz zieleni. Gdy śnieg zrzuciwszy wiosną się rozednią, czas też i mój śpiew słodki skargę zmieni. Wciąż odczuwamy tę zmienność powszednią, lecz i w niej zmiany widzimy zdumieni. Nic się nie mieni już tak, jak poprzednio.
5: Piękne.
0: ładne. To jest takie sonet. Sonet, który on napisał prawdopodobnie po przyjechaniu do Lizbony z Indii, kiedy okazało się, że koledzy albo umarli na dżumę, albo ich tam już po prostu nie ma, bo wyjechali, albo nie chcą z nim gadać, bo się boją inkwizycji. Tak sobie o zmienności czasów. Pan napisał, a to może wtedy o miłości, zaraz obok na stronie też Józef Waczków. Kogo blask oczu twych niespodziewanie uderzy ogniem swym i nie oślepi, ten naraz czując głębiej, widząc lepiej, twoim dłużnikiem na zawsze się stanie. Nic mi już, pani, z życia mego sepi i choćbym płacił ci najsroższe danie, duszę oddaję w twoje posiadanie, skoro twym blaskiem jedynie się krzepi. Duszę ci daję wraz z mym życiem całym, wraz z nadziejami, które tak mi drogie i co posiadam, wszystkim tym ci służę. Bo takie szczęście jest moim udziałem, że radbym za nie dać więcej niż mogę. Im dłużej spłacam, tym więcej ci dłużę. No, to bywają lepsze wiersze, szczerze mówiąc. Chyba źle wybrałem. Co pan sądzi, panie redaktorze?
5: Nie, spoko. No, uważam, że zawsze to jest tak, że poezja, która ma 500 lat, może na pierwszy słuch ucha brzmieć w sposób nieoczywisty, ale to trzeba jak gdyby zrozumieć kontekst, manierę.
0: No, tutaj pan Józef Waczków pisze o tym, jak starał się nadać patynę tym wierszem i rzeczywiście chyba mu się udało. Ja uważam, że to są bardzo fajne przekłady. To może, żeby tamtego o miłości, co mi się nie podobał, przebić innym, który zdaje się podobał mi się z tego, co widzę ze
5: synodatek. Też o miłości?
0: Też o miłości.
5: Dobrze. Koniecznie. To ten o ogniu?
0: Nie, ale o szaleństwie. Wszyscy mnie mają za szaleńca prawie, widząc me samotnictwo wieloletnie i zapał, jakim darzę trud i fletnię, oddany najboleśniej mojej sprawie. Stronię od ludzi, świat poznałem świetnie i zwieść się nie dam jego pustej sławie. Żyję prostacko, kłamliwie, plugawie, wiem, że go bólem swym nie uszlachetnie. Niech reszta w morza, w krainy nieznane, wyrusza zbierać bogactwa za szczyty, z ogniem i mieczem, w mrozach, w skwarze, w głuszy. Ja w swej samotni gorzkiej poprzestanę, na szczęściu, że mam na zawsze wyryty obraz twojej pięknej twarzy w swojej duszy.
5: O, no. Aż mi się łaska zakręciła w oko.
0: Miluś, no do nas nikt tak nie pisze, nie?
5: Cholera. Na razie, może po dzisiejszym programie. Da się? Da się.
0: Rzesze miłośników Camoensza do nas napiszą z prośbą o to, żeby jeszcze?
5: Tak, ja piszę z tą prośbą.
0: A to co czytać dalej?
5: Bardzo proszę.
0: To może taki tutaj mam ostatni wiersz o nieszczęściu. Taki na dzień dobry. Jest poranek, chociaż już tam prawie 12 się zbliża, co?
5: Tak.
0: To jest na samo południe dobry tekst. Niech dzień urodzin mych piekło pochłonie, by cykle czasu go nie powtórzyły. A gdyby miał raz jeszcze wyjść z mogiły, niech ciemność zaćmi słońce, które płonie. Niech się potwory rodzą w matek łonie, niech się otworzą niebu wszystkie żyły, by z nich na ziemię krwawe deszcze mrzyły i niechaj rozpacz załamuje dłonie. Ludzi przed końcem świata zdejmie trwoga, z sercem ściśniętym ze łzami u powiek drżeć będą, głowy w ramiona wtuliwszy. Ale to będzie jedynie przestroga przed tym dniem, w którym na świat przyszedł człowiek, co z wszystkich ludzi jest najnieszczęśliwszy. No, rzeczywiście był pechowym człowiekiem. Jego pech strasznie prześladował. On był z biednej rodziny, szybko, no niby studiował, ale nie ma na to żadnych dowodów, poza tym, że jego wuj był kanclerzem Uniwersytetu w Koimbrze i że on tam mieszkał. Nie miał żadnych dokumentów na to, że studiował, chociaż dobrze wykształcony był, sądząc po tekstach, jakie pisał. Później raczej biednie żył, takie życie bohemy prowadził na dworze, pojechał do tej Ceuty, tam stracił oko, podobno go ukulawili, także facet bez pieniędzy, z oszpeconą twarzą, kulawy, raczej nie mógł cieszyć się wielkim powodzeniem, a bardzo się tam podkochiwał w jakichś dwórkach. Zresztą bardzo wielkim kobieciarzem był, nawet pisał list z tych Indii później, mówiąc bardzo źle o ciemno smagłych kobietach, że Lizbonki lepsze zdecydowanie. Więc taki był okaleczony, a później niechcący pojedynkował się z facetem o nazwisku Borges, przepraszam, Borżysz po portugalsku, po hiszpańsku Borges, Miło by było sobie wyobrażać, że to przodek jakiś Jorgego Luisa Borgesa. Też to możliwe, bo Borgesa babka była z pochodzenia Portugalką i nazwisko Borges jest portugalskim nazwiskiem Borges. Więc zranił tego gościa, tego wsadzili do więzienia. No to ten, jak się wykurował, to zabiegał o to, żeby go uwolnić z tego więzienia. To go uwolnili, ale rzekomo smalił cholewki do jakiejś bardzo wysoko postawionej dwórki, a nawet się mówi, że być może do samej infantki. Więc go wsadzili na statek i wysłali do Indii, gdzie spędził 17 lat, pływał tam w bitwie pod Malabarem, w cieśninie Ormus i tak dalej. Jak wrócił do tej Lizbony, udało mu się wreszcie, też ileś razy siedział w więzieniach, pewnie miał niewyparzony język w tych wierszach swoich. Wsadzili go do więzienia znowu, wrócił do Lizbony, udało mu się jakąś drobną pensję dostać od króla za te Luzjady, które napisano, to znowu umarł na te dżumę czy malarię rzekomo. A po śmierci go w ogóle przekopywali. Ten Norwid pisze, że go dwa razy pochowali. Nie, go cztery razy pochowali. Mojego najpierw, jak on umarł w szpitalu na zarazę, to go pochowali we wspólnym grobie, to później ten, co wydał jego wiersze, później mecenas, kazał go wykopać i w kościele pochować, no to później w 1755 roku było wielkie trzęsienie ziemi, to go próbowali, tego grób po tym trzęsieniu ziemi znaleźć, no nie znaleźli, znaleźli jakieś kości, to je pochowali na cmentarzu Prazeres, to później go przenieśli do Panteonu Narodowego w klasztorze Hieronimitów, także jak ktoś pójdzie do klasztoru Hieronimitów, będzie chciał się pomodlić na grobie Camoensa, to nie wiadomo, kto tam jest w tym grobie dokładnie. Nie? Także pechowiec pierwszej klasy.
5: A tymczasem mamy nowe polskie wydanie Luzjady, odświeżone, wydanie z 1790 roku przez krakowskie wydawnictwo Lokator. Pięknie wydane, potwierdzam. Gościem dzisiejszego poetyckiego piątku jest pan doktor habilitowany Wojciech Harhalis, tłumacz z Zakładu Portugalistyki Instytutu Języków i Literatur Romańskich Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i proszę czytać Camoensa, bo to wielki poeta.
5: Bardzo dziękuję. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, co dzisiaj w Kulturze Osobistej?
2: Dzisiaj w Kulturze Osobistej przeniesiemy się do stawiska, czyli do domu rodziny Iwaszkiewiczów. Iwaszkiewicz, przyjaciele i wrogowie. O tej książce dzisiaj porozmawiam z jej autorką Beatą Izdebską-Zybałą, która jest już ze mną w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Książka o Iwaszkiewiczu powstawała oczywiście w stawisku.
3: No, nie mogło być inaczej, bo pisząc tą książkę korzystałam z archiwów, z archiwum korespondencyjnego. I wykorzystywałam listy, które jeszcze nigdy nie były publikowane. Więc jest to książka, gdzie Iwaszkiewicz jest pokazywany z zupełnie nowej strony.
2: Nasza rozmowa dzisiaj po 11:40 w Kulturze Osobistej. Czekamy na Państwa.
22: Autopromocja.
23: To była gra znaczonymi kartami. Ze świadomością, co Gomułka w Moskwie wprost zapowiedział, że władzy raz zdobytej komuniści nie oddadzą nigdy. A jednak należało podjąć próbę, stworzyć alternatywę, dać nadzieję, liczyć na cud. 81 lat temu powstaje Polskie Stronnictwo Ludowe.
24: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
26: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
27: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
22: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
22: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
22: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
22: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
25: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
28: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
29: Codziennie niskie ceny.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało alert w Turku w Wielkopolsce. Dotyczy on treningu systemu alarmowania w Turku. Ćwiczenia zaczną się o 13 i potrwają do 15. Podczas treningu systemu alarmowania wykorzystane zostaną syreny. RCB apeluje o zachowanie spokoju. Do końca sierpnia biegły ma wydać opinię dotyczącą stanu technicznego samochodu prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek, twierdzi prokuratura. Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach doszło do poluzowania śrub w kołach pojazdu, którym podróżowała rodzina prezydentki. 18 sierpnia Komenda Miejska Policji w Gdyni formalnie wszczęła postępowanie przygotowawcze w tej sprawie. Jest ono na wstępnym etapie i dotyczy narażenia prezydent Gdyni oraz osób jej bliskich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ukraińskie drony zaatakowały miasto Perm w europejskiej części Rosji w nocy, wywołując pożar w rafinerii koncernu Łukoil, podał portal Ukraińska Prawda, cytując relacje świadków. Władze regionu poinformowały o uszkodzeniu obiektu przemysłowego w mieście. Na skutek ataku doszło do pożaru na terenie rafinerii położonej w pobliżu miasta, co potwierdzają również materiały wideo. Lokalne lotnisko wstrzymało loty, a władze poinformowały mieszkańców o trwającym ataku i działaniach obrony przeciwlotniczej. Perm jest oddalony o blisko 1,5 tysiąca kilometrów od granic Ukrainy. Znajdująca się tam rafineria jest jedną z największych w Rosji. W lipcu na targowiskach wzrosły ceny w porównaniu z czerwcem. Ceny ziemniaków i żywca wołowego, podczas gdy większość pozostałych produktów rolnych potaniała. W ujęciu rocznym spadki objęły niemal wszystkie podstawowe produkty rolne, podaje dziś Główny Urząd Statystyczny. Mimo wzrostu w skali miesiąca cena ziemniaków była jednak o 17,8% niższa niż w lipcu ubiegłego roku. Niewielki wzrost odnotowano w przypadku żywca wołowego. Był to jeden z nielicznych produktów droższych niż przed rokiem. Według GUS-u w lipcu zarówno w skupie, jak i na targowiskach dominowały spadki cen produktów rolnych w porównaniu z analogicznym okresem z ubiegłego roku. Sporo deszczu dziś może pojawić się w wielu miejscach w Polsce, przeważnie na termometrach od 25 do 26 stopni. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim 22.
31: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Iwaszkiewicz, Przyjaciele i wrogowie. O tej książce dzisiaj w Kulturze Osobistej porozmawiam z jej autorką, Beatą Izdebską-Zybałą. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Bardzo się cieszę, że pani jest z nami, a książkę wydało wydawnictwo Marginesy. I zacznijmy od pani relacji z Iwaszkiewiczem, pani przyjaźni, jak sądzę, bo pani obcuje z wybitnym pisarzem, z wybitnym poetą na co dzień, bardzo blisko jest jego spraw, pracując w stawisku.
6: Tak jest. Od kilkunastu lat pracuję w stawisku. Oczywiście moja przygoda zaczęła się wcześniej, ale nie tak bardzo, bo mam wrażenie, że Iwaszkiewicz jest jednak pisarzem dla osób dojrzałych. I ja też zetknęłam się i zaprzyjaźniłam już chyba w tym wieku dojrzałym. Pierwsze lata mojej pracy w stawisku to było właśnie czytanie Jarosława Iwaszkiewicza, jego poezji, prozy, dramatów, to mi trochę zajęło, a potem czytanie wszystkiego tego, co o Iwaszkiewiczu napisali inni. I tego też jest bardzo dużo. I to takie było uczucie trochę onieśmielające, bo jakby dążę do tego, żeby powiedzieć parę słów o książce. Poprzedził to czas, kiedy myślałam, że o Iwaszkiewiczu właściwie wszystko już jest napisane i trudno coś swojego, żeby nie było powtórzeniem, dodać. Ale wraz właśnie z tym poznawaniem tej twórczości, no i też oczywiście najważniejsze to był dostęp do archiwów, do archiwum rękopiśmiennego, ale w większej mierze do archiwum korespondencyjnego Jarosława Iwaszkiewicza, ponieważ udało mi się dotrzeć do tych korespondencji, które jeszcze nigdy nie były publikowane albo były w bardzo niewielkim nakładzie. I to mnie skłoniło do tego, żeby o tych korespondencjach coś napisać, wnosząc coś nowego do tej ogromnej biografii Jarosława Iwaszkiewicza, takiej niekończącej się, mam wrażenie.
2: Nawiązując do tytułu, muszę zapytać, czy więcej miał Iwaszkiewicz przyjaciół czy wrogów? Co wynika z tej korespondencji chociażby?
6: No z mojej korespondencji, z tej, o której ja mówię w książce, wynika, że miał więcej przyjaciół, bo takie postawiłam sobie zadanie, żeby pokazać go na tle przyjaciół. No ale oczywiście wrogowie w sposób zamierzony, czy nawet niezamierzony, jednak pojawiali się. I to ostatecznie sprawiło, że ten tytuł właśnie taki jest, Przyjaciele i wrogowie. No, wrogiem był chociażby w takim ujęciu metaforycznym czas, bo okupacja, o której piszę, to był wrogi czas dla Iwaszkiewicza i też myślę, że te lata powojenne też nie były specjalnie przyjazne. Też momentami ten czas był dla niego wrogi. A wrogowie też się pojawiali w różnych kontekstach, pisząc na przykład esej o tym, że Iwaszkiewicz ostatecznie nie otrzymał Nobla, to pisze o tym, że Wojciech Żukrowski już właściwie pod koniec życia powiedział, że wiesz, tego Nobla nie dostałeś, bo sami przyjaciele kopcili wokół ciebie, czyli mówili niepochlebne rzeczy. Ci przyjaciele, którzy byli wokół, w takim właśnie niedobrym świetle samym Iwaszkiewicza stawiali. Poza tym też jest takie zjawisko jak listy anonimy. No, myślę, że stawisko na anonimach stoi. Tych listów anonimowych, takich plugawych, takich obraźliwych. Iwaszkiewicz dostawał bardzo dużo. Ja tym się nie zajmowałam, bo jakoś tak mi było daleko do takich emocji, ale myślę sobie, że może przyjdzie też moment, żeby o tych takich bezimiennych wrogach powiedzieć, bezimiennych wrogach Iwaszkiewicza powiedzieć, bo te listy są w stawisku, cała teczka, może nawet więcej.
2: Sporo mówi się o relacjach Iwaszkiewicza z mężczyznami i pani też o tym oczywiście pisze, ale relacje z kobietami, przyjaźnie z nimi były niezwykle ważne dla pisarza. Irena Krzywicka, Rena Jeleńska, Wanda Telakowska nazwała pani ten rozdział więzi oczywiste i nieoczywiste, ale czy jednak największą i najwierniejszą przyjaciółką nie była żona Anna, bo przyjaźń ich scalała do końca, co w małżeństwie wcale nie jest takie ewidentne. Ją pani w książce zalicza niejako do przyjaciół właśnie.
6: Tak, bo oczywiście o małżeństwie Iwaszkiewicza i pani Anny pisał wiele osób. Marek Radziwon, Radek Romaniuk, pisał Piotr Micner taką książeczkę o małżeństwie Iwaszkiewiczów. Moja teza jest taka, zresztą to mi się bardzo wpisuje w temat mojej książki o przyjaźni, że właśnie to uczucie przyjaźń łączyło ich i pozwoliło im przetrwać najtrudniejsze momenty w ich związku. Bo miłość oczywiście była, szczególnie pani Anna była zakochana w Iwaszkiewiczu, są ślady tego uczucia, ale później myślę, że to się przerodziło w wielką przyjaźń małżonków.
3: piszę o tych przyjaźniach z kobietami, dlatego że one były takie nieoczywiste, bo do tej pory mam wrażenie, że ten języczek uwagi był przy relacjach Iwaszkiewicza z mężczyznami, bo wiemy, że był homoseksualny, że łączyła go wielka miłość z Jurkiem Błeszyńskim. Mogłybyśmy jeszcze wymieniać inne osoby, które podejrzewamy czy przypuszczamy, że mógł mieć bliższe relacje z tymi mężczyznami. Ale ja tak wyczuwałam, że skoro Iwaszkiewicz był homoseksualny, to wyczuwałam, że on może mieć dobre relacje z kobietami. W takim obszarze doznań i odbierania świata, takiej pełni odbierania. No i nie pomyliłam się, bo Irena Krzywicka w jednym z listów, prawda, jeszcze w latach 40. pisze, że zachwyca mnie ta twoja pełnia. Czyli co to znaczy? Pełnia doznań, uczuć, że właściwie na każdy temat można z nim porozmawiać i że on będzie potrafił to zrozumieć.
2: Taka pełnia osobowości.
3: Osobowości,
2: też,
3: tak.
2: Jeśli chodzi o przyjaźnie z mężczyznami, zaczyna pani od relacji z Włodzimierzem Odojewskim, ale pisze pani o burzliwej relacji także z Julianem Stryjkowskim i Zbigniewem Herbertem. I na autorze pana Kogito się zatrzymajmy. Więcej ich ostatecznie dzieliło czy łączyło? Bo też ostatecznie ich relacja zakończyła się mało przyjemnie. Pytanie Herberta z listu z roku 75 brzmi jednoznacznie: Jarosławie, czy prostujesz ścieżki swoje i czy czynisz pokutę?
3: Tak, to było takie mocne zdanie w stylu Zbigniewa Herberta. Ja myślę, że mogło ich więcej łączyć, dlatego że łączyła ich twórczość. Twórczość, pisanie, a to jest bardzo silne, to jest właśnie taki instynkt pisarza. Iwaszkiewicz bardzo cenił Herberta, cenił jego poezję, taką jasność i taką bezkompromisowość tej poezji. I też powiedział takie zdanie w momencie takiego największego rozczarowania Herbertem. Powiedział o nim, że bezczelne chłopie, że kaszę ma w głowie, że dobry poeta, ale nie zawsze, ale trudno zawsze być dobrym poetą. A ja myślę, że tak może powiedzieć tylko drugi poeta, który wie, co znaczy pisać czy tworzyć dobrą poezję. Więc ostatecznie powiedział sprawiedliwie i cenił tę jego twórczość. I myślę, że to przysłaniało wszystkie te niepogody czy te nieporozumienia, które były między nimi, bo oni mieli skrajnie odmienne osobowości, jak, nie wiem, woda i ogień. Iwaszkiewicz nie był nigdy bohaterski, nie stać go było na wielkie czyny, ale zawsze dążył do kompromisu i do konsyliacji. Jak wiemy, Herbert był zupełnie inny. Więc to ich łączyło, ale pamiętam, że były takie momenty, kiedy Herbert był zaangażowany w działania Związku Literatów Polskich, był w jakichś komisjach rewizyjnych czy takich zapomogowych i się nie wywiązywał z tych swoich powinności. I w liście tłumaczył się Iwaszkiewiczowi, że choroba, że wyjazd, że to, że tamto. I wtedy Iwaszkiewicz nigdy do tego się nie odnosił. W sensie, że trudno, czy jestem rozczarowany. Tylko w ogóle pomija ten temat, a zajmuje się twórczością i mówi, że cieszę się, że dałeś jakiś utwór do twórczości, że on był ozdobą naszego numeru. Czyli ta twórczość. I zamykając to pytanie, myślę, że to było silniejsze, ta przyjaźń. A różnice były, ale one zawsze są.
2: Pisze pani o kilku obliczach Iwaszkiewicza, uwikłanie w PRL. Z czego się wzięło? Z jego natury, z jego charakteru, z braku odwagi, z konformizmu, chociaż przecież z drugiej strony też pani o tym pisze w książce. Odwagi nie można mu było odmówić, to przecież on stworzył razem ze swoją żoną w stawisku wyspę na oceanie zagłady, pomagając i ratując bardzo wiele osób.
3: No ja myślę, że człowiek w ogóle jest skomplikowany, a Jarosław Iwaszkiewicz może być jeszcze bardziej. On się nie daje wpisać w żadne ramy, nie daje się określić jednoznacznie, jaki był. Bo gdybym próbowała coś uogólnić, to bym odchodziła od tej prawdy o tym człowieku. Myślę, że zawsze najlepsze są, tak jak w reportażu, przywołanie scen, sytuacji, które dużo mówią o człowieku. I ja to robię. Właśnie w taki różnoraki sposób pokazuję człowieka, bo pokazuję go w czasie okupacji, kiedy z narażeniem własnego życia i życia swojej rodziny, bo przecież w stawisku mieszkało dużo mieszkały córki, mieszkały siostry Jarosława Iwaszkiewicza, mieszkała ciotka Aniela Pilawicowa, więc sporo osób mieszkało i wszystkich tych narażał, żeby pomagać Żydom. I robił to od początku. To jest w ogóle temat, który uważam, że w kontekście Iwaszkiewicza czy Iwaszkiewiczów, też pani Anny Iwaszkiewiczowej, powinien być jakby szeroko powtarzany i pokazywany, dlatego że te dobre przykłady, bo do niedawna mówiliśmy o Iwaszkiewiczu jako pisarzu reżimowym i to była jedyna narracja. Potem wszedł po ukazaniu się dzienników temat jego homoseksualizmu. On jakoś się wyczerpał. Mam nadzieję, że wchodzimy w taki okres, kiedy mówimy o Iwaszkiewiczu, o jego osobowości i różne wątki odsłaniamy. No, ja myślę, że ten wątek jego relacji z kobietami jest czymś nowym w tej takiej, powiedzmy, nowej narracji o Iwaszkiewiczu, że on miał w otoczeniu tyle kobiet, które się nim zachwycało. No, nie chcę być naiwna, żeby to mówić, ale Wanda Tylakowska przez całe życie się nim zachwycała. Mhm. Zachwycała się zawsze pozytywnie, chociaż Iwaszkiewicz może nie bardzo cenił twórczość Ireny Krzywickiej i ona jednak zawsze o nim bardzo pozytywnie. Rena Jeleńska również. Więc przykładów tych kobiet, które jakby przez lata zachowały tę sympatię do Iwaszkiewicza i przyjaźń, no nie mówię tu, jeszcze wspomnę o Perli Quintanie, takiej arystokratce argentyńskiej, którą poznał w latach 30. i ta znajomość, przyjaźń ciągnęła się aż do jej śmierci w latach 60. Więc to jest jakby nowe patrzenie, możemy w nowy sposób spojrzeć na osobowość Iwaszkiewicza.
2: No, a propos jeszcze jego postawy i oceny tej postawy, Leszek Kołakowski powiedział o nim i pani też przytacza te słowa.
3: Tak.
2: Był po prostu bardzo dobrym człowiekiem w najprostszym tego słowa znaczeniu. Zostało nam bardzo mało czasu, ale muszę panią spytać o ten nie opublikowany wiersz. Jak pani na niego trafiła?
3: No to była dla mnie ogromna niespodzianka. Ja na co dzień pracuję, zajmuję się księgozbiorem historycznym Jarosława Iwaszkiewicza i ta książka była opisana z informacją, że jest tam rękopis. Ja na te notatki koleżanki trafiłam, ale gdy zobaczyłam, że jest to kompletny wiersz, mało tego, jest datowany, bo najczęściej na tych okładkach książek, bo Iwaszkiewicz był takim aktywnym czytelnikiem. On czytając zakreślał, poprawiał błędy często w różnych książkach. Przy tłumaczeniach zakreślał złe tłumaczenia czy niewłaściwe słowa, ale zdarzało się też, że na okładkach pisał wiersze. Robił też na przykład wyliczenia, notatki, na co ile wydał, sobie sumował. No mamy takie, prawda, różne skłonności i on takie miał. Czyli tych różnych fragmentów, prób wierszy jest sporo w książkach w stawisku, ale ten akurat był bardzo wyjątkowy, bo to był gotowy wiersz. On właściwie już nadawał się do druku, chociaż nie został wydrukowany. To jest taki wiersz bez tytułu, on ma takie pierwsze frazy: smak agrestu w kalniku, zapach gruszek w tym oszówce, rama okienna z nocą jesienną w malinie. No i wymienia te trzy ważne miejscowości dla siebie z tego wczesnego okresu swojego życia, bo Kalnik to jest miejsce, gdzie się urodził, Tymoszówka to tam, gdzie żył, urodził się Karol Szymanowski i miejscowość Malin to jest dom Mikuchy Makłaja, przyjaciela gimnazjalnego, który był dla niego szalenie ważny w takim momencie dorastania, stawania się dorosłym człowiekiem. To był ciekawy materiał do analizy całej twórczości.
2: Odsyłamy państwa oczywiście do książki Iwaszkiewicz, Przyjaciele i Wrogowie. O niej dzisiaj w Kulturze Osobistej rozmawiałam z jej autorką Beatą Istepską-Zybałą. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: Książkę wydało wydawnictwo Marginesy, a program pomógł mi przygotować Jakub Paś. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
5: A za chwileczkę TOK 360, a zanim zaproszę państwa na ten program, to wspomnę króciutko, jutro program Interluda o godzinie 16. Zachęcam do wysłuchania, bo będzie druga część rozmowy z panią profesor Marią Bajsert na temat narcyzmu. Chyba wszyscy jesteśmy narcyzami, czy tak jest? Zapraszam jutro. Ale po jutrzejszej interludzie udaje się na krótki urlop. W czasie tego urlopu zapraszam tylko na interludę w sobotę o 16, a program Owczarek też będzie się urlopował.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie Cabanossa Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktu.

0: momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Piątek, 21 sierpnia, właśnie minęła 12. Polaków portret własny oczami sztucznej inteligencji. Jest awantura o raport Fundacji Marka Polska. Poszło na niego 200 tysięcy złotych z publicznej kasy. PiS pisze do CBA i prokuratury. Lawina antyukraińskich wpisów w polskim internecie. Skala hejtu jest porażająca, mówią autorzy tego badania. Iga Świątek w finale turnieju w Cincinnati i to tuż przed wielkoszlemowym US Open. To jest południowy TOK 360. Wojciech Kowalik, zaczynamy. Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia CBA i prokuraturę w sprawie raportu Polaków portret własny. Raport przygotowała Fundacja Marka Polska w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a podpisuje się pod nim Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocniczka rządu do spraw promocji Marki Polska. Wobec dokumentu padają oskarżenia, że został wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji i roi się w nim od błędów. Użyjemy wszelkich możliwych narzędzi, żeby tę sprawę wyjaśnić, mówi posłanka PiSu Anna Krupka.
4: Takiego partactwa dawno nie widziałam. Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu. Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis: ups, ta strona nie istnieje.
3: Wątpliwości trzeba wyjaśnić, przyznawał w poranku TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
5: Jest oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, że ten raport nie był przedmiotem zamówienia, natomiast to, o czym pani redaktor mówi i wczoraj szczególnie w internecie toczyła się daleko idąca i szeroko zakrojona debata i dyskusja na ten temat, no musi być absolutnie wyjaśnione i też liczę na szersze, bo jednak wczoraj już pani pełnomocnik zabrała głos, ale szersze wyjaśnienia dotyczące raportu i dotyczące w ogóle dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac związanych z tą fundacją i to jasno i wyraźnie trzeba wyjaśnić, krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne. Rzeczywiście ta praca jest daleka od ideału, mówiąc eufemistycznie.
6: To jakiś chyba strzał w płot personalny Donalda Tuska.
5: Mamy do czynienia z panią profesor, która zajmowała się kwestiami Marki Polska właśnie w ramach fundacji i no, myślę, że przede wszystkim po jej stronie jest kwestia takiego rzetelnego wyjaśnienia.
3: Z raportu Polaków portret własny można było dowiedzieć się na przykład, że Katowice leżą w północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie. Była tam też informacja o 5 polskich noblistach, choć Polacy dostali 8 nagród Nobla. Na torach leżały kable, a maszynista słyszał wybuch. Prokuratura Okręgowa w Lublinie bada, co wydarzyło się w okolicy miejscowości Białka Kolonia, w okolicy Łęcznej i czy doszło tam do zagrożenia dla ruchu pociągów. Informacje w tej sprawie zbiera Anna Gmitarek-Zabłocka.
7: Zgłoszenie na policję wpłynęło od jednego z dyrektorów kopalni węgla Bogdanka, bo tam właśnie w okolicy kopalni biegną tory kolejowe. Jak mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji, każde takie zgłoszenie w związku z informacjami o możliwych rosyjskich prowokacjach jest traktowane bardzo poważnie.
8: Czynności wykonywali przez kilka godzin do późnych godzin wieczornych nasi policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, policjanci z Wydziału Kryminalnego, z Laboratorium Kryminalistycznego, Centralnego Biura Śledczego. Powiadomiliśmy o zdarzeniu delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, SKW. Te wszystkie czynności wykonywane na miejscu były prowadzone przy udziale i pod nadzorem prokuratora z prokuratury okręgowej w Lublinie.
7: Co kluczowe, sprawdzono, czy na torach albo w lokomotywie były ślady materiałów wybuchowych i tego nie potwierdzono, mówi w TOK FM prokurator Marek Zych.
9: W związku z czym wykluczono tezę o ewentualnym zaistnieniu czynu z artykułu 130 paragraf 7 kodeksu karnego, więc sabotaż, dywersja i tak dalej. Tym niemniej wykonujemy w dniu dzisiejszym czynności w kierunku artykułu 164 kodeksu karnego, a więc wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Dokonujemy oględzin lokomotyw konkretnie, i które mają nam udzielić odpowiedzi na pytanie, czy to była tylko awaria, czy rzeczywiście mogło dojść do jakiegoś innego incydentu.
1: Wszystko musi być teraz dokładnie sprawdzone. Powołano biegłego, bo to nie pierwszy taki incydent na Lubelszczyźnie. Wcześniej mieliśmy m.in. zdarzenie na torach w okolicy Puław. Tam doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Śledztwo w tej sprawie też cały czas trwa. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Płonie kolejna rafineria na terenie Rosji. Ukraińskie drony w nocy zaatakowały instalację należącą do koncernu Łukoil w mieście Perm w europejskiej części Rosji. W związku z atakiem miejscowe lotnisko wstrzymało loty. Ukraina informuje z kolei o dzisiejszych rosyjskich atakach. Informacje na ten temat zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
3: Ukraińska obrona powietrzna informuje, że w nocy Rosjanie atakowali głównie dronami szturmowymi. Mowa o 135 bezzałogowcach, z czego większość udało się zestrzelić. Mimo to mamy informacje o eksplozjach w co najmniej 16 miejscach. W ataku na jedną z wsi w obwodzie charkowskim zginęły dwie osoby. Drony spadły też na miasto Sumy. Co najmniej dwie osoby zostały ranne. Największym wyzwaniem dla ukraińskiej obrony powietrznej wciąż są rosyjskie rakiety. Z danych wywiadu wojskowego w Kijowie wynika, że Rosja nadal ma w swoich magazynach około 2000 rakiet różnego typu. Część z nich to trudne do strącenia rakiety balistyczne. O ile skuteczność przechwytywania rakiet manewrujących wynosi około 90%, o tyle sytuacja z rakietami balistycznymi wygląda znacznie gorzej. Potrzebujemy pocisków do systemów Patriot. To jest coś, co mogą zapewnić jedynie nasi partnerzy. Na każdym szczeblu jasno mówimy im o naszych potrzebach i o tym, że wiemy, że są w stanie je zaspokoić. Nie mówimy tu o darowiznach. Chodzi o gotowość Ukrainy do zakupu uzbrojenia. Kluczowe są jednak decyzje, stosowne decyzje polityczne naszych partnerów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Apelował w swoim ostatnim wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
2: Od końca maja liczba antyukraińskich treści w polskiej infosferze wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Specjaliści zbadali, jaki wpływ na nastroje do Ukraińców w mediach społecznościowych miała decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak mówi w rozmowie z TOK FM współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryk, skala antyukraińskiego hejtu okazuje się porażająca.
4: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne względem obywateli Ukrainy generowały bardzo duże reakcje ze strony użytkowników mediów społecznościowych. Wzrost odnotowaliśmy o 345%. Było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
2: Badacze zwracają uwagę, że większość tego typu wpisów była publikowana przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla, ale antyukraińskiej nagonce ulegają też zwyczajni użytkownicy mediów społecznościowych. Środowisko lekarskie czuje się rozczarowane i smutne z powodu bardzo złej decyzji prezydenta. Tak o odesłaniu do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawy Lex Szarlatan mówił w TOK FM Karol Stępniewski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
5: Już byliśmy naprawdę blisko uporządkowania kwestii pseudomedycyny i dezinformacji w zakresie leczenia i ochrony pacjentów. Tych przepisów potrzebują nawet nie tylko sami pacjenci, ale i całe społeczeństwo. No i wtedy będziemy musieli chyba na te przepisy jeszcze poczekać. Natomiast dobrze, że w ogóle ten problem został dostrzeżony przez państwo polskie.
6: Prezydent chce własną tutaj zaproponować ustawę i mówi, że na mocy tej, gdyby ją podpisał, to by ludzie, którzy nie są szarlatanami, mogli być pokrzywdzeni. Jak na przykład ktoś od ziołolecznictwa.
5: Ta ustawa nie kwestionowała ziołolecznictwa jako wspomagania leczenia, natomiast zabraniała stosowania metod, które są nieuznane jako metod potwierdzonych w leczeniu. Słyszymy tutaj właśnie od pana prezydenta, iż zapowiada własną inicjatywę ustawodawczą, która ma chronić zgodnie z konstytucją pacjentów przed właśnie praktykami takimi.
2: Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej, z którym rozmawiał Wojciech Muzal, ma nadzieję, że prezydencka ustawa będzie skonsultowana ze środowiskiem medycznym, które wyraża gotowość wsparcia w pracach nad tym projektem. Iga Świątek zagrała w finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zakończyło się już po pół godzinie. Reprezentantka Kazachstanu i wiceliderka rankingu z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką. Nie chciała ryzykować większego urazu, bo już za chwilę tenisowa kawalkada przenosi się do Nowego Jorku na wielkoszlemowy US Open. Błażej Kulesza.
7: Spotkanie Świątek i Rybakiny miało być rewanżem za rozegrany tydzień wcześniej finał w Toronto. Wtedy Polka wygrała w dwóch setach 6-2, 6-3. Tej nocy mecz był, ale tylko do piątego gema. Wtedy rywalka Świątek poprosiła o przerwę medyczną.
8: W pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
7: Tak mówiła o całej sytuacji Świątek w wywiadzie po meczu dla magazynu Tennis Club.
8: Ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie.
7: Przy stanie 4-1 Kazaszka postanowiła zejść z kortu. Z bólem nogi mierzy się od dłuższego czasu. Jak powiedziała dziennikarzom, myślała, że uraz ma pod kontrolą. Teraz rezonans magnetyczny ma rozstrzygnąć, czy w ogóle pojedzie do Nowego Jorku.
8: Na pewno też jej kalendarz był trochę bardziej wymagający pod względem tego, że ona gra więcej wieczorem i gra więcej 3 setówek, więc w sumie ja mogę sobie podziękować za to, że te moje mecze były krótsze po prostu.
7: Przed Polką za to mecz z Jessicą Pegulą. Obie doskonale się znają. Na korcie ostatni raz spotkały się w Madrycie. Tam na ceglanej mączce triumfowała Iga. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: 12.11 to jest piątkowy TOK 360, a w naszym studiu gość Miko Czerwiński, osoba dyrektorska organizacji Kampania Przeciw Homofobii. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: W niedzielę w życie wchodzi rozporządzenie ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych wprowadzające nowe wzory aktów małżeństwa. Dzięki temu urzędy stanu cywilnego w całej Polsce będą mogły dokonywać transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych, co dotychczas było praktycznie niemożliwe. To jest przełom dla tysięcy par jednopłciowych, które zawarły związek małżeński za granicą?
9: Zdecydowanie jest to przełom. Ten rok jest przełomowy, bo już na koniec lipca mieliśmy 180 takich transkrypcji, jeszcze na starych wzorach, a od niedzieli, a tak naprawdę od poniedziałku, będą to transkrypcje na prawidłowych wzorach, które będą też uznawały tą godność obu osób w związku. I wiemy, że kilkadziesiąt par decydowało się, żeby wstrzymać swoją transkrypcję właśnie do tego momentu, więc zaraz możemy zobaczyć kolejne kilkadziesiąt transkrypcji. Małżeństw par jednopłciowych.
2: Co się dokładnie w tym wzorze aktu małżeństwa zmienia?
9: Zmienia się to po pierwsze z takiego wyglądu wzoru, że jest tam faktycznie możliwość wyboru kobieta czy mężczyzna, bo te transkrypcje dotychczas stosowane na starym wzorze zmuszały jedną z osób do wybrania płci przeciwnej niż płeć danej osoby. Co jeszcze się zmienia, to tak naprawdę cały system, który obsługuje te transkrypcje, czyli system, który wskazuje już, że osoby te są w stanie zamężnym, czy są żonate osoby i o tym, że mogą w każdym systemie państwa polskiego ten akt już mieć faktycznie uznawany.
2: Jak to wyglądało dotychczas? Już po tym głośnym wyroku najpierw Unijnego Trybunału, później naszego Sądu Administracyjnego, kiedy okazało się, że Polska musi takiej transkrypcji dokonywać, kiedy para poszła do urzędu, to z czym się spotykała?
9: Na początku jeszcze był cały czas opór i faktycznie sądy polskie zmusiły tutaj polskie samorządy i urzędy stanu cywilnego do tego, żeby w konkretnych terminach te transkrypcje dokonywać. I wtedy te transkrypcje dokonywano tak w formie tymczasowej. Tu, tak jak wcześniej wspomniałem, były to albo na starych wzorach, albo chwilę zwlekano jeszcze z tym, żeby faktycznie zaznaczać stan związku w systemie. Widzieliśmy, że osoby na przykład najpierw dostawały transkrypcję, a dopiero po jakichś kilku tygodniach miały zmieniony stan cywilny w systemach rządowych. Więc tutaj kluczowe jest to, że teraz od poniedziałku te wszystkie związki będą już miały pełne, poprawne stany zaznaczone i co będzie mu ułatwiało prace i dalsze działania chociażby z ZUS-em, NFZ-em i innymi podmiotami.
2: No właśnie, z czym to się będzie wiązało? Co wiemy na ten moment, co taka transkrypcja aktu do naszego systemu takiej parze da?
9: Co wiemy, to że już na ten moment zarówno ZUS, jak i NFZ powiedział, że te małżeństwa będą uznawać zgodnie z linią orzeczniczą tu sądów administracyjnych, że te małżeństwa posiadają takie same prawa do na przykład ubezpieczenia małżonka czy małżonki w systemach opieki państwa i ubezpieczenia państwa. Jednocześnie to też jest moment, w którym będziemy mogli sprawdzić, czy systemy podatkowe, czy urząd skarbowy będzie rozpoznawał te małżeństwa, ponieważ do tej pory nie mieliśmy jeszcze interpretacji urzędu skarbowego małżeństwa, które ma przetranskrybowany ten akt małżeństwa.
2: No tu może nie być łatwo z urzędem skarbowym. Dotychczas to różnie też bywało z decyzjami samych urzędników i tym, jak oni podchodzili do takich małżeństw. Myśli pan, że od poniedziałku no to już będzie tak, że każda para przyjdzie i bez najmniejszego problemu ta transkrypcja się dokona?
9: Niestety jakby ten aspekt polityczny jest obecny także na poziomie samorządowym. Widzimy, że niektóre samorządy tutaj bardzo jasno deklarują swój opór. Jednocześnie to, że to rozporządzenie wchodzi w życie, daje wielu samorządom spokój i jasność, jak mają wykonywać swoją pracę. Mają konkretne już rozporządzenie, które nie utrudnia im tej transkrypcji, nie wyrzuca żadnych błędów. W związku z tym mogą bez problemu transkrybować. I tu od samorządowców słyszymy, że faktycznie po wejściu w życie rozporządzenia będzie prościej, bo będzie nie będzie żadnych wątpliwości co do tego, czy należy transkrybować, ale też słyszymy niestety o samorządach, które dalej będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
2: Zbieracie w KPH takie dane? Ilu parom już się udało dokonać tej transkrypcji?
9: Tak jak powiedziałem na początku, gdzieś zbieramy dane, wiemy o tym, że te 180 par na koniec lipca, wiemy także o tym, że chociażby we Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w innych miastach pary też zawieszały do 23 swoje transkrypcje, więc no, tutaj na pewno przebijemy 200 w najbliższym tygodniu.
2: Czyli od poniedziałku większy ruch w urzędach?
9: Zdecydowanie tak.
2: Miko Czerwiński, osoba dyrektorska w kampanii przeciw homofobii. Dzięki za rozmowę.
9: Dziękuję serdecznie.
2: Do tematu transkrypcji małżeństw par jednopłciowych będziemy wracali w TOK FM po 14 w audycji Zapytam Inaczej Anny Piekutowskiej. A teraz już czas na informacje, a ja wracam do państwa tuż po informacjach.
10: Autopromocja.
11: To nieprawda, że nie ma darmowej wody w restauracjach. Trzeba tylko zaszczekać.
12: Akurat ta nasza pierwsza elektrownia będzie dość wyjątkowa.
11: To nie jest tak, że wszystkie banki jak jeden mąż nagle po prostu przykręcają kurek i mówią koniec z tym kredytem.
12: To jest doskonała okazja dla wszystkich producentów różnego rodzaju broni na świecie, żeby sprzedawać nam różne rzeczy jak najdrożej.
13: To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, oceniajcie.
12: Narzekajcie.
13: Chwalcie.
14: Znowu nic nie wymyśliłam.
13: Bądźcie z nami.
10: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
21: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Polska ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca, ocenił premier Donald Tusk, rozpoczynający dzisiejsze robocze posiedzenie rządu dotyczące budżetu na przyszły rok. Wśród tych priorytetów wymienił bezpieczeństwo, zdrowie i transformację energetyczną. Łotewska Straż Graniczna odkryła kolejny tunel przekopany pod granicą z Białorusią. Jednocześnie podczas kontroli w terenie aresztowano 28 osób próbujących nielegalnie przedostać się w głąb kraju. Przejście przykryte mchem i zaroślami odkryto w odległości około 20 metrów od granicy, niedaleko Kapławy w południowo-wschodniej Łotwie. Z powodu wysokich fal w kilku nadbałtyckich miejscowościach obowiązuje zakaz kąpieli. Czerwone flagi powiewają m.in. w Kołobrzegu, Mielnie i Jarosławcu. Dodatkowo dwa kąpieliska w Jastarni na Helu są wyłączone z powodu bakterii E. coli. W Mielnie fala ma powyżej 70 cm. Pojawiają się też prądy wsteczne.
2: Dwunasta dwadzieścia jeden, to jest TOK 360, a z nami jest doktor habilitowany Adam Gędźwił, Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
2: Siedem polskich szkół wyższych znalazło się w prestiżowym akademickim rankingu uniwersytetów świata. To jest tak zwana lista szanghajska. Znalazły się na niej Uniwersytety Warszawski, Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Warszawska i Wrocławska. No i tak, w 22 roku na liście szanghajskiej znalazło się 11 polskich uczelni, w 23 9, teraz 7. To co, z roku na rok wypadamy w tym rankingu coraz słabiej?
24: Tak, świat nam ucieka, mówiąc w bardzo dużym skrócie. To niekoniecznie znaczy, że polskie uczelnie z perspektywy tych, którzy na nich studiują i czy tych, którzy prowadzą tam badania, stają się coraz gorsze, coraz słabsze. Ale też rozwija się światowa konkurencja. Nauka jest jednak rynkiem światowym, w którym konkurencja o talenty ma wymiar globalny, a nie lokalny. I no ten ranking po prostu to dokumentuje, pokazuje też, zwłaszcza jak się patrzy na trendy.
2: Świat nam ucieka, mówi pan. W jakim znaczeniu, jak to rozumieć?
24: W takim znaczeniu, że Polska jako kraj, który jest coraz bardziej rozwinięty i coraz bogatszy, jesteśmy krajem zamożniejszym i lubimy też o sobie myśleć, że Polska rozwija się świetnie. Nie ma instytucji naukowych, które byłyby w stanie znaleźć się, powiedzmy, w pierwszej setce tegoż właśnie rankingu. Mamy niezłe uczelnie, mamy uczelnie, które są duże, które kształcą za darmo, co jest oczywiście ogromnym osiągnięciem cywilizacyjnym, w tym sensie, że nie mamy opłat czesnego, które by wykluczało kogoś ze studiowania, ale jednocześnie no nie da się w tych warunkach, kiedy mamy wyłącznie uczelnie publiczne, które dostają niewielką subwencję, dać robić to wszystko jednocześnie tanio, czyli być jednocześnie i dobrym, i dużym, i tanim.
2: Dla dobrego zrozumienia tego, o czym mówimy, to powiedzmy, co to za ranking? Co on bierze pod uwagę?
24: Ranking szanghajski jest jednym z takich, można powiedzieć, dwóch, trzech najbardziej uznanych światowych rankingów uniwersytetów, który co roku jest wydawany przez instytucję, która monitoruje, można powiedzieć, takie kluczowe wskaźniki. Tam się bierze pod uwagę przede wszystkim publikacje w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, laureatów Nagrody Nobla i medali Fieldsa w matematyce, czyli takich najbardziej prestiżowych światowych nagród naukowych. I część z tych wskaźników jest też przeliczana na liczbę studentów, znaczy na liczbę pracowników, tak? Czyli bierze się pod uwagę też wielkość tych instytucji, no bo ona też jest zróżnicowana. I oczywiście od wielu lat, właściwie od początku istnienia tego typu rankingów, najważniejsze, kluczowe miejsca mają uczelnie amerykańskie. One zajmują najważniejsze, najwyższe pozycje. Harvard od wielu lat jest pierwszą taką uczelnią, ale coraz więcej jest w czołówce też uczelni chińskich. Mamy w Europie Oxford i Cambridge zwykle w dziesiątce albo powiedzmy w dwudziestce tych najwyżej notowanych uczelni.
2: No chociaż ten ranking też ma swoich krytyków, którzy mówią na przykład, tak, że nie docenia on humanistyki, a faworyzuje nauki ścisłe, w których no jednak łatwiej o nagrody, Noble czy publikacje w znanych czasopismach.
24: Tak, to prawda, chociaż weźmy pod uwagę jednak to, że uniwersytety, większość uniwersytetów na świecie to są uniwersytety, które są, no można powiedzieć, wielodyscyplinarne, to znaczy, które kształcą w bardzo wielu różnych kierunkach. Bardzo dobrą pozycję od lat ma londyńska LSE, która jest uczelnią, jakby można powiedzieć, specjalizującą się w naukach społecznych. Więc no oczywiście jest tak, że te uczelnie, które mają przechył wyraźnie humanistyczny, też skupiony na narodowej historii, literaturze, to mają te pozycje niższe, ale uniwersytety jednak dzisiaj w większości przypadków są uniwersytetami, no można powiedzieć, wielobranżowymi, mającymi w swojej strukturze wydziały z różnych dyscyplin, w tym również wydziały medyczne. To też zwykle podwyższa pozycję uniwersytetów. Ja myślę, że oczywiście jakby jak każdy ranking, jest on tylko narzędziem i też no, nie ma co jakby fetyszyzować tych liczb, tak? Warto spoglądać na wiele różnych wskaźników, ale jednak jak patrzymy na trendy i patrzymy na to, jak wygląda pozycja polskich uczelni właśnie w tej takiej dłuższej perspektywie czasowej, no to widzimy, że nasza pozycja nie poprawia się i to jest, myślę, jednak sygnał alarmowy dla wszystkich, no zwłaszcza dla tych, którzy mówią, że Polska powinna mieć jakieś ambicje w zakresie nauki czy szkolnictwa wyższego.
2: Najwyżej sklasyfikowany Uniwersytet Warszawski znalazł się gdzieś w okolicach 500 miejsca, w tej takiej setce między 400 a 500. No i panie doktorze, no musimy zadać to pytanie przy tej okazji. Co ten wynik, co ta lista szanghajska mówi nam o stanie polskiego szkolnictwa wyższego?
24: Znaczy, nie da się rozpatrywać w wyniku w oderwaniu od innych parametrów systemu, to znaczy przede wszystkim od nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. No dość powiedzieć, że uczelnie, które są na szczycie tego rankingu, na przykład, nie wiem, Uniwersytet Harvarda jest mniejszy, znacznie mniejszy niż Uniwersytet Warszawski, a ma budżet 12-13 razy większy niż Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Cambridge, tak, najlepszy europejski uniwersytet, ma budżet 6-7 razy większy. Większy niż budżet największej polskiej uczelni, tej, która jest notowana najwyżej w rankingu. Więc jakby to chociażby wpływa nie tylko na infrastrukturę, z którą myślę, że w Polsce nie mamy aż takiego problemu, tylko przede wszystkim na politykę kadrową. Znaczy na to, że uczelnie inwestują na świecie przede wszystkim pieniądze w to, żeby zatrudniać najlepszych specjalistów, przyciągać ich do pracy właśnie tam, a nie poza granicami kraju, w którym są ulokowane i nie w biznesie, tylko właśnie w badaniach i rozwoju. My nie mamy takiego potencjału i to jest, myślę, że największy problem kadrowy, którego nie rozwiązaliśmy w ostatnich latach.
2: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Adam Gędźwił z Centrum Studiów Wyborczych Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Fundacji Batorego, był naszym gościem. 12.28 to jest TOK 360, a z nami jest Joanna Kozłowska, prezeska Fundacji Szamto. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Drodzy uczniowie, nie mamy dla was dobrych informacji, bo za półtora tygodnia koniec wakacji i powrót do szkoły, a w tej szkole sklepik szkolny po nowemu. Co się zmieni?
0: Mamy tutaj dużo zmian, ale tak naprawdę moim zdaniem zmian na dobre, bo dzięki nowelizacji ustawy, nowemu rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia, tak zwanemu rozporządzeniu sklepikowemu, dzieci będą miały dostęp do pełnowartościowych, zdrowych dla nich produktów.
2: No właśnie, co z tych sklepików ma wypaść, a co się tam może pojawić?
0: Wypadają wszelkiego rodzaju standardowe słodycze, czyli te pełnocukrowe, pełnotłuste batony z karmelem, żelki, chipsy, bardzo słodzone napoje, nie tylko cukrem, ale też słodzikami, które wiemy, że większość z nich nie jest dla nas zdrowa. Ale w to miejsce będziemy mieli kanapki, sałatki, świeże warzywa i świeże owoce. Zostają wypieki cukiernicze lub półcukiernicze, tylko te, które spełnią oczywiście wymogi dotyczące ilości tłuszczu czy cukru.
2: No, gdybym chodził do szkoły, to kupowałbym z całą pewnością. Ale te zmiany dotyczą też żywienia dzieci i młodzieży w przedszkolach i na przykład na szkolnych stołówkach. No tutaj mamy nowe wytyczne i sporo tych nowych wytycznych. Co pani tam uznaje za najważniejsze?
0: Tak naprawdę tych zmian nie jest aż tak dużo. Główną zmianą jest to, że w szkołach można zastąpić produkty mleczne produktami roślinnymi tego typu. Czyli wcześniej szkoła musiała podawać, szkoła czy przedszkole, tak, miały wymóg stosowania produktów mlecznych. Teraz możemy zastąpić to produktami roślinnymi. Taką zmianą większą jest obowiązkowy jeden roślinny posiłek w ciągu tygodnia. I tutaj nie tylko bezmięsny czy bez ryby, ale całkowicie bez produktów pochodzenia zwierzęcego.
2: Są też limity cukru, tłuszczu czy soli. Co trzeba będzie sprawdzać w produktach?
0: Te limity były już wcześniej. Jeżeli chodzi o same obiady, czy w przedszkolach, tak, śniadanie, obiad, kolacja, podwieczorek, to tutaj te wytyczne nie zmieniły się aż tak bardzo. Nie możemy mieć obiadów zbyt słodkich, nie możemy podawać dzieciom zbyt dużej ilości cukru. Większość sztucznych, jeżeli nie wszystkie sztuczne konserwanty są całkowicie wykluczone. Te ilości cukru, soli, tłuszczu czy słodzików są dużo bardziej restrykcyjne, jeżeli chodzi właśnie o produkty, które trafią do sklepiku.
2: Czyli właściciel czy prowadzący taki sklepik, no, będzie musiał uważnie czytać etykiety na produktach i sprawdzać i patrzeć, czy to wszystko w tych limitach się mieści.
0: Tak, dokładnie. Tutaj to jest tak naprawdę dużo bardziej uproszczone, bo wcześniej mieliśmy tylko limity. Teraz mamy też opisane dokładnie całe grupy produktów, które w sklepikach nie powinny się pojawić, czyli na przykład słodzone napoje lub napoje zawierające słodziki. One wypadają całkowicie, więc tutaj już nie musimy sprawdzać ilości cukru w takich napojach. Ale to akurat jest najlepsza zmiana, bo jeżeli mamy taką możliwość i możemy pomóc dzieciom, uczniom od małego kształtować odpowiednie nawyki żywieniowe, to zdecydowanie powinniśmy tego wymagać od właścicieli sklepików.
2: No, chociaż odzwyczajenie dzieci od chipsów albo batonów może momentami nie być łatwe. Nawet tak sobie patrzę, że herbata podlega limitom, nie można jej za mocno posłodzić.
0: Dokładnie tak, to dotyczy wszystkich napojów, takich jak kompot, herbata, napoje mleczne, tak, kakao, tego typu rzeczy. Te limity dotyczą dokładnie wszystkiego i bardzo dobrze, bo cukier jest tym produktem, który w przesadnych ilościach, które wcale nie są tak duże, jakby się nam wydawało, podawany od małego, robi ogromne spustoszenie w naszym organizmie i bardzo utrudnia utrzymanie zdrowia w dorosłym życiu.
2: No i jak pani jako ekspertka ocenia te zmiany, o których przed chwilą powiedzieliśmy?
0: Zmiany dotyczące sklepików uważam za bardzo dobre i już od dawna konieczne. Wiem, że tutaj jest duży opór ze strony właścicieli tych sklepików szkolnych. Oni się czują ogromnie pokrzywdzeni. uważam, że to bardzo to może zabrzmi drastycznie, ale nikogo to nie powinno obchodzić, bo nas powinno obchodzić zdrowie dzieci. To jest teraz w ich interesie, żeby znaleźć tak fajne produkty, które dzieci będą chciały kupować i które będą spełniały te wymogi. Jeżeli chodzi o zmiany na stołówkach szkolnych, no to trochę jest mi przykro, że ustawodawca nie zdecydował się na całkowite wykluczenie kompotów i napojów podawanych do obiadu i nie zastąpił ich wodą, a jedynie sugeruje, że mile widziane jest zastąpienie ich wodą, bo te kompoty to tak naprawdę jest sama woda z cukrem. Tam nie ma już żadnych wartości odżywczych, bo po wygotowaniu owoców wszystkie witaminy tam dawno zginęły. No i mamy jedną zmianę, która może być dla wielu szkół trudna, bo w placówkach, gdzie podawany jest tylko obiad, czyli mówimy tutaj głównie o szkołach podstawowych, ustawodawca daje możliwość rodzicom zaznaczenia, że ich dziecko jest weganinem i wtedy szkoła będzie musiała teoretycznie przygotowywać mu wegańskie obiady przez cały tydzień.
2: No i to rzeczywiście spora i zauważalna zmiana. Bardzo dziękuję. Joanna Kozłowska, prezeska Fundacji Szamto, była naszą gościnią. Jest 12.35, a ze mną jest już Patrycja Maciejewicz, co oznacza, że tuż po informacjach zacznie się południowa odsłona EKG. A w nim, Patrycjo, o podatkach?
11: Dzień dobry. Tak, będziemy rozmawiać o podatkach, ponieważ temat wciąż gorący, wciąż i mamy dużo tematów do omówienia. Będziemy zastanawiać się o tym, nad tym, czy te zmiany zapowiedziane przez rząd uproszczą nam system, jak traktują klasę średnią i co to dokładnie jest ta klasa średnia.
2: I o tym po 12.40 na EKG zaprasza Patrycja Maciejewicz, a ja słyszę się z Państwem po 13.00. Wojciech Kowalik, dziękuję.
1: Reklama.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to 2 kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
8: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
9: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
15: No.
14: A tamta to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 12.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W weekend za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54. Benzyna 98 będzie kosztować 7,36, a olej napędowy maksymalnie 7,59. Minister energii wydał obwieszczenie, które reguluje ceny paliw od soboty do poniedziałku. Tyle samo internautów popiera, jak i potępia decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu ustawy, tzw. Lex Szarlatan, do Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z raportu Res Futury. Obie grupy stanowią po 50% internautów. 20% internautów dodatkowo broniło decyzji prezydenta jako słusznej reakcji na źle napisane prawo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała ze spółką Strabag umowę o poszerzenie autostrady A2 od węzła Łowicz do granicy województwa łódzkiego i województwa mazowieckiego o długości prawie 22 km. To część projektu poszerzania autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Rozbudowa została podzielona na 4 odcinki. Łącznie przebudowa całej trasy pomiędzy Łodzią i Warszawą obejmie 92 km.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujące konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
15: Godzina 12.42 już prawie. Patrycja Maciejewicz z tej strony. To jest program EKG, południowe wydanie w Radio Tok FM. Ze mną w studiu jest pan Andrzej Marczak, doradca podatkowy. Dzień dobry.
20: Dzień dobry państwu.
15: Rząd zapowiedział pakiet zmian w systemie podatkowym. To jest kilka różnych propozycji, kilka różnych obszarów, których dotyka. Jak pan patrzy tak z lotu ptaka na całość tej propozycji, to dzięki temu system podatkowy robi się prostszy, bardziej sprawiedliwy. Jakimi tutaj przymiotnikami moglibyśmy go opisać?
20: No mam różne refleksje patrząc na te zmiany. Pierwsza, że myślę, że szersze grono podatników oczekiwało więcej. Że nie są to zmiany takie systemowe, przemyślane szeroko, konstruktywne, zmieniające i przemodelujące nasz cały system podatkowy. Bo proszę zauważyć, że to są takie zmiany dosyć łatwe, proste w manewrowaniu. Nie chcę powiedzieć, że podniesienie stawki, tu próg, to obniżenie. To są takie mechaniczne, techniczne. Natomiast bardziej brakuje, wydaje mi się, refleksji nad całym systemem podatkowym, jakie grupy podatników powinny ponosić jaki ciężar podatkowy, co tak naprawdę coś nowego do zaproponowania. Oczywiście możemy powiedzieć, że jest nowy próg podatkowy, jest nowa stawka, ale jak patrzymy na spektrum, które będzie dotyczyć podatników, no to jest relatywnie nie taka duża grupa podatników. Mam też taką refleksję, że no, gdzieś ukryto kwestie reformy czy podniesienia kwoty wolnej od opodatkowania.
15: No, nie ukryto, tylko wprost powiedziano, że to nie czas.
20: No nie czas, ale nie te wie zasoby. Pani, na sztandarach to było, tak? Trzeba to też obiektywnie powiedzieć. I wtedy nawet, to był 2020-2023, no wszyscy ekonomiści, również no, komentowali, że nie ma szans, żeby to wprowadzić. Oczywiście wtedy też była wojna, przecież też w kampanii było wiadomo, jakie są trochę te unormowania budżetowe. No geopolityka trochę się zmieniła, też rozumiem, ale w tych, powiedzmy sobie szczerze, w tych zmianach nic dla tej skromniejszej części społeczeństwa zarabiającej najmniej nowego nie ma, bo osoby, które zarabiały i zarabiają do 120 tysięcy złotych, tutaj się nic nie zmienia.
15: Nic nie zmieni. I tych jest większość.
20: Jest większość, tak. Statystyki, które, o ile pamiętam, za 2024 rok, rozliczenia PIT-u, mówią, że to jest grupa 93% podatników. Podstawowa. I tu się nic nie zmienia. I ta grupa kontrybuje 50%. I proszę zauważyć, że ta 8% podatników, którzy wpadali dotychczas w 32% próg, też kontrybuje prawie 50% do budżetu w zakresie tych dochodów z PIT-u. Ja też zawsze powtarzałem, że to jest za bardzo dociążona grupa, że ten też skok progresji z 12% na 32%, aż 20 punktów procentowych, to jest taki skok, nie wiem, jak z pierwszego piętra na trzecie. Tam nie ma progresji łagodnej. Nie było. I ta próba, żeby to złagodzić, okej, okay, to jest krok w dobrym kierunku, ale też powiedzmy sobie szczerze, to są takie trochę no, kosmetyczne zmiany. O 10 tysięcy podniesienie progu. Tam później ten przedział 130 do 150 tysięcy, gdzie ma obowiązywać stawka 24%, też jest bardzo wąski. No. Jak mamy od 0 do 120, a później jest tylko takie małe okienko uchylone, prawda? Mała szpara w drzwiach, że to będzie 24%. I to jest okej, to jest dobry krok, bo można na tym zyskać maksymalnie 3600 zł rocznie, jak ktoś zarabia powyżej 15 tysięcy brutto miesięcznie. To jest taki, powiedzmy, uzysk podatkowy, a w ogóle te osoby, które zarabiają tak od 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie, coś w portfelu im zaczyna zostawać. No jest w ogóle pytanie, czy to się da przeprowadzić przechodzić przez cały proces legislacyjny, łącznie z podpisem prezydenta. To jest inna rzecz. Natomiast, wie pani, no, oczekiwania były większe. Nie chcę powiedzieć, że z dużej chmury mały deszcz. Myślę, że też decydenci mieli dużo czasu. To już jest, nie wiem, trzeci rok, prawda, rządzenia w nowym układzie rządzących, żeby przygotować bardziej kompleksowe rozwiązania. I tutaj mamy pewien gest od strony właśnie rządzących, skierowany no głównie powiedzmy do tak zwanej klasy średniej, jakby się jej nie definiowali, ale inni no nie widzą tych korzyści, a nawet jak dotkniemy ryczałtu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w sposób ryczałtowy, to tam jest no zmiana in minus, czyli tam będzie większe opodatkowanie.
15: Do tych zmian jeszcze dojdziemy, natomiast chciałam pana zapytać o jedną rzecz, bo w informacji, która była zamieszczona na stronach Ministerstwa Finansów, wymknął się taki szczegół, który nie był do tej pory znany. Ministerstwo napisało, że odsetek osób, które będzie się rozliczać tą najwyższą stawką 32%, spadnie z 14% do 7,5%. Co oznacza, że te 14 jest już zanotowane. Poprzednio, jak nasza wiedza, mieliśmy taką wiedzę, że było 2 400 000 osób i stanowili oni tam niespełna 10% wszystkich podatników. Jeżeli ich jest teraz 14%, to oznacza mniej więcej 1 000 000 osób więcej, które wpadło w ten próg 32%. To jest jednak istotna grupa ludzi, którzy poczuli dotkliwość systemu podatkowego w ostatnim czasie.
20: To tak, no to jest na kanwie rozwoju naszego gospodarczego, wzrostu wynagrodzeń i te kilkanaście tysięcy złotych, powiedzmy sobie szczerze, dla osób, którzy są specjalistami w danych dziedzinach, pracują w korporacjach, menadżerowie czy wolne zawody, to nie jest już coś, co prawda jest trudno uzyskać. To staje się powszechne i to jest dobrze, ponieważ jak dotkniemy 2024 roku, tych osób było 8%, tak? Czyli jak rozumiem, byśmy zostawili ten próg na poziomie 120 tysięcy, to zaraz tych osób byłoby praktycznie dwukrotnie więcej. I to jest złagodzenie. Ja pamiętam dyskusję nawet w grupie, w mojej grupie, gdzie nie, jeżeli chcielibyśmy dać podwyżki odpowiednie, no to niektórzy mówią, ale ja wpadam w drugi próg, czyli ja netto będę...
15: Podwyżka?
20: Tak, netto będę miał mniej, bo teraz płacę 12%, a zaraz 32%. No i to jest, tak jak mówię, dobrze, że w tej grupie się dostrzega, że oni największy ciężar podatkowy ponoszą, bo pamiętajmy, drodzy państwo, że oprócz tych stawek podatkowych jest inny, ukryty podatek, stawka, składka zdrowotna, 9%. Czyli nawet teraz nie mamy 12%, bo mamy 12 plus 9, 21%, nie mamy 32%, bo mamy 32 plus 9, czyli 41%. Czyli patrzmy tak właśnie systemowo. Ja oczekiwałem, że ten efekt negatywny Polskiego Ładu, wprowadzenie nieodliczalnej składki zdrowotnej, zostanie jednak wzięty na warsztat i coś systemowo z tym rządzący zrobią. A tutaj nic, bo patrzymy na szerokie obciążenia publiczno-prawne. Nie mówię już tu o ZUS-ie, czy też o daninie solidarnościowej, która też jest nazwana daniną, a to jest dodatkowy podatek. I też ona ma wzrosnąć z 4 do 5% dla tych najlepiej zarabiających, najzamożniejszych, którzy deklarują 1 000 000 zł dochodu i więcej. I tych podatników w skali całego kraju, to też nie jest tak dużo, no bo jest, o ile pamiętam z danych statystycznych Ministerstwa Finansów, tych, co właśnie płacą daninę solidarnościową, czyli zarabiają powyżej 1 000 000 zł, ponad 36 tysięcy na 25 milionów podatników. Czyli to wie pani, no, tak bardziej kompleksowo oczekiwałem, że to wszystko zostanie potraktowane, a są pewne gesty wobec właśnie, co tu wspomniałem, tej, no może tak zwanej klasy średniej.
15: I o tej właśnie klasie chciałam z panem porozmawiać w tym momencie, bo politycy bardzo chętnie się odwołują do polskiej klasy średniej. Premier też, ogłaszając te zmiany, mówił o tym, że to ma wzmocnić naszą klasę średnią. Natomiast potem w dyskusji o tych zmianach za chwilę widziałam takie lekkie przełożenie wajchy i mowa o tym, że to jednak nie klasa średnia, tylko najbogatsi. Więc porozmawiajmy chwilę o tym, co to dokładnie, czym powinna być dla nas klasa średnia, jak powinniśmy na nią patrzeć, jak ją definiować i czy w ogóle da się ją zdefiniować.
20: No nie ma legalnej definicji klasy średniej. Natomiast w całokształcie dyskusji z danych i analiz OECD wynika, że to są osoby, które mają stabilną sytuację finansową, które stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, ale więcej, plus stać ich na mieszkanie, stać na dobre wykształcenie dzieci, stać na wycieczki zagraniczne, czy też stać na ekskluzywne na przykład hobby sportowe, na przykład nie wiem, rowerowe, narciarskie i tak dalej. I zazwyczaj to są też osoby z wyższym wykształceniem, osoby właśnie zarabiające no powiedzmy podwójną naszą minimalną krajową, czyli tak od 9 do 10 tysięcy złotych, tak się definiuje do potrójnej tej krajowej, do 15 tysięcy złotych, czyli faktycznie wokół tej klasy średniej te zmiany proponowane przez rząd oscylują. I to są osoby, które są aktywne też trochę tak szerzej mówiąc, nie wiem, społecznie i tworzą właśnie ten rdzeń tej klasy średniej. To nie są ci najbogatsi, czyli ta klasa wyższa, powiedzmy, z punktu widzenia finansowego. I to nie są ci ubożsi, którzy zarabiają te minimalne, powiedzmy, wynagrodzenie krajowe w Polsce, około tam 5 tysięcy złotych, czy też nawet średnią krajową. Ale to osoby, które właśnie prowadzą taki styl życia, stać ich na wiele rzeczy i to wydaje mi się, o takiej klasy średniej powinniśmy mówić. To są zazwyczaj menadżerowie właśnie w różnych korporacjach, wolne zawody, lekarze, prawnicy, architekci. No to jest właśnie, to są takie charakterystyczne cechy, jeżeli mówimy o klasie średniej, ale jeszcze raz powtórzę, no takiej formalnej, legalnej definicji nie znajdziemy. To trzeba właśnie odwoływać się do tych parametrów, o których tutaj
15: takich
20: wspomniałem.
15: Takich zwyczajowych, czy tak. Takich opisowych. No rozumiem, że teraz będziemy mogli sobie powiedzieć, że ci, co płacą drugą stawkę podatkową, jeżeli ta regulacja wejdzie w życie, 24%, to będzie taka granica wejścia do klasy średniej, tak?
20: Tak, myślę. I też wie pani, też mam taką refleksję, że dobrze, że te trzy stawki są, bo ta progresja była zbyt ostra, gwałtowna, szokowa wręcz. No i pamiętajmy historycznie, że w Polsce ten system trzystawkowy obowiązywał wiele lat. Było 19, 20, 30. Później zmieniono. I tutaj mamy pośrednio, tylko że to wąskie okienko, ten przedział 130, 150, on jest tak właśnie, wydaje mi się, wycyzelowany dlatego, żeby za dużo tego uszczerbku budżetowego nie było.
15: Myślę, że to było
20: tak?
15: Od strony rachunkowej
20: natomiast
15: konstruowane.
20: Warto by to rozpychać się tutaj łokciami i rozszerzyć ten przedział na o wiele większe kwoty, bo jakbyśmy nawet zastosowali wskaźnik inflacyjny, waloryzacyjny do tych przedziałów, które zostały wprowadzone przez polski władz w 2022 roku, to jest około tam 35% inflacji, to zamiast 120 byśmy mieli próg ponad 160. Zamiast kwoty wolnej 30 tysięcy byśmy mieli ponad 40 tysięcy. I myślałem, że wokół takiej tej inflacyjnego wskaźnika coś tutaj rząd zaproponuje, bo nie mamy wpisanej na stałe waloryzacji w naszej ustawie PIT-owskiej.
15: Ale mówiąc o klasie średniej, nie da się też pominąć osób płacących ryczałt. I tutaj sam pan to powiedział na początku, te akurat osoby czekają drastyczne ograniczenia, tak można powiedzieć. Próg dozwolonego korzystania z ryczałtu jest obniżony 8-krotnie, co oznacza duże zmiany dla tych wolnych zawodów, dla tych specjalistów, dla tych menedżerów. Jak pan ocenia ten ruch?
20: No też mam takie mieszane odczucie i raczej negatywnie, bo po pierwsze pamiętam, jak wprowadzano ten wyższy próg. Tutaj pamiętajmy, mówimy o osobach, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą. Mogą wybrać formę ryczałtową, gdzie jest opodatkowany przychód, czyli nie są istotne koszty i nie są istotne z punktu widzenia nawet kontrolujących urzędów skarbowych, że to zawsze te koszty uzyskania przychodu odliczalne od przychodu były takim źródłem jakiegoś sporu, konfliktu. Tu jest opodatkowany przychód, prosta formuła i pamiętam, że wprowadzający Polski Ład podnieśli właśnie z 250 tysięcy euro z miliona do 2 milionów euro, czyli teraz jest prawie ponad 8,5 miliona złotych, z argumentacją, że prosta formuła, wspomagamy przedsiębiorczość, rozszerzamy i to też będzie dobre źródło dochodów budżetowych. I teraz obniżenie aż 8-krotne po, nie wiem, 4 latach funkcjonowania tego systemu, no to jest problematyczne, bo pamiętajmy, to nie tylko są wolne zawody.
15: Nie tylko ci lekarze.
20: Nie tylko lekarze, prawnicy i tak dalej.
15: No ale z tymi akurat miał rząd ostatnio problem.
20: Problem więc... i może na kanwie tego, ale żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Pamiętajmy, że ten ryczałt obejmuje stawki od 2% do 17%. Ale tam jest handel, czyli sklepiki, różne tego typu działalność na 3%. Tam jest gastronomia, a ile pamiętam, na 5,5% podatku. Tam są usługi logistyczne, transportowe, gdzie Polska logistyką też stoi. To jest bardzo duży fragment przemysłu, sektora przemysłowego w naszym kraju. Tam są informatycy, którzy mają no, też 12%. I pamiętam też, że do tego trzeba było dążyć, żeby te dysproporcje pomiędzy obciążeniami opodatkowania dochodów z pracy a działalności gospodarczej były mniejsze. No i tutaj niestety uważam, że to może powinno być bardzo dobrze przedyskutowane w Sejmie, żeby nie wylać właśnie dziecka z kąpielą, żeby tych ryczałtowców nie wpychać w większe podatki, bo wtedy wypadając z ryczałtu mają zasady ogólne do 32%, czy też podatek liniowy 19%.
15: To prawda, że rząd tutaj żadnej spójnej opowieści na ten temat nie przedstawił. Dlaczego w ten sposób zagrał tą kartą ryczałtową i tak bardzo to ograniczył? Tego mi też brakuje, chociaż nie dziwię się, że akurat ta forma została wzięta pod lupę, bo tam się zdarza bardzo wiele takich, można powiedzieć, nadużyć. Dziękuję serdecznie. Pan Andrzej Marczak, doradca podatkowy, był naszym gościem.
20: Dziękuję bardzo.
15: To wszystko w południowej odsłonie EKG. Kolejna będzie o 14.40, na którą zapraszam Państwa. Będziemy rozmawiać o programie CPN i o tym, po ile paliwo i co się z tymi cenami wydarzy w najbliższym czasie. A teraz informacje, po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejusz, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
22: Reklama.
23: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
24: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
25: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
26: Hej, musisz się tak na nie gapić.
27: No oderwać wzroku nie mogę.
26: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
27: Ale są takie atrakcyjne.
28: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
29: Czy opłaca się dbać o codziennie?

0: Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Nawet 70 litrów na metr kwadratowy. Tyle deszczu może spaść najbliższej nocy. Od ostrzeżeń IMGW zaczynamy. Polska ma priorytety, które kosztują. To słowa premiera tuż przed spotkaniem dotyczącym przyszłorocznego budżetu. Troje Polaków na starcie lekkoatletycznej diamentowej ligi. I więcej o tym za chwilę. Minuta po 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 70 litrów deszczu na metr kwadratowy może miejscami spaść przez kilka godzin na terenie części województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, a także w województwie dolnośląskim. Mocniej zawieje i popada również w lubuskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla tych czterech województw. Z kolei w zlewniach Sudetów miejscami rzeki i strumienie mogą przekroczyć stany alarmowe. Ale jak uspokaja kierownictwo resortu spraw wewnętrznych, na razie nie ma ryzyka, że opady będą się przeciągały. O czym więcej? Tomasz Węska.
7: Czy trzeba się liczyć z podtopieniami w części Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie? Niestety tak. Czy będzie powódź? Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówi, że na razie takiego ryzyka nie ma.
8: Nie ma takiego zagrożenia, że będą to długotrwałe opady deszczu albo kilkudobowe.
7: Burze i ulewy mogą być intensywne i krótkie, ale nie można ich lekceważyć.
8: Spodziewamy się intensywnych lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm od 50 do 90 i to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadu.
7: Według IMGW intensywnie padać będzie, zwłaszcza w nocy. Jutro rano w części województw najpóźniej przed południem alerty najprawdopodobniej przestaną obowiązywać. Tomasz Węskę, TOK FM.
6: Bezpieczeństwo, zdrowie i transformacja energetyczna. Polska ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca, ocenił premier Donald Tusk, rozpoczynając dzisiejsze robocze posiedzenie rządu dotyczące budżetu na przyszły rok.
9: Wiadomo, że państwo, które wydaje najwięcej, obiektywnie najwięcej na swoje bezpieczeństwo, przemysł zbrojeniowy, ochronę granicy w Europie, a nie jesteśmy jeszcze przynajmniej największą gospodarką w Europie, ponosi tego konsekwencje. 5% z budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO.
6: Premier zwrócił też uwagę na wydatki dotyczące ochrony zdrowia.
9: My dzisiaj możemy poinformować, że przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i to jest też nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny, tam, gdzie chronią pacjenta.
6: Dlatego we wrześniu, zgodnie z zapowiedzią szefa rządu, do Sejmu mają trafić projekty ustaw, które mają uregulować zasady zatrudniania i wynagradzania lekarzy. Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który nie tylko planował zamach na kilkunastu polityków, ale też zachęcał do tego innych. Szczegóły sprawy zna Katarzyna Młynarczyk.
10: Mężczyzna miał pisać o zamachu na kilkunastu polityków i zachęcać innych do udziału w jego organizacji. Wiadomość pojawiła się na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną, mówi prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
11: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządu, który jest prowadzony od kilkunastu lat i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
10: Cyberpolicjanci namierzyli autora po adresie IP i zatrzymali go w Tomaszowie Lubelskim. Zabezpieczyli jego telefony i komputery. 23-latek przyznał się do tego, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się także ABW.
6: Czasopismo Metryka, wydawane przez ludzi, którzy szkolą urzędników stanu cywilnego, jak nie dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych, wypadnie z ministerialnej listy czasopism punktowanych. Tak Ministerstwo Nauki odpowiedziało na pytania TOK FM w tej sprawie. Redaktorem pisma Metryka jest dr Piotr Kasprzyk, na co dzień związany z Akademią Sztuki Wojennej. To on organizuje szkolenia dla urzędników stanu cywilnego w całej Polsce.

0: A w Radzie Naukowej Metryki zasiadają Rosjanie. Sam redaktor naczelny tłumaczył to w rozmowie z nami.
1: Te osoby w Radzie Naukowej są od wielu lat, jeszcze przed konfliktem. Nie było wobec tych osób żadnych zastrzeżeń. Ich przynależność narodowościowa nie ma żadnego znaczenia.
0: Tyle, że jak ustaliło OKO.press, trzej członkowie Rady Naukowej to wysoko postawieni moskiewscy urzędnicy zasiadający w najwyższych gremiach bezpośrednio przy prezydencie Rosji czy rosyjskim rządzie. Troje Polaków stanie na starcie lekkoatletycznej diamentowej ligi w Luzanie. Największe nadzieje wiążemy ze startem Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez płotki, ale fani królowej sportu w Polsce odliczają już godziny do kolejnego mityngu, który jest jednocześnie memoriałem Kamili Skolimowskiej. Więcej Błażej Kulesza.
2: W Lozannie już wygrał Armand Duplantis 6:21 w konkursie skoku o tyczce, który rozgrywany był na rynku. Na bieżni za to zobaczymy troje Polaków. Alicję Chorzępę na 3000 metrów z przeszkodami. Na 800 tempo nadawać będzie Maciej Sieracki, za to Pija pobiegnie na 100 przez płotki wśród rywalek Nadine Wizer.
3: Jestem w formie, mogę powiedzieć bardzo szybko i biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
2: To będzie pierwsza okazja, by zrewanżować się za przegraną o 0,001 sekundy na Mistrzostwach Europy. Kolejna w niedzielę w Chorzowie. Tam na starcie biało-czerwonych będzie jednak więcej, mówi prezes Pezla Sebastian Chmara.
4: Do tego dojdzie czołówka świata. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie sportowym.
2: Pierwsze trzy konkurencje w sobotę na rynku w Katowicach. W niedzielę po południu największa lekkoatletyczna impreza w kraju przeniesie się już na Stadion Śląski. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: A informacje TOK FM wracają o 13:20.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Nawet 26 stopni dziś na termometrach w wielu miejscach w Polsce i to najwyższa możliwa temperatura. Sporo przelotnego deszczu w prognozach.
5: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Wojciech Kowalik, to jest piątkowy TOK 360, a z nami jest Natalia Matiaszczyk z Instytutu Nowej Europy, Defense 24 i Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Amerykański prezydent chce jeszcze w tym roku spotkać się z północno-koreańskim przywódcą Kim Jong-unem. No pytanie, czy chce tego też sam Kim Jong-un?
7: Jak na razie reakcje Korei Północnej na to oświadczenie Trumpa o zamiarze spotkania się z Kimem są dość chłodne i wyważone. Jak na razie sam Kim Jong-un nic nie zareagował ani pozytywnie, ani negatywnie. Natomiast siostra Kim Jong-una, Kim Yo-jong, z kolei powiedziała, że Stany Zjednoczone wciąż zachowują wrogą postawę wobec Korei Północnej i no nic nie na razie tak nie sprzyja temu, żeby do spotkania faktycznie doszło.
6: No właśnie, jak pani myśli, dlaczego? No bo przecież takie spotkanie Kimowi propaganda mogłaby przekonywać, że to taki powrót Kima na światowe salony?
7: Być może po prostu Korea Północna chce w pewien sposób jakoś przeczekać Donalda Trumpa i zobaczyć, na jakie ustępstwa amerykański prezydent mógłby w stanie pójść po prostu. No bo być może na razie nie jest tym do końca zainteresowana, dlatego że we wrześniu jest planowane spotkanie Kim Jong-una z Władimirem Putinem.
6: No i pewnie do tego spotkania Kim nie chce się spotykać z Trumpem?
7: Tak mi się wydaje, nawet na pewno. Jeśli już do jakiegoś takiego spotkania miałoby między Trumpem a Kimem dojść, to najpewniej byłoby to gdzieś późną jesienią.
6: Po drodze do tego no, ewentualnego ciągle i wiszącego pod sporym znakiem zapytania spotkania, Trump nadwątlił sojusz z Koreą Południową, ograniczając amerykańsko-koreańskie, no tradycyjne przecież manewry wojskowe?
7: Z pewnością to właśnie nagłe ograniczenie ćwiczeń wojskowych, które są niemal co roku od lat 70. I to są największe ćwiczenia wojskowe między Koreą a Stanami Zjednoczonymi. No, były zaskoczeniem dla administracji koreańskiej, bo nikt z rządu prezydenta Lee Jae-myunga nie wiedział o tym planie. Zresztą nawet wśród amerykańskiej administracji było pewne zaskoczenie. I jest to po prostu pewnego rodzaju kolejny element działań Trumpa, które są wymierzone w Koreę Południową, które budują pewnego rodzaju napięcie i niepewność co do sojuszu i do tego, czy Amerykanom można ufać.
6: Po tym jak Trump burzył sojusze europejskie, teraz przeniósł się do Azji?
7: W przypadku tych działań wobec Korei Południowej te działania praktycznie są od momentu, gdy Trump rozpoczął swoją kadencję w zeszłym roku, dlatego że w 2025 roku były już spore spory handlowe między Koreą a Stanami, gdy Trump nałożył niezapowiedzianie różnego rodzaju cła na Koreę Południową. W tym roku z kolei na początku roku, gdy rozpoczęły się ataki na Iran, zabrano sprzęt z Korei Południowej bez konsultacji z Koreą Południową, sprzęt wojskowy. No a teraz właśnie następuje to nagłe ograniczenie tych ćwiczeń wojskowych.
6: W jakiej pozycji ten pęd Trumpa do wspólnej herbatki z Kim Jong-unem stawia teraz Seul?
7: No, Korea Południowa, tak jak zazwyczaj, wydała dość dyplomatycznie oświadczenie o tym, że wspierają te pragnienia i dążenia Trumpa na rzecz budowania pokoju na Półwyspie Koreańskim, no bo w zasadzie tak za każdym razem Korea Południowa musi po prostu reagować, nawet jeśli te działania się rządowi koreańskiemu czy społeczeństwu koreańskiemu nie podobają, no to jednak nie są w stanie otwarcie skrytykować Stanów Zjednoczonych, bo po prostu od Amerykanów zależy bezpieczeństwo Korei.
6: No właśnie, Korea to w tym regionie największy sojusznik Stanów Zjednoczonych?
7: Na pewno jeden z największych, no też ważnym sojusznikiem jest choćby Japonia. Natomiast na terenie Korei Południowej stacjonuje obecnie około 27 tysięcy żołnierzy amerykańskich, więc to jest bardzo spora liczba.
6: A Koreańczycy z południa w takiej sytuacji mogą poczuć zagrożenie ze strony północy? No bo jednocześnie przy tym całym politycznym zamieszaniu, tak to chyba można nazwać, Pjongjang wysyła przecież deszcz rakiet balistycznych na Morze Japońskie.
7: Tak, więc właśnie te działania Korei Północnej, po tym, gdy dosłownie dzień później, po oświadczeniu Trumpa, Korea Północna wystrzeliwuje kolejną porcję rakiet, no to jest takie być może przetestowanie reakcji Stanów, ale też właśnie celowe pokazanie tym innym państwom regionu, bo nie tylko Korei Południowej, ale też na przykład Japonii czy Tajwanowi, że Korea Północna wciąż ma duży potencjał wojskowy, militarny i w momencie, gdy sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, podejmuje takie działania, które rodzą jakąś niepewność i wątpliwości co do bezpieczeństwa, no to Korea Północna przypomina, że wciąż jest tym zagrożeniem dla innych państw regionu.
6: Takie to ograniczenie amerykańsko-koreańskich manewrów wojskowych to taki prezent dla reżimu w Pjongjangu?
7: Na pewno, szczególnie, że te ćwiczenia to założenia, one jakby symulują obronę przed atakiem Korei Północnej. Te ćwiczenia zawsze były regularnie krytykowane przez Koreę Północną, więc takie nagłe skrócenie tych ćwiczeń o niemal połowę czasu, no to dla Korei Północnej na pewno jest coś ciekawego, z czego może być zadowolona.
6: Prezydent USA Donald Trump może zaakceptować północno-koreański program nuklearny w zamian za szybkie porozumienie z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem, pisze dzisiaj południowo-koreańska agencja Yonhap. To jest ta największa obawa w tej chwili w Korei Południowej i w Seulu?
7: I nie w Seulu, tak, i też w całym regionie, no bo pokaże to innym państwom, że tak naprawdę kwestia nieproliferacji broni jądrowej nie ma żadnego znaczenia i gdy Amerykanie uznadzą, że jakiś kraj może sobie ją mieć, no to nawet gdy mówimy o kraju autorytarnym, tak, no to stwarza to pewnego rodzaju też ryzyko, że coraz kolejne państwa będą chciały tę broń pozyskiwać.
6: No, przez całe lata wszystkie wysiłki świata dążyły do tego, żeby Korei Północnej tej broni nuklearnej pozbawić. A tutaj nagle Trump miałby wykonać taką woltę?
7: Dokładnie, więc to jest właśnie kolejny element, który stwarza tę niepewność i obawy co do zachowań Trumpa i Amerykanów. Co po prostu budzi duże wątpliwości, jak będzie wyglądała sytuacja bezpieczeństwa polityczna w regionie Azji Wschodniej. Dlatego, że gdy Korea Północna ma tą broń jądrową i gdyby Amerykanie uznali, że Korea Północna ma tą broń legalnie, no to wtedy naturalnie wzrasta też jakby chęć posiadania takiej broni jądrowej choćby w samej Korei Południowej.
6: No ale Stany Zjednoczone taką decyzją przecież ukręciłyby bat też same na siebie.
7: Dokładnie, więc to by była decyzja, która by miała bardzo dalekosiężne reperkusje międzynarodowe, także w kontekście innych regionów świata, choćby dla Europejczyków, dla Ameryki Łacińskiej i tak dalej. Więc no to by było coś, co by było bardzo ryzykowną decyzją i by bardzo wpłynęło na sytuację międzynarodową.
6: Ciekawa rzecz też, na którą zwróciłem uwagę, wspominaliśmy już o siostrze Kim Jong-una. Jest uważana za bardzo wpływową postać w strukturach reżimu w Pjongjangu. No i to ona w ostatnim czasie pojawia się w przestrzeni publicznej. To jej głos słychać bardziej niż samego Kima. Jak pani sądzi, dlaczego?
7: To jest pewnego rodzaju schemat, który jest widoczny, można go zaobserwować od co najmniej kilku lat, a po prostu to siostra wydaje oświadczenia, komunikaty, które są jakby z perspektywy Korei Północnej niekoniecznie tak bardzo istotne, natomiast gdy chodzi o najważniejsze elementy, na przykład prezentacja pokazu siły, spotkania z zagranicznymi liderami, no tutaj akurat główną rolę zawsze wiedzie Kim Jong-un. Po prostu pewnego rodzaju być może jakaś strategia pokazywania tego, że najważniejszy lider jest zachowywany w cudzysłowie na te najważniejsze rangą decyzje i okazje.
6: A czy może jest ona szykowana na możliwą następczynię Kima?
7: Tego nie wiadomo, natomiast od kilku miesięcy wśród południowo-koreańskich służb specjalnych i wywiadu pojawiają się bardziej informacje o tym, że to córka Kim Jong-una miałaby być szykowana na następczynię Kima.
6: A co wiemy o siostrze Kim Jong-una?
7: Że w zasadzie to, co po prostu przejawia się w przestrzeni medialnej, dlatego że ciężko w sumie faktycznie stwierdzić, jakie ona ma wpływy i realne możliwości. Natomiast na sam fakt, że jest siostrą najwyższego przywódcy, córką byłego lidera Korei Północnej, automatycznie ustawia mocno wysoko w hierarchii władzy Korei Północnej i w strukturach administracji państwa.
6: Jak pani myśli, ten najbliższy czas na Półwyspie Koreańskim, no to jak będzie wyglądał? Upłynie pod znakiem czego?
7: Pewnego rodzaju niepewności co do tego właśnie, co planuje Donald Trump i planuje amerykańska administracja, bo tak naprawdę tutaj o to wszystko się rozbija.
6: No i ta niepewność pewnie potrwa do czasu, aż Trump się określi, czy się z Kimem spotka, czy nie.
7: Dokładnie. I też, czy sam Kim Jong-un będzie chciał się spotkać, czy nie.
6: No, a tak jak już mówiliśmy na początku, na razie może chcieć niekoniecznie.
7: Tak, dokładnie.
6: Natalia Matiaszczyk z Instytutu Nowej Europy, Defense 24 i Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Również dziękuję.
6: To jest TOK 360, 13:17. Za chwilę w TOK FM informacje, a po nich zajrzymy do hiszpańskiej Ceuty. W niespełna miesiąc po kryzysie migracyjnym zastanowimy się, czy ten kryzys migracyjny przekłada się na kryzys polityczny w Madrycie, ale też co właśnie w Ceucie się dzieje. A później w ramach naszego przeglądu wakacyjnych inicjatyw lokalnych trafimy do Bolesławca, w którym trwa 32. Święto Ceramiki. No a wiemy, że bolesławiecka ceramika piękną jest. Trwają tam targi, trwają tam różne atrakcje. Porozmawiamy o bolesławieckiej paradzie z miłości do gliny. No i o pewnym biegu po ceramiczną filiżankę, który również w ramach tych inicjatyw jest zaplanowany. No i to wszystko w kolejnej części TOKu 360, która tuż po informacjach.
8: Reklama.

0: Wszystko do ogrodu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Prognozowane są opady deszczu lokalnie do 70 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy będzie także grad. Dla Dolnego Śląska zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne. Niebezpieczne zjawiska mogą pojawić się w nocy i nad ranem. Polska odnotowała w lipcu najwyższe w Unii Europejskiej miesięczne wzrosty cen zarówno oleju napędowego, jak i benzyny. Ceny diesla wzrosły o 13,4% wobec czerwca, a benzyny o 17,2%. Wynika z danych Eurostatu. Według Eurostatu Polska znalazła się w lipcu na pierwszym miejscu pod względem wzrostu cen diesla wśród państw Unii Europejskiej. Kolejne miejsca zajęły Niemcy, gdzie ceny oleju napędowego wzrosły o 12,7% oraz Grecja z wynikiem 12,1%. Chińskie MSZ oświadczyło, że amerykański naukowiec, Min-Zin, zatrzymany w czerwcu w Chinach pod zarzutem szpiegostwa, jest przetrzymywany zgodnie z prawem krajowym. To reakcja na uznanie badacza przez Departament Stanu USA za osobę przetrzymywaną bezprawnie. Chciałbym ponownie podkreślić, że Chiny są państwem prawa i nie ma w nich miejsca na arbitralne zatrzymania, oświadczył rzecznik chińskiego MSZ-u. Z tego, co nam wiadomo, wspomniany obywatel amerykański jest podejrzany o działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu Chin, a tym samym o naruszenie chińskiego prawa, dodał. Sekretarz stanu USA Marco Rubio formalnie uznał Min-Zina za osobę bezprawnie przetrzymywaną. Resort przekazał, że decyzję podjęto po przeanalizowaniu okoliczności zatrzymania badacza. Zin udał się do Chin, aby wziąć udział w konferencji naukowej, na którą został zaproszony przez władze tego kraju. Wysokiej rangi przedstawiciel Departamentu Stanu powiedział, że mężczyzna został zatrzymany na terenie lotniska i przez niemal 11 tygodni był poddawany wielokrotnym przesłuchaniom, izolowany i przetrzymywany w trudnych warunkach. 5-letnie obserwacje wykazały, że wprowadzona w Londynie strefa ultraniskiej emisji spalin w znacznym stopniu poprawiła stan płuc dzieci. Z badań wynika, że im bardziej taka strefa jest restrykcyjna, tym efekty w poprawie zdrowia dzieci mogą być większe. Burmistrz Londynu z okazji publikacji badań napisał na łamach dziennika Guardian, że wprowadzenie w stolicy Wielkiej Brytanii strefy ultraniskiej emisji spalin było jego najtrudniejszą decyzją po objęciu stanowiska burmistrza miasta. Wówczas ta decyzja była krytykowana nawet przez brytyjski mainstream partii politycznych. Badania opublikowane przez The Lancet Public Health po raz pierwszy pokazały, że była to słuszna decyzja. Sporo deszczu dziś może pojawić się w wielu miejscach w Polsce. Przeważnie na termometrach od 25 do 26 stopni. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim 22.
1: Trzynasta 23, Wojciech Kowalik, to jest piątkowy TOK 360, a z nami jest profesor Anna Sroka, była ambasadorka w Hiszpanii, Uniwersytet Warszawski, Universidad Seu San Pablo. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Hiszpański premier zdecydował o przyjęciu w kraju 500 nieletnich migrantek z Ceuty. To kolejna odsłona kryzysu migracyjnego w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce, do której pod koniec lipca wdarło się nawet 80 tysięcy migrantów. Decyzję Pedro Sancheza krytykują jednak i hiszpańska opozycja, i władze Ceuty, i władze Maroka. Dlaczego?
8: Ponieważ ta decyzja jest związana z wyrokiem Sądu Najwyższego Hiszpańskiego z 2024 roku, w którym uznano, że nie można odsyłać hurtowo nieletnich. Pomimo umowy, która jest podpisana między Marokiem a Hiszpanią. I w związku z tym jest to nielegalne w tej chwili. Należy najpierw sprawdzić, te procedury powinny być przeprowadzane w sposób indywidualny. Wymagają sprawdzenia, czy ta nieletnia osoba ma rodzinę w Maroko, czy ma tam dobre warunki. W to również jest zaangażowana prokuratura. Stąd też taka, a nie inna decyzja premiera. Natomiast jakby nie ma zgody na to zarówno wśród klasy politycznej, jak i w społeczeństwie hiszpańskim, ponieważ to, co się wydarzyło w Ceucie, to właśnie tych inwazja 80 tysięcy migrantów nielegalnych, no jest postrzegana jako inwazja.
5: A co się tam dzieje w Ceucie teraz, niespełna miesiąc po tym szturmie migrantów na miasto?
8: A oczywiście większość emigrantów zostało odesłanych do Maroka. Natomiast pozostaje, jakby najpoważniejszy problem pozostaje, jest problem ludzi nieletnich. I nadal w Ceucie jest 2000 nieletnich migrantów nielegalnych. I teraz nie wiadomo do końca, co z tym dalej zrobić. Natomiast sama Ceuta jest bardzo niewielkim miastem, ponieważ zamieszkiwana jest przez około 85 tysięcy mieszkańców, więc proszę sobie wyobrazić, że jeżeli przekroczyło granicę w sposób nielegalny 80 tysięcy, to jest taka sama liczba, jak liczba mieszkańców Ceuty.
5: Tam ciągle część, no niewielka, bo tam na plaży w Ceucie, jak widać, ciągle koczuje około 100 osób, które rozpoczęły tam nawet protest głodowy. I czego te osoby się domagają?
8: Domagają się statusu uchodźcy, bo trzeba mieć na uwadze, że to nie tylko osoby pochodzące z Maroka przekroczyły w ten sposób granicę w sposób nielegalny, ale również osoby zamieszkujące inne kraje afrykańskie. I tak jak osoby z Maroka nie mogą się ubiegać o status uchodźcy, o azyl, ponieważ Maroko jest uznawane za państwo bezpieczne i przyjazne, tak mogą się ubiegać osoby, które pochodzą z innych krajów afrykańskich. I tak naprawdę one domagają się właśnie statusu uchodźców.
5: Mówiliśmy już o tym, że Pedro Sanchez zdecydował o przyjęciu w Hiszpanii 500 nieletnich migrantek z Ceuty, bo tak każe mu prawo. Natomiast no i opozycja, i władze Maroka, i władze Ceuty się temu sprzeciwiają. Czy ten kryzys migracyjny w eksklawie w Afryce wywołał kryzys polityczny w Madrycie, w stolicy?
8: Tak, to jest destabilizacja sytuacji politycznej, bez dwóch zdań można tak to nazwać. W Hiszpanii unika się oskarżeń Maroka, unika się mówienia o tym w prasie oczywiście, że Maroko w jakimś tam stopniu mogłoby być odpowiedzialne, że przepuściło tyle osób. I natomiast tego rodzaju informacje pojawiają się w mediach społecznościowych. Szczególnie jeżeli przeanalizujemy prawicowe portale, pojawiają się informacje o wojnie hybrydowej nawet. Więc natomiast w takim oficjalnej narracji nie znajdziemy tych informacji. Więc na pewno jest to jakiś rodzaj destabilizacji politycznej Hiszpanii, ponieważ oczywiście tego rodzaju sytuacje wywołują niepokój wśród społeczeństwa hiszpańskiego, ponieważ przekroczenie granic przez 80 tysięcy osób w trakcie jednej nocy jest czymś, czegoś nie spodziewali się Hiszpanie. Taka sytuacja, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale była w 2021 roku. Mieliśmy do czynienia również z bardzo podobną sytuacją, ale wówczas przekroczyło granicę 14 tysięcy osób. To jest bardzo duża różnica, jeżeli przyjrzymy się tym liczbom. W tej chwili było to 80 tysięcy osób, więc w jakiś sposób na pewno wpływa to na odczuwany poziom zagrożenia w społeczeństwie hiszpańskim. Takiej bardzo mocnego poczucia, że może dojść do inwazji migrantów, tak?
5: Rośnie ten poziom zagrożenia?
8: Tak. No jeżeli w ciągu kilku godzin przekracza granice Hiszpanii, nawet jeżeli te granice są w Afryce, tak? Bo pamiętajmy o tym, że zarówno Ceuta, jak i Melilla są miastami o statusie autonomicznym. To nie są wspólnoty autonomiczne, ponieważ Hiszpania jest podzielona na 17 wspólnot autonomicznych, takich regionów, takich województw, jakbyśmy to widzieli z punktu widzenia Polski, plus specjalny status mają dwa miasta autonomiczne, Ceuta i Melilla. I one są postrzegane oczywiście jako część terytorium Hiszpanii od zawsze. Więc ta inwazja migrantów, jak to jest często nazywane w prasie hiszpańskiej, jest postrzegana jako inwazja na Hiszpanię.
5: Wróćmy jeszcze, pani profesor, do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Dlaczego w zasadzie w tej debacie medialnej, publicznej unika się oskarżeń Maroka o tę sytuację?
8: Ze względów politycznych, no, sąsiada, z którym ma się stosunki dyplomatyczne i współpracuje się na różnych polach, no, trudno oskarżać o to, że jest to wojna hybrydowa wywołana przez niego, tak? Należałoby mieć jakieś dowody na to i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja politycznie na linii Rabat-Madryt. Trudno też, no, ja czytam tego rodzaju komentarze, że no, jak to się stało, że nie zauważono ze strony marokańskiej, że przekracza granicę 80 tysięcy, tak? Więc trudno powiedzieć. Niewątpliwie jest to kryzys w stosunkach marokańsko-hiszpańskich, który drogą dyplomatyczną musi być rozwiązany.
5: No to co dalej, pani profesor? Czy hiszpański rząd ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego kryzysu migracyjnego? No bo dotychczas mierzył się jednak z zarzutami o bierność.
8: Tak, również rząd hiszpański był atakowany, że w pewnym stopniu zachęcił do tego, ponieważ w tym roku została przeprowadzona regularyzacja statusu osób, które już długo mieszkały w Hiszpanii i one przekroczyły nielegalnie tą Hiszpanię, czy też legalnie, ale nie miały, uregulowano ich status. I również zarzuca się rządowi, obecnemu rządowi, że nastąpił taki, że migranci z całego świata już wiedzą, że łatwo jest przybyć do Hiszpanii i się tam osiedlić. To też jest zarzucane temu rządowi, że to też z tego mogło wynikać.
5: No właśnie, a czy ta sytuacja z Ceuty przykrywa w debacie publicznej na przykład też problem migracyjny, który miały Wyspy Kanaryjskie?
8: Wie pan, to jest tak, że ta Hiszpania leży gdzie leży, więc zawsze będzie miała problem migracyjny, ponieważ tak jak tutaj pan wspomina, w przypadku Wysp Kanaryjskich oczywiście mówimy o tak zwanych paterach, a więc osobach, które docierają do wysp na różnego rodzaju stateczkach, tratwach i czymkolwiek tylko tam mogą dotrzeć. To jest podobny problem, który miały Włochy, który miały Grecję i tak dalej. Natomiast w przypadku Ceuty to się nie różni, ponieważ no, w ciągu kilku godzin przeszło granicę 80 tysięcy osób. To jest granica lądowa, aczkolwiek te osoby w większości przepłynęły tak naprawdę z części marokańskiej do hiszpańskiej i rząd hiszpański zamontował takiego rodzaju barierę w tej wodzie, chyba na 2 metry, która ma uniemożliwiać przepływanie wpław tego odcinka między Marokiem a Ceutą właśnie. Więc to są jakieś sposoby na to, żeby radzić sobie z tą sytuacją w przypadku Ceuty. Na ile to przykrywa, to są troszeczkę dwa inne fenomeny. Oba migracyjne jak najbardziej. Niemniej jednak tutaj mamy dwa miasta, które leżą na terytorium Afryki. W przypadku Wysp Kanaryjskich, które również są bardzo wysunięte, mówimy tutaj o dopływających statkach z migrantami. Jeżeli chodzi o samą narrację w Hiszpanii, to raczej możemy się spotkać z tym, że oskarżane są sieci nielegalnych przerzutów tychże migrantów, a więc jakby cała wina spada na mafię. Na mafie, które organizują przerzut tych migrantów. To jest taka główna narracja hiszpańska.
5: Bardzo dziękuję. Profesor Anna Sroka, była ambasadorka w Hiszpanii, Uniwersytet Warszawski, Universidad Seu San Pablo, była naszą gościnią. W wakacyjne piątki w TOK FM przeglądamy się temu, co ciekawego dzieje się w ciekawych miejscach Polski. No i teraz przenosimy się do Bolesławca. No i jestem pewien, że wśród naszych słuchaczek i słuchaczy jest mnóstwo wielbicielek i wielbicieli bolesławieckiej ceramiki. Właśnie trwa tam 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki. Z nami jest Kornel Filipowicz, dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: W ramach tego święta w niedzielę Bolesławiecka Parada z Miłości do Gliny. Jesteśmy w radiu, więc ma pan teraz za zadanie w pół minuty opisać to wydarzenie tak obrazowo, żebyśmy wszyscy chcieli w weekend pojechać do Bolesławca.
9: Małe sprostowanie, nie w niedzielę, tylko w sobotę, godzina 16:15. A jeżeli chodzi o atrakcyjność tego wydarzenia, no ono, można powiedzieć, że nie ma sobie równych w tego rodzaju atrakcjach bądź podobnych. Pomysł wymalowania się gliną, czyli takim rdzennym materiałem, z którego słynie Bolesławiec i okolice, to też w pewnym sensie taki rodzaj marketingowego brandu, którym posługujemy się od wielu lat. Bolesławiecka ceramika jest znana na całym świecie, a my organizujemy to święto, żeby uczynić ją jeszcze bardziej popularną.
5: Już wiem, skąd wzięła mi się, już wiem, skąd wzięła mi się ta niedziela, bo w niedzielę przecież bieg po ceramiczną filiżankę. Kto pobiegnie i którędy, bo to jest dopiero ciekawa sprawa.
9: To też stara tradycja łącząca elementy sportowe no, z tym ceramicznym
5: arcydziełem. Ile tych schodów trzeba pokonać?
9: Proszę pana, nie powiem panu tego, dlatego że tymi sprawami zajmuje się mój kolega.
5: Na dziewiąte piętro. Natomiast ja bym jeszcze chciał,
9: to na pewno tak. No to można sobie wyobrazić, jaki wysiłek towarzyszy zdobyciu tej filiżanki i wygraniu tych zawodów. Ale najistotniejsze jest to teraz, i dlatego państwa serdecznie zapraszam, że ten festiwal ceramiczny w tym roku organizowany jest pod hasłem 80-lecia przybycia na tereny Polaków z dawnej Jugosławii. To w ogóle niesamowicie mało znana karta w dziejach historii Polski. Ja tylko powiem króciutko, bez skłonności do wykładu, że 80 lat temu przyjechały do nas wagony, pociągi, eszelony z Polakami, którzy mieszkali przez pewien czas na terenie byłej Jugosławii, na terenie Bałkanów i przybyli tutaj w poszukiwaniu swojego miejsca do życia.
5: I znaleźli.
9: My kultywujemy te tradycje i znaleźli i dzięki temu powstało to piękne miasto, dzięki temu rozwinęła się cała jego historia i tę naszą tożsamość staramy się przybliżyć mieszkańcom Polski i Europy. No. Dlatego też na scenie jutro wystąpi Goran Bregowicz. Dlatego mamy przyjaciół z Bałkanów, którzy przyjechali tutaj ze swoimi artystami i na dwóch naszych scenach rozbrzmiewa bałkańska muzyka. I dlatego, proszę państwa, można w naszych restauracjach zjeść bałkańskie jadło, peczenice, pite. No i można też się napić pewnych trunków bałkańskich. Nie, pewnie państwo się domyślacie jakich, ale nie chcę ich wymieniać. Można. O, słyszycie państwo, teraz już ta muzyka rozbrzmiewa.
5: Już słychać. Już no mamy... i cały czas też trwają targi, więc można przyjechać i kupić sobie te cuda z bolesławieckiej ceramiki. No i mam nadzieję, że zaprosiliśmy. Tak jest. Kornel Filipowicz, dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Wielkie dzięki za to zaproszenie. Za chwilę informacje, a po nich lista przebojów.
10: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
10: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
11: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 13.42. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są w Polsce. Trafiły do szpitali. Na Węgrzech pozostaje jeszcze troje najciężej rannych pacjentów. Na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie 12 ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. 70 litrów deszczu na metr kwadratowy może miejscami spaść na terenie części województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem. Dla tych czterech województw z kolei w zlewniach Sudetów miejscami rzeki i strumienie mogą przekroczyć stany alarmowe. Jak twierdzi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, ryzyka powodzi na razie nie ma.
17: To, co się dzieje właśnie na tej części Morza Śródziemnego, te wysokie temperatury mogą powodować, że może być takie zagrożenie, ale to na ten moment ono nie występuje. Nie ma takiego zagrożenia, że będą to długotrwałe opady deszczu albo kilkudobowe.
16: Burze i ulewy mogą być intensywne i krótkie, ale nie można ich lekceważyć.
17: I spodziewamy się intensywnych, lokalnych opadów, które będą nawet na poziomie 90 mm, od 50 do 90. I to już będzie stanowiło pewien element zagrożenia dla tych mieszkańców, którzy znajdą się ewentualnie w strefie tego typu opadów.
16: Intensywnie padać może zwłaszcza w nocy i jutro rano. Trudno jest przewidzieć powodzie błyskawiczne, które coraz częściej są punktowe. Olbrzymie ilości wody spadają na niewielkie obszary. Trzeba zabezpieczyć domy workami z piaskiem i przenieść mienie na wyższe kondygnacje, twierdzi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zwrócił też uwagę, że w przypadku spodziewanych intensywnych opadów warto zaopatrzyć się w worki, a nawet napełnić je piaskiem wcześniej, nie czekając na deszcz. Jeżeli już kiedyś w naszym otoczeniu, na naszej ulicy czy w mieszkaniu doszło do podtopień, należy obserwować poziom wody w ciekach wodnych, rzekach i rowach. Czy są one drożne, czy nie? Trzeba też zwrócić uwagę, czy w naszym rejonie były prowadzone jakieś prace budowlane, które mogłyby zakłócić ten infrastrukturalny przepływ wody, powiedział strażak. Niedługo do Polski dotrą amerykańscy i brytyjscy żołnierze, którzy ze swoimi zespołami inżynieryjnymi będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki NATO, ogłosił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział też, że do zespołu Tarczy Wschód dołączy 80 żołnierzy francuskich wojsk inżynieryjnych. Dwadzieścia 26 stopni to maksymalna dzisiejsza temperatura. Tyle pokazują termometry w wielu miejscach. Może dziś padać właściwie w całym kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Lista przebojów Tok FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, zapraszam na kolejne wydanie. Zaczynamy oczywiście od podsumowania wyników głosowania na miejscu trzecim. Ryszard Czarnecki, obrońca cywilizacji europejskiej, czyli Krzysztof Kwiatkowski u Macieja Kluczki. Na miejscu trzecim również Donald Tusk, który podkreślał, że nie jest ciotuleńką. Na miejscu drugim Tom Rose, Cezary Tomczyk i Karolina Lewicka, czyli dyskusja o sylwetce Rambo. A na miejscu pierwszym Joanna Wicha u Jacka Żakowskiego.
1: Tok 7.
7: Joanna Wicha, klub Nowej Lewicy, przewodnicząca sejmowej podkomisji do spraw zdrowia publicznego i wiceprzewodnicząca podkomisji stałej do spraw cyberbezpieczeństwa. Podniesie pani rękę za kandydaturą pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
15: Powiem szczerze, no jest to duży problem, dlatego że faktycznie...
7: No, Anna Maria Żukowska powiedziała szczerze, to niech pani powie szczerze.
15: Ja też powiem szczerze. No mieliśmy odpolityczniać prokuraturę, mieliśmy odpolityczniać Trybunał Konstytucyjny, no i trochę to jest takie pójście, że tak powiem, w drugą stronę i nie podoba mi się to. Jest to wbrew temu, co obiecywaliśmy.
7: To wiadomo, więc ale ciężko. Podniesie pani rękę, czy nie?
15: Na dzień dzisiejszy
7: za Berkiem, czy
15: nie mamy jeszcze
7: Berkowi.
15: Ustaleń klubowych, to powiem. Natomiast na dzień dzisiejszy bym nie podniosła.
7: A jak przewodnicząca Żukowska pisze, że nie podniesie, że nie będzie głosów lewicy za tą kandydaturą?
15: To ja się z nią zgadzam.
7: No dobrze. Niech się pani tu rozejrzy. Pięknie, co?
15: Tak, rzeczywiście. Dużo miejsca.
7: Państwo też możecie to zobaczyć na YouTubie, oglądając transmisję albo na naszej stronie www. Możecie też zobaczyć minę pani poseł, na przykład zakłopotanej, kiedy trzeba odpowiedzieć na proste pytanie, podniesie czy nie podniesie.
15: Ojejku, tam zaraz zakłopotanej. No chciałam tak dokładnie widać wytłumaczyć. Nie, zaskoczył mnie pan trochę, bo zaczęliśmy od cyberbezpieczeństwa i się nie spodziewałam akurat pana Berka, ale jak mnie pan jeszcze raz zapyta, to
7: pytam
15: powiem...
7: jeszcze raz.
15: Tak, to jeszcze
7: pytam
15: raz.
7: Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
15: Nie podniosę. Jest lepiej?
7: To już jest jaśniej. A ja nie oceniam, bo sam mam tak zmieszane emocje w tej sprawie.
15: Na dzień dzisiejszy nie podniosę. Zobaczymy, co tam dalej z tego wyniknie.
7: A, już teraz jest gorzej. No to jeszcze raz. Podniesie pani rękę za panem Berkiem?
15: Dzisiaj nie.
7: Ale wtedy, kiedy będzie głosowanie?
15: Zobaczymy.
7: No tak, no to jeszcze gorzej się zrobiło. To już zostawiamy ten temat.
5: Tyle wyniki głosowania w notowaniu 773, a przed nami premiery w notowaniu numer 774. Zaczynamy od wysokoenergetycznej wymiany zdań. Michał Gramatyka gościł u Karoliny Lewickiej.
1: Tok 1.
18: Szymon Hołownia wicepremierem i ministrem czego?
19: Nie wiem, czytałem w mediach, że chodziły słuchy o Ministerstwie Kultury.
18: A państwo jak oceniają dotychczasową pracę Marty Cienkowskiej, która objęła ten resort z woli partii?
19: Ja oceniam Martę przez jej wyniki. To jej udało się wdrożyć do polskiego systemu jedną z unijnych dyrektyw. Ona się nazywa Digital Single Market. To jest dyrektywa, która umożliwia wynagradzanie artystów tantiemami za media streamingowe. To jej udało się aktywować proces rozmów na linii Urząd Komunikacji Elektronicznej, Big Tech, wydawcy.
18: I teraz za te sukcesy miałaby zapłacić stratą stanowiska.
19: Ja myślę, że Marta byłaby przeszczęśliwa, gdyby Szymon Hołownia w randze wicepremiera zajął jej miejsce. To jestem przekonany, że ona akurat postrzegałaby to bardzo pozytywnie. Warto też wspomnieć.
18: Na pewno,
19: o tym,
18: każdy polityk, który traci stanowisko, jest z tego powodu przeszczęśliwy. Ręce składają pani się do oklasku.
19: Pani redaktor, mam wrażenie, raczy kpić, a ja mówię zupełnie poważnie.
18: Myślałam, że to pan, panie ministrze.
19: Może się w takim razie pomyliłem.
5: Teraz w liście przebojów komentarz do nowych progów podatkowych i nowego podejścia do komunikacji ze społeczeństwem. Tak to szumnie nazwijmy. O co dokładnie chodzi, to już wyjaśniał Konrad Sadurski w rozmowie z Karoliną Lewicką.
6: Tok 3.
7: Pamiętajmy, że nasz obecny system PIT podatkowy to jest wynik Polskiego Ładu, czyli właściwie przypadku. Ten system jest zorganizowany w sposób przypadkowy, więc jeśli ktoś po raz pierwszy od 2022 roku postanawia zrobić w tym jakieś porządki, to już jest jakaś pozytywna jedna rzecz. Druga pozytywna rzecz to jest taka, że zrezygnowano z takiej narracji, no właśnie, pieniądze na wszystko się znajdą, wystarczy nie kraść, jak to mówi prezydent Duda. I to była narracja, która obowiązywała od 2015 roku w polskiej polityce. Znaczy, że pieniądze się znajdą na wszystko. Tutaj po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu powiedziano, dobrze, mamy pieniądze dla podatników, ale muszą za to zapłacić inni podatnicy po to, żeby dla budżetu to było operacja zbilansowana.
18: Tak.
7: Bo dlatego, że mamy wysoki deficyt. Więc to jest dla mnie pozytywny przekaz. To jest traktowanie społeczeństwa no właśnie w sposób jako kogoś dojrzałego, w sposób poważny, bo do tej pory przez te wiele lat byliśmy jak gdyby, stawaliśmy się trochę takim społeczeństwem szczególnej troski, z dziecięcą wiarą, że pieniądze się wyciąga z bankomatu, a nie, że rodzice je zarabiają. Tutaj na te pieniądze, na ewentualne ulgi, korzyści z budżetu trzeba zapracować wzrostem PKB lub podwyżką podatków lub oszczędnościami gdzieś indziej.
5: Jak to miło, kiedy traktuje się nas poważnie, prawda? Ale nie zawsze tak się dzieje. Moim zdaniem przed nami na to dowód właśnie u Dominiki Wielowiejskiej. Wysłuchaliśmy takiej oto logiki. Gość zostanie przedstawiony.
6: Tok 4.
16: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Nieznański z Konfederacji. Dzień dobry, witam.
20: Witam panie doktor.
16: Reprezentuje pan Ruch Narodowy, jak rozumiem.
20: Cały czas. My jak najbardziej chcemy walczyć z prawdziwym szarlataństwem. Tu się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o pana Ziębę, ja gdzieś widziałem jego twórczość, z którą się absolutnie nie zgadzam. Natomiast jeśli ktoś chce się u niego leczyć i podejmuje taką decyzję i jest świadomy swojej decyzji, że odrzuca medycynę konwencjonalną na rzecz takiej, którą proponuje pan Zięba, to jeśli jest dorosłym człowiekiem, to ma do tego też prawo i nie jest to nic dziwnego, aczkolwiek ja przestrzegam, żeby jednak trzymać się normalnych zasad medycyny.
16: Widzę taką sprzeczność w tym, co pan mówi, bo z jednej strony mówi pan, jestem za tym, żeby hamować działalność szarlatanów, a teraz pan mówi, no jak ludzie są tacy głupi, że idą i wierzą w to, to jest problem.
20: Nie powiedziałem, że ludzie są głupi.
16: Wiem, ale tak to zabrzmiało,
20: co niektórzy po prostu wierzą w taką medycynę, co niektórzy wierzą w akupunkturę.
16: Zakłada, że państwo w żaden sposób nie powinno chronić przed szarlatanami, tylko natomiast po prostu reagować pytanie, po fakcie, jak pytanie, już się straci zdrowie i życie.
20: Bo mówię pani, że jestem niekonsekwentny. Pytanie, co określimy jako szarlatana, człowieka, który szkodzi drugiej osobie. Natomiast czy pan Zięba szkodzi? To trzeba byłoby zapytać lekarzy, że takie przypadki widzieli. Ja nie znam, bo nie śledziłem tak mocno pana Zięby, dowiedziałem się o nim wcześniej, natomiast to, że był pan z prezydenta, przypomniało mi jego twórczość. Pytanie, czy on komukolwiek zaszkodził. I to nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Natomiast jeśli ktoś jawnie mówi, że wyleczy jakąś chorobę poprzez jakieś dziwne specyfiki, a nie takie ogólnodostępne, no to wtedy już szarlatanem zostaje.
5: Pozostańmy jeszcze przez chwilę w narracji. narracji pod hasłem Traktujmy się poważnie. Michał Gramatyka u Karoliny Lewickiej.
0: Tok 5.
18: Pan powiedział, panie ministrze, że Szymon Hołownia, jeśli by chciał, to obejmie przewodnictwo klubu. To jest bardzo ciekawe sformułowanie, bo ja w ubiegłym tygodniu słyszałam je zarówno kuluarowo od polityka Koalicji Obywatelskiej, który mówił, że jeśli Szymon Hołownia będzie chciał, to pewnie zostanie tym szefem klubu parlamentarnego, i oficjalnie od Pauliny Henning-Kloski podczas jednego z wywiadów pani minister, która też powiedziała, że jeżeli Hołownia będzie chciał, to zostanie szefem tego klubu. A czy Szymon Hołownia chce?
19: No i to jest pytanie do Szymona Hołowni. Myślę, że warto jemu takie pytanie zadać. Kiedy ostatnio z nim...
18: Ale mam wrażenie, że uprawiamy jakieś gry i zabawy towarzyskie, że wszystko to jest tak skrajnie niepoważne, bo państwo nic nie wiedzą, państwo mówią, że niby coś jest, że coś się wydarzy, że z Hołownią nie ma kontaktu, ale może zostanie szefem klubu. Przywróćmy naszej rozmowie jakąś elementarną powagę.
19: Jestem tak rzadko waszym gościem, że nigdy nie pozwoliłbym sobie na gry i zabawy podczas rozmowy z panią redaktor. No mówię w najlepszej wierze to, co wiem i to, co sądzę na ten temat.
5: Przed nami ostatnia już propozycja w tej liście. Będzie to propozycja bardzo wyjątkowa, nietypowa i dość długo czekaliśmy z nią na publikację, dlatego że jest najbardziej jak tylko to możliwe chyba. Ponadczasowa. Choć właściwie bardziej niż słówko ponad, pasowałoby tutaj słowo obok. Antoni Macierewicz.
0: Tok 6.
21: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości, dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa, jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić, nie chce się tego produkować, nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja szpitali, musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
5: No i tak właśnie. Tyle na propozycje w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM, numer 774. Proszę zapamiętać i namawiam, zachęcam, proszę zagłosować na naszym portalu informacyjnym tokfm.pl. Dziś wieczorem pojawi się tam cała lista 774 i możliwość głosowania. Jako podcast lista pojawi się oczywiście w aplikacji Tok FM, no a na antenie radia spotykamy się ponownie za tydzień niespełna w piątek po 13.40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
22: Dochodzi 13.57, to oznacza, że kończy się powoli to wydanie Toku 360, ale to też oznacza, że po informacjach audycja Zapytam Inaczej. W studiu Ania Piekutowska, autorka audycji, prowadząca. Cześć, dzień dobry.
23: Dzień dobry, zapraszam państwa bardzo serdecznie. O 14.20 porozmawiamy o tym, że Damian Sobul, polski obywatel, który zginął w Strefie Gazy, niosąc pomoc w konwoju, jadąc z World Central Kitchen, nie doczekał się na razie sprawiedliwości. Wojsko izraelskie oddaliło, nie podjęło sprawy związanej z rozliczeniem tej sytuacji. Natomiast polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do Izraela, aby zająć się tą sprawą i żeby sprawiedliwości stało się zadość. Będziemy rozmawiać o tym i będziemy rozmawiać też o jednej z najsłynniejszych spraw, która dotyczy przekraczania uprawnień, jeśli chodzi o działania izraelskiego wojska właśnie w Strefie Gazy, czyli o śmierci Hind Rajab, ale to więcej już za chwilę.
22: Zaprasza Ania Piekutowska. A to był Tok 360. Program wydawali Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Marta Latecka. Realizował Szymon Baluta, a prowadziłem ja, Wojciech Kowalik. Dzięki i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
4: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
3: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm czwartki.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
24: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
25: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
26: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
27: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Push

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ta noc może być trudna. Prognozy pogody nie są optymistyczne. Polacy mimo lata już szykują się na zimę. Zakupy opału trwają w najlepsze. Jutro na drodze do Morskiego Oka będzie protest. Pojawią się tam prozwierzęcy aktywiści. Minuta po 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Przed nami trudna sytuacja i trudna noc. W ten sposób rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek komentuje prognozowane na tę noc i część soboty intensywne opady, którym może towarzyszyć porywisty wiatr. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. To, czy będziemy mieli do czynienia z podtopieniami, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin. Mówi jej rzeczniczka IMGW.
2: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
1: Według IMGW sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą przenieść się nad centralną Polskę. Zarząd Kanału Panamskiego ogłosił ograniczenie liczby statków, która dziennie może przepłynąć przez przeprawę. Wpływ na to ma klimat, a dokładniej zjawisko El Niño na Oceanie Spokojnym. Więcej na ten temat wie Cezary Jeszczyk.
3: El Niño może okazać się w tym roku wyjątkowo silne. Zjawisko polegające na ogrzewaniu wód Pacyfiku ma mocny wpływ na pogodę w wielu częściach świata. W niektórych przynosi rekordowe ulewy, w innych rekordowe susze. I tak jest w okolicach Kanału Panamskiego, przez który przechodzi około 5% światowego handlu morskiego, w tym około 40% ruchu kontenerowego z i do Stanów Zjednoczonych. Z powodu niskiego stanu wody od września przez kanał będą mogły przepływać 34 jednostki dziennie, w połowie miesiąca już tylko 23. To realny wpływ zmian klimatu na gospodarkę. Naukowcy szacują, że zjawisko w październiku przekształci się w tak zwane super El Niño, a do końca roku możliwe, że osiągnie największą siłę w historii. To może oznaczać katastrofalne skutki dla wielu regionów świata. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Polacy szykują już opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powodem jest między innymi mroźny ostatni sezon, ale też napięcia polityczne na świecie, które wielu ludzi niepokoją. Mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
4: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
1: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie, tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drewno. Jest już tarcza wschód, potrzebny jest jeszcze wschodni miecz, mówi wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe. W Giżycku Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy naszego kraju.
5: Będziemy w ramach tarczy wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro, a jak przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz, po 2 latach jest osiągalna wstępna gotowość operacyjna. Kolejna odsłona sporu o konie nad Morskim Okiem. Jutro na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się aktywiści, którzy domagają się całkowitej likwidacji transportu konnego. Fiakrzy odpowiadają, nie ustąpiły, nie ustąpimy. A szczegóły sprawy zna Katarzyna Mynarczyk.
6: Protest ma się rozpocząć o 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy. Aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowicie

0: tego zakończenia takich przewozów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Informacja TOK FM ponownie o 14.20. Na termometrach dziś maksymalnie 26 stopni. Warto mieć pod ręką parasol, może padać właściwie w całej Polsce.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zapytam inaczej dziś o małżeństwach jednopłciowych, bo od najbliższej niedzieli, 23 sierpnia, ma się zmienić sposób, w jaki urzędy będą dokonywały transkrypcji tych aktów małżeńskich i wiąże się z tym wiele pytań dotyczących i urzędniczej swobody, i odpowiedzialności państwa, i praw tych par. I o tym wszystkim porozmawiam z Anną Mazurczak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Adwokatką z kancelarii KMA. Jakie znaczenie ma ta zmiana z punktu widzenia całego systemu prawnego, że będą nowe wzory aktów stanu cywilnego?
4: To jest trochę zmiana wtórna, powiedziałabym, dlatego że kluczowe znaczenie ma jednak nadal wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z listopada zeszłego roku, który rozwiał już wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy aby Polska, która przez te wszystkie lata nie zrobiła nic, żeby uregulować sytuację prawną par tej samej płci, może także odmawiać uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Tak więc dobrze, że to rozporządzenie się zmieniło, dobrze, że będą nowe wzory aktów małżeństwa, natomiast to jest jednak tak, że to jest po prostu rozporządzenie. A jeśli chodzi o to, z jakiego powodu urzędnicy powinni byli przestać odmawiać dokonywania transkrypcji, no to właśnie z powodu prawa Unii Europejskiej, czy także z powodu, nie wiem, konwencji o ochronie praw człowieka chociażby. Także ze względu na prawo międzynarodowe. A więc jakby to jest ważna zmiana, to jest też taki, powiedziałabym, istotny symbol i wreszcie taka jakaś, nie wiem, odpowiedź ustawodawcy, dostrzeżenie, że te małżeństwa jednopłciowe czy pary jednopłciowe w ogóle istnieją. Natomiast to jest zmiana wtórna. Także już dziś, nawet przed wejściem w życie tego rozporządzenia, urzędnicy stanu cywilnego powinni oczywiście dokonywać transkrypcji.
3: No, ale nie zawsze to robiły i robią. Mieliśmy sytuację, w której poszczególne urzędy różnie interpretowały te przepisy. Przykładem jest para kobiet z Lublina, której sąd nakazał transkrypcję aktu małżeństwa, ale USC odmówiło zmiany ich stanu cywilnego po prostu w PESEL-u. A po 23 sierpnia taka sytuacja już będzie prawnie niemożliwa oficjalnie?
4: Tak, chociaż już teraz ona jest niemożliwa, dlatego że oczywiście to wynika z ustawy o ewidencji ludności, że kierownik USC jest zobowiązany dokonać zmian odpowiednich w rejestrze PESEL, jeżeli dokonywał jakichś zmian w rejestrze stanu cywilnego. Tak więc ten kierownik USC naruszył to prawo już teraz. Tak, to nie jest tak, że on je dopiero mógłby naruszyć po wejściu w życie rozporządzenia. Więcej powiem, kierownik USC w Lublinie to nawet w porównaniu do kierownika USC w Olsztynie i tak zachował się całkiem nieźle, dlatego że w Olsztynie wygraliśmy podobną sprawę w marcu. I kierownik USC w Olsztynie po tym, jak sprawa do niego wróciła, ponownie odmówił transkrypcji. Tak więc ponownie składamy odwołanie do wojewody warmińsko-mazurskiego w dokładnie tej samej sprawie.
3: No to jest bardzo ciekawe, bo też w kontekście tego, że OKO.press ujawniło, że co najmniej 44 urzędy wykupiły szkolenia, na których uczono urzędników, jak odmawiać transkrypcji, a dzisiaj do tego OKO.press pociągnęło dalej ten temat i ujawniło, że osoby organizujące te szkolenia są powiązane z rosyjskimi strukturami bezpieczeństwa. Tak. Jak pani w ogóle ocenia tę sprawę? Ona jest zadziwiająca dla mnie.
4: Tak, i jeszcze dodam smaczku, że nie tylko ci urzędnicy biorą udział w tych szkoleniach. Oni na tych szkoleniach dostają wzory decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. I ta sprawa z Olsztyna, o której opowiadałam, jeden do jednego ta decyzja o odmowie dokonania transkrypcji to jest wzór, który otrzymali urzędnicy na tym szkoleniu. Jeden do jednego, nawet przecinka po prostu tam nie zmieniono. I to jest, ta decyzja ma kilkanaście stron. Ktoś się naprawdę napocił, żeby ten wzór decyzji napisać. Natomiast to jest taka bardzo naprawdę już rozpaczliwa próba zanegowania tego, że świat się zmienia i że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał taki, a nie inny wyrok. I po prostu rozumiem, że są urzędnicy stanu cywilnego, którym się ten wyrok nie podoba, którzy, nie wiem, z jakichś swoich przyczyn trudnych dla mnie do zrozumienia są przeciwni małżeństwom jednopłciowym, nie chcą, żeby pary tej samej płci zawierały związki małżeńskie. No trudno, jakby niewątpliwie to, że odmawiają teraz transkrypcji, to, że kopiują te decyzje, które otrzymali na szkoleniu, to jest niezgodne z prawem, tak? I nie mogą tego robić.
3: I marnują państwowe pieniądze i swój czas również, tak? Bo po prostu te rzeczy będą... Te decyzje wracają po prostu do sądu, tak?
4: Tak, ale też chodzi o to, że te pary już naprawdę przeszły niekiedy mordęgę, tak? Jakby lata postępowań, w które włożyły mnóstwo czasu, emocji i kosztów i teraz muszą te postępowania powtarzać, dlatego że jakiś urzędnik stanu cywilnego jest po prostu małżeństwem tej samej płci z sobie tylko wiadomych przyczyn przeciwne.
3: A co z innymi instytucjami państwa? Dlatego, że ZUS i NFZ już zapowiedziały respektowanie takich dokumentów.
4: Tak. To już nawet możemy sobie powiedzieć, że tak, że oni w praktyce już znam pary, które z tego skorzystały i świetnie wszystko działa, nie mam tutaj nic złego do powiedzenia o nich.
3: No ale fiskus nadal odmawia małżonkom prawa do wspólnego PIT-u. Na jakiej podstawie
4: tak,
3: w ogóle...
4: Ale... Bo dodajmy tu gwiazdkę, że oni odmawiają, ale w tych wszystkich sprawach, które do tej pory skierowaliśmy do fiskusa, to są sprawy, gdzie transkrypcji jeszcze nie było. Mhm. Czyli to jest tak, że mam wrażenie, że oni już się tak brzytwy chwytają i że to jest po prostu ostatni jakiś argument, którego mogą użyć, żeby faktycznie odmówić dostępu do chociażby zwolnienia od podatku od spadku po zmarłym małżonku. Ale oczywiście w toku mamy kolejne sprawy, gdzie transkrypcja już jest dokonana, więc trochę liczę na to, że jednak Krajowa Administracja Skarbowa, czyli de facto minister finansów, dojdzie do wniosku, że jeżeli ta transkrypcja jest zrobiona, to jednak już trzeba to małżeństwo uznawać za małżeństwa, także w rozumieniu prawa podatkowego.
3: A co jest takim hamulcem, co powoduje tę sytuację, że właśnie nie można, tak jak zrobił to prezes ZUS-u, wyjść czy napisać i powiedzieć, tak będziemy respektować w przypadku Ministerstwa Finansów?
4: Po pierwsze, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby docenić tutaj rolę wiceministra pracy Gajewskiego. Tak? To znaczy... Tam po prostu była polityczna okejka na to, żeby to poszło. Tak? To prezes ZUS jakby sam by tego moim zdaniem nie zrobił, a wiceminister Gajewski po prostu wykonał swoją pracę, tak? I jakby zadbał o to, żeby ten wyrok był respektowany. I teraz tego samego oczekujemy od ministra finansów. To jest tak, że jakiś członek rządu musi za to wziąć odpowiedzialność. No tak niestety działa nasze państwo, że urzędnicy bardzo mają często wiele obaw związanych z tym, żeby podejmować tego rodzaju decyzje i brać je po prostu na siebie i brać za nie odpowiedzialność. A jeżeli jakiś polityk weźmie odpowiedzialność za taką decyzję, to wtedy oczywiście okazuje się, że to nie jest w ogóle problem. Tak więc taka jest różnica. A druga sprawa to moim zdaniem jednak uprzedzenia. No bo jaka właściwie jest różnica pomiędzy dopuszczeniem tych kilkuset tak naprawdę na dziś małżeństw tej samej płci do wspólnego rozliczania podatku w porównaniu do tych tysięcy małżeństw różnej płci, które te podatki teraz rozliczają. No, jedyna różnica to jest orientacja seksualna tych osób, więc myślę, że uprzedzenia nadal grają olbrzymią rolę niestety w pracy urzędników i urzędniczek w Polsce.
3: Czyli ministerstwa te, które są w rękach... lewicowych polityków przyspieszają, a opóźniają te, które są w rękach bardziej konserwatywnych polityków.
4: No tylko jeszcze zdefiniujmy, kto jest bardziej konserwatywnym politykiem.
3: Koalicja Obywatelska i Andrzej Domański?
4: No tak, no. Bo gdyby on... To zależy wyłącznie od niego. Jakby od miesięcy naciskamy na niego, tak? I jakby na razie decyzje są negatywne. Zobaczymy, co będzie dalej, kiedy będzie już rozstrzygał sprawę par, które już tej transkrypcji dokonały. Natomiast jakby nie miejmy złudzeń, że to jest po prostu polityczna decyzja konkretnych osób, które mają konkretne powody, dla których się na coś takiego zgadzają albo nie.
3: No też te nowe wzory, od których zaczęłyśmy naszą rozmowę, zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra cyfryzacji, czyli bez zmiany ustawy. Nie trzeba było przechodzić przez Sejm, nie trzeba było przechodzić przez Senat, przez prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Ale to też oznacza, że kolejny minister może równie łatwo zmienić lub wycofać to rozporządzenie.
4: Tak, oczywiście, że tak jest. Natomiast akurat w przypadku akt stanu cywilnego nie mam takiej obawy, dlatego że nawet jeżeli on zmieni wzór aktu małżeństwa, to jest tylko, tak jak mówiłyśmy na początku, to jest wtórne, tak? Jakby wiążące jest prawo Unii Europejskiej, a rozporządzenie to jest tylko formularz. Natomiast też jest tak, że żeby wyeliminować z obrotu akt stanu cywilnego, to też nie wystarczy zmienić rozporządzenia, tak? Tylko żeby wyeliminować z obrotu akt małżeństwa tej samej płci, trzeba pójść do sądu. Oczywiście bardzo teoretycznie może pójść do sądu prokurator i wyobrażam sobie nawet, że mógłby taki politycznie zmotywowany prokurator coś takiego zrobić, ale musiałby jeszcze w tym sądzie powszechnym wygrać taką sprawę. Była już taka sprawa parę lat temu, może pani redaktorka pamięta aktu urodzenia, który nam się udało transkrybować z dwoma matkami. To był głęboki PiS, prokurator poszedł z tą sprawą do sądu i przegrał, bo sąd powiedział, no ale nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby wyeliminować z obrotu akt urodzenia, który już powstał, tak? I jakby, więc znowu wracamy oczywiście do tego, dlaczego niezależne, niezawisłe sądy są takie ważne, ale jakby póki sądy są w Polsce niezależne i niezawisłe, to też nie mam obaw, że to będzie tylko kwestia politycznej decyzji, żeby takie akty małżeństwa wyeliminować z obrotu. To nie jest takie proste.
3: No tak, ale jest ta obawa, że kiedy się zmieni władza na tę bardziej konserwatywną po wyborach kolejnych, no to transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych znowu przestanie jakoś być możliwa.
4: To znowu pójdziemy do sądu, natomiast też uważam, że z tego powodu teraz musimy przesunąć granicę tak daleko, jak się da. Bo jeżeli my załatwimy podatki, spadki, ubezpieczenie zdrowotne, cały socjal, transkrypcję, to kolejna władza okej, wycofa się z jednej czy z dwóch decyzji, ale nie będzie w stanie już cofnąć wszystkiego, tak? Więc jakby im dalej my teraz przesuniemy tą granicę, im więcej przyznamy uprawnień małżeństwom jednopłciowym, tym trudniej będzie to cofnąć, to po pierwsze, a po drugie, być może jednak ta władza po prostu wygrałaby kolejne wybory wtedy, gdyby zrobiła to, na co się z nami umawiała, tak? Obiecała, że ureguluje sytuację prawną partii samej płci. Nie zrobiła tego, więc wszystko w rękach rządzących. Rząd ma narzędzia w ręku, żeby uregulować sytuację prawną partii samej płci. Przynajmniej tych osób, które mają środki finansowe, zasoby na to, żeby wyjechać za granicę i zawrzeć tam związek małżeński. Jeżeli to zrobią, to może po prostu nie przegrają kolejnych wyborów. Taka myśl.
3: Bardzo optymistyczna. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Anna Mazurczak, adwokatka z kancelarii KMA, była moją gościnią.
4: Dziękuję bardzo.
3: Czas na informacje Radia Tok FM, a po nich moją gościnią będzie Agata Szczęśniak, doskonale państwu znana z anteny Radia Tok FM, autorka audycji Jest Temat. Będziemy mówić o najbardziej kontrowersyjnym raporcie ostatnich dni Polaków, portret własny i jego politycznym kontekście.
2: Autopromocja.
5: Spóźniony pociąg. Przedłużone spotkanie? Korki? To nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aby je posłuchać. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem.
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 14.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W najbliższe dni pogoda może być niespokojna. Prognozowane są silne burze i wiatry. Wieczorem i w nocy pogoda może się załamać. W części województw obowiązują ostrzeżenia, także hydrologiczne. Sobota może być trudna w całym kraju, ostrzegają synoptycy. Organizacja Lekarze Bez Granic zdecydowanie potępiła decyzję Wojska Izraelskiego, by umorzyć bez rozpoczynania postępowania karnego sprawy ataku sił obronnych Izraela na jej konwój w mieście Gaza w listopadzie 2023 roku oraz na jej placówkę w lutym 2024. Lekarze Bez Granic przypomnieli, że od października 2023 w strefie Gazy zginęło 15 ich pracowników, a liczba wszystkich członków personelu medycznego zabitych w trakcie toczącej się tam wojny sięgnęła 1700. Woda w Jeziorku Czerniakowskim nadaje się do kąpieli, twierdzi warszawski sanepid. Przez większość lata na kąpielisku obowiązywał zakaz kąpieli z powodu sinic albo przekroczonych parametrów mikrobiologicznych wody. Sanepid zastrzegł jednak, że sytuacja na kąpieliskach jest dynamiczna, a ocena jakości wody może ulegać zmianom. W TOK FM czas jeszcze na kulturę.
11: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. W kinach nowa fala, film w reżyserii Richarda Linklatera, który przybliża kulisy powstawania Do utraty tchu, debiutanckiego, kultowego filmu Jean-Luc'a Godarda. W rolę reżysera wcielił się Guillaume Marbeck. Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty, jedno z najbardziej klimatycznych wydarzeń lata, rozpoczyna się dzisiaj w Krośnie. W programie trzydniowej imprezy, koncerty, wystawy, wykłady, a także spektakle dla dzieci i kiermasz. Antonina Krzysztoń wystąpi w Gdańsku w najbliższą sobotę w sali BHP Stoczni Gdańskiej. Koncert zorganizowano z okazji 45. rocznicy pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej, mówi Wojciech Kwidziński, dyrektor Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej.
12: Koncert organizujemy w sali BHP, nie w hali Oliwie. Między innymi z tego względu, że hali Oliwia to byłoby przeogromne przedsięwzięcie. Tak? To jest ogromny obiekt w dzisiejszych czasach, w ogóle nie do ogarnięcia. Nie ma już wielu wykonawców. Lepiej wrócić po prostu do wspomnień tego, co było.
11: Pierwszy przegląd piosenki prawdziwej Zakazane piosenki odbył się w sierpniu 81 roku w gdańskiej hali Oliwia na fali Solidarnościowego Zrywu. Spotkania wokół niepublikowanych tekstów Mirona Białoszewskiego, literatura z globalnego południa i debaty o roli poetek w Polsce. To główne punkty 21 Festiwalu Miasto Słowa, który 26 sierpnia rozpocznie się w Gdyni. Wydarzeniu towarzyszy gala Nagrody Literackiej Gdynia. Szósty festiwal Herlinga Grudzińskiego rozpocznie się w Kielcach 3 września. Imprezę pod hasłem Obecność współtworzą lokalne instytucje kultury, a miasto odwiedzą m.in. profesor Jan Miodek, Wojciech Mann i Natalia De Barbaro.
10: –26 stopni, tyle dziś na termometrach w wielu miejscach w Polsce i to najwyższa możliwa temperatura. Sporo przelotnego deszczu w prognozach.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Anna Piekutowska, teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o raporcie, którym żyje od wczoraj cały internet. Polaków portret własny. Wszystko zaczęło się właściwie od wpisu Sebastiana Mejca, eksperta Instytutu Sobieskiego i członka Prawa i Sprawiedliwości, który wziął dokument pod lupę i zaczął wyliczać błędy. Katowice na północy Polski, Wrocław na północnym zachodzie, 5 polskich noblistów, dużo bardzo różnych niespójnych danych dotyczących badań, a do tego sformułowania, jak już chyba kultowo od wczoraj, historia sufferingu czy dysonacja. Sam raport nie jest nowy.
4: I chlebowość.
13: Chlebowość. To zaraz, bo to dowiedziałaś się, Agata Szczęśniak, państwo słyszą teraz z Okopres, autorka audycji Jest temat w Tok FM i autorka analizy właśnie tego raportu Polaków portret własny w Okopres. To jest raport, który nie jest nowy i który dopiero teraz stał się sensacją, bo jego autorka, czyli Barbara Mróz-Gorgoń, została powołana przez rząd na pełnomocniczkę do spraw promocji marki Polski w randze sekretarza stanu. Dlaczego ten raport stał się takim medialnym hitem?
4: Bo daje nam dużo radości. Bo od wczoraj rozmawiamy o tym, co to jest, albo wyśmiewamy się z tej chlebowości i różnych innych rzeczy, które pojawiły się w tym raporcie. Ale ja bym jedną rzecz chciała powiedzieć, bo już słyszałam taki zarzut, że o, wy dziennikarze zajmujecie się tym raportem, to nie jest wcale takie ważne, dzieją się ważniejsze rzeczy, na przykład Lex Szarlatan, tak zwane prawo, które miało ustrzec ludzi przed szarlatanami medycznymi, zawetowane wczoraj przez Karola Nawrockiego, czy odesłane do kontroli przez tę instytucję. Właśnie. I ja mam odpowiedź na to taką. Ten raport ośmiesza polskie państwo. A jeśli coś ośmiesza polskie państwo, to jest to poważne, bo podważa zaufanie do tego państwa. A my mamy generalnie deficyt zaufania do instytucji publicznych. I mamy też osoby w sferze publicznej, i mogę tu wymienić nazwiska, Krzysztof Stanowski, Kanał Zero, które bardzo lubią się pastwić nad polskim państwem i partie, które to lubią i po prostu, niestety ta nowo powołana pełnomocniczka podłożyła się straszliwie. Ale sam raport, jest bardzo wdzięcznym tematem do memowania, wyśmiewania.
13: Ale nie wszyscy żyją w internecie. Powiedzmy, o co chodzi. To znaczy, ten raport właśnie powstał około roku temu i te wszystkie lapsusy, pomyłki raczej nie wynikają z, jakiejś wyjątkowej indolencji jego autorów, tylko prawdopodobnie z tego, że został on wygenerowany przez sztuczną inteligencję, został stworzony z jej udziałem, ale w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o tym, że kosztował około 200 tysięcy złotych publicznych pieniędzy. Ministerstwo Sportu i Turystyki, które zleciło powstanie tego raportu, zaprzecza, twierdzi, że nie to było przedmiotem umowy, że ta kwota obejmowała całą strategię, badanie, konferencje i tak dalej, i tak dalej. Czy my tutaj możemy się przyczepić do tego, że polskie pieniądze, nasze pieniądze były jakoś nierozsądnie wydatkowane na ten raport?
4: Tak, rzeczywiście jest tak, że że był konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki, który miał dotyczyć różnych strategii turystycznych. Ich było 13. Konkurs został rozstrzygnięty w 2025 roku. Maksymalnie można było dostać 250 tysięcy złotych na każdą z tych strategii. Ministerstwo pieniądze rozdzieliło w jednej tej ścieżce grantowej pieniędzy nie przyznało. No i właśnie, na taką strategię budowania marki Polska zostało przyznanych 200 tysięcy złotych. I otrzymało te pieniądze Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy. Czyli to też trzeba zaznaczyć, że to nie ta organizacja współprowadzona czy prowadzona przez panią pełnomocniczkę, czyli Fundacja Think Tank Marka Polska, tylko inne stowarzyszenie. Pewnie dlatego, że Fundacja Think Tank Marka Polska powstało w czerwcu 2025 roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy ten konkurs był ogłaszany, więc nie spełniałoby podstawowych kryteriów, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu grantów, czyli doświadczenia w robieniu projektów tego rodzaju. No więc tutaj tym podmiotem, który dostał pieniądze, było Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy. No i rzeczywiście jest tak, jak powiedziałaś, że Ministerstwo Sportu i Turystyki oświadczyło wczoraj, że nie ma z tym raportem nic wspólnego, że on nie był finansowany, że ministerstwo finansowało badania, które są podstawą tego raportu. Badania, które mają dotyczyć tego, jaki Polacy mają obraz samych siebie i na podstawie tego obrazu, który mamy, ma zostać przygotowana strategia, jak Polskę promować. No tyle, że wiceminister sportu Piotr Borys brał udział w premierze tego raportu i chwalił się tym na platformie X, na swoim własnym profilu. I nie dość, że zapraszał na, czy informował o wydarzeniu, o premierze, czyli o wydarzeniu, ale pokazywał tam też ten raport. Na raporcie jest logotyp Ministerstwa Sportu. Jest też taka formułka, którą zawsze dodaje się, kiedy organizacje pozarządowe dostają jakiś grant, no to w tych zasadach rozliczania grantów zawsze jest napisane, że trzeba zapisać projekt, realizowany jest w ramach tamtego i tego, umowa, numer taki i śmaki. I to się musi znaleźć na finansowanych ze środków publicznych dokumentach. No i taka formułka jest. No i można zakładać, że twórcy tego raportu po prostu sobie tak nadgorliwie zamieścili i tę formułkę, i ten logotyp. Ja jednak sądzę, że grant musiał zostać rozliczony. Pamiętajmy też, że tam było niesamowicie krótki czas. W ogóle mówimy o badaniach. Pani pełnomocniczka mówi, że to były jakieś wielkie badania. Opowiada w... jednego wywiadu udzieliła Polsatowi i mówi, jak objechała całą Polskę ze swoimi współpracownikami, przeprowadziła wielkie badania. Ten konkurs został... Umowa została podpisana bodaj w czerwcu, czy latem 2025 roku. Premiera raportu była w listopadzie 2025 roku. Proszę państwa, pewnie, no może wszyscy nie zdają sobie z tego sprawy, ale naprawdę, zaprojektowanie badań, przeprowadzenie pilotażu, przeprowadzenie badań właściwych,
13: zebranie danych,
4: napisanie raportu, przeprowadzenie pierwszej jakiejś debaty merytorycznej wśród twórców tego raportu, potem sformułowanie wniosków w formie pisemnej, zrobienie redakcji merytorycznej, korekty, przygotowanie później dokumentu. Naprawdę, to są miesiące pracy.
13: No niestety widać po jakości tego raportu, że rzeczywiście coś tutaj nie poszło. Mamy dzisiaj informację o to, że warszawska prokuratura poinformowała, że zgłosiła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o nadesłanie kopii raportu właśnie tego. I więc jak rozumiem, będzie się temu po prostu prokuratura przyglądała już z takiej perspektywy wydawania publicznych pieniędzy. A musiała zapytać o to i musiała poprosić Ministerstwo Sportu o ten raport, dlatego że on zniknął w pewnym momencie ze strony, został ukryty, schowany, zabrany, tak żeby już nie można było go pobrać i odczytać. Został też zastąpiony innym raportem.
4: I wisiał tam przez 10 miesięcy.
13: I dopóki
4: tak sobie wisiał.
13: Ktoś go nie zauważył i nie zrobił z niego
4: Albo dopóki ktokolwiek go nie przeczytał.
13: I to też jest bardzo podejrzane w tym wszystkim i niepokojące. Tylko teraz wydaje mi się najistotniejszym pytaniem jest to, co z panią Mróz-Gorgoń dalej będzie. Bo właśnie zaczęła swoją rządową karierę od sytuacji, no, w której została tak naprawdę jej praca skompromitowana. Ona też niezbyt dobrze idzie jej tłumaczenie się z tego. Udzieliła wywiadu nie tylko telewizji Polsat, ale też Polskiej Agencji Prasowej, ale to nie zmienia faktu, że no, jest w dość dużych kłopotach. I czy to jest kompromitacja, która powinna jednak ponieść jakieś, która powinna nieść za sobą jakieś konsekwencje personalne, czy po prostu włóżmy to w jakiś bardzo nieudany start?
4: Może tak. Polska, ja zgadzam się z tym, że Polska potrzebuje tego rodzaju strategii promocyjnej, jakiejś sensownej, spójnej. O tym mówi bardzo wielu ekspertów, bardzo wiele osób, które zajmują się dyplomacją publiczną, promocją też taką bardziej biznesową Polski, narzekają na to, że z polskim państwem ciężko jest współpracować i właściwie nie wiadomo, na co my chcielibyśmy stawiać w kontaktach międzynarodowych. Inne kraje to robią i teraz też w sieci, na platformach społecznościowych krąży mnóstwo przykładów, jakie wspaniałe spoty kręcą, a to Norwegowie, a to Szwedzi. O, ten szczególnie państwu polecam.
13: Tak, jest
4: naprawdę świetny. Czy Finowie, też jest to bardzo zabawna rzecz. Ale tak, takie rzeczy się robi, a Polska jest w bardzo takim kluczowym momencie w swojej historii, bo przechodzimy od tego kraju rozwijającego się do kraju rozwiniętego. Trochę zmieniamy swoją pozycję na arenie międzynarodowej, więc jakiś skoordynowany sposób zarządzania wizerunkiem naszego kraju by się przydał.
13: Okej, tylko... ale dlaczego teraz i dlaczego w ogóle w takiej randze i z taką pompą? Kiedy zaraz potem przychodzi dość duże zderzenie z rzeczywistością i jakąś kompromitacją.
4: No, ja mam taką hipotezę, że rząd teraz dość tak, może użyję takiego słowa rozpaczliwie, szuka pomysłów na to, co zrobić. I to są pomysły różnej wagi politycznej. I to jest i pomysł z Maciejem Berkiem w Trybunale Konstytucyjnym. To są te zmiany w podatkach, które zostały dopiero co ogłoszone przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. No i to jest też pomysł, żeby promować Polskę i żeby powiedzieć ludziom, zobaczcie, jesteśmy tą 20 czy 21 gospodarką świata, traktujemy to serio, będziemy o tym opowiadać w innych krajach, mamy tutaj konkretną osobę. Poza tym bardzo często wobec rządu Donalda Tuska jest formułowany zarzut, i też przez nas, przez dziennikarki, dziennikarzy, że są po prostu kiepscy w komunikacji. I myślę, że pani Mróz Gorgon miała być taką odpowiedzią na te braki komunikacyjne rządu Donalda Tuska. No i okazała się odpowiedzią, która stworzyła kryzys i kłopot.
13: A nie poprawiła ten wizerunek. Bardzo ci dziękuję. Agata Szczęśniak, dziennikarka OKO.press i autorka Jest Temat w Radio Tok FM, niedziela o 11:00.
4: Tak. Co będzie? Będzie o Rosji. Bardzo, bardzo państwu polecam tę rozmowę. Myślę, że jest szalenie interesująca.
13: To w niedzielę państwo ją usłyszą, a teraz państwo usłyszą Patrycję Maciejewicz, która zapowie EKG.
8: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
8: W EKG będziemy mówić o cenach benzyny, ponieważ weekend za pasem, ponieważ koniec wakacji też się zbliża i pewnie wielu z nas się zastanawia, po ile będzie nas kosztował powrót, czy może jeszcze wyjazd na ostatni weekend wakacyjny. Porozmawiamy też o tym, co może się zmienić w trochę dłuższej perspektywie, jeśli chodzi o ceny ropy, ponieważ wiele czynników oddziałuje na podaż, na popyt. Będziemy o tym rozmawiać z ekspertką z biura Reflex.
13: Zapraszam serdecznie, to po informacjach o 14:40, a Zapytam Inaczej wraca na antenę po 15:00.
14: Reklama.
15: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
16: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest
14: silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
19: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
20: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
22: Lidl, to się opłaca.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
23: No.
1: A tamta to jest mega.
23: Mega, mega.
24: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
25: Pani Celinka wie, co jest super.
26: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
25: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
27: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
28: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: Minęła 14.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Eksperci podsumowują pierwsze dni obowiązywania drugiej odsłony rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Po obniżeniu stawki VAT benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy niż przy normalnych, nieregularnych cenach jeszcze tydzień temu. Cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. Obniżki mogłyby być większe, gdyby nie to, że w ostatnim czasie rosły ceny hurtowe paliw, powiedziała analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
31: Ten wzrost podstawy netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
30: Podwyżki na rynku hurtowym to wina ciągłej niepewności związanej z sytuacją wokół cieśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Synoptycy ostrzegają przed silnymi opadami deszczu. Niższy gen łęski, który jest nad Polską, zwłaszcza jest trudny w prognozach, co podkreślają eksperci. Ma jednak przebiegać dynamicznie, co nie powinno skutkować powodziami, ale może spowodować lokalne podtopienia, zwłaszcza w miastach. Tam woda może się zatrzymywać, na przykład przez zatkane odpływy kanalizacyjne. Spaść może w górach nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy. W nizinach będą to mniejsze opady, mówi Marek Błaś z Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
32: Więc to są opady naprawdę znaczne, już na poziomie ekstremalnym, ale nie są to rekordowe sumy. I ta strefa opadów następnie w ciągu nocy powinna się przemieszczać przez środek Polski w kierunku Polski północno-wschodniej, ale te opady będą już na poziomie 30 paru milimetrów.
30: A ulewą mogą towarzyszyć burze i silny wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę. W Lublinie otwarto Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Placówka ma być odpowiedzią na długie kolejki do specjalistów. Znajdują się tu m.in. oddział całodobowy i dzienny, gdzie dzieci i młodzież mają dostać kompleksową pomoc. Pierwszych pacjentów ośrodek przyjmie już za kilka tygodni. Warszawski Sanepid poinformował, że woda w jeziorku Czerniakowskim nadaje się do kąpieli. Zastrzegł jednak, że sytuacja na kąpieliskach jest dynamiczna, a ocena jakości wody może ulegać zmianom. Przez większość lata na kąpielisku obowiązywał zakaz kąpieli. Powodem były albo sinice, albo przekroczone parametry mikrobiologiczne wody. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem. Padać będzie w Kujawsko-Pomorskim, Dolnośląskim i Wielkopolskim, a także w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Niewykluczone są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. Największe opady prognozowane są w nocy oraz jutro.
29: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Godzina 14.44. Patrycja Maciejewicz i popołudniowe wydanie magazynu EKG. A z nami jest pani Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks. Dzień dobry ponownie.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Słyszeliśmy w informacjach pani tłumaczenie o tym, jak to spadły ceny na stacjach o 75 groszy za benzynę i 60 groszy za olej napędowy, ale mogły spadać mocniej, gdyby nie wzrost cen na rynkach. Proszę powiedzieć więcej o tym, od czego zależy ten wzrost i jak długo może potrwać.
0: Rzeczywiście ten pierwsze dwa dni obowiązywania nowej odsłony pakietu CPN przyniosło nam takie korekty cen w dół, natomiast już kolejne dni przyniosły podwyżki cen hurtowych. A wiemy, że w oparciu o te hurtowe ceny minister energii wyznacza jakby, można powiedzieć, kierunek zmian cen na stacjach poprzez publikację maksymalnych poziomów cen. I te niestety już od środy każdego dnia były wyższe. Wyższe będą też na jutro. Na szczęście nie są to jakieś takie znaczące korekty, ale warto podkreślić, że w weekend benzynę 95-oktanową zatankujemy o 13 groszy drożej niż w poniedziałek, 98, 16 groszy drożej, natomiast olej napędowy o 22 grosze. W związku z tym to pokazuje nam to tempo podwyżek cen na rynku hurtowym, które jest oczywiście bezpośrednią odpowiedzią na wysoki poziom cen ropy i paliw gotowych na rynku europejskim. No a wiemy, że sytuacja międzynarodowa, jeśli chodzi o rynek ropy naftowej, w dalszym ciągu jest w takim impasie i jakby coraz więcej wątpliwości dotyczących tego okresu, kiedy konflikt na Bliskim Wschodzie zostanie zażegnany. To jest ten główny powód, dlaczego my więcej płacimy za paliwa. No i ten powód, dla którego też rząd przywrócił pakiet CPN.
8: Czy ta niestabilna sytuacja, czy też ta niepewność będzie się utrzymywała w najbliższym czasie? Pytam na razie w takim horyzoncie przyszłego tygodnia. Czego możemy się spodziewać w kolejnych dniach po weekendzie? Czy to będą kolejne wzrosty, czy jakaś korekta albo równowaga? W którą stronę te ceny mogą pójść?
0: Raczej trudno jest w tym momencie, kiedy prezydent Trump zapowiada kolejną jakby nową politykę sankcyjną wobec Iranu, taką presję gospodarczą na Iran, a szczegóły tego planu mamy poznać w poniedziałek, więc myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia. Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego, o ile nie nastąpi jakaś poprawa w relacjach, czy w ogóle jakikolwiek powrót do rozmów, do negocjacji w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus. To jest jakby ten kluczowy element. Nic na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe. Raczej szanse na korektę w dół, taką wyraźną korektę w dół, są niewielkie. No i niestety te prognozy, te rosnące prognozy się sprawdzą, to po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
8: Mówiła Pani o tej niepewności, oczekiwaniu na wydarzenia polityczne na linii Stany Zjednoczone-Iran. Czy w takiej sytuacji brak informacji, brak rozstrzygnięcia to jest zła informacja, która może ciągnąć te ceny w górę?
0: Jest to w pewnym sensie zła informacja, dlatego że rynek nie oczekuje przerwy w negocjacjach, rynek nie oczekuje uspokojenia, które co prawda nie oznacza jakichś działań militarnych, ataków na infrastrukturę. Rynek dzisiaj oczekuje konkretów dotyczących tego, kiedy transporty z ropą naftową, paliwami będą mogły swobodnie przepływać. Jesteśmy teraz już w sytuacji takiej, kiedy te wszystkie rezerwy, które były, ta nadpodaż, która we wcześniejszych miesiącach się utrzymywała, będą powoli się wyczerpywały, więc im dłużej taka sytuacja będzie trwała, tym z punktu widzenia nas, konsumentów, większe ryzyko wysokich cen paliw. Patrzymy tutaj znowu na olej napędowy bardziej, bo jeśli chodzi o benzynę, to będziemy za moment wchodzić w taki okres, kiedy to letnie zapotrzebowanie, ten szczyt zapotrzebowania na paliwo w sezonie wakacyjnym będzie malał, ale będziemy zbliżać się z kolei w stronę tego sezonu jesiennego, jesienno-zimowego, kiedy będzie rosło zapotrzebowanie na oleje, kiedy będzie rosło zapotrzebowanie też na oleje do celów grzewczych. Więc jakby w tym bilansie brak odblokowania produkcji w rafineriach na Bliskim Wschodzie i możliwość eksportu przez kraje Zatoki Perskiej produktu będzie oznaczał, że ten rynek będzie się stawał coraz bardziej napięty i niestety skutkował wyższymi cenami oleju napędowego. Więc ta perspektywa przy długotrwałym braku pozytywnych informacji tutaj na linii Stany Zjednoczone-Iran niestety będzie negatywnie wpływała na rynek.
8: A jak wygląda zapotrzebowanie na olej napędowy w Polsce w tej drugiej połowie roku? Myślę trochę w kontekście rolnictwa. Kojarzy mi się, że to może występować także u nas. Czy w takim razie ten wzrost, będziemy bardziej wrażliwi na ten wzrost cen?
0: Tak, sezon jesienno-zimowy do wiosny w zasadzie to jest zawsze okres, kiedy tempo zmian cen oleju napędowego przyspiesza. I niestety raczej mówimy o podwyżkach. Wówczas zwiększa się ta dysproporcja między ceną benzyn a oleju napędowego. I mimo, że jesteśmy w okresie wojny, to jednak tej sezonowości się też nie pozbędziemy. Tym bardziej będziemy to właśnie odczuwać. No i już dla poszczególnych grup tutaj konsumentów, między innymi rolników, między innymi firm budowlanych, ale powiedzmy, że do tego okresu jesieni, bo zimą też ze strony budownictwa ten popyt nieco słabnie, ale jeszcze ta jesień, kiedy i rolnictwo, i budownictwo korzystają z tego oleju napędowego, a będzie wchodziło zapotrzebowanie na oleje napędowe do celów grzewczych, to będzie ten okres, w którym szczególnie możemy odczuć podwyżki cen.
8: Chciałam Panią jeszcze zapytać o taką stronę podażową tutaj na naszym bardziej krajowym rynku. Orlen zawarł umowę z Equinorem, norweską firmą, na 3 lata na zwiększenie dostaw ropy. I to już od września. Te dostawy z Norwegii mają nam pokryć nawet 1/4 zapotrzebowania Orlenu. Czy to jakoś łagodzi te napięcia?
0: To zabezpiecza nas, jeśli chodzi o dostawy surowca, i jakby uniezależnia nas trochę od, jakby zwiększa tą alternatywność dostaw. Wydaje się kierunek bezpieczny, który powinien zagwarantować nam takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o same dostawy surowca. Natomiast jak analizujemy rynek paliw, to musimy pamiętać, że to nie cena ropy tak naprawdę jest tutaj tym wyznacznikiem. Bo nawet w tych ostatnich tygodniach wielokrotnie były takie sytuacje, kiedy ceny ropy były stabilne, ale rosły ceny paliw gotowych. My jako Polska jesteśmy bardziej uzależnieni od importu paliw gotowych, ponieważ nawet zwiększenie dostaw ropy czy zabezpieczenie sobie dostaw ropy dla Orlenu nie oznacza, że koncern będzie w stanie zwiększyć produkcję, a do tego stopnia, żeby pokryć wewnętrzne zapotrzebowanie. Dalej krajowa produkcja nie będzie wystarczała do pokrycia wewnętrznego popytu. W związku z tym my będziemy sprowadzać paliwo gotowe już z innych kierunków i wówczas to paliwo będzie do kraju sprowadzane po cenach, jakie obowiązują na rynkach międzynarodowych. Stąd właśnie te ceny paliw na rynkach międzynarodowych będą wyznaczały nam ceny paliw w kraju, bo też nie można dopuścić do takiej sytuacji, że krajowe rafinerie będą produkowały paliwo i sprzedawały je po cenach niższych, niż wynikałoby to z cen na rynku europejskim, bo w takiej sytuacji brak opłacalności importu mógłby doprowadzić do braków paliwa w kraju.
8: Na koniec zapytam jeszcze panią o nową odsłonę podatku od nadmiarowych zysków, który rząd ujawnił w nowej odsłonie, po tym jak została poprzednia zawetowana przez prezydenta. Jak pani patrzy na szansę uchwalenia tego podatku w połączeniu z dopłatami do branż energochłonnych?
0: Trudno mi powiedzieć, jakie jest szanse na jakby przychylne potraktowanie tych rozwiązań, skoro pierwsza ta ustawa została zawetowana. Myślę, że tutaj potrzeba jednak więcej jakby takiego spokoju i przygotowania się teraz do tych rozwiązań, żeby wytrącić jakby wszystkie argumenty do zawetowania tej ustawy. Widać jednak, że nawet jeśli rozwiązanie z założenia wygląda dobrze, to nie mamy gwarancji przed jakby przejściem całego procesu legislacyjnego do momentu podpisania ustawy będzie nam gwarantowało wprowadzenie nowych przepisów. Więc myślę, że na tę chwilę jest chyba za wcześnie, żeby móc ocenić jakby z całym takim, z dużym prawdopodobieństwem podpisać, że tak, nowa ustawa w nowym wydaniu już zyska aprobatę ze strony Kancelarii Prezydenta i finalnie podpis prezydenta.
8: Dziękuję serdecznie. Pani Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Reflex, była naszą gościną.
0: Dzień dobry.
8: Na koniec powiem tylko, że ceny maksymalne od soboty, które obowiązują, to 6,54 dla benzyny i 7,36 do oleju napędowego. I to ostatnia informacja w popołudniowym EKG w tym tygodniu. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich wróci Anna Piekutowska i zapytam inaczej. Aniu, powiedz, co w programie po 15?
2: Nie wiem, czy miałaś okazję kiedyś obejrzeć film pod tytułem Głos Hind Rajab. To jest opowieść, która stała się w pewnym sensie symbolem tego, co dzieje się obecnie w Strefie Gazy. Hind Rajab to była 5-letnia dziewczynka, która w 2024 roku znalazła się w samochodzie ostrzeliwanym przez izraelskie wojsko. Jej bliscy wtedy zginęli, ona sama przez wiele godzin pozostawała uwięziona w samochodzie i przez telefon błagała o pomoc ratowników. Potem też zginęli ratownicy, którzy próbowali do niej dotrzeć i ona też niestety. I ta jej historia odbiła się bardzo szerokim międzynarodowym echem, dlatego że zrobiła o niej film tunezyjska reżyserka Benhani i w tym filmie wykorzystane są autentyczne nagrania rozmów dziewczynki z ratownikami. To jest bardzo, bardzo poruszający, ale też bardzo trudny do obejrzenia film tak naprawdę. I w sprawie Hind Rajab właśnie rusza postępowanie karne. Właśnie izraelskie wojsko będzie sprawdzało, co się właściwie wydarzyło i być może zostaną winni tej tragedii ukarani. I o tym będę między innymi rozmawiała po informacjach.
8: Zapytam inaczej, wraca po 15. Ja się z Państwem żegnam. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
29: Sponsorem programu był NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl

0: Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofa.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Nad Polskę nadciągają silne ulewy, lokalnie możliwe podtopienia. Rośnie skala antyukraińskich nastrojów, widać to przede wszystkim w sieci. Namawiał do zamachu na polityków 23-latka zatrzymali cyberpolicjanci. Piątek, 21 sierpnia, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Główne rzeki nie stanowią zagrożenia, ale lokalnie należy liczyć się z podtopieniami w związku z wezbraniami na mniejszych ciekach wodnych, ocenia wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Według hydrologów i MGW spodziewane są wzrosty stanów wód przede wszystkim na

0: A według synoptyków na razie wszystko wskazuje na to, że sytuacja ulegnie poprawie za nieco ponad dobę. Jest kolejny raport, który potwierdza wzrost antyukraińskich nastrojów w polskiej sieci. Jak wynika z najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od końca maja liczba antyukraińskich treści w polskiej infosferze wzrosła o prawie 350%. Specjaliści zbadali, jaki wpływ na nastroje do Ukraińców w mediach społecznościowych miała decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, Cezary Jaszczyk.
1: Jeden ze współautorów analizy. Ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka przyznaje, że skala hejtu, jaki wylewa się w mediach społecznościowych na obywateli Ukrainy, jest porażająca.
2: Te treści bardzo obraźliwe generowały bardzo duże reakcje ze strony użytkowników mediów społecznościowych. Było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień.
1: Za większość wpisów według autorów badania odpowiadają prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Ale zwykli użytkownicy niestety często ulegają fali.
2: Promują treści, które są zbieżne z rosyjskim stanowiskiem.
1: Autorzy badania zwrócili uwagę na brak reakcji na tego typu treści ze strony samych platform cyfrowych. To uwaga, która pojawia się w dyskusji już od lat, ale internetowi giganci nie są chętni, by coś z tym zrobić. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Nawet 9 tysięcy euro muszą zapłacić migranci za przemyt do hiszpańskiej Ceuty. Opłatę za przewiezienie łodzią do hiszpańskiego terytorium leżącego w Afryce pobierają mafie specjalizujące się w przemycie. Takie dane publikuje dziennik El País, który podał, że w ostatnich dniach służbom udało się rozbić dwie zorganizowane grupy przestępcze. Zatrzymano 5 osób. Z danych hiszpańskiego resortu spraw wewnętrznych wynika, że w Ceucie znajduje się obecnie około 5 tysięcy migrantów. O sytuacji na Półwyspie mówiła w TOK FM była ambasador w Hiszpanii, profesor Anna Sroka.
3: Oczywiście większość emigrantów zostało odesłanych do Maroka, natomiast pozostaje najpoważniejszy problem ludzi nieletnich. I nadal w Ceucie jest 2000 nieletnich migrantów nielegalnych. I teraz nie wiadomo do końca, co z tym dalej zrobić.
0: Premier Pedro Sanchez zapowiedział w tym tygodniu, że kontynentalna Hiszpania przyjmie 500 000 nieletnich migrantek z Ceuty. Czasopismo Metryka, wydawane przez osoby, które szkolą urzędników stanu cywilnego, jak nie dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, wypadnie z ministerialnej listy czasopism punktowanych. Tak Ministerstwo Nauki odpowiedziało na pytania TOK FM w tej sprawie. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Redaktorem naczelnym Metryki jest Piotr Kasprzyk, na co dzień związany z Akademią Sztuki Wojennej. To on też organizuje szkolenia dla urzędników w całej Polsce. Co ważne, w Radzie Naukowej Metryki zasiadają osoby z Moskwy. Sam redaktor tłumaczył to w rozmowie z nami.
5: Te osoby w Radzie Naukowej są od wielu lat, jeszcze przed konfliktem. Nie było wobec tych osób żadnych zastrzeżeń. Ich przynależność narodowościowa nie ma żadnego znaczenia.
4: Tyle, że jak ustaliło OKO.press, 3 członków Rady Naukowej to wysoko postawieni urzędnicy państwowi, zasiadający w najwyższych gremiach bezpośrednio związanych z prezydentem Rosji czy rosyjskim rządem. Ministerstwo Nauki w przesłanej nam odpowiedzi wskazało, że nie znajdzie się już w nowym wykazie czasopism naukowych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Miał dość politycznego duopolu, dlatego chciał uderzyć w czołowych polityków największych partii politycznych w Polsce. Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który nie tylko planował zamach na kilkunastu rządzących, ale też zachęcał do tego innych. Mężczyzna miał pisać o zamachu na kilkunastu polityków i zachęcać innych do udziału w jego organizacji. Wiadomość pojawiła się na publicznej grupie osób interesujących się bronią palną. Mówi prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
6: Z treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne.
0: Cyberpolicjanci namierzyli autora po adresie IP i zatrzymali go w Tomaszowie Lubelskim. Zabezpieczyli jego telefony i komputery. 23-latek przyznał się do tego, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się także ABW. Padać w nocy i jutro będzie w Kujawsko-Pomorskim, Dolnośląskim i Wielkopolskim, a także w części województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a dziś po południu i wieczorem. Termometry pokażą przeważnie od 25 do 28 stopni. Na północy kraju miejscami 23, a na wybrzeżu około 21.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Anna Piekutowska, a teraz zapytam inaczej, porozmawiamy o postępowaniach dotyczących możliwych przestępstw popełnionych przez izraelskie wojsko w Strefie Gazy. Jedna z tych spraw dotyczy polskiego obywatela Damiana Sobola, który 1 kwietnia 2024 roku zginął wraz z innymi 6 pracownikami organizacji World Central Kitchen, kiedy izraelskie wojsko zaatakowało konwój humanitarny, ale to nie jest jedyna sprawa, którą omówimy dzisiaj, a omówimy z dr Magdaleną Pycińską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor jest antropolożką kulturową, specjalizującą się w problemach społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I w sprawie konwoju, w którym pan Sobol zginął, po ponad 2 latach izraelskie wojsko zakończyło postępowanie, ale uznało, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania karnego wobec osób, które były odpowiedzialne za ten atak, mimo tego, że IDF przyznało, że doszło do błędów i że osoby, które się znajdowały w tym konwoju, zostały błędnie zidentyfikowane jako członkowie Hamasu. Zatem jak to jest możliwe, że wojsko nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania karnego? To jest jakiś absurd.
1: I już tłumaczę. Co Izrael pierw zrobił, to w ramach swojego Fact-Finding and Assessment Mission. To jest taka odrębna instytucja właśnie śledcza, która tylko ma sprawdzić fakty. I słusznie pani rektor powiedziała właśnie, że to nie wszczęto na podstawie faktów, które sam Izrael uznał, zdobył rzeczywiście odpowiednią chronologię. Uznał, że to po prostu był zwykły błąd, że powiem, wypadek przy pracy i w związku z tym nie można postawić żadnego oskarżenia, prawda, tutaj karnego, że dokonane zostało przestępstwo. Mhm. Co oczywiście jest bardzo problematyczne samo w sobie, dlatego że polska prokuratura oczywiście okręgowa w Przemyślu w międzyczasie ma swoje własne śledztwo w tej sprawie, które na razie utknęło w miejscu ze względu na to, że Izrael nie podaje żadnych materiałów, jak nazwiska, zdjęcia z dronów i tak dalej, które mogłyby tutaj Polsce pomóc. Jednakże Polska tutaj ma jakieś inne kluczki. Oczywiście Polska między innymi bazowała na raporcie Australii, bo jeden z obywateli Australii także zginął. I Australia swego czasu w 2024 wysłała swojego dowódcę australijskich sił zbrojnych, Marka Binskina, i on tam utworzył swój własny raport, który podważył chronologię wydarzeń, które podał Izrael. Na tym bazuje także Polska i dlatego polska prokuratura dalej będzie z pewnością naciskała stronę izraelską, jeżeli chodzi o udostępnienie dokumentów. I jeżeli mogę troszeczkę wyjaśnić, gdzie tutaj leży problem. Mhm. Strona izraelska twierdzi, że według wersji oczywiście przedstawionej przez siebie, izraelscy żołnierze zauważyli przy konwoju humanitarnym zbrojnego człowieka i samochody poruszające się wokół ciężarówek i uznali, że być może jest to Hamas, który według nich już z doświadczenia operacyjnego, tutaj jest bardzo ważne słowo, miał już uprowadzać te konwoje humanitarne i w związku z tym dowództwo postanowiło zaatakować te wozy. Jednakże dzięki raportowi z Australii wiemy, że tutaj jest parę dużych problemów. Otóż pierwszy, rzeczywiście World Central Kitchen miało ochronę, to był 4. wóz. I te wozy się rozdzieliły. Kiedy przyjechano do magazynu, te 3 wozy cywilne rzeczywiście wjechały i wóz rzeczywiście 4. z ochroniarzami. W teorii nie powinni mieć broni, ale rzeczywiście raport australijski potwierdził, że przynajmniej jedna osoba miała broń, co nie jest niczym nietypowym, dlatego że bardzo często konwoje humanitarne zatrudniały lokalnych ochroniarzy. Tak, tak. I problem polega na tym, że wóz z ochroniarzami, który był zidentyfikowany przez żołnierzy izraelskich, pojechał na północ, cywile pojechali na zachód. Z jakiegoś powodu wojsko izraelskie postanowiło zaatakować cywili, zaś ten wóz 4, który pojechał na północ, został pozostawiony bez niczego. I tutaj rzeczywiście mamy dużo pomyłek po drodze, które Izrael twierdzi, że to były pomyłki. Rząd australijski twierdzi, no to nie jest takie łatwe, tak? To nie jest tylko zwykła jedna pomyłka.
0: I teraz też bardzo ostro zareagowała Australia na odmowę wszczęcia tego postępowania karnego. Australijski rząd wezwał ambasadora Izraela, zaczął mówić o możliwości też jeszcze jakiegoś niezależnego śledztwa. No i po Australii, ale trochę później zabrało głos polskie MSZ, czyli Polska wezwała ambasadora Izraela i zażądała przekazania materiałów, które potrzebują polscy śledczy. Czy to jest adekwatna reakcja i czy w ogóle pani wierzy w to, że możliwe jest jakieś niezależne śledztwo w tej sprawie?
1: Znaczy, my możemy prowadzić niezależne śledztwo. Problem polega na tym, że bez materiału z Izraela no Polska już praktycznie wykonała, co mogła, dlatego że mieliśmy swoich, na przykład Wojskowy Instytut Technicznego Uzbrojenia dokonał swojej własnej ekspertyzy i potwierdził obecność materiałów wybuchowych kruszących w tych wozach, prawda? Polska występowała o dowody cyfrowe do Stanów Zjednoczonych i Irlandii, do Microsoft Ireland i Google Ireland, więc polska prokuratura robi, co może. Bez współpracy z Izraelem utknęliśmy po prostu i wątpliwe, żeby to śledztwo bez współpracy z Izraela cokolwiek tutaj zrobiło, niestety. Więc tutaj po stronie polskiej oczywiście reakcja była opóźniona, bo Australia rzeczywiście szybko tutaj działa, no ale mimo wszystko bez pomocy Izraela tutaj nic nie zrobimy.
0: Czyli 7 osób zginęło, jest bardzo prawdopodobne, że została popełniona zbrodnia wojenna i nie możemy z tym nic zrobić, tak?
1: Niestety tak. Izrael uznał, że nie ma problemu, to był wypadek przy pracy i na pewno nie udostępni żadnych dokumentów.
0: To porozmawiajmy jeszcze o innej decyzji izraelskiej prokuratury wojskowej. Bardzo głośna sprawa, czyli zamordowanie 5-letniej Hind Rajab. I tutaj zupełnie jest inna decyzja, bo w sprawie śmierci i dziewczynki, i jej rodziny, i 2 ratowników ma zostać wszczęte postępowanie karne. Czy to w tym kontekście jest dla pani lepsza wiadomość, czy daje pani nadzieję na wymierzenie sprawiedliwości, przynajmniej w tym przypadku?
1: Raczej nie, już wytłumaczę dlaczego. Ta decyzja zbiegła się oczywiście z sankcjami, które nałożyły Stany Zjednoczone na obecną prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego. To było dosłownie dzień później. Tak. I więc tutaj widzimy, co się dzieje. Czyli nakładane są sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny, który może rzeczywiście prowadzić swoje własne śledztwo i prowadzić aresztowania oczywiście żołnierzy izraelskich. To się zbiegło z tym, że, bo tutaj dochodzi do tak zwanej zasady komplementarności, zgodnie z którym artykułem 17 statutu rzymskiego, państwo, które już prowadzi śledztwo, prawda, to ICC, ten Trybunał Karny, już nie musi prowadzić odrębnego śledztwa w tej konkretnej sprawie, bo liczy na to, że państwo to zrobi. Mhm. Więc i to jest typowa taktyka izraelska, którą stosuje od lat, czyli Izrael twierdzi, że prowadzi swoje własne niezależne śledztwo, więc prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego nie musi tutaj ingerować. A chodzi o to, że Hind Rajab Foundation, która rzeczywiście identyfikuje zbrodniarzy wojennych, i przygotowuje rzeczywiście akty oskarżenia i, prawda, i prowadzi różne wnioski, ono uprzykrza znacznie życie żołnierzom izraelskim. Bardziej na przykład niż Polska czy Australia. Stąd ta różnica w decyzji. Mhm. Dlatego, że żołnierze rzeczywiście izraelscy są gonieni po całym świecie. Mieliśmy sytuację w Brazylii, gdzie jeden żołnierz uciekał w bagażniku, w Belgii, gdzie go aresztowano, później wypuszczono.
0: Czyli gonieni dosłownie.
1: Tak, dokładnie. I to, co i fundacja jakby tutaj jest bardziej skuteczna od rządów, prawda? Bo rzeczywiście identyfikuje, ściga i wysyła, prawda, te informacje i dane do różnych prokuratur i do tam, gdzie ICC też ma swoje uprawnienia do akcji. I dlatego Izrael zareagował inaczej w stosunku do tej sytuacji, a w stosunku do właśnie akurat polskiego obywatela i innych tych 7, którzy zginęli, inaczej, bo fundacja działa agresywnie, jeżeli chodzi o oskarżenia wobec tych żołnierzy i ściganie, niż rządy, tak jak Polska, Australia czy Wielka Brytania.
0: Przepraszam, to pewnie będą niezbyt adekwatne słowa, ale też no, trudno ukryć, że no, mamy do czynienia też z bardziej taką medialną sprawą, bo Hind Rajab to była 5-letnia dziewczynka, która była w wiele godzin przy ostrzeliwanym przez izraelskie wojsko samochodzie w momencie, w którym jej bliscy już nie żyli, którzy byli z nią w tym samochodzie. Mm-hmm. Ona przez telefon błagała o pomoc. Ta pomoc nadeszła, ale niestety i ona, i 2 ratownicy, którzy po nią pojechali, zginęli, kiedy próbowali tam dotrzeć. I ta historia została sfilmowana przez tunezyjską reżyserkę Kawer Benhani i wykorzystuje w filmie autentyczne nagrania rozmów dziewczynki z ratownikami. Film miał premierę w konkursie głównym w Wenecji, był nominowany do Oscara, był pokazywany na całym świecie, więc w pewnym sensie ta historia stała się symbolem wojny w Gazie.
1: Tak, to na pewno jeden z czynników, ale nie jedyny, prawda? Bo tutaj rzeczywiście Izrael jest bardzo wrażliwy teraz na kwestie symboliczne i rzeczywiście wydaje miliony teraz dolarów na nowy PR, który tutaj uskutecznia, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ale World Central Kitchen także było dość medialne i w niektórych krajach Wielkiej Brytanii czy Australii nadal jest to bardzo poważna sytuacja, stąd też taka reakcja Australii dosyć natychmiastowa. Ale rzeczywiście Hind Rajab stała się takim symbolem i to też z tego powodu Izrael zareagował, ale to jednak za mało, prawda? To ściganie jednak żołnierzy przez fundację Hind Rajab tutaj rzeczywiście zmieniło bardzo wiele, dlatego że mała taka ciekawostka, bardzo wielu żołnierzy musi mieć rotację i jadą czasami na tak zwane wakacje, zazwyczaj według tradycji żołnierskiej w Izraelu wyjeżdżają za granicę. I to wykorzystuje fundacja Hind Rajab właśnie do ścigania za granicą, tam gdzie ICC ma jurysdykcję. I tutaj jest ten problem, bo jeżeli Izrael potrzebuje, żeby ci żołnierze wrócili w miarę psychicznie stabilni, bo tutaj też jest ta psychika żołnierzy też na bakier teraz, potrzebuje, żeby żołnierze mogli mieć tą wolność wyjazdu. Teraz jest coraz mniej i gorzej i to też jest dużo czynników naraz, co do rotacji żołnierzy, ich stanu psychicznego, kwestii ich ścigania i plus właśnie ta symboliczna tutaj kwestia rzeczywiście Hind Rajab i tego, że rzeczywiście ona się stała niejako, można powiedzieć, sławna jej sytuacja na arenie międzynarodowej. Niestety polski przypadek nie ma tych czynników i stało się to, co się stało.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Magdalena Pycińska, antropolożka kulturowa specjalizująca się w problemach społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego była moją gościnią. Informacje o 15.20, a po nich Michał Potocki, jak zwykle w piątek o tej porze.
2: Autopromocja.
3: Jak tam, oddawałaś już buteleczki?
4: Mamy nową stawkę podatkową.
3: Mamy mieć nową stawkę.
5: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
3: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
4: Nie wątpię.
3: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
4: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
3: podcastem straconym. Naprawdę, jecie mniej ziemniaków. To jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie,
6: narzekajcie,
3: chwalcie, bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
9: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Castorama.
7: Teoria
10: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
14: O!
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak!
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd i służby przygotowują się na nadchodzące ulewy. Wczoraj w MSWiA odbyła się odprawa z wojewodami i przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Intensywny deszcz obejmie przede wszystkim województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. W niektórych miejscach w ciągu doby ma spaść od 50 do 90 litrów wody na metr kwadratowy, powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Może być sytuacja, że kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. W konsekwencji mamy sytuację taką, jak czasami bywa, że drogi stają się takimi płynącymi strumieniami.
2: Ulewne deszcze spodziewane są też jutro i w niedzielę. Sytuacja uspokoi się dopiero na początku przyszłego tygodnia. W Lublinie działa już Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ośrodek funkcjonuje przy szpitalu neuropsychiatrycznym. Znajduje się tu m.in. oddział całodobowy i dzienny. Dzięki temu poprawi się dostęp do terapii. Jak powiedziała wiceordynatorka oddziału psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży Marta Pakuła-Landman, potrzeby są cały czas.
15: To najczęściej są to dzieci borykające się z zespołami lękowymi, z zespołami depresyjnymi, czy z depresyjnością, z którą nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić i wymagają wsparcia terapeutycznego.
2: Pierwszych pacjentów ośrodek przyjmie już za kilka tygodni. W Łodzi zakończył się montaż 35-tonowego pierścienia uszczelniającego dla tarczy TBM, która w przyszłym roku rozpocznie drążenie tunelu kolei dużych prędkości. Spółka Centralny Port Komunikacyjny poinformowała, że pierścień pozwoli utrzymać odpowiednie warunki pracy maszyny już od pierwszych metrów wykonywania tunelu. Niemieckie media debatują nad wakacyjną nieobecnością kanclerza Friedricha Merca, który do 29 lipca nie pojawił się publicznie. Kontrowersje wywołuje fakt, że kanclerz nie przerwał urlopu po incydencie z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Oficjalnie Urząd Kanclerski nie ujawnia szczegółów wakacji Merca. Jak jednak spekuluje się, część urlopu szef rządu prawdopodobnie spędził w swoim drugim domu w Bawarii. Kanclerz ma być w kontakcie telefonicznym ze współpracownikami, a w ostatnim tygodniu w dniu sierpnia ma pojawić się na rządowych spotkaniach w Berlinie. Wieczorem termometry pokażą przeważnie od 25 do nawet 28 stopni Celsjusza. Na północy kraju miejscami 23, a na wybrzeżu około 21. Padać w nocy i jutro będzie w kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam prognozowane są największe opady, jednak przelotny deszcz możliwy jest w całym kraju.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Zapytam inaczej. Michał Potocki w studiu. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: Dziennik Gazeta Prawda, komentator Zapytam Inaczej, no i też autor najnowszej książki Malta, Święci i Diabły. Dzisiaj o 19.00 będą mieli państwo okazję posłuchać też Michała w audycji Dłuższa Rozmowa.
16: Zapraszam również.
0: O książce będzie właśnie i o Malcie. To był bardzo intensywny tydzień w ukraińskiej polityce. Tak mi się wydaje, że tej sierpienia bardzo dużo się dzieje. Kolejne zmiany w rządzie, nawoływania do wyborów. Kolejna odsłona też skandalu korupcyjnego na szczytach władz. Od czego chciałbyś zacząć? Co tutaj jest najważniejsze?
16: Dobre pytanie, dlatego że wszystko to, co się dzieje, świadczy o stopniowym gniciu klasy politycznej ukraińskiej, niestety, jeżeli popatrzymy na taki szerszy obrazek. A to, co się wydarzyło konkretnie w tym tygodniu, no to chyba zaczniemy od kolejnego odprysku afery korupcyjnej, bo Narodowe Biuro Antykorupcyjne ujawniło kolejne tropy, kolejne nagrania, które świadczyły o tym, że... I to jest w sumie taka incepcja trochę korupcyjna, dlatego że to jest, że główny zarzut dotyczy tego, że pieniądze na kaucję na byłego ministra energetyki, który został zatrzymany przy poprzedniej odsłonie tej afery, Hermana Hałuszczenki, zostały zebrane, że te pieniądze zostały wyprane, to znaczy ktoś wyprał, zalegalizował pieniądze, wpłacając je na kaucję Hermana Hałuszczenki. I tym ktośem byli ludzie również z otoczenia prezydenta Zełenskiego. Zełenski tym razem zareagował natychmiast, bo wyrzucił zastępczynię szefa swojego biura, Ołenę Mudrą, ze stanowiska, która występuje zresztą również na tych nagraniach. Tam jest też kilku posłów, szef jednej z komisji parlamentarnych, w związku z czym znów mamy do czynienia z kryzysem, który, z granatem, który wybuchł, politycznym granatem, który wybuchł w ręku władz. A przecież raptem od poprzednich wielkich protestów minął miesiąc, w lipcu mieliśmy protesty dotyczące przeciwko odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. No i wydawało się, że one już zostały plus minus, opanowana została sytuacja. Nawet w tym tygodniu Rada Najwyższa zatwierdziła następcę ministra Fedorowa, generała Chmarę. No a tutaj taka właśnie nieprzyjemna dla władz sytuacja. I władze, z jednej strony rzeczywiście Ołena Mudra, czyli zastępczyni szefa biura, została wyrzucona z pracy.
0: Irena Mudra.
16: Ale z drugiej strony, w ramach zemsty, obóz władzy wycofał z Rady Najwyższej kilka projektów ustaw, które wzmacniały organy antykorupcyjne. Ale były to ustawy przy okazji, które były warunkiem, które są warunkiem kontynuacji czy postępów dokonywanych w ramach rozmów akcesyjnych z Unią Europejską.
0: No też więc... myślę sobie, że nagrania, na których pojawia się wypowiedź o tym, że z korupcją nie należy walczyć, ale ją usystematyzować i stanąć na jej czele, to też raczej się w Unii Europejskiej mogą nie spodobać.
16: Najbardziej mi się podobała z kolei cytat, który został opublikowany w sumie poniekąd jako taka autoreklama struktur antykorupcyjnych, bo tam w pewnym momencie jeden z tych figurantów, jak to się ładnie mówi, powiedział, że no, sprawą zajęło się NABU, już mamy przerąbane i w ogóle jak NABU się zajęło, to już nic z tym nie zrobimy.
0: No ale to dobrze, bo to jest dowód na to, że NABU zachowuje swoją niezależność.
16: Bo właśnie w tej całej historii o tych ostatnich aferach korupcyjnych na Ukrainie można stworzyć dwie kompletnie ze sobą sprzeczne, a równie prawdziwe opowieści. Pierwsza opowieść dotyczy właśnie tego, w jaki sposób, używając słownictwa, które usłyszeliśmy dzięki tym nowym taśmom, w jaki sposób ekipa Zełenskiego, czy część przynajmniej ekipy Zełenskiego, starała się przejmować i systematyzować system korupcyjny, ale z drugiej strony jednak mamy opowieść o tym, jak, że ci ludzie są jednak ścigani przez instytucje państwa i że Zełański mimo prób nie odważył się na ich likwidację. Silna jest teza, ja o niej wielokrotnie też słyszałem od polityków Sługi Narodu, że te instytucje mają parasol ochronny Stanów Zjednoczonych i że to są tak naprawdę amerykańscy agenci, którzy i Sorosza agenci, którzy nam tutaj bróżdżą. No ale i poniekąd to ma również jakby ziarnko prawdy w tym jest, bo rzeczywiście te instytucje powstawały pod parasolem ochronnym państw zachodnich. Czy teraz one akurat republikańskiej administracji są takim oczkiem w głowie, to bym już pewnie nie powiedział. No ale... ale że tak było. Natomiast fakt, że rzeczywiście postępowania korupcyjne w sprawach korupcyjnych trwają i że kończą się kolejnymi zarzutami, kolejnymi zatrzymaniami. Przecież dopiero co w zasadzie na tle szykujących się zarzutów wycofano ze Stanów Zjednoczonych ambasadorkę, która wcześniej była wicepremierką odpowiedzialną za integrację europejską, więc nie była jakąś tam po prostu jednym z dyplomatów, a była poważną osobą na szczytach władzy. W związku z czym ten system zapracował i to jest w sumie w tej całej smutnej historii takie światełko w tunelu.
0: No i też bardzo znamienny jest fakt, że to dotyka naprawdę osób z najbliższego otoczenia prezydenta właściwie. A jak rozumieć ten, no to jest zbieżność, bo to nie jest raczej koincydencja, że tego samego dnia, którego NABU po prostu przeprowadziło operację, to tego samego dnia właśnie nominowany został Chmara i też jeszcze inne ruchy personalne, wydaje mi się, zostały wtedy podjęte.
16: Akurat przy okazji Chmary ja bym tego nie wiązał bezpośrednio, dlatego, że główny problem z zatwierdzaniem Chmara jako minister obrony nie mógł być zatwierdzony razem z rządem całym, bo to jest obok ministra spraw zagranicznych resort tak zwany prezydencki, czyli tak jak u nas za małej konstytucji za Wałęsy było. To już tylko tacy weterani jak my pamiętają. Natomiast i tam to do tej pory obowiązuje, czyli Chmara, czyli trzeba było zebrać głosy, znaleźć głosy wystarczające do przeforsowania kogoś na stanowisko ministra obrony. Nie było to proste, biorąc pod uwagę, jak bardzo ulica walczyła o Fedorowa, żeby mu, i jak sam Fedorow zresztą walczył o to, żeby go przywrócić na stanowisko ministra obrony, odrzucając różne inne propozycje, które mu przedstawiano. No, ale ostatecznie udało się znaleźć większość w parlamencie, a też specyfika ukraińskiego parlamentu jest taka, że decyzje przechodzą większością bezwzględną od ogólnej liczby posłów, a tam tych posłów coraz bardziej brakuje, bo od 14 roku nie obsadzono mandatów jednomandatowych na Krymie, okręgów jednomandatowych na Krymie i na okupowanej części Donbasu. Masa ludzi pouciekała, poryzygnowała, dostała zarzuty, zmarła, w związku z czym zebrać, w związku z czym ta realna większość, ona już nie wynosi 50%, tylko ona wynosi już, nie chcę skłamać, ale ponad 60% trzeba mieć większości, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję. I nie jest to proste, po prostu tyle trwało zbieranie głosów i upewnianie się przez kierownictwo parlamentu, że te głosy na nowego ministra obrony po prostu się znajdą w moment głosowania.
0: I jednocześnie zmienia się stosunek Ukraińców do koncentracji władzy w rękach prezydenta. W 2022 79% uważało, że Zełenski może w czasie wojny ingerować w kompetencje innych organów państwa, a w maju 2026, kiedy to zbadano, to już było tylko 50%.
16: Dlatego, że wojna została poniekąd znormalizowana w oczach ludzi w jakimś sensie. I o ile w pierwszych tygodniach wojny, w pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji ludzie zgodziliby się na wszystko, rozumiejąc, że czas jest właśnie wyzwanie egzystencjalne, prezydent, który został w kraju, a nie uciekł, jak był namawiany między innymi przez Amerykanów, może zrobić wszystko dla obrony kraju. O tyle w tym momencie, kiedy to takie bezpośrednie zagrożenie dla Kijowa, zajęciem go przez rosyjskie czołgi nie istnieje, i też przyzwyczajenie do sytuacji, coraz większa liczba skandali, no to wszystko sprawia, że zgoda na nadzwyczajne prerogatywy prezydenta, które czasem wynikają z przepisów o stanie wojennym, a czasem nie do końca, po prostu maleje. To też jest proces dosyć naturalny. Zużycie władzy postępuje wszędzie, zawsze i w każdym kraju, a w sytuacji no takiej skrajnej, kiedy ludzie na co dzień giną pod rosyjskimi rakietami, no to też można sobie wyobrażać, że cierpliwość nie jest w tym momencie najczęściej spotykaną cechą w narodzie ukraińskim.
0: I Michajło Fedorow, jeszcze niedawno bardzo popularny minister obrony, przeszedł do takiej otwartej krytyki, wezwał do znalezienia sposobu na przeprowadzenie wyborów także podczas wojny i mówił o kryzysie zarządzania państwem. Budowanie własnej politycznej pozycji czy obrona demokracji?
16: Budowanie pozycji. Zawieszenie wyborów na czas wojny nie jest niczym antydemokratycznym. Wielka Brytania nie przeprowadzała wyborów powszechnych w latach 1935-44. Kiedy Churchill przegrał, czy 45, na początku 45 były wybory, a nie była okupowana poza Wyspami Normandzkimi. Ukraina ma 20% terytorium pod okupacją i ma dużo bardziej intensywne, i ma bardzo intensywne naloty.
0: Ale mamy technologię do przeprowadzenia.
16: Ale mamy technologię i tutaj wkracza Michajło Fedorow, który mówi, ja wam tutaj DIE, czyli ten taki obywatel ukraiński, tylko troszkę bardziej rozbudowany niż nasz, o wiele bardziej rozbudowany niż nasz. Skoro w DIE można się oświadczyć i wziąć ślub, uwaga, naprawdę, i można
0: zdalnie
16: zaakceptować oświadczyny zdalnie, bo ja mogę ci oświadczyć, jak mamy DIE, wysłać i ty dostajesz powiadomienie, że tutaj użytkownik
0: mam
16: się oświadczył.
0: Tak albo nie.
16: Tak, możesz mnie odrzucić oczywiście i możesz mnie zaakceptować i możemy umówić termin ślubu przez DIE i możemy wziąć nawet ślub przez DIE. Wszystko zdalnie. Natomiast tam są też z takich bardziej nieważne, w każdym razie to jest bardzo rozbudowany system elektronicznego państwa, który bardzo Ukrainie pomógł w czasie wojny, kiedy ludzie nie mieszkają tam, gdzie są zameldowani, w związku z czym nie mogą pójść do swojego urzędu, bo często nawet te urzędy fizycznie nie istnieją. Jak ktoś mieszkał w jakimś tam, nie wiem, Lisiczańsku na przykład i jest do tej pory w nim zameldowany, a Lisiczańsk jest pod okupacją, więc ta DIA bardzo pomogła. To było coś, co Fedorow stworzył, wziął sobie na sztandary. No więc kolejnym krokiem będzie, no to zróbmy w DIE. Przeprowadźmy wybory w DIE. To z jednej strony usunęłoby liczne problemy dotyczące tego, że ileś milionów wyborców mieszka za granicą, 6 czy 8 milionów wyborców mieszka za granicą, fizycznie nie ma nawet jak, prawo tego nie przewiduje, a nawet gdyby przewidywało, to bardzo trudno sobie wyobrazić zorganizowanie punktów wyborczych dla 8 milionów obywateli. Dla 1,5 miliona ludzi w Polsce, ile trzeba byłoby otworzyć punktów wyborczych. Przez DIE, no to jest kwestia jednego kliku, prawda? Natomiast pytanie, jak stworzyć, jak zagwarantować, z jednej strony to jest wieczne wyzwanie wszelkich wyborów takich korespondencyjnych czy elektronicznych, zapewnienie z jednej strony anonimowości głosu, a z drugiej strony uniemożliwienie głosowania powtórnego, a po drugie zabezpieczenie, zagwarantowanie bezpieczeństwa, żeby to nigdzie nie wyciekło, albo żeby ktoś nie spróbował majstrować na przykład przy podliczaniu. Już abstrahując od tego, że prawodawstwo ukraińskie czegoś takiego nie przewiduje, a nie da się go zmienić w sytuacji obowiązywania stanu wojennego, ale wydaje mi się, że Fedorow w tę stronę będzie szedł.
0: A odpowiedz jednym zdaniem, czy to byłoby prawdopodobne, zorganizowanie wyborów w jakimś najbliższym czasie,
16: nie,
0: w ten sposób? No, ale niezależnie od tego, kiedy one będą, to widać, że Ukraina jest w czasie przedwyborczym i że Michajło Fedorow się zdecydowanie wpisuje w tę kampanię wyborczą. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna i przypominam
16: dziękuję
0: państwu.
16: Serdecznie.
0: Dzisiaj dłuższa rozmowa o 19:00.
16: Słyszymy się o 19:00 zamiast wieczorynki, której już nie ma.
0: Tak, będzie o Malcie, więc bardzo, bardzo ciekawie. Malta, Święci i Diabły, najnowsza książka Michała Potockiego. Przemysław Pozowski, który opowie państwu, co w Jeszcze Więcej Sportu.
17: Daję ci znaki, powiem też może dwoma zdaniami tak naprawdę. W Jeszcze Więcej Sportu kolarstwo, bo Vuelta się zaczyna jutro w Monako, co ciekawe, Vuelta Espania. I tam pojedzie m.in. Tadej Pogaczar. Zobaczymy, czy skompletuje hat-tricka i w końcu wygra ten hiszpański wielki tur. Ale będzie także o wyścigu, który przejedzie przez Warszawę. Rafał Majka w nim pojedzie w niedzielę, a gościem będzie polski kolarz i organizator tego warszawskiego wyścigu, czyli Marek Rutkiewicz.
0: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Szymon Baluta i Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje TOK FM, a my się z państwem słyszymy w poniedziałek o 15:00. Anna Piekutowska.
18: Autopromocja.
19: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
20: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
19: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
18: Autopromocja.
21: Reklama.
22: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: Kurtki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Po 2 latach programu Tarczy Wschód w wielu miejscach osiągana jest wstępna gotowość operacyjna, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział przy tym działanie operacji Wschodni Miecz. Jej celem ma być odstraszanie poprzez dalekie, precyzyjne rażenie. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że na działania związane z zabezpieczeniem wschodniej granicy przeznaczono już około 10 miliardów euro. Zmiana klasyfikacji Polski na rynek rozwinięty to potwierdzenie rosnącej pozycji kraju, ocenił minister finansów Andrzej Domański. S&P, globalny dostawca indeksów giełdowych i wskaźników rynkowych, zdecydował o zmianie klasyfikacji. Zmiana zostanie wprowadzona wraz z aktualizacją indeksów we wrześniu przyszłego roku. Z kolei przedstawiciele giełdy papierów wartościowych w Warszawie zwrócili uwagę, że awans Polski w światowym zestawieniu S&P to ważne potwierdzenie siły krajowej gospodarki i dojrzałości polskiego rynku kapitału. W ciągu minionych 2 miesięcy Rosja zaatakowała ponad 50 cywilnych statków na Morzu Czarnym, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Odbudowy. Minister Mykola Kałasznyk zaapelował w tej sprawie do Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Polityk ostrzegł, że rosyjskie ataki pogarszają bezpieczeństwo żeglugi i zagrażają globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu. 19 ton pomocy humanitarnej przekazał nasz kraj Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pomoc trafiła tam w ramach unijnego mechanizmu od ochrony ludności. Polska przekazała materiały medyczne, płyny infuzyjne, pościel jednorazową, ręczniki i koce izotermiczne. W podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli, które nawiedziło ją 24 czerwca, zginęło ponad 6 tysięcy osób. Ponad 73 tysiące zostało rannych. Famuły w Łodzi odzyskały dawny blask. Chodzi o zabytkowe XIX-wieczne budynki, w których przed laty mieszkali robotnicy fabryki Izraela Poznańskiego. Famuły z czerwonej cegły stoją w Łodzi tuż przy jednym z najbardziej charakterystycznych i turystycznych punktów, czyli manufakturze. Tymczasem jeszcze do niedawna było to miejsce często omijane z daleka, powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
8: Taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić w tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost. Potem wszystko zaczęło się zmieniać.
9: Przygotowaliśmy 18 lokali usługowych, ponad 2000 metrów kwadratowych przestrzeni biurowej, a także 80 w pełni wyposażonych mieszkań.
7: Dodała Agnieszka Hołownia z Budzkich Inwestycji. Prace pod okiem konserwatorów zabytków trwały w sumie 3 lata. Rewitalizacja FAMU kosztowała 95 milionów złotych. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Te mają wystąpić w nocy i jutro w Kujawsko-Pomorskiem, Dolnośląskim i Wielkopolskim, a także w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam prognozowane są największe opady, jednak przelotny deszcz możliwy jest w całym kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Zbliża się godzina 15.44. Jak wspomniałem, dziś będzie o kolarstwie, tym zawodowym przede wszystkim, ale także tym amatorskim. No i mamy postać tutaj w studiu naszym nowym, która łączy te światy. Marek Rutkiewicz, były polski kolarz zawodowy, ale dyrektor PZU Gran Fondo Series, czyli wyścigu, w którym jadą przede wszystkim amatorzy, ale zaraz powiesz, że nie tylko tak naprawdę. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: To losujemy, zaczynamy od Vuelty?
11: Czy... No myślę, że tak, bo Vuelta zaczyna się jutro wielkimi krokami, także myślę, że tutaj
10: dzień szybciej się
11: wypadałoby. Tak,
10: dzień szybciej się zaczyna niż wyścig warszawski. Ktoś mi wczoraj powiedział, Rafał Majka mi zablokuje moją ulicę, ale to sobie do tego wrócimy, bo Rafał Majka właśnie jedzie w tym wyścigu kolarskim, którego jesteś dyrektorem, organizatorem. Ale Vuelta startuje z Monako. Dla nas, znających kolarstwo i imprezy kolarskie, nic nowego, ale może ktoś się zdziwić, dlaczego w Monako akurat?
11: No tak, organizatorzy dużych wyścigów kolarskich często właśnie wybiegają za granicę swojego kraju, kraju, w którym są organizowane wielkie tury. Nie tylko wielkie tury, bo przypomnę, że Tour de Pologne również jednego roku zaczynał się we Włoszech, w Trentino dokładnie. Także organizatorzy lubią gdzieś tam poza granicę kraju wybiegać i robić starty, czy to jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę w Kopenhadze, jak było Tour de France, a teraz Monako, Francja, także... Południowa też część Morza Śródziemnomorskiego, także to nie jest dla nas nowość.
10: Tak, a Giro było przecież z Bułgarii, w tym roku chyba zresztą.
11: Tak, dokładnie. Także no
10: dla Węgry kiedyś.
11: Tak, dla ludzi związanych ze sportem myślę, że to nic nowego, a organizatorzy dużych wyścigów no chcą też jakieś nowości, nie? Że co roku startujemy gdzieś tam Nicea, gdzieś tam pod Paryżem, tylko no coś nowego. Przyciągamy tłumy gdzie indziej, aczkolwiek ta Kopenhaga no podczas Tour de France przyciągnęła ogromne tłumy kibiców.
10: No tak, ale Duńczycy w ogóle kolarstwo bardzo kochają, a na rowerach to jeżdżą tak, że pewnie fajnie, żeby w Polsce tyle ludzi amatorsko jeździło, czy po prostu jeździło do pracy. Wracamy jednak do tego jednego z trzech największych wielkich turów, czyli Vuelty. Wielki tur, czyli wyścig 3-tygodniowy, ale trochę tak zawsze w cieniu tego Giro i tego Tour de France.
11: No tak, kiedyś Vuelta była na początku roku, później te roszady tych terminów trwały. Tour de France bez zmian cały czas, wiadomo, pierwszy weekend wakacji, że tak powiem, zaczynał się Tour, ale Vuelta i Giro często zmieniały swoją datę startów, ale od dłuższego czasu ta data jest niezmienna, więc zawsze rok rozpoczynamy Giro d'Italia. W okresie majowym, później czekamy na Tour de France, który jest w lipcu, no i na koniec roku zawsze była ta Vuelta. Vuelta była zawsze około gdzieś tam września, teraz przesunięto ją trochę, jest pod koniec sierpnia, ale no już od wielu, wielu lat jednak tak się przyjęło, że ta Vuelta zamyka ten sezon wielkich turów.
10: Ale też już w sumie, no może nie prawie 100 edycji, ale już ponad 80 edycji było. I teraz uwaga, co najbardziej kręci kibiców kolarstwa, jeżeli chodzi o tegoroczną Vueltę, to jest to, że potwierdził start Tadej Pogaczar, czyli absolutnie największa gwiazda kolarstwa. To już właściwie można chyba się zastanawiać, czy w ogóle ever, bo porównywany jest z Eddiem Merckxem, czy powiedzmy XXI wieku, no ale generalnie facet, który wygrywa jak chce Tour de France, tak zrobił też w tym roku, który ma na koncie wygraną w Giro i jedyne, czego mu brakuje, żeby skompletować tego kolarskiego hat-tricka, to właśnie wygrana w Vuelcie, w której jechał w 2019 roku tylko.
11: Tak, on wtedy jechał jako 20-latek Vuelta, wygrał 3 etapy i trzeci skończył w klasyfikacji generalnej. Wtedy, no wiadomo, to był jakiś taki fenomen, 20-latek na podium, okej, wszyscy powiedzieli wow, zobaczymy co będzie dalej. No a jak się okazało, wygrał po drodze 5 turów, Tour de France, raz Giro, także gościu no fenomenalny, tak jak powiedział Eddy Merckx, to jest pierwszy zawodnik po Eddy Merckxie tak naprawdę, który jest zawodnikiem kompletnym. On doskonale sobie radzi i w górach. Znaczy w górach to super radzi, bo no do tej pory jedynie Jonas Wini go gdzieś tam starał się dotrzymać mu kroku, ale no ostatnie lata pokazały jednak, że jest o klasę wyżej.
10: I w Vuelcie mu nie dotrzyma kroku, bo już skończył sezon przez
11: tak, no i Jonas jest pechowym zawodnikiem. Podczas kraksy na Tour de France wycofał się, no i jednak ta jego rekonwalescencja się na tyle przedłużyła, że jednak już w tym sezonie nie wystartuje. Ani w Vuelcie, ani jak to zapowiedziałem, powiedział na Mistrzostwach Świata. A jeśli chodzi o Tadeja Pogaczara, no to nie widziałem podczas swojej kariery 20 lat takiego zawodnika, który wygrywałby Tour de France, stawał na podium Paryż-Roubaix, flandryjskie klasyki, które są zarezerwowane w cudzysłowie dla kolarzy takich masywnych belgusów, którzy kręcą niesamowite waty, a facet wygrał już dwa razy Flandrię, także jest niesamowitym kolarzem, kompletnym kolarzem, który nie tylko w górach sobie doskonale radzi, ale na wiatrach, na brukach, na płaskich odcinkach.
10: I powiedz też, jako były zawodowy kolarz, wiesz to doskonale, to nie jest wcale takie łatwe, żeby sobie wystartować w dwóch wielkich, trzytygodniowych turach. To jest przecież w przypadku tegorocznej Vuelty około 3300 kilometrów i to są ogromne przewyższenia. Jeszcze jest więcej gór na tej trasie Vuelty, czyli wyścigu hiszpańskiego, bo to chyba nie padło, niż w Tour de France było.
11: Wystartowałem kiedyś w Giro d'Italia, ukończyłem ten wyścig i wiem, że po takim wyścigu się dochodzi do siebie bardzo długo, ale jeśli mówimy tutaj o Tadeju...
10: Długo, czyli ile?
11: Ja dochodziłem do siebie około 3-4 tygodni, później wystartowałem w Tour de Suisse, później kolejna etapówka i etapówka za etapówką spowodowały to, że już praktycznie ledwo kręciłem nogami, później chyba ostatkiem sił wystartowałem w Tour de Pologne, gdzie zająłem chyba 16 albo 18 pozycję, jedną z moich słabszych w karierze, bo 11 razy kończyłem ten wyścig w pierwsze dziesiątce, także wiem, jakie to jest ogromne zmęczenie, a jak kolarz podejmuje startów w dwóch turach i to nie po to, żeby przejechać, a po to, żeby walczyć o zwycięstwo, to pokazuje po prostu, jaki on jest wysokiej klasy zawodnikiem.
10: I jeszcze przecież jakby to, kiedy się kończy Tour de France, a kiedy zaczyna Vuelta, to jest blisko po prostu.
11: Tak. Rzeczywiście. To niecały miesiąc od zakończenia Tour de France i od razu pełna gotowość na Vuelta Espania. Czytałem gdzieś tam wywiad z Tadejem. Mówi, że celuje oczywiście zwycięstwo, ale nie za wszelką cenę. Ale myślę, że tutaj skłoniło go do startu we Vuelcie te profile tras w tym roku. Jest wyjątkowo ciężka ta trasa. Kilometrów nie ma aż tak dużo w porównaniu do Touru czy tam do Giro, ale te przewyższenia, 58 tysięcy metrów na całym wyścigu, 7 etapów zakończonych podjazdami, 2 krótkie czasówki. To jest idealny wyścig dla typowych górali. Sprinterzy dopiero w ostatnim, trzecim tygodniu będą mieli większą okazję do pokazania się. Oczywiście w pierwszych tygodniach również, ale to będzie pojedyncze będą etapy. W trzecim tygodniu to będą 2-3 etapy pod rząd dla sprinterów, ale generalnie większa część wyścigu to są typowe góry.
10: Roglicz pojedzie, a on się połamał na treningu bodaj, tak? Jeśli dobrze pamiętam, w lecie, więc dość szybko doszedł do siebie.
11: Tak, niestety Roglicz jest na tyle pechowym kolarzem, że on praktycznie co sezon gdzieś ma jakieś kraksy, potrącenia na treningu. Tutaj Vuelta jest jego ulubionym wyścigiem. Już niejednokrotnie wygrywał ten wyścig, chyba 4-krotnie wygrywał Vueltę. A więc był, gdyby nie Tadej, to był takim liderem do klasyfikacji generalnej, faworytem. Tutaj ta kraksa troszeczkę na treningu pokrzyżowała plany, zobaczymy w jakiej będzie dyspozycji. Na pewno startuje z myślą o zwycięstwie, ale będzie również Sepp Kuss, który też wygrywał już ten wyścig, a więc mamy na starcie dwóch byłych zwycięzców Vuelty.
10: Carapaz jest zwycięzca Giro z 2019 roku.
11: Tak, ja jeszcze przeglądałem listę startową i zdziwiło mnie to, że Pogacar nie startuje z jedynką ze swojego zespołu. Startuje chyba z numerem 5 albo 6.
10: A jaki jest powód tego? Bo ja szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi na to.
11: Almeida, który myślę, że był pierwotnie liderem UAE, został zgłoszony przez UAE jako lider teamu, ale myślę, że tutaj może nawet nie to, że Almeida mogliby wycofać, ale myślę, że tutaj Pogacar chce sobie zostawić taką lekką... nie wiem jak to powiedzieć, taki, żeby lepiej zawodnicy się skupili na Almeidzie, a nie na nim, czyli zostawić taki troszeczkę...
10: Nie, to nikt się na to nie nabierze przecież.
11: To co pokazuje Pogacar w ostatnich czasach, ale Almeida na pewno ten wyścig miał w głowie już od dłuższego czasu, a więc Pogacar to była decyzja po Tour de France, jego dyspozycja, i zobaczymy. Niewykluczone, że Tadej w którymś fazie wyścigu powie, że okej, jedziemy na Almeidę, bo Tadej jest takim zawodnikiem, że wiemy, że dla niego nie jest przeszkodą pomagać kolegom z teamu, jak choćby pokazał to na ostatnich etapach Tour de France, gdzie myślę, że mógł jeszcze spokojnie powalczyć o jedno lub dwa zwycięstwa etapowe, a jednak jechał na swojego zawodnika Del Toro, który mu chciał, żeby wygrał etap.
10: Trochę skontruję to, co mówisz, wypowiedział dyrektora Vuelty. Nie przyjeżdża, by wziąć udział w Vuelcie, przyjeżdża, by ją wygrać. Dobra, zostawmy Pogaczara, bo patrzę, że czas nam się tak naprawdę naprawdę, może jeszcze nie kończę, ale mamy dwie i pół minuty. Patrzyłem się też na tą listę startową, szukałem polskich kolarzy. No, ostatnio się emocjonowaliśmy, ale Tour de France kobiet, bo tam Katarzyna Niewiadoma świetnie pojechała. A tutaj ich nie widać, takich kolarzy mamy natomiast, którzy kiedyś nam przynosili wiele radości w wyścigu, który organizujesz. Rafał Majka pojedzie w wyścigu tak naprawdę dla amatorów, tak?
11: Tak, dokładnie. Znaczy to takie może nawiązanie też z Vuelty. Rafał Majka kończył na podium Vueltę. Skończył, już nie pamiętam w którym roku, na trzecim miejscu podium i Rafał Majka będzie również gościem naszego wyścigu PZU Gran Fondo Warszawy w niedzielę. Nie tylko Rafał Majka pojawi się na starcie, pojawi
10: Filip
11: się
10: Gilbert.
11: Filip Gilbert, tak, dokładnie. Były mistrz świata, zwycięzca Paryż-Roubaix, Flandrii, Amstel Gold Race, znaczy tych wyścigów.
10: I co, mógłbym... amatorzy się mają z nimi ścigać? Jak Rafał skończył karierę przecież, ile jeszcze nie rok.
11: No prawda? Tak. Rafał bardzo niedawno skończył tę karierę. Nie, tutaj myślę, że bardziej chodzi o to, żeby przybić piątkę z byłymi zawodowymi kolarzami, z gwiazdami tak naprawdę światowego peletonu. Poobserwować ich, pogadać na trasie. Ci zawodnicy startują tutaj naprawdę dla fanu, nie dla ścigania się. Aczkolwiek będą mieli swoje numery startowe, ale tych zawodników jest dużo więcej. Sylwester Schmidt, Anna Szafraniec, Jarosław Maryć, Przemysław Niemiec. Także
10: Wszyscy jadą, tak?
11: Wszyscy jadą.
10: W ogóle na liście startowej?
11: Na liście startowej ponad 1000 zawodników. Tak.
10: Kolarzy
11: i kolarek na trzech różnych dystansach. Family, Medio i Gran Fondo. Także całkiem sporo, jak na pierwszą edycję Warszawy. Przy takim...
10: I gdzie jedziecie? Przez Warszawę? Jeszcze powiedz.
11: Startujemy na Moście Świętokrzyskim. Całe miasteczko eventowe jest na skwerze Kala. I jedziemy w kierunku Rembertowa, Wesołej, Sulejówek. Tam mamy dwie pętle dla dystansu Gran Fondo, dla Medio Fondo jedną pętlę i wracamy na Moście Świętokrzyskim. Także na Moście Świętokrzyskim meta, a później strefa finishera na skwerze Kala. Będzie dużo atrakcji nie tylko dla uczestników, ale też dla mieszkańców Warszawy.
10: No a my musimy się doczekać takiego nowego Rafała Majki. Michał Kwiatkowski jeszcze jedzie, więc no Michała Kwiatkowskiego nie czekajmy, tylko niech on jeszcze też nam da trochę kolarskiej radości i na sukcesy Katarzyny Niewiadomej też będziemy czekać, ale to nie na Vuelcie, bo na Vuelcie czekamy przede wszystkim na to, co zrobi Tadej Pogaczar i czy skompletuje swojego kolarskiego hat-tricka. Rozmawiałem dzisiaj o Vuelcie, czyli wielkim turze hiszpańskim startującym jutro z Monako i także o PZU Gran Fondo Series z Markiem Rutkiewiczem, naszym byłym zawodowym kolarzem i dyrektorem tego wspomnianego drugiego wyścigu. Dziękuję ci serdecznie.
11: Dziękuję bardzo.
10: A jeżeli chodzi o to, co dalej, to o TOK 360 opowie nam Wojciech Muzal, który tenże program poprowadzi.
12: Dzień dobry. Jak zwykle po godzinie 16 podsumowanie dnia w TOK FM. TOK 360. I tutaj jak zwykle sporo ważnych i ciekawych tematów. Tarcza Wschód to jest przedsięwzięcie, któremu się przyglądamy już od dawna, bo to ono ma nas obronić przed potencjalnym zagrożeniem ze strony wschodu, ze strony Rosji, trzeba to wprost powiedzieć. Jak idzie realizacja tego projektu? W tej chwili mijają 2 lata, odkąd mówimy o realizacji Tarczy Wschód, no i będziemy właśnie to pytanie stawiać. Ale będzie także o klimacie, będzie o tym, że pogoda będzie w najbliższym czasie bardzo niespokojna. Będzie także o tym, czy te 10 tysięcy kroków, które wielu z nas uważa, że powinno zrobić w ciągu dnia, czy to jest taka liczba, której należy się trzymać, a może mit. O tym dzisiaj.
10: To mówił Wojciech Muzal, który zaprasza na TOK 360. To teraz mówię ja, czyli Przemysław Pozowski i mówię do usłyszenia, ale jeszcze tylko dodam, że program wydawał mi już Tomasz Staniszewski, realizował go Krzysztof Olesiewicz, a to do usłyszenia ze mną to 18.20, bo wtedy Sport 360.
13: Reklama.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Boli, swędzi,
19: piecze, a do tego nawraca.
20: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
22: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
23: No.
22: A tamta to jest mega.
23: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Piątek, 21 sierpnia, jest 16.
7: To może być niespokojna noc w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
12: A chodzi konkretnie o to, co w pogodzie. Może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy.
7: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego o przesłuchanie Donalda Tuska.
12: Tę sprawę komentuje w TOK FM partyjny kolega Romanowskiego, europoseł Jacek Ozdoba.
7: Polska gospodarka idzie dziś do oceny.
12: Duża globalna agencja ratingowa ma przedstawić, no właśnie, ocenę naszej wiarygodności kredytowej. Na podsumowanie dnia w TOK FM TOK 360 zapraszają Państwa Monika Mroczko
7: i Wojciech Muzel. To, czy wystąpią lokalne podtopienia, czy nie, zależy od intensywności opadów deszczu, powiedziała w TOK FM rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

0: W ciągu kilkunastu minut ulica zmienia się w rzekę i za chwilę zjawisko ustępuje, co nie znaczy, że nie jest groźne. Kilka dni temu 35 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu kilku minut sprawiło, że mieszkańcy Głuchołazów przypomnieli sobie o powodzi sprzed 2 lat tego wieczoru, tej nocy. Podobnie może być na dużym obszarze Dolnego Śląska, ale też właśnie we wspomnianym Kujawsko-Pomorskim, w Wielkopolsce, w części województwa pomorskiego i w zachodniej części warmińsko-mazurskiego. Po naradzie kierownictwa resortu spraw wewnętrznych z wojewodami i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zadbano o to, żeby straż pożarna była gotowa, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: Żeby magazyny były przygotowane właściwie do ewentualnego użycia sprzętu, który się w nich znajduje, no bo przecież uszkodzone dachy i częściowo budynki, no muszą być zabezpieczone lokalnie. Nie wiemy o tym, że przygotowanie straży pożarnej jest na dobrym poziomie.
0: Ale to będzie trudna noc, mówi mi krótko Agnieszka Prasek z IMGW, według której wiele zależy od tego, czy opady prognozowane dobowo rozłożą się w czasie, czy komórka burzowa uwolni je w ciągu kilkunastu minut.
2: Teraz wszystko zależy od tego, w jakim tempie te opady będą występować, bo jeżeli one będą występować w przeciągu 12 godzin, 24, to sytuacja nadal będzie poważna, ale tutaj właśnie...
3: Czy na tych obszarach, dla których wydano ostrzeżenia, to lepiej powynosić cenniejsze rzeczy z piwnic?
2: Tak, w związku z tym, że te opady będą intensywne, lokalnie właśnie może dochodzić do zalań, do podtopień, także należy zabezpieczyć swoje mienie, ogródki, posesje.
0: I na obszarach objętych ostrzeżeniami IMGW warto wziąć sobie te słowa do serca. Tomasz Pęskę, TOK FM.
4: Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego o przesłuchanie Donalda Tuska w charakterze świadka w sprawie potwierdzenia miejsca pobytu posła PiS.
5: Kilka dni temu premier przekazał, że według informacji służb krajów, jak to określono, współpracujących z Polską, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiSu na 99% jest obecnie w Naddniestrzu, czyli prorosyjskiej separatystycznej części Mołdawii.
4: Ale partyjny kolega Marcina Romanowskiego, europoseł Jacek Ozdoba, w to nie wierzy i mówił o tym w rozmowie z Dominiką Wielowiejską w poranku TOK FM.
6: To może być tak zwany red herring, czyli próbę zmylenia służb. Ja bardziej patrzę na to pod innym kątem. Jeżeli chodzi o w ogóle informacje, które w nie Donald Tusk, po pierwsze, to nie jest dla mnie osoba wiarygodna. Chciałbym zwrócić uwagę, że...
7: Marcin Romanowski też dla pana nie jest wiarygodny, bo powtórzę jeszcze raz, to on twierdzi, że jest w Naddniestrzu i dostał tam dokument.
6: No nie słyszałem jego oficjalnej wypowiedzi,
7: no,
6: więc...
7: Jest jego list, którego autentyczność potwierdził mecenas Bartosz Lewandowski, który go reprezentuje.
6: Tylko, że to może być w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest bardzo ciekawy
7: wątek. Lewandowski też oszukuje nas, tak?
6: No to jest, mecenas nie musi oszukiwać, no to tak jak mecenas Dibła twierdzi, że nie wie, gdzie jest doktor Katrzyk. Ja nie mam kontaktu z panem ministrem Romanowskim, więc mogę powiedzieć, że nie wydaje mi się, żeby tam był, dlatego, że sądzę, że dla wszystkich prawicowych polityków jakiekolwiek związki akurat z terenami kontrolowanymi przez Federację Rosyjską są, delikatnie mówiąc, groźne, jeżeli chodzi o w ogóle o funkcjonowanie czy życie. Więc wydaje mi się, że to nie jest prawda.
4: Marcin Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości w czasach, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Prokuratura Krajowa zarzuca mu udział w aferze związanej z przekrętami w Funduszu Sprawiedliwości.
5: Poseł uciekł z Polski, gdy śledczy chcieli go zatrzymać i przesłuchać jako podejrzanego. Najpierw dostał od Viktora Orbana azyl polityczny na Węgrzech. Przepadł po zmianie władzy w tym kraju.
4: Od niedzieli zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra cyfryzacji, które ma ułatwić parom jednopłciowym dokonywanie transkrypcji zagranicznych aktów ślubu.
5: Ma być godnościowo i ludzko, wbrew stanowisku Trybunału Konstytucyjnego, który na wniosek posłów PiS-u próbował to zablokować. Anna Kmitarek-Zabłocka.
8: Te transkrypcje w ostatnich tygodniach były robione, ale można powiedzieć na piechotę, ręcznie. Teraz po wejściu w życie rozporządzenia zmienione zostają systemy informatyczne, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
9: Jest tam faktycznie możliwość wyboru kobieta czy mężczyzna, bo te transkrypcje dotychczas stosowane na starym wzorze zmuszały jedną z osób do wybrania płci przeciwnej niż płeć danej osoby. Co jeszcze się zmienia, to tak naprawdę cały system, który obsługuje te transkrypcje, czyli system, który wskazuje już, że osoby te są w stanie zamężnym czy są żonate.
8: Co ważne, do tej pory już dokonano ponad 180 transkrypcji, a część par czekała na wejście w życie rozporządzenia. Niektóre właśnie teraz dopiero decydują się na ślub za granicą, właśnie po to, by być małżeństwem i mieć na to polski akt stanu cywilnego. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Chcę podziękować wszystkim urzędnikom w całej Polsce, urzędniczkom i urzędnikom w małych urzędach i wielkich metropoliach, że mają odwagę realizować to, co

0: jest przynależne człowiekowi. Jego godność. Nie bójcie się, kochani, mówię do wszystkich polskich urzędników, żadnego Trybunału Konstytucyjnego, który chce odebrać prawo do szczęścia ludziom.
1: MSWiA rozpoczęło właśnie szkolenia dla urzędników stanu cywilnego, jak skutecznie i zgodnie z prawem dokonywać transkrypcji. Jednocześnie, o czym mówiliśmy na naszej antenie jako pierwsi, są też firmy, które robią swoje szkolenia także dla urzędników z tego, jak transkrypcji nie dokonywać. Powołują się przy tym na stanowisko upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Polska gospodarka idzie dziś do oceny. Duża globalna agencja ratingowa Fitch ma w planach pokazanie naszej oceny wiarygodności kredytowej. W poprzednich rundach ocen dwie z trzech agencji pogroziły nam palcem, obniżając perspektywę ratingu do negatywnej, wskazując przy tym na trudną sytuację państwowych finansów.
3: Teoretycznie następnym krokiem mogłoby być obniżenie samego ratingu, ale raczej się to nie wydarzy. Tak mówił w TOK FM dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku, a także Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
4: Fitch od dłuższego czasu widzi, jaka jest trajektoria długu publicznego w Polsce, jakie jest prawdopodobieństwo wprowadzenia reform podatkowych, które zwiększyłyby dochody.
5: I niewielkie.
4: Niewielkie. Jeszcze dodatkowo warto też wspomnieć, że to są jakby ludzie bywali, którzy oceniają wiele krajów, które mają bardzo różne systemy instytucjonalne, systemy polityczne. I Fitch doskonale sobie zdaje sprawę, że w tak zwanym roku wyborczym lub przed roku wyborczym prawdopodobieństwo jakiejkolwiek zmiany polityki fiskalnej na takiej, która by warunkowała lepszy rating, jest w zasadzie zerowe, więc wydaje mi się, że Fitch po prostu spokojnie czeka, co się wyłoni po wyborach i jakie będą wtedy decyzje rządu.
6: A to jest ważne w ogóle ta ocena?
7: Bardzo ważne, dlatego że to wpływa na koszt pieniądza, czyli jeśli mamy coraz większe potrzeby pożyczkowe, właśnie chociażby z tego powodu, że wymyślamy kolejne programy, które kosztują, no to musimy pożyczać pieniądze po wyższym koszcie.
3: Ocena agencji Fitch spodziewana jest wieczorem, a we wrześniu i w listopadzie kolejne dwie agencje będą się przyglądały polskiej gospodarce.
2: Korea Północna nieoficjalnie odpowiada Donaldowi Trumpowi w sprawie jego spotkania z Kim Jong-unem. Amerykański prezydent chce rozmawiać z północno-koreańskim dyktatorem jeszcze w tym roku.
3: Ale jak donosi agencja Reutera, jeśli do spotkania miałoby dojść, Waszyngton musiałby spełnić bardzo wygórowane warunki. O szczegółach teraz Cezary Jaszczyk.
8: Jednym z nich miałaby być akceptacja północno-koreańskiego programu jądrowego przez Stany Zjednoczone. I jasna deklaracja, że Waszyngton nie będzie zmierzał do denuklearyzacji tego kraju. To warunek, który dla wielu wydaje się wprost szalony, ale jak sugerują południowo-koreańskie media, Seul ma poważne obawy, że Trump może na niego przystać. Amerykańskie media podkreślają za to, że prezydentowi zależy na jakimkolwiek sukcesie na arenie międzynarodowej. Po przedłużającej się wojnie z Iranem i brakiem sukcesu w negocjacjach z Rosją w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, Półwysep Koreański zdaje się nowym celem, w którym republikanin może upatrywać szansy. Ale jak mówiła w TOK FM Natalia Matijaszczyk z Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutu Nowej Europy, zdaje się, że nawet sam Pjongjang nie traktuje tej sprawy na poważnie.
9: Być może po prostu Korea Północna chce w ten sposób jakoś przeczekać Donalda Trumpa i zobaczyć, na jakie ustępstwa amerykański prezydent mógłby w stanie pójść po prostu. No bo być może na razie nie jest tym do końca zainteresowana, dlatego że we wrześniu jest planowane spotkanie Kim Jong-una z Władimirem Putinem.
8: CNN poinformował dziś o kolejnej odsłonie współpracy między Rosją a Koreą Północną. W ostatniej grupie północno-koreańskich żołnierzy, którzy zostali wysłani do Rosji, znalazło się 400 operatorów dronów, którzy mogą teraz atakować ukraińskie miasta. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Temat dnia wybrał dla Państwa Wawrzyniec Zakrzewski. 11 minut po 16 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. TOK 360. Jest z nami profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
3: Mamy 2 lata tarczy wschód. Ten projekt to jest hit czy kit? Jak pan sądzi?
10: Ten projekt to jest jak droga do socjalizmu, to znaczy on się nigdy nie skończy i nigdy nie osiągniemy tego momentu, w którym będziemy mogli powiedzieć, że jest wszystko okej. Dlatego, że ten projekt był budowany, jest budowany przy różnych założeniach. Pierwsze to była kwestia tylko i wyłącznie odcięcia się od nielegalnej migracji. Wtedy postawiliśmy płoty, potem żeśmy płoty wzmocnili, potem żeśmy te płoty jeszcze wzmocnili drugim płotem, potem dorzuciliśmy drogi techniczne, systemy akustyczne i tak dalej, więc mamy bardzo dobry wgląd, powiedzmy, w granice czy wewnątrz tej strefy granicznej Białorusi, gdyby coś się działo. Więc praktycznie nie da się podejść na kilkaset metrów do naszego tego systemu granicznego bez pobudzenia systemów, bez świadomości naszej. To jest bardzo ważne. I za tym wszystkim stoi owa słynna Tarcza Wschód, która jest de facto takim systemem, jak to w dawnych, w średniowiecznych czasach bywało wilczych dołów. Czyli stawiamy wszystko, co ma doprowadzić do tego, aby potencjalny ruch przeciwnika, jeśli on już te płoty i to wszystko rozjedzie, był skumulowany tam, gdzie chcemy, by puszczony był takimi drogami, do których jesteśmy przygotowani, by można było ustawić te zapory, które stosunkowo łatwo będzie przejść, by po prostu osłabić ten pierwszy impet, kiedy wchodzi piechota i jakiś sprzęt zmotoryzowany, gdyby ktoś postanowił nas zaatakować. Natomiast dla wojsk specjalnych i innych to bardziej jest to system rozpoznania, bardziej system kamer i tego typu rzeczy. Tak więc powiedzmy szczerze, jest to chwila na to, byśmy się ogarnęli w momencie, gdyby nagle nasz przeciwnik ze wschodu postanowił przekroczyć granicę.
3: A to wszystko kosztuje nas grube miliardy. Czy to nie za mało w takim razie, jak na taki wysiłek i taką...
10: Więcej nie trzeba tam. Mm-hmm. Tak naprawdę więcej nie trzeba, dlatego że po pierwsze, żadna obrona punktowa na zasadzie obsadzimy jakąś linię i stoimy, nie ma sensu, bo z drugiej strony przy pomocy dronów, rakiet i wszystkiego można tych wszystkich ludzi, którzy by byli obsadzeni w tym miejscu, zmielić. Więc to muszą być raczej miejsca, w których można po pierwsze się schronić, ale punktowo i nie zawsze tak, żeby można było to zobaczyć. Po drugie, potrzebne są nam miejsca, gdzie będziemy w stanie zalać jakiś teren, utrudniając przejście i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie służy bohaterskiej obronie jak kopów w 1939 roku na stanicach, a służy wyłącznie temu, by zyskać świadomość sytuacyjną, utrudnić
3: ruchy,
10: zyskać na czasie, móc ogłosić alarmy w Białymstoku, w końcu 40 parę kilometrów, więc to dużo nie trzeba.
3: Czyli zrobiliśmy ile trzeba, żeby się zabezpieczyć przed zagrożeniem?
10: Zrobiliśmy minimum tego, co trzeba. Dlatego, że ta świadomość sytuacyjna jest tylko i wyłącznie w przypadku sprzętu lądowego, czyli piechoty, transporterów, jakichś potencjalnych czołgów i tak dalej.
3: Natomiast ale na lądzie, żeby zatrzymać wojska, zrobiliśmy co trzeba.
10: Nie czym zatrzymać, innym... zwolnić.
3: Spowolnić.
10: Zwolnić na chwilę, bo to naprawdę nie ma problemu
3: inną
10: z przejściem
3: rzeczą
10: tego.
3: Jest...
10: Tylko się nie rozpędzimy i nie będziemy 20 minut później w Białymstoku.
3: Inną rzeczą jest obrona powietrzna. Tutaj kwestia zakupów i dostaw. To też mamy, niejednokrotnie to omawiamy. Czyli na lądzie już mamy... progres, jak to się mówi. Tutaj
10: jest już trochę, nie jest wszystko zrobione. To nie jest
3: no
10: tak,
3: właśnie,
10: że ta tarcza wschód jest gotowa.
3: W wielu
10: absolutnie
3: miejscach, tak mówią
10: nie
3: rządzący, osiągana jest na razie wstępna gotowość operacyjna. Co to znaczy? Gotowość do czego?
10: To znaczy, że w niektórych miejscach mamy już ten system spięty, mamy system osłony elektronicznej, mamy różnego rodzaju zapory, mamy już wyznaczone miejsca zalewowe, częściowo już zmieniamy strukturę lasu, niszcząc, orając część dróg i tak dalej, by nie uniemożliwić ruchy, bo tak naprawdę dotychczas mieliśmy przesieki dla ruchu, powiedzmy, między innymi potrzeb gospodarki leśnej, które leciały aż do granicy. Można było spokojnie co kilkaset metrów przesieką lecieć aż do najbliższej prawda, drogi szybkiego ruchu. Więc to zmieniamy.
3: O co chodzi z operacją Wschodni Miecz? Co to jest za operacja?
10: No znów ładnie nazywamy te rzeczy, ale tak naprawdę my musimy być gotowi do jednej rzeczy, do tego, by być, najprościej mówiąc, operacyjni i szybcy. To oznacza też w tym przypadku gotowość do tego, aby nasze oddziały czy pododdziały, które są czy w Białymstoku, czy w różnych innych miejscach, były zdolne do potencjalnego powstrzymywania przeciwnika w miejscu, w którym na przykład szybciej przebije się przez ten obszar, albo które będą szczególnie kluczowe. Bo my nie obronimy tej granicy i to do tego nie służy. To nie jest nawet wał, powiedzmy, linię Maginota dało się obejść, choć wybudowano. Gdybyśmy naprawdę chcieli stworzyć taką linię bardzo trudną do operacji dla piechoty, dla sprzętu zmechanizowanego, to musielibyśmy popatrzeć na linię Surowikina popatrzeć w Federacji Rosyjskiej i to, jak budowano, i uświadomić sobie, że oni potrzebowali tej głębi do 30 kilometrów. I teraz uświadomić sobie, że do 20-30 kilometrów od granicy musielibyśmy tak naprawdę wszystko umocnić, wysiedlić stamtąd ludzi, wybudować pasy i tak dalej. Niemożliwe.
3: Bardzo dziękuję. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert bezpieczeństwa, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Był razem z nami. Po informacjach będziemy mówili o suszy w Europie i o tym, co nas może czekać, nie strasząc, ale jednocześnie analizując, co nas może czekać w przyszłości.
11: Autopromocja.
12: Kiedy przyroda stała się groźna dla dzieci?
13: Dlaczego tak rzadko wychodzimy z dziećmi na dwór i dlaczego wystarczy lekki deszcz i chłód, żeby mieć wymówkę, by zostać w domu?
12: O tym, co dzieciom i rodzicom daje spędzanie czasu w plenerze, porozmawiamy z outdoorową mamą Karoliną Szymańską w czasie rodziców.
13: W sobotę o 13:00 w TOK FM.
12: Zapraszamy.
13: Ula Malko
12: i Krzysztof Horwat.
11: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Koniec lata. Nie!
20: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAC Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAC!
21: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
20: Odwiedź najbliższy salon GAC. Oferta limitowana. Szczegóły na gacgroup.pl.
22: Słuchaj, Marian.
23: No?
22: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
23: Aha.
22: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
23: Ta.
22: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
23: No i co, Barbara, i co?
22: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
23: Ta Mariolka to jest naprawdę...
24: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 16:20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. W Szwecji kilka osób zostało rannych w wyniku ataku osoby uzbrojonej w miecz w szkole średniej Brinelleskolan, podały władze gminy Fagersta w środkowej Szwecji, gdzie znajduje się placówka. Według gazety Expressen sprawca został postrzelony przez policję. W szkole przebywali uczniowie, bo w Szwecji rok szkolny rozpoczął się w połowie sierpnia. Sąd Okręgowy w Warszawie do 27 listopada odroczył sprawę w precedensowym procesie z pozwu lektora Jarosława Łukomskiego przeciwko spółce JFC Polska. Chodzi o wykorzystanie w reklamie jego wygenerowanego przez przy użyciu AI głosu. W listopadzie planowane jest przesłuchanie autora spornych materiałów, który dziś nie stawił się przed sądem. Podczas pierwszej rozprawy w tym procesie sędzia zaznaczyła, że toczący się spór na gruncie polskim ma charakter precedensowy. Jednak tego typu sprawy zdarzały się już na świecie. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że tymczasowo zezwala na import z zagranicy 300 ton wołowiny bez naliczania wyższych ceł. Chce w ten sposób obniżyć ceny tego surowca. Nie sprecyzował, z jakich krajów będzie importowane mięso. Jak podkreślił Wall Street Journal, obniżenie cen wołowiny to jeden z priorytetów administracji Trumpa, która odczuwa presję, by przekonać Amerykanów, że podejmuje działania mające na celu ograniczenie wzrostu cen żywności.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Podsumowanie dnia TOK 360. Mamy 22 minuty po 16. Kolejnym gościem programu jest Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: W najbliższych godzinach czekają nas intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Czy to jest sytuacja, która się mieści w jakiejś normie, czy też kolejny sygnał ostrzegawczy dotyczący zmian klimatu?
0: No, na pewno jest to kolejny sygnał ostrzegawczy, ponieważ nadmiarowe opady, a w szczególności opady tak gwałtowne, tak nawalne, no to nie jest nic naturalnego czy normalnego. No, przypomnę tylko, że jest to efekt tego ekstremalnego El Niño, które trwa. A El Niño to naturalna anomalia pogodowa, ona ma charakter oceaniczny, czyli nagrzewa się nadmiarowo ta część Pacyfiku, która jest u wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej, a dlatego się nagrzewa nadmiarowo, że no, usłabiły się wiatry pasatowe. To już nie wchodzę w szczegóły, ale generalnie ta nagromadzona energia, też para wodna, no bo wiadomo, że jak woda jest nagrzana na ogromnej powierzchni, to tej wody jest wtedy bardzo dużo. Ona powoduje nagromadzenie tych chmur opadowych. One mają bardzo głęboką strukturę i później się muszą gdzieś wypadać. Pamiętamy Niż Genueński z powodzi w Kotlinie Kłodzkiej sprzed 2 lat, no teraz może być coś bardzo podobnego, tak? Czyli rzeczywiście służby meteorologiczne na czele z Międzynarodową Służbą, czyli Międzynarodową Agencją Meteorologiczną w ramach ONZ monitorują to, co się dzieje, żeby być w stanie ostrzegać odpowiednio wcześniej przed ryzykiem katastrofalnych ulew i katastrofalnych powodzi. Mm-hmm.
3: El Niño, jak podaje BBC, za brytyjskimi instytucjami, które odpowiadają za śledzenie tych zjawisk, otóż oni informują, że El Niño ma być najsilniejsze w historii. Co to znaczy dla nas?
0: No to dla zwykłych zjadaczy chleba to oznacza wzrost cen żywności, wzrost cen energii, wzrost przewidywalności modeli pogodowych, ale przede wszystkim potencjalne straty w infrastrukturze, bo warto też pamiętać, że te ekstremalne zjawiska pogodowe, czy pożary, czy ulewy, one no, mogą doprowadzać do dramatów zwyczajnie w tym, co gromadzimy, tak jako cywilizacja Homo sapiens. I to są liczone w miliardach dolarów wartości. Też no, warto pamiętać, że przeciwdziałanie tym zjawiskom, czy gaszenie pożarów, czy zarządzanie powodziami, a w szczególności ich skutkami, co znowuż kolejne miliardy dolarów, więc to, że zmiana klimatu jest konsensusem naukowym i nie ma co do tego żadnej wątpliwości, to mam nadzieję już jest wiedza powszechna. Może nie u niektórych polityków wciąż nie, w szczególności zwracam się do tych z nich, którzy uprawiają denializm klimatyczny, ale warto też przypomnieć przy tej okazji, że nie ma ani jednej instytucji naukowo-badawczej, ani jednego uniwersytetu, ani jednej politechniki, która by twierdziła, że to nie człowiek wpływa na zmianę klimatu i to jest po prostu nasza wina. To my dzięki temu, że przemysłowo spalamy paliwa kopalne, ropę, węgiel, gaz, powodujemy wzrost temperatur, a to powoduje no, chociażby ekstremalne El Niño, które jest cykliczne, ale nigdy w takiej sile. Tak? Ono się zgadza, występuje nieregularnie co 2-7 lat, jest to cykl ten naturalny, ale ta siła tego...
3: Ono w tej chwili to zjawisko nam towarzyszy rok po roku. Czy dobrze tutaj rozumiem? Bo w ubiegłym roku to samo było.
0: Nie, to że te linie występuje nieregularnie w cyklach. One są co kilka lat, czyli co dwa, bądź co... W cyklach co 2-7 lat mniej więcej. Czyli to nie jest tak, że one są co roku jako zjawisko, które powoduje nadmiarową ilość opadów czy pożary. Ta cyrkulacja oceanu, która uwalnia dużą ilość energii, ciepło, tak, które się uwalnia do atmosfery, no to jest czasami mniejsze, czasami większe. No to, co obecnie obserwujemy, to jest właśnie skutek osłabienia wiatrów pasatowych, które wieją ze wschodu na zachód. One tracą swoją siłę i w konsekwencji ciepła woda gromadzi się we wschodniej części Pacyfiku. No i niestety ta ciepła woda, to silne parowanie, no powoduje ekstremalne zmiany w pogodzie. Mhm. W niektórych miejscach są to ekstremalne susze i pożary. One głównie dotykają Australii, Indonezję, Indie czy Afrykę, też część Ameryki Środkowej, no też Europę, bo widzimy przecież, że w Europie spłonęło ponad 575 tysięcy hektarów już teraz, a przecież to jeszcze nie koniec lata. No i co ważne, no też to samo zjawisko powoduje ulewy i powodzie. One głównie występują w Ameryce Południowej, patrząc na jakby naturalność zjawiska El Niño, natomiast w sytuacji ekstremalnej to się te powodzie i ulewy rozszerzają się też na inne kontynenty. Tutaj przykład Europy jest świetny. No, nie powinno być tego typu zjawisk, które powoduje El Niño u nas, a jak widać one są coraz częściej.
3: Przed dwoma laty w części na przykład województwa dolnośląskiego u nas była dramatyczna sytuacja. No, mieliśmy powódź. Teraz ostrzeżenie dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego. 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Czy my przez te dwa lata odrobiliśmy lekcję, czy w ogóle jesteśmy w stanie się przygotować na sytuacje groźne?
0: No widzi pan, to jest świetne pytanie. Mieliśmy w 97 roku powódź stulecia, jak widać minęło całkiem dużo mniej czasu. Mieliśmy kolejną powódź w Kotlinie Kłodzkiej w 24 roku. Wtedy klimatolodzy, fizycy atmosfery przestrzegali przed tym, że te zdarzenia się będą pojawiać częściej. No i dwa lata później mamy kolejne. Oby nie był to tak głęboki niż jak ten wtedy nazwany genueńskim. Przypomnę, skąd on się wziął dwa lata temu. To było nadmiarowe parowanie bardzo silnie przegrzanego Morza Śródziemnego z okolicy Zatoki Genueńskiej właśnie. I ta ogromna ilość pary wodnej, ona wpłynęła nad naszą część Europy. Szczęśliwie dla Polski większość tego niżu się wypadała nad Austrią i Czechami. Koniuszek trafił nad Kotliną Kłodzką i spowodował dramat, ale on też był tym dramatem w Czechach i w Austrii, tylko o tym, żeśmy w Polsce niespecjalnie dużo mówili. My oczywiście wałkowaliśmy dramat w Kotlinie Kłodzkiej, natomiast ta ekstremalna powódź, ona nawiedziła nie tylko nasz kraj, ale te trzy kraje, też częściowo Niemcy. To, że w tym roku to może mieć inny układ geograficzny, patrząc nad którymi państwami się ten ogromny niż wypada, no zobaczymy, to pokaże najbliższy czas. Natomiast przyczyna jest ta sama, czyli ogromna ilość nagromadzonej pary wodnej spowodowanej tym, że wszechocean, czyli ta masa wody, która nas otacza, przypomnę, planeta Ziemia jest pokryta w 78% wodą, to są, my sobie geograficznie ponadzieraliśmy poszczególne akweny morzami, oceanami, to jest po prostu ogromna powierzchnia, to wszystko paruje, tak? Czyli wskutek tego, że też ocean, wszechocean jest wielkim magazynem energii. Także państwo zobrazować słuchaczom, co sekundę ocean przyjmuje ilość dżuli, czyli ilość energii równy pięciu wybuchom bomby typu Hiroshima, czyli to jest ogromna ilość energii, którą przyjmuje ocean, magazynuje w tym słupie wody, który schodzi w dół. Atlantyk ma przecież 7,5 metra głębokości. W tym słupie wody, gdzie im niżej, tym jest zimniej, no i to się schładza. Więc to jest taka nasza planetarna lodówka, ten trzechocean, dzięki któremu w ogóle jesteśmy w stanie funkcjonować jako stały cieplny gatunek ssaka. Natomiast to, że ta lodówka się przegrzewa i ona zaczyna być już, nie jest w stanie niwelować tych ogromnych ilości energii, które kumulujemy wskutek nagromadzenia gazów cieplarnianych w atmosferze, no to niestety mamy to, co mamy. No mamy po prostu ogromne El Niño, które przegrzewa nas i powoduje powodzie, pożary i inne dramaty.
3: To już widzimy. A jak dołożymy do tego przewidywania dotyczące przyszłego roku, który ma być znów najcieplejszym rokiem w historii pomiarów na świecie? Znaczy o rekordach temperaturowych to słyszymy cały czas w ostatnich latach. Co oznacza dla pana ta informacja?
0: No mam nadzieję, że część polityków, która próbuje zaklinać rzeczywistość i twierdzić, że nie ma problemu, się obudzi i zacznie słuchać też tego, o czym mówią coraz silniej wyborcy, że w tak wysokich temperaturach się po prostu nie da żyć, że w takich temperaturach nie da się uprawiać ziemi, że przy takich temperaturach zaczynają wysychać studnie, zaczyna brakować wody w miejscowościach, które dotychczas ją miały, że wysychają rzeki, a wraz z nimi po prostu giną całe ekosystemy. No i wreszcie może się przebije do wiadomości publicznej, też tej politycznej, to, że chociażby w Niemczech, tylko w Niemczech, bo to już tam policzono, ponad 15 tysięcy ludzi umarło z powodu przegrzania tylko w tym roku. To jest bardzo dużo.
3: I te liczby będą rosły, jak rozumiem.
0: No, jeżeli sobie zsumujemy, na co czekamy trochę, będą robione teraz analizy dla Francji, dla Hiszpanii, dla Portugalii, też dla Polski, żeby podliczyć, jaki był wzrost zgonów z powodu tego, że było bardzo gorąco, no to będziemy w stanie oszacować skalę tych strat w ludziach liczonych dla kontynentu europejskiego. Natomiast to, czego najczęściej nie liczymy, to nie liczymy, jakie są ogromne straty w ekosystemie, czyli wśród innych zwierząt, innych gatunków, które nas otaczają, czyli tych innych ziemian niebędących ludźmi, którzy współbytują z nami na planecie zwanej Ziemią. O tym się najczęściej zapomina, bo to trzeba sobie włączyć empatię międzygatunkową i pochylić się nad losem ptaków, innych ssaków oraz gadów i płazów.
3: No niestety.
0: I dopiero wtedy się to zaczyna robić dramatycznym obrazem.
3: Nie ma zbyt dużo tej empatii w nas, bo słyszymy już od wielu lat o tym, że gatunki giną, a my się dopiero, chciałem powiedzieć, że budzimy, ale to też... Też za dużo by było powiedziane. Jeszcze bagatelizujemy niestety te problemy, tak najbardziej uogólniając i patrząc na to, co mówią politycy, jak pan tutaj zaznaczał.
0: Ale kwestia... jest nadzieja, panie redaktorze, na szczęście, bo przypomnę, że już 7 września będzie w parlamencie za zgodą i przy przywództwie pana marszałka Sejmu będzie debata naukowców wokół wiedzy o klimacie. 7 września. To po raz pierwszy w historii III RP wydarzyła się tak ważna rzecz, że parlamentarzyści, czyli nasi przedstawiciele w parlamencie, będą mogli dowiedzieć się o konsensusie naukowym i będą mogli zbudować sobie swój pogląd na bazie wiedzy, a nie mitów, półprawd i nieprawd.
3: Było o wodzie, to teraz będzie o ogniu jeszcze, bo z powodu zmian klimatu obszar dotknięty pożarami lasów w Europie w przyszłości może się niemal potroić. Tak czytamy w Global Change Biology. Już widzieliśmy wielkie pożary. Jak pomyślimy sobie, że to może być 3 razy tyle, to co z tego? Co nas czeka?
0: No to jeżeli w tym roku, znaczy oczywiście trzeba jeszcze sezon pożarowy się nie zakończył, więc może jestem powiedzieć, że ta skala się może zwiększyć. Jeżeli na etapie końcówki sierpnia skala pożarów doprowadziła do wypalenia ponad 575 tysięcy hektarów roślinności. To jest, żeby to zobrazować, to jest 11 Warszaw. O, to może tak. Jeżeli to będzie 3 razy tyle, no to już mówimy o powierzchni całego Mazowsza. To jest ogromny obszar. Już pomijam to, czego najczęściej...
3: W jednym najczęściej roku zwracam uwagę. Znika taka część lasów, prawda? Płonie.
0: A wraz z nią wszystkie te ekosystemy, które tam są, gdzie umówmy się, że w królestwie owadów czy królestwie ptaków to najczęściej jest dramat, ponieważ giną młode i te przestrzenie lęgowe. Te zwierzaki, zwłaszcza małe, nie są w stanie uciec przed taką skalą, takim obszarem pożaru. To oczywiście też oznacza straty w ludziach. Przypomnę, że w tym roku w Europie zginęło wskutek pożaru 20 osób, ale to, że to może być więcej, no może być więcej. To są ogromne koszty oczywiście, bo to liczone jest w miliardach. Przypomnę, że w Polsce te koszty także przekraczają kilkaset milionów złotych, jeśli chodzi o tą ochronę przeciwpożarową polskich lasów. Idąc dalej, to są oczywiście ogromne ryzyka dla produkcji żywności. To, że te pożary także powodują innego rodzaju dramat, czyli zanieczyszczenie powietrza, czy jego zapylenie, tak, to też powoduje nasze krótsze życia. O smogu w Polsce bardzo wiele rozmawialiśmy od pewnego czasu i dobrze, natomiast najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, że obok tej niskiej emisji, która jest elementem spalania węgla w kotłach węglowych zasypowych, no mamy jeszcze niską emisję, która jest spowodowana pożarami. Ona niestety bywa równie dramatyczna dla naszych płuc i to jest coś, co w kontekście pożarów warto przypomnieć, że to po prostu nas zabija na raty.
3: No bardzo i dziękuję.
0: Jest kryzys wodny, o którym jeszcze tylko jedno zdanie powiem. Mhm. Polska ma 1600 metra sześciennego wody na mieszkańca, poziom bezpieczny jest to 4000, a poziom średni europejski 4700. Więc jesteśmy grubo poniżej poziomu, który jest uznawany za bezpieczny.
3: Tutaj stawiamy trzy kropki, bo z pewnością od tego tematu nie uciekniemy. No po prostu pogoda będzie przypominała nam o tym, w jakich tarapatach jesteśmy. Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact, był z nami w TOK 360. O pracach domowych po nowemu będziemy już za kilka minut po informacjach mówili.
1: Autopromocja.
4: To była gra znaczonymi kartami. Ze świadomością, co Gomułka w Moskwie wprost zapowiedział, że władzy raz zdobytej komuniści nie oddadzą nigdy. A jednak należało podjąć próbę, stworzyć alternatywę, dać nadzieję, liczyć na cud. 81 lat temu powstaje Polskie Stronnictwo Ludowe.
1: Powrót do przeszłości w każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
14: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
18: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
25: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
26: No.
25: A tamta to jest mega.
26: Mega, mega.
27: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
28: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
29: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
28: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
29: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
28: Aflofarm.
30: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
31: Lidl, to się opłaca.
32: Kategoria trawienie.
33: Po jednej nutce.
32: Ciężko na żołądku.
33: A teraz?
32: Uczucie pełności.
33: Dobrze. I ostatni.
32: Gazy.
33: Świetnie. A co można na to zaradzić?
32: Najlepiej zastosować Travisto.
34: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
35: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
36: How good is that?
37: Boli, swędzi,
38: piecze, a do tego nawraca.
39: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
40: Reklama.
41: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 16.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Do Sejmu trafił już prezydencki projekt noweli ustawy o prawach pacjenta i kodeksu karnego. To odpowiedź Karola Nawrockiego na skierowaną przez niego do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę zwaną Lex Szarlatan. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że propozycja umożliwi ściganie i karanie szarlatanów, którzy cynicznie dla swoich zysków żerują na ludzkich chorobach. Prawo i Sprawiedliwość oraz Ruch Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus złożyły zawiadomienia do prokuratury w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Raport z 2025 roku, przygotowany przez obecną ministrę do spraw promocji Polski Barbarę Mrus-Gorgoń, wywołał krytykę z powodów błędów i wykorzystania AI. W odpowiedzi autorka zaznaczyła, że raport był wykorzystywany wewnętrznie i przyznała, że nie powinien trafić do sieci. Napisała, że przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy. Również Ministerstwo Sportu, którego logo widnieje na okładce raportu, zaprzeczyło, by publikacja była objęta umową z resortem. Były wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa na Ukrainę, generał Keith Kellogg, złożył nieoczekiwaną wizytę w Odessie. Odwiedził tamtejszy morski port handlowy, który jest celem ataków wojsk rosyjskich. Ukraińskie Ministerstwo Odbudowy przekazało, że w rozmowach z Kelloggiem zwrócono uwagę na bezpieczeństwo żeglugi i funkcjonowanie ukraińskiego korytarza morskiego.
41: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Gościem TOK 360 jest teraz Arkadiusz Boroń, nauczyciel i prezes Małopolskiego Okręgu ZNP. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Od początku nowego roku szkolnego prace domowe będą po nowemu, to znaczy?
3: To znaczy, Panie Redaktorze, że to jest zmiana kosmetyczna, żeby nie rzec bardzo techniczna. Chodzi głównie o prace domowe z zajęć praktyczno-technicznych i cała zmiana polega na tym, że zacytuję, przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych nauczyciel może uwzględniać systematyczność ucznia w wykonaniu prac domowych, o których mowa i tak dalej. Praktycznie nie ma tutaj, panie redaktorze, zmiany. Rzecz jest w tym, żeby nauczyciel mógł uwzględniać, czego nie mógł do tej pory robić, że na przykład zajęć praktyczno-technicznych, bo tak się teraz będą nazywać, uczeń oddał 10 prac, a inny oddał tylko 5. A do tej pory tego nie można było robić, no bo jak ktoś oddał 5 prac na piątkę, a inny z kolei oddał 10 też na piątkę, no to nie było to brane pod uwagę. Tak samo jest zmiana w ustępie pierwszym, punkt drugi. Tutaj mamy taki zapis, że w klasach 4-8 nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną techniczną pracę domową i tak dalej, która służy utrwaleniu, ale tu jest taki dopisek, która służy utrwaleniu, rozwijaniu lub praktycznemu zastosowaniu treści nauczania. O co chodzi? No ja to czytam tak, że jeżeli ktoś ma zrobić karmnik, to te treści programowe ma zrealizować, czyli może w domu ten karmnik dokończyć, a nie przynieść na ocenę na przykład, nie wiem, swetra zrobionego
0: czyli
3: na
0: czyli tak. Jeśli nauczyciel, ja tutaj tak bardzo to uproszczę, jeśli pan pozwoli. Jeśli proszę. Nauczyciel chce wymyślić jakieś zadanie dziecku, czytaj rodzicowi, bo w wielu przypadkach to jest tak, że rodzic robi ten karmik, czy też ludzika z kasztanów, to tak. Najpierw nauczyciel sam musi zostać zaangażowany w tę pracę, żeby przypadkiem tutaj nie zdejmował ze swoich barków tych rzeczy, tak?
3: Nie, to chodzi o to, że jeżeli robimy te...
0: Znaczy, chodzi o to, że zaczynamy pracę nad tym na lekcji, że nauczyciel ma ponieść, że tak powiem, konsekwencje tego zadania, które zadał. Że skoro robić karmniki, to u niego w klasie na początek.
3: To u niego tak jest, zaczynamy. A chodzi bardziej o to, żeby uczeń nie przyniósł mu innej pracy, bo na przykład mama nie potrafi robić karmników, ale robi bardzo ładne swetry na drutach i ten uczeń by przyniósł ten sweter i powiedział, proszę pana, proszę pani,
0: jak no, ładnie ja tu wychowałem.
3: A właśnie, tak ładnie wyhaftowałem. Zresztą także to nie są jakieś zmiany zasadnicze, są dość zdroworozsądkowe i tyle.
0: Może kosmetyczne, ale jednak, tak jak chwilę tutaj porozmawialiśmy, no trafiają na podatny grunt.
3: No dokładnie, bo to tak jak przygotowywałem się do rozmowy z panem, rozmawialiśmy z nauczycielami i też mówiliśmy, że takie prace domowe czasem jednak pełnią bardzo fajną rolę integracyjną, że cała rodzina wykonuje na przykład, no nie wiem, jakiegoś smoka na konkurs i tata robi jedno, mama coś tam dokłada, a dziecko też robi swoje. Ale to tak, pół żartem, pół serio.
0: Prace domowe pozostają nieobowiązkowe. Tutaj ta w cudzysłowie reforma, z którą mieliśmy do czynienia na samym początku kadencji obecnego parlamentu i tutaj ministry edukacji, to zostaje, ale jest taki trochę krok, czy pół kroku wstecz. Mianowicie może to być brane przy ocenie zachowania, tak?
3: No nie, tutaj przy ocenie zachowania też nie ma zmian, tylko jest, że przy uwzględnianiu oceny zachowania bierze się następujące podstawowe obszary. No i tutaj mamy naprawdę rzeczy dość oczywiste. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, okazywanie szacunku innym osobom, przestrzeganie norm społecznych, etc., etc. To naprawdę nie ma tu żadnych rewolucyjnych zmian i też nie ma takiego zasadniczego zwrotu, jeżeli chodzi o prace domowe, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy cały czas pojęcia takie, jak były do tej pory, czyli praca domowa, o której mowa w punktach i tak dalej, nie jest obowiązkowa dla ucznia, nie ustala się z niej oceny. Nauczyciel sprawdza każdą wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową i przekazuje uczniowi informację, o której mowa, czyli on ją ocenia. Ma obowiązek ją ocenić i powiedzieć, to jest ładna praca lub zła praca, ale nie ma oceny z tego obowiązkowej.
0: Jak rozumiem, chodzi o to, żeby nauczyciel w ciemno nie zadawał w niezliczonej liczby tych jakichś tam zajęć, później tego nawet nie weryfikował, bo zapomniał i martwcie się uczniowie, czy też rodzice. To, o czym mówiłem wcześniej, to jest w ten sposób nazwane, że można podwyższyć roczną ocenę klasyfikacyjną uczniowi, który nieobowiązkowe pisemne prace w domu wykonuje. No to coś zyskuje uczeń.
3: Tak, to jest to, co ja czytałem. Przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych nauczyciel może uwzględniać systematyczność ucznia w wykonywaniu prac domowych. Czyli jeżeli on te prace domowe wykonuje systematycznie, jak również jest też tak, to, co pan mówi, że jeżeli wykonuje dodatkowe prace na tak zwane podwyższenie oceny, to jest zresztą praktyka szkolna znana już od dziesiątek lat, panie redaktorze. Czyli ktoś, nie wiem, wykonuje prezentację o tematyce historycznej albo na fizyce, wykonuje pracę pisemną na temat, nie wiem, Układu Słonecznego. Przykłady, tak? No to będzie to uwzględniane przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej, co też wydaje się dość rzeczą oczywistą, bo jeżeli ktoś wykonuje pracę, która nie jest przewidziana dla każdego innego ucznia, to powinien być za to nagrodzony.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem w TOK 360 był Arkadiusz Boroń, nauczyciel i prezes Małopolskiego Okręgu ZNP. Mamy teraz 11 minut do 17. To jest podsumowanie dnia w TOK FM. Michał Tomasik, gospodarz niedzielnego poranka w TOK FM, jest teraz tutaj ze mną w studiu. Witaj, Michale.
1: Obecny, dzień dobry.
0: Ile kroków dziennie u ciebie na liczniku?
1: To bywa różnie. Sprawdzałem przed rozmową, to jest średnio 5000 w skali tygodnia, miesiąca, ale zdarzało mi się mieć kroków 7 w ciągu dnia.
0: Siedem.
1: Zamurowało cię.
0: Tylko 7?
1: 7 kroków, tak.
0: Nie tysięcy.
1: Nie 7 kroków, przy czym mam teorię, że telefonu nie nosiłem ze sobą. Byłem w domu, ale nie nosiłem telefonu.
0: To mógł być powód, bo szczupły z ciebie gość, więc tutaj nie podejrzewałbym cię o taki stacjonarny tryb życia. To są rzeczy, które obrosły trochę takim mitem, co do właśnie tej liczby, chociażby 10 tysięcy kroków, zgadza się? To nie do końca tak jest, że każdy ma zrobić ten limit.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo nam się to utarło, że 10 tysięcy kroków, żebyśmy byli zdrowsi, tak, wszyscy pracujemy... My tutaj w radio przed komputerami, państwo pewnie też, czy w biurach, czy gdzie indziej. No i trafiliśmy z Magdą Sikoń, wydawczynią Niedzielnego Poranka, na taki artykuł, który został opublikowany w Lancecie, który trochę odpowiada, trochę tłumaczy, że nie do końca tak jest, że tych kroków nie musi być aż 10 tysięcy, że tak naprawdę, żeby była poprawa, wystarczą 4 tysiące kroków dziennie, ale żeby było naprawdę dobrze, to powinno ich być przynajmniej 7 tysięcy. I oczywiście im więcej, tym lepiej. Ale skąd się wzięło to 10 tysięcy i jakie są różnice między tymi pułapami? I w ogóle, czy to nie amerykańscy naukowcy, to akurat australijscy mają rację, no o tym będziemy rozmawiać w niedzielę.
0: Ciekawostka jest taka, skąd to się w ogóle wzięło, bo to ustalenie liczby 10 tysięcy kroków miało miejsce, teraz liczę, 60 lat temu ponad, prawda?
1: I to mniej więcej, tak. Chyba. Mniej więcej 60 lat temu z reklamy się wzięło. Z reklamy, którą Japończycy, zdaje się, przy okazji jakichś mistrzostw sportowych opublikowali. No i tak się utarło. I tak z nami zostało. I pewnie to nie jest jedyna taka rzecz.
0: I cały świat później do dzisiaj to zaczął to naśladować i do dzisiaj to naśladuje. Patrz, jakieś takie apki sportowe.
1: Ale może w tym nie ma nic złego.
0: Tak,
1: może...
0: bo coś jest w tej liczbie 10 tysięcy, bo jak tak spojrzysz
1: mówi na... Mówisz też o 10 tysiącach godzin dzieje? Na przykład, żeby osiągnąć czymś mistrzostwa.
0: Jak poczytasz o tym, co się dzieje, jak robisz te 3-4 tysiące i odpowiednio więcej, to gdzieś to 10 tysięcy to jest akurat taka środkowa liczba kroków, gdzie w przypadku zdrowej osoby, która się tego trzyma, no będzie miała pozytywny efekt.
1: To jest też cel... Potrzebujemy jakiegoś celu, jakichś wytycznych, celów czasami ambitnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zdrowie, no bo na końcu chodzi o zdrowie, więc jeżeli to ma być, jeżeli te 10 tysięcy kroków faktycznie pomoże nam bardziej niż 4 niż 7, no to warto mierzyć tak, żeby było jak najlepiej.
0: No to tak a propos rozpoczynającego się właśnie weekendów. W weekend wrócimy do tematu za sprawą Michała Tomasika, który już za kilka minut po 17 zaprosi Państwa na wywiad polityczny. Co tam, panie, w polityce?
1: Też o kondycji porozmawiamy. Porozmawiamy o kondycji w partiach rządzących. Porozmawiamy o kondycji Polski 2050. Moim pierwszym gościem będzie wiceminister...
0: Ale w ogóle jest wyczuwalne tętno w przypadku tego ugrupowania?
1: Myślę, że tak. Dużo się mówi w tej chwili, o tym będę rozmawiał z wiceministrem Janem Szyszko za chwilę z Polski 2050. Moim zdaniem informacja o tym, że Szymon Hołownia chce wrócić na poważnie do polityki, chce wejść do rządu, wbrew temu, jak kręcimy głowami i nosami, ona nas grzeje. Ona nas pobudza. Wszyscy o tym rozmawiamy. Wszyscy dziennikarze polityczni to komentują, o tym piszą, pytają polityków. Natomiast jak miałoby to wyglądać? Jak znaleźć miejsce w partii i w rządzie dla dwóch osobowości, jakimi są i Szymon Hołownia, ojciec założyciel, i obecna przewodnicząca Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, której nikt kierownictwa partii nie dał, a ona to kierownictwo wypracowała, wywalczyła w wyborach przecież, które pamiętamy.
0: I chyba też pracowitości jej nie można odmówić, bo widać ją. Znaczy w serwisy społecznościowe, ona jest taka zaangażowana w tłumaczeniu rzeczy na przykład związanych z, nie wiem, patodeweloperką, czy też tymi mieszkaniami na wynajem. To, na ile ludzie to kupują, to jest inna sprawa.
1: Jest aktywna, porusza tematy nie zawsze popularne i nie zawsze takie, które mogą ucieszyć koalicjantów, bo oczywiście temat patodeweloperki to jest jeden z tematów, ale niedawno poruszała również temat podwyższenia wieku emerytalnego. No mówi się, że to jest taka sprawa, której politycy nie chcą
0: bardzo
1: dotykać, bo...
0: niepopularne. Tutaj można się przejechać.
1: Ale konieczna, ale
0: mając,
1: ważna.
0: No każdy ci to powie, naukowiec, demograf, ale politycy się boją tego.
1: Boją się. I oczywiście można tutaj oceniać, czy to jest odwaga, czy zuchwałość przewodniczącej Polski 2050. Natomiast jest w polityce i odgrywa rolę. Nie jest również chyba jej po drodze z pozostałymi koalicjantami. Są tak zwane rady, spotkania liderów, które odbywały się kiedyś w towarzystwie czterech osób: Szymona Hołowni, Władysława Kośniaka-Kamysza, Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska. Od jakiegoś czasu odbywają się w gronie trzyosobowym. Katarzyny Połczyńskiej nawet tam nie ma.
0: Teraz jeszcze nawiązując do tego, do takiego trendu na socialach. Posyłanie polityka, czynnego polityka do Trybunału Konstytucyjnego. Klasa czy obciach?
1: Obciach. Ja jestem zdania, że obciach... spodziewam się, że moi rozmówcy...
0: Nawet jeśli to dobry kandydat, jak wielu
1: nawet
0: mówi.
1: Jeżeli to dobry prawnik, kandydat, to jest to z różnych powodów obciach. Z jakich powodów porozmawiamy o tym? I myślę, że to obciach, zgodzimy się z gośćmi, ale żeby państwa zachęcić do słuchania tej rozmowy, zapytam wszystkich moich gości, jeżeli nie politycznie, to jak? Czy w ogóle da się metodami prawnymi...
0: Czy da się wrócić do stanu, który był kiedyś?
1: Chyba nie, ale czy da się naprawić Trybunał Konstytucyjny metodami stricte prawnymi? Mamy kilka przykładów z ostatniego czasu, że to nie idzie, między innymi zabezpieczenia, wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Może trzeba użyć metod politycznych, bo inaczej się nie da. O tym będziemy rozmawiać.
0: Kto u ciebie po 17?
1: Wiceminister Jan Szyszko z Polski 2050. I dalej też mam ci mówić.
0: No tutaj rozumiem, że chcesz pozostawić niedopowiedzenie.
1: No, może uchylę tego rąbka. Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego i Dominika Sitnicka z Oko Press. I w takim zacnym gronie będziemy dywagować. Ostatnie dywagacje przed weekendem o polityce.
0: Wywiad polityczny i Michał Tomasik dzisiaj po 17. Za 3 minuty informacja o godzinie 17, a po godzinie 18 ponownie TOK 360 dla państwa.
4: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
5: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
4: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40... to nie ma takiej reakcji.
6: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
8: Jak zawsze, ciekawe tematy we wspólnej sobocie.
9: Czego nie wiemy o Cyprze?
8: Dobry szef to jaki szef?
9: Wtrącimy także 5 groszy do dyskusji o lalce Prusa.
8: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Wspólna sobota o 10.
9: Do usłyszenia.
7: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
13: Stokrotka.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
17: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
19: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
17: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Są ostrzeżenia synoptyków przed intensywnymi opadami deszczu z powodu niżu zalegającego nad Polską. Jutro i w nocy szczególnie duże opady prognozowane są w pasie od Dolnego Śląska po Wielkopolskie i częściowo Łódzkie, przez Kujawsko-Pomorskie po Warmińsko-Mazurskie. Miejscami w górach może spaść nawet do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wczoraj w tej sprawie odbyła się odprawa z wojewodami i przedstawicielami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dla Dolnego Śląska zostały wydane ostrzeżenia o możliwych podtopieniach. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu na stacjach benzynowych będzie drożej. To w związku z dalszym wzrostem cen hurtowych, wynika z prognoz biura Reflex. Średnia cena benzyny 95 ma wynieść 6,58, benzyny 98 7,40, a oleju napędowego 7,60. Autogaz może natomiast potanieć do 2,98 zł. Na rynkach drożeje także ropa Brent. Dziś jej cena wzrosła do około $94 za baryłkę. Po 2 latach programu Tarczy Wschód w wielu miejscach osiągana jest wstępna gotowość operacyjna, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Zapowiedział również działanie operacji Wschodni Miecz, którego celem ma być odstraszanie poprzez dalekie, precyzyjne rażenie. Kośniak-Kamysz podkreślił, że na działania związane z zabezpieczeniem wschodniej granicy przeznaczono już około 10 miliardów euro. Jannik Sinner nie zagra w US Open. Lider światowego rankingu tenisistów poinformował o tym w mediach społecznościowych. O tym, jakie są tego powody, więcej powiemy w kolejnych informacjach TOK FM o 17.20. Sponsorem programu jest...

0: FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Wywiad polityczny, Michał Tomasik, kłaniam się i przypominam Państwu, że dzisiaj piątek, a skoro piątek, to zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia podcastu politycznego Dzieje się. W dzisiejszym odcinku prowadzący rozmawiają o temacie ustawy Lex Szarlatan. Czy za decyzją Karola Nawrockiego stoją wyłącznie wątpliwości prawne? Podcast dostępny na TOK FM Premium i w aplikacjach podcastowych, a u nas na antenie Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Dzień dobry.
2: Piątek, weekendu początek. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
1: Za chwilę zaczniemy weekend, ale najpierw pan pozwoli, że troszkę o Polsce 2050 porozmawiamy.
2: Domyślam się.
1: Czy w Polsce 2050 jest miejsce dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Szymona Hołowni?
2: Uważam, że jest. Partia w tym momencie przechodzi przez etap, który jest absolutnie trudny i powiedzieć trzeba jasno, że żadna nowa partia skutecznie nie przeszła przez etap zmiany przywództwa przez ostatnie 10-15 lat. Nam, mimo wszystkich tych wewnętrznych kłótni, bo to trzeba powiedzieć, które miały miejsce przez ostatnie parę miesięcy, mimo wszystkich tych często nieporozumień, czasem ścierających się ambicji, udaje się być częścią rządu koalicji 15 października, mieć klub parlamentarny i utrzymać partię. Nie jest to zadanie łatwe. Nigdy dla nowych organizacji, zwłaszcza partii politycznych, które, przepraszam może za trochę politologiczny ton tej wypowiedzi, ale które z definicji funkcjonują w środowisku wysokiej rywalizacji między partiami, jak jest polityka.
1: Ale to nie jest taka
2: nie jest
1: zwykła sytuacja zmiany przywództwa. To jest sytuacja, w której zmiana się dokonała, partia poniosła pewne konsekwencje, no bo część osób zrezygnowała z członkostwa, utworzyła osobny klub.
2: Z tym, że jeżeli mógłbym tutaj tylko wejść w słowo, rzeczywiście ten podział na poziomie klubu parlamentarnego był w miarę po połowie tak naprawdę przeszedł. Tak, jeżeli spojrzymy na strukturę partyjną, czyli te łącznie około 2000 osób, które są zarejestrowane, no tutaj podział jest taki, że 90% osób zostało, 10% odeszło, więc on był zdecydowanie mniej.
1: Okej, ale obaj wiemy, że na samym końcu najważniejsze dla partii jest to, jaką ma siłę w parlamencie.
2: W krótkim terminie, w długim terminie struktury mają większe znaczenie, tak?
1: Porozmawiajmy na razie o krótkim terminie. I ta sytuacja nie jest typowa, bo Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została przewodniczącą, jej kieruje partią od kilku miesięcy, no i dochodzą sygnały, że ojciec założyciel chce wrócić i nawet tym pogłoskom o powrocie towarzyszy pewna tęsknota chyba niektórych parlamentarzystów.
2: Wydaje mi się, że gdyby rzeczywiście te pogłoski miały w sobie wiele prawdy, no to one pojawiły się pierwszy raz w połowie czerwca, czy pod koniec czerwca. W lipcu były 3 posiedzenia Sejmu. To myślę, żeby się zmaterializowały w którymś z tych 3 posiedzeń Sejmu, to nie miało miejsca. Teraz jest sierpień, jest posucha tematyczna w polityce, tak bym powiedział, i różne tego typu historie trochę na pograniczu plotkarstwa wychodzą na światło dzienne i zyskują wiele rozgłosu, być może więcej niż na to zasługują. Ja trzymam kciuki i bardzo kibicuję Szymonowi Hołowni, by odnalazł znalazł dla siebie jak najlepsze miejsce, czy to w polityce, czy w życiu zawodowym, na jakie sobie tylko wymarzy. Uważam, że ma w pełni dyspozycję i kompetencje do tego, by pełnić ważne funkcje w życiu publicznym, i bardzo się cieszę z tych informacji, które docierają, że rzeczywiście te problemy, czy słabsze momenty już są za nim.
1: A nie obawia się pan, że Szymon Hołownia postanowi wrócić na poważnie, zechce wejść do rządu, zostać wicepremierem i będzie musiało się to odbyć kosztem na przykład takim, że będzie musiał zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na stanowisku ministerialnym i w resorcie zostałby pana nowym szefem?
2: Wszelkie zmiany personalne muszą być w rządzie koalicyjnym, uzgadniane z partiami koalicyjnymi i szefostwem tychże partii koalicyjnych, ale uważam, że jednym z głównych

0: powodów, dla których Partia Polska 2050 znalazła się w kryzysie i straciła poparcie, było to, że zaczęła być kojarzona ze sprawami stołkowymi i personalnymi. I wiele miesięcy, czy nawet może krótkie lata, w których to się działo, na pewno zaszkodziło bardzo wizerunkowi tej partii. Uważam, że jednym z głównych osiągnięć Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w roli przewodniczącej tej partii jest to, że Polska 2050 zaczęła się i też osoba samej przewodniczącej zaczęła się kojarzyć ludziom z walką o sprawy w tym rządzie, takie jak właśnie drugi próg podatkowy, jak kwestie mieszkalnictwa, jak kwestie sprawiedliwości podatkowej, zwłaszcza dla klasy średniej, więc to rozmowa o zmianach w rządzie, proszę zauważyć, że jest, mówiąc kolokwialnie, wrzucana do mediów przez anonimowe źródła płynące, no jak rozumiem, z różnych
1: szanowanych mediów, od szanowanych dziennikarzy. Ale rozumiem pana argumentację. Jak pan widzi rolę Polski 2050 w tym rządzie obecnie?
0: Ja widzę tę rolę jako motor pozytywnych zmian, motor reform, czy przeprowadzenia reform i wielkich inwestycji. Polska 2050 zarówno instytucjonalnie, ale też pod względem personalnym, pod względem tego, kto z ramienia Polski 2050 zasiada w tym rządzie, jest tak naprawdę jedynym nowym elementem w tej koalicji, dla polityki również polskiej. Jak spojrzymy na nazwiska naszych ministrów, to są osoby, które w rządzie zasiadają po raz pierwszy i wnoszą do tego rządu świeże spojrzenie, które moim zdaniem tej koalicji bardzo się przydaje. I tak na przykład to podwyższenie drugiego progu podatkowego, które zostało wczoraj zapowiedziane przez premiera i ministra finansów, powiedzmy sobie to wprost. Nigdy w życiu by nie było podwyższenia drugiego progu podatkowego i przygotowania tej ustawy, gdyby nie wielomiesięczna walka o tę sprawę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, zaangażowanie wiele osób i również nagłośnienie jej przez wszystkie media.
1: Okej, oddaję panu i pani przewodniczącej, bo pamiętam, jak na pierwszej chyba konwencji programowej mówiła faktycznie o tym, że trzeba podnieść próg podatkowy, tam chyba mówiła o 140 tysiącach, wtedy mówiła o pielęgniarkach, o nauczycielach, no ale teraz jesteśmy w takiej sytuacji i nie bez powodu pytam o rolę Polski 2050 w rządzie. Jesteśmy w takiej sytuacji, że lider Nowej Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że 10 sierpnia odbyło się spotkanie liderów koalicji. Trzech liderów koalicji. Władysława Kosiniaka-Kamysza, Włodzimierza Czarzastego i Donalda Tuska. I tam zapadły decyzje o tym, jakie będą przeprowadzane zmiany w systemie podatkowym. Dlaczego Polski 2050 nie ma przy tym stole?
0: O to, w jakim gronie rozmowy są prowadzone rozmowy koalicyjne, decyduje lider tej koalicji, czyli premier. To premier decyduje, kogo zaprasza do stołu i też odpowiada później za to, jakie relacje w tej koalicji panują. Jeżeli został obrany taki tryb rozmowy, no to cóż, rozmowa odbyła się w gronie trzyosobowym, który jest gronem jednak, powiedzmy to sobie wprost i uczciwie, gronem mniejszości sejmowej, czy reprezentującym mniejszość sejmową.
1: Bardzo niewiele brakuje tej mniejszości sejmowej, żeby stała się większością.
0: Ale kwestia mniejszości czy większości nie jest sformułowaniem relatywnym, jest faktograficznym. I faktograficznie jest to mniejszość sejmowa. My jesteśmy gotowi do takiej rozmowy. Minister Pełczyńska-Nałęcz spotkała się bilateralnie z ministrem Domańskim, rozmawiając o drugim progu podatkowym przez założenia naszego projektu. Ta rozmowa odbyła się na wiele tygodni przed 10 sierpnia i też tego typu ustawy podatkowe nie są przygotowywane przez 3 dni. Więc uważam, że jej wkład przewodniczącej i wkład naszego środowiska w to rozwiązanie jest na pewno ogromny i fundamentalny i uważam, że bez nas by tego nie było. Tak samo jakby nie było bez Polski 2050 zatrzymania wzrostu cen mieszkań, zatrzymania dopłat do deweloperów, które w Polsce były stałym elementem sceny politycznej.
1: Ale czy ta taktyka mówienia głośno, stanowczo, wyraźnie, często krytycznie wobec rządu o pewnych tematach publicznie przynosi zamierzone efekty, przynosi korzyść, bo może wystarczyło, skoro znalazło się takie porozumienie co do tych zmian, które państwo proponowali. Może wystarczyło porozmawiać za kulisami, ustalić, i wspólnie wychodzić wtedy. I nie byłoby takiej sytuacji, że trzech liderów, no nie chcę mówić, że potajemnie, ale bez waszej obecności takie rzeczy dyskutuje, trochę stawiając was też przed faktem dokonanym.
0: Rozmowy zakulisowe się odbywały, nie było zainteresowania do przeprowadzenia takich reform, dopóki nie zaczęliśmy podnosić tej sprawy publicznej, dopóki ta sprawa nie nabrała rozgłosu, tempa i zainteresowania milionów Polaków. Więc to jest dla nas kolejna lekcja, że w sytuacji, w której no nie ma chęci dopuszczenia Polski 2050 do stołu, bo wydaje mi się, że odpowiadając na pana redaktora pytanie, dlaczego to jest, to spotkanie odbyło się w gronie trzyosobowym, no może dlatego, że po prostu nie ma chęci poszerzać tego grona o osoby, które są w polityce nowe, które mogą myśleć troszeczkę inaczej.
1: A może głośno krytykują po prostu pozostałych?
0: Również wyrażają swoje zdanie, motywując do ciężkiej pracy i przeprowadzania reform. Tak, owszem, ale uważam, że to jest dobre dla koalicji i przede wszystkim dobre dla Polski. My nie wyszliśmy do koalicji po to, żeby tworzyć rząd jednej myśli, albo po to, żeby nie realizować rzeczy i stosować strategię rączkę myję. Weszliśmy do tego rządu po to, żeby realizować ambitne reformy i ambitne zmiany.
1: Panie ministrze, na koniec, to jest na pewno ambitny pomysł. Kandydatura Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Co w tej sytuacji jest dobre dla Polski? I jak zachowa się Polska 2050? Przy tym głosowaniu, ponieważ tej kandydaturze nadano już druk sejmowy, a marszałek zapowiedział, że może się to odbyć 2-4 września na pierwszym posiedzeniu.
0: O stanowisku zdecyduje Klub Parlamentarny Polski 2050. Ja powiem, jakie jest moje zdanie w tej sprawie. Uważam, że w myśleniu o państwie należy oddzielać kwestie systemowe od kwestii personalnych. I personalnie, osobiście, ja uważam Macieja Berka za fantastycznego specjalistę, bardzo dobrego ministra, osobę niezwykle kompetentną. Systemowo wprowadzanie polityków do Trybunału Konstytucyjnego uważam, że jest złe dla Polski, bo w momencie, w którym będziemy oceniać, czy dopuścimy do sytuacji, w której stwierdzimy, że skoro ktoś jest kompetentny, sympatyczny, merytoryczny, to może iść do Trybunału, to nastawiamy się do tego, że jak w Polsce będzie inny rząd, to też będą mogli stosować dokładnie ten sam argument.
1: Część polityków Polski 2050 uważa inaczej. Michał Gramatyka, Bartosz Romowicz. Nie boi się pan, że ta kandydatura przejdzie przy udziale posłów Polski 2050 i pomimo waszych sprzeciwów?
0: Ja się niczego nie boję. Tak jak powiedziałem, rozmowa o tej sprawie przed nami na klubie parlamentarnym i tam klub parlamentarny podejmie decyzję. Z pełną uczciwością powiedziałem, jakie jest moje stanowisko polityczne i merytoryczne w tej sprawie. Uważam za niezwykle ważne oddzielanie ocen personalnych od działania systemowego w kraju.
1: No to teraz możemy życzyć miłego piątku sobie nawzajem.
0: Miłego
1: Jan
0: weekendu.
1: Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Polska 2050. Za chwilę będziemy dalej rozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym.
2: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
3: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
4: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
5: Wobec tej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Autopromocja.
8: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
9: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
10: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
8: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
10: Co piątek o 17:00.
8: Dzieje się.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
7: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Koniec lat. Nie.
4: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG M-Zoom. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
5: Teraz M-Zoom w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
4: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
6: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Polsce 2050 jest miejsce zarówno dla jej założyciela Szymona Hołowni, jak i dla obecnej szefowej Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz. Zapewniam w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, członek tej partii. Według części mediów Hołownia, który zrezygnował z kierowania partią i jest obecnie wicemarszałkiem Sejmu, chciałby wrócić do roli lidera. Trzymam kciuki i bardzo kibicuję Hołowni, aby znalazł dla siebie najlepsze miejsce w polityce i życiu zawodowym. Ma wszelkie kompetencje, by pełnić wysokie funkcje publiczne, powiedział Jan Szyszko. Dodał jednak, że to Połczyńska-Nałęcz sprawiła, że Polska 2050 przestała kojarzyć się z walką o stołki, a zaczęła kojarzyć się z walką o sprawy, takie jak drugi próg podatkowy czy kwestie mieszkalnictwa. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. Hurtowe ceny na rynkach mogą przeposzybować znów do góry, a to za sprawą Donalda Trumpa, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu, mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
11: Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia. Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
10: A z końcem sierpnia ma przestać obowiązywać rządowa regulacja dotycząca cen paliw. Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Andy Bernam oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz będą w poniedziałek współprzewodniczyć tzw. koalicji chętnych. Według Kijów Independent grupy państw opierających Ukrainę będą debatować w jej stolicy. Według ukraińskich mediów wśród polityków, którzy mają pojawić się w Kijowie, są przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz prezydenci Finlandii i Luksemburga. W poniedziałek przypada Dzień Niepodległości Ukrainy. Jannik Sinner nie zagra w US Open. Lider światowego rankingu tenisistów poinformował o tym w mediach społecznościowych. A jakie są teraz tego powody? Już teraz ze mną ze studia Przemysław Pozowski.
12: Tak, dzień dobry, już wyjaśniam. No, przeciągające się problemy z kolanem. Jannik Sinner nawet pisze w mediach społecznościowych, że wrócił na kort, że próbował już tego tenisowego treningu, ale razem ze sztabem uznali, że to jest jednak jeszcze za wcześnie. No więc pech, bo jak wraca Carlos Alcaraz, on potwierdził udział w turnieju w Nowym Jorku, no to nie będzie Jannika Sinnera, czyli nie tylko lidera światowego rankingu, ale przecież także zwycięzcę turnieju w Nowym Jorku z 2024 roku.
10: A kolejne informacje w TOK FM o 17.40.
13: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
10: Dla 10 województw obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed deszczem, burzami i silnym wiatrem. Będą obowiązywać do jutrzejszego przedpołudnia. W nocy na termometrach od 14 do 19 stopni, a jutro słupki rtęci pokażą od 19 stopni na północy do 24 na południu.
13: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
10: I jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Według map GIOŚ nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5. Za to na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce część stacji pomiarowych notuje podwyższone stężenie ozonu.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Wywiad polityczny, 17.24, a w naszym studio Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego, współautor podcastu Polskie Demo. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Niezależnie od stanu upolitycznienia Trybunału, metodą naprawy tej instytucji nie może być jej odbicie lub przejęcie przez inną większość rządzącą. Pragniemy przy tym zaznaczyć, że pewne usprawnienia procedury wyboru sędziów Trybunału mogłyby zostać wprowadzone na poziomie regulaminu Sejmu, co sugerowały organizacje pozarządowe, do których w czerwcu 2024 roku zwrócił się o rekomendację marszałek Sejmu. To jest fragment apelu o wycofanie kandydatury doktora Macieja Berka i wybór innego kandydata, który został podpisany przez największe organizacje pozarządowe zajmujące się praworządnością, w tym Fundację Batorego. No jeżeli nie politycznie, to jak by pan chciał naprawić Trybunał Konstytucyjny?
14: Ja bym nie powiedział, że jest... Znaczy politycznie to mi się wydaje, że właśnie chce faktycznie tak to załatwić Donald Tusk. Czy można to zrobić inaczej? Można zrobić to na wiele innych sposobów. A przede wszystkim, jeżeli mamy diagnozę taką, że Trybunał Konstytucyjny jest, czy ma służyć jako, no właśnie, taka tarcza, która chroni obywateli, musi cieszyć się też zaufaniem tychże obywateli, a jednym, no to chyba się wszyscy zgodzimy, jednym z bolączek Trybunału Konstytucyjnego w ostatnich latach było jego skrajne upolitycznienie. Czy, no, jest jakaś taka metoda, ja się nie znam, homeopatia chyba tak, że trzeba tam dodać właśnie czegoś podobnego, nie wiem, może szczepionka też, ale czy
8: nie
14: wysyłanie polityka,
8: Lex
14: Szarlatan nie, ale czy wysyłając polityka do Trybunału Konstytucyjnego, żeby walczyć z jego upolitycznieniem, osiągnie się ten cel? Wątpię. Już zresztą te głosy, które się pojawiają, nie tylko przecież tych organizacji, co warto to też podkreślić, bardzo aktywnych i w tym 2015 roku, ale zresztą od wielu, wielu, wielu lat dbających i o polską demokrację, o jej jakość i o praworządność, ale też wiele autorytetów prawnych, no uważa, że to jest zły pomysł, dlatego zresztą, że pan redaktor tak zaczął trochę od tego właśnie o tym zdobyciu, przejęciu.
8: Są słowa, które w cudzysłowie są w apelu.
14: Oczywiście, ale one są rzeczywiście też, na przykład widocznie w takim tekście, który się wczoraj w Gazecie Wyborczej ukazał Michała Wawrykiewicza, taki klimat wojenny w ogóle jakiś straszny. Znaczy, jeżeli my wrzucamy ten klimat wojenny, no to jest już czysta polityka, a nie kwestia, nie tyle co właśnie odzyskania tego Trybunału Konstytucyjnego, czy jakieś próby przywrócenia zaufania w ogóle do instytucji publicznych, w tym również do Trybunału Konstytucyjnego. To, co można robić, to tak naprawdę są te kroki, które są też już przewidziane, chociażby w obowiązujących przepisach. Tutaj oczywiście ogromny problem z tym, że prezydent nie odebrał ślubowania od czterech poprawnie wybranych sędziów Trybunału. No z drugiej strony też żałuję, że nie było, te wakaty, które się tworzyły wtedy, nie były też na bieżąco uzupełniane, tylko właśnie taką łapą, no ale... co też miało być jakimś planem politycznym, który jak widać, no dosyć nie wypalił, no bo widzimy takie koszące zresztą obrazki tych sędziów czterech, którzy gdzieś ale, tam na korytarzu
8: siedzą. Możemy roztrząsać to, co było źle. Natomiast apelujecie o to, żeby tę kandydaturę wycofać i żeby trafił tam, jak rozumiem, inny kandydat, inny sędzia, tak
14: żeby
8: jak ci,
14: przede wszystkim,
8: tak
14: żeby to postępowanie było konkurencyjne, znaczy, żeby rzeczywiście...
8: Żeby był konkurs?
14: Żeby, znaczy nie konkurs, tylko żeby rzeczywiście, no, mielibyśmy do czynienia z kilkoma kandydatami, którzy spełniają te wymogi, oni mieli szansę się zaprezentować. To wszystko zresztą, o czym mówimy, znalazło się w tej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, którą
8: Andrzeja Duda
14: skierował do TK, de facto zawetował tą ustawę. Więc to jest ten plan, znaczy to jest ten plan, jak zmienić Trybunał, żeby rzeczywiście przywrócić go ludziom. I według tego też jakby to jest jakiś punkt orientacyjny, tak, gdzie powinniśmy patrzeć. Jest też obiektywnie po prostu, no, taka nie inna sytuacja polityczna. Prezydent jest z innego obozu, prezydent ma swoją politykę. Wiara w to, trudno trochę też, panie redaktorze, tak dyskutować, się zorientowałem, no właśnie w ciągu tych ostatnich kilku dni. O tak, tak naprawdę. Tam nie ma też planu po drugiej stronie. Znaczy mówię po drugiej stronie, w tym sensie no, jest ten berek i co?
8: To znaczy tak? Nie wiemy, jaki jest ten plan, no, bo plan taki... zapowiadał minister sprawiedliwości, więc nie wiemy, co to by oznaczało, że Maciej Berek...
14: Dużo o tym myślałem, wydaje, jaki plan by nie był, nie musi to akurat robić minister
8: Dobrze, ale
14: rządu.
8: To zostawmy na chwilę plan premiera, a porozmawiajmy o tym, czy plan prawnego... legalnego w 100% i też etycznie adekwatnego naprawienia Trybunału Konstytucyjnego. Czy coś takiego dalej w ogóle istnieje i czy coś takiego możemy zlokalizować? No bo półtora roku minęło. Pan wspominał i o zawetowanej ustawie i o obstrukcji prezydenta Karola Nawrockiego. Ja mogę przytoczyć jeszcze kilka innych przykładów, choćby wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który najpierw wprowadził takie zabezpieczenie, że ci sędziowie, którzy zostali przez Sejm wybrani, powinni zostać dopuszczeni do pracy i mają to zrobić władze, czyli czy prezydent, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. To było w maju, w czerwcu Europejski Trybunał Praw Człowieka ponownie upomniał Polskę i zaczął analizować, czy tutaj nie dochodzi do jakiegoś złamania pewnego prawa międzynarodowego, no bo nikt sobie z tego nic nie zrobił. No to możemy dalej rozmawiać o świecie idealnym, a na końcu Bogdan Święczkowski, Karol Nawrocki.
14: No dobrze, ale jaki jest ten konkret? Znaczy to wydaje mi się, że tak naprawdę ten plan, który teraz jest, to jest planem idealnym. Znaczy to jest wiara, że będzie minister, prawa ręka Donalda Tuska, który zrobi co? Znaczy wjedzie rosomakiem? Znaczy jakie są te alternatywne scenariusze? Jesteśmy państwem prawnym, demokratycznym państwem prawa. Instytucje, które stoją na straży, no właśnie konstytucji, instytucje, czy określone w konstytucji, które stroją na straży naszych praw, nie mogą być przedmiotem no właśnie takich też sporów politycznych. To jest oczywiście uwaga do pana prezydenta też jak najbardziej, no ale no nie wiem, czy pan premier Tusk uważa, że powinien się jakoś różnić od niego, czy co. Jednym słowem, nie wydaje mi się, znaczy jestem w zasadzie pewien tego, że ten plan, który jest gdzieś właśnie nawet nie zarysowany i prezentowany, to jest taki piękno-duchowski, naiwny plan, że jedna osoba teraz przyjdzie i to zmieni, co też w ogóle dla mnie jest o tyle niekomfortowe, no bo to jakoś tak oznacza, że co, ta szóstka wybrana nie spełniła tych oczekiwań, będziemy mieli zaraz kolejne wakaty.
8: A może po prostu wychodzimy z założenia, że sędzia nie jest politykiem i tak powinno być, a potrzeba kogoś, kto weźmie odpowiedzialność też za trudne decyzje, takie jak na przykład proponuje profesor Wojciech Sadurski, to znaczy legalnie wybrani członkowie powinni się zebrać w innym miejscu niż Trybunał Konstytucyjny, bo nie są tam wpuszczani, uznać, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski został bezprawnie wybrany. Wtedy najstarsza stażem sędzia Anna Korwin-Piotrowska będzie kierować i właściwie w innym miejscu, ale mamy legalny trybunał.
14: Ale dla kogo będzie ten trybunał? Jak on będzie legalny? Znaczy pytanie jest po to, znaczy minister Berek, rozumiem, idzie na twardo, będzie odzyskiwał ten trybunał dla partii i co?
8: Potem to rząd zalegitymizuje instytucje europejskie.
14: Do 27 roku pewnie wybory. Tutaj akurat instytucje europejskie nie mają wiele do tego w tym kontekście akurat, ale będą wybory 27 roku i to się wszystko jakby odwróci, tak? Znaczy, ale nawet zwycięstwo Donalda Tuska w 27 roku jest odzyskane ten trybunał i co? Znaczy, co to oznacza wtedy dla przeciętnego człowieka, który ma wizję taką, że to jest generalnie ten podmiot, który jest właśnie jakby z elementami,
8: mówisz,
14: z osobami. Z osobami. Znaczy, to jest podstawowa rzecz, ale brak zaufania, ale też jakby bardzo praktyczna. Zresztą to pani i pan sędzia Stępień, pani profesor Łętowska też ostatnio mówiła o tym. No, minister Berek jest w takiej sytuacji, że wszystkie w zasadzie ustawy rządowe przez niego przechodziło. Musiałby się wyłączać. Znaczy, ja rozumiem, może zostawić...
8: Może będzie kierował, nie orzekał.
14: No nie, no sędziowie są po to, żeby też orzekać, a nie tylko kierować. Na tym polega też ten problem. No ale znowuż, no czy co to znaczy odzyskanie Trybunału? Jaka jest wizja tego rządu na odzyskanie Trybunału Konstytucyjnego? Dla mnie tą wizją, dla środowisk organizacji pozarządowych i w pewnym momencie też dla tego rządu, który rzeczywiście też ten pakiet ustaw i zresztą też zmianę konstytucyjną konstytucji, notabene w tej zmianie konstytucji też jest mowa o tej karencji czteroletniej i tam już wszyscy senatorowie Koalicji Obywatelskiej się pod tym podpisali, no nie mają chyba jakiejś wizji, jaki ten Trybunał tak naprawdę powinien wyglądać. Znaczy, czy on powinien być właśnie polityczny, niepolityczny. Na razie wydaje się, że no właśnie, używając jakichś takich argumentów odwołujących się do wojny, siły, konfliktu, raczej pokazują ten Trybunał jako no, przede wszystkim arena konfliktu. To, co nam naprawdę bardzo brakuje, to jest też jakaś próba pokazania, że może być w polskiej polityce inaczej, tak? Bo teraz dla ludzi, no to jest tak, że są sędziowie Platformy, są sędziowie PiSu i to jest niestety duża część, co o tej praworządności robimy. Możemy się cofać o lata i mówić, czyja to jest wina, ale tu i teraz politycy mają taką możliwość, żeby wykreować, przynajmniej próbować wykreować jakieś, nie wiem, wizje, tak? Czy pokazanie tego, że i te sądy, i ten Trybunał Konstytucyjny, jest jakaś siła polityczna, która może opierać się właśnie na standardach funkcjonowania instytucji publicznych. Nie widzimy tego i to jest chyba coś, co też uderza, biorąc pod uwagę, ile osób też przez ostatnie lata było zaangażowanych w obronę Trybunału Konstytucyjnego, w obronę tej niezależności od polityków, w ogóle od polityków, a nie tylko konkretnie od polityków Prawa i Sprawiedliwości.
8: To odłóżmy na chwilę Trybunał Konstytucyjny, bo tej sprawy dzisiaj nie rozwiążemy. I jeszcze mamy chwilę, bo ten wybór ma być dokonany na posiedzeniu 2-4 września, pierwszym posiedzeniu po wakacjach. I chciałem pana zapytać jeszcze o to, co powiedział w TVN24 dzisiaj prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Tłumaczył, mówiąc o rozliczeniach, że 32 wnioski o uchylenie immunitetu w polskim parlamentarzystom zostały przez 2,5 roku przeprocedowane. Możemy spodziewać się kolejnych 10 i że tak naprawdę to opóźnienie czy tempo rozliczeń nie do końca jest winą prokuratury, a przynajmniej nie prokuratora krajowego. Jest za wolno?
14: Nie wiem, czy jest za wolno. To by się pewnie trzeba było wczytać w te akta. Znaczy problemem, który trapi polski wymiar sprawiedliwości i prokuraturę, jest to, że ogólnie jest dla wszystkich za wolno. Znaczy za wolno jest też i dla szarego obywatela i jak widać też dla polityka. Bardzo bałbym się, żeby były jakieś kategorie spraw, które są szybsze. Szczególnie takie, które są związane z polityką. To też bardzo ważne jest w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, nie tylko ten wymiar kary, no ale też przeświadczenie, że to postępowanie odbywało się właśnie według standardu sprawiedliwości i też dostępu do sądu. Pewnie w określonych przypadkach to też nie mam co idealizować. Może następować jakaś obstrukcja. Wiadomo, że też te stosunki nawet pomiędzy różnymi sędziami czy prokuratorami też nie są łatwe. Niestety oni są też w jakimś sensie ofiarami tej polityki i upolitycznienia w ogóle tego całego tematu. Ale wolę chyba, żeby to trwało praworządnie, a niekoniecznie szybko.
8: Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego i podcast Polskie Demo. Bardzo dziękuję.
14: Bardzo dziękuję.
8: Informacje, a po informacjach jeszcze więcej rządu.
15: Autopromocja.
16: Jak tam oddawałaś już buteleczki?
17: Mamy nową stawkę podatkową.
16: Mamy mieć nową stawkę.
18: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
16: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
17: Nie wątpię.
16: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
17: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
16: podcastem stracony. Naprawdę, jecie mniej ziemniaków, to jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie.
19: Narzekajcie.
16: Chwalcie. Bądźcie z nami.
15: Autopromocja.
20: Reklama.
21: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
21: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
20: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
22: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
23: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
19: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
23: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
21: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
24: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
25: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Historie z pogranicza plotkarstwa, które zyskują większy rozgłos niż na to zasługują. Tak o pogłoskach o powrocie Szymona Hołowni na fotel przewodniczącego Polski 2050 mówi w TOK FM członek tej partii, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Jego resortem kieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która zastąpiła Hołownię w roli przewodniczącego partii. Według Szyszki nic nie wskazuje na to, by miała nastąpić powtórna zamiana ról, połączona z wejściem Hołowni do rządu w randze wicepremiera i szefa któregoś z resortów.
26: Wszelkie zmiany personalne muszą być w rządzie koalicyjnym uzgadniane z partiami koalicyjnymi i szefosem tychże partii koalicyjnych, ale uważam, że jednym z głównych powodów, dla których partia Polska 2050 znalazła się w kryzysie i straciła poparcie, było to, że zaczęła być kojarzona ze sprawami stołkowymi i personalnymi.
10: Premier Donald Tusk, pytany ostatnio o wejście Hołowni do rządu, odpowiedział dziennikarzom, żeby nie spodziewali się zmian w sierpniu. Rząd i służby przygotowują się na nadchodzące ulewy. Intensywny deszcz obejmie przede wszystkim województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. W niektórych miejscach w ciągu doby ma spaść od 50 do 90 litrów wody na metr kwadratowy, powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
27: Może być sytuacja, że kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. W konsekwencji mamy sytuację taką, jak czasami bywa, że drogi stają się takimi płynącymi strumieniami.
10: Ulewne deszcze spodziewane są też jutro i w niedzielę. Sytuacja uspokoi się dopiero na początku przyszłego tygodnia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii wezwało ambasadora Rosji w Helsinkach Pawła Kuzniecowa i zażądało wyjaśnień w związku z podejrzeniem naruszenia fińskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski samolot wojskowy, zwiadowczy IU-20. Ministerstwo Obrony o możliwym naruszeniu fińskiej przestrzeni w zachodniej części Zatoki Fińskiej poinformowało wczoraj wieczorem. Z dochodzenia prowadzonego przez Straż Graniczną wynika, że rosyjski samolot przebywał nad terytorium Finlandii przez około 3 minuty. Maszyna miała wlecieć blisko 5 mil morskich w głąb fińskich wód niedaleko wyspy Juto. I jeszcze informacje z dróg. Na Zakopiance w Libertowie został chwilowo wstrzymany ruch. To w związku z odnalezieniem tam niewybuchu. Funkcjonariusze apelują do kierowców o stosowanie się do poleceń policji oraz w miarę możliwości wybieranie alternatywnych tras. Dla 10 województw obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed deszczem, burzami i silnym wiatrem. Dla Dolnego Śląska jest także alert o możliwych podtopieniach. To będzie deszczowa, ale ciepła noc. Termometry pokażą nawet 19 stopni. Jutro od 19 na północy do 24 na południu.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 17.43, wywiad polityczny. Michał Tomasik wita ponownie i wita w studio Dominikę Sitnicką z OKO.press. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Jaki plan ma Donald Tusk?
0: Sprytny. Tak jak memowo się czasem o tym mówi, a tak naprawdę trochę chyba jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o jakimś planie, bo nie wiem, jeżeli widzisz różnych polityków, czy Przemysława Czarnka, który jest oficjalnym nadal kandydatem PiSu na premiera, czy Mateusza Morawieckiego, który przymierza się do wystartowania ze swoją partią, ze swoim projektem politycznym, czy nawet Sławomira Mencena, oni
8: który
0: wszyscy...
8: Który robił grilla wczoraj.
0: Który robił grilla, robi cały czas jakieś ogłoszenia swoich inicjatyw, no ale też robi cały objazd. No w ostatnich dniach był przecież w Jagodnie też. Ma rozpisane jakieś takie pomysły, gdzie jeździć w terenie i z kim się spotykać. No tak, nie wiem, czy widziałeś jakieś takie terenowe spotkania jakichś ważnych polityków koalicji, takie wyborcze, które...
8: Ale są wakacje, to może jeszcze na to przyjdzie czas.
0: Wydaje mi się, że właśnie wakacje są takim terminem, kiedy politycy mają też czas, żeby pojeździć po tym terenie, zwłaszcza tacy, którzy pracują normalnie w Sejmie, w różnych komisjach, czy nie wiem, czy w rządzie, ale rzeczywiście jest tak, że no, nie widać po stronie Koalicji Obywatelskiej takiego wielkiego planu, właśnie takiej terenowej akcji. O, inny przykład jednak z tych takich bardziej rządowych okolic. Nowa Lewica jeździła intensywnie bardzo w ciągu ostatnich 2 miesięcy po Polsce.
8: Wakacje tam, z Lewicą to się nawet jak
0: Lewica dowozi i Lewica tam był taki dowozi. Busik i rzeczywiście wszystkie te swoje rozpoznawalne nazwiska przemierzali kraj. Nie widać takiej akcji, mówię o takich czysto politycznych, tak? Bo jak się spojrzy na działania konkretnych jakichś osób, które na przykład zajmują się jakimiś resortami, no to oczywiście oni otwierają jakieś przedszkola, czy na przykład, nie wiem, no spotykają się i prezentują jakieś inwestycje zbrojeniowe i tak dalej, ale to nie jest opowiedziane jako taka ewidentnie wyborcza i taka partyjna robota oddolna. I no trochę tutaj te wakacje są przespane po stronie rządowej, no myślę przede wszystkim właśnie OKO, a jak pamiętasz jeszcze kilka miesięcy temu była taka inicjatywa Dziesiątka na Wybory, Donald Tusk to ogłosił i czy ty widziałeś, żeby tam Dziesiątka właśnie tak wspólnie razem się pokazywała gdzieś i...
8: Ale premier i koalicja, czyli też premier, lubią ogłaszać różnego rodzaju pomysły. Były też priorytety rządu, 58 ich chyba było, to Maciej Berek przypomniał, kiedy odchodził
0: tak,
8: z rządu.
0: Tak, ale wiesz, no z tymi priorytetami to jest trochę taka historia, jak też z konkretami, że fajnie jest wymyślać coś w jakichś takich blokach, a później się okazywało, że na przykład jednym z takich głównych priorytetów rządu miała być reforma PIP, po czym się wszyscy o tę reformę PIP pokłócili, tak? I, no trochę to jest jakieś takie nieuporządkowane bardzo mocno, ale jeżeli chodzi o jakieś takie ruchy, które ewidentnie są ruchami pod wybory, no to na pewno to, co ogłoszono w tym tygodniu, czyli ta reforma progów podatkowych, to to jest ewidentnie rzecz pomyślana pod wybory, tak? Bo tak jak porozmawiasz z jakimikolwiek ekonomistami, czy nawet jak sobie popatrzysz na to, jak to punktuje opozycja, no to oczywiście to jest taka reforma, która w szczególną część elektoratu trafia. To jest 3,5 miliona osób. Oczywiście to są osoby, które słusznie się domagały, żeby coś zrobiono z tymi progami, czy nie wiem, ich polityczna reprezentacja się domagała, tak? Bo podkreślano, że na przykład nauczycielki trafiają w ten drugi próg.
8: Czy pielęgniarki,
0: tak? Czyli to są takie osoby, które zaczęły, no przez to, że na przykład brały nadgodziny, lepiej zarabiać i dostają wtedy mocny...
8: Ledwie zaczęły lepiej zarabiać, a już muszą spadają, więcej.
0: Tak, tak.
8: Ale to jest oczywiście...
0: A to są oczywiście wyborcy tacy dorozumiani, wyborcy partii liberalnych, tak?
8: Jak nie klasa średnia, to ci, którzy aspirują do bycia w klasie średniej. To jest oczywiście jedna z tych nitek, no ale to jest, jak przynajmniej zapewnia Włodzimierz Czarzasty, wspólne ustalenie PSL-u, Lewicy i Donalda Tuska, które zapadło 10 sierpnia, więc to będzie jednak plan rządowy.
0: Oczywiście, że tak. Więcej nawet. Przecież o tych progach wyborczych wszyscy mówili i to prawica tak samo. Karol Nawrocki przypomina przecież tę, czy właściwie ludzie z jego kancelarii, tę jego propozycję, którą on złożył bardzo wcześnie po objęciu stanowiska tego PIT 0%. Tam też był ten postulat, żeby pierwszy próg do 140 tysięcy przesunąć. Oczywiście nie mówię, że cała ta jego propozycja, to była krytykowana, zresztą był taki opracowany think tanku Cenea, że i tak skorzystaliby na tym najbogatsi, że kosztowałoby to 20 miliardów i tak dalej. Tutaj jest inny pomysł. Te progi mają kosztować około 10 miliardów podobno, bo nie mamy jeszcze dokładnych wyliczeń. No i to ma być jakoś zbilansowane tym podniesieniem CIT-u, daniny solidarnościowej i tak dalej.
8: Zmian w ryczałcie, ale to tak. Ma też być dopiero początek, bo marszałek Czarzasty powiedział, że tych progów ma być więcej i to był jeden z postulatów Lewicy. Nie tak jak tutaj mówimy, że właściwie będą te dwa, będzie dodatkowy próg, tylko miałoby ich być jeszcze więcej. No, być taki próg dla jeszcze bogatszych. To jest, to brzmi jak głębsza reforma, jak poważniejszy pomysł. Czy to jest pomysł, dobry pomysł wyborczy?
0: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że chyba najpierw trzeba by było się zastanowić, czy poczekać i zobaczyć, co zrobi prezydent z tymi progami, które teraz zaproponowano, a już są takie sygnały z kancelarii prezydenta, że nie, ponieważ, bo wiadomo, że to będzie w całym bloku, ponieważ to uderza w polskie firmy, więc nie można tego zrobić. No, to jest odpowiedź na pytanie, jak obronić fakt, że będziemy blokować to, że jakaś część właśnie Polaków zapłaci trochę mniejszy podatek, niż by pod tymi przepisami dotychczasowymi zapłaciła, tak? Więc nie wolno, bo to będzie podniesienie podatków tym innym Polakom, a że to jest jakaś dużo mniejsza grupa i że to dotyczy przedsiębiorców, a nie osób fizycznych, to jest w ogóle inna historia. Ale no, to jest na razie ten pomysł, tak? Więc jakaś taka weryfikacja będzie jesienią, a też ale jest to odpowiedź na coś, na jakąś taką bolączkę społeczną, czy bolączkę zdiagnozowaną w elektoracie tego rządu. Więc jest to wyborcza myśl, tak samo jak inną wyborczą myślą jest ten pomysł, żeby Maciej Berek poszedł do Trybunału. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że to znowu ma być ten sprytny plan, że to będzie, tak jak usłyszałam od jednego z polityków KO, to jest jak w sporcie faktor X, że wchodzi i nagle po prostu wszystko się zmienia.
8: Ten trener czy kapitan i od razu gra inaczej drużyna.
0: Tak, ale chodzi o to, że bardziej... że skoro nie dało się jakoś przewalczyć tego impasu w Trybunale takimi metodami, z tradycyjnego wachlarza metod, tradycyjnego, takiego postulowanego przez środowiska praworządnościowe, czyli żeby właśnie spróbować inaczej doprowadzić do ślubowania
8: aż ETPC wyda jakiś wyrok,
0: tak, na razie jest zabezpieczenie, czy skierować sprawę do prokuratury, te wszystkie rzeczy się wydarzyły i się dzieją, tak? Bo jest to, jest to śledztwo prokuratorskie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, no ale no, nic się z tym nie dzieje, tak? Więc tak jak rozumiemy tę myśl i propozycję, no to myśl jest taka, że wszystkie osoby, które się domagały takiego odpolitycznienia Trybunału, będą musiały po prostu zacisnąć zęby w oczekiwaniu na to, że nie dało się inaczej, no ale przychodzi właśnie ten faktor X i tam to odblokuje, tak? I to miałaby być jakaś taka historia, nie wiemy, co to jest za plan, ma być... Po prostu musi być jakiś niestandardowy, jeżeli jest odmyślony.
8: Załóżmy, że obie te sprawy zakończą się sukcesem, bo prezydent zawetuje, ale uda się negatywne emocje przekierować na prezydenta.
0: Tylko
8: że to on...
0: ja nie wiem, czy to będzie sukces, bo negatywne emocje wokół jakiegoś weta czy odesłania ustawy do TK, to jest, mam wrażenie, taka rzecz, która żyje sobie przez tydzień czy przez dwa tygodnie, tak? A to ostatecznie wydaje mi się, że jednak mimo wszystko na tym będzie tracił rząd, tak? No bo to ten rząd jest niesprawiedliwy. Sprawny. Ten rząd, można wysuwać zarzuty, nie potrafi się dogadać ze środowiskiem prezydenta, że no, nie rządzisz, to nie rządzisz. Trochę dla ludzi nie jest istotne to, że jesteś blokowany. Ze współczucia, że tak się ciężko rządzi, to jeszcze się, wiesz, wyborów nie wygrywa.
8: Dobrze, to w takim razie, biorąc to pod uwagę, co będzie mocniejszym komunikatem wyborczym, że rząd musi powstać rząd, który będzie z prezydentem współpracował? W domyśle rząd prawicowy, czy wszyscy razem na jedną listę, bo jeżeli nie my, to prawica i Karol Nawrocki będzie robił
0: na 100%. Bardzo ważnym punktem tej kampanii będzie właśnie ta emocja wszyscy razem przeciwko prawicy, ale przeciwko jakiej prawicy? Przeciwko prawicy z twarzą Grzegorza Brauna, bo Grzegorz Braun w tej układance miałby być częścią, bo Grzegorz Braun jest inspiracją dla wielu ruchów, które robi Prawo i Sprawiedliwość. No dla mnie jednak jest szokujące, że jakimś takim właściwie od tak rzucanym zwykłym postulatem jest to, żeby zawiesić, cokolwiek by to miało znaczyć, uczestnictwo Polski w strefie Schengen. Tak? Ja się osobiście dziwię, że na przykład Rozwój Plus rzuca takie hasła, no bo co to znaczy? Jak sobie ktoś to, tego posłucha, to co, mamy się teraz legitymować na granicę? Tak? My mamy się jakby nie poruszać swobodnie, ale takie hasła się pojawiają, tak? Że jest ten cały właśnie taki trend na prawicy, takiego radykalizowania się, ponieważ napiera na PiS i Konfederacja i Korona. I to jest prezent wyborczy dla liberałów, no bo to jest realne zagrożenie, tak? Dla całego takiego systemu wartości tych osób, które nie chcą, żeby krajem rządziła prawica spod tego znaku, czy widzą i nie podoba im się to, co reprezentuje prezydent i jak się zachowuje, jakie decyzje podejmuje. No tylko znowu, to jest ta negatywna emocja. Tak? Czegoś innego jeszcze trzeba, jak rozumiem, oprócz tej negatywnej emocji i strachu przed prawicą.
8: To może twarzy, może lidera.
0: No, wiesz, jak rozumiem tą taką pozytywną historią, jest ta historia aspiracyjna. 20. gospodarka świata, wspaniale tutaj rozwijamy zbrojenia, tak?
8: Bo pierwsza kobieta w Ministerstwie Obrony Narodowej, Magdalena Słupkowiak-Czarnecka.
0: To jest na pewno część tej opowieści aspiracyjnej. No i ta nieszczęsna marka polska, tak? To też na pewno miała być część tej historii, że my teraz się wypromujemy, koniec z kompleksami, wstajemy z kolan, tylko takie właśnie liberalne.
8: Tylko się potknęliśmy o AI.
0: Ja jestem jednak w team...
8: I niekompetencje.
0: Tak, że to chyba każda osoba, która korzystała z modelu językowego, widzi, że różne robią błędy modele, ale to wygląda jednak na takie ludzkie niechlujstwo, jak dla mnie. Taki żargon marketingowy pomieszany właśnie z niechlujnością. Ale mogę się mylić, no na pewno było jakoś to wspomagane. Nie wiem, jeszcze pewnie się będziemy dowiadywać o tym wszystkim, ale no nie udało się, tak? No tam, gdzie to miało zagrać, to jest naprawdę potężny problem wizerunkowy.
8: To zapytam ciebie o inną, niewątpliwie markę osobistą, przy której AI w ogóle nie gmerało, Szymon Hołownia. Czy on musi wrócić?
0: Odpowiem może trochę inaczej. Nie ograniczając się do tego, czy Szymon Hołownia musi wrócić i musi zbawić polskie centrum, tak? Można by było nazwać, nie wiem, trzecią drogę.
8: No te odzyskać wszystkie... większość bez Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
0: Wiesz co, inaczej. Dlaczego tak wyglądają w tej chwili te sondaże, że jak się policzy mandaty jakiegokolwiek sondażu, to prawica ma większość? I to tak się dzieje już od ponad pół roku. Dlatego, że te komitety są absolutnie niezoptymalizowane. Po stronie koalicji 15 października cały czas tam jest, wiesz, osobno PSL, osobno Polska 2050, Unia Centrum też teoretycznie jest tam osobno ujmowana, ale ma taki... Ryszard Petru podobno coś tam ma ogłosić, odgrażał się, że jesienią. Chodzi o to, że coś tam trzeba podjąć jakąś decyzję w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Czy będą dwie listy? Tygodni, tak. Ale bo to jest po prostu nieoptymalne. Wiadomo, że to nie może tak wyglądać. Oni nie pójdą osobno. W jaki sposób będzie się musiała skonsolidować ta część taka centrowa, powiedzmy, tej koalicji? Tylko nie wiadomo, no, ja trochę nie wierzę w to, że wrócą do nazwy Trzecia Droga, no bo to jest wchodzenie, no Pantarej, niestety, 3 lata minęły i się zbyt wiele wydarzyło z tym szyldem.
8: Dominika Sitnicka, OKO.press, bardzo dziękuję. Państwa zachęcam do pisania, jak się będzie nazywał ten nowy twór, jeżeli to nie będzie Trzecia Droga. I bardzo państwu dziękuję. Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. O godzinie 18:00 wraca TOK 360 z Wojciechem Muzalem. Ja państwa słyszę się z państwem w niedzielę w poranku. TOK FM, Michał Tomasik. Do usłyszenia.
4: Reklama.
21: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to 2 kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
28: Chcę rzucić palenie.
29: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
30: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
31: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
32: Desmoxan. I już nie palisz.
33: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Piątek, 21 sierpnia, jest 18:00.
10: Opozycja domaga się wyjaśnień w sprawie raportu Polaków Portret Własny.
34: Okazało się, że dokument poświęcony marce Polska zawiera błędy i wygląda, jakby powstał przy użyciu AI.
10: Prezydent składa własną wersję ustawy zwanej Lex Szarlatan.
34: A to po tym, jak do Trybunału Konstytucyjnego odesłał rządowy projekt wymierzony właśnie w znachorów i pseudolekarzy.
10: Planował zamach na kilkunastu polityków i miał zachęcać do udziału w jego organizacji.
34: W TOK 360 będzie o 23-latku zatrzymanym już przez cyberpolicjantów. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Monika Mroczko
10: i Wojciech Muzel.
34: Zapraszamy.
10: Przed nami trudna noc. W ten sposób rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek komentuje prognozowane w najbliższych godzinach intensywne opady, którym może towarzyszyć porwisty wiatr.
34: I tak, w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego niewykluczone są punktowe opady sięgające nawet 100

0: duża ilość wody w krótkim czasie.
1: Z kolei wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz zauważa, że zagrożenia nie stwarzają główne rzeki, a wezbrania na mniejszych ciekach wodnych.
2: Ostrzeżenia o opadach dla Dolnego Śląska już obowiązują, a największe ich natężenie ma wystąpić w nocy. Dziesiątki litrów deszczu w ciągu kilku minut zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, tak mówi wiceminister spraw wewnętrznych.
3: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
1: Według synoptyków na razie wszystko wskazuje na to, że sytuacja ulegnie poprawie za nieco ponad dobę.
2: IMGW podaje, że sytuacja zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę, a opady i burze mogą się przenieść jeszcze nad centralną Polskę.
1: Śledczy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o kopię raportu Polaków Portret Własny, a także o dokumentację zawierającą jego opracowanie i dofinansowanie. Prokuratura Okręgowa zarejestrowała też postępowanie w związku z podejrzeniem nieprawidłowości.
2: Wnioski w tej sprawie do prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego skierowało Prawo i Sprawiedliwość. Wyjaśnienia sprawy domaga się również Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
1: Wokół raportu zawrzało po tym, jak okazało się, że dokument poświęcony badaniu marki, jaką wyrobiła sobie Polska jako kraj, zawiera liczne błędy i wygląda, jakby powstał przy użyciu sztucznej inteligencji. O czym więcej, Tomasz Fęckę.
4: Według PiSu raport to sprawa dla prokuratury, zwłaszcza że jej tłem jest blisko 200 tysięcy złotych z publicznej kasy, które Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało na jego opracowanie. Posłanka tej partii, Anna Krupka, mówi o partactwie, którego dawno nie widziała.
5: Wczoraj późnym wieczorem okazało się, że ten raport zniknął z internetu.
4: A wszystko dlatego, że w raporcie na 26 stronach można przeczytać rzeczy niezwykłe. Nie zgadza się w nim liczba polskich noblistów. Katowice i Wrocław leżą w nim w północnej części kraju. Młodzi Polacy mają nierzadko posługiwać się francuskim i mandaryńskim. Tekst jest niegramatyczny, nasycony karkołomnymi anglicyzmami, a niektóre przepisy są po prostu puste. Za dokument odpowiada pełnomocniczka rządu do spraw promocji Polski, dr Barbara Mróz-Gorgoń. Jej think tank marka Polska. Jak tłumaczy, raport z badań był materiałem roboczym. Faktycznie powstał przy użyciu AI i nie powinien zostać opublikowany. Paweł Bliźniuk z KO przyznaje.
6: No musi być absolutnie wyjaśnione i też liczę na szersze, bo jednak wczoraj już pani pełnomocnik zabrała głos, ale szersze wyjaśnienia dotyczące w ogóle dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac związanych z tą fundacją.
4: Opozycja domaga się dymisji pełnomocniczki. Prokuratura Okręgowa informuje, że prowadzi w sprawie raportu i jego finansowania czynności sprawdzające. Tomasz Fęckę, TOK FM.
1: Karol Nawrocki złożył dziś w Sejmie swój projekt Lex Szarlatan. Wczoraj prezydent bez podpisywania skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, jaką w tej sprawie przygotował rząd.
2: Zdaniem Karola Nawrockiego propozycja, która trafiła na jego biurko, wrzucała do jednego worka groźnych znachorów i naciągaczy oraz legalnie działające firmy i osoby, które zajmują się m.in. zielarstwem czy też medycyną komplementarną. No i stąd projekt prezydencki skierowany właśnie do laski marszałkowskiej.
1: Należy walczyć z prawdziwym szarlataństwem, przekonywał za to w poranku TOK FM gość Dominiki Wielowiejskiej, Michał Nieznański z Konfederacji, która apelowała do Karola Nawrockiego o niepodpisywanie rządowego Lex Szarlatan.
7: Ustawa, która była bardzo niedokładna, mówiąca o tym, że można zastosować takie praktyki również do zielarstwa czy fizjoterapii, co niektóre opinie mówiły, że tak nie będzie, co niektóre opinie mówiły, że będzie, ale nie jest to wypisane wprost. Jest to stwierdzenie dość otwarte w tej ustawie, powodowały, że takiej ustawy nie można przyjąć. I myślę, że pan prezydent, zgłaszając tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, dokładnie miał te same wątpliwości.
8: Pan Jerzy Zięba, który głosi, że można wyleczyć raka witaminą C i nie należy stosować chemioterapii, znalazł się w Pałacu Prezydenckim i doradzał właśnie ludziom prezydenta, jak powinna taka ustawa wyglądać. Co prawda pan rzecznik wiadomo.
7: Jeśli chodzi o pana Ziębę, ja gdzieś widziałem jego twórczość, z którą się absolutnie nie zgadzam. Natomiast jeśli ktoś chce się u niego leczyć i podejmuje taką decyzję i jest świadomy swojej decyzji, że odrzuca medycynę konwencjonalną na rzecz takiej, którą proponuje pan Zięba, to jeśli jest dorosłym człowiekiem, to ma do tego też prawo i nie jest to nic dziwnego, aczkolwiek ja przestrzegam, żeby jednak trzymać się normalnych zasad.
2: Poza politykami koalicji rządzącej, a wśród nich premier Donald Tusk, który stwierdził, że prezydent zamiast po stronie

0: chorych stanął po stronie szarlatanów. Decyzję Karola Nawrockiego skrytykowała także większość lekarzy i naukowców.
1: Planował zamach na kilkunastu polityków i miał zachęcać do udziału w jego organizacji.
0: Cyberpolicjanci zatrzymali 23-latka, który opublikował taki wpis w jednej z internetowych grup osób zainteresowanych bronią palną. Mężczyzna wpadł w Tomaszowie Lubelskim. Katarzyna Młynarczyk.
2: Śledczy ustalili autora wpisu po adresie IP. Jak informuje prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie, w publikowanych treściach 23-latek pisał o zamachu na polityków dwóch najbardziej popularnych partii w kraju.
3: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu. Planował ten zamach.
2: Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli telefony i komputery. Mężczyzna przyznał, że opublikował wpis, ale tłumaczył, że zrobił to z głupoty. Sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran może spowodować wzrost cen na rynkach paliw. Szczegóły restrykcji mamy poznać w poniedziałek, a ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump.
0: Wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną. Jak mówiła w rozmowie z Patrycją Maciejewicz w magazynie EKG, Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, te największe tuż po wakacjach.
4: Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia. Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
5: Czy ta niestabilna sytuacja, czy też ta niepewność będzie się utrzymywała w najbliższym czasie? Pytam na razie w takim horyzoncie przyszłego tygodnia. Czego możemy się spodziewać?
4: Nic na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe. Po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
0: Rządowy program CPN ma obowiązywać już tylko do końca sierpnia.
1: Na liczniku jest około 45 tysięcy podpisów, a do celu jeszcze daleka droga. Przed pomysłodawcami referendum w sprawie odwołania ze stanowiska prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego trudny czas, by namówić chętnych warszawiaków na podpis.
0: Jak przekonują organizatorzy, wymaganą liczbę podpisów ponad 132 tysięcy uda się zebrać, chociaż czasu jest już coraz mniej. O tym, jak idzie zbieranie podpisów, mówi teraz Błażej Kulesza.
6: Jak mówią pomysłodawcy zorganizowania referendum, na ulicach Warszawy widać, że jest sezon urlopowy, ale przyznają, że po wakacjach zbiórka przyspieszy. Mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
7: Szykujemy się na wrzesień, na taki okres najbardziej intensywnej pracy.
6: Organizatorzy chcą uniknąć błędów Krakowa. Tam zakwestionowano około 27% wszystkich zebranych podpisów.
7: Wiemy, jakie są źródła kwestionowania podpisów przez PKW. To jest na przykład wpisywanie się do kart mieszkańców spoza miasta. My ten problem staramy się eliminować już na karcie. Podany adres Warszawa jest nadrukowane i następnie jest do uzupełnienia adres warszawski.
6: Pytany o referendum i o zbiórkę podpisów prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpowiada dość niechętnie.
8: Panie redaktorze, ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
6: Ale zbiórka podpisów to jedno, a próg ważności referendum to drugie i wynosi w stolicy grubo ponad 400 tysięcy osób, co do spełnienia może być mało realne. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Temat dnia wybrał dla Państwa Wawrzyniec Zakrzewski. Gościnią podsumowania dnia TOK 360 jest teraz Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii i cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
0: Co mówi w tej chwili dezinformacja na temat Ukrainy? Mamy nowy raport w tej sprawie. Jak wygląda sytuacja?
9: No po pierwsze mówi, że od maja ta liczba narracji dezinformacyjnych na temat Ukraińców, Ukrainek w Polsce rośnie. I tutaj nie mówimy tylko o dezinformacji, ale przede wszystkim o mowie nienawiści, czyli o sformułowaniach, które no tak naprawdę zgodnie z polskim prawem są nielegalne, tak? To chodzi o nawoływanie na przykład do zamordowania kogoś, do zgwałcenia, tak? Do przestępstw po prostu. Więc faktycznie tego typu treści w polskojęzycznym internecie stają się coraz popularniejsze i jest ich coraz więcej.
0: Mówi pani, że to się zaczęło rozpędzać w maju. To przypomnijmy, że pod koniec maja, to był 26 maja, prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił tę niesławną decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. I to wystarczyło, czy też zaczęło być jakoś podsycane?
9: W jakimś sensie wystarczyło? Bo faktycznie, kiedy patrzy się, prawda, na wykresy i patrzy się na to, jak często dane słowa pojawiały się w tej infosferze tak zwanej, no to tak naprawdę tego 26-27 maja, no to wyskoczyło ogromnie. Natomiast faktycznie, no to nie jest tylko aktywność taka oryginalna, tak? To nie są tylko prawdziwi użytkownicy. Chociaż chcę tu dodać, że moim zdaniem to w większości są jednak komentarze prawdziwych osób. Mhm. Natomiast faktycznie nie tylko. I widać w tym także aktywność różnych kont troli, czyli, prawda, no takich kont, gdzie za tym kontem stoi jakaś osoba, ale udaje, że jest kimś innym, ma kilkadziesiąt kont i po prostu publikuje fałszywe informacje i siatek kont botów.
0: Mhm. Czasami widzimy komentarz, wchodzimy w profil autora i okazuje się, że no tak wygląda, jakby to był sąsiad, jakby to był żywy człowiek, ale jakoś mało tych zdjęć, trochę podobnie one wyglądają. Czy to jest coś, co jest sygnałem, że to może być bot?
9: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. No, możemy na przykład spojrzeć na liczbę znajomych na Facebooku. Tak, oczywiście są osoby, które tych znajomych mają 1000, 2000, 3000, ale zwykle wiąże się to z jakąś aktywnością, tak, takie
0: różnorodną taką.
9: Osoby.
0: Widać, że ktoś się zmieniał, że tutaj jacyś znajomi przychodzą, odchodzą, pojawiają się, a taki bot ma taki pusty ten profil.
9: Tak, i też bardzo często tych znajomych ma, prawda, no z przeróżnych miejsc, ale no znowu, tak, w sensie oczywiście każdy z nas może mieć znajomych, prawda, i z końca świata, to jest normalne. Natomiast w przypadku takich kont, powiedzmy, troli, botów, które służą właśnie tylko boostowaniu tej aktywności w sieci, tak, podnoszeniu czyichś zasięgów, no to widzimy jednak, że powiedzmy tak, to jest jakaś osoba, która wrzuciła jedno zdjęcie, drugie, na którym w ogóle wygląda, jakby to wygenerowała sztuczna inteligencja, i w znajomych ma, prawda, tutaj dwóch Polaków, mimo że ma polskie nazwisko, a na przykład 7000 Hindusów, tak? W sensie tutaj
0: inne,
9: oczywiście...
0: Po prostu tymi znajomymi są inne boty.
9: Dokładnie tak.
0: Najczęściej.
9: Dokładnie tak.
0: Państwo tutaj dysponują liczbami. Co mówią liczby? O ile wzrosła liczba, czy też udział tych antyukraińskich treści?
9: To znaczy w porównaniu do poprzedniego kwartału, bo my badaliśmy ten okres od maja do lipca, no to jest około 300-340%.
0: Wolałem dopytać o to, bo to się wydaje niewiarygodne, że aż taki wzrost.
9: No niestety tak, ja tylko podkreślę, w tym badaniu nie chodziło tylko o treści takie, no właśnie, dezinformację antyukraińską. To było ściśle badanie przeprowadzone z użyciem właśnie tych takich najbardziej nienawistnych sformułowań, no których ja tutaj nie będę już na wizji, no właściwie nie wizji, ale w radio
0: mam
9: po prostu
0: je przed sobą,
9: dawać.
0: Też się powstrzymałem przed ich wypowiadaniem, żeby tego nie powielać.
9: Tak, chodzi tylko o takie treści.
0: Jaką wskazówką i dla kogo są wasze ustalenia? Kogo chcecie ostrzec, pobudzić do działania?
9: No tak naprawdę teraz to też po pierwsze wszystkich słuchających, czytających, bo prawda, wydaje się, że łatwo czytając tego typu treści jest właśnie wpaść w tę spiralę nienawiści i przeczytać taki post, taki komentarz i uznać, o no faktycznie, prawda, strasznie ci Ukraińcy, albo uznać, że faktycznie to opublikowała na przykład prawdziwa osoba, tak, z taką dobrą intencją, tak, że nie jest to powiedzmy część jakiejś skoordynowanej kampanii dezinformacyjnej. No a wydaje mi się, że kiedy widać te liczby i no widać jak faktycznie powiązane to jest po prostu z jednym wydarzeniem, no to być może łatwiej będzie, widząc tego typu komentarze, jednak zatrzymać się i uznać, czy na pewno chcemy w to wierzyć.
0: Niestety jest tak, i to chyba też pokazuje Państwa raport, że lubimy powtarzać cudze opinie. Znaczy upodabniamy się do innych, którzy coś podnoszą w określony sposób, oceniają.
9: Tak, zdecydowanie. Wie pan, ja teraz przebywam akurat na urlopie, ale z uwagi na to, że to temat istotny, zgodziłam się oczywiście na tę rozmowę. No i jak to na urlopie, prawda, w pociągu, w kawiarni, często słyszy się rozmowy różnych osób.
0: Tak.
9: I oczywiście, no wiadomo, że czasami słyszymy to, co, prawda, czytamy i tak dalej, ale jednak ja naprawdę mam wrażenie, że w stosunku do różnych rozmów, prawda, którym przysłuchiwałam się podczas różnych moich urlopów w Polsce w życiu, no to jednak teraz ta narracja antyuchodźcza, antyukraińska, to jest coś, co przewija się, prawda, w co drugiej rozmowie. Więc faktycznie to wychodzi z sieci, tak? Znowu, no to jest dowód
0: pojawiło
9: anegdotyczny,
0: się,
9: tak?
0: Ale pojawiło się takie przyzwolenie na to. Mhm.
9: No jak najbardziej, tak. Pojawiło się przyzwolenie i mam wrażenie, że po prostu ilość tych treści i to nasycenie już jest tak duże, że no one dosłownie wychodzą z sieci, tak? Że to nie jest już tylko taka rzecz, którą my wrzucimy do sieci, polajkujemy, udostępnimy dalej, tylko to faktycznie stało się takim tematem.
0: Bardzo dziękuję. Aleksandra Wójtowicz, analityczka do spraw nowych technologii cyfryzacji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, była razem z nami. Po informacjach Sport 360.
10: Reklama.
11: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 18.21. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej dwie osoby zginęły, a ponad 50, w tym 6 dzieci, zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na ukraiński Krzywy Róg. Rosjanie zaatakowali największe centrum handlowe w tym mieście. Według lokalnych ukraińskich władz liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Krzywy Róg jest rodzinnym miastem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Szef BBN Bartosz Grodecki poinformował, że zwrócił się do właściwych instytucji o informacje w sprawie incydentu związanego z wyciekiem danych pacjentów z firmy MyDoctor. Dodał, że trzeba ustalić rzeczywistą skalę sierpniowego wycieku oraz co państwo zrobiło z wiedzą o incydencie z 2024 roku. Wówczas doszło do wycieku danych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Poznaniu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania ustawowe dotyczące nowych obowiązków dla podmiotów masowo przetwarzających dane. Hiszpańska policja rozbiła dwie organizacje trudniące się przemytem migrantów z Ceuty w Afryce na Półwysep Iberyjski. Przestępcy mieli wykorzystywać do tego małe łodzie. Wśród przerzucanych migrantów mieli być także ci z fali ponad 70 tysięcy przybyłych z Maroka pod koniec lipca.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czas na Sport 360. Teraz razem ze mną w studiu TOK FM. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Witaj, Przemku.
14: Dzień dobry.
0: Kolejne, tak? Chciałeś coś powiedzieć na
14: Chciałem
0: początek?
14: Chciałem powiedzieć ty, ja i Iga Świątek będzie też zaraz w takim trio, tylko że...
0: No właśnie. No bo mamy, słuchaj, mamy powód, kolejny powód do radości, bo znów wygrała. Chociaż trochę to jest takie wygrane, bo przeciwniczka... No nie wiem, nie miała dzisiaj formy, jakbyś to określił.
14: No nie, to formę to miała akurat Irena Rybakina, bo ona grała bardzo dobrze w ostatnich turniejach, ale po prostu określiłbym to przegraniem z własnym zdrowiem. Zdrowiem, które tenisiści tak nadwyrężają, tenisiści i tenisistki podczas całego sezonu, a to już ten sezon może nie, że się kończy jeszcze, bo to do WTA Finals jeszcze w przypadku pań Kowałeczek jest jeszcze przecież US Open dopiero, czyli najważniejszy turniej. Chociaż on się odbywa w lecie, to no powiedzmy tej ostatniej części sezonu, ale no Rybakina skreczowała, tak? Rybakina, Kazaszka, z którą Iga Świątek grała finał turnieju w Toronto, który wygrała i gdzie podtrzymywała Polka tą swoją serię 9 wygranych meczów, no i oto właśnie w meczu o półfinał naprzeciwko po drugiej stronie siatki stanęła Rybakina, numer 2 na świecie, która, gdyby ten mecz z Igą Świątek wygrała i gdyby jeszcze potem wygrała półfinał z Jessicą Pegulą, to o jeden punkt wyprzedziłaby Arynę Sabalenkę i do Nowego Jorku by jechała jako liderka światowego rankingu. No ale tak się nie stało, bo Rybakina wyszła na mecz z otejpowaną łydką i ta łydka, ta kontuzja tej części ciała nie pozwoliła jej dograć tego meczu do końca, to znaczy więcej, nawet nie pozwoliła dograć jej pierwszego seta do końca, bo ona skreczowała przy stanie 4-1 dla Igi Świątek. Tam był fragment wyrównany meczu na samym początku, ale gdzieś to potem troszeczkę było widać. Mam, Wojtek, taką propozycję, jeśli ty na nią przystaniesz, bo masz wczorajszy gość magazynu Jeszcze Więcej Sportu, czyli Adam Romer, czyli redaktor naczelny magazynu Tenis Klub, był na tym meczu Igi Świątek z Jeleną Rybakiną w Cincinnati i miał okazję z nią porozmawiać. To są około 2 minuty takiej rozmowy w miejscu, gdzie po konferencji prasowej jeszcze tenisiści czy tenisistki schodzą i mogą z mediami z różnych krajów porozmawiać, w tym przypadku z jednym przedstawicielem polskich mediów.
17: Ten cały mecz przebiegł, można powiedzieć, pod twoje dyktando, ale czy czułeś, że Jelena nie jest trochę na 100% grała, czy po pierwszy gem był bardzo zacięty?
18: Nie powiedziałabym, że nie grała na 100%, raczej tą łydkę miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki i trzeba być gotowym po prostu na najlepszą wersję przeciwniczki, ale faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom i budować presję, więc cieszę się, że to zrobiłam, a ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła i jakby widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić, więc te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra na normalnym poziomie komfortu.
17: Rozegrałeś tyle samo meczów, co ona na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 3 tygodni. Twoja praca, przygotowanie fizyczne, to co robisz z Maćkiem, daje ci jednak przewagę, ty czujesz tą przewagę, to właśnie takie sytuacje cię trochę omijają?
18: Tak, no jak najbardziej. No ja nie byłam kontuzjowana od mega dawna. Jeśli miałam jakieś problemy, to były to takie problemy, z którymi mogliśmy sobie poradzić i nie musiałam wycofywać się z turniejów. Ale na pewno też jej kalendarz był trochę bardziej wymagający pod względem tego, że ona gra więcej wieczorem i gra więcej 3 setówek, więc w sumie ja mogę sobie podziękować za to, że te moje mecze były bardziej, były krótsze po prostu i czasami mniej wymagające pod tym względem, że nie traciłam może zbędnego czasu na korcie, ale wiadomo, też miałam sytuację, że było bardzo ciężko, chociażby w Rzymie w 2023. Wcześniej w Madrycie zagrałam też chyba 4 razy, kończyłam mecze po 22 albo nawet przed północą. I później jak przyjechałam do Rzymu, to wszystko się odbija zawsze na regenerację.
17: Ciężkie korty i jakoś...
18: Nie miało za bardzo znaczenia. Po prostu chodzenie spać o 5 rano i powódki o chorych godzinach później to nie jest normalne dla organizmu, dlatego już cieszę się, że jestem na tyle doświadczona, że potrafię sobie poradzić z różnymi sytuacjami.
14: Coś wiemy o tych pobudkach, o dziwnych porach.
0: Wojtek, oj tak, nie? Oj tak. I o skrajnie różnych porach, o spotkaniach w studiu. Tak jeszcze nawiązując właśnie do tego, co mają na swoich barkach sportowcy. Jeszcze, wiesz, wracając do tego konkretnego spotkania, tutaj najpierw była mowa w ogóle o przerwie medycznej, nie o, nie o zakończeniu spotkania, prawda?
14: Bo zawsze próbują jeszcze tenisiści czy tenisistki no, skorzystać z tej pomocy, którą mają dostępną, bo to się prosi o tą przerwę medyczną, wtedy pojawia się fizjoterapeuta, no ale nie zawsze to przynosi efekt. Swoją drogą chciałem jeszcze nawiązać, że Iga Świątek mówiła Adamowi Romerowi, że bardzo rzadko w ogóle jakiekolwiek kontuzje jej się przytrafiały i przypomniało mi się, że ja widziałem ten mecz, który poddała właśnie z powodu kłopotów ze zdrowiem Iga Świątek, właśnie ten z Rzymu z 2023 roku. Też była taka zimna noc, bo byłem wtedy właśnie na Campo Centrale i gdzieś już po północy Świątek w trzecim secie po prostu no, podeszła do sędziego, powiedziała, że to koniec. Ale no cóż, oby tutaj to, że gra dużo, bo przecież grała długo w Toronto i teraz będzie grać no znowu przynajmniej te kilka meczów, prawda, w Cincinnati, oby do samego finału broni tytułu, bo też to jest ważne, żeby nie straciła tych punktów, no to miejmy nadzieję, że to nie wpłynie na Nowy Jork. Ale teraz Pegula.
0: No jutro kolejny mecz Igi Świątek, więc długo nie będziemy czekać na następne emocje. Przed tym spotkaniem, no teraz Iga ma dobry czas, znów zaliczone na jej korzyść spotkanie. Jakie masz tutaj przewidywania?
14: Najpierw powiedzmy może z kim gra, bo też nie wszyscy słuchacze muszą aż tak się tenisem interesować. Pegula to jest amerykańska tenisistka, rozstawiona z numerem trzecim, więc absolutnie ścisła światowa czołówka. No i bilans spotkań Świątek kontra Pegula to jest 7-5 na korzyść Świątek. Pegula, żeby osiągnąć ten etap półfinału, grała z Amandą Anisimową, też zawodniczka z pierwszej dziesiątki, było 6-4, 2-6, 7-6, natomiast patrząc na meczek Świątek kontra Pegula, tak zwane head-to-head, no to ostatni mecz to jest kort ziemny, Mączka, Rzym, 6-1, 6-2 Świątek w tym roku, ale na przykład na hardzie pamiętny mecz US Open 2024, po którym się zaczęły różne problemy Igi Świątek, rozstanie z trenerem, to też zawieszenie w związku ze sprawą dopingową i wtedy Pegula wygrała 6-2, 6-4. No myślę, że Świątek będzie faworytką z dwóch powodów. Po pierwsze gra dobrze i w Toronto grała dobrze i gra dobrze w Cincinnati. Po drugie jest dużo bardziej wypoczęta. No pytanie, Pegula też tam prosiła różne przerwy medyczne podczas meczu z Anisimową, co nie zdarza się jej często. No ale jeszcze zanim to jeszcze dzisiaj wieczorem i w nocy będą pozostałe ćwierćfinały, bo jeszcze jest w turnieju Coco Gauff, która zagra z Martą Kostiuk i ta sensacyjna zwyciężczyni meczu z Aryną Sabalenką, czyli Czeszka Sara Bejlek, która gra z Amerykanką Madison Keys. Ale wiesz, że Iga Świątek i jej mecz z Rybakiną to nie jest tenisowa informacja dnia?
0: Bo pewnie ta, którą byś tak określił jako tenisowa, jako że to jest tenisowa informacja dnia, dotyczy włoskiego tenisisty.
14: No tak, Jannik Sinner napisał to w swoich mediach społecznościowych. Jannik Sinner nie zagra w US Open. W US Open, czyli tym czwartym w roku turnieju wielkoszlemowym, najważniejszym, najbardziej prestiżowym, pewnie po Wimbledonie i Roland Garros, tak to mniej więcej.
0: Tutaj też kwestia kontuzji.
14: Tak, tak. No i właśnie widzisz, wszystko nam łączy zdrowie sportowców dzisiaj w rozmowie. I co więcej, zaraz dodamy do tej całej układanki Carlosa Alcaraza, czyli obecnego numer dwa, ale też już w przeszłości lidera światowego rankingu, bo Sinner i Alcaraz to są dwaj najlepsi tenisiści ostatnich lat. Oczywiście ten największy, mający największą liczbę zwycięstw, jeżeli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, czyli Novak Djokovic, on ciągle gra, ale ostatnio no nie jest w stanie wygrać turnieju wielkoszlemowego w tych no już ostatnich dobrych kilkunastu miesiącach, chyba więcej już nawet tak naprawdę. Więc dlatego mówimy, że tenisiści najlepsi ostatnich lat to Sinner i Alcaraz, a Sinner nie zdołał zaleczyć kontuzji kolana. W takim oświadczeniu napisał, że ze sztabem medycznym i ze swoim teamem pracowali, potem wyszli na korty w Monte Carlo, próbowali grać, próbowali zobaczyć, jak to jest przy takim no, pełnym obciążeniu, już z rakietą, już z tymi wszystkimi ślizgami, dobiegami I Sinner napisał, że po prostu podjęli taką decyzję, że to jest za wcześnie. I kuriozalne jest to, i to pewnie martwi fanów tenisa, że to będzie kolejny wielkoszlemowy turniej w tym roku, gdzie nie ma albo Sinnera, albo Alcaraza, bo Alcaraz miał z kolei kontuzję nadgarstka od kwietnia, co oznaczało, że najpierw ogłosił światu tenisowemu i temu nietenisowemu również, że nie zagra w Roland Garros, więc nie mieliśmy na przykład powtórki fantastycznego finału z 2025 roku, gdzie Sinner przeciwko Alcarazowi grali ponad 5 godzin, jeden z najdłuższych meczów w historii tenisa i samego Rolanda Garrosa. No a potem też nie zdołał się wyleczyć Alcaraz na Wimbledon, natomiast uwaga, wczoraj wieczorem napisał "Here we go", jedzie do Nowego Jorku, więc nie będzie Sinnera, ale będzie Hiszpan. No a Sinner, dlaczego go żałować? Oczywiście, no chociażby ostatni finał US Open, to przecież też był mecz Alcaraz-Sinner, który wygrał Hiszpan w 4 setach. Natomiast sam Sinner ma na koncie 30 wygranych turniejów ATP, 5 wielkich szlemów, no a w US Open wygrał 2 lata temu. Potem był ten wspominany finał z Alcarazem, gdzie już ugrał tylko jednego seta.
0: Kontuzje, o których mówimy w świecie tego wielkiego światowego sportu, To jest coś, co pokazuje taką determinację sportowców, żeby sięgać po tytuły i żeby walczyć mimo wszystko, bo no to nie jest tak, że sportowiec sobie po prostu odpuszcza, tylko konsultacje z lekarzem, tylko taka determinacja, żeby jednak mimo wszystko może się uda, prawda?
14: No jest, no zawsze jest ta walka z czasem, zawsze jest to pytanie, czy nie za wcześnie wracam, bo przecież można mieć taką ambicję. To Rafa Nadal jest świetnym przykładem. Nie wiem, proszę, jak państwo się interesują tenisem, można sobie obejrzeć chociażby serial ukazujący karierę Rafy Nadala, który oczywiście już tą swoją karierę skończył, ale gdzie to była przecież od tak naprawdę najmłodszych lat walka z różnymi problemami natury medycznej, te próby powrotów. To zawsze jest tak, że zawodnik bardziej chce grać niż sztab, nie? I to sztab raczej mówi halo, poczekaj, wyhamuj, jeszcze nie, bo to się skończy gorzej, bo zagrasz jeden mecz i znowu będzie przerwa dłuższa. To się oczywiście wraz z wiekiem wzmaga. Kiedyś Magdalinet, chyba nawet, nie wiem, czy to nie była rozmowa taka właśnie do Radia Tok FM gdzieś przy okazji Rolanda Garrosa, jak ją pytałem o ból, to ona mówiła, że częściej boli niż nie boli. I to jest to tak naprawdę codzienne życie tenisistów. No dziś jego ofiarą jest Jannik Sinner, czy jest od jakiegoś czasu, a w nocy była Irena Rybakina, która musiała poddać mecz z Igą Świątek, więc to takie zwycięstwo pod tytułem wygrałam, ale się nie cieszę, ale na pewno cieszy się Iga Świątek z tego, że podtrzymała swoją serię zwycięstw i że jest no tak naprawdę 2 kroki, bo musi wygrać półfinał z Pegulą i ewentualny finał, 2 kroki od tego, by obronić tytuł w Cincinnati, a to ma też niebagatelne znaczenie w kontekście walki o udział w tym turnieju podsumowującym rok dla 8 najlepszych tenisistek świata, czyli w WTA Finals, które przeniesiono w tym roku z Arabii Saudyjskiej do Indian Wells.
0: Bardzo dziękuję. Przemysław Pozowski miał te wszystkie informacje dla państwa. No i właśnie taki był, zarówno jeśli chodzi o sport, jak i pozostałe dziedziny. Taki był piątek w Tok FM. Tok 360 już za nami. To było podsumowanie dnia przygotowane przez Natalię Witkiewicz i Michała Tobolewskiego. Tę audycję realizował dla państwa Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje o godzinie 18.40, już za 4 minuty, a po informacjach codzienny magazyn motoryzacyjny. Do usłyszenia, mówi państwu Wojciech Muzal.

0: Reklama.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm. Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa służb z udziałem wojewodów i synoptyków. Omówiono prognozy w związku z nadchodzącymi silnymi opadami i możliwymi gwałtownymi wzrostami stanu wód. W dużej części kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia przed burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Służby zapewniają, że stale monitorują sytuację i są gotowe do natychmiastowej pomocy. 60-letni pilot zginął w wypadku szybowca, do którego doszło po południu w okolicach lotniska w Lesznie w Wielkopolsce. Na miejscu pracują policja i prokuratura. Wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed oszustami, którzy próbują wykorzystać poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Oszuści mają kontaktować się z ich rodzinami i podszywać się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych. Wojewoda zaapelowała o niedawanie im danych osobowych. Szwecji do prawie 30 wzrosła liczba przypadków odry po zakończonym na początku sierpnia Festiwalu Kultury Alternatywnej na północy kraju. Impreza zgromadziła ekologów i antyszczepionkowców. Wszyscy chorzy przebywają w izolatkach lub szpitalach. Trwa śledzenie kontaktów.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w piątek. Koniec tygodnia. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan na posterunku, a przy mikrofonach.
18: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Zaczynamy, jeżeli pozwolisz, Sławku, od takiego samochodu, który dość dobrze znamy. To jest Jaguar Defender. Tej generacji produkowanej już od jakiegoś czasu. Bardzo ważnym rynkiem dla Range Rovera, dla Land Rovera, dla Jaguara jest oczywiście rynek amerykański, który zamyka się jednak na te firmy, które nie produkują samochodów w Stanach, prawda? I w związku z tym jest taki pomysł, żeby koncern JLR wykorzystał potencjał firmy, która w Stanach ma swoje fabryki, a nawet ma w swoim portfolio pewne amerykańskie marki. Czy domyślasz się, firma, jaki to może być koncern?
18: Ja się nawet domyślam, ale nie będę tutaj zgadywał, bo jak nie trafię, to będzie obciach, no więc powiedz, jak to jest.
6: Słuchaj, chodzi oczywiście o koncern Stellantis, który w Stanach ma to, co było kiedyś Chryslerem, czyli w tym momencie jest to Jeep, ale jest to jeszcze Chrysler, pozostałości w postaci jednego modelu, czyli Pacifiki, jest to też Dodge, jest to też Ram, ale to Jeep jest tą najważniejszą marką wchodzącą w to amerykańskie portfolio, najlepiej zarabiającą i sprzedającą najwięcej. No więc Jeep Wrangler może być samochodem, na bazie którego zostanie zbudowany nowy Defender. Te samochody, które teraz są dostarczane do Stanów, są budowane na Słowacji. Stamtąd zresztą pochodzą wszystkie Defendery. No i w związku z tymi cłami oni sprzedają za mało, żeby budować fabryki, wiesz, i żeby te samochody po prostu budować w Stanach, natomiast sprzedają wystarczająco dużo, żeby wejść w kooperację z kimś, kto jest im w stanie pomóc. I prawdopodobnie nowa wersja Defendera będzie samochodem, który będzie częściowo zbudowany na bazie Jeepa Wranglera i będzie produkowane między innymi w Stanach oczywiście. A czy ty pamiętasz, w którym roku przywitaliśmy tę aktualnie nam panującą wersję Land Rovera Defendera?
18: Jest 5 lat temu.
6: 2019 rok.
18: Oje, to już 7. No to tak. Bo on dość późno trafił w nasze ręce, pamiętam te pierwsze. Ja myślę, że to pandemia
6: Pandemia, tak, łańcuchy dostaw. Zresztą on też jest, on został pokazany w 2000, znaczy tak naprawdę pierwszy koncept był w 2011 roku, to była studyjna wersja.
18: Setka.
6: Natomiast
18: jakaś tego, tak.
6: Wersja produkcyjna została pokazana we Frankfurcie w 2019 roku, no ale potem była pandemia, kłopoty i produkcja ruszyła w 2020 roku.
18: No i my chyba w 2021 dopiero jeździliśmy też, prawda, może dlatego te 5 lat mi tak utkwiło w głowie. A będziemy mieli, słuchaj, uważaj, to jest fajna wiadomość, skoro już wywołałeś. I to też wkrótce jakoś, nie wiem dokładnie kiedy, raczej bardziej tygodnie niż dni, Defendera polska edycja Giewont. Wyobraź sobie, że żeby uzyskać zgodę na coś takiego, to podobno półtora roku trzeba było dyskutować, czy tam kilkanaście miesięcy, ale będziemy mieli edycję Giewont i powiem ci, jestem podekscytowany, bo jeździłem przecież Defenderem wiele razy, jeździliśmy po górach, jeździliśmy do...
6: Kojarzysz to zamieszanie z Fordem Rangerem, który pojawiła się taka reklama, gdzieś tam w internecie tylko, właśnie tego pick-upa Rangera na tle Tatr, no i między innymi na tle Giewontu. No i na Giewoncie jest krzyż.
18: Tak.
6: I ludzie się nie dopatrzyli tego krzyża na tej reklamie i zrobiła się awantura. Potem się jednak ktoś domyślił, no i znaczy dopatrzył, że tam jakieś, wiesz, piksele rozmazane, bo tło było rozmyte, nie? Więc o, była kur... po prostu jakaś,
18: że usunęli
6: krzyż, była wielka afera. Zastanawiam się, czy w materiałach prasowych, właśnie je przeglądam,
18: wiesz co, bo to będzie tylko sprzedawana ten Defender 110 w Polsce, zdaje się.
6: No tak,
18: silnik...
6: ale ona jakby faktycznie ma te nalepki Giewont na, no i wiesz, na klapie, ale to... wiesz co, zastanawiam się, czy w tych materiałach prasowych, tak, czy jest krzyż gdzieś, nie?
18: Bo tam jest, też... przecież to chyba ma być, chodziło o tą 30-letnią współpracę z GoPrem, prawda?
6: Ale tak, ja to wszystko cenię, no. Słuchaj, jest zdjęcie. No, krzyża, kurczę.
18: No zobacz,
6: krzyża.
18: Ale to wszystko...
6: Je, czekaj, coś tam...
18: Coś tam widać.
6: Ale nie wiem, czy to nie jest mój brudny ekran.
18: No w każdym razie
6: może, ale nie widać wyraźnie. Będzie rozmyte tło, będzie awantura. No
18: we wrześniu już będziemy mogli państwu więcej powiedzieć po wrażeniach z jazdy. Chyba tam jeden silnik tylko będzie dostępny, 350 koni, ale o szczegółach później. W każdym razie ty mówiłeś o Defenderze w Stanach, ja mówię o Land Rover Defender wersja Giewont, która będzie też sprzedawana tylko w Polsce, czy już jest zamówiona. Z tych, zdaje się, limitowana bardzo edycja. Dobra. A ja teraz do czegoś, co kiedyś w ogóle nie było limitowane i być może powinniśmy w środę o tym więcej mówić, o przyszłości motoryzacji. To miało być nielimitowana przyszłość motoryzacji, czyli smarty miały zalać ulice zachodnich miast najpierw i trochę zalały.
6: Zalały.
18: Trochę zalały. Rzym, Paryż, to nawet ja pamiętam z tych wyjazdów. Przecież to było coś. Smart for two, tak? To koniec lat 90. No ja pamiętam, je widziałem 20 lat temu w dużych ilościach, prawda? Tam i czy w Rzymie, czy w Paryżu. Akurat rzucały się w oczach, prostopadle do osi jezdni parkowały.
6: Bo miały 2,5 metra.
18: Tak, bo miały, właśnie.
6: Pierwsza teraz... generacja była krótsza, potem te samochody zaczęły rosnąć.
18: No i właśnie teraz wreszcie mamy więcej danych na temat nowego Smarta H2, który właśnie będzie maluchem, no bo do tej pory mamy crossovery od paru lat produkowane przez Smarta, elektryczną jedynkę, elektryczną trójkę, piątka. Piątka to z tego, co pamiętam, ale to jest chyba samochód z nich największy. W każdym razie jest to...
6: Tak, gigantyczne tak. Wręcz.
18: No a szóstka będzie jeszcze, a szóstka to już w ogóle będzie jakiś olbrzym, bo pewnie z 5 metrów, 4,90. Dobra, ale do dwójki, bo o dwójce więcej 1300 wiemy.
6: 1300 kilogramów ten samochód ma ważyć.
18: No zobacz.
6: Przepraszam, 1130, chińska tak. Wersja, a 1315 to jest dopuszczalna masa całkowita.
18: Popatrz, jaka to historia. On będzie trochę dłuższy, bo z tego, co pamiętam, bo to już mamy dane 2,75 długości, prawda?
6: Tak.
18: Rozstaw osi niecałe 1,90 m, szerokość 1,60 m parę, wysokość 1,50 m parę. Oficjalna premiera w Paryżu, czyli tam w połowie października. W Europie będzie do kupienia dopiero w przyszłym roku. Tak jak mówiłeś, produkowany w Chinach, no więc wyższe cła dodatkowe. Mamy już więcej zdjęć. Baterie, no nawet takie przyzwoite jak na takie małe auto. 35 kWh, silnik 82 konie. Prawda? Ostatnio Smart miał, aż nie Smart, co ja mówię, o Smarcie właśnie mówimy. Spring miał 100 koni, którym jeździliśmy. No i słuchaj, no to tyle o tym Smarcie. Widziałeś zdjęcia pewnie?
6: Tak, patrzę się na nie. No, wygląda... 300-400 kilometrów zasięgu. Mhm. Cena. No, wiesz, właśnie. Pytanie, bo to był produkt... Znaczy, to nie był produkt premium, ale cena zawsze była premium. Ja się zawsze zastanawiałem, o co chodzi w ogóle, wiesz, jakim to trzeba być zajawkowiczem, żeby to sobie kupić w Polsce w 2002 albo 2003 roku. Przecież to kosztowało worek pieniędzy i to wcale nie był fajny samochód do jazdy. To był wystarczający samochód do jazdy, ale ta cena była totalnie nieadekwatna.
18: No, mechanicznie był źle zrobiony te skrzynie. Nie, to trochę nieporozumienie było. Potem były elektryki, jak pamiętasz pewnie, prawda?
6: Mieliśmy no, ale to ze skandalicznie niskim zasięgiem.
18: No, tam 100 kilometrów, jak przejechałeś, to byłeś gość, tak. A tutaj to raczej stawiono...
6: Ja pamiętam, że my żeśmy jakiejś zimy, nie, proszę, to my żeśmy ledwo do mnie dojechali.
18: No, nie? Widzisz, możliwe, ale słuchaj, tutaj raczej stawiam na 250 takiego realnego zasięgu. Nawet
6: no, w WLTP ma być 300. No, wiesz, ale cena mnie interesuje, bo jeżeli to będzie cena na poziomie Daci Spring, a jeszcze lepiej mniej,
18: No zobaczymy.
6: No to, no. To będzie to jakaś alternatywa.
18: Planują.
6: Łatwo to zaparkować, to jest, no, wiesz.
18: Planują, że w Europie mimo tych ceł dodatkowych na chińskie produkty będzie około 20 tysięcy euro.
6: No, tak, bo to jeszcze warto dopowiedzieć, że to jest samochód, że firma Mercedes kiedyś odpowiadała za Smarta, natomiast firma Mercedes dogadała się z chińską firmą, z Geely i teraz to jest spółka.
18: No właśnie, ale słuchaj, na koniec dobra wiadomość, dużo mówiliśmy w ogóle o ogniwach CATL CATL i tam będą ogniwa CATL, co są dobre ogniwa, wysoka jakość, no więc prawdopodobnie to też może wpłynąć niestety na trochę wyższą cenę, ale za to na lepsze zasięgi i tak dalej, no czekam na ten Paryż, podobno wiem już na przykład, że wiemy, wymienialiśmy ile firm może tam być, bardzo dużo, ale zdaje się na przykład już BMW się na przykład nie ma ochoty tam wystawiać nic, bo nie ma nic nowego pewnie, no. No. I trójkę ma, ale to już ma. To więc nie wiem, co nowego mógłby wystawiać. Dobra, co tam jeszcze, Jacku, mamy dzisiaj?
6: Sławku, czy wiesz, w którym roku został wprowadzony do sprzedaży najstarszy dostępny w Stanach Zjednoczonych samochód i ciągle oferowany i właśnie przeszedł modyfikacje, które nieco go unowocześniły?
18: Nie wiem, jakaś terenówka?
6: No, blisko taki samochód nazywający się Chevrolet Express, czyli taki van, bądź osobowy van, coś jak Mercedes Vito u nas.
18: Okej. Okay. No, to tak powiedzmy.
6: No, słuchaj, wygląda w dalszym ciągu.
18: No, dobrze.
6: Słuchaj, wygląda w dalszym ciągu rewelacyjnie. Chevrolet Express się to nazywa. Czy wiesz, w którym roku, tak spróbuj zgadnąć, w którym roku debiutował?
18: Nie wiem, 40 lat temu.
6: Prawie. 96 rok, no. 95.
18: No to dobry strzał, no.
6: No, i wyobraź sobie, no tak, to 30 lat.
18: 40, wyobraź sobie, 30, przepraszam, okej. Okay,
6: no. 30. Wyobraź sobie, że ten samochód, jeżeli kupowałeś go w zeszłym roku, to miał nawigację strzałkami w 12 kierunkach. Nie wiem, czy pamiętasz, ale to mieliśmy kiedyś Chrysler Crossfire. Pamiętam,
18: oczywiście,
6: też miał taką nawigację. Czyli taką, która pokazywała ci strzałki, ale tutaj w ogóle nie było ekranu. Oczywiście same przyciski i pokrętła do regulacji, jak w starym pick-upie takim sprzed 15 lat. No i unowocześnili ten samochód, dołożyli mu ekran i uwaga, teraz ten ekran jest kolorowy, bo do tej pory był monochromatyczny, zielony. I zresztą taki diodowy, punktowy. Natomiast teraz jest ekran i jest możliwość połączenia telefonu z Bluetoothem i zestawu głośnomówiącego, nawet streamingu audio. Streamingu audio nie było. Jakie są silniki dostępne w tym
18: Chevrolecie? Bo ty mnie pytałeś, chodziło o to, że to tak właściwie jedna, jedyna wersja, tylko z modyfikacjami, tak? O to chodziło, no tak, bo przecież Mustang to jest z lat 60. No,
6: nie. To
18: mówisz?
6: Jest, Sławek, ten sam samochód.
18: Ja wiem, tylko modyfikacje,
6: wygląda tak samo, ale to jest
18: tak
6: delikatny facelifting nawet.
18: Dobra.
6: Ostatni był w 2003 roku i wtedy, i od tamtej pory silniki są te same i to jest 4,3 litra V6, 280 koni albo 400-konne 6,6 V8, ale ten silnik został dodany w 2021 roku i od wtedy z 8-biegową skrzynią ten samochód jest dostępny.
18: Nawet jak go
6: wygląda to rewelacyjnie, powiem ci, naprawdę. Znaczy, ale old school.
18: Tak.
6: I on może być nawet 2 miejsca z przodu, 3 miejsca z tyłu, 3 miejsca z tyłu i 4 miejsca chyba z tyłu nawet. Kanapa,
18: ale wiesz co, on właściwie...
6: Tyłu, czyli to może być nawet 12-osobowa.
18: Mam wrażenie, że on był już oldschoolowy w latach 90., bo jak oglądam filmy amerykańskie z lat 70., to tam podobne auta jeżdżą też, a to jest 95. Tak. rok. Ale wiesz co, mam też wrażenie, że raczej ja głównie go widuję na filmach, może w Stanach go widziałem, niż w Polsce, bo ja nie wiem, czy w Polsce...
6: On jest w dyspozycji ambasady amerykańskiej. Kilka egzemplarzy widziałem na niebieskich blachach, więc...
18: No ale rzadkość.
6: Tak, ale wiesz, no jakby...
18: Ciekawostka, fajny
6: amerykański
18: General
6: samochód.
18: Motors, tak. Mhm.
6: Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Uprzejmie Państwu dziękujemy i liczymy na to, że będą Państwo z nami od poniedziałku.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Służby w gotowości to po prognozach synoptyków o obfitych opadach deszczu. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg. Ceny paliw pójdą w górę w informacjach o prognozach ekspertów. Piątek, 21 sierpnia, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa służb pod udziałem wojewodów i synoptyków. To w związku z prognozami silnych opadów deszczu i możliwymi gwałtownymi wzrostami stanu wód. Według hydrologów na Dolnym Śląsku możliwe są podtopienia. Dziesiątki litrów deszczu w ciągu kilku minut zawsze stanowią zagrożenie, przestrzega wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
8: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
7: Ostrzeżenia przed silnym deszczem obowiązują w 10 województwach. W związku z opadami i silnym wiatrem odwołana została jutrzejsza parada żaglowców na Zatoce Gdańskiej. Jej organizatorzy podkreślili, że priorytetem jest bezpieczeństwo i komfort uczestników. Do 6 wzrosła liczba ofiar ataku rosyjskich dronów na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Ponad 90 osób zostało rannych, wśród poszkodowanych są także dzieci. Wojska rosyjskie uderzyły w największe w tym mieście centrum handlowe. Według lokalnych ukraińskich władz liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Takie ataki są po prostu atakami terroru. Świat powinien odpowiedzieć na nie, wywierając rzeczywistą presję na agresora, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Krzywy Róg jest jego rodzinnym miastem. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. Hurtowe ceny na rynkach mogą poszybować znów w górę. To za sprawą Donalda Trumpa, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. W weekend benzynę 95 zatankujemy o 13 groszy drożej niż w poniedziałek, gdy rządowy program ceny paliw niżej zaczął znów obowiązywać. Z kolei 98 zatankujemy o 16 groszy drożej, a olej napędowy o 22 grosze. Podwyżki spodziewane są także w kolejnych dniach.
9: Po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
7: Mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleksa. Rządowy program ma wygasnąć 31 sierpnia. Śledczy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o kopię raportu Polaków Portret Własny, a także o dokumentację zawierającą jego opracowanie i dofinansowanie. Prokuratura Okręgowa zarejestrowała postępowanie w związku z podejrzeniem nieprawidłowości. Wnioski w tej sprawie do prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego skierowało Prawo i Sprawiedliwość.

0: Więcej czasu na wyleczenie, tłumaczy Sinner w swoim wpisie. Sinner w US Open triumfował 2 lata temu, a rok później ponownie dotarł do finału, ale przegrał z Carlosem Alcarazem. Hiszpan także zmagał się ostatnio z urazem, miał problemy z nadgarstkiem, ale ostatecznie potwierdził udział w imprezie w Nowym Jorku. Iga Świątek zagra z kolei o finał turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zakończyło się natomiast już po pół godzinie. Wiceliderka rankingu WTA z powodu kontuzji łydki musiała poddać mecz z Polką, bo nie chciała ryzykować większego urazu. Błażej Kulesza.
1: Tak jak w meczu obu pań przed tygodniem, w finale w Toronto Polka świetnie zaczęła. W drugim gemie przełamała rywalkę, ale po 28 minutach zaczęły się problemy Rybakiny. Nie czekała do końca gema, w jego trakcie poprosiła już o pomoc medyków. Potem jeszcze próbowała zaserwować, ale gdy łydka znów dała o sobie znać, postanowiła spotkanie przerwać.
2: Łydkę miała już zatejpowaną od kilku meczów, więc w pewnym sensie nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie siatki.
1: Tak mówiła Iga Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla magazynu Tennis Club.
2: Faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom.
1: W sobotę Świątek zagrał finał, a jej rywalką będzie gospodyni Jessica Pegula. W tym sezonie panie zagrały ze sobą w Rzymie, wygrała wówczas Świątek. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: José Mourinho jutro po raz pierwszy po wieloletniej przerwie poprowadzi Real Madryt w La Liga. Królewscy zmierzą się na wyjeździe ze Espaniolem. Mourinho prowadził Real w latach 2010-2013. Wywalczył mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii. Odchodził jednak w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem Ikerem Casillasem. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: W pogodzie przypominamy, że dla 10 województw obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed deszczem, burzami i silnym wiatrem. Dla Dolnego Śląska jest także alert o możliwych podtopieniach. To będzie deszczowa, ale ciepła noc. Termometry pokażą nawet 19 stopni. Jutro od 19 stopni na północy do 24 na południu.
3: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Przy okazji dzisiejszej rozmowy uświadomiłem sobie jedną rzecz, że w idealnym świecie miejsce dziennikarza jest w zasadzie poza wspólnotą. Powinien utrzymywać kontakty, ale z nikim się nie utożsamiać. Obserwować, ale nie uczestniczyć, a jeśli uczestniczyć, to tak, jakby nie przynależał. Z czysto ludzkich względów to nie ma prawa się udać. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy przez internetowe zbliżenie społecznościowe zmieniamy się coraz bardziej w klany. Jeśli wszyscy chcą zapisywać się do klanów, wszyscy będą próbowali tworzyć własne tożsamościowe dziennikarstwo. Na inne, ciągle jeszcze możliwe, a może nawet bardzo potrzebne, będzie jednak coraz mniej miejsca. To chyba najlepiej widać na przykładzie jednej z bohaterek książki Michała Potockiego Malta, Święci i Diabły, o której dzisiaj rozmawiamy. Daphne Galizia, maltańska dziennikarka śledcza zamordowana przez uczestników zmowy gangstersko-biznesowo-politycznej, stała się symbolem europejskiej dbałości o wolność słowa i transparentność życia publicznego. Ale to upamiętnienie w niczym nie zmieniło i nie rozwiązało problemu. Proces w sprawie jej zabójstwa trwa dalej, a z mediów maltańskich uciekają dziennikarze. Być może także dlatego, że w małej wspólnocie, w której wszyscy wszystkich znają i wszyscy od wszystkich zależą, możliwości wypisania się z tych zależności w zasadzie nie ma. Daphne Galizia spróbowała i zapłaciła za to cenę. Teraz my próbujemy się oszukiwać, że jej postawa jest godną naśladowania normą. Ale dzisiejsza rozmowa nie jest o niej, w każdym razie nie tylko. Pokazuje raczej, że więzy społeczne to naprawdę więzy. Małe społeczności o silnej tożsamości, trudnym języku i przeszłości tak złożonej, że trudno się w niej połapać, pozostają w pewnym stopniu nieprzenikalne. Ale w historii Daphne Galizii jest coś niepokojącego. Bo nie wiadomo, czy to problem Malty, tej małej wysepki, że jej kariera skończyła się w tak tragiczny sposób, czy jednak opowieść o czymś więcej, o czymś szerszym? Bo może po jej śmierci dziennikarze śledczy na Malcie nie tylko rezygnowali z pracy, bo widzieli, że cena może być zbyt wysoka, także dlatego, że czuli, że ich praca jest coraz gorzej wyceniana i w jakimś sensie społecznie na swój sposób niepotrzebna. Że walka o czystość życia publicznego jest jednak w dużej mierze przegrana. Jakby w opozycji do podtytułu książki Potockiego nie ma świętych, nie ma diabłów. Wszyscy są po prostu jednakowo grzesznikami.

0: przypadkami. A skoro tak, to po co ich opisywać? Niech za ukradzioną kasę kupią odpust i sprawa załatwiona.
1: Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie. Każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
19: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcje. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle. 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Reklama.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Michał Potocki. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
6: Dziennika Gazety Prawnej, ale dzisiaj tutaj w studiu ze mną jako autor książki Malta, Święci i Diabły, wydanej niedawno przez wydawnictwo Czarne. To jest esej o Malcie. Dlaczego Święci i Diabły?
20: Dlatego, że po pierwszej stronie, czyli jeśli chodzi o słowo święci, maltańska tożsamość i to, jak Maltańczycy sami o sobie myślą, jest bardzo mocno związana z postacią świętego Pawła. Z postacią świętego Pawła, który według Dziejów Apostolskich, płynąc z Bliskiego Wschodu do Rzymu, rozbił się u wybrzeży Malty, spędził tam 3 miesiące, nawracając miejscową ludność i ją lecząc. I biorąc pod uwagę, że Dzieje Apostolskie mówią o tym, że jakoby święty Paweł miał właśnie nawrócić miejscową populację, Maltańczycy traktują to jako uznanie, że byli pierwszym prawdziwym narodem chrześcijańskim. Przed Armenią, przed Rzymem, przed Gruzją, przed wszystkimi innymi. A co za tym idzie, są pierwszymi prawdziwymi Europejczykami. Dlatego, że skoro kultura europejska jest oparta na chrześcijaństwie, to ci, którzy byli pierwsi, siłą rzeczy mają prawo uważać się za tych najstarszych braci. I ten święty Paweł jest tam obecny nie jako figura, czy nie tylko jako figura religijna, ale jako bohater narodowy nieomalże, jako również bohater kultury, literatury maltańskiej. On jest obecny w poezji, jest obecny w prozie maltańskiej, jest obecny w świętach. Dzień świętego Piotra i Pawła jest świętem narodowym. Oddzielne festy ku czci świętego Pawła we wszystkich parafiach pod wezwaniem świętego Pawła, trochę ich jest, są bardzo hucznie obchodzone. To wszystko sprawia, że słowo święci w tej nazwie ma swoje uzasadnienie, a diabły, no cóż, diabły są oczywiście obecne w maltańskim folklorze, ale też chciałem, żeby ten kontrast między świętymi i diabłami dał znać potencjalnemu czytelnikowi, że nie jest to laurka, że nie jest to książka o turystycznym raju, o plażach, o ciepłej wodzie i chciałem powiedzieć smacznej kuchni, chociaż akurat kuchnia mnie maltańska najbardziej ze wszystkiego nie zachwyciła, ale to, że to jest też książka o problemach, że to jest też książka o złych ludziach, którzy na kartach maltańskiej historii się pojawiali, o zbrodniach często nierozliczonych, o debatach, podziałach, polaryzacji, czyli że jest to społeczeństwo, które my postrzegamy przez pryzmat kurortów i tanich lotów, a przecież jest to społeczeństwo, które tak jak każde inne społeczeństwo ma swoje problemy, wady, zalety i boryka się z różnego rodzaju wyzwaniami współczesności.
6: A ja myślałem, że to jest bardziej skomplikowane, bo czytając twoją książkę miałem takie poczucie, że nikt nie jest świętym i nikt nie jest diabłem.
20: A to swoją drogą.
6: I to jest najzabawniejsze. To znaczy Malta ma tak złożoną historię, tożsamość zrobioną z tylu warstw, i tyle porządków, i tyle, można powiedzieć, interesów i sposobów myślenia się tutaj nakłada, że każdy, kto był świętym, staje się diabłem, a i diabeł może się z czasem wyświęcić.
20: Ale to pokazuje, że z momentem wyjścia z druku danego dzieła literackiego autor przestaje być jego właścicielem. I interpretacje mogą być zupełnie dowolne. Może pomaga to też w tym też to, że pewnie zdradzę tej kuchni wydawniczą, ale nie byłem pomysłodawcą tytułu. W związku z czym pewnie też odczytuję go inaczej niż ty. No ale przecież na tym to polega.
6: Spróbuj wymienić cywilizacje, kraje, kultury, które wpłynęły na Maltę dzisiaj. Jaka by to była lista?
20: Długa, na pewno. Możemy zacząć od cywilizacji, o której nic nie wiemy, poza tym, że zostawiła ogromne i bardzo precyzyjnie zbudowane świątynie, które są starsze niż egipskie piramidy, czyli są starsze niż taki symbol najstarszych budowli, które sobie gdzieś tam w głowie mamy, jak myślimy o starożytności.
6: Czyli nawet jeżeli przesadzają z tym pierwszym krajem katolickim, czy pierwszym krajem europejskim, to jest coś na rzeczy z tą długą historią maltańską i z tą wyjątkowością Malty.
20: Jest coś na rzeczy, że właśnie na tej wyspie rozwinęła się, albo znalazła swoje odzwierciedlenie w architekturze jedna z najstarszych zaawansowanych cywilizacji tamtych czasów, o której nie wiemy kompletnie nic. Nie wiemy, skąd ci ludzie przyszli, nie wiemy, dlaczego zniknęli. Domyślamy się, czym były świątynie, bo one są zorientowane astronomicznie według ruchu gwiazd czy słońca. Domyślamy się, że miały jakiś charakter pewnie religijny. Natomiast nic poza tym nie wiemy. Nie wiemy, co się z tą cywilizacją stało, dlaczego ona wyginęła. Są różne pomysły, są różne teorie. Jedni mówią o epidemii, inni mówią o jakiejś inwazji obcych z zewnątrz, bo to, co wiemy o tej cywilizacji, to chociażby to, że nie znała broni. To znaczy, w tych świątyniach nigdzie nie ma żadnych śladów jakichś narzędzi służących do zadawania cierpienia i bólu wrogom. W związku z czym z siłą rzeczy taka cywilizacja byłaby podatna na wrogie ataki z zewnątrz. O tej cywilizacji nic nie wiadomo, więc ona nijak nie wpłynęła ani na genetykę, czy na język, na kulturę maltańską, no ale pozostawiła po sobie te świątynie, które rzeczywiście robią wrażenie po dziś dzień, bo są też bardzo dobrze zachowane. To też świadczy o zaawansowaniu tej cywilizacji, przynajmniej pod względem właśnie architektonicznym czy budowlanym. Kolejną cywilizacją, no potem się przewijali Fenicjanie, którzy też coś tam pozostawili, chociażby ludowe sposoby połowu ryb, bo do tej pory gdzieś tam na maltańskiej prowincji można znaleźć takie kosze do łowienia ryb, które Fenicjanie jeszcze stosowali. Byli Grecy, był Rzym. Rzym, czyli czasy świętego Pawła, czyli jeżeli poważnie traktujemy tę maltańską tożsamość nawiązującą do świętego Pawła, to pewnie jest to też cywilizacja, która bardzo mocno na współczesną Maltę wpłynęła. Wreszcie po upadku Rzymu była krótka chwila na Bizancjum, ale potem przyszli Arabowie. I od Arabów można już mówić o rzeczywistych i niepodważalnej ciągłości, bo Arabowie pozostawili po sobie język. Ten język, który wtedy był dialektem po prostu języków arabskich, czy języka arabskiego, on po rechrystianizacji się oderwał od swoich arabskich korzeni i rozwijał się już na swoją modłę z dużymi zapożyczeniami, zwłaszcza z języków romańskich, i po dziś dzień język maltański jest językiem semickim, o gramatyce stricte semickiej, o takim codziennym słownictwie w zasadzie wywodzącym się w całości z języka arabskiego, a z bardziej zaawansowanym z kolei zapożyczonym z włoskiego i z wyraźnymi wpływami fonetycznymi włoskiego, więc jak się Maltańczyków słyszy z daleka rozmawiających po maltańsku, to można ich pomylić z Włochami, bo w podobny sposób przeciągają samogłoski, na przykład w podobny sposób ten rytm języka wygląda. Po Arabach pozostał język. Szczegóły architektoniczne, pozostała umiejętność nawadniania, co na Malcie, która jest dosyć suchą wyspą i trudną do rolnictwa, miało niebagatelne znaczenie. Arabowie zostali wyparci najpierw przez Normanów. Normanowie, kiedy przybyli na Maltę, początkowo to nie była bardzo agresywna inwazja. W tym sensie, że oni przez dłuższy czas pozostawili możliwość wyznawania islamu i nawet na pewien czas pozostawili administrację islamską, to znaczy symbolicznie tylko rozciągnęli władztwo nad Maltą. Później to władztwo z symbolicznego stawało się coraz bardziej realne, no ale ten okres współistnienia pomiędzy semickojęzycznymi tubylcami a nowymi władcami był na tyle długi, że ten język nie został wyparty i nie wymarł. Potem nastąpiła stopniowa rechrystianizacja. Różne dynastie nad Maltą w międzyczasie panowały. Ostatecznie cesarz przekazał Maltę we władanie zakonowi Joannitów. To był połowa XVI wieku. I okres rządów Joannitów, który trwał ponad 200 lat, do dzisiaj jest uznawany przez Maltańczyków za taki złoty wiek historii. Za pierwszy moment, w którym Malta była rządzona z Malty, jeszcze nie przez Maltańczyków, ale już z Malty, no bo wielki mistrz zakonu urzędował przecież na Malcie. Najpierw w Birgu, potem w Vallecie. I ten złoty okres rządów zakonu joannickiego, który wsławił się chociażby odparciem wielkiego oblężenia, czy odparciem Turków, tureckiej ekspansji w 1565 roku, jest źródłem dumy narodowej po dziś dzień. Chociaż udział Maltańczyków akurat w tej obronie nie był zupełnie symboliczny, bo tam byli ochotnicy wywodzący się z miejscowych milicji, no ale jednak gro wysiłku wojennego przejęli na siebie rycerze pochodzący z całej Europy, którzy z zasady nie dopuszczali Maltańczyków do zakonu. Wszystko jedno, rządzona była Malta z wyspy, w związku z czym to jest dziedzictwo maltańskie. Zakon został wyparty przez Napoleona w 1798 roku, panowanie francuskie trwało bardzo krótko, w zasadzie teoretycznie 2 lata, ale w praktyce szybko Maltańczycy wywołali powstanie przeciwko rządom francuskim ze względu na ich zbyt natarczywą sekularyzację i reformy wymierzone przede wszystkim w kościół i w tradycję. W związku z czym Maltańczycy sprzyjali przejęciu władzy nad wyspą przez Brytyjczyków. To już jest ta ostatnia cywilizacja i kultura, która na Maltę wpłynęła. Brytyjczycy panowali aż do 1968 roku i od tej pory zaczyna się już okres niepodległości. I wszystkie te kultury, arabska, które wymieniłem, przede wszystkim arabska, włoska i angielska, to były kultury, które stworzyły Maltańczyków takimi, jakimi są dzisiaj.
6: To byli ci władcy, prawda? Tutaj mówimy o władcach, a nie mówimy jeszcze o, bo to jest bardzo trudne do wychwycenia, o wpływach. Wpływach choćby Sycylii, można by powiedzieć.
20: Z Sycylii na Maltę przyszło wszystko i wszyscy. Z Sycylii przychodziły na Maltę słonie i hipopotamy. W czasach, kiedy tam jeszcze nie było ludzi, kiedy Malta miała pomost lądowy z Sycylią obecną. Z Sycylii na Maltę przyszedł Rzym. Z Sycylii na Maltę przyszli Arabowie. Bo dlatego, że to brzmi paradoksalnie, ale najpierw Arabowie opanowali Sycylię i dopiero później zdecydowali się na podbój Malty. Z Sycylii Arabowie zostali wyparci przez Normanów. Później, co prawda, Brytyjczycy z Sycylii nie przyszli, no ale na przykład telewizja przyszła z Sycylii po II wojnie światowej, która z kolei doprowadziła do odrodzenia kultury włoskiej, która ze względu na II wojnę światową samą w sobie była już porzucana. W związku z czym rzeczywiście ten wpływ sycylijski i ten wpływ sycylijski widać w muzyce, widać w kuchni, widać w takiej kulturze poniekąd bezkarności, która w polityce długo panowała.
6: I w układach pewnie.
20: I w układach. I
6: to układach. Jest właśnie, bo to jest też to, że kiedy ktoś z naszych słuchaczy słyszy, że z Sycylii coś przyszło, to myślisz, że z Włoch. Nie. Z Sycylii. No to jest właśnie ten przypadek. Właśnie te wyspy, które są na Morzu Śródziemnym, są bardzo, wszystkie, bardzo odrębne, mają bardzo silną własną tożsamość. Korsyka to nie jest Francja. Sycylia to nie są Włochy. Oni zresztą się oburzają, kiedy się o nich tak myśli.
20: No, łącznie z tym, że język sycylijski jest de facto odrębnym językiem od włoskiego. Zresztą sam koncept języka włoskiego jest w dużej mierze sztuczny, ale to jest na inną rozmowę. I wiele zapożyczeń de facto pochodzi nie z języka włoskiego, ale z sycylijskiego. Chociażby bonjour, czyli dzień dobry, maltańskie. I wiele innych słów, które możemy znaleźć w naszych paszportach, gdzie jest rubryczka również po maltańsku. Zachęcam do takiego eksperymentu, bo jest naprawdę ciekawy. Rzeczywiście, znaczy ta Sycylię zresztą widać z Malty, a Maltę z Sycylii przy dobrej pogodzie. I nieprzypadkowo też jedyny prom taki dostępny dla cywila, który pozwala na dotarcie na Maltę z pominięciem drogi lotniczej, no to właśnie z Sycylii można się dostać na Maltę. Zresztą na pokładzie dwóch statków, jeden nazywa się Jean de Valette, czyli ten człowiek, od którego imienia powstała Valletta, nazwano Valletta, wielki mistrz, bohater obrony przed Turkami, a drugi prom nazywa się John Paul II.
6: A to właśnie piękne.
20: Polonikum.
6: Tak, zresztą Polonika są w tej książce, na różnych poziomach wymieniane i przy różnych okazjach. Nie ma ich może jakoś bardzo dużo, ale są. Jak są święci i są diabły, to będą też męczennicy. I mamy polską męczenniczkę. Chyba tak należy powiedzieć.
20: Chyba tak, dlatego że jeżeli uznać termin męczennik, oderwać go od znaczenia religijnego i potraktować go jako kogoś, kto poniósł śmierć, ale później ta śmierć wywołała określone skutki, pewnie pozytywne, dla jakiejś części życia społecznego, no to rzeczywiście pewnie można niektórych bohaterów mojej książki w ten sposób określić. Osoba, o której mówisz, czyli Paulina Dębska, została kilka lat temu zamordowana w brutalny sposób przez Maltańczyka, prawdopodobnie z problemami poważnymi psychicznymi. Natomiast jej śmierć jeszcze się nie doczekała sprawiedliwości, bo ten proces jeszcze nie zakończył się, sprawa karna nie zakończyła się jeszcze werdyktem. Natomiast jej śmierć doprowadziła do fali protestów, które z kolei sprawiły, że w kodeksie karnym zapisano jako odrębny paragraf zbrodnie femicydu czy kobietobójstwa, czyli zbrodni popełnionej z motywacji związanych z nienawiścią do kobiet albo z tak zwaną zbrodnią honorową. Paskudna nazwa, no ale tego typu zbrodnie również w niektórych kulturach mają miejsce. Która to zbrodnia jest zagrożona wyższą karą co do zasady niż zabójstwo, powiedzmy, bez dodatkowej klasyfikacji, czy bez dodatkowej kwalifikacji.
6: Ja o tym mówię dlatego, że ta książka ma tą cechę, że można ją czytać właściwie skokami, to znaczy nie trzeba tego linearnie przerabiać, tak jak to ułożyłeś. Oczywiście wtedy pewne rzeczy będą jaśniejsze, bo rzeczywiście ten chronologiczny ciąg tutaj jakoś jest zachowany, ale można też sobie wybierać i układać te pucle w dowolny sposób. Ja zresztą tak zrobiłem i zacząłem tą książkę właśnie od końca, czyli od historii Dafne Galicji. To jest dość ciekawe, o ile przywołana tutaj Paulina Dębska ma swoją tablicę i to upamiętnienie ma taki oficjalny charakter, o tyle z Dafne Galicją jest cały czas problem. A to jest dziennikarka, która właśnie stała się symbolem no znowu męczeństwa dziennikarzy śledczych i losu, który może spotkać dziennikarzy śledczych. I to jest jakieś... I tu mnie wytłumacz, bo ja mam takie wrażenie jednak po tej książce, że to jest jakieś, nie wiem, nieporozumienie, jakiś absurd, że to się akurat wydarzyło na Malcie. Ale może z twoim okiem to nie jest absurd, że to się właśnie tam wydarzyło, że ona została zamordowana za grzebanie w aferach, które, no nie wiem, zagrażały interesom bardzo wpływowych ludzi.
20: Myślę, że Dafne Caruana Galizia zginęła, bo jako jedyna grzebała w tych aferach rzeczywiście. Ze względu pewnie na to po części, że jest to społeczeństwo po prostu małe i wszyscy się ze wszystkimi znają. Co z jednej strony ułatwia dogadywanie się pod stołem, dlatego że jeżeli jesteś miejscowym politykiem, a przy okazji biznesmenem i znasz miejscowego prokuratora i szefa policji, no to jak wpadniesz na pomysł jakiegoś przekrętu, to masz niższą barierę, żeby wyjść z propozycją. A z drugiej strony jest takie przekonanie, że brudy pierze się w rodzinie, a zatem jeżeli ktoś głośno pisze o tym, o czym i tak wszyscy mówią w pubach i w klubach, no to robi coś uderzającego w tę społeczność, czyli jest w zasadzie zdrajcą. I w ten sposób Dafne Caruana Galizia przez wielu była postrzegana. To znaczy ona wywoływała absolutną furię i wściekłość w elitach politycznych, przede wszystkim Partii Pracy, ale również Partii Nacjonalistycznej. Partii Pracy przede wszystkim dlatego, że szczyt jej kariery przypadał na rządy Partii Pracy, więc siłą rzeczy tych afer wykrywanych w otoczeniu lejburzystów było więcej. Ale to nie znaczy, że wbrew temu, co twierdzi część lejburzystów, że ona służyła jako taki pies łańcuchowy nacjonalistów, bo ujawniała też brudy na prawicy i zresztą na jej pogrzebie demonstracyjnie ówczesny lider partii nacjonalistycznej nie przyszedł, co prasa prawicowa ukryła, to znaczy nie pokazywała zdjęć, dlatego że byli wszyscy żyjący byli liderzy, a nie było tego obecnego. No a dlaczego nie było? No dlatego, że Dafne opisała między innymi udziały w nieruchomości w Londynie, w której to, która służyła za dom publiczny. Natomiast morderstwo jako takie, czy szerzej, zjawisko przemocy politycznej na Malcie nie jest niestety niczym nowym. Postrzegamy Maltę absolutnie turystycznie jako taki raj, gdzie wszyscy się cieszą i piją wino i świętują na festach parafialnych. Tak nie jest. To znaczy, to jest kraj głęboko podzielony, spolaryzowany, dwupartyjny, w którym jeszcze do niedawna, to się zmienia, bo młodzi trochę inaczej myślą ze względu na internet i tak dalej. Natomiast bardzo długo było tak, że dziedziczyłeś swoje poglądy polityczne po rodzicach i brałeś sobie za żonę czy za męża osobę, która generalnie głosowała na tę samą partię. Te fluktuacje pomiędzy międzypartyjne z wyborów na wybory były niewielkie, kilkupunktowe, kilkuprocentowe, z paroma wyjątkami. Znaczy, kiedy Kościół de facto wyklął, uznał, ogłosił głosowanie na Partię Pracy za grzech śmiertelny, no to im tąpnęło 20 punktów procentowych. Ale generalnie te fluktuacje były niewielkie. I Malta ma długą historię zbrodni na tle politycznym. Były podkładane bomby. Były safari urządzane na zwolenników innych partii. To znaczy na przykład była cała seria incydentów z użyciem broni palnej, które polegały na tym, że szczególnie fanatycznie postrzegający świat kibice, bo inaczej tego się chyba nie da określić, kibice partii konkretnych politycznych podjeżdżali pod kluby polityczne przeciwników i otwierali ogień. W ten sposób jedna osoba zginęła, Raymond Caruana, zwolennik partii nacjonalistycznej. Też o tyle łatwo było zidentyfikować przedstawicieli wrogiej grupy, że na Malcie partie polityczne prowadzą coś na kształt klubów politycznych połączonych z pubami czy z takimi centrami społecznymi. W tym sensie, że w każdym miasteczku, w każdej wsi jest klub lejburzystów i klub nacjonalistów, do którego się po prostu chodzi w niedzielę. Mężczyźni chodzą w niedzielę przed południem na kielicha, żeby sobie wymienić plotki, pogadać. Tam najczęściej przychodzą też miejscowi politycy, przychodzą miejscowe elity, żeby trzymać rękę na pulsie. W związku z czym, jeżeli komuś zależało na tym, żeby zaatakować zwolenników i mieć pewność, że atakuje się zwolenników konkretnej partii, no to atak na taki klub polityczny czy na tłum stojący sobie na papierosie na zewnątrz był dosyć oczywisty i do takich zbrodni dochodziło jeszcze w latach 90. Lata 90. i późniejsze przyniosły pewne uspokojenie, przyniosły pewne zbliżenie też partii. Partia Pracy poszła w stronę centrum, partia nacjonalistyczna też poszła w stronę centrum, więc siłą rzeczy te napięcia ideologiczne nieco osłabły. Wpłynął na to też koniec zimnej wojny, wpłynęła na to akceptacja przez lejburzystów i integracji europejskiej, co początkowo nie było oczywiste, ale zbrodnia, chociaż szokowała Maltańczyków mocno, niestety wpisywała się w ciąg podobnych wydarzeń z przeszłości.
6: Czyli to znowu jest właśnie ta tożsamość śródziemnomorska i w pewnym sensie znowu podobieństwo z Sycylią się wyłania, prawda? Bo to pojęcie mafii, które my wyobrażamy sobie, że to są jakieś zorganizowane gangi. W pewnym sensie tak, ale to przede wszystkim są ponoć, tak słyszałem, że ponoć słowo mafia oznacza krzaki. To znaczy, że wszystko jest poprzerastane i posplatane i bardzo trudno dojść do tego, co jest czyje. I dlatego właśnie to jest tak trudno rozmontować, bo to jest mocno wplecione w system społeczny.
20: Do tego faktyczna hierarchia niekoniecznie zgadza się z formalną. To znaczy, kiedy sobie popatrzymy na, nie wiem, tam skład Rady Ministrów czy kierownictwo partyjne, to niekoniecznie w ten sposób działa. Znaczy, tam są jeszcze powiązania drugiego stopnia, które bywają silniejsze niż te oficjalne. I przez to pewnie też jest tak trudno to rozmontować. Maltańczycy są tego świadomi. Zresztą o tym mniej więcej w ten sposób, mniej więcej twoimi słowami opisywał mi to Ewarist Bartolo, jeden z polityków, wpływowych polityków Partii Pracy, teraz już chyba byłych polityków Partii Pracy. I rzeczywiście tak jest. To znaczy, pokazuje to zresztą sprawa Dafne Caruany Galizia. Na początku dosyć szybko schwytano i skazano na długoletnie wyroki z bezpośrednich wykonawców zbrodni. Trochę później złapano pośredników, ludzi, którzy dostarczyli bombę, zresztą właśnie z Sycylii. A dopiero teraz, kiedy rozmawiamy, trwa od 40 paru dni proces Jorgena Feneka, oligarchy, który jest oskarżony o zlecenie tej zbrodni. Ten proces jest publiczny i wygląda na to, że te oskarżenia są uargumentowane. Jorgen Fenek to nie był od taki sobie biznesmen. To był człowiek zaprzyjaźniony i osobiście, i powiązany interesami biznesowymi, wspólnymi przedsięwzięciami z politykami Partii Pracy, włącznie z premierem ówczesnym Josephem Muscatem. W związku z czym pewnie, i to też rodzina Dafne Caruany Galizia mówi, że kropka nad i w tym długim procesie dochodzenia do sprawiedliwości zostanie postawiona wtedy, kiedy Joseph Muscat zostanie poddany osądowi sprawiedliwości. Niekoniecznie za sam udział w zbrodni, bo to też nie bywa tak, nie bywało to też tak we Włoszech, że to premier. Tak, Leonid Kuczma prawdopodobnie też nie nakazał zamordowania Georgia Gongadzego. Natomiast tworzył i przyzwalał na kulturę bezkarności. Ma zarzuty korupcyjne związane ze sprawami, za które Dafne prawdopodobnie zginęła. W związku z czym to jego proces będzie takim symbolicznym domknięciem tej historii.
6: No właśnie, ale to też pokazuje w zasadzie ta historia Dafne Galizii. Ona trochę pokazuje taką... Tak zaryzykuje taki trud bycia jednostką, to znaczy właśnie trud liberalizmu, pełnego liberalizmu, tego, co jest fundamentem dziennikarstwa, co jest fundamentem tych współczesnych założeń dziennikarstwa, czyli że masz być osobny, prawda, że masz być nieuwikłany i masz właściwie zachowywać ten sam rodzaj oglądu wobec spraw, które moralnie trzeszczą. I ona tak próbowała działać.
20: I ponosiła bardzo wysoką cenę za to, jeszcze za życia. Rzeczywiście Dafne Caruana Galizia w chwili śmierci ciążyło nad nią 47 postępowań cywilnych i karnych. Zresztą liczba tych postępowań wywołała później w Unii Europejskiej dyskusję o dyrektywie antyslapowej, która właśnie w Polsce na przykład została wpisana do naszego porządku prawnego w czerwcu. Podpisem prezydenta. To właśnie podafne. To znaczy, to jest z kolei efekt prawny, który objął całą Unię Europejską. Dyrektywa antyslapową, która powiedzmy, może nie wszyscy koniecznie muszą o tym wiedzieć, no bo to jest sprawa dotykająca głównie pewnie dziennikarzy. Chodzi o to, że slap to jest sposób zamykania ust dziennikarzom poprzez bombardowanie, składanie masowej liczby pozwów na jakieś absurdalne kwoty. I korzystanie z tego, że jeżeli takie pozwy składają wysoko postawieni politycy albo wielkie koncerny, no to siłą rzeczy dziennikarz jest na straconej pozycji, chociażby ze względu finansowych. I Dafne miała na sobie 47 takich spraw w momencie śmierci. Policja najeżdżała na przykład kawiarnię, w której lubiła przesiadywać. Jej syn po jej śmierci opublikował bardzo dobrą książkę Death in Malta, która opisuje nie tylko zbrodnie, ale też pokazuje stulecia wytwarzania kultury bezkarności. W tym sensie jest bardzo ciekawa. On opisywał też to, że w zasadzie pod koniec życia też znajomi zaczęli się od niej odwracać, bo nie chcieli po prostu być no, ochlapanymi tym brudem, który na Dafne po prostu lał się strumieniami przez całą kampanię propagandową, przede wszystkim Partii Pracy w mediach, w serwisach społecznościowych i tak dalej. Więc i zresztą po śmierci wielu dziennikarzy, którzy też gdzieś tam starali się opisywać trudne sprawy, odeszło z zawodu. Ja zresztą rozmawiałem też dla celów tej książki z jednym z nich, który po prostu przeszedł.
6: No ale też jest to skontrowane, to znaczy kto odchodzi z zawodu i kiedy. I to są właściwie procesy, które się nakładają, to znaczy kryzys w dziennikarstwie, prawda? I to, że...
20: Pauperyzacja.
6: Tak.
20: Niski poziom finansowania mediów i też generalnie media na Malcie są partyjne, to znaczy zanurzone w partyjność. Albo pracujesz w medium lejburzystowskim, albo w nacjonalistycznym. W zasadzie nie ma niczego pośrodku. Media publiczne są łupem i jeżeli popatrzymy na rankingi typu tam Reporterów Bez Granic i podobnych organizacji, które oceniają właśnie wolność mediów, to poziom wolności mediów na Malcie był oceniany mniej więcej tak, jak poziom wolności mediów na Węgrzech Viktora Orbana. Z innych przyczyn, no ale w zasadzie podobnych, bo wszędzie te przyczyny są w gruncie rzeczy podobne.
6: No tak, i równocześnie to, co jest bardzo ciekawe, to że to jest takie... Społeczeństwo jakby nie do końca zmodernizowane, nie? A z drugiej strony już bardzo mocno z wpływami popkultury, z takim wypłukiwaniem tej kultury, tej odrębności przez, no właściwie trzeba powiedzieć, takie procesy globalizacyjne.
20: To jest społeczeństwo, które bardzo szybko, użyję słowa, nadrabia, chociaż ono jest ocenne. Natomiast bardzo szybko te zmiany światopoglądowe i modernizacyjne, one odbywają się w błyskawicznym tempie, dużo szybszym niż w innych krajach zachodnich. Zwykle bywało tak w większości państw europejskich, że najpierw następowała emancypacja kobiet, po dwóch, trzech pokoleniach zaczynano rozmawiać o kwestii osób homoseksualnych, czyli najpierw depenalizacja, później prawa, przywileje i tak dalej. Na Malcie to wszystko następuje w zasadzie w jednym czasie. To znaczy tam pierwsze przepisy ułatwiające życie osobom w związkach jednopłciowych pojawiły się zanim zalegalizowano rozwody dla wszystkich. Jeszcze w latach 70., czyli osoby, które pamiętają te czasy, jeszcze są aktywne zawodowo, jeszcze do lat 90., kobieta, która wychodziła za mąż, musiała porzucić pracę w sferze publicznej, bo był zakaz pracy mężatek w sferze publicznej. Mogła pracować w sferze prywatnej, ale były to czasy rządów z Partii Pracy, która była partią no, bardzo mocno na lewo, która nacjonalizowała. Po objęciu rządów znacjonalizowała dużą część ważnych branż, w związku z czym znalezienie pracy w sferze prywatnej, no nie było pewnie aż tak trudne, jak znalezienie pracy w sferze prywatnej w PRL-u, ale pewnie było podobne do znalezienia pracy w sferze prywatnej na dzisiejszej Białorusi, gdzie też ten system państwowy jest bardzo silny. Natomiast i to jest bardzo ciekawe, bo to zadawałem sobie też pytanie, to było jedno z moich głównych pytań badawczych, na które ja na dzień dobry nie miałem jakiejś hipotezy, która by mnie przekonywała. Zadawałem sobie pytanie, jak to się stało, że kraj, który jest mocno tradycjonalistyczny, mocno katolicki, czyli jeszcze ma przed sobą procesy sekularyzacji takiej daleko idącej jak, nie wiem, Belgia czy Francja czy Niemcy, z drugiej strony w tak łatwy sposób te wszystkie zmiany światopoglądowe tam zostały przeprowadzone. Włącznie z tym, że Malta w rankingach na przykład gejowskich organizacji lobbystycznych czy reprezentujących interesy tego środowiska jest wymieniane jako państwo najbardziej tolerancyjne ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Absolutny paradoks, jak dla mnie na początku. Poza tym Malta to wielki port, a porty zawsze były bardziej liberalne, otwarte i zwłaszcza w sprawach obyczajowych, bo zawijali tam marynarze i szukali rozrywki różnie rozumianej. Natomiast częściową odpowiedzią na pytanie, jak to się stało, że tak szybko te zmiany zachodzą, ona tkwi w odpowiedzi na jedno z twoich poprzednich pytań. To znaczy ona tkwi w tej głęboko zakorzenionej polaryzacji partyjnej. Dlatego, że w pewnym momencie, na przykładzie rozwodu w 2011 roku, legalizacji rozwodu w drodze referendum, Partia Pracy, która wtedy była partią opozycyjną, ale wkrótce na fali legalizacji rozwodów, między innymi wygrała wybory w 2013 roku i nie oddała władzy do dzisiaj, wygrywając 3 kolejne głosowania, oni w pewnym momencie odkryli polityczne złoto polegające na tym, że skoro nasz elektorat i tak na nas zagłosuje, niezależnie od tego, co byśmy robili, to możemy zgłaszać z kampanii na kampanię kolejne propozycje światopoglądowe, które pozwalają nam pokazywać się jako partia reprezentująca mniejszości, dbająca o prawa człowieka, o modernizację, o europeizację, jakkolwiek rozumianą inaczej niż to rozumieją nacjonaliści, a z kolei nacjonalistów zmuszasz w ten sposób do bycia w wiecznej kontrze i rozbijasz ich od środka, dlatego że nacjonaliści też mają swoje skrzydło takie bardziej progresywne, które część przynajmniej z tych zmian akceptowało, a nawet promowało. To znaczy propozycja legalizacji rozwodów pojawiła się w drodze projektu poselskiego dwóch posłów, jednego z Partii Pracy, a drugiego z Partii Nacjonalistycznej, paradoksalnie. W związku z czym z kampanii na kampanię Partia Pracy rzuca pomysły kolejne światopoglądowe, które są później realizowane. W ten sposób właśnie kwestie dotyczące praw i osób homoseksualnych, ale w ten sposób też na przykład zakazano terapii konwersyjnej gejów, zakazano zalegalizowano marihuanę. W tej kampanii, która dosłownie kilka tygodni temu zakończyła się kolejnym zwycięstwem Partii Pracy, na tapecie pojawiła się kwestia eutanazji, więc prawdopodobnie ta kadencja upłynie pod znakiem jakichś rozstrzygnięć w tej materii. I zasadniczo, w zasadzie takim ostatnim tabu, które nie zostało jeszcze ruszone, jest kwestia aborcji. Jest kwestia aborcji i w zasadzie spodziewają się politycy, że jeśli nie w kampanii, mamy 26, czyli jeśli nie w kampanii 2030 roku, to w 34 kwestia aborcji, która na razie budzi sprzeciw, ale prawdopodobnie to jest ta ostatnia rzecz, której jeszcze Partia Pracy nie rzuciła na żer wyborców.
6: No to też jest ciekawe, bo to właśnie pokazuje, że w takiej małej społeczności, tak trzeba powiedzieć, nie ma takiego komfortu, żeby ze sobą nie gadać. Mimo tej polaryzacji nie uda się wytworzyć świata złożonego z banieczek, w których ludzie się nie komunikują.
20: Nie da się.
6: Po prostu.
20: Nie da się. Do tego stopnia, że nawet w tych najciemniejszych czasach politycznych konfliktu lat 80., kiedy lejburzyści w dosyć nieuczciwy sposób doprowadzili do własnego zwycięstwa wyborczego, przerysowując okręgi, co doprowadziło z kolei do bojkotu prac parlamentu przez nacjonalistów. Między innymi wtedy były te wzajemne ataki na kluby polityczne, również z użyciem broni. Nawet w tych cholernie trudnych czasach, nawet wtedy, i to przyznał mi właśnie syn ówczesnego lidera partii nacjonalistycznej, jego ojciec, lider, spotykał się z Domem Mintoffem, premierem, liderem lejburzystów, kiedy trzeba było do jakichś uzgodnień doprowadzić w sytuacjach rzeczywiście kryzysowych. I to nie były spotkania, które polegały na tym, że oni się gdzieś tam na neutralnym gruncie w obecności świadków, oni tam ucztowali, to znaczy wjeżdżało jedzenie przygotowane z produktów wytworzonych w gospodarstwie Doma Mintoffa, wjeżdżała nalewka, którą Mintoff osobiście robił. To świadczy właśnie o tym, że to, co mówisz, że nie da się pewnie w tak małej społeczności tworzyć baniek, które się zupełnie nie przenikają.
6: A równocześnie to jest interesujące bardzo, bo i też jakby pokazuje tą specyfikę Malty, że mimo tych wszystkich wpływów, być może takim elementem i takim pomostem znowu, który łączy Maltę z tymi globalnymi tematami, z tymi współczesnymi dylematami Zachodu głównie, no to jest język angielski, prawda? To jest kolonia, która właściwie chwilę temu, czy miała też, znowu, gryzę się w język cały czas, bo powiedzieć, to jest kolonia była, to jest zawęzić historię Malty znowu do jakiegoś rozdziału tylko. No ale była nią długo, do 64 roku, czyli niedawno się właściwie odkleiła od imperium. I język dalej tam jest i właśnie ten język jest zagrożeniem dla kultury, dla tej odrębności kulturowej Malty, dla tego języka maltańskiego.
20: Tak, i paradoksalnie moment, który może się okazać najtrudniejszy dla przetrwania języka maltańskiego, nadszedł w pierwszym momencie, w którym Malta jest państwem niepodległym w pełni, nie ma nad sobą żadnych przywódców, którzy gdzieś tam, bo nawet w czasach zakonu maltańskiego, zakon maltański nie był suwerenny. Znaczy oni mieli panów i na przykład kiedy zapadła decyzja na ziemiach znajdujących się pod panowaniem dynastii hiszpańskiej, żeby skasować zakon jezuitów, to skasowano wbrew woli wielkiego mistrza, mimo że zakon jezuitów prowadził tam najlepszą szkołę, w której wszystkie elity się, której elity swoje dzieci kształtowały. I wracając teraz do dzisiejszych czasów, rzeczywiście jest tak, że wraz z internetyzacją naszego życia, po pierwsze w zasadzie znaczenie języka włoskiego zostało wyzerowane, a język włoski był językiem telewizji od lat 50. aż po 90. I w ten sposób Maltańczycy nauczyli się języka włoskiego w większym stopniu niż w czasach, kiedy był to język elit przed II wojną światową. To kolejny paradoks swoją drogą. Włoski język już odchodzi do przeszłości. Teraz językiem kultury i popkultury jest język angielski, ale w dużo większym stopniu niż w czasach telewizyjnych, dlatego że dzisiejsza aktywność w internecie jest aktywnością aktywną, a nie pasywną, znowu tautologia. Telewizję oglądaliśmy, a w sieci tworzymy. TikTokerzy, Instagramerzy i duża część artystów interesujących ludzi młodych, nastolatków, to są ludzie tworzący po angielsku, dlatego że Malta jest zbyt mała, żeby tworzyć, brzydkie słowo, content wystarczającej ilości, żeby był atrakcyjny z kolei dla najmłodszego pokolenia. Co więcej, migracja na naprawdę masową skalę, na najbardziej masową skalę w całej Unii Europejskiej, na którą zdecydował się rząd Partii Pracy, doprowadziła do tego, że anglojęzyczni opiekunowie i opiekunki zaczęli pracować również w przedszkolach i w żłobkach. Czyli teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że rodziny maltańskie wysyłają dzieci do przedszkoli, wysyłają je do nich jako maltańskojęzyczne, ponieważ dzieci spędzają porównywalną albo nawet większą część czasu z opiekunkami niż z rodzicami, to zaczynają być dwujęzyczne, co nie jest jeszcze w sumie niczym złym, ale między sobą zaczynają też korzystać z języka angielskiego. I opowiadał mi, jeden z moich rozmówców opowiadał mi historię swojego dziecka, Andre Kalus, lewicowy aktywista, którego nie sposób oskarżyć o jakieś nacjonalistyczne ciągoty, czy nietolerancję, czy nic takiego całym swoim życiem pokazuje, że tak nie jest. On ma włoską partnerkę, jego dziecko i miał nadzieję, że kiedy jego dziecko pójdzie do szkoły, to jego maltański stanie się bardziej się zakorzeni w języku maltańskim, z racji tego, że ponieważ większość czasu spędzał z matką, no to włoski był jego pierwszym językiem. Nic bardziej mylnego. Znaczy dziecko, odkąd poszło do szkoły, to dodało do puli językowej język angielski i to staje się jego przeważający język. Ja byłem świadkiem wielokrotnie takich sytuacji, gdzie, nie wiem, rodzina maltańska, rodzice z dziećmi gdzieś tam przebywali w sferze publicznej, z rodzicami komunikacja odbywała się po maltańsku, a dzieci między sobą mówiły już po angielsku. I obawa przed utratą języka jest żywa. Jeden z pisarzy maltańskich, Trevor Zara, mówił, że według niego w ciągu 50 lat ten język zaginie, albo zostanie z powrotem zepchnięty do roli języka kuchni i prowincji. Przebija w tym jakiś taki maltański fatalizm, ale on nie jest do końca nieuzasadniony. Bo rzeczywiście to też pokazują badania socjologiczne. Język maltański traci grunt. To jeszcze nie jest sytuacja języka irlandzkiego czy białoruskiego nawet, ale jest to sytuacja, w której w skali kilku lat o kilka punktów procentowych maleje liczba ludzi, którzy deklarują, że w życiu codziennym posługują się wyłącznie językiem maltańskim, a zarazem mniej więcej w podobnej skali rośnie liczba tych, którzy posługują się wyłącznie językiem angielskim. I o ile kiedyś to był język snobów...
6: Znaczy takim wyłącznie, czyli nie rozumieją.
20: Mogą rozumieć, ale korzystają już we wszystkich sferach życia również. Oni muszą rozumieć, bo w szkołach jest mimo wszystko język maltański obowiązkowy. Ale z drugiej strony państwo maltańskie mogłoby więcej, bardziej o ten język zadbać, przebija w tym chyba kompleks małego narodu po prostu, polegający na tym, że jest takie przekonanie dalej głęboko zakorzenione, że język maltański jest zbyt słabo rozwinięty, żeby uczyć w nim przedmiotów ścisłych, na przykład fizyki. Chociaż zapożyczenia i terminologia nauk ścisłych w angielskim, w polskim i w maltańskim i tak pochodzi z greki i łaciny.
0: Tak jest.
20: Ale uniwersytet jest w dużej mierze anglojęzyczny. Szkoły średnie i w podstawówkach również język angielski jest szeroko wykorzystywany w procesie nauczania, co też nie pomaga w tym, żeby język maltański zakorzenić tak mocno, żeby nikt nie miał wątpliwości, czy nasze wnuki, kiedy pojadą na Maltę, to jeszcze ten język bardzo interesujący tak lingwistycznie usłyszą.
6: Ale to jest, no właśnie, to jest takie duże pytanie, prawda? W jaki sposób te społeczności, ale to jest właściwie pytanie globalne znowu. Jak się chronić przed taką homogenizacją kulturową, która jednak się dokonuje właśnie przez to, że wszyscy mówimy do siebie internetem, a lingua franca internetu to jest angielski.
20: No to są wyzwania, przed którymi stoją Kaszubi, przed którymi stoją Ślązacy, przed którymi stoją użytkownicy gwary, czy gwar podlaskich, pogranicza białorusko-ukraińsko-polskiego, w sensie językowego pogranicza, nie administracyjnego. To są Wilamowice, w których pozostało pewnie kilkanaście osób mówiących językiem.
6: Ale też zobacz, tu analogia jakaś tam, może i odległa, ale jest, z twoją Ukrainą, prawda, którą się zajmujesz często, czyli język ukraiński, który wszedł do szkół także w społeczności, które mówiły tylko i wyłącznie po rosyjsku i jakby wprowadził tam pewnego rodzaju zamieszanie, to znaczy na wschodzie, w Charkowie mało kto operował tym językiem, ale dzieci, które przeszły przez edukację, już nim mówią. Więc
20: to jest przykład, że ta
6: da się odwrócić
20: homogenizacja nie jest nieodwracalna, tylko tak. Że właśnie na Ukrainie ta dehomogenizacja albo ukraińska homogenizacja, różnie można na to patrzeć, zachodzi, przyspieszyła pod wpływem rosyjskiej agresji, najpierw w 14 roku, a potem w 22. Na Malcie maltański, włoski zaczął być wypierany pod wpływem bomb Benita Mussoliniego, kiedy elity się zorientowały, że to zezowanie w stronę Rzymu niekoniecznie jest takie zupełnie oparte o Petrarkę i architekturę włoską, ale ma też ciemną stronę. Czy da się to odwrócić na Malcie bez, czego przecież Malcie nie życzymy, nie wiem, bez brytyjskiej inwazji? No co musiałoby nastąpić, żeby coś podobnego się stało?
6: Nigdy nie wiemy. Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły. Moglibyśmy tutaj jeszcze pewnie ze dwie godziny rozmawiać, albo i dłużej. Był gościem dzisiejszego wydania Dłuższej Rozmowy. Bardzo ci dziękuję.
20: I ja dziękuję za zaproszenie.
21: Autopromocja.
22: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
23: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
24: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
22: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
24: Co piątek o 17:00.
22: Dzieje się.
21: Autopromocja.
25: Reklama.
26: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
27: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
28: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
29: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
7: Teraz

To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. Szkoła.

0: Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska po aferze związanej z raportem Polaków portret własny rezygnuje z funkcji. Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Ukrainie. Lidera światowego rankingu zabraknie na ostatnim wielkoszlemowym turnieju w sezonie. Więcej o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mniej niż miesiąc Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Naukowczyni podała się do dymisji po tym, jak opracowany przez nią raport Polaków portret własny okazał się pełnym błędów wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki na przygotowanie tego dokumentu miało przyznać jej fundacji 200 tysięcy złotych. Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości, a także z Rozwoju Plus złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Co na to śledczy? O tym Tomasz Fęskę.
4: Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Bliźniuk z KO przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
5: Musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu, dorobku fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
4: Według PiS-u mogło dojść do niewłaściwego rozporządzenia pieniędzmi publicznymi, a cała sprawa jest po prostu zawstydzająca.
6: Takiego partactwa dawno nie widziałam.
4: Mówiła posłanka tej partii Anna Krupka. Była już pełnomocniczka do spraw Marki Polska. Broniła się, że dokument był we wstępnej, roboczej formie. Powstał na wewnętrzny użytek i nie powinien był trafić do sieci. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Do 14 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzywym Rogu w środkowej Ukrainie. Rannych jest 121 osób, powiadomił wieczorem szef władz obwodu dniepropietrowskiego Oleksandr Hanża. Wśród nich 22 dzieci. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który pochodzi z Krzywego Rogu, nazwał atak cynicznym i podłym i powiadomił, że pół godziny po pierwszym trafieniu i wybuchu pożaru nastąpiło ponowne uderzenie dronowe wymierzone w służby ratunkowe. Karę 825 milionów euro nałożył holenderski Urząd Ochrony Danych Osobowych na Ubera za naruszenie praw kierowców przy automatycznym blokowaniu ich kont, informuje Reuters. Według AP Uber w latach 2020-2022 wykorzystywał zautomatyzowane systemy doczasowego lub trwałego dezaktywowania kont kierowców, co jest niezgodne z unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych, które ograniczają możliwość podejmowania wyłącznie przez algorytmy decyzji, które mają istotny wpływ na życie człowieka. Sprawa rozpoczęła się od skarg kierowców we Francji. Postępowanie prowadził jednak holenderski urząd, bo europejska siedziba Ubera znajduje się w Amsterdamie. Uber zakwestionował te ustalenia i zapowiedział odwołanie. Przed nami trudna noc, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek o prognozowanych na najbliższe godziny intensywnych opadach, którym może towarzyszyć porywisty wiatr. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części województw

0: ostatnich lat. Bo o ile Hiszpan wyleczył w końcu kontuzję nadgarstka, która wykluczyła go z Roland Garros i Wimbledonu, to Sinner nie zdążył uporać się z kontuzją kolana i w Nowym Jorku nie zagra. Turniej główny US Open zacznie się 30 sierpnia. Od najbliższego poniedziałku kwalifikacje, w których wystąpią Katarzyna Kawa, Linda Klimowiczowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Komisja dyscyplinarna FIFA nałożyła kary na zawodników, którzy brali udział w awanturze na boisku po finale mundialu. Najsurowsza spotkała Leandro Paredesa, który został zawieszony na 10 kolejnych meczów reprezentacji Argentyny. Troje Polaków stanie dziś na starcie trwającego już meetingu lekkoatletycznej diamentowej ligi w Lozannie. Największe nadzieje kibice wiążą ze startem Pii Skrzyszowskiej w biegu na 100 metrów przez Płotki, ale fani królowej sportu w Polsce odliczają już też godziny do memoriału Kamili Skolimowskiej. Błażej Kulesza.
1: W Lozannie już wygrał Armand Duplantis 6:21 w konkursie skoku o tyczce, który rozgrywany był na rynku. Na bieżni za to zobaczymy troje Polaków. Alicję Chorzępę na 3000 metrów z przeszkodami. Na 800 tempo nadawać będzie Maciej Sieracki, za to Pija pobiegnie na 100 przez Płotki wśród rywalek Nadine Wizer.
2: Jestem w formie, mogę powiedzieć bardzo szybko i biorę do Nadine rewanż i ja wygram ten bieg.
1: To będzie pierwsza okazja, by zrewanżować się za przegraną o 1000 sekundę na Mistrzostwach Europy. Kolejna w niedzielę w Chorzowie. Tam na starcie biało-czerwonych będzie jednak więcej, mówi prezes Pezla Sebastian Chmara.
3: Do tego dojdzie czołówka światowa. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie sportowym.
1: Pierwsze trzy konkurencje w sobotę na rynku w Katowicach. W niedzielę po południu największa lekkoatletyczna impreza w kraju przeniesie się już na Stadion Śląski. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
4: W nocy w wielu miejscach deszczowo, na południu, w centrum i na wschodzie prognozowane są gwałtowne burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i wschodnie Pomorze opady deszczu mogą być intensywne. Temperatura minimalna od 11 stopni w rejonach podgórskich Sudetów, na przeważającym obszarze od 13 do 16 stopni Celsjusza, a nieco cieplej w nocy od 17 do 19 na południowym wschodzie kraju.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radia TOK FM. Skoro minęła 20, to przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będą realizować Adam Brzeziński i Karolina Kubicka. I zapraszamy za jakieś pół godziny słuchaczy i słuchaczki do mierzenia się z dzisiejszym pytaniem. Proszę Państwa, korupcja w Polsce spada do najniższego poziomu od 30 lat. Jak Państwo sądzą? Dlaczego? Z czego to wynika? Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044, a rozpoczynamy od rozmowy z Grzegorzem Makowskim, socjologiem, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Najpierw poproszę pana, zanim przejdziemy do naszego tematu, o komentarz do informacji, która właśnie obiega media. Myśmy też o tym mówili. Otóż Barbara Mróz-Gorgoń, czyli pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki, złożyła dymisję. Jako powód wskazała skalę hejtu, która jej zdaniem uniemożliwia pełnienie tej roli. Przypomnijmy, że trwa krytyka raportu Polaków Portret Własny z zarzutów. Oprócz tego, że kosztowało 200 tysięcy, to część została wyprodukowana przez sztuczną inteligencję, a nawet jeśli nie została wyprodukowana przez sztuczną inteligencję, to jest tam bardzo wiele błędów, przeinaczeń i po prostu jest to, mówiąc kolokwialnie, fuszerka. Jak pan ocenia tę sytuację? Co tu się według pana wydarzyło?
7: Znaczy, po pierwsze, wydaje mi się, że dobrze, że pani profesor złożyła dymisję, bo chyba już nic innego się nie dało zrobić w tej sytuacji. Natomiast to, w jaki sposób ona próbuje tłumaczyć tę sytuację, no jest dosyć, bym powiedział, żenujące. Hejtem, no trudno mi przyjąć to tłumaczenie, czy też faktem rzekomo, że to, co się ukazało na stronach tej fundacji, tego think tanku, to był taki dopiero wstępny produkt i właściwie on nie powinien tam zaistnieć. Ja sobie obejrzałem ten raport, bo on zniknął z tej strony, ale Kanał Zero umieścił na swoich stronach ten raport, więc jeżeli to jest to, co Kanał Zero przeniósł ze stron fundacji, no to bym powiedział, że to jest jakiś, to nie jest nawet półprodukt, ani nawet ćwierć produkt, tylko to jest jakiś taki zlepek kilku, dwudziestoparostronicowy różnych bullet pointów, czyli takich myślników, z których wygląda rzeczywiście, jakby wyszły z

0: spod ręki sztucznej inteligencji. Natomiast dla mnie zastanawiające w tym wszystkim jest to, że nawet jeżeli to byłby jakiś tam zupełnie wstępny szkic, to no ja robię trochę badań w życiu właściwie już od niemalże 30 lat. Robię różne badania. Jeżeli tam jest zeznane w tym raporcie, że było 24 wywiady pogłębione, 35 dyskusji, 7 warsztatów, 180 godzin nagrań i tak dalej, i tak dalej. I z tego do takiego szkicu wyciśnięto raptem kilka punktów nawet, to powiem szczerze, że ja nie wiem, jak to wytłumaczyć i to chyba faktycznie się nadaje, żeby wyjaśniła to prokuratura.
1: Chciałbym tutaj znaleźć światełko w tunelu, w tym sensie, że w ogóle dzisiejsze pytanie naszego programu o to, w jaki sposób my traktujemy nieprawidłowości w naszych firmach, czy na przykład praktyki korupcyjne jakieś i na ile jesteśmy w stanie na to reagować, to jest część tej opowieści, że parę rzeczy w naszym kraju zmieniło się na lepsze, przynajmniej odpowiedzi respondentów, jeśli chodzi o tę sytuację. Tutaj chciałbym znaleźć światełko w tunelu i powiedzieć, czy oto mamy do czynienia z rodzeniem się pewnego modusu, to znaczy w przypadku, kiedy urzędnik państwowy, no minister, znajduje się w takiej sytuacji, że pieniądze publiczne, które zostały wydane, ewidentnie są wydane w zły sposób, podaje się do dymisji, kropka. Pan mówi, no nie, bo tutaj minister mówi, że to z powodu hejtu, a nie z powodu tego raportu, podaje się do dymisji. Ale czy opinia publiczna nie przechodzi teraz takiego procesu edukacji szybkiego, że tego wymagamy w takich sytuacjach? Jak pan to widzi?
0: No nie mam takich liczb, żeby powiedzieć, nie wiem, ile w ostatnich na przykład 15 latach doszło do takich samowolnych dymisji ze względu na jakąś sytuację kontrowersyjną. Ja chyba nie widzę tego modelu, bo faktycznie parę razy nam się to zdarzyło. Już nawet w tej chwili tak na szybko nie potrafię przywołać. Ale tak, po pierwsze, no, w przypadku pani minister Moros, no, z całym szacunkiem, stanowisko pełnomocnika to nie jest najwyższej szarży minister. A u nas ministrowie, ci tacy konstytucyjni, to szczerze mówiąc nie przypominam sobie, żeby ktoś podał się do dymisji, posypał głowę popiołem. Jeżeli już się podawali do dymisji, nie wiem, ostatni taki ważny minister w ważnym momencie, to mi przychodzi do głowy minister Szumowski w czasie COVID-u. Gdzie wiadomo, że ileś rzeczy się zawaliło i on był głównym ministrem odpowiedzialnym za radzenie sobie z pandemią, ale przecież przypomnijmy sobie, że on odszedł w chwale de facto, mimo że już na nim ciążyły mnóstwo różnych niedomagań w związku z takich administracyjnych z radzeniem sobie z pandemią, ale przecież też ciągnęły się za nim różnego rodzaju afery. Maseczki, instruktor narciarstwa i tak dalej, i tak dalej. A jak sobie przypomnę, w jakiej atmosferze on odchodził z rządu, no to przecież złego słowa o nim nie powiedziano, no bo rząd, Prawo i Sprawiedliwość uważa, że cokolwiek by się nie stało, łącznie tak jak w tej chwili z ministrem byłym Romanowskim czy ministrem Ziobro, złego słowa na swojego nie można powiedzieć. To, tak. To jest zupełnie inna kultura dymisjonowania się, niż na przykład w Wielkiej Brytanii.
1: Tak, ale to właśnie chwilę po tym porozmawiajmy, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego naszej rozmowy, bo chodzi o to, jak my rozumiemy coś, co bym nazwał odpowiedzialnością polityczną. W tym sensie, że tam w przypadku oczywiście wydania 200 tysięcy na wątpliwy raport, tak jak słyszeliśmy w informacjach, będzie postępowanie prokuratorskie i to jest jedna rzecz.
0: A, to zatrzymam pana. Pani minister tłumaczy się, była minister, że to nie na raport, tylko na te badania, te wszystkie fokusy, wywiady i tak dalej.
1: No ale to prokuratura sprawdzi.
0: Nie wiadomo, co miało wyniknąć. No
1: ja rozumiem.
0: Zazwyczaj badania się robi po to, żeby później napisać raport albo kilka raportów.
1: No tak, rzeczywiście, tu zgoda, merytorycznie ma pan rację, ale chciałem wrócić do tej kwestii kształtowania się pewnego modusu. Oczywiście możemy spróbować zastanowić się, czy w ciągu ostatnich, nie wiem, 20-30 lat to raczej nie była reguła, czy to była reguła, ale reguła, która jakby brzmiała, to znaczy jak sobie wyobrażamy odpowiedzialność polityczną i inaczej nieźli dymisję, tak? Albo przeniesienie na jakieś inne stanowisko. Ja przypominam taką sytuację, która mogła stać się początkiem stworzenia pewnego schematu, a mianowicie słynny zegarek Sławomira Nowaka i oświadczenie majątkowe, w którym tego zegarka nie było. Co prawda było dawno, nie wiem, z kilkanaście lat temu. Ale to na pewien czas wyznaczyło może nie jakiś modus, ale właśnie myślenie o tym, że polityk, jeśli nie ma wpisanego czegoś doświadczenia, no to, to z tego mogą być problemy. Czy tu nie zrobi się tak samo, jeśli okaże się, że faktycznie ta dymisja przez wszystkich będzie rozumiana jako, nie z powodu hejtu, tak jak mówi pani minister, tylko z powodu po prostu fuszerki za publiczne pieniądze?
0: No, ja rozczaruję pana, panie redaktorze i państwa. Ja nie widzę tej zmiany kulturowej. I też właśnie między innymi dlatego, że pani minister tłumaczy się tak, jak się tłumaczy. Ona po prostu albo powinna nic nie komentować, albo po prostu powinna powiedzieć wprost, że nie dowiozła, źle to zorganizowała, odpowiada za tą konferencję, a nie tłumaczyć się hejtem. I ostatnia dymisja, może no nie z tej top poziomu polityki. Przypomnijmy sobie aferę w Szpitalu Południowym, gdzie poleciały głowy pani wiceprezydentek.
1: Tak.
0: Ale też się to odbyło w takiej aurze, że no przecież one świetnie sobie radziły, tylko do tego momentu, gdzie się potknęły o ten Szpital Południowy. No naprawdę, oduczmy się takiego słodzenia na dowidzenia, dlatego że to jest przeciwskuteczne. Znaczy nikt nie traktuje poważnie, powiem, takiego poczucia winy osoby, która no jednak się zderzyła z jakąś kontrowersją wokół niej i jest niewątpliwie zawiniona. Nawet jeżeli by ona, nie wiem, ale on jest podpisany pod tym raportem, tak? No musiała, nie wiem, no albo nie panuje nad tym, co robi, albo nad stroną organizacji, gdzie to się powiesiło, gdzie zostało powieszone. No naprawdę, odpowiedzialność spoczywa na niej. Więc jak my się nie oduczymy takiego wskazywania palcem, że nie wszystko świetnie szło, tylko prawda mi tutaj się coś wydarzało, a w ogóle to ludzie mnie nie lubią i to jest straszne, no to tu nie będzie żadnej zmiany. A my też tego za bardzo nie wymagamy. Albo gdzieś tam, no później gdzieś to konsumujemy i
1: no właśnie pytanie, czy nie wymagamy
0: w postaci głosu wyborczego.
1: Tak, pytanie, czy nie wymagamy, czy to nie jest tak, że jednak ja zakładam, że jakiś rodzaj zmiany społecznej następuje. Zaraz przejdziemy do badań CBOS-u, które mogą to sugerować. Ale jeszcze ostatni wątek, bo przypomniałem sobie, że przecież minister nauki i szkolnictwa wyższego, Dariusz Wieczorek, w 2024 roku podał się do dymisji, ale co było ciekawe...
0: Po jakich mękach?
1: Tak, tam były męki, ale jednym z wątków była sprawa sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego. Bo to była ta sytuacja, kiedy pojawiła się osoba, która no właśnie chciała być sygnalistką. I oto pan minister zaczął tłumaczyć nam wszystkim, że my źle rozumiemy to określenie. Że to ta pani na pewno nie jest sygnalistką.
0: I no wtedy był dodatkowy kłopot, że jeszcze ustawa nie obowiązywała, więc...
1: No tak, ale...
0: Można było tylko takie konwenanse stosować.
1: Tak, no tak, ale intencja była ważna. Znaczy, on jej nie bronił.
0: Oczywiście.
1: On jej nie bronił wtedy. I wtedy część z nas pomyślała, przynajmniej część społeczeństwa, no tak się nie robi. I zrozumieliśmy, że ta jego dymisja... To oczywiście tam był też drugi wątek, a mianowicie również związany z oświadczeniem majątkowym, jakieś, nie wiem, działka niewpisana.
0: Ale ten, posypało różne inne rzeczy.
1: Tak, ale ten jeden wątek był ciekawy, bo część społeczeństwa pomyślała, jeśli minister nie bierze w obronę sygnalistów, to znaczy, że ja nigdy nie będę sygnalistą. Nigdy. No bo się wypną na mnie i nie będą mnie bronili. Wręcz przeciwnie, tak? Czy to też nie była taka lekcja dla nas wszystkich?
0: Znaczy to troszkę inna rzecz, tak powiem. Powiem tak, no nawet tam, gdzie są rozwinięta kultura sygnalizowania przepisy, jak na przykład w Stanach, i to trwa już nie dekady, ale wręcz nawet ponad 100 lat ta kultura sygnalizowania w Stanach się kształtuje, no to też nie jest niestety regułą to, że jeżeli sygnalista się objawi w jakiejś organizacji, to jest witany z kwiatami przez management. Niestety droga sygnalisty zawsze jest trudna. Natomiast wszystkie te przepisy, ja nie chcę nikogo zachęcać, ale też nie chcę budować takiej atmosfery jakby totalnego zniechęcenia, dlatego że przepisy, instytucje, które mają chronić sygnalistów, są oczywiście one mają motywować kierownictwo różnych organizacji, żeby a właściwie odpowiadało na to, na głosy, które mówią, że się coś źle dzieje w ich organizacji, ale one jednak są głównie skonstruowane po to, żeby jak najlepiej ochronić przed konsekwencjami sygnalistów. Więc no, po prostu trzeba się liczyć z tym, że jak już wyjdziemy z jakąś informacją, że się źle dzieje w organizacji, na 90% spotkamy się z retorsjami. Ale natomiast im więcej mamy praw i mamy tego zagwarantowanego, tym większa szansa, że gdzieś tam na końcu tej drogi jednak nam spotkamy sprawiedliwość.
1: No właśnie, ale to powoli dochodzimy do próby odpowiedzi na pytanie, które się rodzi, kiedy się czyta sierpniowy raport z badań CBOS-u. Polacy o sygnalizowaniu nieprawidłowości i okazuje się, że w porównaniu z 2019 rokiem ewidentnie mamy wzrost osób, które deklarują, że zgłosiliby do przełożonego przyjmowanie łapówek przez kolegę z pracy. I pytanie, co tu się wydarza? Dlaczego mamy więcej takich osób teraz?
0: Dodajmy, że w 2019 zdecydowanie 27%, a w 2026 43% zadeklarowało, żeby...
1: To jest
0: żeby
1: duży skok.
0: Dokonało zgłoszenia.
1: Tak, to jest duży skok. Jak pan to tłumaczy? Jakie czynniki tu działają? Co to za proces?
0: Ale znowu pana rozczaruję i słuchaczy pewnie też. Nie wiem. Dlatego, że między tymi dwoma badaniami, które zresztą pierwsze z nich w 2019 byłem współautorem, minęło 7 lat z układem. Więc mając dwa pomiary w ręku, jeszcze w dodatku tak oddalone w czasie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest jakaś zmiana rzeczywiście w świadomości, tym bardziej, że inne dane z tego raportu już takie nie są dynamiczne w swoich zmianach w porównaniu z tym. Więc
1: ja rozumiem, że pan jako naukowiec nie może twardej tezy tu postawić, popartej dowodami, ale przypuszczenia.
0: No to mogę przypuścić, że może żeśmy się czegoś nauczyli, a niestety, biorąc pod uwagę też moment, kiedy był realizowany ten sondaż, tam bodajże chyba pierwsza połowa lipca, jeśli dobrze pamiętam z komunikatu, no to przecież to był moment, kiedy jeszcze bardzo była żywotna dyskusja na temat właśnie szpitala południowego wspomnianego, sygnalistów, którzy tam się objawili i różnych innych jeszcze.
1: Ale to jak takie informacje działają? Jak takie informacje działają na opinię publiczną?
0: A tak działają, że się zapoznajemy z terminem, czyli sygnalista, zgłaszanie łapówek i tak dalej, i tak dalej. I być może jest tak, chociaż mówię, no też nie mam na to tezy, bo musiałem mieć więcej danych, ale pychałem się raczej do takiego wytłumaczenia tego skoku, że tu miała istotną rolę moment realizacji tego sondażu i takie nasycenie debaty publicznej tematyką właśnie korupcji, sygnalistów, zgłaszania nieprawidłowości i być może stąd się to wzięło.
1: Tak, chciałbym to dobrze, żeby słuchacze i słuchaczki też mieli tu jasność i ja też w głowie chciałbym mieć jasność. Czyli to jest jednak jakiś proces edukacyjny w tym sensie, że mam takie wyobrażenie, że jak takie rzeczy się dzieją, to one nie są zamiatane pod dywan, tak, bo o nich czytam. Czy to jest to?
0: Być może tak, tylko jeżeli moja hipoteza jest słuszna, że do tego skoku się przyczynił moment realizacji sondażu, no to ta edukacja może być bardzo nietrwała po prostu, bo nie mamy innych, powiem, bodźców, żeby się douczyć, na czym jest korupcja i jak należy reagować na zachowania korupcyjne. Pan wspomniał na początku, że spada nam korupcja. No tu też chcę zaatakować to. Nie ma takich danych. To, co spada, albo może inaczej, to, co się poprawia, to percepcja korupcji. Znaczy, jak się spojrzymy w badania CBOS-u, które akurat są dosyć regularnie robione, chociaż też troszkę jest przerwa między tymi pytaniami dotyczącymi oceny taką subiektywną respondentów, jeśli chodzi o tym, jak dużym problemem jest korupcja, no to mamy rekordowy poziom odpowiedzi respondentów twierdzących, że to nie jest duży problem. To jest, spadliśmy gdzieś tam do lat 90., ale powiem tak, ja nie wiem, czy to jest dobrze, że jesteśmy, że ta percepcja nam się poprawiła, dlatego że ta poprawa percepcji to może oznaczać nie mniej korupcji, tylko mniejszą czułość na korupcję. Przecież wróćmy do lat 90. W latach 90. 80% uważało, tak 86% uważało, że 92 rok na przykład, że korupcja jest dużym problemem. Dziś uważa, że 63% Polaków uważa, że to jest duży problem. Tylko teraz tak, no być może mniejszy to jest problem w styczności, nie wiem, z urzędem, z drogówką, ze szkołą, z uniwersytetem faktycznie, nawet ze ochroną zdrowia. Ale mamy inny problem systemowej korupcji, która nam się jakoś tej percepcji wymyka. Znaczy mamy całą strukturę państwa, które powoduje, że są sprzeniewierzane, wykorzystywane w sposób nieprawidłowy w ogromne sumy pieniędzy. Nikt nie podnosi za to odpowiedzialności.
1: Ale zaraz, bo jaki mam mieć jako obywatel, obywatelka, aparat pojęciowy, żeby tutaj wiedzieć, o co mnie pytają, po pierwsze, o co mnie pytają ludzie z CBOS-u, a po drugie, żeby nawet w rozmowie ze znajomymi, z rodziną powiedzieć, Jezu, wszyscy w tym kraju kradną, albo też zdarza się tak, że w niektórych miejscach coś się dzieje. Chciałbym, żebyśmy to uporządkowali, dlatego że w takiej magmie pojęciowej między tym, o, pan podał świetny przykład, że w latach 90. jak szedłem do lekarza, to widziałem, że ktoś mu tam czasami kopertę albo tam coś innego daje i to widziałem i deklarowałem później badaczom, tak? Tak, widzę, że to się takie rzeczy się dzieją. Teraz tego nie widzę, ale pan mówi, ale za to jest inny rodzaj korupcji. To znaczy,
0: no właśnie.
1: Ale jak ją nazwać w takim razie? Albo jak nazwać tą pierwszą, taką codzienną, że się tak wyrażę?
0: No to właśnie są na to te terminy. Jest to właśnie codzienna korupcja, dokładnie. To jest ta, z którą mamy jako przeciętni obywatele szansę się najczęściej spotkać.
1: I to jest to o co pyta CBOS. To są te wyniki, tak? Tak? To będzie to, tak. Rozumiem.
0: CBOS pyta łapówkę. Zresztą zwróćmy uwagę, że w tym zresztą to w sposób zamierzony, no w tym sondażu na temat sygnalistów, tam też jest pytanie o najbardziej prozaiczną formę zachowania korupcyjnego, łapówkę. Tak? Ale już na przykład ustawienie przetargu. Mhm. Tam nie musi być łapówka w sensie takim dosłownym, że ktoś komuś w kopercie coś przekazuje, ale jeden przedsiębiorca może uzyskać duże zyski, jeżeli wygra ustawiony przetarg. Więc to już tego niekoniecznie tak w taki sondażu na takiej typowej ogólnopolskiej próbie da się uchwycić tego rodzaju niuanse. Więc ja uważam, że na to są dane. Znaczy, Polacy troszkę więcej wiedzą o korupcji niż na przykład pod koniec lat 2000. Kiedy ja się zacząłem zajmować tym tematem w Fundacji Batorego, żeśmy wtedy badali, co my rozumiemy poprzez korupcję i wtedy faktycznie ludzie w ogromnej większości kojarzyli korupcję niemal wyłącznie z łapówkarstwem. Później się to trochę zmieniło, zaczęliśmy dostrzegać, że to może jednak jest właśnie kumoterstwo, jakieś tam nepotyzm i tak dalej. Zatem się poszerzył trochę nam słownik. Ale nie na tyle, żebyśmy łapali takie bardzo skomplikowane przypadki korupcji, które są zorganizowane, albo nawet czasami wręcz zorganizowane przez państwo. Też mamy takie przykłady.
1: Ale to jest ciekawe. Ale to pan mówi o procesie, który następuje i który to proces zakłada, że takie formy jak kumoterstwo czy nepotyzm, one powinny być też badane. W sensie takie formy korupcji. Tak. Tylko jak to zrobić, skoro my nie wiemy, jak zbadać coś, co nie wiemy, jak zbadać, ponieważ my nie wiemy, jak wiele osób rozumie te terminy albo jest w stanie odnieść do jakichś realnych zdarzeń. No. To jak to? No.
0: Dlatego by się przydało więcej pogłębionych badań, na które niestety nie ma pieniędzy, jak to wcześniej bywało. Dlatego mamy tylko takie od czasu do czasu dosyć ogólne sondaże, które nie są bezużyteczne, ale no nie pokazują nam niestety całego obrazka. Więc powiem tak, jeżeli spada nam odsetek osób, które uważają, że korupcja w Polsce jest dużym problemem, to dla mnie to oznacza przede wszystkim to, że umacnia się jesteśmy mniej eksponowani na takie prozaiczne formy korupcji, jak właśnie łapówka, jakieś tam załatwiactwo, kumoterstwo i tak dalej. Ten spadek tej percepcji, albo poprawa może tej percepcji, wynika z mniejszej ekspozycji nas jako społeczeństwo na tego rodzaju zachowanie. I to akurat można jakoś potwierdzić, dlatego że CBOS też zadaje pytania o to, jakby czy w ostatnich 3-4 latach, jeśli dobrze pamiętam treść tego pytania, musiał pani wręczyć komuś tam łapówkę. I ten odsetek jest bardzo niski już stabilnie od kilkunastu lat, tam gdzieś na poziomie 6%. Oczywiście on jest niedoszacowany, ale tam widać bardzo wyraźnie trend, że od początku lat 2000 jakby ta ekspozycja na zachowania takie prozaiczne, korupcyjne jest mniejsza, w związku z tym, no jak widzimy mniej korupcji wokół siebie, w swoim najbliższym otoczeniu, no to wydaje nam się, że ona jest mniejszym problemem. A ta korupcja, taka wielka korupcja polityczna, czy zawłaszczanie państwa, to trochę tak jak z telewizora jest. Gdzieś to oglądamy w wiadomościach, ale dopóki nas to po kieszeni nie bije, i nie musimy w tym uczestniczyć bezpośrednio, to trochę to widzimy jak taki serial telewizyjny.
1: Jeszcze na samym końcu jeszcze jedno pytanie. Czy był jeden jakiś wyraźny czynnik, który spowodował, gdyby trzeba było komuś z drugiego końca świata powiedzieć o tych badaniach robionych w Polsce od lat 90., czy był jakiś jeden wyraźny, najbardziej istotny czynnik, który spowodował, że to, o czym pan powiedział, to nasze wystawienie, ekspozycja na korupcję spadła? Znaczy nie widzimy po prostu, nikt od nas nie chce łapówki, my nikomu nie dajemy i nie widzimy, żeby ktoś dawał. To czy był jakiś jeden konkretny czynnik? Czy to było ustanowienie jakiejś instytucji? Czy to była zmiana prawa? Co to by było, jeśli coś takiego rzeczywiście w Polsce miało wpływ na ten spadek?
0: Przeczytaliście państwo moją książkę jako problem społeczny.
1: Ale wyszło, wiedzieliśmy, że to wyjdzie na jaw kiedyś.
0: Tara już można kupić za nieduże pieniądze, ale tak, żarty żartami. Nie ma takiego jednego czynnika, no to tak jak z katastrofami wszelkiego rodzaju. No, zawsze to jest skład różnych czynników. Natomiast uważam, że jest pewna dominująca zmiana, która jednak spowodowała istotną poprawę. Ja uważam, że wejście do Unii Europejskiej. Dlatego, że dużo tej codziennej korupcji miało miejsce i dalej ma miejsce w naszej styczności z urzędami, ta korupcja urzędnicza, a tam, gdzie się stykamy z urzędami, to są przede wszystkim samorządy. Czyli dowody, jakieś pozwolenia i tak dalej, i tak dalej. To była udręka jeszcze jakieś 20 parę lat temu. I samorządy to były pierwsze instytucje w Polsce publiczne, które odrobiły lekcje zarządzania, moim zdaniem, a zostały do tego zmuszone, dlatego że wchodząc do Unii Europejskiej dostaliśmy bardzo dużo pieniędzy i żeby wykorzystywać te pieniądze, należało bardzo szybko poprawić organizację, strukturę funkcjonowania samorządów. I zwróćmy się uwagę państwo, jak sobie znowu zajrzycie do sondaży CBOS-u, na przykład na temat zaufania i oceny funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce, to samorządy od wielu lat cieszą się najwyższym zaufaniem i najlepszymi ocenami ze wszystkich publicznych instytucji w Polsce. To jest ze sobą wszystko powiązane. Ja nie neguję tego, że dalej w samorządach jest mnóstwo, bo ich jest dużo po prostu. To są najliczniejsze, więc są samorządy fajne i niefajne. Ale zasadniczo samorządy uważam, że bardzo dobrze wykorzystały ten czas, poprawiły swoje funkcjonowanie, a przez to my jesteśmy mniej narażeni na to, że idąc do urzędu musimy, prawda, koniaczek, herbatkę czy koparteczkę komuś wręczyć.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Grzegorz Makowski, socjolog, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
0: Proszę bardzo, do widzenia, dobranoc.
1: 20.31, czas za chwilę na słuchaczy i słuchaczki, ich doświadczenia, przemyślenia, poziom percepcji korupcji, jak poprawił nas przed chwilą nasz gość, percepcji korupcji w Polsce spadł do najniższego od 30 lat. Z czego według ciebie to wynika? Czy z tego, że faktycznie tak jak przed chwilą słyszeliśmy, no te samorządy, czyli to jest ta instytucja, z którą mamy najczęściej do czynienia, dokonały, no nie trwało to krótko i szybko, ale jednak dokonały naprawdę dużej zmiany, szczególnie ci, którzy pamiętają lata 80. albo początek 90. mogą zadzwonić i powiedzieć tak, to był inny świat, to była w ogóle inna rzeczywistość. Ale, proszę państwa, to nie tylko to. No, któż nie pamięta ze starszych słuchaczy i słuchaczek sytuacji, kiedy po prostu no, zatrzymuje nas drogówka za wykroczenie i my zaczynamy negocjować. No. Lub też właśnie służba zdrowia. Jak państwo to widzą? Z czego to może wynikać, tenże spadek? Być może część z państwa będzie zwolennikami tezy, która też się pojawia, chociaż nie pojawiła się w naszej rozmowie. Otóż część osób twierdzi, że w krajach zamożniejszych korupcja samorzutnie znika. A część osób twierdzi, że w krajach zamożniejszych kompletnie nie ma to znaczenia. Dlatego, że to jest po prostu kwestia tego, jak są pourządzane poszczególne instytucje i urzędy, a nie tego, czy ktoś ma dużo, czy też mało pieniędzy. Jest jeszcze trzecia teza, która jest najbardziej paradoksalna, mianowicie tam, gdzie jest olbrzymia rozpiętość majątkowa, to znaczy jest bardzo dużo bardzo bogatych ludzi i jeszcze więcej ludzi, którzy niestety mają niewystarczającą ilość pieniędzy, otwiera się przestrzeń dla korupcji z tego względu, że to ci najbogatsi przy ograniczonych zasobach po prostu chcą i mogą i szukają sposobów, żeby sobie te zasoby zapewnić, a ci biedniejsi, no siłą rzeczy nie mają takiej siły przetargowej. Bardzo wiele, bardzo różnych spojrzeń, plus państwa doświadczenia. Jak to jest, że poziom percepcji korupcji spadł do najniższego od 30 lat? Z czego to według ciebie wynika? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044. Można pisać do nas na adres mikrofon@tok.fm. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Boli. Swędzi.
10: Piecze. A do tego nawraca.
11: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Chcę rzucić palenie.
19: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
22: Desmoxan. I już nie palisz.
3: Reklama.
1: 20.37. Dziś w programie Mikrofon Tok FM pytamy państwa, jak to jest, że ta codzienna, jak powiedział nasz gość, korupcja spadła do najniższego poziomu od 30 lat. Przynajmniej tak deklarujemy. A my dzisiaj państwa pytamy, co tu się wydarzyło. Co i czemu zawdzięczamy tenże spadek. Pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
23: Dobry wieczór. Proszę pana, tak, słuchałem tu, gdyby pan mógł powiedzieć, ten pan Grzegorz Makowski, tak? Specjalista, tak? Co wypowiadał się?
1: Tak.
23: Pan Grzegorz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej, tak?
1: Tak.
23: Tak, dobrze, bo tak nie do końca dosłyszałem. Proszę pana, tak w nawiązaniu do audycji powiem panu tak, ta pani minister do spraw promocji marki Polski, to powiem panu, powinna oprócz rezygnacji po prostu oddać te pieniądze podatnikom.
1: A proszę powiedzieć, panie Dariuszu, tak. Z jakiego powodu od 30 lat mamy najniższą taką codzienną, zwykłą, najmniej łapówek dajemy? Według pana co jest powodem, co jest przyczyną?
23: Już panu mówię, ja to w ogóle nigdy nie dawałem, ewentualnie lekarzowi tam słodycze.
1: 30 lat temu też pan nie dał?
23: To znaczy, no akurat nie, jeżeli chodzi o łapówki, to nie. Natomiast jeżeli chodzi o prezenty, to tak. Natomiast dlaczego, bo pan zadał pytanie na przestrzeni...
1: A przestał pan dawać te prezenty? Bo tu mówimy o spadku, że coraz mniej, rzadziej
23: tak,
1: dajemy.
23: A ostatnio dałem pani doktor, że tak powiem, kawę, herbatę w podziękowaniu za obsługę, ale to bardziej tak, wie pan, tak trochę z podziękowaniem, ale oczywiście bez pieniędzy. Natomiast proszę pana, czy spadła, czy nie spadła? Powiem panu tak, może bardziej ci, co mieliby brać, tak, powiedzmy urzędnicy, bardziej się pilnują, tak? A druga sprawa...
1: Czyli jakby to wyglądało, gdyby pan chciał tej lekarce zamiast kawy, herbaty, czekoladek dać pieniądze, to jakby to wyglądało?
23: Proszę pana, no musiałbym, przede wszystkim bym nie dał pieniędzy, bo myślę, żeby nie przyjęła ta doktor, o tak bym to ujął, bo pomyślałem,
1: że czyli my nie dajemy łapówek, albo coraz mniej dajemy prawie w ogóle, dlatego że wiemy, że ta druga strona jej nie przyjmie.
23: To znaczy, ja mówię teraz o sobie, ja bym w ogóle, powiem panu, nigdy nie płaciłem, że tak powiem, żeby coś uzyskać finansowo, jeżeli już to bardziej taki materialny prezent, natomiast tu bym się obawiał...
1: Na przykład jakby pana zatrzymała drogówka, bo pan wykroczenie zrobił, taki materialny prezent może pan...
23: Proszę pana, no ja nie mam prawa jazdy, natomiast też bym proponował...
1: Chciał załatwić coś w urzędzie.
23: Proszę pana, teraz w urzędzie, powiem panu tak, teraz jeszcze powiedzmy 20-30 lat temu może łatwiej byłoby, wie pan, coś tam przekazać urzędnikowi. Teraz, proszę pana, do urzędów pan nie wejdzie poza obsługą, a druga sprawa, urzędnicy też się boją, że to może być prowokacja, czyli powiedzmy, gdybym ja... Tak.
1: Panie Dariuszu, to świetny wątek, fajnie, że pan o tym powiedział. Że no tak, ktoś się może obawiać, że to jest po prostu prowokacja.
23: Tak, że proszę pana, a jaką mam pewność, czy ja na przykład nie nagram tej rozmowy, jak to było w przypadku tego Rywina, tak, tej afery, tak?
1: Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za ten wątek, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. 22 44 044. No tak, może być mniej łapówek, bo osoba potencjalnie przyjmująca taką łapówkę może pomyśleć, zaraz, a jak to są jakieś służby? Albo niekoniecznie. No, pan Dariusz mówił, że można nagrać, czyli technologicznie my już jesteśmy w stanie przy użyciu telefonu komórkowego, smartfona, dokonać takiej takiego zapisu, tak, że później możemy to zrelacjonować odpowiednim służbom. Bardzo ciekawy wątek. Pod numer 22 44 044 pan Maciej z Poznania zadzwonił. Dobry wieczór, panie Macieju. Panie Macieju, czy my się słyszymy? Chyba straciliśmy połączenie z panem Maciejem. Proszę spróbować do nas zadzwonić jeszcze raz pod numer 22 44 044. Halo, dobry wieczór. Chyba pana Macieja chyba z nami nie ma, przynajmniej ja nie słyszę pana Macieja. Panie Macieju, jeszcze raz proszę zadzwonić. 22 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. A, jeszcze można do nas pisać przecież na adres mikrofon mikrofon@tok.fm. Panie Macieju, czy pan tam jest? Halo? No niestety mamy problem. Proszę spróbować jeszcze raz, panie Macieju, a być może jest z nami pani Anna z Warszawy. Halo, dobry wieczór. Czy mamy...
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani Anno. Witamy na antenie. Co pani sądzi o tym spadku, tej powszechnej korupcji? Nasz gość nawet powiedział, że łatwiej było to nazywać łapówkarstwem. Gdzie pani widzi przyczyny?
0: Myślę, że to była bardzo celna uwaga z tą korupcją systemową.
1: Aha.
0: Mianowicie ja się zetknęłam z czymś takim, ponieważ korzystam z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc tam na przykład wykonuję badania, mamografię i USG piersi. No i kiedyś było tak, że wynik odbierało się po prostu w okienku, a teraz, żeby to odebrać, trzeba zamówić wizytę u lekarza. Czyli lekarz dostaje tylko za to, że wyjmie tą kartkę z wynikiem i poda mi ją. Więc ma płacone za wizytę, tak?
1: Rozumiem. I to byłaby
0: korupcja
1: taki...
0: systemowa.
1: Korupcja systemowa, no bo bez zapłacenia za to nie... No w systemie, ale bez zapłacenia za to tego nie ma. Ale dobrze, ale Czy to oznacza, że z pani perspektywy ta korupcja systemowa, ona jest powszechna, tak? No bo jak rozumiem, te sytuacje są i czy pani słyszała krytykę tego, albo nie wiem, rozmawiała o tym w ogóle z lekarzem na przykład, albo z innymi pacjentami, pacjentkami?
0: No wyraziłam kiedyś swoje oburzenie, ale czy w rozmowie z rejestratorką,
1: tak,
0: która powiedziała mi, że wynik muszę odebrać u lekarza i w tym celu zapisać się na wizytę.
1: Ale to rzeczywiście, pani Anno, bo to, co panią jest bardzo ważne, to jest tak. Ta wizyta nie wiąże się jeszcze z analizą tych wyników badań, to jest tylko odebranie.
0: Skąd? Lekarz wyjmuje z mojej karty ten wynik i podaje mi. I na tym się kończy.
1: No tak. To jest przykład takiej korupcji. I to byłby przykład takiej korupcji systemowej.
0: No według mnie tak.
1: Mhm. A proszę powiedzieć, a jeśli chodzi o tę korupcję codzienną taką, bo przecież pani pamięta, że tego było bardzo dużo. I to zniknęło. Czemu?
0: Dlatego, że zastąpiła ją korupcja systemowa.
1: No, ale nie zawsze. No jak pani da policjantowi łapówkę teraz? Nie da się. Jak system?
0: Nie, ja nigdy nie dawałam policjantowi.
1: A urzędnikowi?
0: Też nie. Natomiast teraz inne są rzeczy. No, na przykład większość z tego, co jak rozmawiam ze znajomymi, jak się szuka pracy, no to szuka się po znajomości. No to też jest. A potem trzeba przecież jakąś wdzięczność okazać, tak?
1: Słyszała pani takie historie, tak?
0: Oczywiście. To jest na porządku dziennym. Ktoś załatwi mi, ja mu coś pomogę w czymś innym, albo dam mu prezent, no.
1: A pani miała takie sytuacje, że pani, nie wiem, pracę znalazła właśnie trochę w takim...
0: Nie, dlatego, że nie miałam odpowiednich znajomości. I dlatego nie mogłam znaleźć odpowiedniej pracy.
1: A, ale to pani pamięta taką sytuację w ogóle, że właśnie nie ma pani znajomości, idzie pani na rozmowę o pracę i nic z tego nie ma, tak?
0: Oczywiście. Oczywiście jest dane ogłoszenie, nawet w urzędzie dzielnicy, gdzie pada takie pytanie, jak ma na imię jakiś tam naczelnik wydziału.
1: Naprawdę?
0: Tak,
1: takie,
0: naprawdę.
1: W urzędzie dzielnicy takie ogłoszenie?
0: Było, startowałam konkurs na stanowisko w urzędzie dzielnicy. No i w ramach tego konkursu wzywano tych kandydatów po kolei, na jakie weszłam. No to odpowiedziałam na różne tam dotyczące różnych tam ustaw, bo żeby tam startować, to trzeba się wykazać znajomością wielu ustaw, przepisów w tych ustawach. No w każdym razie, więc ja to odpowiedziałam na tamte pytania, a na końcu padło takie pytanie. Czyli ktoś musiał wiedzieć, że takie pytanie padnie.
1: No tak. Nie jest to stricte korupcja, ale jest to coś, co powinno być absolutnie niedopuszczalne, pani Anno. Pani Anno, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła, chociaż to jest smutny głos. Dziękujemy. Pani Anna z Warszawy była z nami. Pod numer 22 44 044 pan Paweł z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Więc zaczął pan, znaczy pojawił się w rozmowie, a co by było, gdyby zatrzymywał pana policjant, no i zaczynają się negocjacje. Zresztą mi się zdarzyło, to jeszcze w latach 90. zatrzymał mnie policjant i to nie ja negocjowałem, tylko po prostu zatrzymał bezpodstawnie i on negocjował, zapłać tyle i tak dalej. Znaczy na nieszczęście nie jechałem w samochodzie sam, był obok mnie Niemiec i to było między Grudziądzem a Kwidzynem i powiedziałem, panie, nic pan nie dostanie, a ja zaraz stąd ruszam, a jak nie ruszam, to dzwonimy na komendę policji do Kwidzyna i tak dalej. No, proszę pana, skończyło się, że nie zapłaciłem, ale wie pan, ale wtedy były tego typu sytuacje. Teraz drugie, chciałbym się odnieść do tego, co powiedział...
1: Dlaczego ich teraz nie ma według pana, panie Paweł?
2: Nie wiem dlaczego. Aha, nie, bo teraz na policji, wie pan, te sprawy są, no powiedzmy, o wiele, wiele ostrzej traktowane. Nie dochodzę dlaczego.
1: Natomiast, no właśnie, a to jest pytanie dzisiejszego programu.
2: Ja nie jestem badaczem, więc nie badam. Natomiast
1: no ale ma pan jakieś intuicje chyba, nie?
2: Nie, panie redaktorze, nie odpowiem panu na pytanie, podobnie jak na szereg pytań pan doktor Makowski nie odpowiedział. Czy pan profesor.
1: A on przynajmniej się starał.
2: No, więc ja się postaram, wie pan, coś innego. Aha. Padło takie stwierdzenie, że w samorządach jest lepiej. Otóż ja, wie pan, wnikliwie obserwuję samorządy i zapewniam pana, że jest nadal źle. Na przykład ja z polskiego podwórka to mogę obserwować, że wie pan, są mechanizmy takie, że na przykład był taki jeden festiwal w Płocku, miasto do tego dopłacało, wie pan, organizator zarabiał dużo, a wie pan, a urzędnicy, którzy pośrednio, wie pan, wyrażali na to zgodę, wie pan, nie, to kiedyś to się nazywało tak, dowody, powiedzmy, bogactwa, nie znajdujące uzasadnienia w źródłach dochodów. No, po prostu było, wie pan, jeździli drogimi brykami, wie pan, ludzie, którzy nie zarabiali na to. Oraz inne
1: ale
2: rzeczy.
1: To właśnie, panie Pawle, w takiej sytuacji nie kurczyło pana, żeby zgłosić to odpowiednim służbom?
2: Wie pan, żeby zgłosić do służb, to trzeba mieć dowód. Dowód. I wie pan, to, wie pan, jeżeli, a to wie pan, na ten temat na forach w Płocku, wie pan, się gadało i wie pan, gdyby policja i prokuratura chciała, to na pewno by, wie pan, się tym zajęła, ale taka była polityka miasta i wie pan, i tak to było. I wie pan, ostatnie dwie rzeczy. Taka gruba rzecz. Wie pan, jest to taka najpotężniejsza firma w Polsce, wie pan. I na przykład, wie pan, nagle doszło do niekorzystnego rozporządzenia majątkiem, czyli wyprzedaż za psie grosze, wie pan, stoczni, tej nie stoczni, a rafinerii w Gdańsku. Wie pan, to jest dowód. Ktoś musiał wziąć w rękę, bo wie pan, bo inaczej, wie pan, taka transakcja nie miałaby sensu. Albo wie pan, taka inna firma koreańska wygrała przetargi na potężne, największe w Polsce inwestycje, nie licząc CPK i wie pan, i może jeszcze elektrowni atomowej. Ta inwestycja jedna, wie pan, się skończyła, ale jeszcze zakład nie pracuje, wie pan, od 2 lat, a inna, ta sama firma realizuje, wie pan, tam się dzieją straszne rzeczy. Ktoś musiał wziąć pieniądze, a ponieważ pracowałem w firmach inżynieryjnych koreańskich, to wiem, że to specjaliści od zdobywania zleceń. I ostatni przykład. Proszę pana, w Płocku jest taka, Płock leży na wysokiej skarpie Wisły i są tereny bardzo atrakcyjne na tej skarpie.
1: A to pan wspominał już kilkakrotnie, panie Pawle, o tym, że tam nie powinno być zabudowy, a jednak jest tam, deweloperzy budują. Mówił pan.
2: A jednak jest, wie pan, i tak to się przeprowadza, wie pan, mimo że się na ten temat...
1: Ale to jak pan ma jakieś, jeśli pan ma jakieś przypuszczenia, to może pan poinformować CBA, powiedzieć, że tutaj... Proszę nie może tego powodu, żeby pan tego nie zrobił, panie Pawle.
2: Mówię serio. Mówi głośno. Wie pan, to można sobie obejrzeć, to słuchać, wie pan, bo to jest nagrywane i tak dalej. Mówi się głośno, a mimo wszystko, wie pan, i wszyscy wiedzą, wie pan, że na tych terenach nie powinno się,
1: Ale panie Pawle, jak jest podejrzenie, że tam mogła być korupcja przy wydawaniu pozwoleń, no to... Przecież co to jest za problem napisać do CBA i powiedzieć, no taka sytuacja, przyjrzyjcie się temu, nie?
2: Wie pan, próbował pan pisać do CBA w różnych sprawach?
1: Nie, a pan ma takie doświadczenie?
2: A no wie pan, mamy takie doświadczenie.
1: I co oni odpisują?
2: I wie pan, i człowiek, wie pan, po prostu...
1: Panie Pawle, co odpisuje? Ale tak formułuje CBA odpowiedzi, że człowiek wychodzi na głupkę?
2: Nie, przy pana. A wie pan, tak samo, wie pan, Gioś, wie pan...
1: Nie, ale niech pan nie zmienia tematu. Dostał pan odpowiedź od CBA i co to była za odpowiedź, panie Pawle?
2: Przy pana, ja na szczęście nie mam dowodów, wie pan, na piśmie, ale są tacy, którzy mają. A wie pan, a poza tym...
1: Panie Pawle, ale to w ogóle CBA, napisał pan czy nie do CBA?
2: Ja nie. Ale w CBA pracują fachowcy, wie pan, tacy...
1: I sami z siebie powinni to zdiagnozować, no tak?
2: Powinni, rozumiem. Ale nie. Ale nie robią. Natomiast, wie pan, nie dostarczą papieru na siebie. To tylko IPN dostarcza, wie pan, papieru na siebie.
1: A sugeruje pan, że w tą deweloperkę tam na skarpie jest CBA zaangażowane?
2: Nic nie sugeruje, wie pan, ja
1: trochę tak to zabrzmiało.
2: Podałem przypadek, a ponieważ to idzie przez radio publiczne, to wie pan, to jest, to rozumiem, to nie jest tajne, wie pan, i mogliby sprawdzić.
1: Panie Pawle, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił, pan Paweł z Płocka był z nami. Tak przy okazji, ten wątek, który tutaj eksplorowaliśmy z panem Pawłem, szczególnie ja, czyli warto reagować, to jest być może część odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta codzienna korupcja, czy też to, co nasz gość mówił, określonym mianem łapówkarstwo, bardziej poręczny termin, spadła w Polsce przez ostatnie 30 lat. Ludzie zaczęli reagować w tym momencie. Pan Leszek z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Leszku.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
3: Ja chciałbym zwrócić uwagę, że korupcja zaczyna się, ta poważna korupcja, na szczeblu politycznym. Tak? Wszyscy członkowie z umocowania politycznego, rad nadzorczych, piastujący jakieś stanowiska, dają część swojej pensji na partię. Co to jest? To jest korupcja za otrzymane stanowisko, tak?
1: Tak.
3: I w tym momencie dochodzimy do systemu, że partia posiada stałe zasilanie i nikt inny, poza dwiema tymi partiami rządzącymi, nie jest w stanie przebić się do jakiejkolwiek władzy, tak?
1: Panie Leszku, ewidentnie ten mechanizm rzeczywiście jest piętnowany i podkreślany. Proszę powiedzieć, bo o tym dziś wieczorem rozmawiamy, z pana perspektywy, przez te ostatnie 30 lat ta codzienna korupcja spadła, tak potocznie mówiąc, łapówkarstwo, według pana z jakiego powodu? Ale z jakiego powodu? Korupcja, szukamy powodu.
3: Ta korupcja spadła bo? Z wielu powodów, ponieważ dziś wzięcie 100 zł, 200 zł przez policjanta czy przez kogo innego, to jest dla niego utrata źródła dochodu, pozbawienie go pracy, odsiadka i tak dalej, tak? Także to jest oczywiste. To jest tak małe pieniądze, nie zachęcą go do tego, żeby on wziął ten grosz i się nim cieszył, tak?
1: Zaraz, pan mówi, korupcja taka codzienna, łapówkarstwo w Polsce spadło, bo ludzie za małe pieniądze dawali? Czy jak
3: nie,
1: to
3: nie,
1: rozumieć?
3: Nie, nie, nie. Rozumieć to, że nie warto ryzykować dla takiego grosza. Ryzykuje się dla wielkich pieniędzy i takie pieniądze się obracają w przetargach, w umocowaniach politycznych, w innych rzeczach.
1: Tak? No tak, mówił
3: na
1: pan
3: przykład,
1: o tym.
3: Spójrzmy, ile musiał wziąć poseł za przedłożenie pod obrady Sejmu zmiany prawa karnego w zakresie zmuszenia do określonego zachowania. Był taki przepis karny, który mówił, że tak, no ktoś ci zamuruje drzwi do kamienicy, wchodzisz do swojego mieszkania przez okno, no to jesteś zmuszony do określonego zachowania, tak? Dodano do tego przepisu zwrot przy użyciu przemocy lub groźby karalnej, tak? I to spowodowało możliwość działania czyścicieli kamienic, tak?
1: Tak, ale to jest ciekawe, bo wtedy... Panie Leszko,
3: ja znam taki przypadek, przytoczę dosłownie.
1: Tak.
3: Właścicielka odzyskała wielką kamienicę na terenie miasta Łodzi. I żeby tych lokatorów nie zapewniać im zastępczego lokalu czy czegoś takiego, to ona tak, doniosła sama na siebie, że przewody kominowe nie spełniają wymogów, więc co następuje? Odcinany jest gaz i nie wolno palić, nie wolno ogrzewać, tak? Bo to stara kamienica. Następnie wymienia zamki w częściach korytarzy, w drzwiach i tak dalej. Czyli nie stosuje przemocy, nie stosuje groźby karalnej, tak?
1: Ale panie Leszku,
3: lokatorzy nie mogą wchodzić.
1: Rozumiem,
3: tak?
1: To jest w ogóle straszna historia, którą pan opowiada. Jak to się wszystko skończyło?
3: Skończyło się, że pani oczyściła kamienicę, chodziła z ochroniarzami, w cudzysłowie nikt jej w mordę nie dał, bo nie mógł, tak? Bo ona była w prawie nie
1: stosowała
3: groźby.
1: Daleko odeszliśmy od kwestii korupcji, ale dziękuję za tę opowieść z Łodzi, panie Leszku. Przed nami informacje. Pan Leszek z Łodzi był z nami. Przypominam, że dziś pytamy o to, dlaczego ta codzienna korupcja, czy też mówiąc bardziej potocznie łapówkarstwo, spadło do najniższego poziomu od 30 lat. Co według państwa było głównym czynnikiem, głównym powodem? Proszę do nas dzwonić pod numer 22 44 044 za 4 minuty 21 i informacje Radia Tok FM, które przedstawi Sylwia Chreczańska. A po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
4: Autopromocja.
5: Jak tam oddawałaś już buteleczki?
13: Mamy nową stawkę podatkową.
5: Mamy mieć nową stawkę.
18: I mamy mieć nowe progi podatkowe.
5: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
13: Nie wątpię.
5: Sprawiedliwszy system podatkowy. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy.
13: Podcast bez lekarzy jest dla mnie
5: podcastem
13: stracony.
5: Naprawdę, jecie mniej ziemniaków. To jest niepatriotyczne. To jest podcast EKG+. W każdy piątek rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach. Podcast EKG+ w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie.
18: Narzekajcie.
5: Chwalcie. Bądźcie z nami.
4: Autopromocja.
13: Reklama.
4: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się?
19: Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
22: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
24: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
21: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
26: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
25: Kto? No wiadomo.
26: Ci panowie z Media Expert.
27: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
28: Kategoria trawienie.
29: Po jednej nutce.
28: Ciężko na żołądku.
29: A teraz?
28: Uczucie pełności.
29: Dobrze, i ostatni.
28: Gazy.
29: Świetnie, a co można na to zaradzić?
28: Najlepiej zastosować Trawisto.
30: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
31: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem, intensywnym deszczem i gwałtownymi burzami. Po niespełna miesiącu pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska rezygnuje z funkcji. Wakacje zbliżają się ku końcowi, a choć do zimy jeszcze daleko, to Polacy już ruszyli na zakupy przed sezonem grzewczym. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pogoda w najbliższym czasie może być niebezpieczna, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ostrzega. W 10 województwach przed burzami, przed intensywnymi opadami deszczu w 5 regionach i przed silnym wiatrem w 7 województwach. Do mieszkańców 15 regionów wysłano też alert RCB, a dla Dolnego Śląska zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego możliwe są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. To, czy będziemy mieli do czynienia z podtopieniami, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin, podkreśla rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
35: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego, no taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo mały obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
34: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz zauważa, że dziesiątki litrów deszczu w ciągu kilku minut zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych.
0: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
34: Według IMGW sytuacja pogodowa zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. Wiele rzeczy chyba nie złożyło się w całość. Sprawa zakończyła się niefortunnie. W ten sposób wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował informację, że Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Tomczyk, pytany o sprawę w wieczornej rozmowie z Polsat News, przyznał, że nie zdążył poznać Mróz-Gorgoń, ale jak ocenił, miała bardzo ciekawy pomysł na to, jak może funkcjonować marka Polska. Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska mniej niż miesiąc. Naukowczyni podała się do dymisji po tym, jak opracowany przez nią raport Polaków Portret Własny okazał się pełnym błędów wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki na przygotowanie tego dokumentu miało przyznać jej fundacji 200 tysięcy złotych. Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości, a także z Rozwoju Plus złożyła w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
1: No musi być absolutnie wyjaśnione.

0: Zwyczają ich nawet wysokie ceny. Powodami tych działań są bardzo mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie. Telefony się urywają, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
1: My mamy bardzo różnych klientów, to są klienci indywidualni, ale mamy też pizzerie, firmy, mamy hale magazynowe. No moim zdaniem jest dużo większy ruch, a w tej chwili widzę, że przybywa klientów, którzy też wolą mieć jakąś alternatywę na wypadek, nie wiem, awarii lub innych jakichś tam nieprzewidywanych zdarzeń. No i po prostu chcą mieć w głowie taki spokój, że jak się coś stanie, to zawsze mogą sobie jakoś domogrzać.
0: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić do 800 zł. Taniej opał kupimy w Nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. W Wielkiej Brytanii w domu opieki w Surrey najstarsza żyjąca osoba na świecie świętowała 117 urodziny. W roku narodzin Angielki Ethel Cateram położono stępkę pod budowę Titanica. Kobiety nie miały praw wyborczych i trwały protesty sufrażystek. Za życia Ethel na tronie Zjednoczonego Królestwa zasiadało 6 monarchów, urząd premiera sprawowało 25 osób, a na tronie Piotrowym siedziało 11 papieży. W rozmowie z dziennikarzami Ethel przyznała, że jej sekret długowieczności jest prosty. Seniorka podkreśliła, że nigdy z nikim się nie kłóci, słucha, a potem robi to, co chce. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. Sobota w całym kraju raczej pochmurna z opadami deszczu. Na rozpogodzenia lokalnie można liczyć dopiero pod koniec dnia. Najpierw jednak w wielu regionach trzeba przygotować się na intensywne deszcze, a miejscami także burze z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, 19-20 na północy i zachodzie kraju, około 22 będzie na północnym wschodzie i w centrum, a najcieplej do 25 stopni na południowym wschodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 7 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia TOK FM. Trwa program Mikrofon TOK FM. Poziom percepcji korupcji spadł do najniższego poziomu od 30 lat. Z czego według ciebie to wynika? W rozmowie z naszym gościem godzinę temu pan profesor Grzegorz Makowski precyzował i mówił, to chodzi o percepcję. Ale też dokonał ważnego rozróżnienia. Powiedział, że ważne jest, żebyśmy rozróżniali tą codzienną korupcję, takiego terminu użył, codzienną korupcję, na przykład łapówkarstwo, od czegoś, co się wiąże z zyskami, stratami, korzyściami na poziomie styku różnych władz i to też może być klasyfikowane jako korupcja, aczkolwiek z tym już mamy większy problem. Bo nie jest tak oczywiste jak to, że idziemy do lekarza i dostajemy usługę albo nie, w zależności od tego, czy damy mu w kopercie pieniądze, co było częstą sytuacją w latach 80. i 90. 22 44 044. Z jakiego powodu to ta codzienna korupcja, to łapówkarstwo stało się tak rzadkie, że w zasadzie można nie spotkać się z taką sytuacją? Jak państwo sądzą, gdzie są przyczyny? Czy to system, czy to, tak jak jeden z naszych słuchaczy sugerował, też ryzyko, tak? Bo te nasz słuchacz ze względu powiedział, że taki policjant teraz z drogówki, który chciałby nie wypisać na mandatu za otrzymanie 100-200 zł, może liczyć się z utratą pracy i tak dalej, konsekwencjami. Może to o to chodzi. Pan Maciej z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Macieju. Halo, czy my się słyszymy, panie Macieju?
4: Słyszymy się, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, słuchamy pana.
4: Ja jestem przedstawicielem tej grupy zawodowej, która jest dosyć często wymieniana, mianowicie jestem lekarzem. W związku z czym, z mojego punktu widzenia, być może percepcja korupcji spadła ze względu na to, że z powodu braku skuteczności.
3: Proszę to rozwinąć.
4: Nie ma dla mnie na przykład znaczenia zachowanie pacjenta w sensie korupcyjnym. Nie ma wpływu na moje decyzje ani na to, co ja zrobię. W związku z czym myślę, że przynajmniej moi pacjenci zdążyli się zorientować, że to nie... To jest nieskuteczne po prostu, nie ma sensu najmniejszego.
3: Panie Macieju, to jest...
4: Natomiast, przepraszam, jeszcze jedno ad vocem do pani Anny z Warszawy, która doszukiwała się korupcji systemowej w wizycie lekarskiej, gdzie wydajemy
5: wynik

0: zdania, często oznaczający dalszy ciąg leczenia tego pacjenta. W tym wypadku tej pacjentki. Rozumiem, że wynik pani Anny był bez zmian. I w ogóle jestem dla niej pełen uznania, że znalazła czas i chęć zajęcia się takimi badaniami profilaktycznymi, jakie tam wspominała. Natomiast rozumiem, że wynik był bez zmian, w związku z czym wizyta przebiegła sprawnie i szybko. Natomiast jeśli na początku tej wizyty pani Anna była łaskawa wyrazić swoje oburzenie z powodu korupcji systemowej, to nie dziwię się, że przebiegła jeszcze szybciej.
1: Ale dobrze, ale panie Macieju, ale ten zarzut brzmiał inaczej.
0: Proszę sobie wyobrazić sytuację pacjentki, która odbiera w okienku informację, że ma guza. I co wtedy? Czy do kogo ona ma się zwrócić? Drodzy Państwo, odrobinę wyobraźni, troszeczkę wyjścia poza koniec własnego nosa. Właściwie to tyle chciałem powiedzieć.
1: Panie Macieju, bardzo dziękujemy, że pan zadzwonił i odniósł się do wypowiedzi pani Anny. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Maciej z Krakowa był z nami. W ogóle głos pani Anny, on trochę wychodził poza dyskusję o korupcji czy o korupcji systemowej, był raczej, jak rozumiem, wyrazem frustracji związanej z tym, że dana czynność nie musi być od razu tak realizowana inaczej. I dzwoni lekarz i opowiada, jak to wygląda z jego perspektywy. Świetnie, że pan do nas zadzwonił. Panie Macieju, bardzo dziękujemy za to. Pani Annie również za podjęcie tego wątku. 22 44 044. Pan Jarosław z Pucanowa jest z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy pana.
2: Ja chciałem powiedzieć, że się fundamentalnie w ogóle nie zgadzam z tym twierdzeniem, że poziom codziennej korupcji w Polsce spada.
1: O.
2: Ja uważam, że on rośnie, puchnie i kwitnie wręcz. Tylko korupcja na całym świecie zmienia postać, ewoluuje. Dzisiaj nie opłaca się już dawać łapówek w formie pieniędzy, zwłaszcza w jakieś błahe sprawy. To jest prawda. Ale zamiast tego kwitnie skuteczny system dogadywania się. I to jest na wszystkich szczeblach. Tak w przypadku samorządów, gmin, na dole, na górze, wszędzie.
1: A proszę podać jakiś taki wyraźny, jednoznaczny obrazek z pana, przykład z pana miejscowości, jak to wygląda?
2: Powiem pan przykład. W jednej takiej gminy, którą mam w Polsce, była wielka inwestycja planowana. W ogóle strasznie drogo wszystko wyszło i nagle okazało się, jak już się dogadali odpowiednio z wykonawcą, że żona jednego radnego dostała wysokie stanowisko w danej firmie. Że firma jednego radnego dostała zlecenie dobrze płatne na wykonanie czegoś tam. Tak dzisiaj wygląda nowoczesna forma korupcji.
1: I co to za gmina była, panie Jarosławie?
2: Nie będę musiał, jednak gmina na Podlasiu, bo gdybym powiedział, zaraz by można zarzucić, to nieprawda.
1: A to panie Jarosławie, ale to pan dzwoni do Radia Tok FM, a do CBA trzeba dzwonić z takimi sprawami. Mówię zupełnie poważnie i serio.
2: Pan właśnie, to jest problem, że w praktyce formalnie to nie jest przestępstwo. Tego nie da się nawet...
1: Panie Jarosławie, ale to jest ciekawe. Dlaczego to nie jest przestępstwo, skoro tak? Ktoś zyskał, tak? Członek rodziny zyskał na decyzji radnego. Dobrze zrozumiałem?
2: Ale członek rodziny sobie włożył... Legalnie dostał się na wysokie stanowisko w danej firmie. Co w tym złego? Ja podam państwu prosty przykład z brzegu, to chyba każdy w Polsce zna. No, to jest już...
1: A czy media... Przepraszam, panie Jarosławie, ale w tej sytuacji, a skąd się pan o tym dowiedział? Czy media o tym mówiły? Czy ludzie z tej miejscowości o tym mówili?
2: Ludzie mówią.
1: Aha, ludzie mówią.
2: I to widać, mówię, to widać na każdym szablonski prosty przykład, który wielu z państwa zna. Był kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder, jako szef polityki, nagle dostał intratne stanowisko do pracy w rosyjskim koncernie.
1: Gazprom.
2: Takich przypadów jest na pewno w naszym kraju. Ale... Bo to się po prostu bardziej opłaca i nikt nie udowodni wtedy.
1: A tak przy okazji, a propos różnych odcieni korupcji systemowej, myśli pan, że w Polsce byłoby to do pomyślenia, że ktoś, jakiś polityk polski dostaje w rosyjskim koncernie naftowym pracę?
2: Oczywiście, że jest to do pomyślenia.
1: Tak?
2: takie rzeczy się zdarzają. My często nawet...
1: Taka rzecz się zdarzyła w Polsce, że jakiś były polityk dostał stanowisko w koncernie paliwowym rosyjskim? Panie Jarosławie.
2: No, w rosyjskim pewnie nie.
1: A ja o to pytałem właśnie. Ciekawe, nie? Że Niemiec nie miał z tym problemu, a w Polsce chyba nikt by tak nie zrobił.
2: To była ta sytuacja, była już parę lat temu. Jeszcze
1: no tak, tak.
2: Na Ukrainie. Tak. Ja mówię o tym, bo to dobrze tak. Pokazuje.
1: Panie Jarosławie, czy miał pan taką sytuację? Czy miał pan taką sytuację ostatnio, w ciągu ostatnich lat, kilkunastu? Że pan był w takiej sytuacji, że pan czuł, że pan mógłby komuś zaoferować jakiś rodzaj łapówki? Kojarzy pan coś takiego?
2: Nie, bo wie pan, powiem panu szczerze, mało mam do czynienia z policją, z urzędami, naprawdę praktycznie w ogóle. Ale w opowieści znajomych znam takie przypadki, że ktoś policjantowi oferował łapówkę. Ta skala tego się zmniejszyła.
1: Ale teraz w ciągu ostatnich paru lat?
2: Tak.
1: I czym to się skończyło? To ciekawe, czym to się skończyło?
2: Niczym. Dogadali się, rozjechali i poszli w każdą swoją stronę.
1: Czyli nadal to się może zdarzyć, panie Rosławie. To...
2: Zdarza się. Nie tak często jak kiedyś, ale się zdarzy. Tylko jedną rzecz muszę bardzo ważną powiedzieć. Te układy dogadywania się, o których ja mówię, i to najbardziej przerażający jest fakt dla mnie, w opinii większości ludzi to nie jest korupcja. Choć to jest dokładnie to samo.
1: No właśnie. A to, panie Rosławie, ale pan by jakoś inaczej by to nazywał, bo takie korupcja systemowa to jest dość abstrakcyjne. Nawet rozmawialiśmy o tym z wydawczynią programu Karoliną Kłaczyńską, że chyba brakuje nam dobrego słowa na określenie tego, o czym pan mówi. Miałby pan...
2: Jak człowiek słyszy korupcja, no to definicja przychodzi do głowy sama. Tak. Ja daję ci pieniądze, a ty mi coś robisz. Bo tak przez setki tysiące lat wyglądała korupcja. Ale korupcja to jest tak, że wtedy, jak ty mi coś zrobisz, a ty za rok przestaniesz być radnym, ministrem, kierownikiem departamentu, a ja ci dam pracę w mojej firmie na pół roku, żebyś sobie zarobił.
1: No właśnie,
2: to jest dokładnie to samo.
1: Tak, tylko szukamy dobrego słowa na określenie tego, bo korupcja jest, może być trochę mylące przy tym wszystkim. Panie Jarosławie, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Pan Jarosław z Pacanowa był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, czy my się słyszymy? Niestety coś nie tak z połączeniem. Nie ma z nami pana Krzysztofa. Proszę jeszcze raz spróbować zadzwonić pod numer 22 44 044. Pani Katarzyna z Warszawy powinna być z nami. Dobry wieczór, pani Katarzyno. Halo?
3: Tak, dzień dobry, halo.
1: Witamy na antenie, słuchamy pani Katarzyny.
3: Panie redaktorze, szuka pan definicji tego ja tobie, ty mi i tak dalej. Ja bym to nazwała taką regułą wzajemności. I ja nie wiem, czy od razu bym przypisywała jej same negatywne określenia. Chciałam jeszcze powiedzieć, że moja diagnoza co do zmniejszenia poziomu korupcji jest taka, że wystawiam laurkę mediom.
1: O! Ten wątek się jeszcze nie pojawił w dzisiejszym programie. Proszę to rozwinąć.
3: Ostatnie dwie dekady, dziennikarstwo śledcze, telewizje informacyjne, takie wszystko to, co wypływa i co jest typową korupcją, jest napiętnowane, widzimy, że to jest złe. I myślę, że media bardzo wyedukowały nas jako odbiorców. Takie mam wrażenie. Druga moja diagnoza to jest taka, że to jest zmiana pokoleniowa. Związana właśnie również z mediami, z przekazem, tak? Był przed chwilą u państwa w audycji lekarz. Ja mam córkę, również młodego lekarza i siostrzenicę. I siostrzenica mi zwróciła uwagę, że jeśli ktoś próbuje w jakiś sposób, nie chcę określić tego łapówką, ale być wdzięczny, to są to starsi ludzie. Stąd mówię o tej zmianie pokoleniowej. Oni niosą ze sobą jeszcze takie zwyczaje terlowskie, a młodzi mam wrażenie, że już są wyedukowani i jest to dla nich zło.
1: Pani Katarzyno, ale czy to jest bardzo ciekawe to, co pani mówi. Czyli to młode pokolenie, czy młodsze pokolenie traktowałoby urzędnika, lekarza, policjanta po prostu jako osoby, które wykonują pewne zadania, koniec, kropka. I do nich to należy. Tak. I tu nikt nikomu nie musi być za nic wdzięczny.
3: Oni w ogóle, nie wiedzą, nie łączą tego. Nawet ja czasami mam wrażenie, że uczę właśnie swoje dziecko. Mówię, ale bądź wdzięczna, podziękuj, tak? I do tego się to sprowadza, do dziękuję. Jeszcze chciałam powiedzieć, ktoś tam wyszedł z takim zarzutem, że gdzieś tam ktoś współpracują ze sobą, ale chciałam powiedzieć, że jesteśmy, że na tym często polega na współpracy, na wymianie, na regule wdzięczności, nasze współistnienie. Nie zawsze trzeba traktować to jako łapówkę.
1: No tak, ale to chyba bardzo zależy od kontekstu, pani Katarzyno, bo tam, gdzie jakiś przetarg jest ustawiony inwestycyjnie dlatego, że później żona pana zostanie ważną osobą w firmie, która tam powstanie, o czym mówił nasz słuchacz, no to jednak możemy powiedzieć sobie, zostały złamane jakieś zasady, no.
3: Tak, no nie, to mówimy oczywiście już o, bardzo ważny jest tutaj kontekst. Ja tylko też nie zgadzałam się z tą panią, która zadzwoniła i mówiła o tej korupcji systemowej, bo ona odebrała wyniki, musiała iść do lekarza. A ile z takich osób, które odbierają wyniki i do nich nie zaglądają? I jak nie pójdą do lekarza, to zegar tyka.
1: Ale ale pani Katarzyna, ale dlatego pan Maciej z Krakowa, lekarz, który zadzwonił i właśnie opowiedział ze swojej perspektywy, jak on interpretuje tę sytuację, to podziękował pani Annie, że w ogóle poszła na te badania profilaktyczne.
3: Tak, także to jest ważne. Każdy kolejny, to już nie chcę, żeby pani tworzyła już w ogóle spiskową teorię, wszędzie widziała korupcję. I to też jest niebezpieczne. Z jednej strony mówię...
1: No ale tu mamy problem, pani Katarzyno. I on co drugi głos tu na antenie to wraca do tego problemu. Czy my nie potrzebujemy jakiegoś innego określenia, sformułowania, które by odróżniało właśnie to łapówkarstwo, które na naszych oczach odchodzi codziennie od tego, o czym gadamy teraz?
3: Tak, no to powiedziałam na początku. Jest pewna reguła wzajemności, wdzięczności, tak?
1: No ale to nie jest... Ale jak powiemy o regule wzajemności, to w ogóle nie ma pejoratywnego określenia. To do tego ciężaru nie ma pejoratywnego. Mhm. A tutaj chodzi nam właśnie o sytuację, że ktoś od kogoś dostał stanowisko i w odpowiedzi dał mu, nie wiem, jakieś możliwości. I widzimy, że to chodziło ewidentnie o nie o proste, jasne zasady, egzekwowanie, tylko robienie sobie przysługi. I w niektórych kontekstach to jest negatywne. Tak. A reguła wzajemności brzmi bardzo ładnie.
3: Poddaję się, jeśli chodzi o definicję, jeśli pan oczekuje, ja odejmie. Jeszcze raz laurka dla dziennikarzy i tak trzymać.
1: Dziękujemy pani Katarzyno za pani głos. Pani Katarzyna z Warszawy była z nami. Przypomnę numer 22 44 044. Poziom percepcji korupcji spadł do najniższego od 30 lat. Tej korupcji codziennej, w skrócie łapówkarstwa. Z czego według ciebie to wynika? Co tu jest przyczyną? Co tu się wydarzyło? Pan Krzysztof z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: Słuchamy pana.
4: To znaczy, wrażenie być może powstało takie, że korupcji jest mniej, ponieważ szaraczki zostały odcięte od tej codziennej możliwości wywdzięczania się za wszystko. W tej chwili towaru jest brud. Można sobie kupić 23 rodzaje rowerów, 10 gatunków masła, 15 gatunków chleba. I w zasadzie nie ma potrzeby dawania jakichkolwiek tam ekstra rzeczy. Natomiast korupcja pojawia się na przykład przed wyborami polityczna, gdzie szaraczki są przekupywane, proszę pana. I na przykład teraz już premier Tusk tam pokombinował i mają niektóre grupy zawodowe, mają otrzymać więcej pieniędzy. Moim zdaniem, i jestem przekonany o tym, że po prostu jest to naturalna kolej rzeczy, kiedy towaru jest brud, już nie bijemy się o takie codzienne zapałki i wodę.
1: A tak z ciekawości, panie Krzysztofie, a pan jak został przekupiony politycznie?
4: Proszę pana, zdziwiłby się pan, ale ostatnio nie dałem się przekupić politycznie.
1: W ogóle pan nie głosował?
4: Tak.
1: O, czyli dorzucił się pan do koszyczka tego, kto najwięcej głosów zebrał, tak? Bo tak działa system
4: wyborczy. Głosowałem na rower, pojechałem na ładną wycieczkę.
1: Tak, ale mamy, panie Krzysztofie, w naszym kraju system Donta, który polega na tym, że jak pan nie odda głosu, to w największym skrócie ta partia, która dostała najwięcej głosów, dotrzymuje jeszcze więcej.
4: I to służy właśnie do przekonywania...
1: Czyli w sumie na kogo pana głos poszedł?
4: To mnie nie obchodzi w ogóle, ja na to nie mam żadnego wpływu.
1: No ma pan wpływ, bo gdyby pan zagłosował na jakąkolwiek partię poza tą, która dostała najwięcej głosów, to by ta, co dostała najwięcej, dostała mniej. No przecież tak działa system
4: Dalton. Ja to uważam za niemądre argumenty. Jeżeli ktoś chce, to może przecież pójść i pewno tak zrobię i oddam głos nieważny.
1: O, ale, tak. Tak.
4: Ale proszę pana, nie dam się w ten sposób szantażować.
1: A poprzednim razem, kto pana przekupił politycznie, proszę powiedzieć?
4: Poprzednim razem to niech pan mi powie pierwszy, to ja się panu zrewanżuję.
1: Mnie oczywiście przekonali wszyscy ci, którzy chcą redystrybucji majątku, chcą, żeby w Polsce były sprawiedliwe, rozłożone ciężary nas wszystkich, żeby dbali o przyrodę, no to chyba zrozumiałe.
4: A mnie nie przekonują ci, którzy mówią o sprawiedliwości, bo czegoś takiego nie ma. Są interesy. Każda partia, każda grupa ma swoje interesy.
1: Nie, ale pan powiedział, że szaraczki zostały przekupione i tak się zastanawiałem właśnie, no ja wiem, przez kogo zostałem przekupiony, ale pan?
4: Ale co ja?
1: Przez kogo pan został przekupiony?
4: Ja głosowałem na rower, proszę pana.
1: Poprzednim razem również?
4: Słucham?
1: Poprzednim razem również?
4: Nie, poprzednio nie. Teraz postanowiłem. To był pierwszy raz od bardzo dawna.
1: Panie Krzysztofie, trochę odeszliśmy od tego, co jest głównym tematem, czyli właśnie ta codzienna mogę nasza korupcja.
4: Mogę panu powiedzieć na przykładach, które znam na przykład i to z mojej wolontaryjnej działalności o ochronie zwierząt, gdzie w zasadzie trudno to nazwać, czy to jest korupcja, czy też głupota, ale skutki tych decyzji politycznych, ekspertów, urzędników i...
1: Proszę o tym opowiedzieć.
4: Na przykład rok 2005, minister rolnictwa Wojciech Olejniczak przy okazji wydania rozporządzenia o kwalifikacjach ludzi zatrudnionych w rzeźniach wydaje rozporządzeniu, dopuszcza ubój rytualny, który z mocy ustawy jest zabroniony.
1: Tak, ale kto jakby, gdzie to jest korupcja?
4: No korupcja polega na tym, że zrobił to bezpodstawnie, bo bez delegacji ustawowej.
1: Nie, korupcja polega na tym, że on musiałby jakiś mieć zysk z tego, że optował za takim rozwiązaniem.
4: Oczywiście wszyscy rolnicy mieli zysk, bo mieli możliwość sprzedaży
1: No ale to, ale to nie jest korupcja.
4: Do krajów muzułmańskich.
1: Ale to panie Krzysztofie, ale to w ogóle nie jest temat naszego programu. Gdzie to jest korupcja? Rolnicy mówią, myśmy ciebie wybrali i ty po prostu masz realizować nasze interesy. I on to zrobił.
4: Polega na tym, proszę pana, że on ma dbać o interesy, stosując się do przepisów prawa, prawda?
1: Nie, panie Krzysztofie, nie ma zgody na to. Korupcja to jest wtedy, kiedy ktoś, łamiąc zasady, komuś daje albo pieniądze, albo ekwiwalent jakikolwiek, a ta osoba mu się w jakiś sposób chce odwdzięczyć. A tutaj rolnicy, którzy wybrali... A rolnicy, którzy wybrali tego polityka...
4: Faktem jest takim, że gościu był bardzo łatwy do przekupienia, ponieważ...
1: Ale po co go przekupiać, skoro on był ministrem rolnictwa? Panie Krzysztofie, no przecież nie był ministrem górnictwa, tylko rolnictwa.
4: Taki trywialny sposób korupcji, ponieważ nie wszyscy biorą złotówki.
1: No więc dlatego pytam, czy ten minister na tym zyskał, panie Krzysztofie?
4: No zyskał popularność, zyskał wdzięczność i pewność, że to utrzyma się na stanowisku.
1: Tak, ale ja nie wiem, ja nie wiem, jak inni słuchacze i słuchaczki to będą widzieli, ale moim zdaniem to nie jest korupcja. Panie Krzysztofie, w ogóle czas nas goni. Bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję za te wątki, które pan dorzucił do naszej rozmowy. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Do usłyszenia, panie Krzysztofie. Pan Zbigniew z Lubelskiego. Dobry wieczór, panie Zbigniewie. Czy my się słyszymy, panie Zbigniewie? Halo? Panie Zbigniewie, czy pan jest z nami? Dziś mamy jakiś problem rzeczywiście z połączeniem. Może to ma związek z burzami, które przechodzą nad naszym krajem. O czym informuję, mam nadzieję, skutecznie tych, co trzeba. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, RCB. 22 44 044. Halo, dobry wieczór.
5: Halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
5: No Zbigniew z Lublina.
1: Słuchamy pana, panie Zbigniewie.
5: Proszę pana. Mam 64 lata. Kiedyś policjant, jak pojechał na drogę, jak nie miał 1000 złotych za dawnych czasów, to mu się nie obchodziło jechać do pracy. Do lekarza poszedłem. Nie dam mu pieniędzy, wypisał mi receptę. Jak mu dałem 20 złotych, takie stare, od razu mi receptę zmienił. Dzisiaj ja widzę, że korupcji nie ma.
1: Ale właśnie, panie Zbigniewie, dlaczego? Co się takiego wydarzyło przez te ostatnie 20 parę, 30 lat, że tego już nie ma?
5: Może każdy zaczyna pracę szanować, wie pan, bo ja też szanuję, bo ja naprawiam pralki, lodówki. U mnie wszyscy byli, chciałem się do was zadzwonić, ale nie mogę, bo ja słyszałem ten program, bo ja pracuję jeszcze w ochronie dodatkowo. Aha. I także, wie pan, ja myślę, że bo w tej chwili jak pójdę do lekarza, my mamy jakieś pieniążki niezłe i łapówek, to wie pan, to już jest, można dać kwiatki, mogę dać czekoladki, może grzybów nazbieram, to tak, ale już kasy to żaden lekarz chyba nie weźmie. Uważam, że to jest na tyle lat, co przeżyłem, dziękuję Bogu, że to jest naprawdę... Jest duży postęp.
1: Ale właśnie, pan powiedział coś takiego, panie Zbigniewie, że teraz wszyscy ludzie szanują swoją pracę. Czyli to chodzi o to, że ludzie już by nie przyjmowali łapówek teraz?
5: Wie pan co? Ja pracowałem w Wigilię kiedyś, przed 16 lodówek naprawiłem Wigilię, bo wszyscy prosili, żeby to naprawić. No i jajka, kury, wszystko znosili, aby to naprawić. Na 18 przyjechałem w Wigilię do domu. Już mi się nie chciało kolacji.
1: Rozumiem. Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Zbigniew z Lublina był z nami. Dziś pytamy państwa o tą codzienną korupcję i o te rzeczy, które bardzo trudno zdefiniować, a są jakiegoś rodzaju systemową wzajemną wymianą różnych usług, ale jak zaczynamy o tym mówić, że to jest korupcja, to nam się już wszystko rozsypuje i chyba szukamy, to nie wiem, czy to jest uprawniony wniosek z państwa głosów, ale szukamy dobrego określenia na to coś, co nie jest zwykłą, codzienną korupcją w takim znaczeniu jak łapówkarstwo, tylko coś, co jest pewną wymianą korzyści. Jak by to nazwać, bo to jest wyzwanie na tym etapie rozwoju naszego państwa i naszego społeczeństwa. Jak powinniśmy to nazywać? No, po to chcemy to nazywać, żeby z tym walczyć. Ja oczywiście pamiętam głos naszej słuchaczki, pani Katarzyny z Warszawy, która powiedziała, że niektóre z tych sytuacji nie powinny być negatywnie oceniane. To jest reguła wzajemności. No tak, ale musimy sobie ustalić, które chcemy jednak negatywnie ocenić i ukarać. I to jest chyba robota, myślowa robota dla wszystkich nas, która przed nami stoi. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszy program, a dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która program przygotowywała i wydawała, Adama Brzezińskiego i Karoliny Kubickiej, którzy program realizowali. Za 8 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Stanisława Łubińskiego, Drugie życie czarnego kota, czyta dla państwa Roch Siemianowski. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutrzejszy poranek zaś, kiedy państwo rano wstaną, proszę włączyć TOK FM, poprowadzi Aleksandra Karasińska. Po 7.20 będzie z nią Maria Descourt, Fundacja Powszechnego Czytania. O tym, co czytanie robi dla naszego mózgu? Zdradzę państwu przed dzisiejszą rozmową, co pozytywnego robi naszemu mózgowi. Po 7.40 Kasia Burda, dziennikarka działu nauka, Newsweek Polska, dlatego że jutro Międzynarodowy Dzień Psa. A po godzinie 8.00 dr Emilia Skirmund, wirusolożka ewolucyjna. I rozmowa po godzinie 8.00 będzie dotyczyła tego, co się dzieje w Afryce, a mianowicie w niektórych państwach afrykańskich. Wirus Ebola znowu atakuje i no, te dane, które są przedstawiane dotyczące zgonów, ilości zachorowań, są zatrważające, ale też pytanie, czego się dotychczas nauczyliśmy, jeśli chodzi o wirus Ebola i jego funkcjonowanie, że powinniśmy jednak jako społeczność międzynarodowa skutecznie zareagować, skoro wiemy już mniej więcej, jak fatalne konsekwencje mogą mieć zaniedbania, jeśli chodzi o ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa. Po 8.20 część publicystycznej jutrzejszego poranka Aleksandra Pawlicka z TVP i Bogusław Hrabota, dziennikarz, publicysta prasowy i felietonista. Jutro po 8.20 część publicystyczna, szeroko rozumiane podsumowanie całego tygodnia. No, to był dość gorący tydzień, w związku z czym będzie co podsumowywać. Na jutrzejszy poranek zapraszam w imieniu prowadzącej Aleksandry Karasińskiej. A jutro od godziny 23.00, skoro jutro sobota, Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. przygotowaliśmy razem z Karoliną Kłaczyńską dla Państwa smakobity kąsek. A mianowicie rozmowę z osobą, która nie urodziła się w Polsce. Tak to jest w programie Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Zawsze szukamy tej perspektywy niepolskiej. Ale co do jednej kwestii w Polsce ma niesamowitą wiedzę, wyjątkową, dlatego że się tym zajmuje naukowo. I chodzi tu, proszę Państwa, o nasze mieszkania. Więcej jutro po godzinie 23 w jutrzejszym odcinku programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Reklama.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
13: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
17: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Boli, swędzi,
19: piecze, a do tego nawraca.
20: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
22: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
23: TravistoFast i Travisto.
24: Aflofast.
7: Reklama.

Opowiadał mi o tym miejscu kolega z podstawówki, Jacek, syn inteligenckich rodziców, któremu nie chciało się uczyć, bo pociągało go życie pełne adrenaliny. Został pomniejszym bandytą, kręcił się ze starszymi kolegami, którzy, mimo że wciąż młodzi, od dawna nie mieli zębów. Spotykaliśmy się regularnie w porannym tramwaju. Ja jechałem do pierwszej klasy liceum, a on do elektronika na Zajączka. Opowiadał mi wtedy, wymęczony, zawieszony nieprzytomnie na poręczy, o swoich weekendowych przygodach, których najważniejszym punktem były zabawy w czarnym kocie. Z udręką w głosie, ale i satysfakcją, którą ożywiały jakieś miłe wspomnienia, wzdychał, że się znowu w kocie nawąchał jak świnia. Miałem raczej sceptyczne podejście do narkotyków. Byłem niewinny i szczytem ekscesu były jakieś wypite pokątnie piwa czy tanie wina. Nic dziwnego, że w mojej wyobraźni czarny kot stał się świątynią degeneracji. Poza tym był hotelem, dyskoteką, świadkiem ślubów i konsolacji. Przez lata obrastał samowolnymi, niespójnymi przybudówkami i dobudówkami. Przypominał gniazdo jakichś wyjątkowo niedbałych owadów. Ważnym elementem były też kolory. Czarny kot był akurat szary, z akcentami brudnej mięty. Jedna z dobudówek nigdy nie została otynkowana. Tandetne materiały, obrzydliwe połączenia form, ucieleśnienie najbardziej spotworniałej formy stylu, który dziś nazywa się wzniośle architekturą postmodernistyczną. Budynek przypominał alpejskie pensjonaty skrzyżowane z blokami z lat 90. A wykusze i wieżyczki odsyłały wyobraźnię do świata transylwańskich zamczysk. Wystroju wnętrza nigdy nie widziałem, ale w internecie można znaleźć na ten temat wiele kwiecistych złośliwości. Czarny kot był symbolem złego gustu, ale i urzędniczej niemocy. Przez lata nie udawało się powstrzymać kolejnych aktów samowoli budowlanej. Po 11 latach procesów i apelacji rozebrano go w grudniu 2021 roku. Półtora roku później umówiłem się tu z przyrodniczką Anią. Z architektonicznej pokraki zostało niewiele, ledwie resztki potłuczonego gresu, zarysy fundamentów i kawałek ściany. Ktoś napisał na niej: chciałbym częściej wyjeżdżać z miasta 2021 i dorysował palmę. To, co wyrosło pod napisem, zupełnie nie kojarzyło mi się z miastem. Pustkowie po czarnym kocie było gęsto zarośnięte. W pierwszej kolejności zawiśliśmy nad pnącymi się do góry rozkosznie miękkimi, pluszowymi liśćmi dziewanny. Tuż obok, a jakże, rosła kępka nawłoci. Żaden warszawski nieużytek nie może się bez niej obejść. Na razie było jej jednak niewiele. Milczącą większość stanowiły gatunki rodzime. Dzbanuszki z nasionami zwieszała przekwitła lepnica rozdęta. Gdzieniegdzie świeciły fioletem ukwiały ostrożni. O łydki ocierały się puchate, różowe czapy koniczyn polnych. Nagie i rozjeżdżone miejsca, gdzie parkowały samochody, chętnie zajęły babki, rdest ptasi i rumianek bezpromieniowy. Niewybredna awangarda ścieżek i przedeptów. Ich niszą są tereny tratowane. Mają więc szeroki, niemal niezniszczalny system korzeniowy. A niebywała żywotność pozwala im regenerować się łatwo po uszkodzeniach. Deptanie wręcz im sprzyja. Eliminuje bowiem konkurencję, czyli rośliny, które mogłyby je przerosnąć i zabrać życiodajne światło. Pomimo koszenia, babka odrasta w nieskończoność, z niesłabnącym entuzjazmem. Kawałek dalej, wokół dziurawca, tłoczyły się zapylacze, pękate trzmiele, subtelne smukliki i bezbronne, ale dobrze blefujące, pasiaste bzygi. Czerwcowy dzień był gorący. Łany tej szalonej, zupełnie przypadkowej zieleni pachniały odurzająco. Na jednej z dziewan moją uwagę przykuł dziwny, jasny punkt, jak niepasujący w tym miejscu płatek kwiatu. To był ukośnik,
pająk wygrzanych przez słońce ugorów i kserotermicznych łąk. Na jego trójkątnym białym odwłoku widniał różowy wzór, który mógłby znaleźć się w teście Rorschacha. Mnie przypominał misia z rozpostartymi ramionami. Ta interpretacja prawdopodobnie nie wskazuje na schizofreniczne skłonności. Niewielki, okrągły tułów i długie, pokryte różowymi paskami przednie odnóża upodabniały go do kraba. Nie ja jeden na to wpadłem. Anglicy nazywają przedstawicieli rodziny Tomiside pająkami krabowymi. Zbliżyłem się z aparatem, obserwowany przez każdą z czterech par żółtych oczek z czarną obwódką. Ukośnik był nieporuszony. W szczękoczułkach ściskał kurczowo, niczym cenny klejnot, muchę padlinówkę z opalizującym niebieskim odwłokiem. Musiał ją upolować dosłownie przed chwilą, bo ściskał ją ciągle za nasadę głowy. Lekko dmuchnąłem w jej skrzydła, żeby sprawdzić, czy spróbuje się wyrwać swojemu pogromcy. Ale była już martwa. Jad zadziałał błyskawicznie. Ukośniki nie budują sieci. Polują z zasiadki, w bezruchu, czekając na ofiarę. Samice potrafią upodobnić się kolorystycznie do traw, kwiatów i liści, na których czatują. Badanie radiospektrometrem pokazało, że są niewidoczne zarówno dla ofiar, jak i dla potencjalnych drapieżników. Biało-różowy pająk na zielonej roślinie, która miała niedługo kwitnąć na żółto, wydawał się niedorzeczny. A jednak siedział tu nieporuszony i wychylał rozpuszczone wnętrzności muchy do dna.

Czarny kot przeżył pierwsze i żyje swoje drugie życie na Powązkach. Dzisiaj ta nazwa kojarzy się z cmentarzami. Na jej dźwięk słyszę szuranie rudych liści i słaby zapach chryzantem. Kojarzy mi się z burym niebem, wilgotnym chłodem i wczesnym zmierzchem. W nazwie Powązki jest jeszcze grzechotanie blaszanych puszek kwestorów w święto zmarłych. Cmentarzy w tej okolicy jest ich kilka, to jednak sprawa późniejsza. Wcześniej zaś, w 1771 roku, rozpoczęto tu budowę jednej z najbardziej efektownych posiadłości ówczesnej Warszawy. Krajobraz kształtowano z rozmachem, rzekę Rudawkę spiętrzono. W jej biegu usypano dwie wyspy, a na miejscu dawnych bagien wyrosły malownicze wzgórza. Zasadzono pokaźne drzewa i rośliny ozdobne, starannie zaplanowano ścieżki. Dzisiaj protestowałbym przeciwko tak drastycznej ingerencji w miejscowy ekosystem. Wtedy jednak nikt nie myślał w ten sposób. Posiadłość powstała nie z myślą o przyrodzie, ale po to, by zachwycać gości. William Coates, historyk, autor wspomnień podróżnych i krytyczny obserwator, wrażliwy na wszechobecne kontrasty, na nędzę sąsiadującą z nieprzyzwoitym bogactwem, Powązkami się zachwycił. Okazją do podziwiania tych wspaniałości było przyjęcie, jakie w 1779 roku wydała księżna Izabela Czartoryska. Kiedy zdawało się, że wszystko zmierza już ku końcowi, towarzystwo przenosiło się w kolejne, efektownie zaaranżowane miejsce, gdzie wykwintom stołu towarzyszyła muzyka grana przez schowaną gdzieś orkiestrę. Domy mieszkalne dla księżnej i jej rodziny miały formę krytych słomą chłopskich chat. Wnętrza, wyłożone miśnieńskimi kafelkami, porażały jednak przepychem. W parku stały sztuczne ruiny amfiteatru, łuku triumfalnego, chiński mostek przyozdobiony kolorowymi lampami i sielski wiatrak. Podczas powstania kościuszkowskiego stoczono tu bitwę, w której ucierpiały zarówno budynki, jak i sam ogród. W tym samym roku Czartoryscy sprzedali posiadłość, która z czasem podupadła. Została podzielona na mniejsze działki i przeznaczona pod zabudowę. Dziś jedynym śladem po niej są nazwy ulic – Sybilli i Izabelli. Ich rodowód pozostaje jednak nieznany większości mieszkańców tej okolicy.

Ciekawym pastiszem arcydzieła sztuki ogrodowej swoich czasów jest ruderalny teren, na który, podobnie jak wszyscy wokoło, wyprowadzałem psa. To kiszkowaty kawałek zieleni, położony za ekranami przebiegającej obok trasy ekspresowej S8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tu wielopoziomowy parking. Od wielu lat nie zanosi się jednak na to, by cokolwiek miało z tych projektów wyjść. Miejsce nie rzuca się w oczy. Peryferyjne położenie i zawiła kwestia własności działek ułatwiają mu takie trwanie. Składa się z niewielkich zadrzewień, dość chaotycznych nasadzeń i koszonych dwa razy do roku spłachetków trawy. Jego centrum stanowi tak zwana polanka, czyli placyk w cieniu klonów jesionolistnych, gdzie na zrzuconych kiedyś betonowych blokach można wypić piwo. Regularnie widzę tu rodzinę z otyłym patriarchą, zawsze bez koszulki, żłopiącym kolejne puszki. Tam, gdzie rozsiada się na krześle, obsługiwany przez trzy kobiety król polanki, przed wojną stał rozmazany na zdjęciu lotniczym budynek. Kiedyś było tu podwórko między nieistniejącą dziś Połąską a Pionierską, która przeniosła się kilkaset metrów na północ. Polanka doskonale oddaje ambiwalencję czwartej przyrody. Znam takich, co uważają, że to paskudne i nieprzyjemne miejsce. A ja cieszę się po prostu, że jest, że to nie parking, tylko spłachetek ziemi za płotem, gdzie codziennie mogę się nachłeptać zieleni. Nie ma tu latarni, są tylko przedepty. Jedynym udogodnieniem jest regularnie opróżniany śmietnik. To wszystko nie jest łatwe ani przyjemne. Trzeba chcieć i umieć docenić wartość gąszczu pokrzyw otaczających ścieżkę szczelną i nieustępliwą ścianą. Mniej cieszą mnie kępy rdestowca, który coraz śmielej panoszy się po okolicy. W pełni lata wyrosły tu nagle iwy rzepieniolistne, niepozorne z urody, choć dorastające do imponujących rozmiarów rośliny wielkich równin. Podziwiałem tempo, w jakim skolonizowały stratowany i zaorany wczesną wiosną trawnik. Obserwowałem tu dojrzewanie dwóch pokoleń kwiczołów i jednego pokolenia kosów. Słuchałem niestrudzonych, ale chyba płonnych piosenek dzwońca ze szczytu schnącej topoli. Na początku sierpnia udało mi się uchwycić moment, kiedy zewsząd zaczęło dobiegać skrzeczenie młodych szpaków. Później przypomniałem sobie, że przed kilku laty przechodziłem tędy zimą. W pochmurny dzień skróciłem sobie drogę w wydeptanym śniegu. Z roztajanego trawnika, który musiał kryć w brzuchu rury ciepłownicze, niespodziewanie poderwało się stadko rzepołuchów, niewielkich brązowych ptaków, które widujemy tylko w zimnych miesiącach. Przez to wszystko czuję swego rodzaju więź z polanką i jakąś sympatię do jej trochę parszywej urody. Na pewno zmartwiłbym się, gdyby zniknęła. Nie widzę żadnego racjonalnego powodu, by odbierać okolicy ten kawałek zieleni.

Roch Siemianowski przeczytał kolejny fragment książki Stanisława Łubieńskiego Drugie życie czarnego kota, nagrodzonej paszportem polityki 2026.

0: Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
0: TOK 4.
2: Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Mamy już połączenie z panem posłem Robertem Dowhanem, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich, witam redaktora.
2: Czytałem pana interpelację ostatnio, najnowszą chyba w sprawie systemu kaucyjnego.
3: Tak.
2: Wymyślają nam bzdury nic nie dające, jak te chore nakrętki, których nie da się odkręcić, czy papierowe słomki. Sami rozbijają się samolotami i limuzynami po Europie i świecie, a ty, naiwny człowieku, wierzysz, że zbawiasz świat. Naprawdę tego nie widzicie? To jest pytanie do pani minister. Czy nie możemy raz być dla ludzi, a nie zawsze przeciwko nim?
3: My tutaj walczymy z tymi nakrętkami, bo sam pan wie, przecież zapewne jest pan kierowcą, że ciężko taki napój otworzyć może się da oczywiście, ale napić się w samochodzie to już
2: ale bardzo
3: ciężko.
2: Ale to jest w ogóle nielegalne, panie pośle, pan wie o tym.
3: Że
2: zajmowanie w czasie jazdy rąk butelką odkręcaną jest nielegalne.
3: A to nie wiedziałem. To powiedzmy, że powiedziałem o sytuacji, która jest na...
2: Bo pan ma... Jak pan prowadzi samochód, to ma pan prowadzić samochód. Są no takie specjalne butelki, z których można pić w czasie jazdy, z dzióbkami takimi. Widział pan pewnie. Takie mają dzióbki.
3: Tak, mają.
2: No, takie bidony
3: to
2: też są.
3: Do każdego wydarzenia trzeba teraz odpowiednią butelkę. Idąc na plażę, odpowiednia butelka. Do samochodu, odpowiednia butelka. No,
2: jak się prowadzi samochód, to z telefonem też trzeba uważać, jak wiadomo.
3: Chociaż... 12 punktów, panie redaktorze.
2: Właśnie.
3: Nawet jak się stoi w korku.
2: No dobrze.
3: Albo na światłach.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
5: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
4: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
21: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Eksperci prognozują, że w najbliższym czasie kierowcy muszą się przygotować na kolejne podwyżki cen na stacjach paliw. Prezydent Ukrainy zapowiada odwet za rosyjski atak na centrum handlowe. Nakaz aresztowania Netanyahu za przechwycenie globalnej flotylli wydało tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemal cały kraj, z wyłączeniem regionów północno-zachodnich, objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są bardzo intensywne opady deszczu, silny wiatr i gwałtowne burze. Alerty w niektórych miejscach będą obowiązywać do sobotniego popołudnia. Według IMGW sytuacja powinna się uspokoić w nocy z soboty na niedzielę. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran może spowodować wzrosty cen na rynkach paliw. Szczegóły restrykcji mamy poznać po weekendzie. W poniedziałek ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump. I wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną. Jak mówiła w magazynie EKG Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, a te największe będą tuż po wakacjach.
25: Na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe. Po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
24: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście Krzywym Rogu, gdzie zginęło kilkanaście osób, a 121, w tym 22 dzieci, zostało rannych. Jest to absolutne bestialstwo Rosjan, po prostu zwierzęta. Z pewnością odpowiemy, zapowiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu. Atak na największe centrum handlowe w Krzywym Rogu nastąpił wieczorem. Wcześniej prezydent przekazał, że Rosjanie zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Minister Sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek poinformował o wydaniu międzynarodowego nakazu aresztowania izraelskiego premiera. Jak podał Gurlek we wpisie na platformie X, trwa proces sądowy w sprawie dokonanego na wodach międzynarodowych ataku na aktywistów globalnej flotylli Sumud, która płynęła do Strefy Gazy w celu dostarczenia pomocy humanitarnej. W ramach tej sprawy, na podstawie nakazów aresztowania z lipca przeciwko Benjaminowi Netanyahu i Afekowi Moskowiczowi w związku z zarzutem ludobójstwa, tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wniosek o wydanie czerwonych not Interpolu w celu ścigania ich na szczeblu międzynarodowym. Turcja wydała już wcześniej nakazy aresztowania Netanyahu i innych izraelskich urzędników państwowych za ludobójstwo w związku z działaniami Izraela podczas wojny z Hamasem w Strefie Gazy. Utworzenie nowej jednostki cybernetycznej, która pozwoliłaby szybciej reagować na cyberataki wymierzone we francuskie urzędy, zlecił premier Francji Sébastien Lecornu. Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych przekazała agencja AFP. To efekt ujawnienia informacji o dwóch zakrojonych na dużą skalę atakach na Krajowy Urząd Skarbowy, w wyniku których, jak przyznało Ministerstwo Finansów Francji, skradziono dane około 700 tysięcy podatników. Czasopismo Metryka, wydawane przez osoby, które szkolą urzędników stanu cywilnego, jak nie dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, wypadnie z ministerialnej listy czasopism punktowanych. Tak Ministerstwo Nauki odpowiedziało na pytania TOK FM w tej sprawie. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
26: Redaktorem naczelnym Metryki jest Piotr Kasprzyk, na co dzień związany z Akademią Sztuki Wojennej. To on też organizuje szkolenia dla urzędników w całej Polsce. Co ważne, w Radzie Naukowej Metryki zasiadają osoby z Moskwy. Sam redaktor tłumaczył to w rozmowie z nami.
27: Te osoby w Radzie Naukowej są od wielu lat, jeszcze przed konfliktem. Nie było wobec tych osób żadnych zastrzeżeń. Ich przynależność narodowościowa nie ma żadnego znaczenia.
26: Tyle, że jak ustaliło OKO.press, trzech członków Rady Naukowej to wysoko postawieni urzędnicy państwowi, zasiadający w najwyższych gremiach bezpośrednio związanych z prezydentem Rosji czy rosyjskim rządem. Ministerstwo Nauki w przesłanej nam odpowiedzi wskazało, że Metryka nie zna znajdzie się już w nowym wykazie czasopism naukowych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
24: Na wodach Zatoki Gdańskiej nie zobaczymy jednej z części zlotu żaglowców Baltic Sail Gdańsk, uroczystej parady. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa w związku z prognozami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi Gdańska i Zatoki Gdańskiej podjęli decyzję o odwołaniu sobotniej parady. Organizatorzy jednocześnie informują, że na ten moment pozostałe rejsy oraz punkty programu zlotu odbędą się zgodnie z planem. Jubileuszowa 30. edycja zlotu Baltic Sail Gdańsk potrwa do poniedziałku.

0: Temperatura maksymalna w sobotę od 18 stopni w rejonach podgórskich nad morzem, 19-20 na północy i zachodzie kraju, około 22 pokażą termometry na północnym wschodzie oraz w centrum, a najcieplej do 25 będzie na południowym wschodzie. Dzień przed nami w całym kraju raczej pochmurny, z opadami deszczu, miejscami intensywnymi, mogą też wystąpić burze. Rozpogodzenia lokalnie mogą wystąpić dopiero pod koniec dnia.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam Państwa na moją audycję. Maciej Zakrocki przedstawia. Dziś zajmiemy się bardzo ciekawym tematem. Spotykamy się w 75. rocznicę reformy walutowej, co stało się znakomitym pretekstem, by ją przypomnieć. Była ona jeszcze jednym elementem budowy nowego, stalinowskiego państwa, ale też pomysłem na po prostu ograbienie Polaków. Wprowadzeniu reformy towarzyszyło dodatkowo wprowadzenie zakazu posiadania walut złota i platyny. Najkrócej rzecz ujmując, w ciągu jednej nocy Polacy stracili 2/3 swoich oszczędności w złotych, a to, co mieli w walucie czy złocie, musieli oddać do banku, czasem w depozyt, ale w istocie bez prawa do sprzedaży. Jeżeli ktoś tego nie zrobił i bez zezwolenia komisji dewizowej dalej przechowywał na przykład dolary, groziła mu kara więzienia, a za nielegalny obrót tymi walorami można było dostać dożywocie. Niektórzy historycy twierdzą, że nawet karę śmierci. Wspomnienie tego ponurego czasu jest też okazją, by krótko przypomnieć ostatnią wymianę pieniędzy już w wolnej Polsce, kiedy to przeprowadzono denominację, czyli obcięto 4 zera. I zamiast płacić za drobne rzeczy milionami, zaczęliśmy płacić kilkoma złotymi. Wbrew pozorom te dwie historie jednak się łączą. A jak? To już zapraszam do wysłuchania całej audycji. A pierwszym gościem audycji jest pan profesor Jerzy Kochanowski, historyk, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Może byśmy tylko zaczęli od takiego wyjaśnienia, jak to się stało, że w ogóle w Polsce pojawiła się, w Polsce ludowej, środek płatniczy złoty, no bo mieliśmy przecież sytuację czasu okupacji, na terenach wcielonych do Rzeszy były Reichsmarki, w generalnym gubernatorstwie złote krakowskie emitowane przez bank emisyjny w Polsce, na obszarach zajętych przez Związek Radziecki ruble radzieckie, a nawet korony słowackie, bo przecież Słowacja też nam kawałek ziemi zabrała. No to trzeba było, jak rozumiem, coś z tym zrobić.
3: Nie no, coś zrobić, przywrócić złotówkę. No, pieniądz jest polityką. Po prostu. I pieniądz jest emanacją polityki. Pieniądz jest takim przykładem, takim dokumentem narodowym, przykładem niezależności, suwerenności, kontynuacji państwa. No to też nie jest przypadkiem, że w generalnym gubernatorstwie zostawiano tą złotówkę, żeby dać jakiś taki ochłap Polakom. I potem identycznie stało się w przypadku Polski powojennej. Zarówno polscy komuniści, jak i Rosjanie uważali, że należy jednak dać taki przykład suwerenności, kontynuacji. To nie było przypadkiem, że polska armia czy polskie oddziały formowane nad Oką nie miały radzieckich mundurów, tylko miały polskie mundury wzorowane na przedwojennych. Dzień rozpoczynał się mszą, śpiewano przedwojenne piosenki. To było polityką. Było rzeczą oczywistą, że Polacy będą oskarżali tą władzę ze wschodu, że została przeniesiona na radzieckich czołgach, co było prawdą. Więc należało dostarczyć jak najwięcej takiej właśnie symboli kontynuacji, w tym złotówek, które oczywiście zostały wydrukowane w Moskwie z masą błędów wręcz ortograficznych na początku, potem to zmieniono, ale były to jednak złotówki. Z polskim orłem, co prawda bez korony, ale jednak złotówki.
2: Troszeczkę chyba kłopotów było z tymi terenami, które nazywamy ziemie odzyskane.

0: czy tereny odzyskane, no bo tu właśnie jak szła armia, tak, czerwona, no to stopniowo na podstawie tego dekretu PKWN wymieniano te pieniądze. Już w październiku 1944 roku, tu takie dane znalazłem, pierwszą wymianę przeprowadzono w województwie białostockim. Ale w tych terenach właśnie anektowanych, czy zajętych w związku z sytuacją wojenną i decyzjami wielkich mocarstw, jakoś nie najprostsze to było na tych terenach właśnie odzyskanych.
1: Znaczy no, powiedzmy odzyskanych, prawda? Tak, znaczy tam było rzeczywiście był problem nie tylko natury finansowej, ale także ludnościowej, gospodarczej, niepewności tych obszarów. Przecież one zostały jakby oficjalnie przyznane dopiero, czy zaakceptowane dopiero w Poczdamie. To był sierpień, początek sierpnia 1945 roku. I tak naprawdę w tamtej sytuacji gospodarczej pieniądz się niespecjalnie liczył. No, liczyły się przedmioty, liczyły się papierosy, wódka, czyli to, co było takim najbardziej uniwersalnym pieniądzem. Natomiast kiedy sytuacja zaczęła się stabilizować, no i jednak wchodziły polskie pieniądze, które też szły z zachodu, znaczy ze wschodu. Z tymi pieniędzmi było tyle kłopot, że nie było, że nie bardzo chciano je przyjmować. Też były pewne limity wymiany. Można było wymienić tylko 500 dawnych złotych, jeszcze wojennych. Podobnie zresztą jak w 50 roku, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, szukano bardzo różnych sposobów, żeby ten limit przekroczyć, bardzo zresztą skutecznych. Myślę, że te nauki wymiany pieniędzy i zmiany pieniędzy, najpierw w 1939-1940, potem w 1940-1945, były taką szkołą, która przydała się właśnie w październiku 1950 roku.
0: No właśnie, to jeszcze tylko dwa słowa o tej sytuacji gospodarczej, no bo nawet jeżeli to ta wymiana pieniądza postępowała jakoś tam, no to wraz z osadzaniem się nowej władzy, tworzeniu jakiejś tam polityki gospodarczej, no również poprawiała się sytuacja i na pewno trzeba przyznać, że ze względu na porównanie ze sytuacją wojenną, to wszystko wyglądało pewnie lepiej, no choć mamy do chyba nawet końca 1948 roku reglamentację niektórych towarów, czyli kartki, tak?
1: No i mamy kartki, ale tylko kartki dla niektórych. Pamiętajmy, nie ma, nawet część mieszkańców miasta nie ma kartek i cała wieś nie ma kartek. Natomiast sytuacja się stabilizuje. Pierwszy plan, trzyletni plan odbudowy był planem rozsądnym. Był planem, który rzeczywiście wykorzystywał trzy różne sektory gospodarcze, czy sektor państwowy, sektor prywatny i sektor spółdzielczy, jakoś mniej więcej równo dzieląc pieniądze, zadania, ale też korzyści. I no gdyby było to kontrolowane, pewnie sytuacja gospodarcza Polski byłaby znacznie lepsza. Ale no, proces stalinizacji Polski, także gospodarczej, zaczął postępować bardzo szybko w drugiej połowie lat 40. W 47 roku zaczęła się tak zwana bitwa o handel, która tak naprawdę była bitwą, czy też walką z prywatną inicjatywą na bardzo różnych poziomach. To nie był tylko handel, to przecież było także rzemiosło, to były usługi, to była produkcja i to wcale niedrobna. Do końca lat 40. czy początku wręcz 50. utrzymało się sporo wcale niemałych prywatnych zakładów pracy. W końcu było też prywatne rolnictwo. Ono się w ogóle utrzymało aż do końca PRL-u jako ewenement w krajach socjalistycznych. Czyli z jednej strony mamy wypieranie gospodarki prywatnej i olbrzymia fala krytyki i terroru wręcz, oskarżania sektora prywatnego. Z drugiej strony zaczyna się kolejny plan, tym razem plan sześcioletni, który jest nastawiony już na początku jeszcze częściowo na produkcję dla ludzi, natomiast bardzo szybko przestawia się na przemysł ciężki, na bardzo forsowną industrializację, która jest bardzo kosztowna. Potrzebuje mnóstwo pieniędzy, a jednocześnie ludzie zaczynają mieć coraz więcej pieniędzy w związku ze stabilizacją sytuacji. Chcą coraz normalniej żyć, chcą normalnie jeść, chcą się normalnie ubierać, chcą mieć jakieś mieszkania, gdzie są meble, wyposażenie i tak dalej. Państwo nie było w stanie tego zapewnić. Rynek był pusty, coraz bardziej powiększały się zapasy pieniędzy. No i w takiej sytuacji najprościej jest po prostu zabrać ludziom pieniądze. A najprostszym sposobem zabrania ludziom pieniędzy jest je po prostu wymienić. To jest pomysł stary jak świat, a kilka lat wcześniej zrobiono to w 1947 roku w Związku Radzieckim. To była identyczna, było to przeprowadzane zresztą bardzo, bardzo podobnie. Ja nie wiem, w jakim stopniu wzorowano się na tych doświadczeniach radzieckich z 1947 roku. Natomiast sposób przeprowadzenia i jakby rezultaty były bardzo podobne.
0: Jaka władza, a szczególnie nowa i która wie, że nie do końca jest lubiana i wie, że została przywieziona na czołgach, mówię teraz w skrócie, wpada na pomysł, żeby na samym początku w ramach, nie wiem, zjednania sobie społeczeństwa zabrać mu pieniądze?
1: No ale ta władza już jest osadzona, ona już jest 5 lat. Albo posadziła swoich przeciwników, albo ich przekupiła, albo ich zastraszyła, albo ich wyrzuciła z kraju. I warunkiem tak naprawdę tego, żeby... ma gwaranta, ma Związek Radziecki, prawda? Ona się już nie boi. Nie boi się też jakby wojny domowej wewnątrz, bo ją po prostu wygrała. Natomiast musi zbudować gospodarkę, musi zbudować przemysł, na co też nie ma specjalnie pieniędzy. To też można zrobić tylko pod warunkiem, że się bardzo obniży standard życia społeczeństwa. No, po to się też tworzy tak silną policję, służbę bezpieczeństwa, żeby utrzymać to społeczeństwo w spokoju. No, ostatnie trzeba zrobić to z zaskoczenia i w takim momencie, żeby ewentualne straty były jak najmniejsze. No i przyznam się, że zrobiono to w sposób absolutnie perfekcyjny.
0: No to już proszę powiedzieć teraz nam właśnie, jak to zrobiono, jak się udało to utrzymać w tajemnicy, gdzie wydrukowano pieniądze, no i jak przebiegła akcja wymiany.
1: Pieniądze.
0: I na czym polegała kradzież? No.
1: Na czym polegała kradzież? No tak.
0: Znaczy, na nieuczciwej nikogo, wymianie, domyślam się.
1: Na nieuczciwej wymianie, o czym za chwilę. Pieniądze wydrukowano w różnych miejscach, od Czechosłowacji po Szwecję i mają datę 48. Rzeczywiście one pewnie zostały wydrukowane w roku 48 i zostały przechowane, sprowadzone w największej tajemnicy. Monety po 1945 roku praktycznie nie było w Polsce monet. Jedynym pieniądzem zdawkowym były też banknoty, co też jest pewnym świadectwem błyskawicznie postępującej, postępującej inflacji. Rzeczywiście inflacja po 45 roku i dalej ku końcowi dekady jednak bardzo szybko rosło. Te kwoty, które należało mieć w kieszeni, też błyskawicznie rosły, no co też jakby znamy z ostatnich lat, no kilkudziesięciu. Monety wybito też za granicą w roku 49 i czekano. Czekano na odpowiedni moment także gospodarczy. Takim momentem była zmiana parytetu w Związku Radzieckim w marcu bodajże 50 roku, gdyż do rubla, a już nie dolara, jak kiedyś przed wojną, złotówka miała się dopasować. I rzeczywiście no, dopasowano ją wręcz jeden do jednego, ale o tym za chwilę. Żeby skutecznie wymienić pieniądze, jak najbardziej oskubując, przepraszam za kolokwializm, społeczeństwo, musi być to przeprowadzone z absolutnym zaskoczeniem. Jasne, że zawsze są jakieś straty, prawda, ale trzeba te straty zminimalizować. Przede wszystkim doskonale wybrano termin. Miało się to rozpocząć 30 października 1950 roku. Październik, czyli już jest na tyle zimno, że nikomu się specjalnie nie chce protestować, tuż przed świętem zmarłych. Chłopi już sprzedali plony, więc mają dużo pieniędzy, a jeszcze ich nie wydali. Społeczeństwo zebrało pieniądze, żeby kupić ziemniaki na zimę, węgiel, ciepłe buty, płaszcze, ale jeszcze ich nie wydało. Czyli wszyscy mają dużo pieniędzy, nie gdzieś na kontach, tylko w skarpecie, w bieliźniarce czy gdziekolwiek indziej. Dużo pieniędzy mają także prywaciarze, prawda, którzy obracają nimi właśnie jesień. Było to też tuż przed wypłatami, żeby wypłaty już wypłacić w nowych pieniądzach, a nie w starych, bo gdyby wypłacono w starych pieniądzach, no to rzeczywiście doprowadziłoby do jakiegoś buntu wszystkich tych ludzi, którzy oszukano aż w tak bezczelny sposób. Wiedziało o tym zaledwie kilka osób i zaczęto informować odpowiedzialnych głównych ubeków w województwach, wojsko, ale też tylko najwyższe szczeble, ale tylko informując, że mają być przygotowani. Nie mówiąc im, co będzie przewożone, co się stanie, o tym też nie wiedziano. Dopiero ostatniego dnia, faktycznie 28 września, października, przepraszam, zaczęto informować o tym najwyższych urzędników bankowych i handlowych, bo oni też się musieli przygotować, ale ich skoszarowano. Skoszarowano ich w Warszawie, w centrum Warszawy, odcinając jakiekolwiek możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym, izolując ich. I tego samego dnia odbywała się sesja Sejmu. Właściwie nikt nie wiedział, posłowie też nie bardzo wiedzieli, co mają tam robić. Było bardzo nudno, nie było specjalnych głosowań. Aż do godziny 22:40 mniej więcej, kiedy nagle ogłoszono kolejną sesję. I na tej sesji zaproponowano dwie ustawy. Pierwszą ustawę o zmianie systemu pieniężnego i wprowadzeniem nowych pieniędzy, nowych złotówek, jak mówiono, bardzo silnych, takich prawdziwie imperialnych, opartych na złocie. To jedna złotówka to było tam około 25 setnych grama złota, więc całkiem dużo. Zrównana z rublem, co bardzo podkreślano, uważając i wskazując, że rubel jest najlepszą, taką najsilniejszą monetą świata, czy pieniądzem świata. I w tym momencie tym samym przelicznik dolara do złotówki był jak 1 do 4. To znaczy za dolara otrzymywało się 4 złote. Czyli więcej niż lepszy przelicznik, znacznie niż przed 1939 rokiem. Ale od razu w tej proponowanej ustawie przewidziano, że tylko część należności, jak płace, ceny, zobowiązania, będą przeliczane w sposób jeden lepszy, czyli za 100 starych złotych otrzyma się 3 nowe złote. Natomiast jeżeli pieniądze nie były na książeczkach, prawda, czy nie były zobowiązaniem, tylko były przechowywane w domu, za 100 złotych otrzyma się 1 złot. Czyli tym samym zabiera się ludziom 2/3 ich oszczędności przechowywanych w domu. Jednocześnie ta ustawa byłaby tłumaczona z jednej strony oczywiście wielką przyszłością narodu i że robi się to dla dobra chłopów, robotników i wszystkich pracujących, a z drugiej jako uderzenie w kułaków, prywaciarzy, wyzyskiwaczy, lichwiarzy i tak dalej. Argumentując, że oni właśnie przechowywują te pieniądze i należy je przetransferować do państwa. Jednocześnie wszyscy jakby byli świadomi, którzy wymyślali te ustawy, że tak naprawdę prywatna inicjatywa nie trzyma złotówek, tylko wszystko ma w walorach bardziej wymiernych, czyli w złocie, kamieniach szlachetnych, dewizach itd., itd. Więc jednocześnie uchwalono drugą ustawę, zresztą jednogłośnie, bez żadnej dyskusji, w dyskusji zabrały dwie osoby, obie z rządu.
0: Tam był chyba premier Józef Cyrankiewicz, a plan reformy przedstawiał minister finansów Konstanty Dąbrowski niejaki.
1: Tak, ale on nie dyskutował. Drugim dyskutantem, ile pamiętam, był Józef Ozga-Michalski, który w imieniu chłopów powiedział, że chłopi bardzo popierają taką ustawę i taką reformę. I druga ustawa zabraniająca już nie tylko handlu złotem czy dewizami, ale posiadania złota i dewiz. Znaczy można było oczywiście mieć złoty pierścionek, czy złotą obrączkę, czy nie wiem, bransoletkę, tylko nie można było mieć złotej monety, sztabki, ani nawet zepsutej obrączki, czy zepsutego pierścionka, które już było takim właśnie złotem podlegającym oddaniu, czy oddaniu państwu oczywiście. I już no, nie można mieć, a obrót jest karany łącznie z karą śmierci. No i to już może nie w trybie ustawowym, ale przy okazji poinformowano, że od poniedziałku wódka drożeje o 50%. Tak, co stwierdzono, że to już robi się dla zdrowia narodu, a nie tylko dla jego dobra gospodarczego. Gazety, które miały się ukazać w sobotę, były drukowane tego samego dnia wcześniej z przewidzianym całym porządkiem, kto będzie mówił, jak się będzie głosować i tak dalej, i tak dalej. Te gazety były wydrukowane w Warszawie, też w bardzo chronionych drukarniach. No i w tym momencie zaczął się dramat. Bo wtedy, już kiedy przyjęto ustawy, jest noc z 28 na 29 października, noc z soboty na niedzielę, zaczyna informacja przenikać do ludzi, przenikać do społeczeństwa. Najszybciej oczywiście dowiaduje się o tym miasto, bo ma najbliżej, czy duże miasta, przez radio, przez telefon i tak dalej, i tak dalej. I ci, którzy mają pieniądze, próbują wymyślać jakieś sposoby, żeby je uratować. Nagle zaczyna się na jeszcze czynnych w nocy pocztach, czy w jakiś inny sposób, chce się wysłać przekazem pieniądze. Z nadzieją, że one dojdą już jako nowe pieniądze, a nie jako stare, z dobrym przelicznikiem. Zaczyna się próbować oddawać długi. Nagle, w nocy, czy w niedzielę rano, prawda? Żeby oddać długi starymi pieniędzmi i żeby miał z nimi kłopot ten, który dostanie te pieniądze, a nie ten, który ma je w tym momencie. Potem informacja zaczęła przenikać na wieś. Oczywiście na początku do ludzi najzamożniejszych, najlepiej skomunikowanych, którzy zaczęli też zastanawiać się, co można zrobić z pieniędzmi, które ma się, jak można je zabezpieczyć. Mhm. Więc też oddawano długi. Zaczęto w nocy kupować zwierzęta, chodzić po chłopach, kupować krowy, świnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś, no cokolwiek, prawda, żeby ten pieniądze
0: zamienić na towar, stracą, tak?
1: Zamienić na towar, czy na cokolwiek innego. W niedzielę są nieczynne sklepy. Normalne sklepy są nieczynne, prawda, już wtedy w większości upaństwowione. Więc załogi tych sklepów próbują sfałszować sprawozdawczość, pokazując, jak dużo rzeczy zostało kupionych wcześniej. To trzeba mieć oczywiście pieniądze, prawda? To jest inwestycją zbieraną błyskawicznie po rodzinie i od znajomych. Niby kupuje się te towary wcześniej, magazynuje z nadzieją, że potem się sprzeda już za normalne złote, nowe, z bardzo dużym zyskiem. Czynne są cukiernie i tak dalej, tylko prywatni cukiernicy nie chcą nic sprzedawać. To jest sprzedawanie cokolwiek tego dnia za stare pieniądze jest no, dla nich absolutną stratą. Ale tutaj pilnuje wojsko, pilnuje młodzież komunistyczna, pilnuje ZMP, pilnuje milicja, żeby sprzedawali. Więc próbuje się robić przeróżne rzeczy, na przykład sprzedawać na kredyt. Że ja dzisiaj sprzedam, ale oddacie mi w poniedziałek, no może nie w takiej całej nowej cenie, ale przynajmniej trochę korzystniejszej, gdybym to sprzedał, gdybym to sprzedał teraz. Zaczyna się pić. To jest chyba najbardziej pijana niedziela w historii PRL-u, no bo jedyną rzeczą, do którą można wydać pieniądze, to można albo pójść do kina, to wcale nie jest proste, albo do teatru, albo można się upić. Zwłaszcza, że kolejnego dnia wódka drożeje o 50%. No i tak doszło do 30, czyli do poniedziałku, kiedy zaczyna się wymiana. No i ona tak postępowała powoli. Można było wymienić praktycznie każdą sumę pieniędzy, prawda, z tych trzymanych w domu w stosunku za 100 zł jedną nową złotówkę. Tylko ci, którzy mieli tak duże pieniądze, bali się to robić. No bo jest rzeczą oczywistą, że te punkty są obserwowane, są inwigilowane. Notuje się ludzi, którzy przynoszą olbrzymie kwoty pieniędzy. Więc próbuje się te pieniądze dzielić. Idzie cała rodzina, wyjeżdża się do innych miejscowości. Płaci się jakimś ludziom, prawda, żeby zastąpili mnie przy wymianie. No to się jakoś udaje, prawda? Udaje się przeprowadzić. Oczywiście dochodzi do planowanych starć pomiędzy robotnikami, którzy wymieniają małe kwoty, a kapitalistami, handlarzami, którzy wymieniają setki tysięcy złotych. To jest nagrywane, staje się takim punktem i przekazem propagandowym. Oczywiście wszyscy są wściekli. Błyskawicznie powstaje cała masa dowcipów, piosenek. No to możemy sobie to wyobrazić. Pamiętajmy, że ten dzień przed moi rodzice zapamiętali do końca życia. Myślę, że olbrzymia część tamtego pokolenia świadków. Takich właśnie.
0: No jak się traci dwie trzecie pieniędzy, które się ma, no to trudno nie zapomnieć.
1: Prawda? I to, że w takiej sytuacji to nie ma wojny, nie ma jakiegoś kataklizmu, to władza nam to robi. Władza, która podobno jest taka właśnie ludowa, czy też robotniczo-chłopska. No a potem zaczyna się akcja złoto i dolary. Najpierw nic się, dopóki jest wymiana pieniędzy, Urząd Bezpieczeństwa raczej tym się zajmuje. Dopiero kiedy ta akcja się kończy, no to rzucają się na prywatną inicjatywę, pokazując, co potrafią zrobić i jak potrafią znaleźć u nich dolary, złoto i tak dalej. Co powoduje rzeczywiście, z dnia na dzień, jak tylko ta akcja się zaczyna, ludzie zaczynają przynosić coraz więcej do banków i oddawać dolarów, funtów, tak, franków i tak dalej oraz złota.
0: Przepraszam, tylko żeby to było jasne, panie profesorze, ale rozumiem, że tak jak tam była wymiana, nawet jeśli bandycka, to jednak, to tutaj to jest bezzwrotne? Tu nic się za to nie dostało?
1: Można to oddać, można to sprzedać do banku, no tylko za dolara otrzymuje się 4 złote, a na czarnym rynku kosztuje powiedzmy 40. 10 razy więcej, prawda? Podobnie jest ze złotem. No dostaniemy jakąś minimalną część. Można było też złożyć te pieniądze do depozytu państwowego. I okazało się, że ci, którzy to zrobili, zrobili całkiem, absolutnie nieświadomie, całkiem niegłupio, tylko musieli poczekać 7 lat. Mhm. Natomiast trudno było przerobić dolary na coś innego, natomiast złoto zaczęto błyskawicznie przerabiać. Wszyscy jubilerzy w kraju przez te kilka dni nie robili niczego innego, jak przerabiali złote dolary na złote pierścionki, złote bransoletki, złote łańcuszki i tak dalej. Gdyż takie złoto można było mieć. Nie można było mieć złota w postaci nieużytkowej, jak to się ładnie nazywało. No albo chowano w tak zwanych bankach ziemskich, czy jakiś słoik zakopany pod jabłonką albo w jakimś innym, wydawałoby się, bezpiecznym miejscu. No jest kilkanaście lat temu Borys Lankosz nakręcił rewers i tam jest bardzo ładna scena, prawda? Jak bohaterka ratuje złotego dolara, codziennie go połykając. No nie myślę, żeby tak robiono, ale na przykład moja mama jedynego posiadanego dolara ukryła z pomocą mojego dziadka za szyldzikiem klamki. No i tam przechował się, nie wiem, 5 czy 7 lat, aż do 1956 roku.
0: Panie profesorze, ta opowieść przesympatyczna, a choć dla tamtych ludzi dramatyczna.
1: Ja wiem, czy dramatyczno-sympatyczna, tak widzę.
0: Tak. No ale musimy zmierzać do puenty, a tę puentę wyobrażałbym sobie tak, żeby króciutko już naprawdę pan profesor nam powiedział, no właśnie, ale czy mimo wszystko to się odbyło zupełnie bez żadnego buntu? Czy ten bunt się przechował, no a potem dopiero ten 56 daje nam tę erupcję? Czy rzeczywiście już byliśmy tak jako społeczeństwo zastraszeni, steroryzowani, znaczy, że po prostu się, właśnie nic takiego nie ujawniło.
1: Nic już nie dało zrobić, prawda? Reforma jest reformą, znaczy reforma systemu pieniężnego się stała. Jedyną jakby formą obrony można było schować te pieniądze, prawda? Czy próbować sobie jakoś z tym poradzić, żeby stracić jak najmniej. Natomiast wydaje mi się, że okazało się, że ona była nieskuteczna. To gospodarka była tak rozchwiana, że te wszystkie szczytne cele tak naprawdę nie zostały osiągnięte. Może oprócz jednego, przez przynajmniej teoretycznie Polak zarabiał więcej niż Amerykanin, bo przeciętna pensja wtedy teoretyczna to było 600 zł, czyli w przeliczniku ustawowym zarabiało się miesięcznie $120, prawda? No to wtedy była mniej więcej taka pensja amerykańska. Natomiast tak naprawdę skutkiem było to, że społeczeństwo absolutnie straciło zaufanie do państwa i do władz i do tej ekonomii. I skutek był absolutnie odwrotny. Znaczy społeczeństwo się nauczyło, żeby nie wierzyć własnej walucie, żeby możliwie najszybciej od niej uciekać. I kiedy to już było można, tak naprawdę nikogo nie skazano na karę śmierci za handel złotymi i dolarami. A kiedy to już można było robić, czyli po 56 rokiem, to się przestawiono zupełnie, prawda? I od lat 70. System walutowy był praktycznie dwuwalutowy, z tym, że każdy wiedział, że są dwie waluty, czyli jest pieniądz polski oraz prawdziwy. I dolary, i tak dalej. Druga sprawa to strach społeczny, który był niezwykle żywy i przechodził wręcz z pokolenia na pokolenie. Strach przed kolejną wymianą pieniędzy. Czyli tych panik pomiędzy rokiem 50 a 95 tak naprawdę było chyba dobrych kilkanaście. Kiedy ludzie się zaczęli rzucać do sklepu, ktoś puszcza plotkę, prawda? Coś się dzieje na świecie, coś się dzieje w Polsce. Oczywiście pierwsze skojarzenie będzie wymiana pieniędzy. Więc ruszamy do sklepów, zostawiamy puste półki, próbujemy spłacać długi, kupować dolary. To było tak zakorzenione. Ja doskonale pamiętam, ta wymiana była 30 lat temu, już byłem absolutnie dorosłym człowiekiem. I pamiętam, i też świadomym historykiem zajmującym się takimi problemami. I pamiętam, że ten rok, który był przeznaczony przez władze na przygotowanie reformy walutowej, tej rozpoczętej od 1 stycznia 1995 roku, był poświęcony nie tyle informowaniu, że to się przelicza 10 tysięcy do jednego, tylko żeby się nie bać, że wszystko będzie uczciwe, że nikt na tym nie straci. Pamiętam reklamy telewizyjne, które może nie bezpośrednio, ale tak podprogowo odwoływały się do reformy z 50 roku. 45 lat wcześniej, półtora pokolenia, prawda? I w dalszym ciągu było to tak niezwykle żywe.
0: I tę historię tak zwanej denominacji już za chwilę usłyszymy w naszej audycji, a za tamtą historię niezwykle ciekawą i ciekawie opowiedzianą pięknie dziękuję. Był z nami pan profesor Jerzy Kochanowski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: I jest z nami już drugi gość, pan profesor Waldemar Karpa, kierownik Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
0: Nasz pierwszy gość, pan profesor Jerzy Kochanowski, mówił na końcu, że ta denominacja z 95 roku, no w jakimś sensie przypominała te wszystkie lęki, które mieli w sobie Polacy, ci starsi, pamiętający wymianę pieniądza za komuny w 50 roku. I choć tutaj oczywiście nie było żadnej tajemnicy, żadnych podstępów, to jednak pojawiały się reklamy, które miały właśnie uspokoić. Nie bójcie się, nic złego się nie stanie. To oczywiście skrótowy opis tamtej kampanii. Ale może pan profesor również znajduje no, jakieś elementy pewnego podobieństwa, a może właśnie na zasadzie kontrastu pokażmy, jak ogromna to była różnica, kiedy do tej denominacji doszło. A że musiało dojść, no to tym razem nie chodziło o to, żeby ograbić Polaków, ale żeby tych milionów było trochę mniej.
2: Oczywiście, no i ja mam takie zdanie, że o ile można porównywać pewne aspekty, to mimo wszystko epoka jest dosyć inna. To są trochę inne już zawirowania. Troszkę już jest zmiana, znaczy inna jest generacja już też jakby naszego społeczeństwa. Natomiast niewątpliwie ten aspekt psychologiczny i społeczny jest tutaj bardzo ważny i bardzo silny. No, zauważmy po pierwsze, że Polacy przestali być z dnia na dzień milionerami. Ta średnia pensja już nie była wyrażana w milionach, co z jednej strony pozytywnie wpłynęło na postrzeganie siły nabywczej pieniądza, a z drugiej strony niewątpliwie ludzie sobie stawiali jednak pytanie, jak będzie wyglądać ta przyszłość, no i czy rzeczywiście państwo tym razem nie rzuci się na nasze oszczędności, nie rzuci się na nasze bogactwo, czy nie dojdzie tutaj do szwindli i czy rzeczywiście ta operacja zostanie przeprowadzona w sposób odpowiedni.
0: No ale może dwa słowa też o takiej potrzebie. No z punktu widzenia w ogóle chyba polityki finansowej, monetarnej, bo niektórzy już może zapomnieli, ale Polska na przełomie lat 89-90, no to jest ta Polska jednocześnie będąca na przełomie ustrojowej zmiany i w 90 roku, to chyba jest ten moment rekordowej inflacji, ona wynosiła 585,8%. No to oczywiście zaczęły powoli pojawiać się pozytywne skutki, też mówię w skrócie, reformy Balcerowicza i do 95 roku, kiedy do tej denominacji dochodzi, ta inflacja spada do 27,8%. No, niemniej jednak, no, stąd te miliony, ale jednocześnie, no ja się na tym nie znam, ale zakładam, że gdyby tak można było prosto walczyć z inflacją, że się po prostu te miliony, które pojawiają się w krótkim czasie, zamieni na kilkanaście, powiedzmy, złotych, to nie znaczy, że się pokonało przyczyny inflacji. Więc jak należy wpisać ten projekt denominacji w naszą tą gospodarczą sytuację?
2: No rzeczywiście tą diagnozę, którą pan redaktor był uprzejmy przedstawić, ona jest wiarygodna i logiczna i to rzeczywiście tak jest, że denominacja nie jest lekarstwem na hiperinflację, natomiast rzeczywiście ona była w tamtej epoce niezmiernie potrzebna. No to była taka wisienka na torcie, która w jakiś sposób sprawiła, że no ta Polska mogła być uważana, szczególnie na arenie międzynarodowej, za kraj wiarygodny, ze stabilną walutą. Także to bez wątpienia stanowiło bardzo dobrą decyzję, bardzo ważną. No i jakby ten mechanizm taki wizerunkowy, ale także mający niewątpliwie bardzo, bardzo ważne też podłoże psychologiczne, ono działało właśnie na tych dwóch płaszczyznach. Przede wszystkim płaszczyzna wewnętrzna, no, czyli jak obywatele na to reagują, no, a z drugiej strony niewątpliwie ten element polityki makroekonomicznej państwa. No i rzeczywiście w tamtych czasach to było bardzo dobre pociągnięcie. Nawet taka decyzja w tym sensie, na ile mamy ustawić ten przelicznik, czy to będzie 1:1000, czy to będzie może 1:10000, no w sumie ta druga wersja zwyciężyła. To były dosyć poważne debaty, ale mimo wszystko myślę, że ta reforma była dosyć poważnie i rozsądnie przygotowana, ale także i wprowadzona przez Narodowy Bank Polski, no a także wspierana przez rząd. Także myślę, że mimo wszystko udało się w tym naszym kraju stworzyć właściwy klimat dla tego rodzaju posunięć.
0: To może też warto przypomnieć w tym kontekście, że to no po pierwsze właśnie nie było tak jak w 50 roku do ostatniego dnia ukrywane w tajemnicy, tylko że to jest pomysł, który pojawia się właściwie no wraz z tymi zmianami politycznymi i ustrojowymi w 89 roku. Już wtedy pojawia się właśnie taka ogólna koncepcja tej denominacji, ale już w połowie lipca 1990 roku prezes Narodowego Banku Polskiego no, poinformował tak oficjalnie, że pracuje się nad wymianą pieniędzy. I minęło no, 4,5 roku, zanim ta operacja została praktycznie wprowadzona w życie, czyli zaczęto właśnie wymieniać te pieniądze stare na nowe. No ale te lata, i myślę, że to jest też ciekawa historia, wykorzystano no, na przygotowanie się do tej operacji, a jednym z ważnych elementów to było oczywiście przygotowanie tych nowych pieniędzy. Jeżeli sobie uświadomimy, że tak twierdzą badacze tego okresu, że w 92-93 roku na rynku pojawiło się bardzo dużo fałszywych pieniędzy, no to był dodatkowy sygnał, że te nowe, które mają się pojawić od 95 roku, no powinny być jakieś super nowoczesne, doskonale zabezpieczone. I tu znowuż się pojawiało pytanie, a kto potrafi coś takiego robić? No myślę, że byłoby to niezwykle ciekawe, gdyby nam pan profesor trochę przywołał ten czas pracy nad denominacją.
2: Rzeczywiście, tak jak wspominałem już na samym początku, no to życie na początku tej transformacji naszej gospodarczej, szczególnie no życie takie codziennie, ono się stało naprawdę nie do zniesienia z punktu widzenia no takiego transakcyjnego, to znaczy prowadzenie ksiąg rachunkowych, sam obrót gotówkowy, ale także niewymienialność polskiej waluty. No to były niewątpliwie poważne problemy i trzeba było temu stawić czoła. I rzeczywiście pan redaktor wspomniał o tym, że te prace, one się już w zasadzie zaczęły w 89 roku, natomiast rzeczywiście no, warunki makroekonomiczne jeszcze wtedy nie sprzyjały. No i trzeba było poczekać tak naprawdę do roku 1994, kiedy ta inflacja rzeczywiście znacząco spadła i miała mniej więcej tam 20 parę procent. Wtedy mogliśmy coś takiego zrobić i rzeczywiście nastąpił okres przejściowy. Co więcej, do takiego przecież życia codziennego trafiły monety. No to była nowość. Uproszczona została cała księgowość. Zniknęła konieczność operowania tymi ogromnymi liczbami, co oczywiście obniżyło koszty transakcyjne, ale także obniżyło koszty transakcyjne posługiwania się gotówką i też koszty, które były płacone za emitowanie tego pieniądza, który był kiepskiej jakości, który był niepodatny absolutnie na zużywanie. No i oczywiście Narodowy Bank Polski musiał się do tej całej reformy odpowiednio przygotować. Ja tylko przypomnę, że nawet były zamówione banknoty z nowym wzorem, które nigdy niestety nie weszły do obiegu, ponieważ okazało się, że nawet te nowe banknoty, które już były przygotowane, one nie były też, nie spełniały odpowiednich warunków jakościowych. No i wtedy zamówiliśmy u Brytyjczyków nowe banknoty, już pięknie zaprojektowane, z tak zwanej serii Władcy Polski, za które odpowiadał nasz wybitny artysta plastyk Andrzej Heidli. No i wprowadzenia tych banknotów już też o nominałach 100 i 200 złotowych w 95 roku, czyli odczekaliśmy 6 miesięcy, zobaczyliśmy jak to się zadzieje, jak społeczeństwo na to zareaguje i rzeczywiście tak jak dzisiaj w zasadzie nam historycy gospodarczy donoszą, no to Polacy bardzo szybko przestawili się na operowanie nowymi złotymi. W zasadzie na takie błędy obliczeniowe, no to były podatne osoby starsze, co się zdarzało od czasu do czasu. No niestety zdarzały się oczywiście pewne przestępstwa i naciąganie z tym związane, a to pomogę pani wymienić, prawda, stare złote na nowe, po nieodpowiednim oczywiście kursie i na tym zarobię. No oczywiście tych zagrań na szczęście nie było zbyt dużo. No a ostateczny termin wymiany, który nastąpił 31 grudnia 2010 roku, no sprawił, że no ten stary złoty kompletnie jakby wyszedł z użycia i z obiegu. No ciekawym też faktem, godnym zauważenia jest to, że według szacunków Narodowego Banku Polskiego nominalna wartość pieniędzy, które nie zostały wymienione, czyli tych starych złotych, na nowe złote, to jest szacowana na około 170 milionów, no już tych nowych złotych. Mm-hmm. Także tak wyglądała ta historia. Dziś oczywiście no, nasza gospodarka fantastycznie urosła. No niewątpliwie obrót gotówkowy jest coraz mniejszy. No dzięki temu No, że mamy oczywiście innowacje finansowe i w zasadzie przedsiębiorcy no to rozliczają się bardzo rzadko w gotówce. No niemniej mamy dzisiaj stabilny pieniądz, no a jego takim wizualnym, sztandarowym odzwierciedleniem właśnie tej stabilności i zaufania do waluty, no jest właśnie ten złoty.
0: No tak, ale właśnie to może jeszcze na koniec byśmy porozmawiali chwilkę o tym, czy w sumie nie minęło tak wiele lat, prawda? Bo no, łatwo policzyć, mamy 25, to był 95, a więc minęło 30 lat. Mieliśmy jeszcze wtedy, jak pan przypomniał, inflację, kiedy ta denominacja była przeprowadzana na poziomie tych właśnie 27, powiedzmy, procent, ale ona spadała. Mieliśmy nawet czas deflacji, no ale też niedawno całkiem mieliśmy znowuż inflację tam w granicach 18%. Czy na tyle mądrze została wtedy przeprowadzona ta denominacja, czyli te 4 zera to był dobry pomysł, że właściwie w ogóle nie ma co myśleć o jakimś podobnym zabiegu w dającej się przewidzieć przyszłości? To jest pierwsze pytanie. A drugie, czy jednak mimo wszystko, bo takie pojawiają się w tej chwili postulaty, nawet całkiem świeży postulat z końca września tego roku do pana prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja dotycząca likwidacji jednogroszówek i dwugroszówek. Groszówek, że to nie ma sensu po prostu tego produkować, bo produkcja jest chyba droższa niż wartość. No i trzeba by się zastanowić, czy nie wprowadzić zaokrągleń, tak? Żeby właśnie jak coś kosztuje 3,99, bo to jest marketingowo dobre, bo jednak nie 4, no to jednak żeby było 4, bo ten sprzedawca najczęściej mówi, będę winien grosik, bo i tak go najczęściej nie ma. Jak pan myśli o tym?
2: No z punktu widzenia kosztów transakcyjnych i obsługi obiegu gotówkowego, no to rzeczywiście ci ludzie, którzy z taką petycją wystąpili, oni mają rację. Natomiast z punktu widzenia takiego bardzo psychologicznego, takiego behawioralnego podejścia do zachowań społecznych, no byłby to bardzo, byłoby to bardzo złe posunięcie, bo mimo wszystko, no jakby nie było, celem właściwie polityki monetarnej, no powinna być stabilność cen. No i jak zaczniemy zaokrąglać, no to zaokrąglenie może w pewnym momencie rzeczywiście przerodzić się w taką rzeczywistą inflację. W związku z czym no ja raczej bym tutaj pozostawał bardzo ostrożny i tak szybko no tych naszych groszy nie wycofywał. No i ja mówię, no takie podejście mimo wszystko do tego, co widzimy na półce, co ile kosztuje, no i że tak jak pan wspomniał, 3,99 no to nie jest 4, czy 3,89 no to nie jest 3,90. No to jest ważne, to jest pewne takie zakotwiczenie behawioralne, o którym no tutaj ekonomiści mogłyby bardzo długo mówić, natomiast uważam, że nie powinniśmy tutaj majstrować absolutnie.
0: Mhm. Ale nawet jeśli to z finansowego punktu widzenia jest bez sensu, no bo właśnie wyprodukowanie jednego grosza, powiedzmy, kosztuje 5 groszy?
2: Nawet. Ja myślę, że w ogóle te trendy, które wchodzą, to znaczy bądźmy cierpliwi. Ja myślę, że tutaj raczej społeczeństwo, szczególnie to społeczeństwo polskie, my bardzo lubimy wszelkie nowości, szczególnie związane także z innowacjami technologicznymi i finansowymi. No, my uwielbiamy płacenie przecież blikiem, kartą. Ja myślę, że tutaj sytuacja w zupełnie sposób naturalny się ustabilizuje i nie podejmowałbym tutaj raczej jakichś pochopnych decyzji w tej kwestii. Natomiast wracając do drugiego pytania, które pan redaktor był uprzejmy zadać, absolutnie nie wydaje mi się, że to jest moment na majstrowanie przy polskim złotym. Są przecież kraje, gdzie te proporcje, kraje również rozwinięte, tak jak choćby Korea Południowa czy też Japonia, no tamten przelicznik choćby w stosunku do dolara jest o wiele większy niż to ma miejsce w naszym kraju mimo wszystko te gospodarki bardzo dobrze funkcjonują, a u nas w Polsce absolutnie nie widzę w tej chwili przesłanek do tego, aby no majstrować tutaj z kolejną dewaluacją.
0: No to się cieszmy, że mamy stabilny pieniądz i długo tak jeszcze będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami pan profesor Waldemar Karpa, kierownik Katedry Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego. Pięknie dziękuję raz jeszcze.
2: Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
0: Podziękowania też dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
3: Autopromocja.
4: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
5: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupówek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
4: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm czwartki.
3: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Alarm przeciwpowodziowy i zabezpieczanie najbardziej zagrożonych miejsc workami z piaskiem. Na początek sytuacja w związku z ulewami na Dolnym Śląsku. Kolejne państwa potępiają zapowiadaną przez Izrael budowę osiedla E1 na zachodnim brzegu. Sobota przyniesie kolejne protesty przeciwko transportom konnym nadmorskie oko. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Obowiązują także alerty hydrologiczne, najpoważniejsza sytuacja i ostrzeżenia drugiego stopnia. O możliwości wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych są w części województwa dolnośląskiego. W gminie Leśna na Dolnym Śląsku ogłoszono alarm przeciwpowodziowy, mówi burmistrz Szymon Surmacz.
7: Popłynie to wszystko jak po betonie, powierzchniowo na domy, do strumieni.
6: Workami z piaskiem zabezpieczane są też niektóre ulice w Jeleniej Górze, gdzie woda może szybko spłynąć z gór. W regionie zmobilizowani są strażacy OSP. Obsadę zwiększają również komendy Państwowej Straży Pożarnej. Według prognoz opady mają być intensywne, ale grożą raczej lokalnymi podtopieniami niż powodziami. Karol Nawrocki złożył dziś w Sejmie swój projekt Lex Szarlatan. Wczoraj prezydent bez podpisywania skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, jaką w tej sprawie przygotował rząd. Zdaniem Karola Nawrockiego propozycja, która trafiła na jego biurko, wrzucała do jednego worka groźnych znachorów i naciągaczy oraz legalnie działające firmy i osoby zajmujące się m.in. zielarstwem czy medycyną komplementarną. I stąd projekt prezydencki skierowany właśnie do laski marszałkowskiej. Należy walczyć z prawdziwym szarlataństwem, mówił w TOK FM Michał Nieznański z Konfederacji, która apelowała do Karola Nawrockiego o niepodpisywanie rządowego Lex Szarlatan.
8: Ustawa, która była bardzo niedokładna, mówiąca o tym, że można zastosować takie praktyki również do zielarstwa czy fizjoterapii, co niektóre opinie mówiły, że tak nie będzie, co niektóre opinie mówiły, że będzie, ale nie jest to wypisane wprost. Jest to stwierdzenie dość otwarte w tej ustawie. Powodowały, że takiej ustawy nie można przyjąć. I myślę, że pan prezydent, zgłaszając tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, dokładnie miał te same wątpliwości.
6: Poza politykami koalicji rządzącej, a był wśród nich premier Donald Tusk, który stwierdził, że prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, krytyka decyzji Karola Nawrockiego płynie też ze środowiska lekarzy i naukowców. Szefowie dyplomacji Turcji, Egiptu, Indonezji, Jordanii, Pakistanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich potępili we wspólnym oświadczeniu plan Izraela dotyczący budowy osiedla E1 na zachodnim brzegu w pobliżu Jerozolimy i zażądali wstrzymania tego projektu. W oświadczeniu państw muzułmańskich nazwano plan budowy osiedla E1 niebezpieczną eskalacją, która posuwa dalej ekspansję Izraela i próby aneksji palestyńskiej ziemi. Jak donoszą izraelskie media, powołując się na źródła w Unii Europejskiej, wspólnota opracowała pakiet sankcji, który może nałożyć na Izrael, jeśli władze w Jerozolimie zdecydują się na budowę kontrowersyjnego osiedla na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
9: Pakiet pełni na razie rolę straszaka na Izrael. Zakłada ograniczenie współpracy akademickiej i niektórych działań w zakresie bezpieczeństwa i dyplomacji. Ponadto Bruksela mogłaby nakazać specjalne oznaczanie produktów pochodzących z Izraela. Byłaby to reakcja na rozpoczęcie budowy izraelskiego osiedla na terenach należących do Palestyńczyków. Na zachodnim brzegu, nieopodal Jerozolimy. Izrael w tym tygodniu ogłosił przetarg na budowę kompleksu ponad 1200 mieszkań dla osadników. Ruch wywołał oburzenie szeregu europejskich państw. Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy wezwały Jerozolimę do natychmiastowego wstrzymania prac nad projektem. Przywódcy podkreślili we wspólnym oświadczeniu, że budowa podważy perspektywę rozwiązania dwupaństwowego, wbijając klin w palestyńskie terytorium. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: To będzie kolejna odsłona sporu o konie nad Morskim Okiem. Jutro na Palenicy Białczańskiej znów pojawią się aktywiści, którzy domagają się całkowitej likwidacji transportu konnego. Piekarzy odpowiadają: nie ustąpimy. A o szczegółach reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
10: Protest ma się rozpocząć o 9 rano i potrwać aż do 21. Organizatorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy. Aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
6: Choć lato nie dobiegło jeszcze końca, to niektórzy gromadzą już opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon i napięta sytuacja na świecie, która wielu niepokoi. Mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
11: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę.

0: deszczu, a najcieplej. Do 25 będzie na południowym wschodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dziś piątek, a więc mamy dla Państwa świeżutki odcinek EKG+. To nowa produkcja podcastowa z udziałem całej czwórki prowadzących magazyn EKG w Tok FM. Maciej Głogowski, Patrycja Maciejewicz, Wojciech Kowalik i Rafał Hirsch co piątek podsumowują, komentują i wyjaśniają najważniejsze gospodarcze wydarzenia tygodnia, widziane zawsze z naszej codziennej perspektywy. Zapraszam.
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Obowiązkowy żart to Wojtek, ty.
4: Jest prośba o bardziej rozbudowane dżingle.
3: Nie kupuję tej prośby, ale niech będzie.
4: To mogę powiedzieć dżingiel boom.
3: Boom, dżingiel boom. O, tak będziemy dzisiaj. To jest kolejny podcast EKG+, którego premiery w każdy piątek w południe. Mam nadzieję, że słuchacie. A nas możecie też słuchać w Tok FM w radiu, w audycji EKG od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40, 14.40. Tym razem spotykamy się z wami w wakacyjnym składzie.
5: Patrycja Maciejewicz.
4: Wojciech Kowalik.
3: I Maciej Głogowski.
4: Dżingiel.
3: Boom.
4: Boom. Boom, dżingiel, boom.
3: Obserwujcie, komentujcie, piszcie, w ogóle bądźcie z nami w podcaście EKG+. Mamy to. Czy wy wiecie, że to mamy? Mamy propozycję, bo jeszcze nie zmiany w podatkach, bo jeszcze prezydent, a wcześniej senat, a wcześniej Sejm, albo Sejm, senat, Sejm,
4: i
3: prezydent.
4: Jeszcze wcześniej cały rząd.
3: Ale jeszcze rząd w ogóle musi projekt ustawy, ale mamy to. Mamy to, jest propozycja, uwaga. Nie, już na pewno o niej słyszeliście, a my ją wam jeszcze raz opowiemy, zrelacjonujemy i nawet ocenimy. Polski rząd poszedł po rozum do głowy, tak zacznę. Dostrzegł, że jest w przyszłym roku rok wyborczy, a niewaloryzowany próg podatkowy oznacza podwyżkę podatków i proszę bardzo, postanowił. Co postanowił?
5: Mamy nową stawkę podatkową.
3: Mamy mieć nową stawkę.
5: Mamy mieć
4: i mamy mieć nowe progi podatkowe.
3: Nowiutkie, takie nieśmigane.
4: Pachnące.
3: Pachnące nowością. Okej, 12-procentowy podatek zostaje, ale próg
4: Rośnie.
3: Ze 120 do 130. Teoretycznie. Bo nie wiemy, czy to będzie obowiązywać. Kasa, mówimy te 130 tysięcy, oczywiście w skali roku. 130 od 130, czy między 130 a 150 jest nowa stawka.
5: 24%.
3: 24. Zaraz się do tego odniosę. A powyżej 150 tysięcy 32%, czyli ta, która jest wyższa.
4: Znana już.
3: Znana, nie powiem, że lubiana.
4: Co siódmemu podatnikowi.
3: Ale właśnie, tam jest zaszyta bardzo ciekawa informacja, zaraz do tego wrócimy. Nie pasuje mi to 24, no bo jest 12, 32 to powinno być 22. To dlaczego? Skąd to 24? No po prostu każdy punkt procentowy tutaj się liczył, żeby kaska zebrać. Patrycja, co ty o tym myślisz?
5: Tak w szczególe...
3: Patrzysz na mnie i co ty o tym myślisz?
5: Nie, no słuchajcie, jesteśmy w końcu świadkami tego dużego wydarzenia, o którym różne ptaszki już ćwierkały od jakiegoś czasu, że coś będzie. I jest PIT, zmiany w PIT, ale to nie są wszystkie zmiany.
3: To nie są wszystkie zmiany, zaczęliśmy od tych i oczywiście zachowajmy jakąś chronologię, jakiś porządek i najpierw porozmawiajmy o tych, którzy rozliczają się tak właśnie na skali podatkowej.
5: Korzyść będą odczuwali ci, którzy zarabiają co najmniej 11 880 zł miesięcznie.
3: Ale korzyść korzyści nierówna.
5: Korzyść korzyści nierówna. Największa korzyść, jak to zawsze w takim tym naszym świecie bywa, niestety dla tych, co mają najwięcej. Czyli 14 780 to tak. Jest
4: miesięcznie
5: brutto. Jeżeli tyle, nasz drogi słuchaczu, zarabiasz, to znaczy, że w skali roku zyskasz 3600 na podatkach.
4: Czyli 300 miesięcznie.
5: 300 miesięcznie.
4: Tak, przeciętnie.
5: Jest to chyba sporo, aczkolwiek chyba niezbyt wiele jak na 15 tysięcy zarobków.
3: A jak zarabiasz w okolicach 12, to ta ulga dzięki waloryzacji będzie dużo, dużo niższa, bo gdzieś w okolicach 20 zł miesięcznie. Można powiedzieć tak, lepsze to niż nic?
5: Lepsze to niż nic. No, można skonstatować to tak, że wpadniesz w drugi próg podatkowy trochę później.
3: I trochę on będzie,
5: i trochę
3: niższy,
5: będzie niższy,
3: niż
5: więc
3: był dotychczas.
5: Szok związany z tym wpadnięciem będzie mniejszy. Ale no nie oszukujmy się, 3,5 miliona podatników ma skorzystać. jest to

0: jakieś 10-15% tych, którzy zarabiają najwięcej. Dla większości z nas płacących PIT, jeśli wszyscy płacimy PIT, akurat płacę PIT, to będzie bez zmiany.
1: Ja myślę tak. Hasło, które pojawiło się, bo nie wiem, czy premier albo minister, którzy ogłaszali te propozycje w środę, użyli tego sformułowania, ale już na stronie internetowej w środę, jak sobie patrzyłem, pojawił się tekst, który podsumował te podatkowe propozycje na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. I tam punkt, którym opisano te zmiany relacjonowane w tej chwili przez nas, czyli właśnie 130 tysięcy, 130 do 150 i powyżej 150, opatrzone były takim pod tytułem sprawiedliwszy system podatkowy, praca musi się opłacać. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy, ale sprawiedliwszy, to już nawet bym się zgodził. Dlaczego? To wyjaśnię. No bo wydaje mi się, że gdy odejdziemy od tej filozofii, kto jaki podatek najsprawiedliwiej by było, gdyby płacił w zależności od swoich zarobków, to moim zdaniem sprawiedliwy jest jednak to, że nawet w niewielkiej skali te progi podatkowe są ruszone. Bo to jest absolutnie nie do przyjęcia, jeśli się nie zmieniają. Były takie lata w naszej historii, w historii powiedzmy, tak politycznie teraz pojadę, trzeciej RP, były takie okresy, kiedy w ogóle nie waloryzowano progów. No były takie całe, takie bym powiedział, przedziały czasowe, nie wiem, czy to jest poprawne. I wtedy, i teraz też jesteśmy w takim momencie, bo to jest chyba pierwsza waloryzacja od 22 roku, jeśli się nie mylę. Niby niedawno, bo jest dopiero 26, a my mówimy o zmianach na 27, ale inflacja. Aha, więc jak gdyby, no najwyższy był czas. I oczywiście zdaję sobie sprawę, w nawiązaniu do poprzednich naszych odcinków EKG+, całego obciążenia finansów publicznych, ale należy się po prostu teraz nam to.
2: Chociaż minister finansów mówi, że obciążenia finansów publicznych nie będzie, bo te zmiany dla jednych sfinansują inni.
1: Czy tak będzie, to się zobaczy.
2: Przede wszystkim mają sfinansować bardzo duże firmy, które zapłacą wyższy podatek CIT. No i są już pierwsze wyliczenia, że z podwyżki tego CIT-u to będzie nawet ponad 8,5 miliarda złotych, które mogą wpłynąć do budżetu. Sfinansują ci o najwyższych dochodach przewyższających 1 000 000 złotych w skali roku, bo oni płacą tak zwaną daninę solidarnościową.
1: Tego właśnie nie dałem Patrycji powiedzieć wcześniej, bo myślę, że chciała to jeszcze dopowiedzieć. Tam jest jeszcze zaszyta taka jedna zmianka.
0: I jeszcze jest jeszcze jedna.
1: I jeszcze jedna.
0: Tak. Prawdę mówiąc, ta ostatnia jest moją ulubioną.
1: Ale to za chwilę do niej. Powolutku.
2: Z 4 do 5%
1: daninka solidarnościowa.
2: Nadwyżki ponad ten 1 000 000 złotych ta danina solidarnościowa ma też te zmiany w podatkach finansować. No i ulubiona twoja zmiana, czyli
1: zmiana
2: w ryczałcie.
0: Zmiana w ryczałcie, co jak powiedziałeś o tych bardziej sprawiedliwych podatkach, to moim zdaniem nie da się tutaj rozpatrywać PIT-u tylko samego w sobie, czy on jest bardziej sprawiedliwy, czy nie. Nie da się tego rozpatrywać w oderwaniu od płacących ryczałt.
1: Prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
0: Rozliczających się bardzo korzystnie na niskim ryczałcie, gdzie próg był dość wysoki, powiedziałabym, i został obniżony do 250 tysięcy euro, czyli
2: milion z hakiem. To ten próg wrócił.
0: Z 2 milionów euro, czyli dobrze liczę, że 8 razy?
2: No to tak mniej więcej.
0: To znacząca zmiana.
2: Więc jeżeli taki przedsiębiorca na ryczałcie zarobi więcej niż równowartość tych 250 tysięcy euro, czyli tego miliona z hakiem, no to już wtedy zakończy rozliczanie ryczałtem i będzie musiał przejść albo na skalę, albo na podatek liniowy. I normalnie zacząć prowadzić księgowość w swojej firmie.
1: I tutaj, Patrycja, jaka była jaka jest ta transmisja do sformułowania o sprawiedliwości? Uważasz, że to sprawiedliwa zmiana?
0: Uważam,
1: czy niesprawiedliwe było to, że jest ta preferencja podatkowa?
0: Tak, uważam, że jest to dosyć oburzająca preferencja podatkowa i krzywdząca ludzi zatrudnionych płacących PIT po prostu na umowie o pracę. Etatowcy nieproporcjonalnie bardziej byli obciążeni podatkami w sytuacji, w której ich zarobki nie są tak wysokie jak zarobki tych, którzy są zatrudnieni, jak na JDG płacą ryczałt.
2: Przy czym oczywiście państwo dało im taką możliwość? Więc oni z tej możliwości skorzystali.
0: Oczywiście, to wiadomo, że te korzyści są natychmiast łatwe do wyliczenia i ci, dla których skala tej zmiany jest tak korzystna, to po prostu przeszli na ryczałt.
1: Ja oczywiście będę do końca dzisiejszego tego wydania EKG+, tego odcinka, a prawdopodobnie jeszcze przez kilka tygodni, a może i miesięcy, czynił te zastrzeżenia, że my nie wiemy, czy te zmiany wejdą, czy będą zaczną obowiązywać, bo prace parlamentarne to jedno i oczywiście decyzja prezydenta, który już kiedyś powiedział, że chyba żadnych podatków nie pozwoli podwyższyć.
2: A mamy tutaj podwyższenie tak naprawdę 3 podatków, czyli CIT-u dla firm, daniny solidarnościowej. No i te zmiany w ryczałcie też można chyba podciągnąć pod podwyżkę podatków.
1: Zrobił wyjątek prezydent, bo przypominam, że w CIT-cie robi się kolejny wyłom, bo już taki jeden grubszy funkcjonuje w tym roku, czyli celowany dla sektora bankowego jest podniesiony i tu akurat się prezydent zgodził. Trochę mi się nie chce wierzyć, żeby postawił weto dla daniny solidarnościowej, która będzie, myślę, że to będzie wszystko w jednej ustawie. To jest ryzykowne. Z jego punktu widzenia, myślę, prezydenta politycznego i jego obozu, który szykuje się narracyjnie przynajmniej, pchany przez dziennikarzy i dziennikarki do przejęcia władzy w 27 roku. Przepraszam, musiałem sobie pozwolić na ten komentarz. A może nie pójdzie w ostatecznej wersji odcinka, zobaczymy. I ja bym powiedział tak, to jest mały krok, bo nie jest duży. Skala tej zmiany progów też nie jest jakaś powalająca. Nie jest to rewolucja.
0: No ale umówmy się, to nie jest moment na rewolucję.
1: Ale to nie, dokładnie, ale to nie jest moment na rewolucję. Ja bym jeszcze był spokojny, gdybyśmy mieli na stole dokładne wyliczenia zmiany w podatkach koszt, potencjalny dopływ do budżetu z tych zmian, których powiedzieliśmy po przecinku. Ale jestem w ogóle za zmianami w podatkach, za waloryzacją. Nie boli mnie przywrócenie trzeciej stawki podatku, dlatego że całe lata 90. w ogóle to były 3 stawki. Jedna, przypominam, przez czasy jakieś przekraczała 40%, bo moim zdaniem chyba rekordowo to było 45%, o ile pamiętam. Nie mam z tym problemu, dlatego że uważam, że system, który mamy w Polsce podatkowy, a już na pewno po Polskim Ładzie Mateusza Morawieckiego, uczynił z pracowników najczęściej na etatach, w każdym razie tych, którzy rozliczają się na skali, jak się spojrzy na wszystko, łącznie ze składkami zdrowotnymi, największych frajerów tego systemu. I to nie jest obraźliwe dla tych, którzy się tak rozliczają, tylko system został tak stworzony, bo jest mało sprawiedliwy, bo na przykład są te szereg tych preferencji, o których powiedziałaś, Patrycja, w rozliczaniu jednoosobowych działalności gospodarczych.
0: No i to jest ten moment, przy którym weto prezydenta może jakoś wybrzmieć, tak? To znaczy to ten element może być oprotestowany.
2: Aczkolwiek ja tak sobie myślę, że ja bym wcale tego weta nie wykluczał, bo kiedy ludzie wpadną w drugi próg podatkowy? Jesienią przyszłego roku, we wrześniu, w październiku, tuż w okolicach wyborów, dostaną mniejsze pensje.
0: No. Rozumiem, że sugerujesz, że weto prezydenta ma im unaocznić to wejście w ten drugi próg.
2: I spowodować, że nie pójdą i nie zagłosują za obecnie rządzącymi.
1: No ale obecnie rządzący, jak rozumiem, wtedy będą mówili, to tylko przez tego prezydenta.
2: No dobrze, ale przyjdą nowi rządzący i prezydent powie, wtedy przyjdą nowi, tu mamy nowy, fantastyczny projekt podatkowy, dlatego ten wetuje, a kiedy przyjdą nowi, to my wam zaproponujemy nowy system podatkowy.
1: No my się tu polityką w tym podcaście nie zajmujemy, ale zasadniczo powiem tak, ja to muszę powiedzieć, no niech wetuje. To znaczy, no niech to zawetuje, proszę bardzo, niech zawetuje daninę solidarnościową podwyższoną, drobną, bo drobną, ale waloryzację progu. Właściwie ja rozumiem, że rząd starał się to skalibrować. No mówię, nie mamy takich dokładnych wyliczeń, ale no, logika wprowadzania kolejnej stawki do systemu między 12 a 32 tej zerowej, to nie nazywamy stawką, nie? No bo jeszcze niektórzy mają jeszcze taką preferencję. No rozumiem, że logika jest taka, że jest ten niewielki ruch w przesunięciu progu, od którego płaci się wyższy podatek, ale żeby nie wpaść w ten 32%, bo ten przeskok jest o 20 punktów procentowych między 12 a 32, no to jeszcze mamy taką poduszeczkę w postaci stawki 24. Przyjmuję do wiadomości, że nie wiem, czy dali z siebie wszystko, na co finanse publiczne pozwalają, ale że to jest, trzyma się jakiejś...
0: Ja akurat
1: trzyma się.
0: Uważam,
1: nie powiem,
0: że,
1: czego się trzyma.
0: Że to jest bardzo uczciwe.
1: Ale wiecie, czego się trzyma?
0: Czego?
1: Bo ja
0: czego
1: się trzyma?
2: No powiedz czego.
1: Nie powiem.
0: Pijany trzyma się faktów.
1: No, jest to jakoś tam do wyjaśnienia. No, tego się trzyma. Natomiast ja uważam, że nasza dyskusja byłaby niepełna w sprawie tych podatków, gdybyśmy przynajmniej nie odnotowali, ja wiem, to jest w Polsce jakieś pomieszanie z poplątaniem, że to z kolei inny resort, ale nie wyobrażam sobie, żeby te zmiany podatkowe weszły w życie, a nie weszły, nie wszedł, nie weszły, nie wejszły, obejszły jezioro, a nie weszły zmiany, nie weszło opodatkowanie big techów. No po prostu nie mieści mi się to w głowie, że w Polsce w XXI wieku, w 2027 roku mogłaby sobie na coś takiego pozwolić. Ale co zrobi nasz prezydent? Tego nie wie nikt, a na pewno Głogowski tego nie wie. Ja wiem, że zmieniłem trochę temat, ale wydaje mi się, że przynajmniej sygnalnie powinniśmy o tym powiedzieć przy okazji systemu podatkowego, bo jeszcze będziemy w ogóle o big techach mówić. To od razu zapowiadam tym z was, którzy nas słuchają, bo my tu z Patrycją i Wojtkiem przedyskutowaliśmy, o czym będziemy mówić, a wam jeszcze nie powiedzieliśmy.
2: No a na razie ci, którzy zarabiają więcej, no muszą się liczyć z tym, że jeszcze w tym roku jesienią dostaną mniejsze pensje. Kiedy wpadną w drugi próg podatkowy.
1: Słuchaj, niektórzy jesienią, a niektórzy pewnie...
2: Niektórzy pewnie już
1: wpaść mogli. Wiecie, że ten ryczałt, o którym tutaj mówiliśmy, to chyba też i ci lekarze na kontraktach.
0: No właśnie, tak sobie myślę.
1: Myślisz o nich ciągle?
0: Ja myślę o nich ciągle. Jak wiecie, podcast bez lekarzy jest dla mnie
1: podcastem stracony.
2: A lubią ryczałt.
0: Właśnie. I tak się zastanawiam, jak to politycznie będzie rozgrywane. Bo z jednej strony, tak jak powiedziałam, że to może być pokusa, żeby wetować z tego powodu, mówiąc, że to polska przedsiębiorczość, drobni...
2: O, kolejny argument do weta.
0: Tak, tak. O tym właśnie mówię, że to jest...
1: Podrzucaj, niech wetuje.
0: Ale z drugiej strony to jest ten moment, w którym koalicja może powiedzieć, że proszę bardzo, zarządzamy kryzysem, który tutaj nam wybuchł w rękach i staramy się ukrócić tę patologię, bo nie chodzi tylko o to, żeby poszczególne osoby pozbawić zarobków, tylko zmienić system, który na to nie pozwoli.
1: To na koniec. Myślę, że nawet już tym razem nie będziemy podsumowywać i przypominać tych zmian w podatkach, bo i powiedzieliśmy o nich dużo i było i trochę wyliczeń. I możecie nawet odwinąć sobie ten fragmencik, ale wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy wam winni jedną opowieść. Troszkę już nawiązaliśmy do tego. Poprawiłem sobie mikrofon, zmieniłem okulary, żeby to dokładnie tutaj doczytać, bo wrócę teraz jeszcze do tekstu, który pojawił się na stronie Ministerstwa Finansów, taki, który spisuje te wszystkie zmiany. I tu jest zaszyta bardzo fajna wiadomość i musimy temu chwilę poświęcić. I to jest właściwie wiadomość dla naszych słuchaczy, i słuchaczy, którzy słuchali odcinka, już teraz nie pamiętam którego, ale w jednym z pierwszych odcinków EKG Plus mówiliśmy o tych danych w najlepszej wierze, bazowaliśmy na tych, które wtedy były dostępne. Uwaga, czytam, cytuję. Z nowych przepisów skorzysta, tych zmian w podatkach, skorzysta 3,5 miliona podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. No, Patrycja już wspominała, 3,5 miliona osób podobno ma być objętych tymi zmianami. Najwięcej zyskujące osoby w skali roku będą mogły zaoszczędzić do 3600 zł. Mówiłaś o tym? W okolicach 15 tysięcy brutto miesięcznie.
2: To będzie taka oszczędność właśnie w skali roku. To mniej więcej taka oszczędność.
1: Czyli te 300 zł miesięcznie, o której Wojtek też wspominał. I teraz wprowadzenie nowych parametrów w skali podatkowej, czyli tych zwaloryzowanych progów nowej stawki, sprawi, że odsetek płacących stawkę 32% spadnie prawie o połowę. Z 14 do 7,2%. Oczywiście podatników na skali podatkowej. Czyli, jeśli ja dobrze rozumiem, poprawiajcie mnie, jeśli oni napisali, że w 2027 roku tych, którzy zapłacą ten najwyższy, będzie właściwie o połowę mniej, to w odniesieniu do 2026, czyli w tym roku tych, którzy przeskoczą do, znaczy będą musieli już nadpłacać ten 32%, będzie 14%. To jest więcej, bo rozumiem, że w zeszłym roku było ich 10% w okolicach.
0: Tak. No ale to oczywiste, jeżeli płace rosną, to muszą kolejni wpadać w ten najwyższy.
1: Super jest to odnotować, powiedzieć.
0: Tak.
1: Ja wiem, że to jest dla ciebie oczywiste, a ja się...
0: Ja nie wiem, co Maćku chcesz odnotować, że kilka punktów procentowych więcej osób będzie płaciło.
2: Że to już 14,
1: tak, gdzie że to już 14.
2: Kilka lat temu tak. Było to 2-3%. Ekspertka, która była gościnią radiowego EKG, świetnie mówiła, że to już nie ludzie wpadają w próg podatkowy, tylko próg podatkowy wpada na nich. Bo tak naprawdę rosną pensje, ten próg nie jest zmieniany, więc co roku mamy świetną dla rządu i dla budżetu państwa podwyżkę pod cichą, ukrytą podwyżkę podatków.
0: Skorzystajmy z tej okazji, by powiedzieć, że rząd też tą drogą po prostu chciał doprowadzić do, jako takiej konsolidacji finansów publicznych.
1: Brzydkie słowo, konsolidacja.
0: Czyli zmniejszania... Czego zmniejszania? No nie wiem, no, to nie jest może jakieś wybitne zmniejszenie długu publicznego, po prostu w ten sposób wypracowuje trochę mniejszy deficyt. Ma mniejszą dziurę w kasie państwa, dzięki temu, że więcej z nas płaci wyższe podatki. I tę metodę właśnie wskazał w dokumentach skierowanych do Brukseli, co oznacza, że to było świadome.
2: A jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni temu minister finansów mówił wprost, że na przyszły rok na żadne zmiany w podatkach za bardzo szans nie ma. Ciekaw jestem, co się zmieniło.
0: No bo jakie to zmiany, jak wszystko na zero wychodzi?
1: No, bo premier powiedział, moment, przy wyborach mamy. To jeden, dwa. Warte odnotowania. Wsłuchiwaliśmy się w środowe wystąpienie premiera i ministra finansów i tam oczywiście padło pytanie i dobrze, że padło, bo powinno było do premiera i do ministra finansów. No a co z obiecywaną wyższą kwotą wolną?
2: No i co z obiecywaną wyższą kwotą wolną?
1: No z obiecywaną kwotą wyższą wolną jest to, że ona jest dalej obiecywana, natomiast teraz...
0: Ale jest na wolności.
1: Jest... Wolny kończący ta obietnica, to znaczy nierealizowana. Jest nierealizowalna w tym i w przyszłym roku, dobrze zrozumiałem tak, premiera?
2: 27 i 28.
1: I ja kompletnie tego nie rozumiem, bo uważam, że, ale ja się nie znam na polityce, że to jest polityczny błąd i przez dużą część 24 roku w magazynie EKG w TOK FM mówiliśmy o tym, wywiązać się z tej obietnicy można bardzo prosto, z tej kwoty 60 tysięcy. Systematycznie co roku zwiększać, nawet niewiele, i powiedzieć tak, 60 tysięcy będzie nawet w ciągu 10 lat, ale my to dowieziemy.
0: Zapisać to, do tego.
1: Zapisać to w jednej ustawie, mieć to z głowy, ale nie, oczywiście nie, nie, nie. Uwaga, bum.
2: Jingle.
1: Bum. Zmieniamy temat. Ja już użyłem takiego sformułowania. Wiem, że to było trochę może i populistyczne. Powiedziałem przy okazji podatków, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy zmieniali skalę podatkową, ale nie było big techów, podatku od big techów. Myślę, że już mamy kolejne argumenty. I nawet jestem sam zdziwiony swoją postawą, którą teraz zaprezentuję w podcaście KG+. Ale będę kibicował panu Brzostce. Będę mu kibicował teraz. W tej chwili kibicuję panu Brzostce, który... walczy z metą, walczy z reklamami, które wykorzystują wizerunek jego i jego żony. Nie walczy od dziś, ani od wczoraj, tylko od jakiegoś czasu. I mam wrażenie, to znaczy, no on jest majętnym człowiekiem, ale to chyba wciąż jest nierówna walka. I w tym momencie zakończę swoją deklarację i poproszę Wojtka, żeby nam nieco przypomniał, o co chodzi, a potem mam nadzieję podyskutujemy i może nawet się poróżnimy, może się uda.
2: Chodzi o to, że... znany bardzo wielu użytkownikom maszyn dostarczających, właściciel tej firmy, która stawia maszyny dostarczające nam paczki, czyli InPostu, pan Rafał Brzoska, zdenerwował się. Chociaż słowo zdenerwował chyba tutaj jest za małe. Wkurzył się po prostu na koncern Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama, za reklamy. Fałszywe reklamy z wygenerowanymi fałszywie obrazkami, w których to reklamach. W jednej z nich był przedstawiony jako człowiek w szlafroku i w kajdankach. Tam są jakieś podpisy do tych reklam, że koniec znanego człowieka.
1: Tak, mnóstwo policjantów dookoła i jakby... piękne wnętrza, wyobrażam sobie wielkiego domu i że to właśnie jego koniec. No domyślcie się, że po prostu policja weszła i zatrzymała tego człowieka rano. Pewnie.
2: Do tego stopnia, że nawet jego dzieci, kiedy, jak pisał pan Rafał Brzoska, kiedy zobaczyły właśnie te reklamy na Facebooku, to zapytały tato, co tu się dzieje i nawet jego dzieci były zaniepokojone. No i kiedy pan Rafał Brzoska o tym napisał, a jednocześnie wskazał też nazwiska osób, które zarządzają polskim oddziałem Mety, ponieważ wszystkie jego wcześniejsze działania nie przynosiły żadnych rezultatów. Co zrobiła Meta? Zablokowała mu konto.
1: Instagramowe konto mu zablokowała, mówiąc, że, czy odpowiadając też na pytania mediów, że, no, że to wskazywanie imion, nazwisk zarządzających oddziałem firmy tu, no ma znamiona, już nie pamiętam, jakie to sformułowanie było, no, ale że to jest nie fair, że tak się nie robi. Ja akurat nie będę bronił tego wskazywania nazwisk osób z Mety, bo to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ja rozumiem tę frustrację, to znaczy taką walkę z wielkim koncernem, który... zdaje się, ja nie mówię, że konkretnie na tych fałszywych przekazach reklamowych, które ktoś, do których ktoś wykorzystuje wizerunek pana Brzoski czy jego małżonki, że akurat tylko z tych zarabia, bo zarabia na wielu tego typu reklamach, wykorzystując wizerunki wielu znanych osób, wielu polityków. Możemy się podzielić. Ja na przykład bardzo często widzę, wyskakuje mi z twarzą Adama Glapińskiego. Możemy sobie różnie oceniać prezesa NBP, ale no sorry, no
2: ostatnio są takie reklamy i to akurat nie w tym konkretnym dużym koncernie i nie na tych portalach, ale inne koncerny, które obsługują reklamy kontekstowe pojawiające się na różnych stronach internetowych. Prezes NBP czy Adam Glapiński odwołany, krzyczy taka wielka reklama. No i zwykle, kiedy kliknie się właśnie w taką reklamę, no to to są takie strony, które zachęcają do jakichś dziwnych inwestycji. One udają takie profesjonalne, albo nawet to są podróbki stron znanych firm inwestycyjnych, które zachęcają do no, czegoś. No, to są przedziwne inwestycje. Mało w to klikam, bo i nie powinno się klikać w takie reklamy. Natomiast kiedy zgłosiłem kilka razy takie reklamy na Facebooku właśnie, że to są deepfake'i, bo to były wręcz całe filmy z głosem tych osób, które tam występowały, no to otrzymywałem po 4-5 dniach odpowiedź, o co ci chodzi, człowieku? Z tą reklamą jest wszystko w porządku. I my
0: już
2: nie
0: są
2: usuwamy.
0: Zupełnie inne, tamtych właśnie. Już nie widać.
2: Tamtych już oczywiście nie ma, ale w ogóle nigdy nie dostałem takiej odpowiedzi, że tak, usuwamy, bo to rzeczywiście jest fałszywe.
1: Czytałem taki tekst na tvn24.pl właśnie o tym, o tej walce Rafała Brzoski z Metą i tam był przytoczony cytat z odpowiedzi Mety, czy tego oddziału tutaj dla TVN24, cytuję, oszustwa są szkodliwe dla biznesu Mety, ponieważ krzywdzą poszczególne osoby i podkopują zaufanie do całego naszego ekosystemu reklamowego.
0: Zgoda, tylko że zgoda, Meta tak. Nic z tym nie robi, chociaż
2: właśnie,
0: mogłaby.
2: Właśnie, co z tym robimy?
1: No to ja wam jeszcze tylko, zanim przejdziemy dalej w tej dyskusji.
0: Ale to poczekaj, bo mieliśmy się poróżnić. Ja tutaj mam pewne lekkie votum separatum.
1: A ja nie kończyłam jeszcze, tylko chciałam jeszcze dorzucić jedną rzecz. Nie, wiesz co, to jest ciekawe, proszę.
0: Tak, bo generalnie wszyscy się zgadzamy co do tego, że te reklamy są niegodziwe i
1: no i są niebezpieczne.
0: I godzą w dobra osobiste osób, które w ten sposób są przedstawiane i są, jesteśmy my narażeni na różne oszustwa, które dzięki temu, jeżeli takie reklamy są, to znaczy, że one działają. To znaczy, że ktoś w nie klika, to znaczy, że jakiś zwrot z tych klików jest.
1: Wiecie, że w ogóle KNF z tym walczy, a w każdym razie pokazuje, to jest taki specjalny tam pododdział KNF.
0: Natomiast moja lekka wątpliwość jest taka. Ja nie słyszałam, żeby Rafał Brzoska domagał się uregulowania tego biznesu, uregulowania big techów, domagał się jakichś systemowych rozwiązań prawnych wobec tego sektora. On się domaga, to jest jakby jego sprawa cywilna z tą Metą, natomiast nie słyszę z jego ust, nawet to, co ostatnia jego wypowiedź, która powiedziała, że my możemy zrobić takie sprawdzamy, na którym będziemy sprawdzać te społeczne, szkodliwe działanie i tak dalej, i tak dalej. Nie widzę w tym jakiejś takiej postawy, której chyba nam wszystkim przyświeca, że uważamy, że tutaj ta pozycja big techów jest jednak trochę zbyt silna.
1: Masz rację, że od osoby, która ma taką moc też i publiczną i zasoby, no ale to zasoby to już jest zupełnie...
0: I w jakiś sposób uzurpuje też sobie prawo, czy też pretenduje do osoby, która chce zajmować się rozwiązywaniem systemowym pewnych problemów.
1: Można by tego oczekiwać i ja bym się tu przychylił. Nawet się nie będę z tobą poróżniał. Ja dlatego poczyniłem na początku tego wątku to zastrzeżenie, że tym razem będę wspierał Brzoskę, dlatego że bo mnie właśnie, wiesz, najbardziej interesuje albo inaczej, i jakoś jestem w stanie go zrozumieć w tym wątku osobistym. To znaczy, to jest po prostu niepojęte, że może się to dziać, że można wykorzystywać twój wizerunek. Nie chodzi o jakieś takie naruszenie dóbr osobistych, tylko naprawdę o jakąś taką prawdziwą krzywdę i to, że nie jesteś w stanie z tym zawalczyć. Że możesz mieć kupę siana, przepraszam, i na najlepszych adwokatów masz po drugiej stronie instytucję czy firmę, która jest jakiś mur nie do przejścia. Bardzo mi się, dlatego chciałem jeszcze powiedzieć, zanim oddałem ci głos, ale cieszę się, że ty to powiedziałaś. Ja obserwowałem sobie jakąś dyskusję chyba na X-ie właśnie o tym. i zwrócił moją uwagę, sorry, bo to już jest, może ja trochę powinienem był też przygotować sobie szczegółowy kontekst, no bo to wiadomo, o czym była dyskusja, ale to będzie trochę wyrwane z kontekstu. Bardzo mi się podobał jeden wpis, gdzieś w komentarzach znalazłem Sylwii Czubkowskiej, współautorki podcastu Techstorie, która napisała, jakby tak powiedzieć, żaden się nie spodziewał, że Meta, jak każdy Big Tech, zrobi tak mało, jak tylko może i ewentualnie tak dużo, jak się ją zmusi. I to po prostu pasuje do tej historii i do wielu historii z Big Techami absolutnie. Dlatego też wcześniej złożyłem tą deklarację, że mam nadzieję, że odważnie zrobimy te podatki. Przepraszam.
0: Te podatki?
1: Te podatki od Big Techów.
0: A, okay.
1: Tak, ten podatek.
2: Chociaż
1: uniosłem się, niepotrzebnie, ja wiem, wycofuję się.
2: Ty już tak ciszej ostatnio nad tym podatkiem od Big Techów.
1: No ale jest ta ustawa. Nie no, ja myślę, że będziemy pracować. Mam nadzieję, że nie my, ale niech oni się tam w parlamencie pokłócą o to. Niech tam przeprocesują.
0: No jest trochę tak, że być może sprawa Rafała Brzoski trochę wytwarza taki ferment i kontekst do tego, że już nie da się jednak mówić, że relacje ze Stanami i tak dalej, więc...
1: Czy ja mam nadzieję, że relacje ze Stanami będziemy mieli dobra.
0: Tak, ale będziemy... do tej pory żeśmy ten gorący ziemniak próbowali odrzucić jak najdalej z tego powodu, że właśnie natychmiast miały na tym cierpieć interesy ze Stanami.
1: I powiem więcej, ja bardzo liczę na to, że uda się zrobić ten biznes ze Stanami w sprawie patriotów, bo jeszcze trwają rozmowy o kolejnych jakichś wątkach i zakładach tutaj, bo to jedno drugiemu nie przeczy. No ale no, po prostu wszyscy muszą być jakieś zasady, których się trzymamy.
2: No ale na końcu mamy prezydenta,
1: poza wolnością gospodarczą,
2: który twierdzi, że jest w dobrych kontaktach, bardzo dobrych i bliskich z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a prezydent Stanów Zjednoczonych za swoimi amerykańskimi firmami no będzie stał murem, tak mi się wydaje.
1: A ja myślę,
2: że tutaj Big Techów amerykańskich z ich mocą oddziaływania, z ich pieniędzmi, no to Donald Trump nie pozwoli tknąć.
1: A ja myślę, że polski prezydent będzie stał murem za polskimi przedsiębiorcami. To w końcu no, Brzoska jest...
0: Przynajmniej za tym jednym.
1: Ja wiem, że to jest jego sprawa tutaj, ale to jest istotna sprawa. I oczywiście ten akurat wątek nie dotknie masowo nas wszystkich, bo nie jesteśmy wszyscy takimi osobami rozpoznawalnymi, publicznymi i nasze wizerunki nie będą do tego wykorzystywane. Chociaż przytoczyliśmy już prezesa NBP. Jeden z znanych w Polsce analityków również, jego wizerunek został, mam wrażenie, nie tak dawno była taka historia wykorzystana. Także to w różnej skali może ludzi dotknąć. No, no na pewno nie masowo każdego, natomiast oddziaływać może na sporą skalę, jeśli ktoś się da na coś nabrać. Czy waszym zdaniem Meta jest rzeczywiście chętna, by eliminować oszukańcze reklamy, skoro jednocześnie zarabia na ich emisji?
2: Nie.
1: No, nie widać, prawda?
2: Nie, nie widać
0: zupełnie.
2: Dokładnie
0: tak, jak napisała Sylwia, znaczy zrobi tylko tyle, ile będzie musiała, pokazując swoje działania w bardzo piękny sposób, ale na resztę po prostu się nie zdecyduje.
1: Bo rozumiem, że Meta jest tutaj, też się pozycjonuje jako pośrednik, tak? Że między tymi, którzy wystawiają, a tymi, którym się to wyświetla, no ale z drugiej strony my wiemy też, że oni na tym zarabiają, no więc jak gdyby to się wszystko nie
2: kleje. No tak, Meta twierdzi, że to przecież nie są ich reklamy.
1: Bo nie są ich.
2: Bo nie są ich reklamy. Natomiast no oni te reklamy wyświetlają. Jeżeli rzeczywiście takie reklamy gdzieś przez ten filtr, no bo jest filtr reklam, treści reklamowych w Mecie, gdzieś takie reklamy przez ten filtr się przedostaną, no to później, żeby może Meta reagowała też na zgłoszenia ludzi, którzy zgłaszają takie reklamy jako fałszywe treści, szkodliwe, oszustwo, a nie odpisywała po 5 dniach, no sorry człowieku, ale myśmy tu nic złego nie zauważyli. Reklamy już dawno nie ma, ile ludzi kliknęło, tyle kliknęło, za każdy klik do kasy Mety idzie całkiem niezła kasa.
1: Szeleszczę dzisiaj kartkami, bo jestem bardzo analogowy. Wziąłem kartki, nie mam komputera tak jak Wojtek.
2: Ale ty zawsze jesteś analogowy z kartkami, a ja zawsze jestem przygotowany i przechodzę cyfrowo z laptopem.
1: Ostatnio miałem laptopa. Teraz na tych kartkach zapisałem, jak brzmi ten dingiel. Musiałem znowu szlesić, by odszukać. Bum.
2: Jingle.
1: Bum. Może byśmy w naszym podcaście otworzyli taki temat. Przyszedł on zza zachodniej granicy, więc no to będzie duża kontrowersja. Mogą nas
2: z Niemiec.
1: Mówiąc wprost z Niemiec, mogą nas niektórzy oskarżyć. Czy może powinniśmy powrócić do tematu... Ja wiem. Są tacy politycy, którzy od czasu do czasu do tego wracają. Niedziela handlowa. Tak czy nie? Niedziela handlowa, tak czy nie?
0: Tak, pod pewnymi warunkami tak.
2: Tak,
1: tak ale...
2: Tak.
1: No właśnie, bo rozumiem, że ten temat powrócił, czy mógłby powrócić w naszej dyskusji za sprawą Niemiec? Kanclerz Merz, tak, zasugerował, że...
2: Dał nam przykład Merz, jak w niedzielę handlować mamy.
1: No właśnie. I co tam ten Merz zrobił?
2: No, oddał tutaj...
1: Władzy trochę
2: poszczególnym landom, które mają decydować, czy mogą otworzyć u siebie sklepy w niedzielę, a dodam, że zamknięcie sklepów w niedzielę jest niemiecką świętością. Tam nie ma czegoś takiego, że sklep udaje bibliotekę i w niedzielę się otwiera. Tam po prostu w niedzielę te sklepy są zamknięte, koniec, kropka, nie ma o czym mówić. No i teraz kanclerz Niemiec stwierdził, że pozwoli landom ewentualnie, żeby wydawały zgodę na otwieranie dużych sklepów. No bo jak twierdzi kanclerz Niemiec, w sytuacji, w której niemiecka gospodarka nie może wyjść z dołka i to już ładnych parę lat nie może się z tego dołka wygrzebać, to może być sposób, żeby jej choć trochę pomóc.
1: No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
0: Nie wątpię.
1: No, oczywiście.
0: Ja Maciek, jesteś znany z tego, że masz swoje poglądy.
1: I dzisiaj mam w tym odcinku pogląd prawie na każdy temat.
0: Ja uważam następującą rzecz. Wydaje mi się, że jest to trochę zawracanie kijem Wisły, w sensie to jest trochę zero-jedynkowa sprawa. Albo handlujemy, albo nie handlujemy. Jeżeli zaczynasz robić wyjątki, masz dużo różnych takich dni, w którym to nikt już nie wie, czy jest otwarte, czy nie jest otwarte i właściwie sieciom się to nie opłaca otwierać, bo część ludzi po prostu i tak nie przyjdzie. Więc albo handlujemy, albo nie handlujemy. I dostrzegam ten element właśnie pracy dla studentów, dostrzegam uelastycznienie zakupów dla ludzi, którzy sobie nie mogą pozwolić na kupowanie w tradycyjnych godzinach w tygodniu z różnych powodów.
1: Ostatnio był taki weekend, że i w sobotę nie można było kupować,
0: właśnie,
1: bo było święto.
0: Wiele
2: co
0: osób
2: się
0: było
2: w piątek działo w sklepach?
1: Co tam się działo?
0: Tak, może ktoś, więc tak jak powiedziałam,
1: w piątek.
0: Byłabym chyba za, chociaż doceniam w pewien sposób też to, że po prostu odpoczywamy w niedzielę i z powodów gospodarczych tak. Natomiast myślę, że możemy sobie też przyznać to prawo, żeby powiedzieć, nie pracujemy, nie kupujemy. I z tym też bym się pogodziła. Więc ja dzisiaj tak troszeczkę na dwoje babka wróżyła.
1: Więc ja jestem zasadniczo na nie. Bo mnie się wydaje, że jak już jest, jak jest, to już niech tak będzie. Czy krzywda się...
0: Nie, ale to jest zła argumentacja. Już niech tak zostanie. To jest takie mało...
1: Nie wiem.
2: Ale to w podatkach, Maciek, jak już tak jest, jak jest, to już niech tak zostanie. To po co je zmieniać?
1: Nie, w podatkach nie, bo tam poszukiwałem mojej upragnionej w tym temacie sprawiedliwości społecznej. Bo wydawało mi się, że to jest po prostu nie fair. Nie, dlatego, że wydaje mi się, że... No, pamiętacie, jak była kampania wyborcza ostatnia, ta parlamentarna w 2023 roku, to ten temat znowu powrócił. Już nie wiem, czy on był gdzieś obietnicą wyborczą, ale są politycy, którzy bardzo często do tego wracają. Pojawiają się jakieś kwestie, może co drugą niedzielę. Też by było pomieszanie. Mnie się kiedyś wydawało i robiliśmy, pamiętam takie audycje w TOK FM, żeby może gminy decydowały. Ale no to też będzie bałagan, bo w jednej gminie będzie
0: tak,
1: można...
0: Tak,
1: że
0: kilometr stąd można kupić chleb w niedzielę,
1: tak,
0: a tutaj nie można.
1: Straszny bałagan. Ja bym to po prostu zostawił.
0: Jest też rozwiązanie takie, że na przykład w niedzielę pracujesz tylko parę godzin. Dla jakichś tam wyjątkowych potrzeb rzeczywiście ktoś musi zrobić zakupy. Są też takie kraje, które w ten sposób regulują, że jest na przykład od 9 do 13 czy do 14.
2: Ja byłbym za, tylko z pewnymi argumentami bardzo mocno ekonomicznymi, żeby po pierwsze rzeczywiście zagwarantować pracownikom handlu dwie albo nawet trzy niedziele wolne w miesiącu i zapłacić na przykład za pracę w niedzielę potrójną stawkę. I wtedy sklep sam sobie zdecyduje, czy mu się to w ogóle opłaca, czy mu się opłaca szukanie na każdą niedzielę tak naprawdę innych pracowników, którzy ten sklep by obsługiwali. Ale generalnie wydaje mi się, że byłbym na tak.
1: Ja nie wiem, czy ten temat, już tak podsumowując, niedziel handlowych, czy też, znaczy niehandlowych teraz, a potencjalnie handlowych powróci. Ja, tak jak mówię, ja bym chyba już nie otwierał tego.
2: No ale z drugiej strony to trwa, ta patologia tego zakazu trwa i są naprawdę wielkie hipermarkety i supermarkety. Ostatnio byłem w takim na Mazurach. Tak, w niedzielę jest otwarty wielki supermarket, obok jest otwarty należący do tej samej sieci wielki market budowlany. Będąc w sklepie tej samej sieci na drugim końcu Polski, zauważyłem, że sklep jest biblioteką i stoi sobie półeczka z kilkoma książkami. Poza tym, na co też zwracają uwagę zwolennicy otwarcia sklepów w niedzielę, kary za otwarcie sklepów w niedzielę są tak niewielkie, że sieciom może nawet by się opłacało otworzyć, płacić te kary i mieć otwarte. No ale wszyscy pamiętamy z początku tego zakazu, że sklepy dwoiły się i troiły. Placówki pocztowe, czy...
0: Dworce.
2: Na dworcu akurat są otwarte.
0: Tak, ale niektórzy tak bardzo naciągali swoją sąsiedzkość z dworcem.
1: No, Polak potrafi.
2: No i jest też przecież sprawa pewnych mniejszych sklepów.
1: Takich
2: mało formatowych, które w niedzielę od lat są otwarte. No i już się wszyscy przyzwyczailiśmy, że one są otwarte.
1: I trzeba przyznać, że jak się przechodzi koło takiego sklepu w niedzielę lub przejeżdża, to tam jest ruch. Czyli to zapotrzebowanie po stronie klientów jest. Ale po drugiej stronie są ci ludzie, którzy tam są i pracują. Napiszcie w komentarzach, możemy do tego tematu wrócić. Czy ten temat handlowych niedziel jeszcze powinien w Polsce być otwierany? Boom.
2: Jingle.
1: Boom.
3: To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu EKG+. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co piątek w samo południe. A my słyszymy się w tematach gospodarczych już za tydzień po 23. Za chwilę informacje TOK FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 7.
2: W telegraficznym skrócie, szanowni państwo, Jarosław Kaczyński zawarł sojusz z Markiem Wochem. Tak, to jest ten pan, który w zeszłym roku był kandydatem na prezydenta, zajął ostatnie miejsce, otrzymał trochę ponad 13 tysięcy głosów, czyli 0,09% poparcia.
3: Marek Woch, którego nie doceniłaś, bo on miał ponad 18 tysięcy głosów, a nie 13. Ale wciąż to nie jest... To wciąż nie jest bardzo dużo. To, że Jarosław Kaczyński pojawił się z nim na jednej scenie, to świadczy o bardzo złym stanie intelektualnym zaplecza Jarosława Kaczyńskiego, może samego prezesa. Bo nie pokazuje się. Jeden z najpotężniejszych...
2: Bije się w piersi. 18338.
3: Dziękuję. Ja to prześledziłem tę historię wyników wyborczych Marka Wocha.
4: Ale w wyborach prezydenckich.
3: We wszystkich wyborach. On startował w 10 wyborach.
4: We wszystkich wyborach był ostatni.
3: Tak, 3 razy w gminie Konkolewnica, w wyborach prezydenckich, ale czasami nie udawało mu się zebrać podpisów. Woch jest postacią kabaretową. Pokazywanie się z nim przez jednego z dwóch najpotężniejszych polityków ostatniego ćwierćwiecza, a w zasadzie całej trzeciej RP, jest dziwaczne. Co więcej, to uzasadnienie, że on jest szefem bezpartyjnych samorządowców i że to jest jakaś poważna siła, że to było kilkaset tysięcy głosów, też się nie trzyma kupy, bo on już nie jest szefem bezpartyjnych samorządowców. On się przedstawia jako szef Stronnictwa Pracy. Z bezpartyjnymi samorządowcami się skłócił, a właśnie w wyborach dostał 1/5 głosów, które wcześniej niby doniósł w postaci podpisów poparcia pod swoją kandydaturą.
2: A w dodatku w październiku zawarł sojusz z Grzegorzem Braunem.
3: Niedawno pokazywał się z Grzegorzem Braunem, pokazywał się na jednym wiecu z człowiekiem, który chadzał do ambasady Rosji i świętował dzień, jakieś święto rosyjskie. Tutaj ktoś nie wykonał jakiegoś podstawowego researchu. Nie wiem, dlaczego Jarosław Kaczyński w to poszedł. Wyglądało
2: Jacek Sasin był zachwycony.
3: I to właśnie ludzie Morawieckiego wskazują, że to Sasin
4: był autora tej koncepcji.
3: Tej pysznej koncepcji.
4: Ale Kaczyński
2: na konferencji przekonywał, że Woch to figura. Stąd ta współpraca, ważna współpraca, bo ważni są bezpartyjni samorządowcy, bo ważna jest także szersza paleta różnego rodzaju ugrupowań, środowisk, która dzięki działaniom prezesa Wocha jakoś się zjednoczyła. Chcemy Jarosławowi Kaczyńskiemu powiedzieć, że Woch jednoczy wokół siebie różne dziwne, skrajne środowiska prorosyjskie.
3: I Marek Woch nigdy nie był samorządowcem i nie jest bezpartyjny.
4: Tak, ale ja usłyszałam z kolei, jeśli chodzi o Marka Wocha, to właśnie, że jest to koncepcja Jacka Sasina i że Jacek Sasin przekonał prezesa Kaczyńskiego, że sojusz z Wochem to jest cudowny pomysł, ponieważ Woch, w związku z tym, że jeszcze przed chwilą pokazywał się z Braunem i zawierał z nim jakiś pakt, że teraz Woch przeprowadzi ludzi od Brauna do PiSu. Tyle tylko, że ludzie Morawieckiego się śmieją, że Woch przyprowadza jedynie takich już kompletnych wariatów, których Braun się pozbył po prostu, bo uznał, że nawet dla niego to już jest za dużo. W związku z tym, no, państwo sobie robią takie żarciki z Sasina i z jego koncepcji.
3: Fatalny był ten zbieg w czasie, bo to prowokuje do komentarzy.
2: Rozstajemy się z Morawieckim, a łączymy się z Wochem.
3: Woch,
2: tak?
3: Za Morawieckiego.
2: Gdzie Rzym, gdzie Krym?
3: Kompletnie nie rozumiem tego, co robi PiS, ale patrzę w sondaże i wynika z tych sondaży, że wyborcy też nie rozumieją.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Jedni mówią, że Morawiecki zawinił nie tyle wobec partii, co wobec Polski, a drudzy, że wychodzą z PiSu dla Polski, no więc fajnie byłoby, panowie, gdybyście nie mieszali do tej swojej walki o władzę Polski, żebyście sobie nie wycierali polską gębę przy każdej nadarzającej się okazji, bo Polska jednak jest czymś większym.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
2: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
6: Co piątek o 17:00.
2: Dzieje się.
1: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na centrum handlowe. Wśród rannych jest ponad 20 dzieci. Nowy tydzień może nam przynieść wzrost cen na stacjach paliw, prognozują eksperci po zapowiedziach prezydenta USA. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało 2 lata działań nad wzmocnieniem wschodniej granicy. Minęła północ, jest sobota, 22 sierpnia. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Do 15 zabitych i 130 rannych wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie, który został przeprowadzony wieczorem. 29 osób, wśród nich 5 dzieci, jest w stanie ciężkim. Jak poinformował szef Rady Obrony Miasta, Aleksandr Wiłkuł, celem ataku było zaludnione centrum handlowe. Prezydent Ukrainy opisywał, że najpierw Rosjanie zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Akcja ratunkowa w miejscu zdarzenia cały czas trwa. Wołodymyr Zełenski, dla którego Krzywy Róg jest miastem rodzinnym, zapowiedział już odwet na Rosji za ten atak. Nie żyje jedna osoba, a 3 zostały ranne w wyniku ataku uzbrojonego w miecz napastnika w szkole średniej w Fagersta w środkowej Szwecji. Jak przekazał szef lokalnej policji Tommy Alrikson, ciało ofiary znaleziono podczas zabezpieczania terenu. Alrikson potwierdził też doniesienia mediów, że domniemanym sprawcą jest 18-latek, który został zatrzymany. Według gazety Expressen sprawca to były uczeń tej szkoły. Postępowanie w sprawie ataku na konwój organizacji humanitarnej Want Central Kitchen, w którym zginął m.in. polski obywatel Damian Sobul, wykazało, że wynikał on z błędnej identyfikacji konwoju, poinformowała ambasada Izraela w Warszawie. W dokumencie stwierdzono, że incydent został szczegółowo zbadany i w trakcie postępowania nie stwierdzono podstaw do podejrzenia popełnienia czynu o charakterze przestępczym. Ambasada wyjaśniła też, że wkrótce po incydencie, z uwagi na jego tragiczne konsekwencje, odwołany ze stanowiska został oficer brygady oraz szef sztabu brygady. W czwartek, w związku z decyzją o umorzeniu przez Izrael postępowania w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, w którym zginął m.in. Damian Sobul, polskie MSZ wezwało ambasadora Izraela. MSZ wyraziło też oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy. Od nowego tygodnia znów może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. Hurtowe ceny na rynku mogą poszybować do góry za sprawą Donalda Trumpa, który w poniedziałek ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu. Mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
8: Myślę, że rynki będą z niecierpliwością czekały rozpoczęcia nowego tygodnia. Niestety możemy ten tydzień rozpocząć wzrostami, o ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormuz.
7: Do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 54 grosze. Benzyna 98 ma kosztować do 7 zł i 36 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł i 59 groszy. Jest już tarcza wschód, potrzebny jest jeszcze wschodni miecz, mówi wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz i zapowiada kolejne inwestycje w systemy dronowe i antydronowe. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowało 2 lata programu budowy umocnień na wschodniej granicy naszego kraju.
9: Będziemy w ramach tarczy wschód rozwijać wschodni miecz, który ma za zadanie odstraszanie, bo dalekie precyzyjne rażenie i zdolności strategicznego rażenia są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
7: Zmiany i zabezpieczenie wschodnich terytoriów Polski kosztowało już 10 miliardów euro, a jak przekazał Kosiniak-Kamysz, po 2 latach jest osiągana wstępna gotowość operacyjna. Jest kolejny raport, który potwierdza wzrost antyukraińskich nastrojów w polskiej sieci. Jak wynika z najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od końca maja antyukraińskich liczba treści w polskiej infosferze wzrosła o 345%. Specjaliści zbadali m.in. jaki wpływ na nastroje do Ukraińców w platformach społecznościowych miała decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jeden ze współautorów analizy, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka, przyznaje, że skala hejtu, jaki wylewa się w mediach społecznościowych na obywateli Ukrainy, jest porażająca.
10: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne względem obywateli Ukrainy generowały bardzo duże reakcje ze strony użytkowników mediów społecznościowych. Było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień.
7: Za większość wpisów według autorów badania odpowiadają prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Autorzy opracowania zwrócili też uwagę na brak reakcji na tego typu treści ze strony samych platform cyfrowych. Niemal cały kraj, z wyłączeniem regionów północno-zachodnich, objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są bardzo intensywne opady deszczu, silny wiatr i gwałtowne burze. Alerty w niektórych miejscach będą obowiązywać do popołudnia, a według IMGW sytuacja powinna się uspokoić w nocy, z soboty na niedzielę. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej. Najcieplej do 25 stopni będzie dziś w ciągu dnia na południowym wschodzie. Około 22 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie i w centrum. 19-20 stopni będzie na północy i zachodzie kraju, a najchłodniej maksymalnie 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem. Dzień przed nami w całym kraju pochmurny z opadami deszczu, miejscami intensywnymi. Mogą też wystąpić burze. Rozpogodzenia lokalnie możliwe dopiero pod koniec dnia.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Dominika Wielu.

jakiś podmiot za to, że próbował wmówić pacjentom, iż raka da się wyleczyć witaminą C. I teraz jak należy potraktować ten zarzut? Przypomnę Państwu, że każda decyzja administracyjna może być zakwestionowana przez sąd. Takie odwołanie do sądu jest oczywistością. I teraz jeśli chodzi właśnie o tę decyzję prezydenta, który odesłał Lex Szarlatan do Trybunału Bogdana Święczkowskiego, to sytuacja wygląda mniej więcej tak, że już raz pewna ustawa dotycząca pacjentów wylądowała w tym Trybunale i przez rok oczywiście nic się z nią nie stało, już nie wspomnę o tym, że Trybunał generalnie jest zablokowany, o czym Karol Nawrocki wie, więc tak naprawdę wygląda to tak, jakby tę ustawę zawetował. I jakie to będzie mieć konsekwencje? Uważam, że najciekawszym komentarzem w tej sprawie jest komentarz Patryka Słowika, który znajdą Państwo na portalu 0.pl. Otóż Słowik pisze, brak podpisu głowy państwa pod ustawą potocznie nazywaną Lex Szarlatan to moim zdaniem zła decyzja. Bo choć uchwalone przez parlament przepisy uważam za nieidealne, to ustawa i tak pomogłaby ograniczyć patologię, a głosy o niebezpieczeństwie dla biznesu miały się nijak do rzeczywistości. Patryk Słowik zwraca uwagę na wielką pracę dziennikarsko-śledczą Michała Janczury, dziennikarza Wirtualnej Polski, niegdyś TOK FM. Od lat opisuje on patologię tak zwanych szarlatanów i to, w jaki sposób spryciarze zarabiają na pseudomedycynie. Budują sobie wille i kupują samochody, sprzedając ciężko chorym ludziom nadzieję. W efekcie zdrowie nie wraca, pieniądze trafiają od chorych do kombinatorów, a często cała pseudoterapia okupiona jest dodatkową krzywdą. Oto dziś Janczura na łamach Wirtualnej Polski opisał kolejne patologiczne przypadki. Na przykład nakłuwał igłami macice kobiet walczących z bezpłodnością. Raka diagnozował biorezonansem i leczył tamponami. Na jego trop trafiliśmy dzięki Ani, która przed śmiercią opowiedziała nam, przez co przeszła. W gabinecie naturopaty z Bielska-Białej znaleźliśmy fotel ginekologiczny. Prokuratura w trakcie przeszukania odkryła dane blisko 900 osób, które mogły korzystać z jego usług. Zaczął swój kolejny materiał Michał Janczura. Ja chcę dorzucić tutaj jedną rzecz, bo zwracam Państwu uwagę, iż Karol Nawrocki ogłosił, iż on zgłasza sam swoją nowelizację. Ona dotyczy kodeksu karnego. I na platformie X właśnie Michał Janczura słusznie zwrócił uwagę, że to jest ciągle ten sam pomysł. To znaczy, państwo będzie reagować, jak dana osoba już straciła pieniądze i zdrowie, a nawet życie. I dopiero jak ta osoba umrze, to wkracza państwo. No, chyba jednak jest to trochę za późno, cokolwiek by o tym nie sądzić. Wracam do komentarza Patryka Słowika, który pisze tak. Ustawa nazwana Lex Szarlatan nie jest idealna. Jej krytycy mają w niektórych argumentach trochę racji, ale przynajmniej moim zdaniem korzyści zdecydowanie przeważały nad ryzykami. Główny argument krytyków sprowadza się do tego, że państwo nie powinno powierzać tak wielkiej władzy jednemu urzędnikowi, czyli rzecznikowi praw pacjenta. Ustawa przewiduje bowiem wprowadzenie zakazu stosowania praktyk pseudomedycznych zdefiniowanych jako udzielenie świadczeń zdrowotnych, które stwarzają ryzyko uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. Do tego doszedłby zakaz oferowania lub stosowania metod diagnostycznych lub leczniczych niebędących świadczeniem zdrowotnym, w przypadku których wprowadza się pacjenta w błąd, że posiadają one właściwości świadczenia zdrowotnego. Ktoś musiałby to oceniać i byłby to właśnie rzecznik praw pacjenta. Krytycy mówią, że to źle, ale czy przypadkiem? Generalnie funkcjonowanie państwa nie opiera się na tym, że organy administracji publicznej odpowiadają za stosowanie prawa, a nie wszystko da się kazuistycznie określić w przepisach, więc interpretacja w stosowaniu prawa jest naturalna. Wątpliwości Karola Nawrockiego wzbudziło zapisanie w ustawie szerokich kompetencji rzecznikowi praw pacjenta, który mógłby poprzez decyzję administracyjną bez kontroli sądu zdecydować na przykład o wyłączeniu jakichś stron internetowych, które proponują produkty zielarskie, a w żaden sposób
sposób nie manipulują czy nie oszukują pacjentów. Nawrocki mówi, kluczowy musi być wyrok sądu. Nie może być tak, że przed wyrokiem ktoś zostanie pozbawiony możliwości świadczenia usług, choćby polegało ono na leczeniu ludzi. To wadliwa argumentacja, zwraca uwagę Patryk Słowik. Zakłada bowiem, że urząd będzie interpretował przepisy niezgodnie z celem ustawy.

0: I oczywiście jest to możliwe, ale na takiej samej zasadzie źle przepisy może interpretować Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy urzędy skarbowe, a nie odbieramy im prawa do wydawania decyzji. No ja myślę, że pan Karol Nawrocki do spółki z Bogdanem Święczkowskim zaraz się wezmą za ZUS czy urzędy skarbowe i uznają po prostu na życzenie Konfederacji, że nie mogą wydawać żadnych decyzji, bo zaszkodzą biznesmenom. Zresztą oczywiście prawda jest taka, że i w tych przypadkach mieliśmy sytuację, kiedy jakiś przedsiębiorca został zniszczony przez decyzję urzędu skarbowego i dochodził swoich roszczeń i praw w urzędzie skarbowym. Takie rzeczy się zdarzają, oczywiście one są patologiczne. Wielu z tych przedsiębiorców wygrało po prostu odszkodowania od Skarbu Państwa, jeżeli racja była po ich stronie. Natomiast demontowanie całego systemu i wyrzucanie do kosza przepisów, które chroniłyby ludzi przed oszustami, wydaje mi się niezwykle szkodliwe, więc absolutnie podpisuję się pod tym, o czym pisze Patryk Słowik. Dodajmy jeszcze raz bardzo wyraźnie. Nie jest prawdą, że zostaną zamknięte firmy, które prowadzą działalność zielarską. Chodzi o to, żeby po prostu właściciele tych firm, i wtedy będą bezpieczni, nic się nie będzie działo, nie głosili bredni pod tytułem, że jakieś zioło wyleczy raka i że należy odstąpić od chemioterapii, bo stosowanie tego zioła wystarczy. I o to chodzi w tej ustawie, a nie o to, że ktoś sprzedaje zioła i przedstawia jakieś zalety stosowania tych ziół. Naprawdę, już nie sprowadzajmy rzeczy do absurdu. Co Państwo jeszcze mogą znaleźć? Ja znalazłam ciekawy tekst w Wirtualnej Polsce. Autorem jest Szymon Jadczak. Groźby, spisek, ustawiona kontrola, sfabrykowane dowody. Tak Jacek Żalek opisywał to, co spotkało go w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Prokuratura Regionalna w Warszawie zbadała te wątki i wszystkie umorzyła. Śledczy przypomnieli, że poważne zarzuty w sprawie afery NCBR ma sam Żalek i jego kolega Piotr M. I to jest historia afery w NCBR, która to afera była. To znaczy, doszło do gigantycznej kradzieży pieniędzy i z tego powodu Jacek Żalek ma postawione zarzuty. Natomiast wspierany przez lobbystę, obecnie posła, swojego kolegę, Żalek zrobił obchód po mediach i zarzucał swoim oponentom politycznym wewnątrz PiSu, czyli między innymi Adamowi Bielanowi i braciom Kuchom, rozmaite przestępstwa. Ja od początku Państwu mówiłam, że jeśli chodzi o NCBR, to jest afera, jest wielkie złodziejstwo, ale zarzuty Żalka i opowieści Żalka nie są wiele warte. I to mówiłam, byłam atakowana, że ja tu kogoś bronię. Nie, nikogo nie bronię, dlatego że cała ta ekipa Adama Bielana jest politycznie odpowiedzialna za ten chaos i za złodziejstwo, natomiast nie w wymiarze kodeksu karnego. I to mówiłam na podstawie swojej wiedzy na temat afery NCBR i mówiłam także, co prokuratura w tej chwili potwierdziła, jak Państwo widzą, że naprawdę, wierzyć Żalkowi nie należy z różnych powodów, zastrzegając oczywiście, że być może są akta sprawy, których nie znam. Ale była tam cała grupa przestępców, ten proces się już toczy, są postawione zarzuty. Jedną z postaci jest pani Hanna S., która notabene, zanim miała postawione zarzuty, to naprawdę potwornie napsuła mi krwi. Zorganizowano całą akcję wysyłania do mnie wezwań przedsądowych i tak dalej, ale kiedy czytam ten tekst, że te śledztwa zostały umorzone z tych opowieści Żalka, to powiem tak, to przewidziałam. Co jeszcze chcę Państwu zareklamować? Bardzo ciekawy tekst na stronie OKO.press. Chodzi o pismo naukowe Metryka. Na czworo pochodzących z Rosji członków Rady Naukowej Pisma Metryka, trzech jest wysoko postawionymi urzędnikami państwowymi, zasiadającymi w najwyższych gremiach bezpośrednio przy Putinie lub rosyjskim rządzie. Ustaliło OKO.press. To jest artykuł Anny Mierzyńskiej i Angeliki Pitoń. Resort nauki zapewnia, od nowego roku Metryka zniknie z listy punktowanych czasopism. No tutaj muszę Państwu powiedzieć, że sprawa jest o tyle ciekawa, że właśnie to pismo, jak rozumiem, OKO.press zresztą tutaj ujawniło, że przygotowuje ono szkolenia dla urzędników stanu cywilnego i uczy, jak odmawiać transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych. W Gazecie Wyborczej znajdą Państwo artykuł Agaty Kądzińskiej, Iwony Szpali. Kaczyński i Morawiecki konkurują na antyimigranckich hasłach, by przed wyborami 27 roku nabić punktów w prawicowym elektoracie. Polecam Państwu ten tekst i też ciekawy tekst Leszka Kostrzewskiego, dla wielu na pewno bardzo cenny. Cała branża IT czekała na pierwszą interpretację głównego inspektora pracy w sprawie umów B2B. Wśród informatyków, programistów czy testerów. I właśnie się doczekała. To przełomowe stanowisko, mówią eksperci. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Michał Nieznański z Konfederacji. Dzień dobry, witam.
1: Witam panie doktor, dzień dobry.
0: Reprezentuje pan Ruch Narodowy, jak rozumiem.
1: Cały czas.
0: Rozumiem też, że Konfederacja jest bardzo zadowolona, że prezydent zablokował ustawę Lex Szarlatan. No, dzięki temu osoby, które proponują leczenie witaminą C raka, będą mogły działać spokojnie. Dopiero do momentu, kiedy ktoś umrze albo straci zdrowie, to prokuratura się tym zainteresuje. Taki mamy stan prawny dzisiaj.
1: Stan prawny taki mamy dzisiaj, natomiast wręcz przeciwnie, że nie jesteśmy zainteresowani takimi osobami. My jak najbardziej chcemy walczyć z prawdziwym szarlataństwem. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast ustawa, która była bardzo niedokładna, mówiąca o tym, że można zastosować takie praktyki również do zielarstwa czy fizjoterapii, co niektóre opinie mówiły, że tak nie będzie, co niektóre opinie mówiły, że będzie, ale nie jest to wypisane wprost. Jest to stwierdzenie dość otwarte w tej ustawie. Powodowały, że takiej ustawy nie można przyjąć. I myślę, że pan prezydent, zgłaszając tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, dokładnie miał te same wątpliwości. Podobnie jak miał wątpliwości co do roli Rzecznika Praw Pacjentów, który miał naprawdę duże kompetencje i byłby sędzią we własnej sprawie.
0: No, wie pan, ZUS też ma kompetencje, Urząd Skarbowy też ma kompetencje od każdej decyzji administracyjnej. I przysługuje odwołanie do sądu. Bo moja wątpliwość polega na tym, że ja przeczytałam te przepisy i nie ma tam mowy o tym, że ktoś może zamknąć firmę zielarską. Chodzi o tutaj zapobieganie sytuacji, kiedy są udzielane świadczenia zdrowotne, które stwarzają ryzyko uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci człowieka przez osobę niewykonującą zawód medyczny. I co więcej, chodzi także o przypisywanie fałszywych właściwości leczniczych produktom, które tych właściwości nie mają.
1: No ale jest coś takiego też jak praktyka zagrażająca zdrowiu. Kto ma to ocenić, czy ona zagroziła zdrowiu, czy nie? Wystarczyło w tej ustawie, konkretnie wypisać te przypadki, co jest dobre, bo kierunek tej ustawy, to żebyście Państwo też wiedzieli, kierunek tej ustawy, który chroni Polaków, jest dobry, tylko że nie możemy przyjmować ustaw, które są niejednoznaczne i mogą powodować potem dość duże niesnaski.
0: Tylko, że trudno jest zakładać, że urzędnik będzie łamał prawo, no bo wtedy to wszystko,
1: ale to nie będzie,
0: wszystko
1: panie,
0: można zakwestionować.
1: To nie będzie, panie doktor, łamanie prawa, tylko jego interpretacja. Interpretacja nie jest łamaniem prawa.
0: Nie, to nie jest interpretacja, bo jeżeli ktoś stwierdza, że ziołami leczy się raka, no to po prostu wtedy rzecznik ingeruje w taką sytuację i żąda wycofania tej informacji. Nie musi zamykać od razu strony, ani nakładać kary, tylko pierwszym krokiem jest zażądanie od danego podmiotu, żeby przestał rozprzestrzeniać takie informacje.
1: Bardzo podobnie jak urzędnicy KAS, którzy mogą dać pouczenie, a nie wlepiać duże mandaty za sprzedaną poza otwarciem butelki wody. No to się dzieje, panie redaktor, niestety i urzędnicy potrafią wykorzystywać swoje
0: kompetencje. Czyli co, następnym krokiem będzie wysłanie przepisów o urzędach skarbowych i ZUS-ie do Trybunału,
1: nie, niekoniecznie,
0: tak?
1: Tylko że dajemy pole do interpretacji tych przepisów i dajemy chociażby nawet policjantom, to jest normalne, to nie ma w tym nic złego, tylko są przypadki, kiedy jest to nadużywane. Chociażby karą od policjanta za popełnione wykroczenie może być pouczenie. To jest kara. Pouczenie jest karą. Mało kto o tym wie, że samo to, że policjant nas pouczy,
0: a
1: jest
0: pan
1: formą
0: powie,
1: kary.
0: Co jest złego? Ale po pouczeniu człowieka, nic, który głosi,
1: nic nie jest złego, tylko zobaczcie Państwo interpretację. Za ten samo przewinienie możemy dostać pouczenie, możemy dostać mandat. Jest wybór policjanta. Tak samo jak przy KAS. Mogli dać pouczenie, mogli dać mandat. Zwyczajowo niestety urzędnicy wybierają mandaty, bo słyszeliśmy również od ważnych urzędników KAS, że mają obowiązek nakładania mandatów. Budżet państwa się mocno nie spina, więc się nie dziwię. I ja jestem naprawdę ostrożny co do dodawania kolejnych kompetencji urzędnikom, bo te przepisy powinny być po prostu spójne, jednoznaczne, spójne.
0: Ja chcę tylko przypomnieć, że była taka dyskusja między przedstawicielką KAS związków zawodowych, a Krzysztofem Stanowskim, i ona stwierdziła jednoznacznie, że jednak praktyka jest taka, że bardzo często urzędnicy najpierw dają upomnienie, a jeżeli ktoś rażąco łamie dalej prawo, to wówczas...
1: No to te ostatnie głośne przypadki tego nie potwierdziły, bo zakup wody podobno jest bardzo częstym przykładem próby takiej manipulacji urzędniczej.
0: Ja myślę, że po prostu warto się trzymać przepisów i prawa i nie będzie...
1: Bardzo daleko. No tak, panie, ale to jest takie ludzkie, dać komuś butelkę wody, jak było 35 stopnia, się jeszcze nie otworzyło, a potem za to dostać mandat.
0: Pana nie dziwi, że pan Jerzy Zięba, który głosi, że można wyleczyć raka witaminą C i nie należy stosować chemioterapii, znalazł się w Pałacu Prezydenckim i doradzał właśnie ludziom prezydenta, jak powinna taka ustawa wyglądać. Co prawda pan rzecznik mówi, że to był błąd, no ale jaki błąd? No pan Zięba był w Pałacu Prezydenckim.
1: Czy wysłuchanie...
0: I jak widać, jego stanowisko zostało przyjęte.
1: No myślę, że nie. Pan Zięba raczej był z absolutnym zawetowaniem tej ustawy, a nie skierowaniem jej do Trybunału.
0: Nie twórzmy fikcji. Wysłanie do Trybunału to jest tak, jakby weto.
1: Ta ustawa trochę tworzyła. Ta ustawa trochę tworzyła fikcję.
0: Do więc... głębokiej studni się wrzuca. Więc to jest tak jak weto. No już nie róbmy z
1: natomiast,
0: naszych słuchaczy...
1: Nie wiem, wiadomo. Jeśli chodzi o pana Ziębę, ja gdzieś widziałem jego twórczość, z którą się absolutnie nie zgadzam. Natomiast jeśli ktoś chce się u niego leczyć i podejmuje taką decyzję i jest świadomy swojej decyzji, że odrzuca medycynę konwencjonalną na rzecz takiej, którą proponuje pan Zięba, to jeśli jest dorosłym człowiekiem, to ma do tego też prawo i nie jest to nic dziwnego, aczkolwiek ja przestrzegam, żeby jednak trzymać się normalnych zasad medycyny.
0: Czyli ja widzę taką sprzeczność w tym, co pan mówi, bo z jednej strony mówi pan, jestem za tym, żeby hamować działalność szarlatanów, a teraz pan mówi, no jak ludzie są tacy głupi, że idą i wierzą w to, to jest
1: nie
0: problem.
1: Nie powiedziałem, że ludzie są głupi.
0: Wiem, ale tak to zabrzmiało,
1: co niektórzy po prostu wierzą w taką medycynę, co niektórzy wierzą w akupunkturę.
0: Zakłada, że państwo w żaden sposób nie powinno chronić przed szarlatanami, tylko natomiast po prostu reagować po fakcie, jak już się straci zdrowie i życie.
1: Bo mówię panie, że jestem niekonsekwentny. Pytanie, co określimy jako szarlatana? Człowieka, który szkodzi drugiej osobie. Natomiast czy pan Zięba szkodzi? To trzeba byłoby zapytać lekarzy, że takie przypadki widzieli. Ja nie znam, bo nie śledziłem tak mocno pana Zięby, dowiedziałem się o nim wcześniej, natomiast to, że był pan z prezydenta, przypomniało mi jego twórczość. Pytanie, czy on komukolwiek zaszkodził. I to nie ma tutaj żadnej sprzeczności. Natomiast jeśli ktoś jawnie mówi, że wyleczy jakąś chorobę poprzez jakieś dziwne specyfiki, a nie takie ogólnodostępne, no to wtedy już szarlatanem zostaje. Pytanie, czy ludzie chcą w to wierzyć, czy też nie. Ja bym te przepisy udoskonalił i myślę, że prezydent Karol Nawrocki też wypisał, co dokładnie jest tym szarlataństwem, nie dał otwartego pola manewru dla urzędników, żeby nie było pola na nadużycia.
0: No ale jak wypisał? Bo ja nie za bardzo wiem. To znaczy, że trzeba wszystkie przypadki wymienić, że jak ktoś mówi, że raka się wyleczy witaminą C, tak, to pan chce, żeby takie 1000 przypadków było wypisane. No to jest jednak fikcja.
1: Czy 1000 przypadków? To nie, ale możemy naprawdę te przepisy wpisać tak, żeby były jednoznaczne i nie dawały powodów do interpretacji. Natomiast polskie prawo jest często tak tworzone, że przepisy do interpretacji
0: bardzo
1: daje zbyt duże.
0: Jesteśmy
1: bo jesteśmy właśnie przyzwyczajeni do takiego prawa, które jest zbyt ogólnikowe i nie wypisuje pewnych norm, które nie powinny
0: następować. To jest ogólnikowe i zakłada generalnie, że urzędnik będzie chciał łamać prawo i przegrywać sprawy w sądzie. No ja bym takiego założenia nie robiła.
1: Nie zakładać,
0: proponuje to zmianę w kodeksie karnym, czyli znowu mamy taką sytuację. Jak ktoś już straci zdrowie, to dopiero wtedy wkracza prokuratura. No to jest jednak trochę za późno.
1: No ale to w tej ustawie mogłoby być podobnie, dopóki ktoś tego nie wykryje, więc te przepisy naprawdę trzeba napisać tak, żeby powodowały wcześniejszą reakcję.
0: Ale jak nie wiadomo. Dobra, to jeszcze mam takie pytanie, bo Jarosław Kaczyński apeluje o wspólną listę prawicy przed wyborami i to do Sejmu, przed wyborami w 2027 roku. Czy Konfederacja chciałaby być na wspólnej liście prawicowej pod patronatem Karola Nawrockiego?
1: Jeśli chodzi o pakt senacki, to Sławomir Mentzen mówił o tym już dawno.
0: A ja mówię o Sejmie.
1: Jakbym mógł odpowiedzieć to. To oczywiście tak, dokładnie wiemy, jak wygląda wybór senatorów, że są to jednomandatowe okręgi wyborcze i faktycznie powinna tam nastąpić taka demokratyczna walka dwóch bloków, tego lewicowego i tego prawicowego, i wtedy jest szansa, żeby Senat również był bardziej w stronę prawą, aniżeli obecnie. Natomiast jeśli chodzi o listę do Sejmu, to absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby nasi wyborcy głosowali na jedną listę, na której będzie pan Mateusz Morawiecki czy Jarosław Kaczyński. No my nie po to zakładaliśmy Konfederację w 2018 roku, pod koniec 2018 roku, i wystartowaliśmy w wyborach parlamentarnych, a wcześniej w eurowyborach w 2019 roku, żeby teraz się z PiS-em łączyć, bo tak naprawdę to zjednoczenie sił prawicowych powstało na bazie buntu do rządów Mateusza Morawieckiego.
0: A może z Grzegorzem Braunem się połączycie?
1: Absolutnie nie. Jak widać, to rozłączenie pomogło jednej i drugiej stronie otworzyć się na nowych wyborców, i ci wyborcy chcą głosować na dwie oddzielne partie i chcą widzieć różnicę. My również chcemy, żeby wyborcy, pokazując tą różnicę, dali znak przyszłemu rządowi, które ustawy i który program danej partii chcą wprowadzać
0: czy
1: w życie.
0: W Konfederacji partia Sławomira Mentzena z Ruchem Narodowym już podzielili się jedynkami w 41 okręgach, że 20 jedynek dla Ruchu Narodowego, 20 dla Nowej Nadziei Sławomira Mentzena, a ostatni okręg dla pana Pałowskiego, który jest związany z Braunem. Że taki podział nastąpił.
1: To od końca zacznę. Pan Andrzej Zapołowski jest związany z Konfederacją Wolność i Niepodległość, a nie z Grzegorzem Braunem. W momencie naszego rozstawania się z koroną Grzegorza Brauna, Andrzej Zapołowski stwierdził, że jednak swoją przyszłość
0: tak,
1: widzi.
0: Tak, chodzi mi o to, że już się dogadaliście co do podziału jedynek.
1: Natomiast co do podziału jedynek, proszę być spokojnym. Będzie to podział, który zadowoli jedną i drugą stronę.
0: A jak Konfederacja będzie głosować, gdy przyjdzie wybierać nowego wicemarszałka Sejmu, bo tutaj PiS może konkurować z Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?
1: Znaczy też, żeby nasi słuchacze wiedzieli, najpierw to musi być zmiana regulaminu Sejmu, żeby było dwóch kolejnych.
0: Nie, ale właśnie będzie jedno stanowisko wicemarszałka.
1: To może ujawniam małą tajemnicę, która dziś krąży po holu sejmowym, że są prowadzone prace w kierunku zrobienia dodatkowych dwóch miejsc.
0: Znaczy marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział, że tak nie będzie, że jest jedno miejsce w prezydium
1: marszałek
0: i koniec.
1: Marszałek Włodzimierz Czarzasty powiedział to zapytany oficjalnie, natomiast ja mówię o takich ploteczkach kuluarowych, które usłyszałem, no to będą od dziennikarzy, więc skądś te plotki musiały się wziąć, że będzie dodatkowe miejsce w prezydium, natomiast tu by trzeba było naprawdę zmienić regulamin Sejmu. PiS, jakby nie patrzeć na obecny regulamin, ma prawo do posiadania wicemarszałka. Strasznie opierali się przy pani Elżbiecie Witek, której nawet ja nie byłem fanem, pamiętając czasy jej marszałkowania w Sejmie nie do końca udanego, ale jak widać, na rok przed wyborami chyba PiS poszedł po rozum do głowy. Jeśli przedstawi kandydaturę, to oczywiście się nad nią pochylimy i pewnie zagłosujemy za taką kandydaturą, no bo dlaczego komuś odbierać prawo, które musi jakby nie patrzeć, wynikając z regulaminu Sejmu należy.
0: Michał Nieznański, Konfederacja, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Minister finansów Andrzej Domański przedstawił propozycję zmian w systemie podatkowym. Chodzi między innymi o podwyższenie progu podatkowego, ale też wprowadzenie nowej stawki. No i generalny zarzut wobec tych zmian jest taki, że Koalicja Obywatelska obiecywała kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych, nie zrealizowała tej obietnicy, a za to takim boczną furtką wprowadza jeszcze jeden próg podatkowy. No i zarzut też jest taki, że osoby najmniej zarabiające w ogóle nie skorzystają na tych zmianach.
3: No rosną wynagrodzenia nominalne i realne. Muszą rosnąć też progi, bo coraz więcej Polek i Polaków, mimo że nie są przesadnie bogaci, wpada w ten drugi próg. Szacunki mówią, że w przyszłym roku byłoby to ponad 14% w ogóle wszystkich podatników, więc widzimy, że ten próg, który nie był zmieniany od kilku lat, no musi zostać zmodyfikowany. Stąd konkretna propozycja, taka odpowiedzialna z punktu widzenia też neutralności budżetowej. Przypomnijmy, dzisiaj mamy próg 120 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli ktoś zarabia więcej, od tej kwoty zaczyna płacić 32%. My proponujemy zwiększenie tego progu do 130 tysięcy i wprowadzamy taką stawkę, która między 130 tysięcy a 150, 24% podatku będzie w taki sposób płynny kierowała nas do tego progu, który dzisiaj jest, czyli 32%, który będzie zaczynał się od 150 tysięcy złotych wynagrodzenia w skali roku. Szacujemy też, że to jest 3,5 miliona Polek i Polaków, którzy skorzystają na tym. Nawet do 3600 złotych może zostać więcej w portfelu w tych gospodarstwach domowych.
0: Czyli to jest taki klientelizm polityczny, bo w gruncie rzeczy Koalicja Obywatelska po prostu chce ulżyć tym grupom, których pewnie jest najwięcej wyborców tej partii. Bo najmniej zarabiający, powtórzę jeszcze raz, nic nie zyskują.
3: Powiem tak, jeżeli chodzi o klasę średnią i o to, że nie chcemy finansować głównie z portfeli klasy średniej, no jednak ten przeskok i to wszyscy, którzy tego doświadczają, no mają takie poczucie, że gdzieś tak we wrześniu, październiku, być może w listopadzie nagle ich dochody netto, czyli ten przelew, który widzą na swoim koncie, nagle radykalnie się pomniejsza właśnie o podatek. No tutaj chcemy trochę odwrócić filozofię. Zresztą to jest ważny postulat ze strony nie tylko społecznej, ale ekspertów, ekonomistów i też różnych stronnictw politycznych, że gdzieś musimy wspierać też rozwój klasy średniej i ten ciężar wydatków państwowych, budżetowych przy tych zmianach podatkowych przenosimy na najbogatsze firmy i grupy kapitałowe, dając trochę ulgę właśnie klasie średniej. Ten próg 32% zostaje po prostu, będzie usadowiony na poziomie 150 tysięcy złotych.
0: A jakby pan odpowiedział na taki zarzut bodajże Mateusza Morawieckiego, najpierw dali państwowe zamówienia zagranicznym koncernom, teraz podnoszą CIT największym polskim firmom, za granicę wspierają Polskę, dociskają.
3: Znaczy Mateusz Morawiecki chyba jest ostatnią osobą, która powinna wypowiadać się na temat polskich przedsiębiorców i polskich podatników. No to on był autorem Polskiego Ładu, który zdewastował polską przedsiębiorczość i spowodował, że w pewnym momencie żyliśmy w trzech systemach podatkowych w kraju. To był jeden wielki chaos, bałagan i zamieszanie. Skutkiem tego była rekordowa liczba przedsiębiorstw, które zamknęły swoją działalność bądź ją zawiesiły. No i też patrząc na te propozycje stronnictwa Prawa i Sprawiedliwości.
0: No teraz
3: przed,
0: też uderzycie w te firmy, no bo są zmiany dotyczące ryczałtu, bardzo takie gwałtowne obniżenie progu.
3: Przede wszystkim, i to też trzeba uczciwie powiedzieć, chcemy właśnie ten ciężar z klasy średniej, z tych, którzy ciężko pracują i szybko wpadali w ten drugi próg, czyli 120 tysięcy złotych, przekraczali tę kwotę i osiągali ten próg i płacili 32% podatku. Jednak trochę rozłożyć zaakcentować w stronę dużych podmiotów gospodarczych, grup kapitałowych, ale również te postulaty dotyczące ryczałtu, gdzie wydaje się ograniczenie do kwoty 250 tysięcy rocznie przychodu są logiczne i wskazane. Patrząc na te obciążenia podatkowe i porównując tych ryczałtowców do tych, którzy pracują na etacie, no jednak nadal, nawet po takich zmianach, te obciążenia podatkowe będą korzystne z punktu widzenia ryczałtowców, jeżeli porównamy ich z tymi, którzy są zatrudnieni na etacie. Te obciążenia etatowców nadal są największe.
0: Tutaj Koalicja Obywatelska i rząd Donalda Tuska mierzą się z innymi zarzutami. No, przedziwna historia o jakimś raporcie o Polakach. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało przekazać 200 tysięcy na raport o marce Polska, który podpisała pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska Barbara Mróz-Gorgoń. No i po prostu ten raport jest dosyć kuriozalny w tym sensie, że widać, iż pisała go sztuczna inteligencja. Jest tam bardzo dużo błędów, jakaś prezentacja była podobno na uczelni Koźmińskiego. No, o co tutaj chodzi? Ja mam wrażenie, że pani Barbara nagle musi chyba zadbać o swój wizerunek, bo z wizerunkiem Polski jakoś nie za bardzo.
3: Przede wszystkim
0: się udało.
3: I jest oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, że ten raport nie był przedmiotem zamówienia, natomiast to, o czym pani redaktor mówi i wczoraj szczególnie w internecie toczyła się daleko idąca i szeroko zakrojona debata i dyskusja na ten temat, no musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze, bo jednak wczoraj już pani pełnomocnik zabrała głos, ale szersze wyjaśnienia dotyczące raportu i dotyczące w ogóle dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac związanych z tą fundacją. I to jasno i wyraźnie trzeba wyjaśnić, krok po kroku wytłumaczyć, co było przedmiotem zamówienia, a co nie i skąd i dlaczego ten raport w tej formie ujrzał światło dzienne. Rzeczywiście ta praca jest daleka od ideału, mówiąc eufemistycznie.
0: No jakiś chyba strzał w płot personalny Donalda Tuska.
3: No, mamy do czynienia z panią profesor, która zajmowała się kwestiami Marki Polska właśnie w ramach fundacji i no, myślę, że przede wszystkim po jej stronie jest kwestia takiego rzetelnego wyjaśnienia kwestii tego raportu i tego, co się w nim
0: znajduje. No też wątpliwości budzi ten spot, który kosztował aż 7 milionów złotych, spot promujący Polskę z udziałem Roberta Lewandowskiego, jak rozumiem.
3: Myślę, że wszyscy zgadzamy się, że
0: to Polska, musiało aż 7 milionów złotych
3: Polska
0: kosztować.
3: Dokonała ogromnego skoku, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, też naszą pozycję geopolityczną, polityczną w Unii Europejskiej i na świecie. No i w ślad za tym powinna iść promocja marki i też Polski jako miejsce, do którego warto wracać, warto się przeprowadzać, warto odwiedzić w charakterze turystycznym, ale też biznesowym, rozważyć tutaj inwestycje, więc brakuje takiego uwspólnionego zarządzania marką i te wszystkie działania w tym stronę miały nas kierować. Natomiast jeżeli chodzi o spot, no to promocja Polski jest takim naturalnym działaniem, które realizuje rząd. Można oczywiście oceniać, czy ten spot jest lepszy, czy gorszy. Każdy może sobie wyrobić zdanie. Natomiast tutaj akurat nie doszukiwałbym się specjalnie jakichś wątpliwości. No oczywiście jeszcze krytyka co do samego spotu. Absolutnie tak, bo szczególnie ci, którzy się tym zajmują, muszą być otwarci na konstruktywną krytykę i na wyciąganie wniosków z przyszłości.
0: Mam wrażenie, zła pasa, no bo weźmy chociażby wyciek informacji na temat 19 milionów obywateli. Chodzi oczywiście o dane medyczne. No jak mogło do tego dojść?
3: Tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo i poziom zabezpieczeń, to jest taki obszar, który musi być tak naprawdę w sposób permanentny wzmacniany. Niedawno przyjęliśmy ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i te dane wrażliwe też w obszarze ochrony zdrowia i medycznej muszą być w sposób właściwy zabezpieczane. Zresztą na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów tak powinno być. Natomiast tak jak mówię, ten obszar ciągle musi być modyfikowany. Cały czas musimy podnosić nasze kompetencje i poziom zabezpieczeń w tym obszarze i też rozwiązania systemowe. No one, jeżeli są tylko na papierze, no to nie działają, dlatego bardzo silny nacisk stawiamy w ramach Komisji też do spraw cyfryzacji, podkomisji do spraw cyberbezpieczeństwa, ale również minister Olszewski, który w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiada za ten obszar, stawiamy na autentyczne wdrażanie nie tylko w instytucjach państwowych, ale też prywatnych, ponieważ no, musimy mieć takie poczucie bezpieczeństwa wobec państwa.
0: Zapowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji nie będzie można sprawdzić na stronie, czy no, nasze dane konkretnego obywatela są wśród tych danych, które wyciekły.
3: Myślę, że to jest kwestia bardzo wrażliwych danych, które w mojej ocenie przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zminimalizować skutki tego wycieku, to jest po pierwsze, a po drugie pytanie, że kolejne przetwarzanie tych danych nie będzie budowało pewnych ryzyk i nie wiem, czy jest możliwe z punktu widzenia przede wszystkim prymatu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ten obszar. Więc jestem i stoję na stanowisku, i musimy też sobie o tym uczciwie powiedzieć, że państwo polskie, przepisy prawa i też to, co robimy wszyscy w tym obszarze, no, ma zmniejszyć ryzyko zaistnienia pewnych incydentów. No, takie incydenty mogą się zdarzać, natomiast też kwestią i bardzo istotną jest później, w jaki sposób, jeżeli już niestety dojdzie do takiej sytuacji, tą sprawą zarządzamy, czyli podmioty, które są za to odpowiedzialne, w jaki sposób reagują, jaki jest przepływ informacji. I myślę, że tutaj też jest taka nauka z tego płynąca, że musimy jednak stawiać też na podnoszenie świadomości w tym obszarze i edukowanie Polek i Polaków, ale również tych, którzy odpowiadają.
0: Świadomością, ale
3: nie, też, którzy odpowiadają za to i jakby kontrolowanie, sprawdzanie systemu.
0: Nie miał wpływu na to, że z bazy tego MyDoktor, czy jak to się nazywa, wyciekają dane. No.
3: Ja myślę, że oczywiście, że wiele osób miało styk z różnego rodzaju medycyną i czy też umawianie nawet wizyt poprzez portale, które nie są we władztwie instytucji publicznych. Więc tutaj też ważnym obszarem jest kwestia kontrolowania tego, w jaki sposób są bazy danych zabezpieczone.
0: Panie pośle, mam przed sobą takie stanowisko organizacji społecznych w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i oczywiście te organizacje boleją nad tym, że do Trybunału ma być wysłany Maciej Berek, który przed chwilą był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Apelujemy do doktora Berka, aby w trosce o niezależność sądownictwa wycofał swoją kandydaturę. Tutaj wśród sygnatariuszy jest między innymi Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Panoptykon i inne organizacje.
3: Ja z ogromnym szacunkiem odnoszę się do dorobku i do również tego stanowiska organizacji, o których pani redaktor wspomniała. Myślę, że dobrym miejscem też do dyskusji, do debaty będzie po prostu posiedzenie Sejmu, gdzie będziemy rozmawiać na temat tej kandydatury i
0: wysłuchania. Pytanie, czy Maciej Berek będzie miał większość?
3: Z tego, co wiem, klub Lewicy ma się zebrać na początku, czy po przerwie wakacyjnej i też wspólnie wypracować swoje zdanie. Znam stanowisko parlamentarzystek i parlamentarzystów klubu Lewicy, którzy popierają tę kandydaturę, no ale tutaj to będzie kolegialna decyzja, więc dyskusja na ten temat przed nami. Ja uważam, że pan Maciej Berek jest państwowcem z krwi i kości, jest bardzo dobrym legislatorem, konstytucjonalistą, więc z punktu widzenia jego wiedzy eksperckiej i dorobku jako prawnika daje rękojmię tego, że będzie wykonywał i pełnił ten urząd na najwyższym poziomie merytorycznym.
0: Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie pośle.
3: Dziękuję, dobrego dnia.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem, intensywnym deszczem i gwałtownymi burzami. Po niespełna miesiącu pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska rezygnuje z funkcji. Wakacje zbliżają się ku końcowi, a choć do zimy jeszcze daleko, to Polacy już ruszyli na zakupy przed sezonem grzewczym. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pogoda w najbliższym czasie może być niebezpieczna, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ostrzega. W 10 województwach przed burzami, przed intensywnymi opadami deszczu w 5 regionach i przed silnym wiatrem w 7 województwach. Do mieszkańców 15 regionów wysłano też alert RCB, a dla Dolnego Śląska zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne. W województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także w części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego możliwe są punktowe opady sięgające nawet 100 litrów na metr kwadratowy. To, czy będziemy mieli do czynienia z podtopieniami, zależy od tego, czy ta ilość deszczu spadnie w ciągu kilku minut, czy kilku lub kilkunastu godzin, podkreśla rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Buchołazach, tam w ciągu 10 minut spadło 30 mm wody. To jest bardzo duża ilość wody, która spada na niewielką powierzchnię. Mamy do tego suszę hydrologiczną. Oprócz tego, no taka ilość wody nie jest w stanie być przyjęta przez kanalizację, ponieważ jest to bardzo nowy obszar i bardzo, bardzo duża ilość wody w krótkim czasie.
1: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz zauważa, że dziesiątki litrów deszczu w ciągu kilku minut zawsze stwarzają zagrożenie zalaniem posesji, mówi wiceminister spraw wewnętrznych.
3: Przy tak intensywnym opadzie deszczu lokalnie może być sytuacja, że oczywiście kanalizacja burzowa nie jest w stanie przyjąć tej wody. Drogi stają się takimi płynącymi strumieniami, w konsekwencji zalewane są piwnice i domostwa i z takimi sytuacjami należy się liczyć.
1: Według IMGW sytuacja pogodowa zacznie się uspokajać w nocy z soboty na niedzielę. Wiele rzeczy chyba nie złożyło się w całość. Sprawa zakończyła się niefortunnie. W ten sposób wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował informację, że Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Tomczyk, pytany o sprawę w wieczornej rozmowie z Polsat News, przyznał, że nie zdążył poznać Mróz-Gorgoń, ale jak ocenił, miała bardzo ciekawy pomysł na to, jak może funkcjonować marka Polska. Barbara Mróz-Gorgoń pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska mniej niż miesiąc. Naukowczyni podała się do dymisji po tym, jak opracowany przez nią raport Polaków Portret Własny okazał się pełnym błędów wytworem sztucznej inteligencji. Ministerstwo Sportu i Turystyki na przygotowanie tego dokumentu miało przyznać jej fundacji 200 tysięcy złotych. Opozycja z Prawa i Sprawiedliwości, a także z Rozwoju Plus złożyła w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura Regionalna wystąpiła do resortu sportu i turystyki o kopię raportu oraz dokumentację związaną z jego powstaniem i dofinansowaniem. Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowanie sprawdzające. Poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu i byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski są niewystarczające.
4: No musi być absolutnie wyjaśnione i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku Fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
1: Według PiS-u mogło dojść do niewłaściwego rozporządzenia pieniędzmi publicznymi, a cała sprawa jest po prostu zawstydzająca, mówi posłanka tej partii Anna Krupka.
5: Takiego partactwa dawno nie widziałam.
1: Była już pełnomocniczka do spraw marki Polska broniła się, że dokument był we wstępnej roboczej formie, a powstał na wewnętrzny użytek i nie powinien trafić do sieci. Mimo wakacji Polacy już zaczynają myśleć o zimie, ruszają na zakupy opału i nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Powodami tych działań są bardzo mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie. Telefony się urywają, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
6: My mamy bardzo różnych klientów, to są klienci indywidualni, ale mamy też pizzerie, firmy, mamy hale magazynowe. No moim zdaniem jest dużo większy ruch, a w tej chwili widzę, że przybywa klientów, którzy też wolą mieć jakąś alternatywę na wypadek, nie wiem, awarii lub innych jakichś tam nieprzewidywanych zdarzeń. No i po prostu chcą mieć w głowie taki spokój, że jak się coś stanie, to zawsze mogą sobie jakoś domogrzać.
1: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić do 800 zł. Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. W Wielkiej Brytanii w domu opieki w Surrey najstarsza żyjąca osoba na świecie świętowała 117 urodziny. W roku narodzin Angielki Ethel Cateram położono stępkę pod budowę Titanica. Kobiety nie miały praw wyborczych i trwały protesty sufrażystek. Za życia Ethel na tronie Zjednoczonego Królestwa zasiadało 6 monarchów, urząd premiera sprawowało 25 osób, a na tronie Piotrowym siedziało 11 papieży. W rozmowie z dziennikarzami Ethel przyznała, że jej sekret długowieczności jest prosty. Seniorka podkreśliła, że nigdy z nikim się nie kłóci, słucha, a potem robi to, co chce. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. Sobota w całym kraju raczej pochmurna z opadami deszczu. Na rozpogodzenia lokalnie można liczyć dopiero pod koniec dnia. Najpierw jednak w wielu regionach trzeba przygotować się na intensywne deszcze, a miejscami także burze z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, 19-20 na północy i zachodzie kraju, około 22 będzie na północnym wschodzie i w centrum, a najcieplej do 25 stopni na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, niegdyś suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
7: Wspominam o suwerennej Polsce, ponieważ pański kolega Marcin Romanowski znalazł się w Naddniestrzu. W każdym razie on tak deklaruje. To jest region kontrolowany przez Kreml. No i wiele wskazuje na to, że wszedł w jakieś relacje ze służbami rosyjskimi, no bo nie da się po prostu załatwić jakiegoś dokumentu właśnie w Naddniestrzu bez wiedzy rosyjskich służb. No to jednak jest kompromitacja.
8: Nie wiem, czy to jest prawda, że on tam przebywa. No.

0: też oszukuje nas, tak?
1: No to jest, mecenas nie musi oszukiwać, no to tak jak mecenas Dibła twierdzi, że nie wie, gdzie jest pan doktor Katrzyk. Ja nie mam kontaktu z panem ministrem Romanowskim, więc mogę powiedzieć, że nie wydaje mi się, żeby tam był, dlatego że sądzę, że dla wszystkich prawicowych polityków jakiekolwiek związki akurat z terenami kontrolowanymi przez Federację Rosyjską są delikatnie mówiąc groźne, jeżeli chodzi o w ogóle o funkcjonowanie czy życie, więc wydaje mi się, że to nie jest prawda. Gdyby tak było, no to ja tego kompletnie nie rozumiem i nie chcę też wchodzić w taki wątek odpowiedzi
0: tylko
1: na ten temat.
0: Tylko podkreślę jeszcze raz, to znaczy sam Marcin Romanowski deklaruje, że tam jest. Wiadomo, że jest to region kontrolowany przez Rosjan. Romanowski mówi, że ma dokument wydany, no to musiał mieć dokument wydany przez rosyjskie służby i ja się zastanawiam, jak to możliwe, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze takie osoby nie wykluczyło ze swoich szeregów, no bo wyklucza PiS takie osoby, które, dajmy na to, no założyły stowarzyszenie, tak, takie przewinienie, albo coś powiedziały nie tak, a jak człowiek sam mówi, że właściwie jest w rękach Rosjan, to jest dalej członkiem PiSu i nie ma żadnego problemu.
1: Pani redaktor, tylko czy na pewno Marcin Romanowski tam przebywa?
0: Znaczy, powtarzam jeszcze raz, on deklaruje, że tam przebywa i to wystarczy.
1: Pani redaktor.
0: On sugeruje, że współpracuje z rosyjskimi służbami.
1: Nie wiem, czy współpracuje, czy po prostu gra na nosie służbom. Nie mam takiej informacji, ale mogę powiedzieć jedno, że na przykład wiem, że jego zatrzymanie, które było nielegalne, skończyło się tym, że ci prokuratorzy dalej prowadzą postępowania, a doszło do jawnego popełnienia przestępstwa w postaci zatrzymania osoby, która posiadała immunitet. W tej sprawie jest
0: no i
1: tyle...
0: sąd to orzekł i wtedy wyszedł na wolność i uciekł
1: na Węgry. A co z tymi prokuratorami? Co go zatrzymał? Przecież no, to było nielegalne.
0: Ja rozumiem, że pan uważa, że za każdym razem, jak sąd podejmie decyzję, która jest niezgodna z wnioskiem prokuratury, to ten prokurator co?
1: Nie,
0: ma być odsunięty
1: Chociażby w tej sprawie są dwa wątki. Pierwsze to jest to, że zamówiono niezgodnie z prawem opinię do Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie możliwości zatrzymania osoby,
0: tak,
1: która
0: ma... Takie interpretacje były różne na ten temat.
1: Ale dlaczego akurat Ministerstwo Sprawiedliwości? Ale ci, którzy go zatrzymali,
0: że w Polsce Romanowski miałby szansę na sprawiedliwy proces. Po prostu sędzia, jak widzi, że są wątpliwości co do immunitetu, to orzekł na korzyść Romanowskiego i umożliwi mu ucieczkę na Węgry.
1: Ja w ogóle uważam, że cała ta sprawa jest elementem politycznej nagonki, zresztą nikt tego nie ukrywa. No jeżeli po drugiej stronie jest pełnomocnik, który raz jest bohater wielu mediów, raz jest pełnomocnikiem, później szefem zespołu do spraw rozliczeń rzekomo PiSu, później jest prawą ręką Donalda Tuska, no i ten mecenas tak sobie biega i się czuje bezkarny, a tymczasem jego sprawa jest bardzo interesująca.
0: Panie pośle, wiem, że jest taki przekaz z klubu PiSu o Romanowskim, to zmienić temat, rozumiem, ale teraz chcę tylko powiedzieć, że media pokazały, jak Romanowski siedzi... Media donosiły, że taki przekaz z PiSu jest, że zmienić temat, główne zalecenie. Ja czytam, że w Budapeszcie Romanowski siedział przy stoliku z rosyjską dyplomatką, panią Iriną Serkową, która najprawdopodobniej jednak pracuje dla wywiadu rosyjskiego. To jest, wszystko składa się w jedną całość, biorąc pod uwagę to, że Viktor Orban też bardzo bliskie relacje z Kremlem utrzymywał. No więc naprawdę, to jest bardzo poważny zarzut pod adresem Romanowskiego i PiS nic z tym nie robi. Powtórzę jeszcze raz.
1: Że siedział na zasadzie, że co, że jakieś spotkanie było i jakoś spotkano. W Polsce była taka sytuacja, że jeden z tłumaczy była to osoba, która jest w bliskich relacjach z rządem. Ale nie, no ja mówię, bo to jest...
0: Realizacji przekazu.
1: Nie, ale to akurat
0: tematu.
1: Nie wiem, czy tam jest. No to pani wie lepiej, co jest w PiSie niż ja. No,
0: nie, ja mówię o tym, co sam deklaruje Romanowski.
1: No dobrze, ale pani mi teraz daje przykład, że ktoś z kimś usiadł i to jest rzekomy dowód na to, że ktoś współpracuje z Federacją Rosyjską. No proszę ode mnie, od człowieka, który ma wręcz obsesyjne podejście do Federacji Rosyjskiej. Uważam, że to jest gigantyczne zagrożenie. Nie oczekiwać, że ja będę bronił kogokolwiek o jakichkolwiek relacjach prorosyjskich. Nie będę bronił też Donalda Tuska, który jest człowiekiem Putina w Polsce według prasy z 2000 któregoś tam roku. Nie mówię teraz, bo teraz zmienił zdanie, już nie chce resetu z Rosją. Ale naprawdę, zejdźmy na ziemię. Co to ma za znaczenie znaczenie dla naszych słuchaczy, dla Polaków.
0: Resetu z Rosją chciał Lech Kaczyński, bo miał stać na Placu Czerwonym obok Putina, żeby świętować zwycięstwo.
1: No nie. I powiedział, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, następnie kraje bałtyckie.
0: Tak, ale nie ulega wątpliwości, że miał jechać na Plac Czerwony, więc prawdę powiedziawszy, jeśli chodzi o reset, w 2010. Więc jeśli chodzi o reset, to muszę powiedzieć, że, każdemu można coś zarzucać. Ale panie pośle, chciałam
1: zmienić temat. No ale nie Lechowi Kaczyńskiemu, na litość.
0: No, ale zwracam uwagę, że miał jechać z generałem Jaruzelskim.

0: na Plac Czerwony i stanąć obok Władimira Putina. To jest fakt, bo Jarosław Kaczyński to później potwierdził.
1: Panie z bandytom jaruzelskim nigdzie bym nie pojechał. Wątpię, to może była jakaś wypowiedź, która dotyczyła szerszego tła politycznego, ale prawda jest taka, że był autorem gigantycznego ruchu, który spowodował, że Federacja Rosyjska, zresztą sam pisał Jarosław Kaczyński o tym, że no, imperialne drogi.
0: Oczywiście ruch taktyczny, chodziło o pozyskanie post-PRL-owskiego takiego elektoratu SLD. Ale panie pośle, zostawmy to, bo chciałam zapytać, podobno w PiS się pokłócili, kto ma być szefem EKR, skoro Mateusz Morawiecki ustąpił.
1: No, żeby pani...
0: Jedni pchają Patryka Jakiego, to pewnie pan, a inni wolą Adama Bielana.
1: No to być może też ja, no to dlaczego pani zakłada, że nie, ale...
0: No bo zakładam, że pan jest akurat w przeciwnej frakcji, w przeciwnej frakcji niż Mateusz Morawiecki niegdyś, gdy byliście obaj w PiSie.
1: A to pani Adama Bielana zapisała do frakcji Mateusza Morawieckiego teraz?
0: Tak, uważam, że on bardziej sprzyja Morawieckiemu niż Patrykowi Jakiemu na pewno.
1: No, a ja sprzyjam prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i to on zdecyduje.
0: On zdecyduje, kto będzie szefem EKR.
1: No, mam nadzieję, tak? Że tak. No,
0: a kiedy?
1: A nie wiem, no to z prezesem o tym szczerze mówiąc akurat nie rozmawiałem, inne wątki poruszałem, ale na pewno będzie to dobra kandydatura. Dwóch tych kandydatów wymienionych przez panią redaktor jest bardzo dobrymi kandydatami. Być może jeszcze na przykład pan europoseł Tobiasz Bochański, o którym się będzie rozpisują, więc uważam, że to by były dobre kandydatury. Mam naprawdę dobry zespół, może pani premier Szydło. No, pan premier Mateusz Morawiecki zrezygnował z szefa EKR-u. Akurat uważam, to jest jego dobry ruch. Tu mogę powiedzieć, że po tym, jak nasze drogi się rozeszły, to w tej chwili będzie decyzja, która będzie zapadała. Na pewno byłoby nieelegancki, gdybyśmy mówili to przed tym, jak będzie to uzgodnione z naszymi przyjaciółmi z Włoch.
0: Mateusz Morawiecki proponuje zaostrzenie polityki migracyjnej. Każdy imigrant ma mieć konto, alert deportacyjny, ma wejść w życie, służby deportacyjne mają powstać jakieś specjalne.
1: To jest, można powiedzieć, to wchodzimy trochę w sens w ogóle tego rozstania politycznego, no bo to bardziej przypomina kopiowanie pewnych założeń, które inaczej może ubudowane, inaczej może ubrane, ale na przykład kwestie początkowych tych projektów czy programów, no to był projekt, który sam kiedyś prezentowałem na grafice Suwerennej Polski, Solidarnej jeszcze wtedy i te punkty się dzisiaj powielają, więc pewna subpolizacja Rozwoju Plus następuje.
0: Mateusz Morawiecki zarzuca PiSowi, że następuje.
1: Ale sam prezentuje. Ale pani redaktor, ja patrzę z pewnym uśmiechem, czy właściwie z takim podejściem. Drogi się rozeszły. My zajmujemy swoje stanowiska, mamy znakomitego lidera, gigantyczna praca przed nami, naprawdę świetny kandydat na premiera, który prezentuje między innymi...
0: A wspólna lista pod patronatem Karola Nawrockiego, wspólna lista prawicy powstanie do Sejmu, mówię o wyborach do Sejmu.
1: No tak, bo do Senatu już jest jakiś temat, który gdzieś tam pojawił się w przestrzeni medialnej, tego nie wiem, to jest decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No to nie jest
0: prezes
1: takie proste.
0: Prezes Kaczyński apelował do prezydenta, żeby się wziął do pracy w tej sprawie.
1: To, jak później się okaże, że tak nie było, no to nie pamiętam, żeby aż tak było, ale dobrze.
0: No była wypowiedź przy okazji miesięcznicy smoleńskiej prezesa Kaczyńskiego. Powiedział, że apeluje do prezydenta, żeby się zabrał z energią.
1: Pan prezydent jest z energią
0: projektu.
1: Taką, że nie ma tutaj rzeczywiście bez dwóch zdań obawy, że pan prezydent nie będzie zaangażowany w propolskie działania. Ja sądzę, że jest to jakaś idea, która mogłaby powstać, ale pamiętajmy o tym, że najważniejszy jest tutaj program, najważniejsza jest tutaj idea bycia w polityce, więc jakby w kontekście realizacji pewnych celów. Jeżeli te cele będą wspólne, to być może taka rozmowa w szerszym gronie, w jakim to mogłoby być, no to już będzie określone przez grono decyzyjne, ale byłaby to ciekawa na pewno koncepcja. Wszystko, co służy do tego, żeby odsunąć Donalda od władzy, uważam, że jest dobrym
0: A jak
1: zadaniem.
0: Prezydent nie podoła, to znaczy, że jest nieudacznikiem, nie potrafił zjednoczyć prawicy.
1: I koniec PiSu, nie? I tak już od 20 lat.
0: Ale ja mówię o czymś innym. Nie, no ja rozumiem, ale pani redaktor, mówię o tym, że jak się wzywa Karola Nawrockiego...
1: Daj Boże każdemu w polityce być takim nieudacznikiem jak Karol Nawrocki. Gdzie
0: no ale jak się wzywa Karola Nawrockiego, żeby zjednoczył prawicę, a jemu się nie uda, no to znaczy, że klęska.
1: Ale spokojnie.
0: Tak troszeczkę Jarosław Kaczyński na minę wsadził prezydenta.
1: Nie wsadził. Ja uważam, że prezydent na razie pokazuje jedno, że w każdej sprawie jest bardzo skutecznym prezydentem i jeżeli by tak podjął takie działania, jestem przekonany, ona też doszło do sukcesu, ale uważam, że tutaj doświadczenie osoby takiej jak prezes Jarosław Kaczyński, pamiętajmy, że stworzenie wspólnych list, sam wiem, bo to jest naprawdę gigantyczne wyzwanie, to nie jest takie proste, jakby się wydawało.
0: Mateusz Morawiecki powiedział, że Jarosław Kaczyński był za obowiązkowymi szczepieniami na COVID-19.
1: Nie znam takiej wypowiedzi bezpośrednio pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli pamiętajmy, że sytuacja z COVID-em była bardzo trudna, czy był, czy nie, jaka była opinia wtedy ekspertów, takie zrzucanie, rozumiem, pewnej odpowiedzialności, bo dzisiaj trochę jest inna ocena niż jeszcze kilka lat temu. Wtedy przypomnijmy, że nawet pan Bosak mówił o tym, że sytuacja z pandemią jest bardzo poważna. Dzisiaj jest każdy mądry po szkodzie, to skąd, ale wolałbym, żebyśmy jednak nie przerzucali się, co było. Pan prezes...
0: Mateusz Morawiecki też ujawnił inną rzecz, wreszcie powiedział to pod nazwiskiem, że zmiana ustawy antyaborcyjnej dokonana za pomocą Trybunału Julii Przyłębskiej, to była zaplanowana akcja Jarosława Kaczyńskiego i próba ratowania sytuacji w partii, ponieważ konserwatyści byli wściekli za piątkę dla zwierząt i żeby partia się nie rozpadła, to Jarosław Kaczyński odpalił sprawę aborcji. No to właściwie powiedział Mateusz Morawiecki.
1: Uważam,
0: w jednym z internetowych wywiadów.
1: Uważam, że próbuję wrzucić na boisko inną piłkę, żeby każdy o tym komentował i to grał. Uważam, że to nie jest informacja prawdziwa, ale ja nie chciałbym się zajmować panem premierem Mateuszem Morawieckim.
0: Ale siłą rzeczy...
1: Ja rozumiem, tylko że to nie ma znaczenia dla Polaków.
0: On jest osobą z wewnątrz.
1: Ja rozumiem, tylko że dzisiaj Polacy,
0: PiSu,
1: którzy nas słuchają, pani redaktor, zastanawiają się na przykład, ile będzie wynosił podatek CIT, ile będzie realne rozwiązania, które proponuje pan premier Tusk. Wychodzi na to, że 7 miliardów korzyści, a 13 na minusie, więc że takie propozycje, że przedsiębiorcy za chwilę będą mówili o tym, że jest sytuacja bardzo
0: ważna. Wtedy Donald Tusk powie, jeżeli prezydent zawetuje tę zmianę, że prezydent staje w obronie wielkich korporacji, wielkich koncernów.
1: A 250 tysięcy przychodów w ciągu roku to jest duży...
0: klasy średniej.
1: A 250 tysięcy to jest taki wielka korporacja według pani? 250 tysięcy euro, milion złotych przychodów w ciągu roku, to są przedsiębiorcy, którzy funkcjonują i jeżeli
0: to
1: obniżamy
0: mogą przejść na podatek liniowy zamiast ryczałtu.
1: Pani redaktor, ale też patrzmy na to, że ten drugi próg jest pewnym utrudnieniem. Podatki powinny być proste, dlatego propozycja, którą przedstawia profesor Czarnek, zakłada 180 tysięcy wejście w drugi
0: próg. Ale Mateusz Morawiecki już powiedział 200 tysięcy.
1: Ja
0: liczę na to, że teraz
1: pani
0: wy rzucicie 220
1: tysięcy. Ile powie pani redaktor? 300 tysięcy. Ja powiem 400, sprzedane. Pani redaktor, już rzucajmy się.
0: Ja nie startuję w wyborach, tylko mówię.
1: Dlatego nie róbmy sobie żartów, że po prostu z tego, że powiedział 200 tysięcy. A ja mówię 180, tyle co mamy policzone, tyle co przedyskutowane i mamy to na stole i to proponuje kandydat największej partii opozycyjnej Przemysław
0: Profesor Czarnek. Z czego to sfinansować?
1: Chociażby uszczelnienia systemu luki VAT i dodatkowo jest jeszcze kwestia za nas z sektorem bankowym, który te swoje dochody, które ma ponadmiarowe, tam chyba to jest ponad 40 miliardów, to będzie ponad 20 miliardów. Te kwoty zostały zaprezentowane. One są
0: Panie,
1: w konferencji pana profesora Przemysława Czarnego.
0: Prezydent zawetował ustawy, tak. Co prawda podpisał ten podatek bankowy, ale zawetował wyższą akcyzę, zawetował podatek
1: cukrowy. Na co wyższą akcyzę?
0: Na alkohol. I zawetował także podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A pan mi mówi, że uszczelnianie luki. Ja chcę panu powiedzieć, że w 2022 roku Ale panie pośle, trzymajmy się faktów. Luka VAT-owska w 2022 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości była bardzo wysoka i zaczęła spadać. Także wszystkie te źródła, które pan wskazuje, są raczej mityczne. Problem jest taki...
1: Taki mityczny, że nie ma luki? Jest luka.
0: Luka się zmniejszyła od czasów PiSu, natomiast problem jest taki, że dług publiczny narasta tak czy owak.
1: Na skutek
0: wydatków socjalnych.
1: Czyli można obniżać podatki, tak jak to proponuje premier Tusk.
0: Nie, proponuje opodatkować duże koncerny.
1: Takie jak 250 tysięcy euro przychodów.
0: To akurat dotyczy ryczałtu, ale on mówi o CIT, także to są dwie różne sprawy.
1: Ale po co ten drugi próg? Pani redaktor też tutaj mi rzuca inne wątki, przypomina czasy prehistoryczne, lat to jest to, co jest teraz.
0: Próbuję sprostować to, co pan mówi, bo może słuchacze nie wiedzą.
1: W obronie Donalda Tuska, ale pani redaktor, a gdzie jest kwota wolna od podatku?
0: Niech pan mi nie mówi o obronie Donalda Tuska, bo po prostu pokazuje panu fakty, ale nie.
1: A gdzie jest kwota wolna od podatku? Znalazła pani ją?
0: Ma pan rację, obiecywali i nie prowadzili.
1: A co powiedział, że jeżeli w polityce jest ktoś, kto obiecuje i tego nie spełnia, to jest osobą niewiarygodną i Donald Tusk jest niewiarygodnym.
0: Opozycja ma prawo.
1: Zgodziliśmy się, że Donald Tusk jest osobą niewiarygodną i pozdrawiamy słuchaczy Radia Tok FM.
0: Tak jest. Tak samo zresztą jak PiS składał rozmaite obietnice i nie zrealizował.
1: Dotrzymywanie słowa akurat tego, że Prawo i Sprawiedliwość to naprawdę.
0: Musimy kończyć. Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Bardzo.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna.
2: Dzień dobry.
0: Oraz Roman Imielski. Wicenaczelny Gazety Wyborczej, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zaczniemy może od ostatnich decyzji Karola Nawrockiego. Tutaj muszę wam powiedzieć, że tak, wszyscy się skoncentrowali na Lex Szarlatan, ale zawetowana została ustawa o wykluczeniu komunikacyjnym. No i to jest dosyć bolesne, bo tam były przeznaczone pieniądze na nowe połączenia, dotowane przez samorządy, ale też wspomagane przez państwo. Główny zarzut, to tak państwu powiem tylko, bo zaraz przejdziemy do Lex Szarlatan, ale może potem też zajmiecie się tym, bo tam główny zarzut prezydenta był taki, że umowy z przewoźnikami byłyby zawierane tylko na 5 lat, a nie na 10 lat. Zresztą tutaj rząd się posunął, bo wcześniej była mowa o 3 latach, przesunął na 5, ale i tak Nawrocki to zawetował. Ja uważam, że to jest bardzo duża strata. Uważam, że należało dać samorządom swobodę w zawieraniu tych umów, bo one wiedzą najlepiej, gdzie te połączenia są potrzebne, kiedy trzeba je przedłużyć, a kiedy nie. Więc uważam, że to jest duża strata i powiem tak od razu, że to była decyzja czysto partyjna. Po prostu się obawiali, że może coś tej Koalicji Obywatelskiej wzrośnie w tych małych...
2: Właśnie ja chciałem o tym powiedzieć, dlatego że to wykluczenie komunikacyjne jest ogromnym problemem dużej części cały czas naszego kraju. Bardzo dużym problemem. I ja często jeżdżę po takich właśnie terenach, w których kiedyś dobrze funkcjonował jeszcze transport publiczny, a dzisiaj są problemy. I na przykład takim terenem jest Warmia i Mazury. Tam jest bardzo duży problem. Nawet połączenia między głównymi miejscowościami są albo nieliczne, albo czasami nie ma ich wcale. I ja bardzo zdziwiłem się, prawdę mówiąc, że Karol Nawrocki akurat tę ustawę zawetował. I ja tylko mogę ją zrozumieć, tą decyzję, jako działanie absolutnie polityczne w okresie już wyborczym.
0: Tak.
2: Dlatego, że tam odpowiedzialność za ten transport publiczny w tej ustawie, za jego organizację, bardzo szczegółową zresztą, spadał na samorząd województwa. De facto. Więc obawiano się prawdopodobnie, że przy poprawie dosyć szybkiej, bo ta ustawa narzucała dosyć szybkie tempo, takich i pieniądze za tym były duże, tak. Poprawie też pod tym względem życia mieszkańców w takich regionach właśnie, szczególnie ściany wschodniej, która jest jednak głównie propisowska, to się może odbić na właśnie też słupkach poparcia. Ja nie znajduję żadnego innego wytłumaczenia, dlatego że tam były bardzo szczegółowe zapisy w tej ustawie, na przykład takie, że musi być zapewniony transport między miastem wojewódzkim, a wszystkimi miastami, które są siedzibami powiatów.
3: No chyba taki był też pomysł tej ustawy, że jeżeli koordynacja przechodzi trochę wyżej, to po to, żeby nie było też tylko tak, że każda gmina jakby organizuje swój transport, ale one nie są, bo to jest główne wyzwanie w transporcie publicznym, znaczy żeby to było skorelowane. Kto jechał pociągiem, który nie jest skorelowany, wie, jakim problemem jest to, że trzeba czekać z jednego transportu na inny transport. I teraz wydaje mi się, że jest jakiś taki wspólny mianownik, bo oczywiście, że to są decyzje polityczne, ale w tym, jak Karol Nawrocki tłumaczy, czemu wetuje tę ustawę, jest jakiś wspólny mianownik może między tą ustawą a Lex Szarlatan, w którym mówi, że czemu na przykład, że tak duża, bo też były takie wyjaśnienia, że jakaś duża decyzyjność idzie na poziom właśnie wojewódzki i samorządowy, a przy Lex Szarlatan, że jakaś decyzyjność idzie na poziom znowu na poziom urzędniczy. To wygląda jak taki w tej narracji Karola Nawrockiego, jak taki kompletny brak zaufania do urzędników. Znaczy, że wszystko powinno być jakoś zupełnie szczegółowo opisane. O tym też dzisiaj wspominałaś, jak mówiłaś o Lex Szarlatan. Znaczy, że czy muszą być wszystkie te przypadki w ustawie wyliczone, czy rzeczywiście ufamy, że jeżeli jest państwo i to państwo działa, i w tym państwie są urzędnicy, którzy mają prawo, ale też rozsądnie to prawo, z tego prawa korzystają, to oni wiedzą, co robić. I tutaj to te kolejne weta, jakby ta opowieść o tym, czemu one są wprowadzane, wygląda jak taka próba powiedzenia, no ale tu jest za mało szczegółowa, albo właśnie tutaj nie 5 lat, nie 10 lat, a 5 lat. Znaczy taka próba paradoksalna odgórnego kontrolowania albo takiego wymyślenia, że to wszystko musi być tak zapisane, jak sobie wymyśli w zasadzie prezydent. Czemu miałoby tak być? Znaczy to podważanie zaufania do państwa. To jest podważanie zaufania do państwa.
2: Ja bym wrócił jednak do czystej polityki, bo proszę też popatrzmy na to, jak też obecny koalicja rządząca próbuje przedstawiać swoje sukcesy. Jednym z tych największych sukcesów ma być na przykład rozwój sieci kolejowej i też docierania do tych miast, które zostały albo zlikwidowane połączenia, albo nie było ich wcale. No, była taka niedawno duża feta, prawda, nawet premier Donald Tusk pojechał, kiedy pociąg znowu dojechał do Łomży. No bo to jest miasto duże, ponad około 100 tysięczne i też rzeczywiście nie było, kiedyś ten pociąg był, później go zlikwidowano, więc oczywiście to jest też bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju naszego kraju, znaczy regiony, w których nie można łatwo dojechać, chociażby do szkoły, do swojej pracy, no to jest duży problem. My też narzekamy na to, że mamy bardzo dużo, w dużym uproszczeniu mówię, starych diesli, 20-letnich, które tam jeżdżą. No dobrze, ale jak ci mieszkańcy, którzy nie mają możliwości skorzystania z jakiegokolwiek transportu publicznego, mają dotrzeć do sklepu, właśnie podwieźć czasami dzieci do szkoły, chociaż tutaj są zapewnione częściowo, ale już na różnych poziomach to wygląda różnie, i do swojego miejsca pracy. No to jest problem też, tak? Także ja to jednak skłaniam się ku temu, że to jest to decyzja absolutnie czysta polityczna, żeby, jak to Karol Nawrocki ma zapisane pewnie w jakimś tam swoim dekalogu na tę prezydenturę, jak najbardziej szkodzić rządowi nawet w takich sprawach, które są korzystne dla obywateli.
0: Jeśli chodzi o Lex Szarlatan, no to wydaje mi się, że to jest ukłon w stronę Konfederacji jednej i drugiej, ponieważ tam jest silne lobby antyszczepionkowców. Oczywiście częściowo tam Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka trochę się od nich odcięła, bo tam była taka pani działaczka antyszczepionkowa. Natomiast no, to jest absolutnie Sosze, tak? Tak, ukłon w tę stronę i no taka, ponieważ Konfederacja też się boi utraty tych antyszczepionkowców, Nawrocki też się boi utraty ich głosów oczywiście, więc to jest spowodowane przede wszystkim właśnie tymi naciskami tej grupy. Natomiast sądzę, że tutaj ten zarzut związany z tym, że jest za duża uznaniowość urzędników, jest o tyle nietrafiony, że kiedy ja tutaj pytałam Michała Nieznańskiego, no ale jak by chciał doprecyzować te przepisy?
2: Dokładnie.
3: No wymienić
0: kilka tysięcy sformułowań, które ewentualnie...
2: Ale że pojawiają się nowe cały reklam, czas, to można cały czas ominąć
3: to
2: przecież.
3: To trochę przypomina, pamiętacie, walkę z dopalaczami. To mniej więcej trochę taka byłaby sytuacja.
0: Na tej zasadzie. No, tutaj musi być... Ja zgadzam się, że są patologie też, jeśli chodzi o ZUS, jeśli chodzi o Urząd Skarbowy, że były niesłuszne decyzje tych urzędów wydane...
2: Zawsze zdarzały się złe decyzje urzędnicze. Po prostu tak to funkcjonuje. Złe decyzje urzędnicze zawsze się zdarzały.
0: Bardziej odpowiedzią powinno być szybkie postępowanie sądowe niż wykluczanie takich ustaw jak Lex Szarlatan.
2: A ja prawdę mówiąc dorzuciłbym jeszcze do tego jeden wątek i uważam, że on może też mieć miał wpływ na decyzję prezydenta. No nie ma co ukrywać, Karol Nawrocki bardzo nazwałbym to stylizuje się na Donalda Trumpa. Jak wiadomo, Donald Trump różne rzeczy mówił o tym.
0: Mianował
2: Roberta F. Kennedy'ego sekretarzem zdrowia, faceta, który mówił, że w ogóle szczepionki trzeba wyrzucić do kosza, a tak najlepiej to tam różne inne metody stosować. Też była słynna historia ta, która mówi, że prawda, można pić tam wybielać, żeby się wyleczyć z COVID-u i tak dalej. Więc no... To jakiś być może tam nieduży, ale również odegrało również rolę w tej decyzji, ale absolutnie zgadzam się z tobą. Uważam, że to jest to przede wszystkim ukłon w kierunku Konfederacji i tych środowisk, które z tą formacją polityczną są związane. Konfederacji, co dziwi mnie, no bo jednak z drugiej strony przedstawiam się jako państwowcy, ludzie odpowiedzialni za...
3: Niektórzy, wiesz, ja nie wiem...
0: Nie, no w głębi duszy to oni uważają, jak ktoś jest tak głupi, że chce się
2: leczyć
0: raka witaminą C, to jest jego problem.
2: Tak, byle na nas głosował.
0: Albo byle na nas głosował.
2: Byle na nas głosował, dokładnie.
3: To jest jakby... Może rzeczywiście w Konfederacji są mocni państwowcy, chociaż bardziej wydaje mi się, że to jest jednak formacja, która mówi, no niech każdy sobie sam decyduje, decyduje, nie każdy sobie jakby, jak głupio zdecyduje, no to po prostu głupio zrobił, jego problem, widać, był głupi. I teraz, żeby ludzie mogli sami decydować, potrzebują mieć informacji, potrzebują mieć właśnie jakby silnego państwa, potrzebują
0: dostępu do państwa w danej sprawie.
3: Tak, i teraz, i nie jest przypadkiem, że wszystkie takie działania typu właśnie ruchy antyszczepionkowe, to też nie jest przypadek, jak się przygląda ruchom antyszczepionkowym, czy ludziom, którzy protesty antyszczepionkowe, pamiętamy, też w czasie COVID-u organizowali, to część z tych środowisk to są osoby, które się jakoś pokrywają z tymi, którzy też podważali, nie wiem, kwestie ataku Rosji na Ukrainę, to są takie
2: bardzo często też środowiska, to są te same środowiska.
3: To są te same środowiska.
0: Antyszczepionkowcy
3: to są też, tak, lobby prorosyjskie. Więc to jest podważanie po prostu zaufania do wiedzy i informacji.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, i Roman Miejski, Gazeta Wyborcza. I pytanie do Agnieszki, bo chciałam zmienić temat. Minister finansów Andrzej Domański oraz premier Donald Tusk przedstawili nowe pomysły podatkowe i właściwie idą w tym kierunku, żeby trochę ulżyć klasie średniej, która przeskakiwała z 12% na 32%. Ale tak boczkiem wprowadzić jeszcze jeden próg. No i chciałam zapytać, jak ty oceniasz te zmiany?
3: No to,
0: propozycje, że... bo prawdopodobnie Karol Nawrocki to zawetuje moim zdaniem, ale...
2: Wyślę jako kontrolę prewencyjną do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak, no i właśnie. Pamiętam, że
3: Karol Nawrocki chyba obiecywał Mentzenowi, że żadnych podwyżek podatków nie będzie, a ten pakiet, bo jest to przedstawiane jako pakiet, właściwie zawiera ten element właśnie podniesienia progu dla... I to ciekawe, bo teraz w jakimś sensie politycy definiują, czym jest klasa średnia. No klasa średnia to 12 brutto. Tak. Więc sprawdźmy.
2: 11 900.
3: Więc sprawdźcie państwo, czy należycie do klasy średniej, czy nie należycie do klasy średniej. Tutaj bardzo łatwo jest to teraz już sprawdzić. I to że mieliśmy ten próg i mamy ten próg 12-30, no to rzeczywiście jest ten moment przeskoku. No i to, że i ta propozycja wprowadzenia, to ciekawe, bo tam jest dosyć wąsko, od 130 do 150 tysięcy chyba tam rocznych zarobków, tego progu przejścia takiego pomiędzy 24%, no to jest jakby krok w stronę powiedzenia, że może ma sens jakaś progresja podatkowa. To nie jest jakiś wynalazek, którego nie ma na świecie, jakby jest często stosowany. Znaczy podatki tak wyglądają progi podatkowe, że do pewnego momentu płacisz tam X, potem X więcej. Znaczy tak to wygląda wyglądało w wielu systemach. U nas to rzeczywiście było bardzo uproszczone. Nie oglądaj TikToka, Roman.
2: Nie, przypadkowo włączyło mi się, no. Chciałem zobaczyć, co się dzieje w polityce, no.
3: Przepraszam. Więc to jest rzeczywiście trochę ukłon w stronę wyborców, ale też trochę chyba próba wyjścia naprzeciw takim dyskusjom, które się toczyły wewnątrz tego środowiska rządowego. Pamiętam, że nie wiem, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dużo mówiła na temat tego, że są to osoby, to właśnie ta klasa średnia, które wpadają nagle w ten drugi próg i to bardzo, bardzo na tym tracą. Inna sprawa, że znaczy rzeczywiście przyjrzyjmy się, o jakich też pieniądzach mówimy, i to jest tak, że naprawdę to nie jest tak, że jak się zaczyna zarabiać więcej i wpada w drugi próg, to nagle po prostu się zaczyna zarabiać mniej. To jakby ten system podatkowy nie tak wygląda, te podatki są wyższe od pewnego momentu. Więc to też taka narracja o tym, że tutaj nie warto się starać, bo jak się dostanie podwyżkę, to de facto to po prostu się nagle obniżkę wynagrodzenia otrzymuje. Znaczy to tak to nie działa, że jakby podwyżka oznacza, że od następnego dnia po podwyżce nagle po prostu mniejsza pensja wpływa na konto. I wydaje się, że Donald Tusk też próbował wyjść naprzeciw i zaproponować coś, ale też w taki sposób, który byłby propozycją nie wpływającą, to też bardzo ważna jest tutaj oczywiście rola ministra finansów, pana Domańskiego, nie wpływającą na budżet państwa i stąd ta propozycja, że to z jednej strony zmiany i ten dodatkowy próg podatkowy, a z drugiej strony jednak też zmiany, ta propozycja zmian czy w CIT-cie i propozycja zmian dla tych, którzy zarabiają, dla tych firm, które zarabiają najwięcej. Jakaś próba takiego, taka bardziej solidarnościowa, takiego, oczywiście jest zbilansowania budżetu, ale też no właśnie, czy jakiejś progresji, czy jakiegoś pokazania tak nieśmiało, że tak powinno być, że ci, którzy zarabiają najmniej proporcjonalnie, nie mogą się najwięcej dokładać do tego budżetu, bo to tak po prostu działa. Znaczy, że czym innym jest naprawdę 1000 zł dla osoby, która zarabia 5000, a czym innym jest dla osoby, która zarabia 105000. Po prostu to jest inny 1000 zł. I to jest... No i to jest ciekawe teraz, czy to rzeczywiście, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście Karol Nawrocki, największą chyba tragedią byłoby to, gdyby ten Karol Nawrocki powiedział, no ja tu się nie zgadzam na te elementy tej ustawy, które zawierają podwyżkę podatków, ale te, które tutaj tej klasie średniej z 12000 ulżą, no to okej. I na koniec zostanie z tego taka ustawa, która nie bilansuje budżetu, czyli nie robi tego, co chciałby Tusk i
0: Domański. Myślę, że tutaj zamysł rządu jest taki, że to jest jednolity pakiet i że się
3: dlatego
0: tego nie
3: oddziela.
0: Dlatego
3: to jest przedstawione razem.
0: Tak. To właśnie na ten pomysł. Romek, jak ty patrzysz na te propozycje?
2: Ja patrzę na nie jednak dosyć pozytywnie, aczkolwiek bym zaczął od czegoś innego. Obecna koalicja rządząca ma jeden problem, szczególnie ma ten problem Koalicja Obywatelska, że ciągle nie spełniła jednego ze swoich kluczowych obietnic wyborczych, czyli podniesienia progu kwoty wolnej od podatku do 60000 zł. I to jest często wypominane i Donaldowi Tuskowi, i obecnemu rządowi. Wiemy, że minister Domański ogłosił, że myślimy o tym, ale to jest możliwe dopiero tam w roku pewnie 2027, czy od 28 pewnie mogłoby ewentualnie wejść i tak dalej. Pamiętajmy, że w tym roku mamy rekordową dziurę budżetową, mamy najwyższy deficyt budżetowy w całej Unii Europejskiej. To też jest problem, jest to zbilansowanie akurat tych wydatków, które budżet... Znaczy, przychodów, których budżet nie dostanie, jeśli wejdą te przepisy w życie poprzez podniesienie właśnie tego progu CIT-u do, dobrze pamiętam, 22% dla firm, których przychody są co najmniej 200 milionów złotych rocznie, no to jest oczywiście sensowne. Dlatego bo chcę powiedzieć jednej rzeczy, bo tutaj Agnieszka mówiła o tym, że 11 900 zł to jest bardzo dużo i na pewno dla wielu osób w Polsce to jest bardzo dużo. Chociaż średnia, przy czym średnia pensja, znaczy
0: średnie wynagrodzenie... Teraz przyszły dane,
2: no właśnie,
0: GUS,
2: to jest 9200 prawie.
0: Generalnie ponad oczekiwania, tak. Także pensje rosną. To jest
2: tak, więc już nie ma takiego dużego rozwarcia. Ja wiem, że to jest, ja nie lubię się posługiwać tą średnim wynagrodzeniem, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, bo wiem też, ile zarabia się w wielu regionach Polski. To są jednak pensje niewiele większe.
0: Różnice tak.
2: Powyżej minimalnych.
3: Średnia jest marną, rzeczywiście. Tak,
2: mediana trzeba by policzyć, ja teraz nie pamiętam, ile wynosi mediana w Polsce, ale na pewno dużo niżej niż ten, pewnie 7 tysięcy brutto, prawda, czy tam 7 trochę, więc, ale jednak ulżenie części tej grupy, to dotknie około chyba 3,5 miliona z wyliczeń tak podawanych przez ministra Domańskiego osób w Polsce. Uważam za generalnie słuszne, bo pensje rosną, a te progi podatkowe były sztywne. Dwa, prawda, bo to jest 12 i 32% i coraz więcej osób te 32% płaciło. Ja oczywiście wolałbym, żeby nasz budżet był zbilansowany, żeby ta dziura budżetowa, jeśli już jest, to oczywiście nie była tak ogromna. Ja się obawiam czegoś innego, że za chwilę już naprawdę ruszymy z kopyta z kampanią wyborczą i wtedy festiwal różnych obietnic i różnych...
0: Tak jak mówiłam.
2: Będzie PiS naprawdę jak lawina. Tak, bo już mamy Mateusza Morawieckiego.
0: 180 tysięcy, tak. A... Nie, przepraszam, to PiS zaproponował 180 tysięcy, tak. A Morawiecki już rzucił 200 tysięcy.
2: No i tak będzie to trwało. Najbardziej mnie też rozbawiło...
0: Mówimy oczywiście o progu tak, pomiędzy 12 a 30.
2: Bardzo mi się podobało też wypowiedzi niektórych polityków Rozwoju Plus, czyli powiedzmy ugrupowania Morawieckiego, jeszcze to nie jest partia polityczna, ale na razie...
0: Ale będzie.
2: Mhm. Które mówią, że to strasznie skomplikuje nasz system ten podatkowy. No, jeśli ktoś przypomina sobie, z jaką pompą wprowadzano przełomowe rozwiązania dla nas, obywatelek i obywateli, nazwanych Polskim Ładem i jakie to wywołało skomplikowanie i w ogóle załamania psychiczne, księgowych, właścicieli firm różnych i nie tylko, no to naprawdę szacun za ten. No ale wiem, że Mateusz Morawiecki jest w stanie powiedzieć wszystko, zaprzeczyć samemu sobie i tak dalej. Wiem już, że wszystkie złe decyzje podejmowane za jego premierostwa nie były jego autorstwa i on zawsze był przeciwny i przecież to...
0: Nie, znaczy mówi. Mateusz Morawiecki dokonuje takiej operacji, że wspomina o tym, iż obniżył podatek do 12%, tak. Ale zapomina dodać, że składkę zdrowotną podniósł tak. I to się jej nie odlicza.
2: To akurat w przypadku składki zdrowotnej to tu mam też swoje zdanie takie, które mówi, że jednak ona powinna być podniesiona, bo jednak wydatki nasze na służbę zdrowia są niskie. Oczywiście też powinny być zupełnie inaczej wydawane, bo wiemy jak...
0: Została wprowadzona zasada, że się nie odliczają od podatku. Agnieszka, ale zmierzamy do końca.
3: Tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo w tym całym pakiecie nie ma takiego pomysłu i możliwe, że on politycznie jest po prostu bardzo trudny. Co zrobić z tym, co wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, czyli to, że młode osoby nie płacą podatków.
2: Do 26 roku życia nie ma w ogóle podatku dochodowego.
3: Tak. No i to jest taki ciekawy próg podatkowy, bo większość progów podatkowych na świecie zależy od tego, ile się zarabia. To jest taki próg podatkowy, który zależy od daty urodzenia.
0: Ale wycofałabyś tę zasadę?
3: Tak, wycofałabym tę zasadę.
2: On jest bardzo sprytny zresztą, uważam, z punktu widzenia demograficznego, bo ta grupa do 26 lat życia będzie się zmniejszać kosztem tych, którzy są starsi.
3: Tak, ale to
2: u nas dosyć drastycznie nawet.
3: Tego, żeby jasno powiedzieć, że podatki zależą od tego, ile zarabiasz, a nie od tego, w jakim jesteś wieku, do tego, że to jest rzeczywiście, dopiero jest to szok, jak kończysz 27 lat i okazuje się, że masz jakieś podatki płacić, jakby w ogóle o co chodzi. Wiesz, do tej pory wszystko miałeś, jakby też nie mówimy o tym, że szkoła była za free, jakby liceum, wszystko, po prostu państwo ci dawało, a teraz jeszcze będziesz musiał się do tego dorzucać. To jest według mnie też, to jest oczywiście próba, była próba zdobywania młodych wyborców, ale wydaje mi się, że to jest też... To jest i oczywiście bardzo trudne, wiadomo, jak coś się dało, to bardzo trudno jest to zabrać, ale naprawdę podatki powinny zależeć od tego, ile kto zarabia.
0: No ale wiesz, że Mateusz Morawiecki wprowadził też inną zasadę dla młodych i dla starszych, dlatego że jeżeli nie zrezygnujesz z pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego, to też jesteś zwolniona z podatku. Czyli w przypadku kobiet to jest 60 lat, jeżeli
2: no pracują dalej, nie płacą podatku dochodowego. No bo oczywiście nikt nie jest na tyle odważny w Polsce, żeby ale wprowadzić akurat, wyższy wiek emerytalny.
3: A teraz kolejna zmiana,
2: trzeba ludzi, żeby pracowali jak najdłużej, bo za chwilę dalej, ZUS tak. W ogóle padnie. No.
3: Tak. Wiek emerytalny powinien zostać podniesiony w Polsce.
2: Tak, i tu
0: no,
2: się zgadzamy.
0: Ale zamiast tego mamy zwolnienie.
2: Ale jedną chcę jeszcze wrócić sytuację do tego właśnie
0: ostatnie
2: podatku
0: zdanie.
2: Do 26 roku, bo to było celowane w młodych, żeby zagłosowali w wyborach na PiS. Okazało się, że nie za bardzo.
0: Zagłosowali na Konfederację.
2: No właśnie.
3: Bo podoba mi się niepłacenie podatków i chcieliby.
2: I
3: teraz Konfederacja nie zaproponuje, że do 30 roku, a może do 35. I tak będziemy sobie to przeciągać.
0: Bardzo wam dziękuję za dyskusję. Roman Miejski, Gazeta Wyborcza.
2: Dziękuję,
0: Agnieszka Wiśniewska, Krytyka Polityczna.
3: Dziękuję.
0: Piątkowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. Ja państwa zapraszam na wybory w toku jutro o godzinie 9 i oczywiście na poniedziałkowy poranek Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia i do zobaczenia.
4: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Eksperci prognozują, że w najbliższym czasie kierowcy muszą się przygotować na kolejne podwyżki cen na stacjach paliw. Prezydent Ukrainy zapowiada odwet za rosyjski atak na centrum handlowe. Nakaz aresztowania Netanyahu za przechwycenie globalnej flotylli wydało tureckie Ministerstwo Sprawiedliwości. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Niemal cały kraj, z wyłączeniem regionów północno-zachodnich, objęty jest ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozowane są bardzo intensywne opady deszczu, silny wiatr i gwałtowne burze. Alerty w niektórych miejscach będą obowiązywać do sobotniego popołudnia. Według IMGW sytuacja powinna się uspokoić w nocy z soboty na niedzielę. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i zapowiedź pakietu sankcji na Iran może spowodować wzrosty cen na rynkach paliw. Szczegóły restrykcji mamy poznać po weekendzie. W poniedziałek ma je przedstawić prezydent USA Donald Trump. I wtedy, jak oceniają eksperci, ceny benzyny wzrosną. Jak mówiła w magazynie EKG Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki, a te największe będą tuż po wakacjach.
2: Nic na tą chwilę nie wskazuje, żeby te ceny spadły. I myślę, że musimy być też przygotowani, że ten kolejny tydzień to jednak będą ceny takie jak obowiązujące w weekend lub wyższe. Po zakończeniu pakietu CPN będą nas czekały jeszcze wyższe ceny paliw na stacjach niż te, które notowaliśmy w ubiegłym tygodniu, a więc wtedy, kiedy pakiet CPN został ogłoszony.
1: Rządowy program CPN ma obowiązywać tylko do końca sierpnia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście Krzywym Rogu. Jest to absolutne bestialstwo Rosjan. Po prostu zwierzęta. Z pewnością odpowiemy, zapowiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu. Atak na największe centrum handlowe w Krzywym Rogu nastąpił wieczorem. Wcześniej prezydent przekazał, że Rosjanie zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Minister Sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek poinformował o wydaniu międzynarodowego nakazu aresztowania izraelskiego premiera. Jak podał Gurlek we wpisie na platformie X, trwa proces sądowy w sprawie dokonanego na wodach międzynarodowych ataku na aktywistów globalnej flotylli Sumud, która płynęła